0: ze spolszczeniem, tak?
1: Tak, tak, zgadza się. To możesz, Patryku, powiedzieć, jak to spolszczenie zrobić od razu.
2: Generalnie jest tak, że jeżeli skopiujemy spolszczenie razem z tym content patcherem, jak wejdziemy sobie w setting, w opcję po angielsku, wejdziemy w language, to będziemy mieli dwie opcje English. Jedną na początku, drugą na końcu. Ta druga opcja English to tak naprawdę jest polski. Tylko po prostu mod tego nie.
1: Aha, jest. Jest coś takiego. Zgadza się. A odnośnie tego kalendarza, to tak się miałem dopytać, to tobie chodzi o ten kalendarz, co tam jest w menu, tam gdzie są te socials i te różne
2: inne? Nie. Nie wiem, jak na ile ty masz aktualną wersję Accessible Tiles, tej bety, bo tam jest zaznaczony kalendar, on jest jako kalendar oznaczony i tam są pokazane na każdy dzień, kto ma urodziny z tych postaci, jakie są wydarzenia. Jeśli tego nie masz, no to...
1: A on był zaznaczony w którym miejscu, jakbyś tak przypomniał?
2: W mieście, w town.
1: A, jest! Jest kalendarz. Wiem, teraz mi się przypomniało. Jest.
2: W ogóle warto o tych urodzinach pamiętać i prezenty dawać.
1: Tak, tak,
2: bo to można nawet ślub wziąć z NPC-em. No,
1: można ślub, można mieć dzieci nawet.
2: Ja nie doszedłem aż tak daleko, aż tyle w to nie gram.
1: Też jeszcze nie, ale chciałbym.
0: No dobrze, dobrze.
2: Natomiast tym glue of furniture, żeś trochę źle wytłumaczył, Michale, bo ty żeś jakiś o prawach fizyki zaczął mówić. A to po prostu chodzi o to, że czasami przypadkowo możemy z jakiś mebel...
0: No to właśnie potem już do tego doszliśmy z Michałem, jeżeli chodzi o to, o co tu chodzi, bo tak naprawdę na samym początku to ja zrozumiałem, że te rzeczy, które tam są, to nam potrafią, jak je źle ułożymy, to gdzieś wisieć w powietrzu, a to się okazuje, że po prostu chodząc po danym obiekcie, no to najzwyczajniej w świecie możemy je potrącić i one nam się przesuwają.
2: Nie wystarczy tylko samego moda zainstalować w pliku config.json. W ogóle każdy mod generuje plik JSON, config.json i warto przeglądać te. I tam należy w tym konfigu edytując te meble przykleić komendą true. Znaczy jakby równa się true na przykład table i musi być true. Jak jest true, to wtedy meble nie zostanie... Nie dźwigniemy go przypadkowo.
0: No tak, bo być może pewne rzeczy chcemy, żeby były przesuwalne.
2: Ale ciekawostka jest taka a propos tego moda. To zrobiła jakaś dziewczyna widząca, która sama miała problem z tym, że przypadkowo jak klikała myszką, przypadkowo sobie meble podnosiła. I po prostu sobie napisała tego moda, bo w zasadzie, bo ją to wkurzało. Więc po co to powstało?
1: A to ciekawostka. A jeszcze się coś dopytam. Czy ty, Patryku, wykonywałeś te zadania w Community Center?
2: Community Center. Wiem, że kiedyś były z tym problemy ze spolszczeniu. To są te bundles, co się tam je...
1: Tak, te bundles. Zgadza się.
2: Nie wiem, jak to działa obecnie. Wiem, że tam był jakiś problem, trzeba było na angielską wersję się przełączać.
1: O, na angielskiej to działało?
2: Tak. Nie wiem, jak to jest teraz, bo wyszła nowa wersja spolszczenia i content patchera, więc nie wiem, jak to wygląda. To byś musiał sprawdzić.
1: No właśnie, bo ja generalnie na laptopie to tak gram bardziej w domu na stacjonarce i tam o to dbam, ale to zobaczymy. Na tyle,
0: ja
1: ile
0: myślę,
1: tutaj...
0: Słuchajcie, ja myślę, że tak naprawdę warto pokazać w ogóle jakiekolwiek podstawy tego.
2: Podstawy.
0: No bo tak naprawdę, jak zaczniemy wchodzić w jakieś szczegóły, to osoby, które będą dopiero chciały zacząć swoją przygodę, to i tak z tego nic nie zrozumieją.
2: A poza tym to chyba nawet nie jest coś, co musimy robić.
1: Tak, bo możemy pójść do tego Josha, czy jakoś on tam się nazywał i możemy mu tam dać, że tak powiem, potocznie w łapę i on nam te wszystkie różne rzeczy pobuduje, ale Community Center już mamy niedostępne. Jesteśmy takim trochę złym, że żeśmy wypędzili te stworki z tego Community Center.
2: No tak, duchy. Dobrze.
0: Okej. Okay. To co, Patryku, to coś jeszcze, czy zaczynamy?
2: Zaczynajcie.
0: Dobra, to dzięki za telefon.
1: Jak coś, to dzwoń. To
0: okay. Dokładnie.
1: To dopowiemy.
2: Dobra.
0: Trzymaj się i dzięki za telefon. Pozdrawiamy.
2: Mara.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Dobrze, Michale. No to zaczynajmy w takim razie.
1: Czyli zaczynamy uprawiać farmę.
0: Tak jest.
1: Dobra, a to troszeczkę opowiem teraz jeszcze o początkach w sumie samych. Czyli zaczynamy jako se taki chłopak, albo taki se facio, który, przepraszam bardzo, dosłownie tak jest, dostaje w spadku dom. Po prostu dom po dziadku, stary dom i tam i farmę, ale tam jest totalny bałagan. To jakby to jest to jest w sumie zachwaszczone za, no po prostu tam, żeby cokolwiek zrobić, to najpierw musimy naprawdę odgruzować całą farmę.
0: Aha.
1: To przyznam się wam, że ja tego
0: pierwsze nigdy... zadanie nie jest łatwe.
1: No nie.
0: Jak można wywnioskować?
1: No nie, bo mamy totalny bałagan na tej farmie. W sumie to nawet aż myślę sobie, że ja nigdy nie zacząłem tak, żeby odgruzować całkowicie całą farmę, tylko systematycznie tam jak coś mi było potrzebne, to tam wycinałem, bo chodzi o to, że my w sumie jak mamy tak zagruzowane, to my nigdzie nie pójdziemy, bo tak. Idziemy sobie, a to za to wpadamy na drzewa, a to na kamienie i nigdzie się nie przebijemy, a to jakieś chwaściska rosną.
0: No to jest rzeczywiście problem.
1: Zgadza się. I dlatego warto by było coś z tym jak najszybciej zrobić. No i dostajemy jakieś tam pieniądze, żeby nie było jakieś 100 zł czy 200. No,
0: jakiś taki spadek oprócz tego spadku, którym jest farma, to dostajemy też taki finansowy mały spadek.
1: Mały spadek, zgadza się. No i mamy pierwsze zadanie. No, pierwsze zadanie mamy. Okej, dobra, nie spoilujmy, zanim nie odpalimy.
0: No właśnie, bo odpalajmy może w końcu i pokażmy, jak w ogóle zacząć.
1: Bo powiem tak, o tej grze można mówić bardzo dużo, bo
0: tak,
1: gra jest
0: ale
1: fajna.
0: Tak, ale to myślę, że warto po prostu pokazać, o co w niej chodzi.
1: Ja nawet północki kiedyś w internacie zawaliłem nie śpiąc, a to tylko dlatego, że się obudziłem, nie mogłem spać dalej. No i co robić? Odpaliłem se Stardew Valley i eksplorowałem kopalnię.
0: Tak jest.
1: Tak.
0: Dobra.
1: No to słuchajcie. Przepraszam, coś mi jakieś dziwactwo tutaj się pojawiło. Halo?
0: Jesteśmy.
1: To dobrze.
0: Słyszymy się.
1: Jak rozmawialiśmy już wcześniej, żeby uruchomić całą grę, musimy wejść sobie do folderu Stardew Valley i znaleźć coś, co się nazywa Stardew Valley API.
0: I to jest plik exe.
1: Tak. Aplikacja, tak. Jest exe. Uwaga. Accessible tiles do zaktualizowania.
0: Niestety dźwięk jest w mono.
1: Tak.
0: Czyli tak ma być.
1: Zgadza się. Okej, żeby w ogóle cokolwiek zacząć... A! Jeszcze jedna rzecz. Czy mnie słychać wyraźnie?
0: Wiesz co, jest... ta muzyka jest dość głośno.
1: Spróbujemy ją wyciszyć.
0: Mute music. O, i od razu dobrze. Lepiej.
1: I teraz mogę troszeczkę jeszcze coś dopowiedzieć. Poleca się do tej gry zainstalować coś, co się nazywa autochotki.
0: Razem z tymi, żeby po prostu te mody działały, tak?
1: Zgadza się, bo dlaczego? Chodzi o to, że wtedy klawisze symulują nam ruchy myszki.
0: Rozumiem. No, autochotki to jest generalnie coś, co w kwestii dostępności, czy to różnego oprogramowania takiego mniej typowego, czy właśnie jakichś gier, to, no, to jest rzecz, którą warto mieć.
1: Zgadza się. I na samym początku, to po odpaleniu menu, Ja nawet dla naszych słuchaczy zrobię dzisiaj po polsku, czyli... Wchodzimy, patrzymy, co mamy.
0: Ale czy nie możesz przełączyć tego w tych opcjach, tak jak mówił Patryk, żeby to było to standardowe tłumaczenie?

0: nie wiem co mam grane, czy może mam starą wersję content patchera, może to jest to i dlatego nie chce mi się zmienić.
1: Rozumiem. No dobrze, no to włączmy to tłumaczenie na bieżąco.
0: I teraz przejrzyjmy sobie opcje. Mamy nowy, czyli nową grę. Ładowanie. Co-op, czyli Corporation, czyli multiplayer. Przycisk wyjścia. A, właśnie, ja, jak to Michale kiedyś powiedziałeś, że ja to już chyba jestem doświadczony gracz, bo nawet nie mówię, jak się tutaj porusza po menu.
1: No właśnie.
0: A mianowicie poruszamy się lewo i prawo, czyli AD, a góra, dół, W i S.
1: Czyli ten, wsadem. Czyli wsad. A strzałki coś robią?
0: Z tego co wiem, nic nie robią.
1: A to w ogóle warto wiedzieć, no bo powiem szczerze, ja byłbym tak w pierwszym momencie zaskoczony, że to w ogóle, no, chodzę strzałkami, próbuję, zazwyczaj tak się chodzi po jakimkolwiek menu, a tu nic, a tu nie działa.
0: A tu nie działa, zgadza się.
1: Tak.
0: I teraz mamy, do góry jedziemy sobie, mamy opcje różnorakie. Przycisk wyciszenia muzyki, czyli to, co nas uratowało. Pełny ekran włączony. Ne, my sobie raczej go możemy wyłączyć.
1: A jak się aktywuje przyciski standardowo, jakimś enterem, spacją?
0: Przyciski aktywujemy lewym nawiasem.
1: Nie domyśliłbym się. Naprawdę. No, ta logika właśnie tych klawiszy jest naprawdę dziwna.
0: Bo to chodzi o to, że aktywujemy lewym przyciskiem myszki i prawym przyciskiem myszki na klawiaturze.
1: Dobra.
0: Czyli tym lewym, nawet żeby tego to na chwilę włączę, na chwilę wyjdę, wejdę poza konsolę, wejdę na pulpit na chwilę. I wam pokażę, jak to się nazywa. Cicho, nie to. Nie to. Lewy kwadratowy i prawy kwadratowy.
1: Czyli po prostu te klawisze obok litery P.
0: Zgadza się. No to, jak myślicie, wchodzimy do New Game?
1: Raczej tak.
0: No to wchodzimy. Aha, musimy wybrać swojego. Musimy teraz się skonfigurować. O, pole tekstowe, nazwa rolnika. Momencik, to nazwijmy się. Nie wiem. A, niech będzie Tyflo. Podcast. Czemu by nie?
1: Pewnie.
0: O, coś nam się tu... A, tutaj jest tak, że niestety przy wpisywaniu lubi być to dosyć kapryśne. I aha. Musimy uruchomić raz jeszcze, bo się tutaj po przestawiało. Jeszcze raz. Sobie włączymy.
1: No to czekamy.
0: Czasami takie nieoczekiwane sytuacje.
1: No to są niestety no mody i to jak widać czasem to chce działać fajnie jak działa, ale czasem po prostu.
0: Ale w większości działa. Momencik,

0: Nowy. No dobra. Ale my na razie chcemy się dostać do rolnika. I teraz jest tak, że możemy wpisywać wszystko za pomocą liter, ale poruszamy się za pomocą strzałek lewo-prawo.
1: Okej.
0: Dobra. A. No niech będzie w... A. Niech będzie w akron. Nie ma chwila. I teraz znowu musimy się przez to przebić.
1: Ale przez co? Bo ja...
0: Musimy się przebić przez wpisanie nazwy.
1: A może to jest tak, że ty wpisujesz, a po prostu ten mod tego nie odczytuje?
0: Może tak być. To niech będzie, zobaczymy. Teraz nazwa gospodarstwa, czyli wpiszemy sobie Wakronia. Ulubiona rzecz. Farming.
1: Tego nie było wcześniej, więc chyba rzeczywiście to tak tu działa.
0: O. Następne zwierzę, czyli tutaj dobieramy sobie zwierzaka. I wybieramy go za pomocą klawiszy. Coś jest wybrane. Na razie nam to nie chce. O. A, chodzi o to, że jak chcemy coś wpisać, to musimy wcisnąć tabulator. Wtedy nam działa wpisywanie, a jak chcemy wyjść, to po prostu wychodzimy tabulatorem. O, wybrana płeć męska. Selected i tutaj wybieramy farmę, jaką chcemy.
1: To jakaś rzeczna farma na przykład może być różne.
0: Twoja farma jest podzielona na wiele wysp i rzeczek. Ryby tutaj występują więcej niż zwykle. Leśna farma. To jedyny lid w twojej przestrzeni na farmie. Jednak leśne zasoby
1: są na wyciągnięcie ręki.
0: Są na wyciągnięcie ręki, tak.
1: Depozyt mineralny, więc jakieś minerały, to wydobywanie różnych rzeczy, to może być coś. Ja myślę, że standardową, bo pewnie i tak wszyscy, którzy będą zaczynali swoją przygodę, to będą chcieli standardowe farmy.
0: Ale można mieć też dziką farmę, czyli tak jak Michale mówiłeś, dzika farma, jednak dużo dobrej rzeczy. Znaczy, jest
1: straszydła wychodzą.
0: Ale są straszydła. O, podzielona farma, czyli na multiplayer najbardziej. Tak. Jednak zraszacze nie działają na piaskowej ziemi.
1: Czyli uprawianie może być problematyczne pewnie.
0: Tak. Wyłączone, nie ma wprowadzenia. My chcemy jednak wprowadzenie, bo jest fajne. Jakieś zaawansowane opcje. Okej. Sprawdźmy, czy nam duszy.
1: I jak ten OK aktywujesz też lewym kwadratowym?
0: Tak się bynajmniej powinno to zrobić, ale na razie... A! Czyli, tak jak mówiłem, jest nam coś kapryśne. Problem był w tym, że mianowicie okazało się, że jak tworzymy nową postać, to musimy... najpierw te wszystkie pola powypełniać, czyli za pomocą zmieniamy tabulatorem, czyli wpisujemy imię, nazwę farmy, ulubioną rzecz, po czym oczywiście wpisujemy coś i dajemy escape. Potem robimy strzałkę w prawo, wybieramy sobie farmę i zaznaczamy skrótem Ctrl-Enter.
1: Mimo tego, że ta farma już niby ona jest zaznaczona, bo jest informacja, że teoretycznie, że jest zaznaczona.
0: Zgadza się. A niestety, jednak nie uda się za pomocą lewego przycisku myszki jej zaznaczyć, tylko musimy właśnie się troszeczkę przy tym nagimnastykować, jak widać było. Ale już żeśmy wystartowali, czyli właśnie jedziemy sobie na naszą farmę. Czyli to są odgłosy w tle, gdzie właśnie dowiedzieliśmy się, że umarł nasz dziadek i zostawił nam w spadku farmę, którą my mamy się zaopiekować.
1: Takie jakieś skrzypnięcie to było chyba to nasze wejście na tę farmę, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: No
0: do
1: dobrze.
0: Tego domku naszego.
1: Tak. No dobrze, to teraz co my tu możemy zrobić na dobry początek?
0: Teraz na razie jeszcze mamy, teraz będziemy jechać sobie. Bo my teraz czytamy list od dziadka. Mhm. Jak widzimy, dostaliśmy nawet akt własnościowy działki. Czyli tak konkretnie.
1: Okej.
0: Okej.
1: No i co teraz?
0: No to jedziemy na farmę.
1: Ale co zrobiłeś w ogóle, żeby
0: ten list przeczytać? Przerzucałem strony lewym przyciskiem myszki.
1: Okej. I co? I chyba dojechaliśmy.
0: Dojechaliśmy na farmę.
1: Jakiś pojedynczy ptaszek śpiewa? Co to było?
0: O! Mamy naszego Robina.
1: Tak, którego mamy pozdrowić.
0: My mamy pozdrowić tego Luisa.
1: A dobra, okej. Okay. A Robin to jest kto?
0: Robin to jest nasz architekt.
1: Okej. Okay. No i co my tu teraz możemy zrobić?
0: Jak na razie musimy sobie z nim porozmawiać, bo on nam daje taki jakby samouczek.
1: I ty cały czas klikasz tym lewym przyciskiem myszy, czyli lewym kwadratowym.
0: Tak, cały czas lewym kwadratowym przerzucamy.
1: No i?
0: O, teraz jesteśmy jakby zamyśleni.
1: No, trochę zarośnięta.
0: Czyli znak tego, że nasz dziadziuś nie dbał o tę farmę.
1: No, stary był, to już może sił nie miał.
0: Zgadza się. I my cały czas przerzucamy tym lawym nawiasem. No, tak jakby to wyglądało, że to my sobie sami musimy farmę sprzątnąć.
1: Tak.
0: Tam biegają ludzie, sprzątają. Trochę nam tutaj... I oto jesteśmy, twój nowy dom.
1: Aha.
0: Mamy
1: A,
0: tego...
1: Jest Luis.
0: Jest Luis.
1: Jest Luis. No i co? A bo to się tak... ty klikasz, ale to się nie od razu i nie zawsze tak szybko pojawiają te następne napisy, tak?
0: Czy zgadza się, trzeba... Zgadza się, trzeba kliknąć raz jeszcze wtedy. No proszę, czyli jesteśmy takim trochę...
1: celebrytą lokalnym, bo nowy przyjechał.
0: Tak. Wprowadzasz się do swojej, do starej chatki swojego dziadka. To solidny dom, bardzo wiejski, o proszę. Ja nie wiem, zwolnić syntezę czy nie?
1: Wiesz co, no, pytanie jak... Pytanie, jak wiele tych komunikatów będzie odczytywane. Trochę ewentualnie na razie możesz, ale...
0: Dosyć sporo.
1: No właśnie, ja się tak trochę zastanawiam, czy tutaj ma sens aż takie zwalnianie, bo coś czuję, że on będzie mówił jednak dużo.
0: Jak Michale pozwolisz, to się posłużymy.
2: Ustawienia NVDA. Mowa, konfigura. Start Valle 1.5.6 Runnings Mapi 3.18.2.14 moc.
0: Bo akurat sobie ciebie zainstalowałem.
1: No to będą nasi słuchacze mieć rozdwojenie jaźni. Dobra, dawaj, dalej. Co on ma nam do powiedzenia?
2: Robin Sand Kruchy może być lepszym określeniem.
1: Co, coś kliknąłeś?
2: Sam nie słuchaj jej, Macron. Ona chce ci tylko sprzedać swoje usługi monterskie.
0: A, bo Robin? Robin jest kobietą.
1: A, Robin, ona. Okej.
2: Okay. Lewis Sand to była długa i zapewne męcząca podróż. Lepiej odpocznij. Lewis Sand przyjdzie jutro do miasta i przedstaw się mieszkańcom. Lewis Sand na pewno to docenią. Lewis Sand, och, byłbym zapomniał. Jeśli ma...
0: Oj. Właśnie to jest problem.
2: Czytaj klawisze pol...
0: Właśnie to jest problem, jeżeli niechcący coś sobie zatrzymamy...
2: Rozpoznawanie. Wynik dokument. Och, byłbym zapomniał.
0: To już mówię. Jeżeli stanie się taka sytuacja, tak jak mi przed chwilą, że wciśniemy sobie Enter niespodzianie, to nic straconego, robimy sobie OCR-em i możemy przeczytać,
1: no
0: czyli Windows
1: dobrze.
0: R.
2: Och, byłbym zapomniał, jeśli przed
1: użytkowo. NVDA-R.
2: Nasz coś na S. Prostu włóż to do tej skrzynki. Odbiję skrzynki. Przyjdę w notwie i to. Odbiję. Lewi S. 2140.
0: Luis nam powiedział, Stardew, że jeśli mamy coś na to wrzucić do skrzynki, on przyjdzie w nocy i to odbierze.
2: Lewis Sand, cóż, powodzenia.
0: Powodzenia.
1: Co ten dźwięk oznacza?
0: No, że nasz kochany Luis poszedł sobie stąd, że tak powiem.
1: Okej.
0: No i zaczynamy grę.
1: No
0: mamy
1: dobra,
0: łóżko.
1: Jest łóżko.
0: I zobaczymy sobie, ile mamy szmalu.
2: Motyka używana, siekiera dość na... Ouchawę 502.
0: Mamy 500 golda.
1: Jak literą... ty to sprawdziłeś?
0: Literą R.
1: Okej. A te wszystkie jakieś tam motyki używane inne takie, to w jaki sposób?
0: To pod literą E. Mhm.
3: O, smacznego.
0: O, dziękuję.
2: Siekiera dość na... Motyka, siekiera dość na...
0: Mamy tak.
2: Siekiera dość na drzew.
0: Siekierkę.
2: Motyka używana do kopania i użyźniania gleby.
0: Motykę.
2: Konewka używana do podlewania roślin. Konewka używana do podlewania roślin. Może być napełniona przy każdym zbiorniku wodnym. Kilof używany do niszczenia kamieni. Kosa, można nią ściąć trawę na siano, jeśli wybudujesz silos. Empty slot.
0: No i mamy pustkę już.
1: Czyli jest empty slot, czyli możemy sobie, jak coś znajdziemy, to możemy sobie do tego naszego ekwipunku coś tu dołożyć.
0: Zgadza się. Później z czasem jest możliwość powiększenia tego naszego ekwipunku o dodatkowe pasy.
1: Aha.
2: Kolekcje tam. Left rings, siekiera dości na left rings.
0: Mamy w ogóle takie kategorie jak, bo tutaj robimy teraz sobie W i mamy do góry różne menu.
2: Ekwipunek tab. Ekwipunek tab.
0: Ekwipunek.
2: Umiejętności tab. Motyka używana do umiejętności tab.
0: Menu umiejętności.
2: Umiejętności.
0: Nie posiadamy nic. Na razie to menu jest nieczytane.
1: Nic nie umiemy.
0: Tak, ale coś mnie się wydaje, że to menu jest nieczytelne po prostu w wersji, którą posiadam w dodatku. Możliwe, że już jakieś postępy się zmieniły, ale jak wiemy, my tutaj pokazujemy typowe podstawy. Mhm.
2: Siekiera.
0: Można jeszcze sprawdzić
2: umiejętności tab.
0: Na wszelki wypadek.
2: Rozpoznawanie. Wynik do Ela Auschwitz. Rolnictwo, górnictwo, zbieractwo, ondgarstwo, walgo, portgl, 21-40, port, wagnu, on, zbieractwo, górnictwo, rolnictwo,
0: starte w wale, górnictwo, zbieractwo.
1: No tak, tylko nic nam to nie jest na razie czytane. No ale dobrze, możemy sobie tu już sprawdzić, to jest literka E do sprawdzenia chociażby naszego ekwipunku, to tak w sumie można zapamiętać nawet.
0: Zgadza się.
2: Siekiera, ekwipunek tab, umiejętności tab, społeczność tab.
0: Społeczność.
2: Robin, not talked at Marriott, zero hearts, zero gifts given his work. Tłumaczenie włączone.
0: Oj, o, Lewis. Nie chcę nic mówić, ale miałem wyłączone.
1: No tak.
0: Wyłączone i nam jednak
1: jest
0: zadziałało
1: spolszczenie.
2: Robin, jeszcze nie rozmawialiśmy, żonaty, zero serc, zero prezentów podarowanych w tym tygodniu. Lewis, jeszcze nie rozmawialiśmy, zero serc, zero prezentów przekazanych w tym tygodniu. George, jeszcze nie rozmawialiśmy, żonaty, zero serc, zero prezentów.
0: I tutaj mamy ludzi, którzy mieszkają w tym całym Pelican Town. Mhm. Bądź koło naszej farmy.
2: Siekiera dości na ekwipu.
1: Niewielu ich na razie.
2: Mapa tab. Kilof używany, mapa tab.
0: Mapa jest rzeczą niedostępną.
2: Wytwarzanie tab.
0: O, wytwarzanie, to jest ciekawa sprawa.
2: Kosa może wytwarzać. Kolekcję tab. Jeden drewniany płotek, not craftable ingredients. Dwa drewno, description. Trzyma trawę i zwierzęta w zamknięciu. Jeden furtka, not craftable ingredients. 10 drewno, description. Pozwala na przemieszczanie się pomiędzy płotami. Jeden skrzynia, not craftable ingredients. 50 drewno, description. Miejsce do przechowywania przedmiotów.
0: Tutaj są różne rzeczy, które możemy craftować.
1: Czyli wytwarzać.
0: Wytwarzać,
1: i
0: tak.
1: Wszystko jest na razie not craftable. A co nam jest potrzebne w ogóle do tego, żeby cokolwiek wytworzyć? Jak to jest?
0: Co jest nam potrzebne? Wszelkie wymagane przedmioty, że na przykład, żeby stworzyć skrzynię, potrzebujemy 50 drewna.
1: Aha.
0: I musimy to drewno pozyskać.
1: No tak, z jakiegoś lasu pewnie.
0: Zgadza się. Albo tam do czegoś potrzebne są kamienie, czyli musimy kilofem rozłupywać głazy.
1: Kilof już mamy. Siekierę zresztą też.
0: Też.
2: Jeden pochodnia, not craftable ingredients. Jeden drewno, dwa żywica.
1: Aha.
2: Jeden pochodnia, not craftable ingredients.
1: Ingredients drewno, to żywica, składniki, gdyby ktoś się zastanawiał.
0: Zgadza się.
2: Jeden drewniany znak, not craftable ingredients. 25 drewno, description. Użyj na nim przedmiotu, aby go wystawić na znaku. Przedmiot nie będzie zużyty.
0: Znaki, żeby to służy po to, jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie dojść, możemy sobie wystawić znaki i po tych znakach iść.
2: Jeden kamienny znak, not craftable ingredients. 25 kamień, description. Użyj na nim przedmiotu, aby go wystawić na znaku. Przedmiot nie będzie zużyty. Jeden drewniana ścieżka, not craftable ingredients. Jeden drewno, description. Połóż na ziemi, żeby stworzyć ścieżkę lub udekorować podłogę.
0: Polecam to, jeżeli chcemy zabezpieczyć nasze zbiory, bo nieraz jest tak, że paskudne ptaki przylatują i nam wydziobują całe uprawy.
1: Co mamy dalej?
2: Jeden żwirowa ścieżka, not craftable ingredients. Jeden kamień, description. Połóż na ziemi, żeby stworzyć ścieżkę lub udekorować
0: tutaj
2: podłogę.
0: Tutaj mamy ścieżki.
2: Jeden brukowa ścieżka, not craftable ingredients. Jeden kamień, description. Połóż na ziemi, żeby stworzyć ścieżkę lub udekorować podłogę. 1 ognisko, not traf table, ingredients.
0: Możemy 10 kamień, 10
2: drewno, 10 włókno, description. Daje umiarkowaną ilość światła. Puste miejsce, puste miejsce, puste
0: miejsce. Mamy
2: puste,
0: teraz puste, puste miejsca.
2: Konewka. O. Motyka.
0: Bo okazuje się.
2: Siekiera.
0: Czasami jeszcze jest coś takiego, że niestety po tych menu nam ten kursor po prostu najzwyczajniej w świecie pływa.
1: No dobrze, Michale, ale to mamy tak. Sprawdziliśmy sobie, co tu mamy. Mamy jakiś tam ekwipunek, mamy jakieś rzeczy, które możemy tworzyć. To od czego powinniśmy teraz zacząć? Na razie to jesteśmy w tej naszej chatce, no i co teraz?
0: I co teraz? Teraz musimy sobie popatrzeć, co my tam w ogóle mamy w tej naszej chatce.
1: To w jaki sposób to zrobić?
2: Kategorie.
0: Przerzucamy
2: kategoria
0: się
2: klatki piersiowej,
0: za pomocą page down i page up po różnych kategoriach.
2: Kategoria klatki piersiowej, focus fest.
0: Czyli skrzynia.
2: Kategoria drzwi, wyjście z fokusem. Furniture kategory, focus małe drzewko. Furniture kategory, focus małe drzewko. Budżetowy telewizor focuset. Małe drzewko focuset. Budżetowy telewizor focuset. Ceglany kominek focuset. Czerwony dywanik focuset.
0: O!
2: Ceglany kominek focuset.
0: I teraz homem i endem wybieramy sobie jakby to rzecz, jakby list, jakby przedmiot z tych danych kategorii. O, tak to można powiedzieć. I teraz wciskamy Ctrl Home i przejdziemy sobie na przykład do kominka.
2: Czerwony ceglany kominek focuset. Moving near ceglany kominek to 8.5.
1: Aha, w ten sposób to działa.
2: Moving near ceglany kominek to 8.5. Ceglany kominek is north 6 files at 8.4.
0: Czasami trzeba łóżko sobie pomóc.
2: Łóżko.
1: To znaczy?
0: Czyli po prostu trochę pochodzić w WASD, żeby odejść na przykład od jakiejś przeszkody, która nas krępuje. I teraz wciskamy Ctrl Home.
2: Moving czerwony dywan. Ceglany kominek is north 1 files at 8.4. Player is at 8.5.
0: I wciskamy X, czyli wchodzimy w interakcję z kominkiem. O. A,
1: czyli zapalasz w tym momencie ten kominek, tak?
0: Zgadza się. A jednak najlepiej jest, jak jest kominek włączony.
2: Ustawienia NVDA. Moda, konfiguracja. Ustawienia NVDA.
0: Przepraszamy, ale to
2: start
0: nie 1, 5, to. 6,
2: SMAPI 3, o, 18, 2, 14 modami. Furniture kategorii, kategoria drzwi, wyjście.
0: I teraz myślę, że czas pewnie udać, zobaczymy, co mamy w skrzyni.
1: To przydałoby się sprawdzić. Ta skrzynia też jest w domku.
2: Kategoria klatki piersiowej, focus fest. Dębowy stół, klatka piersiowa.
1: Klatka piersiowa.
2: Otrzymujesz 15 nasion pasternaku, małe coś dla ciebie, żeby jakoś zacząć, burmistrz Lewis.
0: Dostaliśmy w prezencie od burmistrza 15 nasion pasternaku.
1: Niewiele, ale zawsze coś.
2: Skupiony na klatce piersiowej, koniec listy.
0: To skrzynka już rozwalona.
2: Startowa okno.
0: I teraz nie zostaje nam nic innego, jak wyjść, przejść się na spacer.
1: No to wychodzimy. A w jaki sposób?
0: Wychodzimy następująco, momencik.
2: Instalator z mapy, Stardew Valley 1.5.6
0: na grę. O, jest. Musimy teraz znaleźć ten. Wyjście z domu.
2: Stardew Valley 1.5.6 Rumin z mapy 3.18.2 14 moc. Wakron. Siekiera dość.
0: O! Jest, utknęliśmy w menu. Dobra,
2: tłumaczenie
0: włączone. Trzeba było zrobić lewy nawias.
2: Kategoria drzwi.
0: Wychodzimy sobie teraz kategoria drzwi.
2: Wyjście skoncentrowane.
0: I mamy wyjście, czyli robimy Ctrl Home.
2: Poruszanie się w pobliżu. Wyjście.
0: O. I żeby wyjść, wciskamy S.
2: Farma weszła.
0: O!
1: Farma weszła.
0: Farma weszła.
1: No te komunikaty są dosyć ciekawe. I teraz możesz chodzić sobie po prostu tym WASD, tak?
0: Zgadza się.
2: Wakron. Siekiera.
0: O, coś tu się nam niedobrego podziało. O.
2: Utwórz pole.
0: O! Właśnie, bo niechcący otworzyłem tego moda, o którym mówiłem, że możemy sobie zapisywać różne lokacje.
1: Lokacje i potem do nich wracać.
2: Przycisk na zewnątrz. Utwórz pole.
0: Zgadza się.
2: Losowy przycisk.
0: Gotowy przycisk. Na razie z niego wyjść. O.
2: Utwórz pole tekstowe. Gotowy los.
0: O. Dobrze.
2: Gotowe. Utwórz pole tekstowe. Lokalizacja podróży.
0: Niech będzie na razie farma.
2: Utwórz pole tekst Gockiego.
0: Niech będzie. Dobrze. I teraz popatrzymy sobie, co my siekiera tutaj mamy. Pod jedynką mamy siekierę.
2: Motyka selectet.
0: Pod dwójką motykę.
2: Konewka wybrana.
0: Konewkę.
2: Kilof wybrany.
0: Kilof.
2: Wybrano kosę.
0: I kosa.
2: Nasiona pasternaku selectet.
0: A pod szóstką, o...
1: Ten pasternak, który dostaliśmy.
0: Sytuacja zmieniła. Zgadza się.
2: Masz 500 G.
0: Zmieniła. Zgadza się.
2: Masz 500 G.
0: Pod R mamy pieniądze.
2: Siekiera. Dezaktywowany ruch siatki. Aktywowany ruch siatki.
0: O.
2: Teraz, automatyczne przesyłanie. Włączone automatyczne przesyłanie.
0: G. Włączamy automatyczne łowienie.
2: Zdrowie wynosi 100, a wytrzymałość 100.
0: O, H, sprawdzamy zdrowie.
1: Czyli nasze parametry życiowe, tak?
0: Tak.
2: X, 66. Względna blokada kursora włączona. Względna blokada kursora
0: wyłączona. H, patrzymy nasze położenie, jeśli by to kogoś interesowało.
2: Czas wydaje się teraz inny. Hej, zatrzymałeś czas? Czas wydaje się teraz inny. Czas wydaje się teraz jak zwykle. Wakronia Farma. 10 minut wydaje się 6 sekundami.
1: To co?
0: O!
2: Hej, zatrzymałeś czas.
0: Powiedziało nam o czasie.
2: Czas wydaje się teraz jak zwykle.
0: Oj, halo?
1: No jesteśmy cały czas, Michale, tylko jakby
2: Kartek
1: co...
2: Kartek 1, 5, 6, smapi, 3, 18, 2, 14 modami.
1: Co ty w ogóle w tym momencie
0: teraz
1: robiłeś?
0: Teraz będziemy się przemieszczać do naszej... po naszej farmie. Zatrzymamy sobie czas, żeby nam nie płynął.
2: Czas wydaje się teraz inny. Interaktywna kategoria drzwi, focus, back, focus.
1: W jaki sposób zatrzymujesz ten czas?
0: Czas zatrzymujemy literą N.
1: Okej.
2: Okay. Kategoria gruzu.
0: I teraz sobie popatrzymy,
2: kategoria budowlana, focus, gre, enkouse.
0: Kategoria budowlana, czyli mamy różne budynki na naszej farmie. I mamy tak.
2: Skoncentrowany na szklarni.
0: Szklarnia.
2: Koncentracja na pojemniku wysyłkowym.
0: O, i to jest ta skrzynia.
1: Czyli to jest ta skrzynia, mówi... tak, o której mówił ten burmistrz, zdaje
0: burmistrz,
1: się, tak?
0: Tak.
2: Koncentracja na pojemniku wysyłkowym, koniec. Busch, kategoria, focus, busch.
0: Busch, czyli krzaki, i z krzakami nic się nie da zrobić, niestety. Wielka szkoda. Nimi można potrząsać i jakieś ciekawe rzeczy się z nich zdobędzie.
2: Kategoria gruzu, focus, gras.
0: Kategoria gruzu. I tutaj mamy...
1: Trawa, chyba, tak?
0: Trawa.
2: Kamień, focusek.
0: Kamień.
2: Patyk, focusek.
0: Patyki.
2: Koncentracja na chwastach.
0: I chwasty.
2: Koncentracja na chwastach. Kategoria drzwi, focus, backfo, odzwejście. Backfo, odzwejście, skoncentrowane.
0: Wejście do lasu Backwood.
2: Wejście na przystanek autobusowy,
0: na
2: skoncentrowane.
0: Przystanek autobusowy.
2: Wejście do lasu Cindersap, skupione.
0: Do lasu Cindersap.
2: Wejście do jaskini farm, koncentruje się.
0: Do jaskini.
2: Drzwi farm, house, drzwi szklarniowe, skoncentruje.
0: Drzwi
2: farm, house,
0: skoncentruje.
2: Drzwi szklarniowe,
0: skoncentruje.
2: Interaktywna kategoria, focus, grand, pass, schline.
0: Mamy świątynię dziadka. Ona nam się później przyda, gdy już trochę pobędziemy na tej farmie, to dziadek przychodzi sprawdzić nasze osiągnięcia.
1: I albo nas pochwali, albo wręcz przeciwnie.
0: Zgadza się.
2: Skoncentrowana na skrzynce pocztowej.
0: O, skrzynka pocztowa. I to jest bardzo ważne miejsce. Dlaczego? Ponieważ do nas przychodzą różnego rodzaju listy.
1: I ty, Michale, cały czas teraz przełączasz się page up, page down, tak?
0: Nie, teraz się przemieszczałem. Control control page up i page down po kategoriach.
1: A po tych elementach?
0: Home i

0: End.
1: A Home End, dobrze.
0: Home End, zgadza się.
2: Skupiona na skrzynce pocztowej, koniec. Kategoria kępy zasobów, focus boulder.
0: Kępy zasobów i tutaj mamy...
2: Skoncentrowany na pustym dzienniku, skoncentrowany na głazach.
0: Głaz.
2: Skoncentrowany na pustym dzienniku.
0: Taki lok, taką wielką jakby kłodę do przerąbania.
2: Skoncentrowany na dużym kikucie. Duży kikut skupiony.
0: I jakiś kikut drzewny.
2: Drzewo kategoria, focus maplebus.
0: No i tutaj mamy...
2: Skoncentrowane drzewko klonu.
0: Od metra drzew.
2: Skoncentrowany na nasionach klonu. Skoncentrowany na kiełkach klonu. Drzewo klonowe skupione. Skoncentrowany krzew dębu. Drzewko dębu skoncentrowany dąb. Skoncentrowany krzew sosny. Skoncentrowana szyszka sosnowa. Skoncentrowana sadzonka sosny. Skoncentrowana sosna. Skoncentrowana sosna. Koniec listy. Skoncentrowana sosna.
0: I tutaj mamy koniec. Nie chcę nic... Ale jak widzicie, sami niezły tu bałagan.
1: No to dużo różnych rzeczy jest i pewnie z tych wielu rzeczy można by było coś zacząć tworzyć.
0: Zgadza się. Więc teraz naszym zadaniem będzie tu trochę posprzątać.
2: Kategoria drzewa.
1: Jak się do tego w ogóle zabrać?
0: To my teraz przejdziemy sobie Control Home'em do... Przejdziemy się do drzewa.
1: No tylko on coś w ogóle chyba przestał mówić, tak?
0: O, makro. Zgadza się. Jest. Okej. Okay. I teraz się...
2: Skoncentrowana sadzonka sosny.
0: I teraz się przejdziemy do drzewa.
2: Skoncentrowany krzew sosny. Skoncentrowany na kiełkach klonu. Skoncentrowany na nasionach klon. Skoncentrowane drzewko klonu. Skoncentrowany na krzewie klonu. Skoncentrowany krzew klonu. Skoncentrowany krzew klonu.
0: Czyli musimy się dostać kategoria do drzew.
2: Drzewo kategoria focus map. Skoncentrowane drzewko klonu.
0: Niech będzie drzewko klonu.
1: Drzewko klonu.
2: Nie można znaleźć ścieżki do drzewka klonu na 31-35.
0: I właśnie, to jest to, jak my sobie nie posprzątamy, to będziemy mieli takie dziwne smaczki. To my sobie wejdziemy w śmieci, w gruz.
2: Kategoria interaktywna, kategoria drzwi, focus, back,
0: ale najpierw w sumie
2: kategoria...
0: przejdziemy się do... Zobaczymy do skrzynki pocztowej drogę.
2: Skupiona na skrzynce po... poruszanie chwast.
0: Możemy
2: skrzynka
0: iść.
2: Pocztowa to kafelki Nord 1 w wieku 60.
0: X-em patrzymy, czy tam czasami czegoś nie ma.
2: Nie masz żadnej poczty.
0: Nie mamy poczty.
1: No to teraz gdzie?
2: Siekiera.
0: Teraz wybieramy się do kamienia.
2: Kategoria drzwi, kategoria gruzu, focus brass.
0: Czyli idziemy do gruzu.
2: Kamień focusek.
0: Czyli page down, czyli page upem. I teraz skręcamy kamień w lewo.
1: A żeby przejść, to przypomnij, co trzeba wcisnąć?
0: Żeby przejść, to trzeba wcisnąć Control Home.
1: Okej.
0: Okay. I teraz rozwalamy za pomocą Kill-Offa.
1: Kill-Off trzeba wybrać.
0: Kill-Off wybieramy z czwórką i teraz literą C wchodzimy w interakcję. Czyli uwaga. Oho.

0: Home.
1: Polecenia konsoli, brak lokalizacji o nazwie Home. A? Nie był łóżko.
0: O, i jesteśmy w domu. I teraz musimy podejść do łóżka. WASD.
1: Łóżko.
0: I to tak, żeby zachciało nam weszło w interakcję.
1: Małe drzewko.
0: A jak nie, małe drzewko, to znajdziemy sobie telek,
1: ceglany kop, czerwony dywan.
0: Komendę.
1: Dębowek, dębowy. Kategoria drzwi, wyjść, kategoria drzwi, furniturec, budżeto, małe drzwi, budżet, ceglan, czerw, dębow, furniturec, kategory, focus, łóżko.
2: Miałeś chyba, o, jest łóżko.
1: Łóżko.
0: I teraz spróbujemy.
1: Czerwony dyp, łóżko.
0: Jak na razie.
1: Czerwony dyp, czerwony.
0: Na tym wyrku położyć czasami.
2: Oj.
0: No i tak jest.
1: Łóżko. Hej, czas wydaje się teraz inny. Czas wydaje się teraz jak zwykle. Czas wydaje się teraz inny.
0: O, dobra.
1: Hej, zatrzymałeś czas? Czas wydaje się teraz jak zwykle.
0: Jak zwykle, dobra.
1: Łóżko. Łóżko.
0: Nie jest to takie
1: łóżko.
0: Proste z podejściem do łóżka.
1: Czerwone łóżko.
2: Ale co jest właściwie problemem tutaj?
0: To, że nie może nam wskazać interakcji z tym łóżkiem.
1: Podnoszenie łóżek furnitureca, kategoria drzwi, wyjście z fokusem, poruszanie się.
0: Myślę, że tym nie będziemy przejmować.
1: Wyjście.
0: Najwyżej pokażę wam, co się stanie, gdy się czas skończy. O, mamy kolejny kamień.
1: Jeden kamień.
0: Zniszczymy go.
1: Interaktywna kategoria drzwi, focus, kategoria gruzu, focus, gras.
0: Mamy trawę.
1: Trawa to południowa, jeden płyt, wybrano kosę.
0: I teraz wybierzemy kosę pod piątką.
2: Aha.
0: I zetniemy tą trawę.
1: Dwa włókno.
0: O!
2: No jeszcze ten kilof to miał jakiś taki w miarę naturalny dźwięk, ale ta kosa to totalnie nie brzmi jak kosa, jakbyśmy coś ścinali.
0: Zgadza się. No niestety dźwięki czasami tutaj są w takiej starej konsoli jakby.
2: Zgadza się.
1: Trawa. Trawa to południowo-wschodnia, jeden płytka.
2: A powiedz
1: nie
2: mi,
1: można znaleźć ścieżki.
2: Kiedy coś tam powiedzmy rozbijasz czy ścinasz, powiedzmy tę trawę, to ona zostaje, czy my ją automatycznie zbieramy?
0: Na razie ona gdzieś przepada, dlatego że nie mamy wybudowanego silosa.
2: Aha.
0: O, tabulatorem zmieniamy sobie ten pasek, co ma nam pokazywać od 1 do 10.
2: Czyli po prostu, na przykład, jak jesteśmy
1: wędkowanie wyłączone.
2: Jak jesteśmy na piątce, dajmy na to, to możemy sobie tym tabem zmienić to, co jest pod tą piątką, tak?
0: Zgadza się.
2: Okej.
0: Okay. I teraz powinniśmy dostać się do naszego wyrka.
1: Dom na farmie wszedł. Łóżko. Łóżko. Łóżko. Łóżko. Łóżko.
2: Chyba, że coś tam jest obok tego łóżka, co nam zasłania.
1: Kategoria drzwi, wyjście z fokusem.
2: Zasłania.
1: Kategoria drzwi, furniturec, kategoria budżetowy.
0: Może tutaj coś być.
1: Małe drzew, małe budżet, ceglany, czerwony, dębowy, łóżko, roślina domowa, łóżko, czerwu, łóżko. Łóżko i seas, jeden tiles. Podnoszenie łóżek nie. Czerwony łóżko.
0: Albo może nie jesteśmy wystarczająco senni.
1: Łóżko. Łóżko.
0: I tak też może być. Także zaraz nas.
2: To sprawdźmy może te swoje parametry.
0: Literą Q patrzymy czas.
2: Aha.
0: To zapomniałem.
1: Jest godzina 00:30 i jest poniedziałek jeden wiosny.
0: Godzina w pół do pierwszej.
1: Łóżko.
0: Łóżko. Tak, chyba jednak nie jesteśmy za zbytnio senni.
2: Za mało zrobiliśmy.
0: Tak, pójdźmy trochę popracować jeszcze.
1: Wyjście. Farmawe.
0: O. Kamień. Wszedłem literą S i teraz mamy kamień.
1: Jeden kamień. Interaktywna
0: kategoria. A teraz idziemy do drzew.
1: Drzewo kategoria focus maple busch. krzew klonowy topola Nord 1.
0: O, nasz... teraz mamy krzew klonowy i zetniemy go. Czyli wybieramy topór pod jedynką, tą siekierkę.
1: Siekiera selekcja.
0: Uwaga. I ścięte.
1: Porusza kamień. Chwast.
0: O, tutaj mamy klon za dużo różnych rzeczy.
2: Klon klonowy.
0: Teraz właśnie informacje, o czym mówiłem. Teraz to wszystko trwa zdecydowanie wolniej, dlatego, że jesteśmy początkujący dopiero.
1: Dom na farmie wszedł.
0: O, właśnie nas położyło Łóżko. Spać.
2: Ale to
0: żeśmy się zdrzemnęli.
2: Samo nas położyło?
1: Łóżko.
0: Tak, z automatu.
1: Łóżko. Łóżko. Podnoszenie.
0: Niestety.
1: Nie można
0: tak
1: przejść.
0: Jak mówiłem. Bo czasami.
1: Czerwony,
0: czasami z łóżkiem
1: łóżko,
0: trzeba było
1: czerwony,
0: się trochę.
1: Łóżko.
0: Na,
1: czerwony,
0: nagimnastykować.
1: Łóżko. Furnitur, kategoria drzwi, wyjście z.
0: I teraz idziemy. Pomszanie. I teraz idziemy sobie do.
1: Wyjście.
0: Na farmę, bo musimy teraz trochę popracować.
2: Ale to my się już wyspaliśmy, czy...
0: Tak, aha. Tak, myśmy się już wyspali.
2: Dobrze.
1: Jest godzina 6.20.
0: Mamy
1: jest...
0: godzinę 6.20.
2: A, no, faktycznie parę godzin nam z życia zeszło.
1: Hej, zatrzymałeś czas?
0: My sobie teraz zatrzymamy czas.
1: Wyjście z koncentru... Stardew Valery 156 Smapi 318 Stardew Valery Monery Moc Szuk Stardew Valery 156 Smapi 38 Wyjście to płytki Southfest 1 na 3.11 Gracz. Wyjście to płytki Southfest 1 na 3.11.
0: A, my się stoimy przed wyjściem. Dobra.
1: Farma weszła.
0: Jest.
2: Dostaliśmy pytanie od Eweliny. Czy w omawianej grze przechodzimy planszę?
0: Nie. W omawianej grze plansz się nie przechodzi, dlatego że to jest gra, gdzie się toczy dosłownie życie.
2: Tu jest jedna plansza, którą po prostu, tak, po której się poruszamy. Ta plansza jest farmą z przyległościami, bo tu jakieś miasteczko jest jeszcze.
0: Pustynia jeszcze jest później.
2: Także tu po prostu...
0: Wyspa.
2: Ta gra polega na tym, że rozwijamy tę jedną planszę, którą mamy. Jak widać, jest co rozwijać, jest z czym się bawić, natomiast no, to wymaga czasu.
0: Zgadza się, ale gdy jesteśmy tak maksymalnie wyczerpani, to już to widzimy, co się z nami zaczyna dziać, już nam wytrzymałość zaczyna spadać, już tego. I nagle jesteś zmęczony, idź się położyć. To już wtedy gra nas sama zmusza do tego.
1: Zdrowie wynosi 100, a wytrzymałość 100.
2: Bo tu nie ma czegoś takiego, że my jakoś na przykład giniemy, tak? Po prostu jeżeli jesteśmy zbyt słabi, to zasypiamy i swoje musimy odczekać.
0: Ma. Tak. Nie ma, znaczy w tym wypadku nie ma czegoś takiego, ale potem dostajemy po prostu listy, że znaleziono cię nieprzytomnego, zaniesiono i ten, i po prostu wtedy tam płacimy ileś za nasze obudzenie, że tak powiem.
2: Ale nie tracimy na przykład tego, co zbudowaliśmy na
0: nie,
2: tej farmie.
0: Nie, absolutnie nie.
2: A czy zdarzać się może tak, że na przykład ktoś, no nie wiem, nas tu zaatakuje, coś tam zniszczy, jakieś zwierzęta dzikie, cokolwiek?
0: Może się to zdarzać, ale bardziej jeśli pójdziemy sobie do kopalni i to się tyczy nas bardziej.
2: I wtedy...
0: Że nas coś osobiście zaatakuje.
2: Aha, ale tu może być tak, że w ogóle przegramy tę grę, czy nie?
0: Nie ma czegoś takiego.
2: Okej, okay. Czyli jesteśmy nieśmiertelni.
0: No tak można powiedzieć.
2: Nawet jak gdzieś tam powiedzmy padniemy, to 450. Się obudzimy. O, 50 zł za coś, bo było 500. Co my?
0: Zgadza się.
1: Wejście na
0: właśnie,
1: drzwi farmy
0: właśnie
1: są
0: za to, że chyba nam się nie udało położyć do łóżka i nas w domu obudzono.
2: Swoją drogą ciekawe, co by było, jakbyśmy byli na zerze i nie trafilibyśmy do domu.
0: A testowałem.
2: I
0: to
2: co?
0: To po prostu padamy nieprzytomni i nas znajdują nasi mieszkańcy.
2: Aha, ale wtedy nie płacimy.
0: Nie, znaczy też płacimy.
2: To co, to na minusie wtedy jesteśmy?
0: Możemy się wyzerować z kasy, zgadza się.
2: No tak, ale bardziej chodziło mi właśnie o to, co w przypadku, jak jesteśmy na zerze, no to nie możemy mieć salda ujemnego.
0: Nie możemy, rzeczywiście, czyli wtedy nie płacimy nic, okay, zgadza się.
2: Dobra.
0: No to teraz patrzymy w skrzynce.
1: Tłumaczenie włączone. Panie Wakron, ostatniej nocy członek drużyny Joja znalazł pana nieprzytomnego. Ekipa medyczna została wysłana, aby zanieść pana bezpiecznie do domu. Cieszymy się, że nic złego się panu nie stało. Został pan obdarzony rachunkiem w wysokości 50 zł. Morris, reprezentant satysfakcji klienta Joja.
2: Aha.
0: Aha, czyli jednak lepiej próbować się do tego łóżka jednak dowlec.
2: No, bo potem to takie konsekwencje różne nieprzyjemne.
1: Moje uszanowanie, ale właśnie wróciłem z mojej podróży rybackiej. Może kiedyś wpadniesz na plażę, mam coś dla ciebie, Willy.
0: A, widzicie, dostaliśmy list od Willego, który wrócił ze swojej podróży rybackiej.
2: Fajnie by było na tę plażę się nawet dostać do niego, tylko gdzie ta plaża jest w ogóle? Jak się w tej mapie orientować?
0: Teraz musimy z kolei to, co mówił kolega Patryk, że tam jest ten poradnik, ta wiki, do której też linka wrzucimy bodajże na stardevaccess.github.io. I tam jest poradnik, gdzie takie najważniejsze różne miejsca są wyszczególnione.
2: I tam są te współrzędne podane, jak rozumiem, tak?
0: Są, zgadza się, ale my możemy się spokojnie do rybaka wybrać za pomocą tego naszego moda Accessible Tiles, czyli, uwaga, idziemy do czegoś, co się nazywa Doors.
1: Grupa zasobów, kategoria skup, interaktywna kategoria drzwi Focus Farmhouse.
0: Farmhouse to nie.
1: Wejście na przystanek autobusowy skoncentrowane. Drzwi szklarnowe skąd wejście do jaskini farm, Batsfords, wejście Cindersapfore, Batsfords, wejście skoncentrowane. Wejście do lasu Cindersap, Batsfords, wejście do jaskini farm, drzwi szklarnowe skoncent, wejście na przystanek.
0: Idziemy na przystanek autobusowy.
2: Okej.
1: Okay. Poruszanie się w pobliżu wejścia na przystanek autobus, wejście na przystanek autobusowy.
0: No i mamy, dobrze.
1: Wejście na przystanek autobusowy to obszar AST1-7. Wpisano przystanek autobusowy.
0: I jesteśmy właśnie w Pelican Town.
1: Kategoria interaktywna.
0: I tu już mamy inne kategorie, bo uwaga.
1: Bus.
0: Czyli my teraz poruszamy się komendami, skrótami page down, page up.
1: Bus, kategoria focus bus. Kategoria drzwi, wejście na farmę ostrości.
0: Mamy drzwi, mamy busz.
1: Kategoria
0: drzwi.
1: Kategoria interaktywna, focus ticket machine.
0: Interaktywna, mamy ticket machine.
2: Czyli biletomat.
1: Otwier kategory, focus miejsce artefaktu.
0: Otwier kategorii, czyli miejsce artefaktu, czyli już mówię. Otóż, to jest ciekawostka, bo my mamy takie archeologiczne muzeum. Jednym z zadań jest przynosić eksponaty do muzeum. I właśnie musimy szukać po drodze artefaktów. Czyli ja skorzystam z okazji, że taki artefakt właśnie mamy, czyli zrobimy sobie do tego artefaktu Control Home.
1: Stardew Valley 156. Stardew Valley Monery Moc, szukaj w go. Miejsce artefaktu.
0: I idziemy tam. Czyli Control Home'em.
1: Miejsce artefaktu is North 1 Tiles.
0: A jeżeli chcemy sprawdzić odległość, to po prostu wciskamy sam home.
2: No to idziemy.
0: Mamy teraz
1: artefaktu is North 1 Tiles at 223, Laer is at 224.
0: Jedno pole.
1: Motyka selecta.
0: Czyli teraz musimy wybrać dwójeczką siekiera motykę.
1: Motyka selecta.
0: I użyć jej. Czyli litera C.
1: Gleba. Jeden zagubiona książka.
0: O!
1: Znajdujesz zagubioną księgę. Kolekcja biblioteki została powiększona.
0: Zdobyliśmy księgę.
1: Kategoria drzewo, otwier kategory, focus, miejsce, artefakt. Żonkil skupiony. Miejsce artefakt.
0: Miejsce artefaktu.
1: Santefing, miejsce artefakt. Żonkil jest na północnym wschodzie, 13 kafelków na 8.13, gracz ma 2.24.
0: Już zniknęło nam miejsce artefaktu,
2: no tak,
0: artefakt został wydobyty.
2: Tak, wydobyliśmy go.
1: Skupiony mlecz. Mlecz skupiony, koń, żonkil.
0: Ale możemy pozbierać żonkile i mlecze, bo to nam się przyda na sprzedaż.
1: Żonkil jest na północnym wschodzie, 13.
0: Czyli control home.
1: Przemieszczając się w okolice żonkila do 8.14, krzak. Żonkil to północ 1 na 8.13.
0: Podnosimy go X-em.
1: Jeden żonkil. Nie mogę znaleźć mlecz skupiony. Mlecz. Przemieszczaj.
0: Mlecz.
1: Mlecz. Jeden mlecz. Klon to jest 3 kafelki.
0: I mamy drzewa, które możemy pociąć.
1: Klon to wschodnia 1 płytka na 12. Siekiera selekcja.
0: I siekiera. Jedynka i teraz uwaga. Tak brzmi ścinanie drzew. No. Nie wiem, Michale, realistyczne to chyba to
2: średnio,
0: aż tak nie jest.
2: Średnio. A ich chyba się jeszcze nie udało go ściąć. Jakiś.
0: Nie,
2: o dopiero.
0: Jeszcze nie. Teraz jakby ono się natrzapnęło i teraz dopiero. I zwalone.
2: O, dopiero. Ale chyba ileś punktów za to jakby dostaliśmy.
0: Bardziej drewna.
2: Aha, drewna, okej.
0: Okay. O, trzeba czasem pochodzić i dookoła pozbierać.
2: Czyli solidne drzewo to było.
0: Oj tak.
1: Skoncentrowany dąb. Drzewo klonowe skupione.
2: O, dąb to też duży.
1: Poruszając się.
0: Tak, podejdziemy, go ciachniemy. No my na razie trochę pomagamy w oczyszczaniu miasta.
1: Dąb to pole południe 1 na 19.

0: Mamy tutaj nadzbierane trochę drzewa.
1: I jak się to zbiera właściwie? To wystarczy podejść, czy...?
0: Tak. Poczęćniemy sobie krzakiem X-em, nic nie ma. Połazimy tutaj trochę, popatrzymy dookoła. O, jeszcze coś było na ziemi.
2: Trzy. Jest godzina 6:20. Czas wydaje się teraz inny.
0: Trochę go...
2: Czas wydaje się teraz jak zwykle.
0: Uruchomimy ten czas. O, niech sobie płynie.
2: Jest godzina 6:03. Kategoria drzewo, foc, kategoria interaktywna, focustickę tmach, kategoria drzwi, wejście.
1: No dobra, ale my w sumie mieliśmy iść na te plaże i co?
0: Tak.
2: Wejście na farmę, skąd cent,
0: Idziemy do miasta. Czyli control home na wejściu do miasta.
2: Poruszanie się w pobliżu wejścia do miasta do 33:22. Wejście do miasta to południowo-wschodnie 1 płytki na 34. Wejście. Wprowadzono miasto. Kategoria śmieci.
0: I tutaj kategoria krzewów,
2: kategoria krzewów, focustowe.
0: Bo mamy krzewy miejskie.
2: Kategoria śmieci, focusved.
0: Śmieci, mamy chwasty. Chwasty się przydają, bo z nich się sypią nasiona do ponownego wysiewu.
2: Kamień focused. Patyk focused. Patyk focu. Kategoria drzwi, wejście do przystanku autobusowego focus. Interaktywna kategoria, tablica kalendarza ostrości.
0: O, kalendarz!
1: I tu jest
2: codzienna tablica zadań skoncentrowana.
0: I codzienna tablica zadań, czyli takie zadania, które możemy wykonywać codziennie i zdobywać jakieś nagrody za to.
1: Aha.
2: Centrowany na kanalizacji.
0: I kanalizacja.
2: Stoisko z lodami skupione.
0: Lody można sobie kupić.
2: Skoncentrowany na wózkach.
0: Wózek.
2: Skupiony na mincart.
0: Ale koniec wózki listy. Na razie nie działają, to są wózki, które nas do kopalni dowiozą.
2: Oferta tegory, focus kamienny Junimo. Miejsce artefaktu focused.
0: O, miejsce artefaktu, kolejny artefakt.
1: Coś możemy zebrać.
2: Moving near, miejsce artefaktu to 98:18.
1: Szkoda trochę, że w żaden sposób nie dostajemy takiego sygnału, że coś się dzieje, że my się gdzieś przemieszczamy.
0: Zgadza się, zgadza się. Tego niestety nie ma, a fajnie by to wyglądało.
1: No to jakaś woda.
0: Tak.
2: Miejsce artefaktu. Miejsce artefaktu is north 1 piles at gdzie motyka selectem.
1: I co teraz?
0: Motyką.
1: Motyką.
2: Gleba. Brak miejsca w ekwipunku.
0: Oj!
2: Gleba.
0: No to... Dobrze. To w takim bądź razie my się musimy przenieść teraz do naszego domu, żeby było szybko, i zostawić coś w skrzyni.
2: Wakron. Debug Warthome.
1: No to wracamy do domu.
2: Nie było wyjść. Łóżko.
1: O.
2: Łóżko.
1: Kominek się pali.
2: Łóżko. Łóżko. Łóżko. Łóżko. Czerwony dywanik. Łóżko. Chcesz spać?
0: O!
2: Jeden.
0: Jest! Zadziałało nam łóżko. Dobra. To się zdrzemniemy na wszelki wypadek. Albo... Czy
2: jest godzina 10:20?
0: Nie ma. Wychodzimy sobie, idziemy...
1: A jak zostawiłeś cokolwiek, bo...
2: Kategoria drzwi.
1: Bo w sumie mieliśmy tu coś zostawić, to jak ci się to udało?
0: A to na razie nie w domu, bo myśmy się do domu przenieśli...
1: Aha, żeby szybciej trafić na farmę. Okej, rozumiem.
2: Wyjście to kafelki południowe. Farma weszła. Interaktywna kategoria drzwi.
0: I teraz idziemy do skrzyni, czyli...

0: ścinania drzew. Motyka używana do kopania i użyźniania gleby. Konewka kilo kosa można. 15 nasiona pasternaku zasadź na wiosnę.
1: O nie.
0: Rośnie 4 dni.
1: O nie, absolutnie.
0: 3 kamień pospolity materiał z wieloma zastosowaniami w wytwarzaniu i budownictwie.
1: Kamień na razie można sprzedać.
0: Puste miejsce. 4 włókno surowy materiał
2: ale
0: otrzymywany
2: dobrze,
0: z...
2: Ale dobrze, jak, w jaki sposób ty cokolwiek coś tu robisz?
1: A, trzeba, jak chcemy coś sprzedać, klikamy X.
2: Aha. I tam i wtedy wybieramy tę rzecz, którą chcemy sprzedać, tak?
1: Zgadza się, zgadza się, bo się nam wyświetla to nasze menu, gdzie my mamy narzędzia.
2: Czyli po prostu wtedy X, X, X, X i to się zmienia ta pozycja, która jest zaznaczona, tak?
1: Wciskamy X i klawiszami AD, AD wybieramy od siekiery, po szczypce mamy wszystkie narzędzia.
2: Jasne.
1: I potem AD, znaczy literą D wybieramy albo S i W, bo to zależy, jak mamy powiększony już ekwipunek, to już jest trochę więcej z tym zachodu.
2: A jak coś podświetlimy wtedy, to co? Potem?
1: To wtedy wciskamy lewy przycisk myszki, żeby to przeciągnąć do pojemnika wysyłkowego.
2: Powiem szczerze, dla mnie ta klawiszologia tego moda jest jakaś taka zagmatwana, ale dobra, czepiam się może.
1: No, zgadza się, mogłoby to być troszkę prostsze. Ale robimy teraz D.
0: 39 drewno wytrzymały, a jednocześnie sprężysty materiał z wieloma zastosowaniami.
1: 39 drewno, ładnie. No to wysyłamy to na sprzedaż.
0: Puste miejsce.
1: Czyli lewy.
0: Żonkil tradycyjny wiosenny
2: i w tym momencie robi nam się puste miejsce.
1: Zgadza się. Żonkil możemy zostawić, bo tego typu rzeczy mogą nam się przydać na prezenty.
0: Mlecznie najładniejszy kwiat, ale liście mogą być dodane do dobrej sałatki. 25 energy, 11 herald.
1: Można tutaj wytwarzać, jak wiemy, można gotować różne rzeczy też, bo kuchnia też potem się nam pojawia.
2: I to nam też zdrowia i energii dodaje.
1: Zgadza się.
2: Z takiego mlecza pewnie moglibyśmy sobie tak po prostu zjeść.
1: Tak, więc go sobie zostawiamy.
0: 12 żywica ciecz zbierana z drzew, minus 2 energy.
1: To lepiej może nie.
0: Puste miejsce.
1: Czyli wysyłamy.
0: Kosz na śmieci. Puste miejsce.
1: A to był, to był dźwięk kosza na śmieci, czyli to się nam przydaje wtedy, kiedy chcemy się dokumentnie pozbyć jakiegoś czegoś z ekwipunku, ale to już bezpowrotnie znika.
2: Okej.
1: Okay. Ale my teraz mamy powrzucane, czyli robimy escape. Ale ja mogę się dostać zdecydowanie szybciej do rybaka, bo wchodzimy znowu w tryb debugowania, czyli slash i debug, spacja warp. Takie były początki, proszę Państwa, że nie działał tak, nie było tych modów w pełni i dlatego Star Dev Access nie działał jeszcze tak na początku fajnie i trzeba było poruszać się tylko za pomocą komend w konsoli.
2: I co musisz wpisać, żeby tam teraz trafić na tę plażę?
1: Debug spacja warp spacja beach beach.
0: Komendy konsolowe warping player to beach 39 nie.
2: O.
1: Podelektujemy się chwilę morzem?
0: Willy powiedział cześć synu.
1: O, akurat Willy się nam zjawił.
2: Super.
1: I musimy z nim porozmawiać lewym przyciskiem myszki.
0: Willy, sam słyszałem, że ktoś nowy wprowadził się do miasta. Dobrze cię w końcu poznać. Willy, sam dach. Ciągle próbuję się ogarnąć po miesiącu żeglowania. Willy, sam to był wielki krok. Sprzedałem wiele dobrych ryb. Willy, sam w końcu uzbierałem złota na nową wędkę. Willysand, masz, weź moją starą wędkę.
1: O! Widzicie, co się dzieje?
2: Dał nam wędkę, super!
1: Tak.
0: Willysand, to dla mnie bardzo ważne, żeby sztuka wędkowania dalej tętniła życiem. I tej, może kiedyś kupisz coś z mojego sklepu. Otrzymujesz ten bambusowy.
1: Mamy bambusową wędkę, proszę Państwa.
0: Sam w tych stronach woda jest bogata w różnego rodzaju ryby.

0: Wiry sam, o tak. Mój sklep jest znowu otwarty, więc wpadnij, jeśli czegoś ci będzie trzeba. Wiry sam, kupuję też wszystko, co złapiesz. Wiry sam, jeśli śmierdzi, to zleci. Hehe, mój tatko tak mawiał.
1: Dobre. Jeśli śmierdzi, to zleci.
2: Czy coś jeszcze?
1: I Fajrand.
2: I Fajrand. Czyli możemy teraz już na przykład tu spróbować połowić, tak?
1: Zgadza się. Czyli teraz szukamy wędki, czyli od jedynki lecimy.
0: Siekiera Celeste.
1: No, siekierką...
2: Z siekierą na ryby to może nie.
1: Zgadza się.
0: Motyka Celeste.
1: A może z motyką na ryby by się
2: dało? To na słońce ponoć, co niektórzy się porywają.
1: Tak.
0: Konewka wybrana.
1: O, konewka, no.
2: Nie no, słonej wody, to chyba może jest to, może niekoniecznie.
1: Ale do podlewania czemu by nie napełnić. Wciskamy literę C. O, napełniona.
0: Kilof wybrany.
1: Kilof, no.
2: To nie.
1: No nie.
0: Wybrano kosę.
1: Z kosą na ryby, no nie.
0: Nasiona pasternaku Celeste.
1: Pasternak dla ryb? No nie.
2: Jako przynęta nie chyba słaby by się okazał.
1: Tak, ale...
0: Bambusowy Celeste. Automatyczne...
1: Oj, wyprzedziło fakty, czyli pod siódemką była wędka i ona już nam się jakby z automatu zarzuciła, bo ja miałem włączony autofishing, czyli automatyczne łowienie.
2: Czyli literka V, jak pamiętam. Nie, nie V.
1: Literka G.
2: G, okej. Okay.
1: Ale ja musiałem wyłączyć, żeby nam faktów nie wyprzedzało. W ogóle zobaczymy sobie, jaki mamy czas. Literką Q.
0: Jest godzina 14:30 i jest wtorek, dwa wiosny.
1: O, odpowiednia pora.
2: Tak.
1: I teraz wciskamy literę C. O, coś wzięło. No to wciskamy C.
0: Jeden śledź.
1: Śledzia mamy.
2: I jak chcemy dalej łowić, to co?
1: To też literę C.

0: Czekamy.
1: Dokładnie. O! Coś wzięło i to chyba coś dużego.
2: Nie wiem, flądra.
1: Flądra. No, Michale, nie wiem, czy ty kiedyś wędkowałeś na żywo?
0: Tak, zdarzało mi się parę razy, ale jakoś to nie jest moja ulubiona rozrywka.
1: Bo się siedzi i się czeka i czeka.
0: Dokładnie, a w naszym przypadku to jeszcze ciężko wyczuć, że coś wzięło.
1: Zgadza się, ale flądra, jak wiemy, to jest dość pokaźna sztuka.
0: To teraz może spróbujmy sprzedać te nasze dwie rybki temu Williemu, o ile on tu jeszcze jest. Czy on już sobie poszedł?
1: Willy jest już u siebie w sklepie. Czyli musimy teraz zrobić coś takiego. Control Page Up.
2: Kategoria dekoracji, statua Focus de Advan. Kategoria drzwi, wejście do miasta skupienia.
1: I teraz robimy w kategoriach drzwi, robimy end.
2: Drzwi Elliot Fouse skupione. Drzwi sklepu rybnego skoncentrowane.
1: O, drzwi sklepu rybnego. I teraz robimy control home.
2: Poruszanie się w pobliżu drzwi sklepu rybnego do 30-30 drzwi sklepu rybnego. Drzwi sklepu rybnego to północ 1 płytek.
1: Północ 1, czyli musimy teraz...
2: Zamknięte, otwarte. 09:00:17:00.
1: Do 17 ma otwarte tylko.
0: Oj.
2: Jest godzina 17:50 i jest wtorek 2 wiosny.
0: Jak ten czas szybko leci?
1: No bardzo. Ojejciu, jakby tak czas w rzeczywistości...
0: No to może lepiej nie.
1: To my byśmy, Michale, już mieli kolejny chyba dzień, czy drugi, czy trzeci z audycją.
0: Zgadza się. To chyba ale trochę za długo by było.
1: Oj tak, ale przejrzymy sobie tą naszą plażę.
2: Wejście do miasta skoncentrowa. Drzwi Elliot House skoncentrowany na drzwiach Elliot House.
0: Skoncentrowany. A co to jest ten Elliot House?
1: To jest dom jednej z mieszkanek, która ma domek na plaży, czyli właśnie Elliot.
0: Aha.
1: O, mamy Williego na plaży. Chodźmy z nim porozmawiać, bo on ten... Z nim w ogóle trzeba porozmawiać, bo z jednym z mieszkańców.
2: Poruszając się w pobliżu... Will.
1: I siekiera wchodzimy z nim w interakcję.
0: Albo że nie z siekierą.
1: No tak. Ale żeby mu nic na razie nie dawać, bo popsują nam się z nim stosunki, to lepiej na siekierę, bo tak to my sobie z nim tylko porozmawiamy. Czyli wciskamy X.
2: Willy Sandrachon, miło jest widzieć młodych ludzi wprowadzających się do nas. Ostatnimi czasy nie jest to powszechne.
1: O, powitał nas.
2: Willy skupiony. Interaktywna kategoria, Focus Repair Bridge.
1: O!
2: Skupiony na naprawie mostu.
1: Mamy most do naprawy, ale to w późniejszym etapie go naprawiamy.
2: Inna kategoria, Focus Ostryga.
1: O, ostrygi to można posprzedawać, idziemy je wziąć.
2: Poruszając się pod ostrygą do 25.8.
1: Czyli Control Home.
2: Ostryga to Nord 29. Ostryga to Nord 29. Poruszając się pod ostryga to Nord 29.
1: Nie dostaniemy się, bo most jest zepsuty.
0: Oj.
1: A my do naprawy mostu.
2: Skupiony na naprawie mostu.
1: Potrzebujemy.
2: Most naprawczy znajduje się na północno-wschodnim 39. Poruszanie się w pobliżu mostu remont. Most naprawczy znajduje się na północno-wschodnim 36 pola. Most naprawczy to raz 24 płytki.
1: Dojdziemy do niego, to zaraz zobaczymy, ile potrzebujemy.
0: Co tam trzeba zrobić?
2: Napraw most. Z 300 sztukami drewna można by to naprawić.
1: 300 sztuk drewna.
0: A ile mamy? A w sumie mieliśmy chyba dość sporo, tylko je oddaliśmy.
1: Zgadza się.
2: Siekiera do ścinania drzew. Motyk konew, kilo, kosa, 15 nasiona pasterna. Kij bambusowy używa, 4 włókno, surowy materiał. Śledź pospolita, żonkin tradycyjny, wiot, mlecznie.
1: Oj!
2: Flądra żyje na przycisk.
1: Teraz to mamy 0.
0: No tak, bo oddaliśmy.
1: Zgadza się. I teraz ja bym polecał...
2: Jest godzina 21:10 i jest wtorek 2 wiosny.
1: Pójdź już spać, czyli slash, wciskamy debug warbhome, warb przez p.
0: I przez w czy przez v?
1: Przez w.
0: W.
2: Nie było wyjść. Dom na farmie wszedł.
1: jesteśmy przed naszym wyrem. Mamy łóżko.
0: I teraz, żeby tam się
2: zablokowany 10.
1: O. Położyć.
2: Furniturec, kategoria drzwi, wyjść. Kategoria drzwi, wyjść. Furniturec, kategory, focus, łóżko. Furniturec, kategory, furniture, kategory, focus, łóżko.
1: Mamy łóżko.
2: Nie można przejść. Nie można. Puść.
0: A jak nie coś można... takiego się dzieje, skoro nie możemy przejść, to
2: łóżko.
0: Może da się jakoś sprawdzić?
1: O! Jest, trzeba było dojść do obok do przedmiotu, to taki manewr trzeba wykonać.
0: Do tego dywanika, tak?
1: Do tego dywanika i potem w prawo i wejść w interakcję.
0: Okay,
1: czyli
0: no to...
1: albo Ctrl Enter, który też jest lewym przyciskiem myszki, albo lewym przyciskiem myszki wtedy.
0: Dobra.
1: Czyli lewym nawiasem.
2: 2, 1, tak.
1: Oczywiście tak. Chcemy spać.
0: I jak potwierdzamy?
1: Lewym przyciskiem.
0: Okej. Okay. Co to było?
2: Jest to od siebie. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby zapisać.
1: Aż się sam zastanawiam. Ale chyba mieliśmy gościa z niebios w postaci
2: W nocy słychać było eksplozję.
1: Meteoryt to był.
0: I ktoś tam coś chyba dał.
1: Zgadza się.
0: No i co dalej?
1: I teraz mamy... teraz usłyszeliśmy, że nadeszła eksplozja i jakby to rzecz przewróciła się karta do następnego jakby dnia.
0: I co my teraz musimy zrobić?
1: Teraz wciskamy lewy przycisk myszki.

0: suma summarum...
1: Łóżko.
0: Nic się nie dzieje, bo my nie wiemy, co się dokładnie stało. Czyli musimy wyjść na farmę i zobaczyć, czy czasami coś nie przybyło.
2: Okej.
1: Okay. Kategoria brzmi wyjście z fokusem. Poruszanie się, wyjście.
2: Jakiś w ogóle straszny hałas się zrobił.
0: Zgadza się, bo mamy straszną ulewę.
2: Aha,
1: farma weszła.
2: Ojej.
0: Ale my sobie to wykorzystamy, bo my mamy zadanie, żeby wysiać 6 nasion pasternaku.
2: To czyli... w jaki sposób to zrobić?

0: Motyka Selecter.
1: Motyka i litera C. Czyli dwójka wybieramy i literę C wciskamy.
0: Podlewana w lewa.
1: O proszę. I w ten sposób uderzyliśmy motyką w kafelek, czyli spulchnęliśmy glebę. Idziemy w dół. Ale teraz, żeby coś zasiać, wybieramy pasternak z szóstki. Wciskamy szóstkę.
0: Nasiona pasternaku selekcja.
1: Nasiona pasternaku. Wciskamy literę C.
0: Podlewany pasternak.
1: I tak brzmi dźwięk sadzonej rośliny. Idziemy w dół.
0: Motyka selekcja.
1: Motyka. Wciskamy C.
0: Podlewana w lewa.
1: Podlewana w lewa.
0: Nasiona pasternaku selekcja.
1: Nasiona pasternaku. Rozsadzamy.
0: Podlewany pasternak.
2: I to za każdym razem sadzimy jakby jedno nasiono, tak?
1: Zgadza się. Za każdym razem jedno nasiono. I teraz.
0: Podlewana gleba.
1: Gleba.
0: Nasiona pasternaku selecter. Podlewany pasternak.
1: W dół.
0: Motyka selecter.
1: Motyka.
0: Podlewana gleba. Nasiona pasternaku selecter. Podlewany pasternak.
1: W dół.
0: Motyka selecter. Podlewana gleba. Nasiona pasternaku selecter. Podlewany pasternak. Motyka selecter. Podlewana gleba. Nasiona pasternaku, podlewany pasternak.
1: I widzicie, co się teraz dzieje. Teraz dzieje się rzecz następująca. Mianowicie nasiona pasternaku są podlewane naturalnie przez deszcz.
2: Przez deszcz.
0: Motyka selecter.
1: Teraz uwaga.
0: Podlewana gleba. Nasiona pasternaku selecter. Podlewany pasternak.
1: My sobie literą E teraz wejdziemy i zobaczymy, ile nam tych nasion zostało.
0: Siekiera dość, motyka, konewka, kilo, użyk, kosa, mosz, 8 nasiona pasternaku zasadź na wiosnę.
1: O,
0: rośnie 4 dni.
1: Zdobyliśmy więcej nasion, bo wtedy mieliśmy te chwasty, żeśmy wycięli.
2: Ja, Michale, myślę, bo ja podejrzewam, że moglibyśmy tu pokazywać jeszcze naprawdę dużo rzeczy.
1: Zgadza się, to jest rozbudowane.
2: Tak, to jest rozbudowane. To może teraz spróbujmy pokazać to, co ty na przykład, co tobie udało się zrobić, jak to wygląda, jak już trochę się w to pogra. I tak naprawdę, no i po prostu będziemy chyba kończyć tę naszą dzisiejszą audycję, bo tu można pokazywać bardzo dużo różnych kwestii.
1: A powiem tak, a szkoda, bo jak się pokazuje symulatory, to rzeczywiście raz, że można siedzieć do rana, a to jest taki symulator bardzo wpływający na relaks człowieka.
2: Oczywiście, że tak. I tu by się można było bawić, natomiast
1: zgadza się.
2: Jakieś podstawowe...
1: No. Ale my się jeszcze zdrzemniemy teraz, Łóżko. Żeby przespać ten Łóżko. Dzień deszczowy.
2: No właśnie.
1: I co jest najważniejsze? I teraz pokażę to, co jest najważniejsze.
0: Czerwony dywanik.
2: Czerwony Łóżko. Dywanik.
0: Chcesz spać? Jeden. Tak.
1: Łóżko. I uwaga, przespaliśmy sobie dzień deszczowy. Bardzo dobrze. I teraz co trzeba zrobić? Chodzi o to, że na logikę, co się dzieje z niepodlewanymi roślinami?
2: No, schną, więdną.
1: Zgadza się. I teraz co my robimy?
0: Furnitur, kategoria drzwi, furnitur, kategoria drzwi, wyjście z...
1: Wychodzimy.
0: Poruszanie. Wyjście to West 6 kafel. Porób wyjście. Farma weszła. Pasternak.
2: I tu mamy pasternak.
1: Podpowiem, ale widzicie, jaka różnica. Pasternak był podlany, a czy teraz jest podlany?
2: No, nie.
1: Nie. I teraz wciskamy trójeczkę.
0: Konewka wybrana.
1: O, proszę. I co robimy? Literą C.
0: Podlewany pasternak.
1: I podlany pasternak.
0: Kategoria gruzu, kategoria drzwi.
1: I teraz mod daje nam takie możliwości, że my możemy sobie za pomocą moda znaleźć znaleźć kategorię, gdzie wybieramy uprawy.
0: Kategoria gruzu.
1: Czyli Control, page down i page up.
0: Kategoria budowlana, bus, kategoria upraw, kategoria upraw, focus pasternak.
1: Mamy pasternak.
0: Skoncentrowany na pasternaku.
1: I robimy Control Home. I podlewamy. Widzące.
0: Podlewany pasterz.
1: Idziemy dalej.
0: Podlewany pasternak. Podlewany pasternak.
2: I za każdym razem jest podlewany informacja.
0: Podlewany pasternak. Nie mogę znaleźć pasternaku, skupiam się.
1: Wszystko podlane. I teraz idziemy do naszej skrzynki na listy. I to będzie ostatni. I teraz o co chodzi? My możemy grać teraz, być z Państwem do momentu, kiedy ten pasternak dojrzeje. Ale o co chodzi? Każda roślina, żeby dojrzeć, tak jak w realnym życiu, potrzebuje czasu.
2: 4 dni. Tu zresztą była informacja, że 4 dni.
1: Na dojrzenie pasternaku. I o co chodzi? My teraz musimy iść. No, dalej. Czyli idziemy zobaczyć chociaż skrzynkę na listy.
0: Debris kategory focus pad. Kategoria drzwi. Interaktywna kategoria skrzynka pocztowa focu. Poruszanie się w pobliżu skrzynki pocztowej do 6 chwa. Skrzynka pocztowa to kafelki Nord 1 w wieku 60.
1: I patrzymy, czy czasem nie mamy listu w związku z tym wybuchem.
0: Nie masz żadnej poczty.
1: No nie.
2: Nie, nic grupa zasobów kategorii.
1: Ale?
0: Skoncentrowany na pustym dzie... Skoncentrowany na dużym kikucie. Skoncentrowany na głazach. Skoncentrowany meteoryt.
1: Widzicie, co to było?
2: Meteoryt?
1: To właśnie meteoryt w nas uderzył.
2: I co my możemy z tym zrobić?
1: Możemy go rozłupać. Ale jak na razie nie mamy takiej możliwości, bo mamy za słabe narzędzia. Spróbuję to zademonstrować. Control Home.
0: Meteoryt to West 47 kafelków.
1: I sobie biegniemy do niego. Powiem tak, w ogóle to jest podstawowe źródło dochodu, bo są źródła dochodu są takie z upraw przede wszystkim, z łowienia ryb. Znaczy z łowienia ryb to można najwięcej zarobić z upraw. To chyba w sumie tyle. No i później z różnych produktów zwierzęcych.
0: Meteoryt to West 47. Nie można znaleźć ścieżki do meteorytu.
2: Aha, czyli w ogóle jeszcze coś nas blokuje.
1: Zgadza się.
0: Kill off wygrany. Brak miejsca w ekwipunku. Siekiera dości, motkon, kiko, 7 nasiona pasternaku, za kij bambusowy, 4 włókno surowym, śledź pospolita, żonkil tradycyjny, mlecznie najładniejszy, flądra żyje na
2: przycisk. No bo jeszcze mamy rybki.
1: Aha, to my mieliśmy się sprzedać.
0: Jest godzina 11.
1: Dobra, to debug, warp, beach.
0: Wejście. Kategoria rolnika, kategoria drzwi, wejście do miasta skupienia. Drzwi Elliot Coast, drzwi sklepu ryb.
2: Idziemy do sklepu.
0: Miejsce artefaktu. Poruszając się w pobliżu drzwi sklepu rybnego znajdują się na północnym wschodzie. Wszedł. Zupa z pstrąga.
1: Już mówię. Wchodzimy do sklepu i akurat tutaj jest droga prosta. Żeby dojść do sprzedawcy, musimy wejść do sklepu, iść na West, czyli na W cały czas. Zatrzymujemy się przed Willim. I teraz co my u niego mamy? Wciskamy X.
0: Zupa z pstrąga, buły plice. 252, trochę słona. Przycisk strzałki w górę. Zupa z pstrąga. Kij bambusowy, buły plice. 500 g, używana w wodzie do łowienia ryb. Cisowy kij, buły plice. 25 g, łatwiejsza w użyciu niż reszta, ale można nią złowić tylko zwykłe ryby. Duże akwarium, buły plice. 2000 g, może być postawione w twoim domu. Małe akwarium, buły plice. 500 g, może być postawione w twoim domu. Rybackie podwójne łóżko, buły plice. 25 000 g, może być postawione w twoim domu. Siekiera.
1: O, i teraz wyświetla się nam nasz ekwipunek. I my teraz przesuwamy się w prawo.
0: Motyka, konewka, kill off, zamiast.
1: Czyli literą D. Ale śmiesznie te nasze szczypce przetłumaczyły jako zamiast.
2: Zamiast.
0: 7 nasiona pasterna. Kij bambusowy. 4 włókno. Śledź selplice. 30 g.
1: O, za śledzia 30.
2: 30 złota.
0: Puste miejsce.
1: Czyli sprzedajemy go w prawo. Znaczy lewym przyciskiem myszki.
2: Okej, okay. To jeszcze flądrę mamy.
0: Mlecz. Flądra sprzedam, cena 100 g.
1: Uuu. No to w lewo.
0: Puste miejsce.
1: Dziękuję bardzo, mamy już.
0: Siekiera dość. Masz 688 g.
2: O, no i tak można robić interesy.
1: Zgadza się. To są właśnie podstawowe źródła dochodu właśnie z rybek. No i teraz wracamy już do domu, bo jak Michale mówisz, przechodzimy już do tego mojego sejwa, takiego dużego. Jeszcze powiem tak, tutaj można by było naprawdę robić dużo, bo mamy kopalnię, którą też trzeba by było pokazać, gdzie jest cutscenka, gdzie dowiadujemy się, że tą kopalnię zamieszkują jakieś insekty i bardzo by było miło, jakbyśmy się tam udali i ją wyczyścili. No i mamy zadanie, żeby najpierw zejść do 20 poziomu, potem do 40 i tak też do skutku, aż dojdziemy do 100 poziomu, ale co 10 pięter mamy skrzynię ze skarbami i mamy różne fajne rzeczy.
2: No więc jest tam co robić w tej kopalni.
1: Zgadza się. I to jest nie jedna kopalnia, bo mamy jeszcze kopalnię w ogóle na pustyni.
2: A, to tam co możemy wydobywać w niej?
1: Tam już takie szlachetniejsze minerały, bo nawet iryt jest, a iryt jest poszukiwany.
2: Okej. No dobrze.
1: Różne inne.
2: No w takim razie to co? To jeszcze tak może na krótko pokażemy chociaż ten twój safe.
1: Dobrze, to już. Już w takim bądź razie my sobie to już zapiszemy w takim bądź razie. Zapisujemy po prostu śpiąc.
2: Czyli wracamy do domu. Debug warp home.
1: Home, tak.
0: Wakron. Debugowanie warp home.
1: No, Michale, i no tak dalej, a się spotkamy na farmie.
2: Zobaczymy.
0: Nie było wyjść, dom na farmie wszedł.
1: Łóżko.
0: Czerwony dywanik.
2: O, i w prawo, tak?
0: Osiem, chcesz spać? Tak. Dwa, jeden, tak.
1: I mamy zapisane. Łóżko.
0: Siekiera do ścinań.
2: I teraz co zrobić, żeby wejść do naszego menu?
0: Wyjdźmy tam.
1: Musimy zrobić escape'a w górę literką W i przejść literą D do opcji wyjść z gry.
0: Siekiera do ekwip. Mapa tam. Wytwarz kolekcję. Opcje tam. Wyjdź. Opcje tam. Enable autobiekt. Enable pokazuj portrety Hexboss. Enable autobiekt Hexboss. Enable pokazuj portrety sprzedawców Hexboss. Disable pokazuj lokalizację uderzenia narzędziem Hexboss.
1: O, tutaj mamy różne opcje, ale niestety wszystkie są wizualne.
0: Enable chowaj lokalizację uderzenia narzędziem. Siekiera dość. Ekwip. Umie. Map. Wyt. Kolekcję. Opcje tam. Wyjdź z gry tam. Opcje tam. Wyjdź. Przycisk wyjścia do tytułu. Przycisk wyjścia do pulpitu. Stardew Valle Emone Emoc, szukaj go. Dolina Gwiezdnej Rosy. Dolina Gwiezdnej Rosy.
1: Ja przeważnie z tego wychodzę tym Aldef 4 normalnie.
0: Stardew Valle Emone Emoc, szukaj go.
1: Zamykamy te okienka.
0: Stardew Valle okno. Nazwa. Stardew Modding API 9. Data mod.
1: Odpalimy jeszcze raz.
0: Smapi 3. Smapi.
2: No to czekamy. W takim razie zaglądam jeszcze do naszych mediów społecznościowych, ale tu żadnych pytań nie mamy.
0: Sprinting generic moc.
1: Że tłumaczymy bardzo zrozumiale.
2: Miejmy nadzieję, że właśnie tak jest.
0: Stardew Valley, sterowniki spotkań, zoom. Zaloguj się za Stardew Valley 156. Co odbud, load button.
2: I load.
0: Wakronia Farm Selected, Farmer Wakron, Mone 688, Horse Planet 1.17, datę dzień 5, wiosna, rok 1.
1: To nie.
0: Delete Wakronia Farm, Wakronia Farm, Michal Kalisia.
1: O, właśnie, w prawo to można usunąć save.
0: Michal Kalisia to Farm Selected, Farmer Michał, Mone 94 508 591, Horse Planet 129, 11, datę dzień 13.
2: No to już widać, że tu mamy wytrawnego gracza, 129 godzin.
1: Tak. Oj, to prawda. Trochę pocisnąłem tu.
2: No dobrze.
1: i wciskamy lewym.
2: To zobaczmy, co tam mamy ciekawego.
0: Pięć, podwójne łóżko.
2: Same pieniądze mu lecą. No to, to się kolega urządził, widzę.
1: Zgadza się.
2: No dobrze.
1: Ja już mam trochę inaczej, bo ja już mam po całkowitej rozbudowie w ogóle domu.
2: No to jakbyś mógł pokazać jakoś tak pokrótce, co my tu w ogóle mamy.
1: Chętnie. Całą moją daczę.
2: Chociażby.
0: Do test kategorii focus skrzynia.
1: No, jak wiecie, w każdym porządnym domu musi być jakiś kufer. To takich kufrów u mnie jest.
0: Skrzynia focuset end of list. Skrzynia focuset end of list.
1: Są przynajmniej dwie skrzynie.
0: Door category focus exit.
1: Drzwi.
0: Exit focus. Exit focus.
1: I tylko mamy wyjściowe.
0: Furniture category focus małe drzewko. Małe drzewko. Budżetowy małe drzewko.
1: Małe drzewko.
0: Budżetowy telewizor. Ceglany kominek focuset. Czerwony dywanik focus. Dębowe krzesło focus. Dębowy stół focus. Kalendarz focus. Łóżko dziecięce focuset. Podwójne łóżko focuset. Roślina domowa focuset. Zwykłe okno focuset. Zwykłe okno focus. Łóżko dziecięce focuset.
1: U mnie jeszcze się łóżeczko dziecięce pojawiło.
2: No to już tak na przyszłościowo.
0: Kalendarz focuset.
1: Kalendarz kupiłem, żeby nie musieć lecieć do miasta.
0: Interact tablet kategory focus flipbe. Flipbe focuset end of
1: fridge, czyli lodówka.
0: Kitchen focuset.
1: Kitchen.
2: Kuchnia.
0: Kitchen focuset end. Machine kategory focus harvestable, maszyna do napojów.
1: Mamy maszynę do napojów, podejdziemy, bo musimy z niej wyciągnąć, bo ona coś tam zrobiła.
0: Podwójne łóżko. Harvestable, maszyna do napojów, izvest 18. Moving near harvestable, maszyna do napojów, izvest 18. Moving. Czerwony warsztat tkacki. Harvestable, maszyna do napojów.
1: I teraz spróbujemy literką X, co wziąć. O.
0: Jeden jojacola.
1: Kole nam zrobiła maszyna.
2: No i jakbyś chciał na przykład właśnie skorzystać z tej coli w tym momencie, jakbyś się chciał napić jej na przykład, to co właściwie trzeba zrobić?
1: To robimy coś takiego. Wchodzimy sobie do naszego inwentarza literą R.
0: Siekiera ze złota do ścinania drzew.
2: Ohoho!
1: Tak!
0: Motyka z miedzi używana do kopania i użyźniania gleby. Konewka ze złota używana do podlewania roślin.
2: Złotą
0: może
2: konewkę
0: być na pewno na przykład w tym zbiorniku wodnym.
1: Oj, tak, to po prostu było tak, że człowiek ma za dużo kasy i...
2: No właśnie, i potem się...
0: Kilof ze złota używany do niszczenia kamieni. Złota kosa jest potężniejsza niż zwykła kosa.
2: No i kosztuje potężniej.
1: On tak, bo trzeba bryłek dużo.
0: Wędka z lodu używana w wodzie do łowienia ryb.
2: No.
0: Zombie eti zimny jak lód w dotyku. 26-42 obrażenia, 4 obrona, 10 KRT. Moc.
1: Zombie eti, czyli to jest broń.
2: Broń. Mhm.
0: Wiadro na mleko pozwala wydoić niektóre zwierzęta. Nożyce używane do strzyżenia owiec. Przesiewacz używany do przesiewania ród z wody. 702 mikstura życia całkowicie uzupełnia życie. 200 energii, 90 herald. 182 megabomba, potężny wybuch. Używać z ekstremalną ostrożnością.
2: Okej.
1: Okay. O, czemu by nie wysadzę nic w powietrze.
0: Mikstura życia select. Megabomba selectem.
1: O, uwaga.
0: Roślina domowa.
1: O, stanę sobie przy kwiatku. Bo może...
2: A nie rozwalisz sobie domu?
1: A może lepiej wolę przy telewizorze bomby nie odpalać?
0: Siekiera z dwa esencja mroku drży przez mroczną energię. 6 samorodek złota, kosztowna ruda. Może być przetopiona na sztabki. Joja, cola, sztandarowy produkt korporacji Joja. 13 energii, 5 herald.
1: Teraz... Zrobimy coś takiego. Bierzemy tą kolę, czyli lewym przyciskiem.
0: Empty slot.
1: I zostało nam się puste gniazdo. I teraz robimy w górę.
0: Konewka ze złota używana. Kilof z złota kosa. Wędka z lodu używa. Zombie eti zimny jak wiadro na mleko pozwala. Nożyc przesiewacz używa. 700 przesiewacz.
1: Będziemy się tego przesiewacza.
0: No, przesiewacz już joja, cola, sztandarowy produkt korporacji.
1: I teraz zobaczyliście, co się stało. Na miejscu przesiewacza pojawiła się kola.
0: 124 sam empty.
1: Gdzie, empty. Wrzucimy tam, gdzie była kola przedtem.
0: Przesiewacz używany do przesiewania ród z wody.
2: Czyli możesz zamieniać, jakby klikając tym lewym przyciskiem, to zaznaczasz pewien obiekt i możesz przenosić, tak?
1: Zgadza się.
2: Okej, okay, a...
0: No ja co la selecte, mikstura życia selecte.
2: Jeżeli chcesz po prostu skorzystać z czegoś, to...
0: Mega bombas, mikstura życia, joja co la selecte.
1: Joja cola?
2: To X, tak?
1: I X, tak.
0: Wypić joja cola? Jeden, tak.
2: O.
1: I wypite.
2: I wypite. Jak widać, teraz... tu mamy już więcej różnych obiektów. Bardziej na bogato.
1: Zgadza się.
0: Maszyna do recyklingu, piec, maszyna do recyklingu, focusek.
1: Maszyna do recyklingu, czyli tam lądują wszelkiego rodzaju różne śmieci.
0: Piec, focusek.
2: Piec, żeby ciepło było.
1: On ma troszeczkę inne przeznaczenie, bo to jest piecyk hutniczy.
2: Aha.
1: Żeby mieć rudę.
0: Warsztat tkacki, focusek.
1: Żeby tkaninę mieć z tej z owczej wełny.
0: Warsztat tkacki, machine category, focus, warsztat tkacki. Warsztat tkacki, piec, maszyna, harvestable, maszyna do napojów, focusek, end of, maszyna do recykli, machine category, focus, maszyna, machine, interactable, furniture, interactable.
2: No i tak naprawdę, no to podejrzewam, Michale, że jak wyjdziemy z tego domu twojego, to też będzie wyglądało to już troszkę inaczej, prawda?
0: Sobie.
1: Zgadza się.
2: No to może zróbmy sobie taką krótką jeszcze rundkę po tej farmie.
1: Teraz słyszymy panoramy typowo zimy, bo okropną zimę.
0: Mikstura życia selet.
1: Teraz wam zademonstruję.
0: Nożyce, mega bomba selet.
1: Czyli walniemy sobie bombkę, czyli literę C. Zobaczcie.
2: Okej. Okay.
1: Wyobrażacie sobie czyszczenie farmy za pomocą bomby?
2: No, faktycznie.
1: Właśnie poszło z dymem chwasty i drzewa.
2: Chwasty i drzewa. No to w takim razie, powiedz, a jak w ogóle wygląda kwestia, jeżeli chodzi o tę bombę, żeby coś takiego wejść w ogóle w posiadanie czegoś takiego?
1: To bomby są dopiero od późniejszego momentu, gdy zeksplorujemy całą kopalnię do setnego poziomu.
2: Dobrze, więc widzę, że tu naprawdę jest się czym bawić. Ja myślę, Michale, że w takim razie będziemy kończyć.
1: Zgadza się, będziemy kończyć. A dwa, to jeszcze tylko pokażę jedną rzecz. Przejdziemy się do zwierząt.
2: Okej. Okay.
1: Do zwierzęta, to jest taka atrakcja tutaj wszystkiego.
0: Interactable do orca tegory, focus backfo od centrance. Backfo od bus stop entran, cinder sub forest, deluxe barn animal, deluxe barn do or focuset. Deluxe co op animal do orc loset focuset. Mox sol, deluxe co op animal do orc loset is not fast 1 piles a 60. Deluxe co op entered.
2: I to jest co? To jest jakaś...
1: Mamy się kurnik.
2: Kurnik.
0: Interac tableca do orca tego animal category focus brolery brąz brolery brąz
1: brolery, czyli te kurki takie.
0: Garona białej kury AG320 gorka brązowej kury AG230.
1: Są ich imiona.
0: Do orca tego focus interac tableca tegory focus feeding schufy feeding bench 1 foc feeding bench 10 feeding bench 1
1: feeding bench, czyli to jest ławka na siarno i jest 4 czy 5 w kurniku takim. Schodzimy w dół.
0: Otwer kategory focus autogłaskacz.
2: Autogłaskacz.
1: To jest rzeczywiście taki wynalazek, bo te zwierzęta, jak mają max serduszek, to nam przestaną jajka nosić z kubańca.
0: Otwer kategory focus autogłaskacz. Otwer interac table kategory focus feeding ben 1.
1: Niestety moje tak mają.
0: Do orca tego animal tego.
1: Co ulno. Się do nich.
0: Co ulno twint pat garona. Co ulno twint pat gorka. Mogu. Schufy, feed,
1: długo. Pogłaskamy ją X-em. O.
0: Gorka. Jeden duże jaj. Gorka.
2: O, i już jest szczęśliwa i zniosła jajo.
1: Nie! Bombę podsadziłem. O. Ups.
2: I chyba Kur...
1: Nie, cicho. Cicho, nic się nie stało. Właśnie nie wiem, jak one tu robią, ale one w ogóle nie padają.
2: No ale nie zrobiłeś im przyjemności tą bombą. Chciałeś pogłaskać, a wyszło cokolwiek coś innego. Dobrze, Michale.
1: Okazuje się, że
0: do orca tego animalca. Animalca tego.
1: Aha. Przejdziemy się do
0: clipping słów. Mowy
1: skórek. O.
0: Odbud tom.
1: Pogłaszczamy ją. O, to jeszcze.
0: Selvor 730. Pinsy. Bro. Mow pins.
1: O, pogłaskana.
0: Licki. Mow licki. Licki. Koko. Mowing. Koko.
1: Koko.
0: Odbud tom.
1: Też pogłaskana.
0: Jojo. Co ulgno. Gorka. Co ulgno. Garona. Co ulgno. Brole. Mowingne. Duże jaj. Brole. Brązowej. Duże jajko.
2: O. I jest jajko.
1: Tak, i tak możemy pozyskiwać naprawdę różne surowce, różne takie pokarmy od naszych milusińskich, łącznie z mlekiem i wełną od owiec.
2: Czyli po prostu, krótko mówiąc, no farma. Farma.
1: Farma pełną gębą, można powiedzieć.
2: Tak jest.
1: Ale w starym stylu, jeszcze jak nasi dziadkowie pamiętają.
2: No, ale oprócz tego jakieś maszyny do koli, jakieś tam nowoczesność też nam w domu i w zagrodzie może zaistnieć. Więc tak to wygląda. Stardew Valley. Można by tu się naprawdę bawić bardzo intensywnie.
1: I, ja jeszcze tylko pokażę na koniec listę zadań, które
2: dobrze
1: mam do zrobienia. Czyli
0: siekiera ze
1: zrobimy escape.
0: Siekiera ze złot, ekwipunek tam.
1: Mamy kategorię.
0: Umiejętności, społeczność tam, mapa tam, wytwarzanie tam, kolekcje tam, opcje tam, wyjdź z... Op, kolekt, wędka z ledu używana w kolekt, emptyslo, dwa magmowa, ametystowy, topazowy, magmowe, spodnie, fatras, mag, topa, umiejęt, społeczność, mapa tam, wytwarzanie, kolekcje tam, cost, 50, cost, 95,
2: ale co to jest właściwie?
0: Sprzedanych rzeczy, uprawa i zbieractwo.
1: O!
0: Ryby.
1: Tutaj mamy
0: artefakty.
1: Tutaj mamy w ogóle kolekcję. Możemy sobie zobaczyć, co my mamy nazbierane.
0: Cost, 50 wiedzikich szanostry, korzeń występujący na wiosnę. Sprzedano,
1: i ile
0: 5.
1: I ile danych rzeczy żeśmy posprzedawali? A do zadań?
0: Siekiera ze ekwipunek tam. Umiejętności tam. Społeczność, mapa tam, wytwarzanie, kolekcje, opcje tam, wyjdź z... Wiadro na mleko, poz... ząb, wędka z ryb, top, ma... Spra...
1: Ma... Op, momencik.
0: Umiejętności tam, społ... mapa, wy... kolekcje tam, opcje tam, wyjdź z... Wiadro na przesiewacz używany
1: niestety
0: do sorting by proxy, siekiera ze złot... Siekiera, top, ma... Spodnie war...
1: Niestety z miłą chęcią, ale... zakładka... Zadania w tej wersji, którą ja posiadam, jest jeszcze nieobsługiwalna, ale już w późniejszych wersjach jest udostępniona.
2: Okej, okay, no to w takim razie liczę, że jak nam podlinkujesz tę paczkę z tymi różnymi modami, no to że ona będzie aktualna.
1: Będzie
2: aktualna.
1: I informacja, tam mam różne zadania, jak na przykład komuś tam są takie questy, na przykład ktoś ma zimno w domu, trzeba mu przynieść drzewo, ktoś tam, nie wiem, jednemu się zepsuł kilo do telewizora, trzeba by mu było baterię przynieść.
2: I za to dostajemy jakieś tam różne fanty, tak? Pieniądze?
1: Tak, zgadza się. Pieniądze, albo dostajemy jakieś ciekawe rzeczy, typu jakieś broń albo coś.
2: I możemy tego potem używać. I rozbudowywać sami siebie, naszą farmę, dozbrajać się. I tak to wygląda. No dobrze, Michale, ja podejrzewam, że jeszcze naprawdę moglibyśmy tu długo grać i pokazywać różne rzeczy, ale chyba będziemy już to nasze dzisiejsze spotkanie kończyć. Miejmy nadzieję, że kogoś zachęciliśmy do tego, żeby w grę Stardew Valley po prostu pograł. A jeżeli macie jakieś pytania, no to sekcja komentarzy pod audycją poleca się waszej uwadze. Michał Brajer pokazywał dziś tę grę. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze.
1: Ja również dziękuję tobie, Michale, za wspaniałe prowadzenie audycji i wam wszystkim słuchaczom za to, że jeszcze z nami wytrwaliście do tej pory.
2: I ja również kłaniam się nisko, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dwie minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyflo Radiu. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj nietypowo, bo program ma formę interaktywną, a jednocześnie w studiu jestem sam, więc może być różnie. Tak jeszcze nie było, ale cóż, pierwsze koty za płoty kiedyś muszą pójść. Takie życie. I tak dzisiaj jest, bo dzisiaj produkt, który będę demonstrował, będzie... nie jest to, że po prostu... No po prostu, no tak wyszło. No jestem sam i trzeba opowiedzieć o produkcie. A dzisiaj będę opowiadał o produkcie, który nazywa się Q600. Q600, literka Q z początku, to jest ta nad literką A w komputerowej klawiaturze. I jest to głośnik Bluetooth, który ma jednocześnie wiele innych funkcji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że głośnik ten jest przede wszystkim niedrogi i naprawdę oferuje całkiem niezłą jakość dźwięku, a także wszystkie funkcje, które się tam załączą, oprócz funkcji świetlnych, ma mówiące. Oprócz tego, że wyświetlają się na wyświetlaczu LED. Nasz telefon 123 834 835, to jest telefon do studia Tyflo Radia, Tyflo Podcastu. Można zadawać pytania. W miarę możliwości postaram się na te pytanie odpowiedzieć. Głośnik Bluetooth Pulse Q600, bo tak się to nazywa, Pulse, odstęp Q600 firmy, uwaga, JBL Plus, JBL Plus ze znaczkiem plus. Oni się zarzekają, proszę nas nie mylić z tym wspaniałym JBL-em. My jesteśmy prosta chińska firma, ale mówię, jak jest JBL Plus. Tak. To jest dosyć ciekawy chwyt marketingowy, ale jednocześnie oni się zarzekają. My jesteśmy JBL Plus, a nie JBL. Proszę nas nie mylić. Ten głośnik ma wbudowaną latarkę, co dla niektórych osób może być dość ważne. Latarkę LED-ową, która świeci, z tego co wiem, całkiem mocno. Ma wbudowane efekty świetlne, które można sterować przyciskiem. Różne te są te tryby świetlne. Na przykład świecą się diody LED-owe w rytm muzyki, albo jeszcze inaczej. No tych trybów jest troszeczkę. No niestety z racji tego, że jest to Tyflo Podcast, to nie zaprezentujemy efektów świetnych. Ale poza tym, już bez światła, głośnik ma wbudowane wejście AUX 3,5 mm, czyli można go użyć jako głośnika do komputera na przykład, albo do czegokolwiek innego. Ma wbudowany konektor USB, czyli możemy podłączyć tam pendrive, tudzież inny czytnik kart, jak jest on wyposażony w wejście USB. Wejście USB jest wejściem, jest portem żeńskim. Mamy wbudowane wejście na kartę SD. Dokładnie wejście na kartę micro SD, czyli tą małą. Możemy słuchać utworów z karty micro SD. A proszę Państwa, bardzo fajnie, też można. Ma wbudowane radio FM. No i można jeszcze łączyć się właśnie przez Bluetooth z głośnikiem. No i oczywiście głośnik ma wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych. Powiem, jakiej wielkości jest głośnik. Głośnik jest wielkości 182 mm i 79 mm grubości, czyli to wygląda jak taka tuba, no taki walec z gumy i metalu. Co otrzymujemy? Może przejdę do prezentacji już bezpośredniej. Otrzymujemy takie pudełko ze sklepu. Wyobraźcie sobie Państwo takie pudełko, jak kiedyś były książki na kasetach w tym pudełku. Takim pudełku, takie długie. Z takimi dwoma otworami na środku podnosi się wieczko i mamy dwie pokrywki. Znaczy pokrywkę i wieczko. I tutaj mamy głośnik zapakowany w folię, papiery, skromną instrukcję, paragon gwarancję, w środku kabel 3,5 mm, 3,5 mm, czyli taki jack-jack, niezbyt długi, i jeszcze mamy kabel, proszę Państwa, mikro USB. Tak. I to wszystko, co, no i oczywiście głośnik, no bo jakby inaczej. Odkładam opakowanie, tu więcej o opakowaniu nie powiem. No i sam głośnik może zaprezentuje, jak on brzmi, jak go się trzyma w ręku. Waga jest około 300 gram, tak mniej więcej, no to bo urządzenie ma w sobie wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 4000 mAh, więc dosyć dużo. Ponoć zapewnia nam granie aż 8 godzin. No, ale latareczka nam poświeci tylko 4 godziny. Jak stawiamy urządzenie? Urządzenie stawiamy na jednym ze szczytów wałka. Tego wałka, bo to jest taki walec po prostu z dwóch stron. I teraz ten walec ma z jednej strony taki otwór jakby w tej gumie, bo to jest jakby taki pokryte gumą. Tutaj mamy kratki, a na górze i na dole mamy gumę. Z takimi kropkami. Te kropki to są diody. Tych diod jest tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12. Z jednej strony i 12 z drugiej. Bo świeci nam od góry i od dołu, jak chcemy. Oczywiście możemy to wyłączyć, ale to inna kwestia. Element dla osób widzących. To diody bardzo fajny efekt dają. To tak jak mówią osoby, które to u mnie widziały, ten głośnik. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że kładziemy to, że u góry głośnika jest taki otwór, czy jakby w tej gumie jest wycięty taki otwór wielkości palca wskazującego, mniej więcej tak opuszka palca wskazującego, i tam jest latarka. I po tym poznać, żeby ten głośnik postawić właśnie na dole. Żeby tam, gdzie tego otworu nie było. Po prostu, żeby to było prawidłowe. Żeby nie było, powiem tak, głośnik jest stereofoniczny. To jest, myślę, dla niektórych ważne. Głośnik jest stereofoniczny, ma dwa głośniki, w tej tubie są dwa głośniki, jak nazwano, 1 i 5, 40 mm, i to są głośniki 6-watowe, według tej specyfikacji, którą mam z internetu. Także no zaraz Państwo się dowiedzą, że jest dość głośny. Ale to za moment. Na części tego walca, no bo głośnik jest walcem, na części walca jest naklejony jakby też z gumy panel głośnik. To wszystko jest estetycznie zrobione i teraz omówię panel. Od góry mamy bardzo mały i mało wyczuwalny, ale da się przy odrobinie samozaparcia przycisk, przesuwak trzypozycyjny power on, off i latarka. I teraz, żeby nie było, gdy przesuniemy ten przesuwnik na dół, znaczy maksymalnie do góry, albo jak ktoś trzyma głośnik przed sobą w pozycji poziomej, on powinien stać w pozycji pionowej, jak ktoś trzyma w pozycji poziomej, to maksymalne przesunięcie w lewo tego przesuwnika spowoduje, że włączymy latarkę. Nie da się używać latarki i głośnika jednocześnie. No, żeby nie było. Takie skromne. Przesuwak na środku to wyłączone urządzenie. Przesuwak w prawo albo maksymalnie do dołu to urządzenie włączone. Następnie mamy cztery przyciski. Przycisk pierwszy od lewej strony to jest przycisk do sterowania światełkami i efektami świetlnymi. Steruje się efektami świetlnymi przy włączonym głośniku i przy poprzez naciśnięcie i lekkie i dłuższe przytrzymanie przycisku, w zależności ile razy przytrzymamy, ile razy naciśniemy, tak nam się te zmieniają się światełka. Światełka nie mówią, niestety. No i można na samym początku używania głośnika, powiem tylko, że domyślnie światełka są włączone i pulsują w rytm muzyki, ale można domyślnie kogoś się spytać widzącego, żeby je w ogóle wyłączyć. One się same nam nie włączą, żeby nie było. Same się nam nie włączą i po prostu no, nie będziemy używać pierwszego przycisku, tego na samej górze, to nam światełka się same też nie włączą. Pierwszy przycisk na samej górze służy też do odebrania połączenia, ale nie tylko on, bluetoothowego. On może służyć do tych światełek głównie, można odebrać połączenie telefoniczne, natomiast no, generalnie go się tam nie używa. Następny przycisk na panelu to jest przycisk do zwiększania głośności urządzenia, volume up, i w trybie radia do przełączania stacji. Jak to się odbywa? W momencie, gdy chcemy przyciszyć lub zgłośnić głośnik, naciskamy ten przycisk i trzymamy, i wtedy nam się głośnik odgłośni. Przycisk trzeci służy nam do zmiany trybu urządzenia, do rozparowywania urządzenia i do skanowania stacji w radiu. Szczegóły wyjaśnię. No i czwarty przycisk, czyli ten przy samym wyświetlaczu prawie, służy nam do ściszania urządzenia. W trybie Bluetooth czy karty, no to w tym momencie mamy Pref Next i tak samo w trybie stacji następna stacja, czy tam poprzednia stacja. To wszystko będę wyjaśniał. Następnie mamy wyświetlacz LED-owy. Taki nieduży, ale jednak jest okrągły, znaczy okrągły. Taki w kształcie, ja bym powiedział, takiego wydłużonego, takiego spłaszczonego jajka.

0: mikro USB. Inaczej się zaplątałem. Panel składa się z dwóch rządków. Ten za wyświetlaczem, maksymalnie po prawej stronie. I mamy od samej góry, w pierwszym rządku, wejście AUX 3,5 mm. Potem mamy mikro USB port i wejście na kartę mikro SD. To jest w rzędzie. A pod tym, albo jak głośnik stoi prawidłowo, czyli po lewej stronie troszeczkę, to troszeczkę z lewej strony od wejścia mikro USB, mamy takie wejście na pendrive'a. To wszystko jest widoczne, tutaj wszystko da się wyczuć. I to jest to, co mogę powiedzieć o tym głośniku, bo to już jest cały panel. A teraz pozwolicie Państwo, że... Ja jeszcze przypomnę, że telefony można dzwonić, bo mogłem się tutaj zakręcić z czymś. Może coś Państwo chcą doprecyzować, a bym doprecyzował. 123-834-835. Niestety Skype nam nie działa, ale telefon ma każdy. Połączenie płatne jak dla każdego operatora. Nie jest to połączenie żadne ekstra płatne, ani żadne z tych serii, czy jak macie Państwo darmowe minuty, można dzwonić i się czegoś dopytać. Cała reszta głośnika to są takie kratki metalowe. To jest takie dość solidne urządzenie według mnie. To są kratki, o. Tak to brzmi. Kratki metalowe. I to jest wypełnione głośnikiem. Dwa głośniki, urządzenie stereofoniczne według specyfikacji producenta po 6 W każdy. Czy na pewno? Nie wiem. Ale głośnik jest głośny, no nie powiem. Przystąpię do włączenia urządzenia. Czyli przesuwam tutaj slider, ten, który maksymalnie znajduje się u góry urządzenia albo po lewej jego stronie, w zależności jak urządzenie trzymamy. Czy pionowo, czy poziomo, ale jeśli prawidłowo chcemy urządzenie trzymać i panelem do siebie, tym wyświetlaczem, to suwak jest na samej górze. Użyję paznokcia, aby przesunąć go w dół i włączyć urządzenie. Przesunąłem.
1: Bluetooth mode.
0: Proszę bardzo. Ozwało nam się urządzenie komunikatem Bluetooth mode. Co mogę powiedzieć? Sample w tym urządzeniu, bo urządzenie ma wgrane sample. Obojętnie jak mamy głośno urządzenie, sample są cały czas na tym samym poziomie. To mogę powiedzieć, że to jest wadą tego urządzenia. Żeby nie było. Sample mamy z tą samą głośnością. Także nawet jak mamy ściszone radio czy coś, a przełączymy się, panienka nam powie, co robimy z tą głośnością, która jest fabrycznie zaprogramowana w fabryce. Że tak powiem. Także to może kogoś drażnić, powiem szczerze. Mnie na przykład trochę drażni. Ale tak, mamy Bluetooth mode. Wrócimy do tego Bluetootha później. Ja będę chciał się teraz przełączyć na radio i żeby się przełączyć na radio i Państwu pokazać, jak to radio działa, użyję przycisku trzeciego od góry. Albo trzeciego od lewej. Nacisnę go i przytrzymam, po to, żeby zmienić tryb. No. Działaj.

0: są takie mikroprzełączniki. Coś tam zastrajkował, głośnik. Spróbujmy jeszcze raz, poprzez wyłączenie i włączenie go. O, zobaczymy.
1: Bluetooth mode.
0: Proszę bardzo. I jeszcze raz naciskamy ten przycisk.
1: FM mode.
0: O, proszę, teraz już działa. I mam radio. Anteną dla radia jest kabel micro USB. Nie jest kabel aux, ale radio gra tak, może żeby nie było. Oj. Z powrotem wróciłem do stacji. Żeby zgłosić, muszę nacisnąć pierwszy przycisk i go przytrzymać. Ten, a dokładnie drugi od dołu, ponieważ pierwszy przycisk jest od tych światełek naszych nieszczęsnych, ale drugi już jest od zgłośniania radia, bo zwiększenia głośności. Naciskam i przytrzymuję.

0: to jest najgłośniej. Nie jest to mojemu może 6 wat, ale dźwięk to ma niezły. Aha, jeszcze jedno. Radio. Ponoć ma być stereofoniczne. Mi się nie udało uzyskać dźwięku stereofonicznego z radia. Może czegoś nie umiem. Może nie umiem, nie wiem. Ale nie udało mi się. Z karty i z innych działa w stereo. Chcemy wrócić z powrotem do trybu Bluetooth. Naciskamy środkowy przycisk. Środkowy z trzech. Dlaczego? Ja nie liczę tego pierwszego przycisku ze światełkami, który się używa do sterowania światełkami, tak? Więc, ale żeby było dla porządku, naciskamy trzeci przycisk i przytrzymujemy.
1: Bluetooth mode.
0: Proszę bardzo. Mamy Bluetooth, chcemy wrócić do radia.
1: FM mode.
0: Tak samo robimy. Natomiast co się stanie, gdy naciśniemy krótko ten przycisk od przełączania właśnie tego Bluetootha, tych trybów, w trybie FM na przykład. Naciskam. Nacisnąłem. I właśnie słyszymy. Urządzenie skanuje stację. Ja dodam, że w kwestii czułości radia w tej chwili urządzenie nie ma włożonego żadnego kabla, żadnego USB, niczego. I to jest wbudowana antena w urządzenie. Mało tego, mamy tutaj komputery, więc to radio nie jest takie złe. Nie jest rewelacyjne, żeby nie było, ale nie jest złe. Skończył skanować i teraz przyciskami drugim i czwartym przełączamy się między stacjami. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
2: Dzięki nowej stronie mobilnej Onet z funkcją.
0: Przełączyłem się między stacjami. Natomiast i teraz, żeby nie było, jak chcę ściszyć, zgłośnić urządzenie, to wtedy na przykład, żeby ściszyć, to ten przycisk czwarty naciskam i go przytrzymuję. Się ściszyło całkiem. I teraz jak mam wyciszone urządzenie, a przełączę się trybami, czyli przyciskiem trzecim nacisnę dłużej. Proszę bardzo.
1: Bluetooth mode.
0: Z tą samą głośnością.
1: FM mode.
0: Mamy sample. Nawet jak nam mówi FM mode, to musimy, on pamięta, że ściszyliśmy FM, radio FM. Musimy tutaj przycisk drugi od lewej strony albo od góry nacisnąć i przytrzymać, żeby nam zagrało, ale głośnik można prawie ściszyć do zera, żeby nie było. Natomiast trzeba troszeczkę umieć, bo to jest troszeczkę uciążliwe, powiem szczerze. Ja wolę osobiście osobne regulatory do głośności, a tutaj chciano jak najwięcej zmieścić w kilku przyciskach, tak? Teraz przejdźmy, bo już mam radio mniej więcej za sobą, przejdźmy do prezentacji. O, trochę zgłośnie. Przepraszam tutaj za tego jakiegoś grajka, ale bo może przepraszamy tutaj ze względów. O, to chyba będzie lepsze. Tu jesteś na radio, ja wyjmę kabel 3,5 mm i włożę go w tryb, nie w tryb, tylko wejście w konektor. Włożę go w konektor AUX.
1: AUX mode.
0: A widzicie Państwo? AUX mode powiedziało. I teraz mogę używać głośnika stereofonicznie.
1: Bluetooth mode. FM mode. AUX mode.
0: I teraz tym przyciskiem trzecim mogę się przełączać między trzema trybami, proszę Państwa. O, widzi Państwo, widzą Państwo. Taki numer się zrobił. i mogę używać teraz tego głośniczka jako urządzenie stereofoniczne, jako głośnik na przykład do komputera, podłączyć sobie, bo to jest po prostu AUX, czyli AUX, czyli no, mogę sobie tam, nie wiem, podłączyć. To jest po prostu linia. Wejście liniowe. I sobie tutaj mogę robić, co chcę. No teraz to przystąpmy może do prezentacji tego, co urządzenie potrafi na przykład nam grać. No i spróbujemy użyć pendrive'a. Naszego testowego pendrive'a. Co nam urządzenie zaproponuje? W tym celu włączę pendrive'a do portu urządzenia. O, włączyłem.
1: Play by USB drive.
0: Play by USB drive. I słyszymy już tutaj utwór WMA. I teraz przyciskami od głośności, które naciskam, ściszę troszeczkę. Przyciskami od głośności, które będę naciskał krótko, będę przełączał między utworami. Moment. O właśnie. Ktoś tam ładnie gra w stereo. Jeszcze może ja się cofnę. Żeby nie było do początku. To jeszcze są MP3.

Urządzenie gra dość poprawnie. Czasami może mu się urwać troszeczkę. Słuchajcie, pliki testowe, wavey. Początek. Zdarza mu się urwać. Ale generalnie jest nieźle. Z materiałów testowych wynika, że urządzenie czyta WMA, Wave i MP3. No cóż, na razie z pendrive'a odtwarza sobie pięknie.

Ale tutaj właśnie nam, jak widzicie Państwo, urywa troszeczkę początki. Szczególnie z plików bardzo krótkich. To są wave'y. Teraz przejdziemy do tych MP3-ek. O, już właśnie mamy.

0: Jest jakiś plik, który chce odczytać, ale nie może. Jest cisza. A jest właśnie WMA, potem jest ten plik, MP3. I tu MP3. A zaraz zobaczymy. Ale mamy dosyć. I teraz tak. Czwartym i drugim przyciskiem chodzimy między utworami. Natomiast trzeci przycisk naciśnięty krótko zatrzymuje odtwarzanie. Robimy za pauzę. Pan Piotr Klat jeszcze na chwilę nam zniknie, ale ja jeszcze chcę.
1: Play by TF Card.
0: Właśnie. Włożyłem kartę microSD sobie. Pozwoliłem na to. Usłyszałem komunikat Play by TF Card. Oczywiście kartę się wkłada. Ja to wyłączę w ogóle, żeby nie było. Kartę się wkłada też w urządzenie i mamy charakterystyczne kliknięcie do karty microSD. Oni nazywają to kartę TF. Włączamy urządzenie z powrotem.
1: Play by USB drive.
0: Play by USB drive. Zaczęło nam, bo mamy w tej chwili wszystko wpięte, co można wpiąć. Ja zobaczę, czy nam się urządzenie przełączy. Na moment.
1: Play by TF Card.
0: O, proszę. Proszę Państwa, jak to wygląda?
1: Play by USB drive. Play by TF card. Play by USB drive.
0: Już Państwu mówię. Urządzenie przełącza się samo. Czyli najpierw gra nam z pendrive'a, jak mamy to wszystko powpinane. Skończy, zagra nam z karty pamięci. I potem wróci do z powrotem pendrive'a. Natomiast poprzełączajmy się między trybami.
1: Play by TF card.
0: Czyli trzeci przycisk.
1: Play by USB drive. FM mode.
0: Radio.
1: AUX mode.
0: AUX, bo wszystko jest włączane.
1: Bluetooth mode.
0: Bluetooth.
1: Play by USB drive.
0: USB drive.
1: Play by TF card.
0: TF card. Mamy. Ja teraz wyłączę pendrive'a. Wyjmę. O, wyłączyłem pendrive'a. I teraz już przycisk od zmiany trybów nie zauważy tego. I nie będziemy mieli już play by USB drive. Komunikatu play by USB drive. No bo nam się to po prostu zwyczajnie wyłączy. Nie ma w urządzeniu urządzenia. No i urządzenie już tego nie zauważy. To wszystko jest takie elektroniczne, że on po prostu to nie to, że on zawsze sprawdza, tylko sprawdza, on sprawdza jak ma, jak nie ma to. Ale proszę bardzo.
1: FM mode.
0: Radio.
1: SAPK. AUX mode.
0: AUX. A?
1: Bluetooth mode.
0: Bluetooth.
1: Play by TF card.
0: TF card. No to oczywiście bez problemu WMA.
2: Szanowni słuchacze.
0: O, widzimy.
2: Na początek prosimy ustawić gałkę do regulacji siły głosu.
0: Zgłośnie.
2: Słyszanych w tej chwili zapowiedzi była zbliżona. Szanowni słuchacze.
0: Tutaj nie urywa nam ani MP3. O, powtarzając z karty, nie urywa nam dźwięku. Z pendrive'a ma jakieś właśnie... Czasami urwie nam z pendrive'a, ale z karty jest wszystko jak najbardziej w porządku. Łącznie z szanownymi słuchaczami tego typu. Nie można przewijać utworów. Szkoda.
2: Szanowni słuchacze.
0: No, no ale tak już, no, takie życie.
1: FM mode.
0: Przełączę się na radio. Muszę uważać z tym podgłaśnianiem i ściszaniem, ponieważ jak nacisnę to zbyt krótko, no to zmieni mi się stacja radiowa. Ale teraz wyjmę z portu tego AUX kabel. Wyjąłem. Odłożę go celem porządku w miejsce, które powinienem odłożyć. Tak. Już. I nie będziemy mieli teraz komunikatu o AUX mode. Proszę bardzo, naciskam.
1: Bluetooth mode.
0: Mamy Bluetooth.
1: Play by TF card.
0: Play by TF card.
1: FM mode.
0: FM mode.
1: Bluetooth mode.
0: Bluetooth mode.
1: Play by TF card.
0: Play by TF card.
1: FM mode.
0: FM mode, radio. Teraz wyjmę kartę microSD z portu. O. Kliknęło. Wyjąłem, usunąłem kartę microSD. Aha, jeszcze według specyfikacji producenta urządzenie obsługuje karty maksymalnie do 32 giga bajtów. Nie mam niestety większego. Nie mam niestety niczego większego tutaj, żeby sprawdzić, czy większe zadziała. W każdym razie 32 GB spokojnie działa, może to być w różnych podfolderach, też nie ma z tym problemu. Wyszukuję, ja powiem nawet, że karty lepiej działają od pendrive'ów. Bo dźwięku, czasami na pendrive'ach urwie kawałek dźwięku, tutaj generalnie nie. Także urządzenie jak najbardziej moim zdaniem się do książek czy innych takich rzeczy nadaje. Za chwilę przejdę do prezentacji Bluetooth. W tym celu będę musiał uruchomić na moim smartfonie Bluetooth. Spróbujemy się połączyć z urządzeniem przez Bluetooth i zobaczmy, jak to działa. Jeszcze powiem dla zainteresowanych, urządzenie kosztuje od 60 zł do 80 wzwyż. Czyli, no ja bym za to urządzenie te 60 zł spokojnie mógł dać. To nie jest tam 66 czy 68. Natomiast 80 zł to już trochę może dużo. Ale też, jeżeli takiego głośnika bym potrzebował, jak najbardziej nie byłbym zawiedziony. O, może tak. Teraz może przejdę do prezentacji urządzenia, jak sobie radzi z Bluetooth. Może tak, żeby było nie
1: Bluetooth mode.
0: I żeby było Bluetooth mode, przełączyłem się na Bluetooth mode, ale ja w tej chwili wyłączę urządzenie, przełączając slider paznokciem. Tu są te mikro przełączniki, ta elektronika jest tutaj bardzo zminiaturyzowana i no trzeba mieć troszeczkę paznokcia, żeby tym dobrze sterować. To tak dla wiadomości. Ale sam głośnik stoi naprawdę stabilnie. Nie ma tutaj jakichś większych problemów. No i trzeba pamiętać, na środku jest wyłączony. Dlaczego wyłączyłem urządzenie? Dlatego, że chcę włączyć w telefonie moim Bluetooth.
2: Ustawienia
3: ustawienia zmienię klawto jedność jasność 50 jasność od lutu wyłączane wyłącz 0 lokalizacji hotspot wyłącz synch włącz tryb samolotowy wyłącz synch hotspot lokal 0 plus ustawienia system nie trafcie czwartek 7 łożność słuchać dźwięk obrazek jasność ekran 58 jasność obrazek lutu wyłącz.
0: O, włączyłem bluetooth.
3: Łożność wtorek 7 łożność dźwięk o jasność 50 jasność bluetooth włączane wyłącz.
0: Bluetooth włącz, dobrze, przyjmamy. I teraz tutaj pozwolę sobie a jeszcze włączyć tutaj
3: Wi-Fi, lista, sieci bez Wi-Fi, jeden za Bluetooth, jeden zaznaczone. Bluetooth keyboard, jedynie ma urządzenia sparowane, Bluetooth keyboard, ustawienia urządzenia, tekst, ustawienia urządz kolanik, ustawienia urządz szukaj, przycisk.
0: Zrobię na szukaj, a tutaj w uruchomię głośnik slajderem w dół.
1: Bluetooth mode.
3: 6 lista, szukaj, przycisk.
0: I wyszuki. Będę wyszukiwać urządzenie. O właśnie. Q600. Q600. Włączam.
3: Bluetooth keyboard, ustawienia, pisze, urządzenia sparowane, niedostępne, nawiguj, turę, Bluetooth, 2, zaznacz, więcej, urządzenia sparowane, Q600, łączenie,
4: ustawienia, urządzenia, niedostępne,
0: o właśnie,
4: nawiguj, turę, Bluetooth, 2, zaznaczone, więcej opcji, urządzenia, Q600, podłączono do ustawienia, urządzenia, obrazek, Q600, podłączono do rozmów i multimedium audio, ustawienia, urządzenia, ustawienia, Bluetooth keyboard, ustawienia, urządzenia, ustawienia,
0: tak jak słyszycie, w tej chwili, ja to wezmę, może przybliżę. Jestem w tej chwili w trybie głośnika i urządzenie ma wadę chyba znaną. Chcę po jakimś czasie użyć czego? Chcę użyć jako głośnika i naciskam.
3: Szukaj lista. Nawiguj górę, Bluetooth. Dwa zaznaczone. Więcej opcji. Urządzenia sparoku 600. Ustawienia Bluetooth keyboard. Ustawienia urządz Vex. Ustawienia urządzenia.
0: O,
3: ustawienia urządzenia.
0: O właśnie. Obrazek.
3: Tablik. Ustawienia urządzenia. Ustawienia urządzenia. Obrazek. Szukaj. Przycisk.
0: Jak natychmiast wciskam klawisze, wszystko jest ok, ale tak niestety mam ten, jest ten problem, że on gubi jakby nam się wyłącza, nie wiem, energię chce oszczędnąć czy coś, no i mamy coś takiego, endasz, zyka, zamiast muzyka to endasz.
3: Kalendarz, muzyka, kalendarz.
0: Jak robimy muzyka, szybko, kalendarz, chodzimy po menu, kalendarz, nie ma problemu, nie ma problemu, ale kalendarz, jak trochę poczekamy,
3: zyka,
0: endasz,
3: zyka.
0: No niestety.
3: Kursowy tak. Zakładka 1 z 2 10 KHZ nieznany wykonawca 0 minut 30 sekund. Push panel nawigacji fonoteka, szukaj.
0: Spróbuję coś odtworzyć.
3: Zakładka 1 z 4, aluby zakładka 2 z 3, wykonawcy zakładka, ratunki zakładka 12 KHZ, nieznany wykonawca 0 minut.
0: Ojojoj.
3: Nawiguj górę, przycisk.
0: To są dźwięki. To jest
3: 12 KHZ.
0: To jest 13 KHZ chyba?
3: Biblioteka, przycisk.
0: Resampluje nam się gadać przez to, ale głośnik, jak słyszycie, przenosi to.
3: Więcej opcji, okładka Alubit 0,28, 0,30, 0% słuchaj, 14 KHZ.
0: To jest 14 kHz, też słychać.
3: 13%,
0: według producenta głośnik przynosi od 105 kHz do 20 kHz. Od 105 Hz do 20 kHz i no...
3: Nieznany wykonawca, 14 KHZ.
0: Mamy już 14 i ją słychać.
3: następnie zmiany wykona odgłosowe powtarza głośno poprzedni faza przycisk
0: 15
3: przycisk biblioteka przycisk
0: też nam przenosi.
3: Dodaj do ulubionych lista teraz od więcej opcji okładka albumu i 029 030
0: 16 też nam przenosi. A jeszcze zobaczmy, czy możemy sterować sobie sterować sobie telefonem przez głośnik.

0: odgłosowy wyłącz powtarz głośność odsiedni, sieć pauza, przycisk. Dalej, przycisk. Pauza, przycisk, odsiedni, przycisk, pauza, przycisk, dalej, przycisk.
1: Szukam biblioteka, przycisk. Jakichś utworów.
0: Nawigun dół. Dodaj do ulubionych list, teraz odtwierdzę opcji, okładka albumu 018.030. 66%, 18 kHz. Nieznany wykonawca, odgłosowy wyłączone, powtarzania jest wyłączność, sieć odsiedni, przycisk. Pauza, przycisk. Dalej, przycisk. Pauza, odsiedni, głośność, przycisk. Odsiedni, głośność, przycisk. Powtarzania jest głośność, przycisk. Powtarzania głośność, odsiedni, przycisk. Pauza, przycisk, odsiedni, przycisk. Pauza, przycisk, dalej, przycisk. Biblioteka, przycisk.
1: O! Udało mi się przełączyć na jakieś nagranie. Tak gra nam Bluetooth. Zobaczymy, co możemy robić z poziomu. Oczywiście jest w stereo wszystko. Co mogę robić z poziomu płynnego telefonu? No nie telefonu, tylko głośnika. Mamy pauzę. Środkowym przyciskiem. Znaczy środkowym, trzecim, czyli tym, który służy nam do trybów, do różnych takich.
2: Wiadomości sportowe w Radiu DHT, Mateusz Basista. Skrabeł chatów zwycięska w drugim spotkaniu.
1: No, wiadomości.
2: Wiadomości sportowe.
1: Nas jakoś tam niespecjalnie interesują.
2: Wiadomości sport.
1: O, czyli mogę sterować telefonem, mogę sterować odtwarzaczem. Mogę sterować muzyką przy pomocy głośnika w telefonie, aczkolwiek są lekkie opóźnienia, nie jest to natychmiast. No, ma to troszkę przerwy. Może drobny test, to jest taki test Tomeckiego. Te filtry, jak ten głośnik sobie to poradzi. Strofoniczny głośnik.

pierwszy test, jeszcze będzie drugi. Są lekkie opóźnienia, ale może to wynika po prostu z Bluetooth. Może tak po prostu musi być. Tego nie wiem. Po prostu jak sterujemy, mamy lekkie opóźnienia. To jest kolejny test głośnika. Dla ludzi, którzy się na tym cokolwiek znają, może to być jakoś miarodajne. Skończył. Kolejny test. Jakiś jeszcze inny.

0: Nie, to były cztery jakieś. To jest nagranie. Niestety mamy tylko jeden mikrofon. Nie jestem w stanie pokazać. Ale to następne nagranie. O. Mniej więcej jest. Naciskam klawisz. I dopiero jest reakcja.
1: No to ja nagry.
0: Może nie? No, zatrzymam. I teraz, jak zrobić, bo ponieważ miałem takie pytanie, czy jak wyłączę głośnik i włączę go jeszcze raz, czy urządzenie się samo sparuje. Zróbmy ten eksperyment. Wyłączam głośnik, wyłączyłem głośnik. Głośnik jest wyłączony. Włączam. Zobaczymy.
2: Bluetooth mode.
0: Zobaczymy. Tak. Głośnik się włączył, o czym zostaliśmy poinformowani sygnałem dźwiękowym. Naciskam przycisk odtwarzania.
3: Lista teraz obmięce opcji, opłatka Anubite 5041 Pro Widman, Saragossa Rand Widman.
0: Przez odpalić to.
3: Saragossa Rand, odlosowe wyłączone, od powtarzania jest wyłączność, przycisk, siedli, przycisk, twórz, przycisk.
0: Z telefonu muszę odtworzyć, ale urządzenie sparowało się same. Teraz chcę zatrzymać. Zatrzymałem tym przyciskiem czwartym, ale co zrobić, żeby nam się urządzenie nie sparowało, żeby go rozparować? W tym celu należy zrobić następujące kroki.
2: FM mode.
0: Nacisnąłem do radia i jeszcze raz naciskam Bluetooth.
2: Bluetooth mode.
0: I trzymam ten sam przycisk i trzymam go. O właśnie, urządzenie nam się niestety połączyło, a dlatego nam się połączyło, ponieważ, tak.
3: Przycisk, biblioteka, przycisk, biblioteka, przycisk.
0: Ponieważ ja muszę, wyłączyć Bluetooth z telefonu, co za chwilę zrobię.
3: Widzi włącz, głośność, brzmień, jasność, pędzierz, jasność, lub włączane wyłącz. Tu włącz, jasność, obrane, lub włącz.
0: O! I teraz mamy wyłączony Bluetooth. I teraz, żeby nam rozparować urządzenie, muszę przełączyć się na radio, po czym przełączyć się z powrotem na Bluetooth i trzymać ten przycisk, którym się łączyłem z Bluetoothem przez około 15 sekund. Wtedy nas głośnik zapomni. I będzie można się połączyć z następnym urządzeniem. Ale ja będę chciał z powrotem się połączyć z Bluetoothem. I już powiem po co. Żeby sprawdzić, jak słychać. Dobra, mamy włączony Bluetooth. Teraz chcę, żeby mi się tam głośnik sparował. Więc muszę zrobić magiczny krok. Muszę się tam odezwać. O właśnie. W tej chwili nam. O. Muszę wyłączyć głośnik. Po czym muszę głośnik włączyć. O. Muszę tam się odezwie.
2: Bluetooth mode.
0: Mam nadzieję, że się nam sparuje. O właśnie, głośnik nam się sparował. Sympatycznie. Bateria, endasz, muzyka. No niestety tutaj z tym chyba sobie nie bardzo poradzimy. Natomiast ja będę chciał zaprezentować Państwu, jak nasz głośnik się zachowa, gdy do kogoś zadzwonimy. I czy będzie można odebrać połączenie. Może najpierw...
3: Tą...
0: No właśnie, mamy już nasz utwór. To sobie gra. Ja będę chciał głośnikiem odebrać połączenie. W tym celu muszę przejść niestety do telefonu stacjonarnego, albo użyję go w celu zadzwonienia do siebie na komórkę. W tej chwili idzie utwór z głośnika. A ja spróbuję wybrać numer telefonu do siebie.

0: zaraz zobaczymy. O właśnie.
1: 8, 7, 5, 6, 7.
0: Podaje mi numer telefonu. I środkowym klawiszem odebrałem telefon. Tak, odebrałem. I to, co słychać w tej chwili, takie troszkę stłumione to jest. Jest to ten głośnik. Jest to mikrofon w tym głośniku. Nie wiem, czy to dobrze mogę... Przecież ten mikrofon tutaj ukryto, chyba w czołówce, to tutaj w tym panelu, tak, w panelu, o właśnie, już mam, już słychać taki przester, mam nadzieję, że słyszycie Państwo to trochę słabo. U dołu, dosłownie u dołu jest ukryty ten mikrofon, którym się rozmawia. Ja zaraz spróbuję zadzwonić do redaktora Dziwisz. Tak, do naszego nadredaktora Dziwisza i niech on się wypowie, jak to słychać, jak słychać przez głośnik. W tym celu się rozłączę. I zaczęło nam grać. O, przestało? przestało, ale może zaraz nam zagra. Musimy nacisnąć przycisk odtwarzania i utwór nam z powrotem zacznie grać. Utwór znany, ale ja spróbuję wyłączyć i proszę Państwa, teraz spróbuję zadzwonić do naszego nadredaktora, żeby zobaczyć, jak to nam zadziała.
2: Ale przycisk. Tu na płatkę, razy hol. Ostatni rekurs, usuń wszystko. Usuwania w kosmie jest wypołączeń.
0: Dobrze. I teraz wybiorę może... spróbuję wybrać...
2: Kropka miuro obsługi, lista. Agata Rukiewi, Agata Szuk, Ruby, strona. Szukaj, pole edycji, stupni dwukrotnie, aby wprowadzać. Mem. By Polski mała ulubione, nanuta, przyja kontakty, Niemce opcji, wszystkie, strona. Wsiedliwiślika.com/h, Iwiślika.com/h, szczegóły kontakt, 690.
0: I dzwonię do... nadredaktora Dziwisza. Jestem ciekawy, jak będzie to. Właśnie słyszycie Państwo.
3: Halo?
0: Halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, nadredaktorze.
3: Dzień dobry, redaktorze.
0: Ja chciałem zapytać, to, ponieważ ja
3: to
0: tu...
3: Skoro już sobie narzucaliśmy kwestii tytułów, to teraz możemy przejść do meritum.
0: Tak, ja dzwonię z głośnika Pulsku 600, abyś się wypowiedział, Michale, jak słychać z tego głośnika przez Bluetooth. Ja w tej chwili telefon mam...
3: Ciebie słychać bardzo dobrze.
0: Ale czy jest to HD, czy nie jest to HD?
3: Nie, to zdecydowanie nie jest HD. To jest zwykła jakość telefoniczna, więc jeżeli ktoś ma... HD Voice, a my ze sobą połączenie w takiej jakości jak najbardziej zwykle mamy. Mówię zwykle, bo czasem się zdarza, że nie. Natomiast no, w tym przypadku to zdecydowanie nie jest HD Voice, to jest zwykła jakość telefoniczna. Ale nie ma żadnego pogłosu, nie dzieje się z tym nic złego, jesteś zrozumiały. Mam wrażenie, że może nawet troszeczkę to pasmo jest obcięte w porównaniu do tego, co pojawia się w takiej zwykłej rozmowie, kiedy korzystamy ze zwykłego telefonu. Natomiast no, jest to wszystko jak najbardziej zrozumiałe, jest to wyraźne, więc myślę, że nie powinno być żadnych problemów.
0: Także tak działa ten głośnik, także tak działa zestaw głośno mówiący mikrofon wbudowany w ten głośnik Pulsku 600 firmy JBL+. Jak powiedziałem, głośnik kosztuje od 60 zł. Wzwyż, taka przeciętna cena,
3: no to
0: jest 60-70 zł.
3: Na urządzeniach typu słuchawki z przewodnictwem kostnym, które swego czasu także były u nas demonstrowane, no to jak pamiętasz zapewne, jak dzwoniłem do ciebie z tych słuchawek, no to jakość była zdecydowanie gorsza, było zdecydowanie więcej takiego pogłosu, zdecydowanie więcej takiego echa i ten dźwięk był znacznie gorszej jakości.
0: Czyli,
3: a to też był Bluetooth.
0: Czyli jednak tutaj państwo Ching-Chang-Chong, bo ja tak mogę to nazwać, no bo nie wiem jak inaczej z Chin, dosyć się postarali.
3: Chińska budżetowa produkcja.
0: Tak, ale całkiem nie najgorsza. Całkiem
3: nie najgorsza. Nie najgorsza, jak za tę cenę zdecydowanie nie najgorsza.
0: Dokładnie. Ja jeszcze tylko powiem, że nam mówi telefon, jak ktoś do nas dzwoni, mówi nam numer telefonu, samplami, mówi nam po prostu liczby
3: po angielsku. W języku angielskim tak, to prawda, tak. No ale myślę, że cyfry w języku angielskim to większość z nas.
0: Nie, no w ogóle komunikaty są w języku angielskim. Komunikaty są w języku angielskim, więc no więc takie życie, tak? Komunikaty są w języku angielskim. Dobrze, ja będę kończył i przechodził do podsumowania. Dziękuję ci nadredaktorze za odebranie rozmowy.
3: Pozdrawiam zarówno ciebie, jak i wszystkich naszych słuchaczy.
0: Kłaniam się. No oczywiście, o właśnie, się rozmowa zakończyła.
2: Wszystkie kontakty znaleziono, się zaszukaj, pole edycji, kropka biuro obsługi asychol.
0: Proszę bardzo.
2: Ostatni ekran, usuń wszystko, usuwania wszystkie asychol.
0: Niestety ma ten telefon pewne...
2: Ekran wyłączony.
0: O, przepraszam, ma ten głośnik pewne wady, ja nie mówię, że nie. Właśnie to opóźnienie w syntezatorze, tak, które jest... Te głośne sample komunikatowe, które bez względu na to, jaki mam poziom głośności, są na tym samym, cały czas na tym samym poziomie. Czasami urywa nam z pendrive'ów dosłownie kawałeczek, początek utworu. Nie jest to zawsze, ale się zdarza. Nie mamy połączenia HD przez Bluetooth. To też na przykład mogłoby być. No ale z drugiej strony za te pieniądze, za te 60 zł, czego tu chcieć więcej, prawda? No, też można by sobie tak powiedzieć, czego chcieć więcej. Jeszcze przypomnę, jest to urządzenie Pulse Q600, jest to urządzenie w kształcie walca. Niektórzy mówią, że jest to tak zwana tuba. Można to nazwać tubą. Długość to jest 18 cm. Grubość to jest prawie 88 cm grubości. Prawie całe z metalu. Końcówki są takie gumowe i ten panel też jest taki powlekany gumą. Niektórzy twierdzą, że jest wodoodporny. Ja nie ryzykowałem, nie wiem. Od osób widzących wiem, że są ładne efekty świetlne. Ponoć 6 W, dwa razy po 6 W. Ja bym chyba tego nie powiedział, czy jest 6 W. Wbudowane radio, wbudowany czytnik kart microSD, wbudowane wejście pendrive, wbudowany port microUSB tylko do ładowania, żeby nie było, tylko możemy tym załadować. Aczkolwiek urządzenie może być też powerbankiem takim do telefonów, żeby nie było. Wbudowane wejście liniowe AUX. Radio UKF-owe. No i co jeszcze o tym można powiedzieć? Wbudowane komunikaty głosowe i dźwiękowe. No i wyświetlacz także. Wbudowana latarka LED. Dość mocno świecąca. Jeszcze powiem, maksymalnie w lewo maksymalne przesunięcie slajdera w lewo to jest włączenie latarki, żeby się ktoś nie pomylił. Na środku jest wyłączone urządzenie. Na środku. Według mnie powinno być wyłączone maksymalnie po lewej, ale producent sobie wymyślił inaczej. No tak wyszło, no. Tak wyszło i lepiej chyba nie będzie. Telefonów nie było. Jeszcze tak a propos, to urządzenie pamięta sparowane głośniki, czy tam urządzenia inne. I żeby rozparować, należy przejść do trybu radia, potem znowu przejść do trybu Bluetooth i przez 14 sekund trzymać ten przycisk od trybów. W ogóle te przyciski, te wszystkie trzy są wielofunkcyjne, tak? Bo to takie trochę zakręcone jest. Ale mam nadzieję, że praktyka czyni mistrza i jeżeli będziecie Państwo chcieli sobie nabyć takie urządzenie, to Państwo będziecie wiedzieć, jak z nim postąpić. I cóż, i to by było na tyle. Już i tak jest po godzinie 20. Prezentowałem dla Państwa urządzenie Q600 firmy JBL Plus. Q600 Polsku 600. Taki głośnik Bluetooth stereofoniczny, żeby nie powiedzieć. A za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Już 3 minuty po godzinie 19. W kalendarzu mamy drugi dzień czerwca 2015 roku. A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Z tej strony Michał Dziwisz, z drugiej strony mój dzisiejszy gość, czyli Patryk Faliszewski. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś będziemy mówić o aplikacji, o której już było sporo. To w ogóle programowi TeamTalk była poświęcona jedna z pierwszych audycji Tyflo Podcastu i to w dodatku audycja prowadzona na dwa głosy, jak dobrze pamiętam, bo z Tomkiem Bileckim.
5: Zdaje się, audycje, że z Tomkiem Bileckim.
4: Tak, tę audycję robiliśmy, później jeszcze Tomek także o nowej wersji programu TeamTalk również co nieco powiedział, a dziś znowu będziemy mówić na temat TeamTalka, ale tym razem na temat TeamTalka mobilnego. Nie, tym razem nie będzie o iOS-ie, zresztą fakt, że zaprosiłem Patryka do udziału w tej audycji też jest dosyć znaczący i wiele mówiący o jakim systemie będzie mowa, bo będzie mowa o kliencie TeamTalka dla systemu Android. Ci wszyscy, którzy posiadają telefony właśnie z tym systemem już mogą się cieszyć, aczkolwiek ta radość będzie trochę przedwczesna, bo nie u każdego to zadziała, a przynajmniej nie u każdego zadziała to tak, jakby mógł sobie życzyć.
5: Co zaraz pokazać, zresztą.
4: Co zaraz postaramy się jakoś pokazać, o ile ja z moim Androidem będę w stanie na tyle jakoś się uporać, żeby tutaj to uruchomić, ale nie powinno
5: Michale,
4: być
5: dasz radę,
4: problemów.
5: Bo budowniczy dał radę, to i ty dasz.
4: To i ja dam radę, więc spróbuję to pokazać, jak to działa. Więc od początku. Klient TeamTalka dla systemu Android to jest projekt realizowany bezpośrednio przez Björna Rasmussena, czy to jest jakiś taki fork, jakaś taka to działalność jest, poboczna czyjaś?
5: To jest projekt taki pod auspicjami, można by powiedzieć. Dlatego, że o ile sam Björn aktywnie się gdzieś tam angażuje w to wszystko i mówi, jak wy to macie robić, że wy to macie robić i w ogóle, o tyle jedynie jakby pomaga w kwestii kodu źródłowego i nie pisze tego bezpośrednio on sam, choć mniej więcej wie, czym się ten system Android powinno jeść i w ogóle na czym to mniej więcej polega.
4: A pamiętasz może, kto jest odpowiedzialny za stworzenie tego klienta?
5: W tym momencie to już jest tylu ludzi, włącznie z naszym Pawłem Masarczykiem w kwestii tłumaczenia na przykład na język polski, że to
4: no i Patryku, ty też tam to i owo swojego dorzuciłeś, to już tak nieskromnie powiedzmy, że też miałeś swój udział, tak, w tłumaczeniu.
5: Ale to nie Android.
4: No nie Android, ale w ogóle.
5: W Androidzie była tylko konsultacja.
4: Okej. Dobrze.
5: Jak już chcemy być tak drobiazgowi i szczegółowi.
4: Dobrze, okej.
5: W każdym razie zaczęło się od naszego znajomego z Gruzji, mianowicie Beki Gozaiszwilego, który znany jest z tego, że lubi sobie coś, że tak się wyrażę kolokwialnie, zakodzić w tym języku Python i czasem mu coś nawet wyjdzie. To z tego, co kojarzę i o ile mi wiadomo, to od niego się gdzieś tam wzięły początki. Björn oczywiście cały czas studiuje tę Javę, studiuje to, co można zrobić z Androidem i z tego, co wiem, to tam trochę rzeczy też idzie od Björna. Natomiast cały projekt protokołu jakby TeamTalka i protokołu właśnie może nie, ale klienta fizycznie, klienta TeamTalka i a przede wszystkim jego gałąź androidowa jest dostępna w serwisie GitHub jako repozytorium normalnie, więc każdy może teoretycznie dodać sobie coś.
4: Dodać coś od siebie.
5: Nie wiem, jakie tam są zasady dokładnie w tym repozytorium w kwestii dodawania, rewizji i tak dalej. To już są bardziej zaawansowane kwestie, jak ustawione jest, czy jest takie faktycznie każdy sobie, czy jest troszkę bardziej restrykcyjne jak NVDA na przykład. O tym mi nie wiadomo, bo i w sumie nie potrzebowałem i nie próbowałem. Natomiast
4: jeszcze dodam jako taką ciekawostkę, że były też plany stworzenia TeamTalka na iOS-a, ale na planach się skończyło.
5: Ja bym nie powiedział, że były. One nadal są, bo biblioteka, która do tego miała służyć, jest autorstwa Bierna i Berweru, więc jakby...
4: Tak,
5: a,
4: tylko...
5: że z niej nie powstał w pełni funkcjonalny, instalowany z App Store klient TeamTalk,
4: na razie to nie powstał, na razie to, Patryku, nie powstało nic z tego, co ja wiem, bo człowiek, który się miał za to wziąć, ma moje namiary i miał mnie dopisać do wersji testowej. I na razie,
5: ale chyba nikogo nie dopisał.
4: No właśnie, i na razie tego nie zrobił i chyba rzeczywiście nikogo nie dopisał, więc ja mówię, że na razie no to nie powstało nic, nawet żadna taka beta, która mogłaby powstać.
5: No nie, no funkcjonalna beta żadna nie powstała, tak.
4: Dokładnie. Więc o to mi w tym momencie chodzi.
5: Powstała jedynie biblioteka umiejąca

0: instalowało z zewnątrz, tak? To była jakaś
1: tak,
0: taka paczka?
1: Trzeba było odhaczać pole wyboru instalacji z nieznanych źródeł, że, znaczy zahaczać, żeby sobie móc właśnie zainstalować tegoż TeamTalka. Ten TeamTalk chodził sobie z kąta w kąt przez stronę oficjalną BRRDK i można sobie było go pobrać i zainstalować i było nieco bardziej skomplikowanie niż jest w tym momencie. W tym momencie pobieramy go po prostu z Google Play, wpisując TeamTalk TeamTalk 5, choć pod hasłem TeamTalk on też się pojawi.
0: Tak, bo tych TeamTalków, tak, bo tych TeamTalków tam w Google Play jest ileś. Ja się na to naciąłem najpierw instalując.
1: Z czego większość dotyczy jakiegoś programu chyba w brytyjskiej telewizji czy czegoś takiego.
0: Ale wiesz co, są jakieś chyba nawet systemy też takie konferencyjne, ale to nie jest to, o co nam chodzi. W każdym razie to jest nawet chyba podpisane, że autorem jest Bearware.
1: Tak.
0: Więc
1: tak, bo
0: można w ten sposób szukać.
1: Pod swoje auspicje, tam coraz więcej kodu jest od gier na pośrednio, więc to już nie jest taki osobie fork, zrobimy sobie TeamTalka i będzie dobrze. To jest nieco poważniejszy
0: projekt. Jak działa TeamTalk, to myślę, że ci wszyscy, którzy słuchali naszych wcześniejszych audycji, wiedzą. To jest klient, który no, wśród osób niewidomych, a przynajmniej wśród części, jest dość popularny, więc myślę, że nie będziemy się tu jakoś bardzo rozwodzić na temat tego, o co w tym chodzi. Pamiętajcie tylko, że jest polski serwer TeamTalka tyflonet.com. tyflonet.com, jeżeli ktoś by chciał. On działa też pod tt.tyflopodcast.net, jak dobrze pamiętam, chyba dalej ten
1: działa,
0: adres. Tak, dalej działa.
1: Z przyczyn historycznych.
0: Tak, gdyby, został zachowany.
1: Gdyby ktoś dokładnie trafił na nasz stary podcast i informacje by się zdeaktualizowały, to tt.tyflopodcast.net nadal działa.
0: Jest aktualny i można z niego korzystać także, ale najlepiej, zresztą i prostszy adres chyba, tyflonet.com. Tyflonet przez F, nie przez PH, tylko przez F. Tyflonet po prostu. Więc gdyby ktoś chciał tu do nas zajrzeć na TeamTalka, to można. Zapraszamy. A teraz już co do samej aplikacji. Co my tam mamy ciekawego?
1: Sama aplikacja ma kilka ciekawostek, gdyż od uruchamia się i przedstawia w systemie jako serwery TeamTalk 5 względnie TeamTalk 5 Servers po angielsku. Nie wiem skąd się wziął, ale tak jest. Zatem
2: 19.15. Szybkie ustawienia. Ekran blokady. Urządzenie zostało odblokowane. Strona główna.
1: Synteza została celowo zwolniona, tak aby można było sobie...
2: Hangout. Rozpoczęto ładowanie. Poziom baterii 54%.
1: Tak, aby sobie można było wszystko łatwo zrozumieć,
2: odczytać. 5. Wyświetlam element 1 z pierwszy. Wyświetlam element 1 z czwarty.
1: Mamy 4 elementy w tym momencie.
2: Serwery TAM. Przycisk nowy serwer. Serwery TAM Tank 5.
1: To jest nagłówek.
2: Przycisk nowy serwer. Przycisk odśwież. Local serwer. TT. Tyflonet.com.
1: Jak widać, z tego serwera korzystam, więc jest on dodany tu do listy.
2: Przycisk połącz. Przycisk usuń. Public server. Serwer publiczny CVLSB. Public server. NL. Przycisk połącz. Przycisk usuń. Public server. Serwer publiczny TeamTalk 5 official server. EU TP5 UBR WRDK. Przycisk połącz. Przycisk usuń.
0: I te serwery, wyjąwszy ten nasz, pojawią się u was po zainstalowaniu TeamTalka. Zawsze, dokładnie.
1: A ich lista jest aktualizowana z internetu, więc gdyby się coś zmieniło, to też...
0: To też będą,
1: dokładnie.
2: Przycisk połącz, przycisk usuń, TeamTalk 5V5, 0, 0, 40, 21, UNELASET.
1: Taki nagłówek z wersją, tak się czasami w Androidzie robi. W menu do dyspozycji mamy...
2: Przecinek widoczny elementy, trzeci. Wyświetlam elementy od 1 przez 3. Zaimportuj z pliku. Ustawienia. Wyjście.
1: Tyle.
2: Serwery TeamTalk
1: Zaimportuj 5. Z pliku... Chodzi o plik.tt, charakterystyczny dla komputerowej wersji klienta z danymi serwera, danymi logowania.
0: Jeżeli ktoś dostałby taki plik, na przykład za pomocą maila albo za pomocą jakiejś innej metody kontaktu, tak, to po prostu można sobie to od razu wrzucić i nie trzeba wpisywać wtedy adresów, kanałów, haseł i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka przycisk opcja. A teraz może pokażmy, Patryku, na dobry początek, jak się taki nowy serwer dodaje, bo to jest...

0: o tym też pomyślałem, bo tego przecież trzeba zacząć.
1: Trzeba zacząć,
0: prawda? Dokładnie. Wbudowany na przykład Tyflonet.com albo inny serwer z innego kraju.
2: Właściwości serwera TeamTalk 5. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Tego troszeczkę jest, jak widać.
2: Właściwości serwera TeamTalk 5. Nawiguj w górę. Przycisk zapisz. Przycisk połącz. Informacje o serwerze. Nagłówek.
0: Do dyspozycji mam przycisk zapisz 19. i przycisk połącz. 15. Od razu. To jest dość niefortunne, ale to wynika z ułożenia tych rzeczy w interfejsie wizualnie. Więc zaczynamy.
2: Informacje o serwerze. Nagłówek.
0: Mamy grupę tekstową, informacje o serwerze.
2: Nazwa serwera. Ten serwer pojawi się pod podaną nazwą na liście serwerów. Alert, nazwa serwera.
0: Wchodzę w to podwójnym kliknięciem.
2: Nazwa serwera. Pole edytowania. Trwa. Przycisk anuluj. Przycisk oka. Pole edytowania. E-R-T-T-E-W-E-A-E-E-S-S-T-T-O-O-W-W-T. Y, Y.
1: I teraz testowy. Patryk wpisał testowy, nazwa tak. Serwera. I ja tu chciałem uczulić na jedną rzecz, co jest może rzeczą oczywistą i ja teraz mówię coś, co wszyscy użytkownicy Androida wiedzą, ale ja z racji tego, że Androidem zacząłem bawić się od niedawna, to postanowiłem skorzystać z rzeczy, do której się bardzo przyzwyczaiłem w iOSie, czyli z użycia tego przycisku, który jest takim jakby odpowiednikiem Entera. On jest w prawym dolnym rogu klawiatury. Jeżeli tu użyjemy tego przycisku, tak, tego przycisku OK, to nam się zamknie całe to okno.
0: To się zamknie tylko klawiatura.
1: Tylko klawiatura?
2: Nazwa serwer. Pole edytowania.
0: Tak.
2: Edytowanie
1: u mnie się to jakoś zamyka.
0: Nacisnę.
1: Aha. Wciśnij.
2: Przycisk oka. Pole przyciska. Przycisk oka. Pole edytowania.
0: Wejdę w to ponownie.
2: K, N, H, H, J, K. Usuń. L. Usuń. Ok.
0: Okej. Okay. I już mam pod eksploracją tylko...
2: Nazwa serwera. Pole edytowania. Trwa. Edytowanie testowe. Przycisk. Przycisk oka. Właściwości serwera TeamTalk 5. Wyświetlam elementy.
1: Z dziwnych przyczyn u mnie to się po prostu zamykało całe okno.
0: Może to być zależne
1: może...
0: od klawiatury.
1: Dokładnie. Może to tak właśnie jest.
2: Właściwości serwera TeamTalk. Przycisk zapisz. Przycisk połącz. Informacje o serwerze.
0: I teoretycznie możemy już zrobić...
2: Przycisk zapisz.
0: Przycisk zapisz. No ale... I tak robi wielu ludzi, zaczynając i próbując dodać sobie serwer TeamTalka w kliencie na Androida. No ale przecież pisaliśmy jedynie nazwę. Skąd mamy wiedzieć, jaki jest adres serwera?
2: Przycisk informacje o serwerze. Nazwa serwera. Testowy. Nazwa domeny lub adres IP. Nazwa domeny lub adres IP serwera. Alert, nazwa domeny lub adres IP. Wulujka. Nazwa domeny lub adres IP.
0: W języku angielskim również tak mylnie i skomplikowanie nazwane jest to pole, stąd...
2: Pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: Takie, a nie inne tłumaczenie, choć nie jest ono może zbyt fortunne. Tu podajemy adres tego serwera, więc...
2: G, T, T, U, Y, I, C, F, F, L, L, I, O, N, N, E, W, E, Y, T, T, kropka, kropka, X, C, C, L, P, O, N, M, M.
0: Pisanie z opóźnieniem to nie jest najlepszy pomysł.
2: Usuń oka.
0: Chowamy sobie klawiaturkę. Idziemy znowu do...
2: Nazwa domeny. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tyflonet.com. Nazwa domeny. Przycisk oka. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tyflonet.com. Przycisk anuluj. Przycisk oka. Właściwości serwera TeamTalk.
0: Zatwierdziliśmy już drugą
2: danę.
1: Tak. I w zasadzie na tym można poprzestać.
0: Dla naszego serwera, dla Tyflonet.com, w zasadzie na tym można poprzestać. Pokażę jednak inne opcje, co można zrobić i jak są domyślne wartości.
1: Niestety, Patryku, cię dość mocno teraz zaczęło przycinać, ale może się uspokoi. O, teraz powinno być OK.
0: Poczekamy chwileczkę. Pokazałem w tym momencie wartości dla dwóch podstawowych pól, które wystarczą dla serwera Tyflonet.com. Natomiast pokażę też inne dostępne pola, które mogą się przydać w przypadku na przykład innych serwerów, bo nie każdy serwer jest tak prosty do skonfigurowania.
1: Zgadza się.
2: Informacja, nazwa serwera, testowy. Nazwa domeny lub adres jablonet.com, port TCP, port UDP.
1: To są porty.
2: Autoryzacja, nagłówek, port UDP, port TCP.
0: Obydwa te porty domyślnie przyjmują wartość 10333, 10333. Z reguły się tego nie zmienia.
1: Chyba, że dostaniemy taką informację od administratora serwera, że trzeba wpisać.
0: Ale jeżeli dostaniemy hasło domyślne porty, po prostu
1: to tego nie ruszamy.
2: Autoryzacja, nagłówek.
0: Grupa autoryzacja.
2: Nazwa użytkownika. Hasło.
0: Serwery mogą mieć tak zwane konta użytkowników. Jest to nazwa użytkownika, jak i hasło, więc jeżeli dostaniemy od administratora nazwę użytkownika i hasło, to tutaj wpisujemy te dane.
2: Dołącz do kanału. Nagłówek. Ostatnio używany kanał. Dołącz do kanału. Ostatnio używany kanał. Zaznaczono po wyboru.
0: Jeżeli łączyliśmy się z tym serwerem, nie zapisując go, on z jakiegoś powodu i z jakichś przyczyn pamięta kanał, do którego się łączyliśmy. Jeżeli to pole zostawimy zaznaczone, połączymy się zawsze z głównym kanałem.
2: Kanał wyłączono. Ostatnio używany kanał. Zaznaczono pole wyboru.
0: No właśnie, bo jest ostatnio używany kanał zaznaczone.
2: Nie zaznaczono.
0: Nie zaznaczam.
2: Kanał.
0: I nagle kanał się zrobiło dostępny. Tu możemy wpisać nazwę kanału w składni slash i jego nazwa. Czyli na przykład, nie wiem, slash testowy, slash tyflopodcast.
1: Jakikolwiek.
0: Jaki bądź.
1: Tak.
0: Wpisanie samego slash wymusi nasze lądowanie na kanale głównym serwera, czyli na początku drzewka, mówiąc językiem PC.
1: I czy mamy hasło jeszcze kanału. Coś w opcjach? O właśnie, hasło, bo kanał też może być zabezpieczony
0: hasłem.
1: Kanał
0: też może mieć hasło.
2: Właściwość, przycisk zapisz, przycisk połącz, przycisk zapisz. Serwery Tantalk 5. Wyświetlam element, przycisk odśwież, local server, przycisk, local server, testowy, tyflonet.com, przycisk połącz, przycisk usuń, local server, tt, tyflonet.com.
0: Mam dwa serwery wskazujące na tyflonet.com.
1: No i teraz, jeszcze może zanim się połączymy, to jeszcze proponuję, żeby przejść przez opcje i mieć to jakby już wszystko omówione.
2: Wyświetlamy elementy od 1 do 3 z 3.
1: Omówione, jeżeli chodzi o konfigurację, a później już będziemy mogli sobie opcje. Pokazać, jak to działa od strony praktycznej.
2: Z 30.
0: Aż 30 opcji.
1: No, opcje. Sporo, jak na mobilnego klienta.
2: Nick, mobile Patryk.
0: Nick. Tu wpisujemy, jak chcemy być widoczni na serwerze, to jest pecetowe F5 lub pierwsza opcja pod F4 w preferencjach. Wpisałem sobie tu mobile Patryk fonetycznie, tak jak się słyszy.
1: Można wpisać cokolwiek oczywiście, cokolwiek. Bo to jest dowolność.
0: Jeżeli zostawimy to pole pustym, będziemy widziani jako anonim, mając ustawiony system na język angielski jako no name.
2: Wibracja po wciśnięciu PTT. Zaznaczono pole wyboru.
0: Jeżeli naciśniemy przycisk push to talk, o którym zaraz, dlatego że te elementy pojawiają się dopiero, jeżeli będziemy połączeni z serwerem. Jeżeli naciśniemy przycisk push to talk, by mówić, usłyszymy delikatną wibrację tam chwilę.
2: Utrzymuj włączony ekran podczas połączenia, zaznaczono pole wyboru.
0: Tak, co by się ekran nie blokował, w razie czego w telefonach, które mogłyby ewentualnie mieć problemy z przywróceniem potem interfejsu, lub wyłączają na przykład mikrofon, bo tak, choć nie powinny, gdy ekran jest zablokowany.
2: Show lock messages in hard history. Zaznaczono pole wyboru.
1: Nieprzetłumaczona opcja.
0: To jest też kolejny zarzut, który można by mieć do deweloperów, że każda następna wersja pliku językowego ukazuje się z każdą następną w przód wersją klienta, więc jeżeli my nadgonimy tłumaczenie, to nowe opcje i tak pozostaną
1: nieprzetłumaczone.
2: Show lock messages in hard history. Zaznaczono.
1: Ale czego dotyczy ta opcja?
0: Pokazuje w historii czatu wiadomości, kto się dołączył, kto się odłączył, o zmianach.
1: Czyli takie komunikaty serwera.
0: Tak.
2: Sound events, nagłówek.
0: Zdarzenia dźwiękowe.
2: Server connection lost, place or when connection is dropped. Zaznaczono.
0: Jeżeli utracimy połączenie, zagra nam dźwięk.
2: Dźwiękowe wskazanie przełączenia transmisji głosu, place or when the X button is pressed, nie zaznaczono pole wyboru.
0: Czyli jeżeli włączymy push to talk, to on może nam grać dźwięk. Kiedyś te dźwięki były dość irytujące, bo były dźwiękami z Windowsa XP, stąd mam większość tych opcji poodznaczanych jeszcze. Teraz te dźwięki już korespondują z normalnym klientem TeamTalk i problemu nie ma.
2: Zaznaczono.
0: Przy okazji sobie to zaznaczę.
2: Dźwiękowe wskazanie przełączenia transmisji głosu, place or when the X button is pressed, zaznaczono. Dźwiękowe wskazanie przychodzących wiadomości prywatnych, place or when private message is received, zaznaczono pole wyboru. Handel message, play zone, błęd, handel
1: message. TeamTalk umożliwia także wysyłanie wiadomości prywatnych do użytkowników i możemy tutaj również i takie wiadomości otrzymywać i być powiadamiani.
0: Do tego zaraz przejdziemy, bo jest to sprawa...
1: Trudna?
0: Chyba, że ktoś powie, że jest inaczej i ja wtedy bardzo chętnie przyjmę tę sugestię, ale mi się nie udało odczytać prywatnej wiadomości.
1: Sprawdzimy, spróbujemy. Będę do ciebie pisał.
0: Dobrze, bardzo mnie to cieszy.
2: Dźwiękowe wskazanie przychodzących wiadomości globalnych. Play sound when broadcast message is received. Zaznaczono pole wyboru.
0: To jest taka wiadomość administracyjna na zasadzie, szanowni państwo,
1: za chwilę serwer się wyłączy.
0: Serwer się wyłączy i go nie będzie.
1: Ale wróci.
0: Dokładnie.
2: File listu datek. Play sound when files are added or removed. Zaznaczono pole wyboru.
0: Jeżeli ktoś wyśle lub usunie plik, gdyż w Androidzie można odbierać pliki, nawet można je usuwać, czego niestety doświadczono jakiś czas temu, i można je wysyłać z urządzenia z Androidem. W sumie nie wiem, z jakimi uprawnieniami to działa i jak głęboko można się tam schować w tych plikach i co można wysłać. Nie eksperymentowałem z tymi opcjami zanadto.
2: Połączenie nagłówek. Subskrypcja nagłówek. Wiadomości, subskrybuj wiadomości od użytkowników, zaznaczono pole wyboru.
0: Czy mamy otrzymywać wiadomości, jeżeli ktoś nam napisze wiadomość, tę prywatną?
1: A to się...
0: jest zaznaczone.
1: Tak, a czasem naprawdę jest to bardzo fajną funkcją, żeby mimo wszystko sobie powyłączać te subskrybowanie wiadomości od użytkowników, bo są tacy użytkownicy, którzy potrafią niekiedy zaspamować wiadomościami prywatnymi. Można to sobie wszystko można tym zarządzać także i z klienta mobilnego.
2: Wiadomości na kanale, subskrybuj wiadomości na kanale, zaznaczono pole wyboru.
0: Ten tak zwany globalny czat. Jeżeli rozmowa toczy się o czymś, ktoś podsyła link do serwisu YouTube, to tu go albo zobaczymy, albo nie.
2: Wiadomości globalne, zaznaczono pole wyboru.
0: To są te administratorskie.
2: Głos, subskrybuj strumienie głosca, zaznaczono pole wyboru.
1: Czyli to, do czego my przede wszystkim używamy TeamTalka.
0: I jeżeli to odznaczymy, będziemy mogli sobie pisać, będziemy mogli nawet nadawać,
1: ale nic nie usłyszymy.
0: Nikogo nie usłyszymy.
2: Przechwytywanie wideo, subskrybuj strumienie przechwytywania wideo, zaznaczono pole wyboru.
0: Tu jest, chodzi o obraz z kamer. TeamTalk udostępnia od wersji 4 z kawałkiem udostępnia opcję wideo.
1: No, dla nas akurat jest to średnio przydatne, więc to chyba warto sobie wyłączyć, bo przy okazji, jeżeli jesteśmy podłączeni za pomocą pakietowej transmisji danych komórkowych, no to...
0: Odłączenie subskrypcji fizycznie nie pobiera tych danych na nasz telefon lub komputer, bo tyczy się zarówno to PC, jak i...
1: I po prostu zaoszczędzamy sobie transfer.
2: Pulpit, subskrybuj strumienie pulpitu.
1: To też warto odznaczyć.
0: Coś w rodzaju pomocy zdalnej za pomocą obrazków, screenshotów z aktualnego ekranu komputera wysyłanych co ileś set milisekund.
1: Teoretycznie chyba da się nawet na tym pracować, ale jeżeli się widzi.
0: Da się, ale jeżeli się widzi, bo to jest wysyłany jest jedynie obraz, więc da się pracować ewentualnie na zasadzie takiej, że wyślemy sobie jak w starym zdalnym pulpicie, zwrotną dźwiękową z syntezy, co się tam dzieje i zestawimy wizualne połączenie pulpitu, no to wtedy tak. Wtedy
1: jakoś
0: się da,
1: jest to możliwe,
0: choć
1: ale...
0: Choć dziś nie wiem, jak wyjść poza okno.
1: Okej. Okay.
0: Bo Alt-Tab przecież zmienia okno.
1: Zmienia globalnie w systemie naszym.
0: I w sumie nie wiem, jak to... Chyba, że się coś
1: ale to jest jakiś taki, ale to jest jakiś taki bardziej dodatek. Biern dodał tę funkcję, tak, bo może się komuś czasem przyda. Nie jest TeamTalk przeznaczony do tego doświadczenia pomocy zdalnej. To sobie powiedzmy od
2: pliki
1: razu.
2: Multimedialne, subskrybuj strumienie plików multimedialnych. Zaznaczono pole wyboru.
0: Do naszej rozmowy może nam akompaniować muzyczka w postaci strumieniowanego. Kiedyś zamiast głosu, teraz równocześnie z głosem pliku multimedialnego globalnie na serwer lub w kanał. Tu odznaczamy lub zaznaczamy opcję odczytu tych plików. Czy je chcemy słyszeć, widzieć, czy nie, bo mogą być to zarówno pliki audio, jak i wideo od pewnego czasu.
2: Komunikaty TTS, nagłówek.
0: Tu konfigurujemy, w tej grupie konfigurujemy to, o czym synteza ma nas informować. O jakich zajściach, o jakich zdarzeniach.
2: Konfiguruj komunikaty TTS, nagłówek. Użytkownik loguje się na serwer. Oznajmiaj nazwę logującego się użytkownika. Zaznaczono pole wyboru. Użytkownik wylogowuje się z serwera. Oznajmiaj nazwę wylogowującego się użytkownika. Zaznaczono pole wyboru. Użytkownik dołącza do kanału. Oznajmiaj nazwę użytkownika dołączającego do kanału. Nie. Użytkownik opuszcza kanał. Oznajmiaj nazwę użytkownika opuszczającego kanał. Nie. Wiadomości prywatne. Oznajmiaj nadawcę. Zaznaczono pole wyboru. Wiadomości globalne. Oznajmiaj nadawcę. Nie zaznaczono pole wyboru. Zaznaczono. System dźwięku. Muta speakers when pressing the X godzina. Enable listo avoided from speakers. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Nowa jeszcze funkcja, może raz przeczytaj ten komunikat, bo nałożyły się dwie syntezy, ten ostatni.
2: Muta speakers when pressing the X button. Enable listo avoid the from speakers. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: Jako, że na razie system dźwięku w TeamTalku na Android nie jest zbyt rozbudowany i on tak działa cokolwiek prowizorycznie, obejściem niekończącej się zwrotnej, jako że często głośnik telefonu jest blisko mikrofonu telefonu, jest po prostu wyłączenie głośników, czyli jeżeli naciskamy przycisk push to talk, przycisk jest w prawym dolnym rogu mniej więcej koło przycisku back w Samsungu, a przycisku menu lub ostatnich aplikacji wreszcie telefonów, wtedy wyłączają się głośniki na ten czas, kiedy mówimy, tak aby nie powodować niekończących się sprzężeń, które potem
1: denerwują.
0: Do pisku, denerwują. No. Same niemiłe konsekwencje z tego. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o opcje.
1: System dźwięku. No teraz będziemy mogli się połączyć. Tak naprawdę.
2: Enable listo avoid from speakers. Nie zaznaczono pole wyboru. Serwery TeamTalk 5. Serwery TeamTalk. Przycisk nowy. Przycisk odśwież.
0: Dokładnie.
1: Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to zapraszamy, prosimy śmiało. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. A dziś rozmawiamy na temat TeamTalka, ale tym razem TeamTalka mobilnego, TeamTalka dla systemu Google Android. Wspólnie ze mną dziś tę audycję prowadzi i TeamTalka pokazuje Patryk Faliszewski. No to co, Patryku, łączymy się z serwerem, tak?
0: Ciekawe, co nas spotka.
1: Właśnie, bo na chwilę wejdziemy na kanał jak najbardziej
0: główny. Tam główny, gdzie się może toczyć rozmowa.
1: Gdzie się może toczyć rozmowa, zatem prosimy zachowywać się kulturalnie, jeżeli ktoś by tam nas słyszał, bo właśnie wchodzimy.
2: Local server, testowy, przycisk odśwież.
0: A i wszystko stać się może, nie zdziwię się, jeżeli nas zaraz spotka jakiś stek wulgaryzmu.
2: Local server, testowy.
1: Miejmy nadzieję, że nie.
0: Połącz.
2: Testowy. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Jestem połączony z serwerem. W sumie może
2: testowy.
0: Dobrze, że nikt
2: nawiguj w górę.
0: Nie mówi chwilowo.
2: Przycisk wyślij plik. Testowy. Nawiguj w górę.
0: Dlaczego jestem na stronie z plikami?
2: Przycisk wyślij.
0: To mnie.
2: Przycisk edytuj kanał. Kanały, czat. Obraz 27, bez etykiety. Alternat. Obraz 80, bez etykiety. Kanał 2. Wyświetlam element 1 z 2.
1: I tu mamy kanały na 5. Serwerze.
2: Kanały, czat, 5, obraz 80, bez etykiety, kanał 2, przycisk dołącz, połączenie, połączono, ping, 74, lx/tx, 16/0kb, przycisk decrease volume, przycisk speaker volume, przycisk intrease volume, 57%, przycisk decrease mikrofon, przycisk intrease mikrofone gain, 46%, przycisk tx.
1: I ty w tym momencie pokazałeś
0: całe okno,
1: całe okno
0: do dołu.
1: Tak.
0: Tak.
2: Testowy, alternatywny, nawiguj w górę.
0: Jeżeli wejdę w alternatywny, nawiguj w górę, przejdę z powrotem do głównego kanału.
1: Bo teraz, jak rozumiem, stworzyłeś jakiś kanał, tak?
0: Nie, wszedłem niechcący w alternatywny, dlatego że od najnowszej wersji każdy kanał ma jeszcze swoją ikonkę, która jest obrazem 80 ileś. Aha. Więc słyszymy komunikat w stylu obraz 87 alternatywny, na przykład. Co okay. Zresztą zaraz pokażę.
2: Przycisk usuń. Przycisk połącz. Przycisk local server tt tyflonet.com.
0: Wyszedłem zupełnie.
2: Local server testowy.
0: Tak jak mówiłem, ta aplikacja jest jeszcze w fazie bardzo wczesnej bety i ma czasami zachowanie średnio przewidywalne. Jeszcze raz naciskam zatem połącz.
2: Testowy. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 12.
0: Pojawiłem się na kanale głównym.
2: Testowy. Nawiguj. Przycisk wyślij plik. Przycisk edytuj kanał. Kanały, czat. Obraz 15. Bez etykiety. Alternatywny. Przycisk dołącz. Password protected. Audycja 2.
1: No właśnie. Tu mamy... Tu mamy kanał nasz, na którym teraz nadajemy. I on jest od razu oznajmiany, czego, co zresztą muszę powiedzieć, nie że tego nawet na nie ma w kliencie komputerowym.
0: Chyba jest, ale w formie ikonki, nie dla nas.
1: No tak, ale nie dla nas, a dla nas jest. A tutaj w Androidzie jest.
0: I dla nas,
1: przycisk dokładnie, więc...
2: Wawski kanal. Przycisk dołącz.
1: Tu jest lista kanałów.
2: PRV 106. Przycisk dołącz.
1: Kolejny.
2: Passport protestet. PRV 165. Kreska. Kanał utworzony na prośbę specjalną. 102. Kreska.
0: Od razu mamy pole tematu. Na przykład podane.
2: Diana loguje się.
1: No, właśnie dostaliśmy informację, że się ktoś zalogował na przykład.
2: Diana wylogowuje się.
1: I już przycisk sobie poszła.
2: Słowenski kabel.
1: Diana
2: loguje się.
1: No.
2: Przycisk dołącz. Kazak 5 Pechom teraz mówi, awej, Łukaszenka loguje się. Przycisk wiatr. Krso. Przycisk wiatr.
0: I tu już mamy listę Mobile Patryk. Aktualnych użytkowników.
2: Od 4 do 12, przycisk wiatr.
1: Mhm.
2: Mobile na Patryk. Przycisk wiatr.
0: Tomecki. Serwerze.
1: Przycisk. Tak. Mamy użytkowników. To ja proponuję, Patryku, żebyś ty...
0: Przemówił.
1: Tak, żebyś ty przemówił, ale teraz pytanie, czy my się mamy przełączyć, czy ty się dołączysz do nas tu do kanału Audycja?
0: Ja przemówię na chwilę do kanału głównego na przykład.
1: No to żeby, to musimy przejść tam, żeby to było słychać w ogóle.
0: Chyba, że nam odpowie kanał główny.
1: No właśnie. No to, spróbujmy. To spróbuj przemówić do kanału głównego.
0: Zatem.
2: Przycisk TX.
0: Przycisk TX wymacałem sobie eksploracją. Przycisk TX jest w prawym dolnym rogu ekranu. O, już słyszymy, że coś się w domach dzieje. W domach
1: tak,
0: z betonu.
1: Tak.
2: Przycisk TX.
0: Naciskam.
2: Kliknij, by wybrać.
0: Dwukrotnie w przycisk TX, po czym go trzymam. Dzień dobry świecie, tu Tyflo Podcast. Testujemy w tym momencie aplikację TeamTalk dla systemu Android. Chyba może nawet mówię za głośno.
2: Zatrzymano ładowanie. Poziom baterii
0: 66%. Odpowiedzcie, czy nas słyszycie.
2: Rozpoczęto ładowanie. Poziom baterii 66%.
3: Cześć, witaj.
2: Rozpoczęto ładowanie. Poziom baterii. Zatrzymano ładowanie.
0: Zostaliśmy przyjemnie
1: przywitani. Przywitani, tak. Przy okazji coś jeszcze z baterią ci się chyba dzieje, bo cały czas ładuje i przestaje.
0: Z kablem.
2: Ładowanie. Poziom baterii
0: 66%. To może ja ją zatrzymam na chwilę.
1: Tak, bo to
0: bliżej. Jeżeli nacisnę przycisk TX czterokrotnie.
2: Przycisk TX.
0: Chyba teraz będę mówił nieco dłużej niż chwilę. Mam wolną rękę, mogę sobie nią klaskać, ale może niekoniecznie zahaczać w mikrofon. W tym momencie mówię również do kanału głównego, powiedzcie, czy nas słyszycie. Nacisnąłem przycisk TX czterokrotnie, czyli użytkownik widzący bez talkbacka musiałby zrobić to dwukrotnie.
3: Jak najbardziej słychać.
0: Zatem naciskam ponownie przycisk TX.
2: Przycisk TX.
0: Tylko dwukrotnie.
1: I był słychać, był słyszalny jeszcze taki dźwięk, który przy okazji powiadomił nas, że przycisk został zwolniony.
2: 46%. Przycisk TX.
0: Wybiorę sobie na przykład kanał.
2: Passport protestet. Obraz 70. Przycisk dołącz. Obraz 79. Bez etykiety. Chorwacki kanał.
1: Na przykład chorwacki kanał mamy. Chudy. O, mamy chudy.
0: Mamy chudy.
2: Obraz 23,
0: czyli kanał
2: diety. Kanał 2. Wyświetlamy element jeden z drugim.
1: Tak. Jeżeli ktoś by na przykład 8. miał gorsze obraz łącze, słabsze, nie mógł korzystać z kanałów, które są w lepszych jakościach, no to coś takiego mamy na potrzeby takich użytkowników.
2: Zmieniłem ten kanał. RPL wylogowuje się.
0: Zmieniłem ten kanał tylko dlatego. Ruch jak w Rzymie na serwerze. Tylko dlatego
2: jeden.
0: Zmieniłem ten kanał, aby pokazać obiekt, który nazywa się
2: Mobile Patryk. Jeden.
0: Nie.
2: Kanały, czat.
0: Kanały, czat.
2: Loguje się.
0: Jeżeli na obiekcie
2: przy kanały, czat.
0: Kanały, czat dam dwa palce w lewo, tak jakbym chciał zmienić stronę.
2: Połączono z serwerem TUEUM 0219 33 i 55 sekund CES 2015. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 9.
0: Zamiast kanału widzę...
2: Serwer, witamy. Dołączono do głównego... Serwer, witamy na serwerze tyflonet.com. Życzymy miłej rozmowy. TUEUM 0219 33
1: To jest jakiś taki zapis całej komunikacji, wyświetlam tak?
0: Jest to cały serwer. Log, po prostu to, co w kliencie PC widzimy w polu edycyjnym do odczytu, czyli i log, i czat,
2: wyświetlam elementy
0: wszystko.
2: Od 3 do 11 z 12.
0: Coraz więcej ludzi zmierza na chudy do nas.
2: CZ03RPL loguje się. Zwonimir wylogowuje się. Wyświetlam elementy od 4 do 13 z 13.
0: To jest urok audycji na żywo.
1: Dokładnie.
2: Łukaszenka dołącza do kanału. Puszkin dołącza do kanału. CZ03RPL dołącza do kanału. Opuszczono główny kanał. TUE dołączono do kanału.
1: Widać, że się po prostu użytkownicy przemieszczają.
2: Przycisk wyślij. Pole edytowania.
0: Pole edytowania.
2: Wyświetlam elementy od 10.
1: Można coś napisać.
2: Z, Lukasz, Shift. Wprowadzanie głosowe, symbole. Wprowadzanie głosowe, pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: A zatem sobie coś
2: od 11
0: piszę.
2: Do 13 z 13. Adapter sobie. Adapter sobie coś pisze.
1: Okej. Okay. Można i tak. No rozpoznawanie głosowe Google Zobaczmy czasem... Się.
0: Można lepiej.
1: Tak. Czasem różne dziwne...
2: Pisze.
1: Figle.
2: Się.
1: Płata.
2: Wprowadzanie tekstu z klawiatury. Dotknij, by wstrzymać ustawienia. Logo Google. Połączenie. Połączono. Ping.
1: Ping to jest po prostu czas, w jakim odpowiada nam ten serwer.
2: Wyświetlam elementy od 12 do 14 z 14. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Adapter sobie coś pisze, można lepiej. Mobile Patryk. TUEUM 0219.
1: Okej. Okay.
0: I moja wiadomość pokazała się w oknie czatu.
1: Więc jeżeli ktoś by nie chciał rozmawiać, a chciałby pisać za pomocą mobilnego TeamTalka, to też można. Jest to możliwe, jest
0: Zarówno
1: to do zrobienia.
0: Jak i pójść na łatwiznę głosowo.
1: Tak.
2: Kosologuje się.
0: Teraz, Michale, myślę, że mógłbyś do mnie napisać jakąś wiadomość prywatną.
1: Dobrze, już to robię.
0: Utrzymany mit o tym, że wiadomości prywatnych odbierać się nie da.
1: Gdzie ty teraz jesteś? Tylko na którym kanale?
0: Na chudy.
2: C03RPL loguje się.
1: Dobra. Tu jesteś, okej. Okay. Wysyłam do ciebie wiadomość.
2: Wiadomość prywatna od użytkownika Midzi.
1: Wysłałem wiadomość. Dobrze. Powiedział nawet, że...
2: Nie można połączyć się z Google. Wprowadzanie tekstu z klawiatury. Sprób. Adapter sobie co... Dzwonimir do... Luk do... Wyświetla... Obce... Do... Wyświetl... Kanały, czat, pulpity. Wyświetlam elementy od 1 do 3. Połączono z serwerem. TUEUM 0219 33 i 55
1: no tak, tylko
2: sekund.
1: Teraz...
2: 2015. Zalogowany serwer.
1: Czy uda się odczytać moją wiadomość?
2: C0D. Opuszczono. Luk... Dzwonimir dołącza do... Dotknij, by wstrzymać. Testowy. Przycisk TX 40. Przycisk INC razem. Przycisk 0/RX90. Ping. Połączono. Połączenie. Przycisk wyślij. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Kosowel. Dzwonimir opuszcza kanał. TUEUM 0219 39 i 33 sekund. Dzwonimir dołącza do kanału. TUEUM 029. Łukaszenka opuszcza kanał.
1: Nie ma. Nie da się, niestety.
0: Zmieniam zatem stronę. Nie chcę dyktować głosowo.
2: Zmień zatem stronniczy. Dzwonimir dołącza do kanału. Zmieniam zatem
1: No tak, ustawiłeś dyktowanie głosowe i w tym momencie mamy...
0: Tak i ono.
1: I ono cały czas działa.
0: Towarzysza podróży mamy.
1: Tak.
2: Pasjona towarzysza głosowo.
1: To może je wyłącz?
2: Dzwonimir opuszcza kanał. Logo Google. Dotknij, by wstrzymać.
1: O.
2: Testowy. Kanał 2. Nawiguj. Przycisk TX. 46.
1: I wiadomości prywatnej, jak się okazuje, nie da się przeczytać.
2: Przynajmniej
0: my nie umiemy.
1: Tak.
2: Połączono.
0: Ale w komentarzach bardzo bym prosił o zwrotną, jeżeli się to...
1: Jeżeli komuś się udał ten...
2: Dzwoni mi, opuszcza kanał.
1: Właśnie, jeżeli komuś się ta sztuka udała, to by się bardzo przydało dostać taką informację.
0: Natomiast zobaczę jeszcze miejsce, o którym nam
2: przycisk, edytuj kanały, czat, pulpity.
0: Kanały, czat, pulpity.
2: Killer loguje się.
0: Zmienię stronę.
2: Dzwonimir do... Łukaszenka dołącza do kanały testowe. Kanały, czat, pulpity.
1: I chyba również tutaj nic nie będzie.
2: Kanały, czat, pulpity. 1.
0: Ale ja coś powiedziałem odnośnie dyktowania głosowego, że ono się ma nie włączać.
1: No, a się mimo wszystko włącza, jak widać. No niestety, no tak.
0: Lubi nas, chce dyktowanie głosowe. Dzisiejszej audycji zrobić.
1: Tak, dyktowanie głosowe nie, to... zawsze w modzie. Okej.
2: Okay. Loguje się.
1: I cały czas, powiedz mi, jak rozumiem, to oczywiście w ustawieniach można wyłączyć, bo tu widać, że on informuje o użytkownikach nie tylko, którzy są podłączeni do danego kanału.
0: Tak, ja już to pokazałem wcześniej w ustawieniach, że są dołącza do kanału lub, i opuszcza kanał, jak i loguje się i wylogowuje się.
1: Wylogowuje się z serwera.
0: To są dwa osobne zdarzenia,
1: tak?
0: z których tych pierwszych o logowaniu się, wcześniejszych, nie mamy w kliencie PC też.
1: Zgadza się. Chociaż w pewnej wersji to chyba nawet było.
0: Nie, to tylko było informacja, dlatego że większość z nas wyłącza sobie subskrypcję wideo i wyłącza sobie subskrypcję plików multimedialnych. I po tym dało się rozpoznać, że jeżeli się pojawia znikąd linijka, że ktoś zmienił subskrypcję na zero, czyli ją wyłączył, to oznaczać może,
1: że się właśnie ktoś dołączył do kanału, tak. Rzeczywiście jest taka opcja. To może, Patryku, spróbuj się tu do nas dołączyć, żebyśmy pokazali jakość tego dźwięku. To ja cię może na chwilę wyciszę tutaj, bo nasz kanał jest zabezpieczony hasłem.
0: Ja to już sobie wyciszę spokojnie.
1: Aha, no to okej. I będziesz mógł pokazać przy okazji, jak to słychać, jaki jest dźwięk, bo ten dźwięk no nie jest taki, powiedzmy sobie od razu i szczerze, nie jest to taki dźwięk jak z naszego stacjonarnego
0: słychać
1: komputera.
0: Słychać syntezę czy nie?
1: Nie, nie słychać.
0: Dobrze.
1: Gdybyśmy na przykład połączyli się z naszym komputerem, jeżeli mamy w miarę dobry mikrofon, no to wtedy rzeczywiście słychać to całkiem ładnie. Z telefonu jakoś ta jest to pasmo gdzieś tam obcięte. Jak dobrze pamiętam, do 16 kHz, chyba do 16.
0: Tak.
1: No i brzmi to jak brzmi, ale rozmawiać się da. A to myślę, że jest najważniejsze, że się da.
0: Dobrze, ja tu się łączę już.
1: Tak, Patryk wprowadza hasło i Patryk za chwilę się u nas pojawi. Miejmy taką nadzieję.
0: Tajne szyfry wymagają czasu.
1: Tak, dokładnie, zwłaszcza jeżeli hasło jest długie. No, a u nas to hasło jednak troszeczkę liter ma. Więc czekamy.
0: Podpowiemy ponad 40 znaków.
1: No, mniej więcej. I to chwilę zajmuje jednak wprowadzenie tego super tajnego hasła. Ja jeszcze dodam tylko, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, bo może coś tłumaczymy niejasno, co może się zdarzyć oczywiście, i ktoś chciałby, żebyśmy coś doprecyzowali, a przede wszystkim, żeby doprecyzował coś Patryk, bo to on dziś prezentuje TeamTalka dla systemu Android, to może do nas zadzwonić. 123 834 835, to nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane przez tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. I właśnie w tym momencie dołączył się Patryk. Patryku, więc teraz prosimy o jakąś prezentację dźwięku. No? Czy będzie prezentacja? Bo teraz nie słychać ani ciebie, ani...
3: Dzień dobry. O. Zatem mówię sobie z telefonu.
1: To jest jakość różnica.
3: Jakość jest dużo lepsza, dlatego że ten kanał jest w mono.
1: A właśnie. A zwykle, jak rozmawiamy sobie na różnych kanałach na TeamTalku, no to jest to jednak niestety, ale stereo. Znaczy, niestety, no, na szczęście stereo, bo TeamTalk coś takiego umożliwia, ale dla telefonów komórkowych, no to chyba jednak nawet i dla tych lepszych, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo wtedy pogarsza im się jakość z jakichś dziwnych przyczyn.
3: Z przyczyn stricte androidowych i błędów implementacji bardziej niż... Myślę, z przyczyn niemożności procesora czy czegoś takiego.
1: No, z niemożności procesora to ja na przykład cierpię na ten problem. I myślę,
3: Powiedzmy sobie szczerze, demonstracja w tym momencie jest dokonywana na telefonie Samsung Galaxy S4, który jest telefonem no jednak dość...
1: na
3: dość swoje czasy niezłym i tu tego problemu nie ma.
1: Tak.
3: Jeżeli pojawi się użytkowników 7 czy 8, no to zaczyna się trochę zabawy.
1: Natomiast...
3: Bo to się zaczyna ciąć.
1: Tak.
3: Pokażmy może jeszcze, tylko jak ja tu zrobię to tak prosto.
1: To może po prostu już przełącz się na swój mikrofon. Najprościej będzie chyba.
3: To jest...
1: No. Tak.
3: O.
1: I teraz Patryk od nas odszedł całkiem. Z mobilnego TeamTalka oczywiście.
3: Jest z drugiego mikrofonu.
2: Przycisk usuń. Local server tt.tyflonet.com. Media. Handheld audio settings. Przycisk połącz. Tt. Wyświetlam elementy od przycisk wyślij pli. Przycisk edytuj. Kanały. Czat. Obraz 19. Przycisk dołącz.
3: Znalazłem się na kanale głównym. Czy jestem na nim słyszalny?
1: Nikt nam nie odpowiada.
3: Chyba nie jest.
1: Chyba nie jesteś. Mhm.
2: Przycisk speaker volume, slick to lupę.
3: Speaker volume. Jeżeli to naciśniemy, wyłączymy sobie odsłuch. Dlatego teraz warto by pokazać całą resztę ustawień TeamTalka, dlatego że nowsza wersja TeamTalka może na przykład ściszać i zgłaśniać mikrofon.
2: Killer loguje się.
3: Dlatego że każdy telefon ma wysterowane. Każdy telefon ma wysterowane te mikrofony, głośniki inaczej.
2: Przycisk dołącz. Password protect, przycisk wapniaki.
3: Tu są
2: Kazak 5
3: kanały.
2: Teraz przycisk wiatr, killer. Przycisk wiatr, Tomecki.
1: Przycisk wiatr to jest do wysyłania wiadomości, jak
3: tak,
1: rozumiem.
3: Miejsce na etykietkę jest małe, więc niestety trzeba było
1: wiatr
3: streszczać się z tłumaczeniem.
2: Połączono. Ping 74. RX/TX.
1: To znaczy i tak naprawdę do regulacji mikrofonu i do regulacji głośności zresztą też służą te przyciski, które pokazywałeś, czyli może pokażmy jeszcze te przyciski. O właśnie.
3: Detrasę volume.
1: To ścisza głośność dźwięku, tak, naszego odsłuchu.
2: Przycisk speaker volume. Slick to lupę.
3: Wycisza głośność zupełnie wyjścia.
2: Przycisk detrasę volume.
1: Zgłaśnia.
2: 54%.
1: Tu jest, to można
3: podana
1: tym regulować?
3: Głośność. Nie.
1: Okay.
3: To jest tekstowy taki zapis.
2: Przycisk detrasa mikrofon gain.
1: Tu jest
2: przycisk
1: mikrofon.
2: Przycisk detrasa mikrofon gain. 46%.
3: No ja mam na przykład troszeczkę ściszone, delikatnie. Bo było już na granicy przesteru.
2: Przycisk TX.
1: No i tu jest przycisk TX.
3: Do mowy.
1: Tak. To jeszcze z takich rzeczy, Patryku, skoro jesteś na kanale głównym, to może pokaż zakładkę pliki.
3: Właśnie będę chciał to...
2: TT. Przycisk kanały, czat.
3: Zrobić. I aby to zrobić, muszę skorzystać z tego felernego, nieszczęsnego pola kanały/chat, które czasem...
2: Połączono z serwerem.
3: Mnie doprowadzi do czatu. A czasem...
2: Czat, pulpity, pliki.
3: Też do plików.
1: Do plików.
2: Lista, widoczne elementy, zero.
1: Dobrze, to teraz może powiedz, jak ty to zrobiłeś, bo czy jest jakaś zasada, jak z tym się należy
3: zasada,
1: obchodzić?
3: Jest zasada, mianowicie stojąc na kanale, na tym obiekcie kanały/chat, trzeba użyć gestury jak do przewijania list, tylko w odwrotną stronę, czyli w lewo. Dwa palce równolegle, tylko że nie idą góra-dół, tylko idą prawo-lewo i lewo-prawo przewijamy sobie strony.
1: Rozumiem.
3: Tak jakbyśmy chcieli zmienić ekran w launcherze na przykład. Mhm.
2: Połączono.
1: I tu mamy pliki.
2: Połączenie. Lista. Widoczne elementy. Zero.
1: No, chyba że...
3: Jestem poza kanałem, więc...
1: No tak, nie jesteś dołączony, więc mamy pustkę.
3: Natomiast ta lista jest bardzo długą listą, dlatego że widać to w...
2: Połączono. Serwer local server tt tyflonet.com.
3: Nie chcę public server.
2: TT.
3: Może no tak, bo teraz dojść do plików.
2: TT.
1: Bo tam byłoby rzeczywiście jeszcze bardziej ciekawie.
3: Tam by nas powitano wulgarnie po rosyjsku, względnie zapytano się, czy jestem za Ukrainą.
2: Obraz 26. Bez
3: zdarza się. Alternatywny. Od wejścia czasem.
2: Połączono z serwerem. Czat, pulpity, pliki. Lista. Widoczne elementy. 0. 20436 zip. 2. Przycisk.
1: O właśnie.
2: Przycisk.
1: Mamy pliki.
2: 40 vocalizer TT. Przycisk. 40 vocalizer. Przycisk. Annika. THR Destrosa MP3. 5 431
1: Na przykład mamy jakąś piosenkę.
2: Admin.
0: rozmiar w bajtach i użytkownik, który to wrzucił. Tego na PC też nie mamy. Czyli ten plik tak w zasadzie jest. Tu jest ileś kont użytkowników i można od razu zobaczyć sobie, kto dany plik wysłał.
1: I czy my możemy na przykład go usunąć? Czy też nie?
0: Ja spróbuję ten plik usunąć.
2: Przycisk pobierz. Przycisk usuń.
0: Przycisk pobierz odpali nam zwykłą akcję zapisywania. Kiedyś odpala nam zwykłą akcję zapisywania, teraz zaraz zobaczymy, czy on...
2: Annika, przycisk pobierz. Wyświetlam elementy od 1 do 9 z 39.
0: Zapisuję go do pobranych.
2: TT, nawiguj w górę. Przycisk edytuj kanał. Pulpity. 20. Przycisk pobierz. Przycisk usuń. 40 vocalizer TTS 1. Przycisk. Annika, THR Destrosa MP3. 5431513. Admin. Przycisk pobierz. Przycisk usuń. Alert, czy na pewno chcesz usunąć plik Annika, THR Destrosa MP3 z serwera? Anuluj, OK.
0: Po naszych ostatnich sugestiach...
2: Loguje się. C0D3RPL loguje się. Przycisk OK.
0: Teraz aplikacja TeamTalk pyta się, czy usunąć plik. Kiedyś można było sobie trzymać palec na przycisku Delete i cieszyć się, jak lista się pomniejsza. Teraz już się tak nie da.
1: Na szczęście.
2: Przycisk OK. TT. Nieautoryzowany.
1: O.
0: Nie uda się.
1: Ale nawet gdyby ktoś chciał patrzeć, jak lista się pomniejsza, to jeżeli plik wrzucił użytkownik admin, przynajmniej tu w naszym przypadku, no to nic nie zdziała.
0: Dokładnie. I tak naprawdę bez pokazania wideo, bo trudno pokazać
1: no bo nie pokażemy wideo, bo...
0: dźwiękowej, jak i pulpitów, które równie trudno pokazać.
1: To jest wszystko. To jest wszystko.
2: Przycinek widoczne elementy. Drugi.
1: To ja tak wszystko jeszcze...
0: Pokażę jedynie...
2: Aha. Ustawienia.
0: Jedną opcję, mianowicie...
2: Nowy kanał.
1: Właściwości tworzenie kanału. Okej.
0: Okay. Z klienta androidowego da się to zrobić.
2: Właściwości kanału. Przycisk utwórz. Nazwa.
0: Znowu, przycisk utwórz jest pierwszy, bo tak ładniej wygląda w wizualnym interfejsie.
2: Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: I analogicznie do... dodawania serwera musimy wejść podwójnym kliknięciem w nazwę.
2: G. Kliknij T. T. E. E. S. E. H. Y. T. T.
0: Cicho. O.
2: Właściwości kanału.
0: Jest. Nawigu.
2: Przycisku. Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Test. Hasło. Pole edytowania.
1: Możemy zabezpieczyć hasłem.
2: Temat. Pole edytowania.
1: Ustawić temat.
2: Hasło operatora. Pole edytowania.
1: To hasło dla nas, tworzących.
2: Pole max użytkowników. Pole edytowania 1000. Przestrzeń dyskowa, kabajtu. E. Pole edytowania 0.
1: A 0 to dodajmy, że jest nieograniczona ilość przestrzeni dyskowej.
0: 0 to jest wyłączona, niedostępna.
1: Tak? Bo tak. Kiedyś było chyba, że jak 0 to było nieograniczone.
0: Nie, zawsze było niedostępne.
1: Okej. Okay.
2: Okay. Pole edytowania 0. Przycisk kodek audio. Nie zaznaczono pole wyboru kanału stały. Przycisk kodek audio. Kodek audio. Kodek audio. Nawiguj w górę. Opus. SPEX. SPEX VBR. Brak dźwięku. Zastosowanie. Częstotliwość próbkowania. Kanały audio. Bitrate. 44 gbites. Opóźnienie. Lista. VoIP. Lista 48 KHZ.
1: I tu mamy lista, parametry mowa. Już kodeka.
2: Element sterujący przewijania 7%.
1: Które możemy sobie poustawiać.
2: Nie zaznaczono wyboru ciszę. DTX. Lista 20 MHz. Nie zaznaczono pole wyboru, pomijaj ciszę, DTX.
1: Co to jest to 20 MSEC? To jest opóźnienie? To jest opóźnienie. Jakiś bufor?
0: Opóźnienie, a de facto czysto technicznie długość ramki.
1: Okej. Okay. Także gdyby ktoś był w...
0: Opcje ustawiania kanału są dokładnie takie jak tak. W kliencie PC.
1: Więc gdyby ktoś był, powiedzmy, w podróży i miał taką potrzebę, żeby stworzyć kanał, to może, zarówno
2: od 1 do 9 z 39.
1: Na standardowym kliencie, jak i właśnie na mobilnym, na Androidzie. Jest taka opcja.
0: Tak. Ty, Michale, coś jeszcze?
1: Tak, ja chciałem tak po prostu zapytać, z czym
2: Slavisti loguje się.
1: Na chwilę obecną ma problem TeamTalk. W jakich sytuacjach jest taki jeden błąd, może nie będziemy już go teraz pokazywać w zastosowaniu praktycznym, ale ma taki błąd, jeżeli chodzi o to, gdy ktoś do nas dzwoni, prawda?
0: Tak, jeżeli ktoś do nas zadzwoni, no to niestety jakże niemiła niespodzianka, akurat na przykład mieliśmy wciśnięty czterokrotnie przycisk TX, aby sobie ręce zwolnić od trzymania telefonu. jeżeli ktoś do nas zadzwoni, odbierzemy ten telefon, w słuchawce słyszymy TeamTalka zdegradowanego do jakości telefonicznej, ale nadal nadajemy na TeamTalku, więc na TeamTalka idzie nasze audio, czyli jedna ze stron tej rozmowy również.
1: Więc jeżeli będziemy chcieli omawiać jakieś sprawy ważne tylko dla nas, albo takie, którymi byśmy się nie chcieli dzielić z resztą świata TeamTalkowego, no to po prostu...
0: To lepiej odrzucić to połączenie, zamknąć na spokojnie TeamTalka i oddzwonić.
1: I oddzwonić, tak, bo inaczej może to się skończyć tak, że uczestnicy konwersacji na TeamTalku poznają zbyt wiele szczegółów na przykład z naszego życia.
0: Z naszej strony, dokładnie, bo druga strona, powiedzmy to sobie od razu, nie wpadajmy w panikę, druga strona...
1: Nie będzie transmitowana na TeamTalka. Z jednej strony to tak trochę szkoda, bo można by było zrobić fajny mostek telefon TeamTalk.
0: Owszem, no to w ogóle dla mnie to jest pomysł bomba, natomiast niech to będzie polem wyboru, tak, działaniem intencjonalnym,
1: dokładnie,
0: a nie funkcją.
1: Bo jeżeli chodzi o funkcję, no to lepiej, żeby po
0: lepiej,
1: prostu
0: żeby
1: zostało
0: tak
1: to
0: było,
1: jakoś inaczej i sensowniej rozwiązane.
0: Rozplanowane.
1: Tak.
0: Drugą opcją i drugim gdzieś tam znanym błędem jest, że po instalacji potrafi przy pierwszym uruchomieniu wyświetlić komunikat: aplikacja TeamTalk została zatrzymana, i tak w zasadzie to można wysłać raport o błędzie lub nacisnąć przycisk OK i ją zamknąć. To się też czasem zdarza.
1: I czy jeszcze na coś nasi słuchacze, którzy chcieliby skorzystać z TeamTalka, powinni zwrócić uwagę, z TeamTalka dla Androida?
0: Na ilość użytkowników w kanale. Im więcej, tym gorzej, w szczególności jeżeli jest stereo. Jeżeli jest dźwięk monofoniczny, sprawa jest troszeczkę łatwiejsza, choć nadal niewiele. Więc jeżeli mamy do dyspozycji tani lub średniej klasy telefon, nie jest możliwym, znaczy jest możliwym korzystanie z TeamTalka, ale no, należy się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Tak, to nie jest tak, że się nie da i że kompletnie to się nie da pracować, ale jeżeli tych użytkowników, nawet siedzących jakby dołączonych, do których należy to audio wysłać, jest iluś, no to...
1: Patryku, a czy ma znaczenie kodek, jakiego używamy? Bo w TeamTalku mamy kilka kodeków.
0: Ma znaczenie kodek. I w przypadku kodeku Opus, który jest dziś używany i generalnie jest do wielu szerszych zastosowań, bo on ma wachlarz prędkości transmisji od 6 do 510 kilobitów, więc on może emulować równie dobrze telefon, jak i prawie że bezstratnie przenosić dźwięk. W przypadku tego kodeka właśnie to obciążenie na procesor jest dość duże. W przypadku kodeka Speak, który jest dedykowany głównie do mowy, który z zasady jest mono, więc już to nam odejmuje moc obliczeniową, ale i ten kodek jest
1: gorszy.
0: Tworzony nieco wcześniej, więc jest inaczej optymalizowany po prostu. On działa na tych małych platformach i małych procesorkach. To i da się z niego korzystać, bo czy gorszy?
1: No i jakość dźwięku to będzie
0: ogólnie
1: gorsza.
0: Ogólnie patrząc,
1: tak,
0: na pewno. Natomiast trzeba brać pod uwagę zastosowanie, tak?
1: Jeszcze. Zgadza się.
0: A w niektórych może nam uratować gdzieś tam nasz plan. Także TeamTalk, nie wiem jak jest ze słuchawkami Bluetooth, a TeamTalkiem. Nie rozgryzałem sprawy profilu wysokiej jakości audio, profilu telefonicznego, a słuchawek Bluetooth, i myślę, że to jest kwestia zależna od telefonu. W sumie mam tu pod ręką słuchawkę Bluetooth, więc może nie teraz, ale gdzieś w wolnych testach
1: udałoby się to
0: sprawdzić
1: i
0: podzielę się
1: w komentarzu.
0: W komentarzu na przykład pod audycją.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie od Killera, co zrobić, kiedy nam wyskakuje taki błąd, że program został zatrzymany. Czy coś w ogóle można z tym zrobić?
0: Spróbować uaktualnić w Google Play, dlatego że była taka felerna wersja, która robiła cały czas ten błąd. Więc spróbować, jeżeli instalowałeś wcześniej z pliku APK, a teraz już jest nowsza wersja, to spróbować ją po prostu uaktualnić.
1: Ale czy trzeba odinstalować, jeżeli najpierw instalowaliśmy z APK? Czy po prostu...
0: Dobrze jest to zrobić, choć Google Play staje się coraz bardziej inteligentny i on będzie próbował nam zastąpić te wersje i nadpisać.
1: Ale mimo wszystko
0: to
1: chyba
0: bez lepiej. Większego bólu. Tak. Natomiast możemy dla bezpieczeństwa swojego i nie tylko odinstalować tę wersję, pobrać ją z Google Play, wpisując TeamTalk po prostu, gdzie pierwsze T i drugie T jest z dużej, względnie TeamTalk 5, i te aplikacje znajdziemy, wydawcą jest BearWare DK.
1: I wtedy będziemy
0: zainstalować ją ponownie.
1: Korzystać.
0: i jeżeli problem by nadal nawracał, fajnie by było znaleźć grupę diagnostyczną iluś telefonów, czy to się powtarza. Bo wiem, że na bardzo tanich aparatach kilku polskich firm składających telefony z chińskich podzespołów gdzieś na Androidzie 4.1, 4.2, to się faktycznie zdarza nawet przy wersji obecnej, natomiast jest to śladowe. Na zasadzie jeden raz się tak stanie, naciśniemy OK, uruchomimy aplikację ponownie, to już zadziała. To z moich obserwacji tak wynikło, ale nie miałem zbyt wielkiej grupy telefonów do zabawy.
1: No i też być może właśnie od wersji systemu Android jest to zależne. Właśnie, czy jest jakaś dolna granica Androida, na której ten TeamTalk działa?
0: Udało mi się go uruchomić na 4.04. Czy jest coś niżej? Nie próbowałem.
1: Rozumiem.
0: Nic nie jest opisane, przynajmniej w opisie aplikacji. Jeżeli
1: ciekawe, czy na przykład na jakimś Androidzie 2 to by zadziałało.
0: 2.1 albo 2.2.
1: Stare czasy. Ale może. Może ktoś próbował i może ktoś się z nami podzieli taką wiedzą. Od strony praktycznej.
0: Obawiam się, że kodek Opus będzie miał tam duże problemy z działaniem. Ale
1: za to Spix pewnie...
0: Spix pójdzie.
1: Tak, dałby radę.
0: Odporny na różne zabawki.
1: No i to tak naprawdę chyba już rzeczywiście
0: tak naprawdę tyle,
1: jeżeli chodzi o aplikację TeamTalk. Zachęcamy do korzystania z tego programu.
0: Testowania, tak abyśmy mogli więcej uwag zgłosić, bo powiedzmy sobie wprost, jest to jeszcze bardzo wczesna wersja beta. Więc tu wszystko może się jeszcze zmienić.
1: Ale twórcy są otwarci na sugestie, więc miejmy nadzieję, że będzie to wszystko szło w dobrą stronę. Zachęcamy także, jeżeli ktoś chciałby sobie porozmawiać gdzieś tam na interesujące tematy, ma coś ciekawego do powiedzenia albo po prostu chciałby sobie posłuchać, o czym my tu gaworzymy w różnych porach, to też może się przyłączyć na tt.tyflopodcast.net albo po prostu na tyflonet.com. Nie gryziemy, prawda?
0: Zdarza nam się nie gryźć.
1: Okej. I tym optymistycznym akcentem kończymy. A, jeszcze informacja od Killera, że ma najnowszą wersję i to wyskakuje. No więc być może to jest kwestia albo systemu, albo konfiguracji sprzętowej.
0: Bardziej systemu chyba nawet niż konfiguracji sprzętowej. No niestety tak się może dziać. Android jest systemem w przeciwieństwie do iOS uniwersalnym i jest systemem kompromisów niczym Windows troszeczkę. Na Windowsie też nie wszystko wszędzie się uruchamia.
1: A przynajmniej tak kiedyś było, bo teraz to już naprawdę poszło to do przodu.
0: Jest lepiej.
1: Tak, jest dużo lepiej. Kiedyś miało nawet znaczenie, na jakim procesorze to odpalasz, czy to Intel, czy AMD. Pamiętam te wojny.
0: To prawda, dzisiaj tej granicy już nie ma.
1: Dokładnie. Ale to już temat na zupełnie inną historię i opowieść, a tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, audycję prowadził. Patryk Waliszewski także tę audycję prowadził. Wspólnie prowadziliśmy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: No dobra, to tutaj mamy streama nowego.
6: Jest rzeczywiście podobny do tamtego, bardziej zaokrąglony. Obudowa taka sama, tu przyciski też, to samo. No, materiał. Aha, gdzie go się włącza?
5: Z lewej, o tutaj. Tu trzeba dość długo przycisnąć. Da znać, jak się będzie chciał, że włączyć. Jest. Okej, okay, zaraz coś powie. W zasadzie...
7: Note 1.
5: W zasadzie od starego streama różni się poza wielkością i wygodą używania dzięki tej wielkości i nowym kształtom. Różni się głównie tym, że posiada takie dodatkowe funkcje jak radio i tym podobne. To są naprawdę dodatkowe, ale głośność bezprzewodową. I jest tutaj taki przycisk na samym środku, który do tego właśnie służy.
6: Na razie ta sieć co prawda do niczego nie jest wykorzystywana poza aktualizacją oprogramowania, no ale mam nadzieję, że Humanware to, no oni ulepszają te produkty zawsze. Oczywiście. Więc myślę, że...
5: To jest firma, która ma dalekosiężną strategię i na pewno tutaj się możemy spodziewać.
7: Notes.
6: Aha, tylko notes są, nie ma, note. Nie ma.
5: Są w funkcji notatek i owszem, w tej chwili tam jest tylko jedna notatka i nic więcej.
7: Where am I? 84%. Note. 1. Total time. 2 seconds.
6: A jak przyspieszyć?
7: Speed. 2 seconds. Time remaining. 0 seconds. Bookshelf. Notes. 1.
5: To są komunikaty nagrywane, więc one chyba się nie dadzą przyspieszyć.
6: Aha, tylko się, no, aha, tylko się rozumiem.
5: Myśmy też nagrali te komunikaty po polsku.
6: Czy tak jak kiedyś było też, że po polsku?
5: Tak.
6: A jak tutaj, bo gdzieś tam czytałem, że z tą akapelą są trochę, przynajmniej w amerykańskich głosach, problemy, że gdzieś tam mimo wszystko są takie ciężkie.

0: no tak. City niedługo. No, jakiś mam nadzieję niedługi czas na to, żeby oni tą polską wersję zaimplementowali i żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć, jak to działa po polsku. Ale sądząc po tym, jak działała poprzednia wersja, myślę, że będzie to dobrze działało. Tutaj jest jeszcze takie etui jakby gumowe, które chroni go przed upadkiem, także jest to w komplecie od razu dostarczane. Poza tym są jeszcze kabelki, również jeden kabelek, który pozwala podłączyć na przykład pendrive USB. To jest dość ciekawa funkcja. Nie jestem pewien, czy inne urządzenia.
1: To już teraz, to, znaczy nie wiem, czy kabelek, ale już pendrive to umożliwiają wszystkie teraz po aktualizacjach, bo i z Plextokiem można podłączyć pendrive albo CD i BookSense od firmware'u czy Zero też umożliwia coś takiego. Znaczy nie testowałem tego, ale tak jest napisane, że tak.
0: To jest właściwie, jeśli chodzi o funkcje, wszystkie te urządzenia rzeczywiście idą równo. W zasadzie to użytkownik powinien rozpoznać, które z nich jest najpierw.
1: Tak, chociaż myślałem, nie lubię, ja zawsze jakoś tak lubiłem Himmelwera i Wiktora, natomiast myślałem, że trochę bardziej się postarają, znaczy wiem, że to trudno coś nowego, tak jakiś szał, coś nowego wymyślić, ale tak naprawdę niczym ten Wiktor w stosunku do Plextoka, tego, no bo porównując z Plextokiem, bo on jedynie ma też Wi-Fi, to myślałem, że Wiktor czymś nas zaskoczy takim jeszcze bardziej, że tak coś pokażą takiego, że będzie można powiedzieć, że bardzo przegonił konkurencję, a tak powiem szczerze, dorósł jakby do tego, co ma Plextok mniej więcej. No gdzieś tam ten Plextok też, ten linio, którego w Polsce nie ma, bo on też ma akapelę, też ma Wi-Fi, więc to jest w zasadzie to samo. No i myślałem, że coś więcej troszkę będzie, no ale dobrze, no dobrze, że jest to, co jest, bo no, Humanware tym samym jakby dalej jakoś tam trzyma fason, ale tak
0: dobrze konkuruje i też będzie konkurencyjny cenowo. Wiktor Stream będzie kosztował 1699 zł. To jest chyba najlepsza cena w tej chwili ze wszystkich tych urządzeń. Bardzo ciekawą nowością jest nowa drukarka od Wyplasa. To uważam, że to będzie rewolucja na rynku Braille'a, dlatego że to będzie pierwsza drukarka, która mieści się i na biurku, i w budżecie, który pozwala na zakupy w ramach aktywnego samorządu. Jest bardzo lekka i dość szybka i naprawdę rewelacyjna nowa drukarka. Nazywa się M-Brailler. Jak tylko ją będziemy mieli, to chętnie zaprezentujemy. To jest informacja z CISA. Oni ją tam pokazywali. Jeszcze tylko prototyp. Bardzo ciekawe rozwiązanie.
1: Ile będzie kosztować? Plus minus?
0: W tej chwili mówi się o cenie $1995. No, oczywiście to po przemnożeniu przez wszystkie VAT-y i inne podatki w Polsce pewnie się skończy na większej cenie.
1: Czyli 9 tysięcy, coś takiego.
0: Pewnie około 9 tysięcy.
1: No tak, to oczywiście, będzie, na drukarkę to jest to taniej niż inne.
0: To
1: chyba
0: będzie bardzo, bardzo dużo poniżej.
1: To jakaś mała drukarka, taka mniejsza, że ona jakaś nie jest duża.
0: Maluteńka wielkością, ale drukująca na A4, drukująca również prawdopodobnie drukująca również na zwykłym papierze, chociaż jak mówię, widziałem tylko prototyp. Drukuje bardzo ładnie, drukuje okrągłe punkty, nie takie typowe dla Wiplasa, tylko okrągłe punkty. I dość szybko, po prostu jak drukarka. Nie chcę porównywać do naszego własnego urządzenia, ale szybsza od Mountbatten Braillera. Mocno szybsza od Mountbatten Braillera. I chciałbym tutaj powiedzieć o czymś, co już w zasadzie było dla nam znane, ale w tej chwili jest promowane i będzie dostępne w tym roku u nas, w naszej ofercie firmy Harpo. To jest Read Desk. To jest, no powiedzmy, że konkurencja dla autolektora. Czyli urządzenie, które ma za zadanie rozpoznawanie i czytanie tekstu.
1: Jaka firma to? Czyje to jest?
0: To jest firmy iSyst, tej samej, która robi oprogramowanie pod nazwą iZoom.
1: Aha.
0: Proszę, to jest urządzenie. Stawiamy tutaj na stole. Ono się łączy kabelkiem USB.
1: Taka kamera jakaś chyba.
0: Tak, można ją rozłożyć. To ramię, o właśnie. Bardzo estetyczne, bardzo wygodne. No,
1: mniejsze niż te inne takie. Bo
0: tak, i do przenoszenia ze sobą teczce. Bardzo swobodnie się zmieści w teczce obok laptopa.
1: Ile ma kosztować, tak plus minus?
0: 3999 zł.
1: Oj, to bardzo mało, bo przecież te wszystkie perle, te

0: kliry wszystkie obtelecha, które są bardzo drogie, tam około 10, 7, 10 tysięcy, to jest rzeczywiście, jak to, znaczy, bo to jest tylko kamera, jakby tylko...
1: To jest tylko kamera, a drugą częścią tego urządzenia jest oprogramowanie w laptopie, czy też w komputerze.
0: Pod Windowsem działające.
1: Pod Windowsem i za komplet oczywiście cena.
0: Tak, i na co pozwala to oprogramowanie?
1: W zasadzie na to wszystko, na co każde urządzenie czytające i rozpoznające tekst, czyli również powiększenie, ale przede wszystkim czytanie tekstu z obejrzeniem go, z oglądaniem go jednocześnie.
0: Oj, to chętnie przetestujemy, tym bardziej, że koleżanka ma Perla, więc będzie można to jakoś porównać. Znaczy ja fajnie się cieszę, że te rozwiązania się tak rozwijają, natomiast zawsze mam taką jakąś obiekcję, że one dla osoby, tak mi się wydaje, że dla osoby całkowicie niewidomej, która nie widzi, nie wie, czy jest światło, czy nie, do jakichś dokumentów może tak, żeby na szybko coś sprawdzić, pewnie tak, ale tak zawsze mi się wydaje, że jeżeli rzeczywiście chcemy skanować porządnie książki, chociaż teraz tych książek elektronicznych jest teraz więcej, ale jeżeli no jednak skanujemy książki, to wydaje mi się, że to jednak skanera tak nie zastąpi, że to nie jest takie stuprocentowe. No jakoś mało też o tym wiem, ale tak nikt mnie nie przekonał, że to tak działa rzeczywiście dobrze na 100%, zawsze. Szczególnie dla kogoś, to jak ktoś troszkę widzi, to chociażby na poczcie światła, to ja myślę, że bardziej, że tak.
1: No, dlatego nie planujemy zaprzestać autolektora w tej formie, w jakiej jest, ale będzie też autolektor z takim skanowaniem kamerą, który dzięki temu będzie znacznie szybszy.
0: No tak, bo to jest...
1: No to już to jest dygresja do autolektora, ale rzeczywiście skanowanie skanerem jest dokładniejsze, bo można przycisnąć książkę.
0: I też te inne firmy na przykład, no niby tam Freedom, co prawda niby tam twierdzi, że to jest też dla niewidomego, oni jako jedynie jakoś tam to oprogramowanie tam niby coś na temat światła jakoś tam informuje, ale te inne firmy jak GW Micro, GW Micro też ma coś takiego w ofercie, nie pamiętam jak się nazywa, nawet nie wiem czy to jest w Polsce i oni na przykład to rekomendują bardziej jako właśnie dla osób słabowidzących gdzieś tam, że nie wiem, a ten iDesk to tak producent bardziej tak stawia właśnie na osoby słabowidzące, czy też mówi, że dla niewidomych spokojnie może to być używane?
1: No oni to oferują dla wszystkich oczywiście i dla niewidomych, i dla słabowidzących, chociaż specjalizują się w powiększającym oprogramowaniu dla słabowidzących. Także taki jest ich rodowód i stąd się dzieli, prawda? Firma się nazywa iSyst, a produkt się nazywa ReadDesk. No, liczymy na dość duży sukces ze względu na jakość, bo jakość tego urządzenia jest bardzo dobra. Sprawdzaliśmy również jakość obrazu, też jest w porównaniu do innych bardzo dobra. I na cenę. Także myślimy, że tutaj będzie sukces. Natomiast samodzielne urządzenia, tak skanujące po staremu, jak i skanujące po nowemu kamerą, też będziemy oferować, to jest nasz stary autolektor, choć zupełnie nowy, bo zupełnie inaczej już to wygląda.
0: Właśnie z kamerą. I on będzie tak celowo też koło 10 tysięcy, coś takiego? Nie, ile on kosztuje?
1: Nie, 800 bodajże w tej chwili.
0: Coś takiego.
1: Czy 8-900, zależy też bardzo od modelu. Teraz są też tańsze modele, około 6 tysięcy, bo pełen autolektor posiada możliwość sterowania za pomocą klawiatury Braille Pen i ona już jest w komplecie. Poza tym pozwala również na czytanie Braille'em i tak dalej, i tak dalej. Basic, ten najtańszy, tego wszystkiego nie ma, ale kosztuje za to około 6. Ten nowy również będzie w takich wersjach cenowych. Nie twierdzę, że to będzie dokładnie to samo, co ten stary, że pewnie będzie trochę droższy, chociaż no, trudno mi na razie jeszcze mówić dokładnie o cenach, będzie z tego ustalone. Mamy nadzieję w tym roku, jeszcze w tym aktywnym samorządzie pozwolić wszystkim chętnym na pracę z autolektorem po nowemu. Jeśli mowa o iPhone'ie, to mogę zdradzić tajemnicę, jaką nowość będziemy na Side City pokazywać. To będą dwie podstawowe nowości. Pierwsza to będzie Braille Pen 12 Touch, który będzie miał kursory dotykowe. I one będą naprawdę dotykowe. Nowa technologia Active Touch została tam zastosowana.
0: W Handytechu to też, ale może coś innego, bo Active Touch to mi się kojarzy trochę z tym komputerem SE Time, tak. Tam jest też takie coś jeszcze innego.
1: Inaczej. Oni stosują gesty. Myśmy na razie jeszcze tego nie chcieli.
0: Ale oni, czyli to jest czyja technologia?
1: Eurobrite.
0: Eurobrite w
1: urządzeniu SE Time stosuje gesty. Po to, żeby na przykład przesuwać się o linijkę do przodu, do tyłu, żeby wykonywać inne różne funkcje, które zwykle wykonujemy za pomocą przycisków, za pomocą klawiszy nawigacyjnych. My na razie, chociaż też będziemy próbować w tę stronę iść, ale chcemy to zrobić inaczej, na razie jednak, żeby nie zarzucać klientów bardzo dużą ilością nowych funkcji, zrobiliśmy po prostu kursory dotykowe tak, jak one są znane z dotychczasowych rozwiązań, które już są oprogramowane na iPhone'ie. Czyli jak ktoś dotknie powyżej komórki brajlowskiej, to w to miejsce zostanie przywołany kursor. Co do w ogólności tyle.
0: A to będą przyciski? Prawda? Nie, dotykowe. Rzeczywiście.
1: To będą właśnie dotykowe elementy i dzięki temu będziemy mogli je również wykorzystywać później na inne sposoby i to będzie w przyszłym oprogramowaniu. Także to będzie pierwsza i największa nowość na Side City.
0: Ale Braille Pen dalej 12-znakowy.
1: Tak, Braille Pen 12 Touch. Tak, nic się nie zmienia w nim, nawet kształt się jego nie zmieni. Bardzo o to dbamy, żeby zachować ten kształt i wydaje nam się on bardzo dobry i doceniany. I dzięki wszystkim nowym urządzeniom, takim jak iPhone czy też Android, telefony z Android, i również tablety z iOS-em i tablety z Androidem. Braille Pen się świetnie sprzedaje w tej chwili na całym świecie. Braille Pen 12. Również Braille Pen zresztą, ten pierwszy, który nazywamy teraz Braille Penem Slimem, czyli sama klawiatura, też daje nowe możliwości, jeśli chodzi o współpracę z takimi urządzeniami, jak mówiłem, czyli iOS oraz Android. Na Androidzie powstał nowy program niedawno, który się nazywa BrailleBack. Poprzednio był TalkBack, który mówił to, co jest na ekranie, a BrailleBack czyta to samo, co jest na ekranie na linijce brajlowskiej. I doskonale ten program działa z Braille Penem. Prawdę mówiąc, Braille Pen był pierwszym urządzeniem, które zaczęło działać z tym programem na Androidzie. Radzę spróbować. I kolejna nowość, którą pokażemy, to będzie Mountbatten Braille z połączeniem Bluetooth, który się będzie właśnie łączył z urządzeniami iOS. Wynika to głównie z takiej potrzeby, którą odczuliśmy na rynku amerykańskim. Dla Mountbatten Braillera rynek amerykański to jest 80% całej sprzedaży. To jest w ogóle nieporównywalna ilość z tym, co się sprzedaje w Europie, w szczególności w Polsce. I musimy słuchać tego, co tam się dzieje na rynku. A tam w zasadzie teraz standardowym urządzeniem szkolnym nie jest ani komputer, ani smartfon, tylko iPad. Szkoły kupują iPady w całych Stanach, praktycznie wszędzie i praktycznie można powiedzieć, że typowy uczeń w Stanach ma do dyspozycji iPada. Wobec tego zadbaliśmy o to, żeby ten iPad współpracował z Mountbatten Braillerem, w szczególności tym nowym Bluetooth 4, który pozwala na niskoprądowe, na bardzo oszczędne, jeśli chodzi o prądowe połączenia, jeśli chodzi o zapotrzebowanie prądowe połączenie z urządzeniem jakimkolwiek. I dzięki temu nauczyciel na przykład będzie mógł na swoim iPadzie sprawdzać, co robią uczniowie na swoich Mountbatten Braillerach. Uczniowie będą mogli przenosić do jego iPada zadania domowe, albo też po prostu za pomocą funkcji chat jakby wymieniać informacje nawet z uczniami, nawet z nauczycielami, którzy nie znają Braille'a. To tyle z nowości, które chcemy pokazać.
0: To będzie po prostu rozpoznawane jako urządzenie takie brajlowskie, dobrze rozumiem, tak? Bo to nie jest specjalny program, tylko że to jest, że po prostu...
1: Będzie specjalny program.
0: Aha, specjalny program jakby.
1: Tak, robimy specjalny program, który będzie w App Store. Za darmo.
0: Do właśnie komunikacji maszyny.
1: Do komunikacji z Mountbatten Braillerem, tak. On będzie pozwalał na tworzenie bazy danych uczniów, na przechowywanie wszystkich ich zadań, które kiedykolwiek wykonali, na przechowywanie wszystkich rozmów z nimi, takich chatów z urządzeniem brajlowskim i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie takie urządzenie dla nauczyciela, chociaż może również służyć w domu do wymiany informacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem lub też do wymiany informacji między własnym iPadem a Manbatnym Braillerem po to, żeby na przykład coś wydrukować na Manbatnym Braillerze lub też żeby przechować informacje, które się zapisało za pomocą brajlowskiej klawiatury Manbatnym Braillera w czasie lekcji czy kiedykolwiek.
0: A w dziedzinie powiększalników coś teraz szczególnie nowego się dzieje? Czy...
1: Jest nowość od firmy Enhanced Vision, ale niestety słabo dzisiaj mogę coś powiedzieć na ten temat, bo to jeszcze tego nie widziałem. Widziałem to na Sisalie, w sali niedaleko nas, ale no, dopiero musimy to ściągnąć, żeby powiedzieć dokładnie, na czym to polega. Także no nie będę tworzył tutaj. Słabo wiem, ale tu niedługo będziemy mogli coś od nich pokazać. Mamy też bardzo fajne, nowe urządzenia, znane już od Chrisa Parka. Kiedyś sprzedawane przez firmę AI², a więc i przez nas. I Love You.
0: Tak, to o tym słyszałem coś. To jest...
1: Bardzo fajny przenośny powiększarnik. To taka kamera przenośna. W tej chwili mamy wersję 7-calową i to już mamy tutaj na miejscu. Bardzo dobrej jakości, obraz HD, bardzo duży ekran, bo 7 cali. Pozwala na pracę na dokumencie, pozwala na pisanie i pozwala na oglądanie obrazu z oddali. 7 cali wystarcza już do tego, żeby to traktować jako taką kamerę do patrzenia z oddali.
0: Ile to kosztuje mniej więcej? Tak chyba.
1: Nie ustaliliśmy jeszcze ceny, ale to jest kwestia dni.
0: O tym pisaliśmy. Image coś tam, czy Zoom
1: Image Reader.
0: Image Reader. Czy to będzie w ogóle w Polsce coś właśnie?
1: Będzie w Polsce całkiem niedługo. No, wersja na Maca w zasadzie już jest po polsku, już ją możemy dostarczać, chociaż oficjalna premiera chyba będzie dopiero na Side City. Premiera wersji amerykańskiej miała już miejsce.
0: To jest właściwie tylko dla słabowidzących.
1: To
0: nie jest funkcja Reader, tylko to właśnie jest ten zoom tekst powiększający.
1: Zoom tekst magnifier, tak. Który działa bardzo dobrze. Ja mam Maca i używam zoom teksta w wersji beta. I to działa doskonale. Na razie jeszcze tylko na jednym monitorze. Ale na pewno wkrótce, bardzo szybko będzie to działało również na konfigurację z wieloma monitorami. Wszystkie funkcje Zoom Texta, które służą do powiększania, działają tak samo, tylko że lepiej niż w Windowsie, jak wszystko na Macu. Natomiast Image Reader jeszcze nie istnieje po polsku, ale będzie po polsku, bo wymaga to odpowiedniego dogrania przez nich syntezy i ACR-a. Tam jest wykorzystywany Fine Reader, więc nie ma problemu z polskim rozpoznawaniem, tylko trzeba to odpowiednio oprogramować. Kamera dostarczana razem z Image Readerem jest bardzo podobna do tej tutaj z deskiem. Jest też w dwóch rozmiarach, jest druga dużo większa do czytania dokumentów A3 lub dużych książek.
0: No a jakbyśmy mieli porównać tego Rideska z Image Readerem, to właściwie jakie są różnice?
1: Różnice są takie, na ile Zoom Text różni się od iZooma. Tam są wszystkie te możliwości do czytania już po rozpoznaniu, te wszystkie technologie wykorzystane takie jak w Zoom Tekście. No i oczywiście Zoom Text jest lepszym, bardziej rozwiniętym programem niż iZoom. iZoom jest prostym programem powiększającym, a Zoom Text jest bardzo zaawansowanym. I tak bym porównał Image Readera z Rideskiem. Readesk wykonuje swoją funkcję, natomiast nie ma bardzo wielu świetnych, tych fajnych funkcji Zoom Texta, na przykład odpowiednie różnego rodzaju podświetlanie czytanego fragmentu i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli w sumie dalej trudno powiedzieć, czy takie rozwiązania jak właśnie te Image Reader, czy to rozwiązanie Reed Desk. Czy one można polecać osobom właśnie całkowicie niewidomym? Bo tam jakby w sensie powiększania to mnie nie interesuje, natomiast właśnie kwestia wykorzystania stricte tej kamery, jako kamery do rozpoznawania tekstu, na ile to gdzieś tam, no tego chyba, tego nie wiemy, ale chyba mi się wydaje, że producenci jednak celują w te rozpoznanie i czytanie powiększonego obrazu i też tekstu, ale niekoniecznie wykorzystywanie do jakby tej właśnie kamery, do która ma zamienić porządne skanowanie, tak mi się wydaje.
1: Na tyle, na ile to jest możliwe, to na pewno wystarczy osobie niewidomej, ale przy skomplikowanej książce albo takiej, której się zaokrąglają kartki, bo ona nie chce się ładnie rozgiąć, zawsze będzie problem. Będzie jakoś.
0: Czyli to jest jakby bardziej taka właśnie, bardziej plus tu należy widzieć, upatrywać w tym, że to jest rozwiązanie mobilne, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje w pracy, czy gdzieś idzie i koniecznie chce jakieś pismo, znaczy coś samemu, jakieś dokumenty się zapoznać, no to może z tej kamery użyć. A jeżeli w domu, to tak bardziej stacjonarnie i książki, to jednak zawsze skaner.
1: To prawda. Poza tym to rozwiązania takie podłączane przez USB do komputera wymagają od użytkownika dobrej znajomości samego komputera. Czyli oczywiście ktoś, kto dotąd miał to lektora, no nie radził mu się przesiadać na Reed Deska z dnia na dzień, bo to się nie uda po prostu. To jest zupełnie innego rodzaju komfort obsługi. Tam się rozeznać samym widom się.
0: Oczywiście. Ja bardziej tak właśnie się zastanawiam, czy właśnie dla osoby, która używa skanera po prostu, czy ja wiem, że to jest o wiele droższe, ale czy inwestycja w takie rozwiązanie ma poza mniejszymi rozmiarami, lekkością, mobilnością i szybkością skanowania taką kamerą, czy ma to po prostu sens?
1: Na przykład gdybym miał mówić o czytaniu książek, to byłbym właśnie ostrożny, bo z książką zawsze będzie jakiś problem po prostu techniczny z rozpoznawaniem.
0: No chociaż ta kamera, od tego Zoomtex, ta kamera do A3, no to, bo to ze skanerami A3 zawsze był problem, bo to do się jest problem, bo raz, że duże, a raz, że drogie, no i taka kamera, to jeżeli by to rzeczywiście objęło dużą partię, no to byłoby gdzieś tam ciekawie.
1: No obejmuje na pewno, bo to widziałem.
0: Obejmuje tak, tylko potem jak to właśnie, czy ten obraz, że wizualnie to oczywiście tak, ale potem jak ten obraz, na ile to potem gdzieś tam fine reader dobrze tam gdzieś tak, to potem tego jakby nie wiem, ale pewnie to działa.
1: Każda prezentacja jest prowadzona w warunkach, które oczywiście nie powodują dużo wielu błędów i rzadko kto pokazuje to na książce. Ja sugerowałbym wziąć swoją książkę na jakąkolwiek wystawę czy prezentację. Najlepiej taką, która się kiepsko otwiera, czyli taką, która by z kartki się będą same
0: zawierać. Nie ma szans. Obawiam się, że to nic. No i to tak pewnie będzie, bo to nie może być inaczej. No trudno, żeby kamera kamerą, no ale to cudów nie ma, żeby to. No teraz też wyszło na iPhone na po raz pierwszy ten jakiś tam poprawili wersję tekst Grabber Translator, czy jak to się nazywa, takie OCR i wreszcie po polsku. No już
1: tak,
0: mamy
1: sygnał. Grabber Translator.
0: Tak, coś takiego, tekst Grabber Translator. I mamy sygnały, że są poprawki dla voice-overa, no i wreszcie podobno polski rozpoznaje jakieś tam takie, no wiadomo, zagięte nie, ale jakieś pisma okej. Okay. Natomiast no znowu nie pozwala osobie niewidomej, tam nie mówi jak ustawić tam aparat, żeby, ale no jak się trochę poćwiczy albo tam z kimś czy coś, no to myślę, że można, no znowu do jakichś prostych pism to może wystarczyć, do jakichś prostych ulotek, czegoś takiego.
1: Ja myślę, że dla niewidomych musi być, jeżeli mowa o używaniu urządzenia takiego jak telefon, musi być jakiś statyw, który pozwoli na ułożenie oryginału w takim miejscu, który będzie oczywisty, że tak ma leżeć, a nie inaczej. Trzymanie ręką telefonu nad oryginałem nie ma żadnego sensu, bo nigdy nie będzie we właściwym miejscu patrzył ten telefon, ta kamera.
0: Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej audycji, dzisiaj zajmiemy się skrótami brajlowskimi. Właściwie do nagrania niniejszej audycji zainspirowało mnie pewne odkrycie, które zauważyłem w niniejszym notatniku podczas jego używania, bo jak Państwu mówiłem, tę wersję mam od kilku miesięcy i zarówno na co dzień na niej pracuję, jak i cały czas ją testuję. Tak więc może się zdarzyć, że znajdę jakąś ciekawą opcję, szczególnie jeśli nie było jej w poprzednich wersjach. Możliwość transkrypcji tekstu na brajlowską notację skrótową odkryłem zupełnie przypadkowo, a jak to o tym za chwilę opowiem. Również w jednej z poprzednich audycji nie potrafiłem w głównym profilu językowym przestawić drugiego głosu. Pokazałem Państwu tylko możliwość konfiguracji ustawień drugiego głosu w profilach językowych, co jest trudniejsze, ale pokazałem tylko tak, bo tak byłem w stanie pokazać. Ale w ustawieniach ogólnych nie potrafiłem i nawet nie było opisane w pliku pomocy, jak to zrobić, bo nie zawsze plik pomocy aktualizuje się wraz z aktualizacją systemu i nie wszystkie opcje mogą być na bieżąco w pełni opisane, ale w międzyczasie skontaktowałem się z firmą ECE, która z kolei wysłała stosowne zapytanie do producenta i dowiedzieliśmy się, jak to zrobić. Tak w ogóle to zarówno firma HIMS, jak i ECE są bardzo otwarte na wszelkie sugestie ze strony użytkowników. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Jeżeli coś na mnie działa poprawnie w takim braille sensie, albo czy na przykład jakimś innym urządzeniem przez nich produkowanych czy dystrybuowanych, albo są jakieś niedoróbki, albo chcielibyśmy, żeby było coś inaczej, albo coś jeszcze, możemy to zgłosić firmie ECE, a firma ECE przekaże stosowną informację w tej kwestii do producenta. Oczywiście domyślam się, że można tak zrobić z urządzeniami, które są aktualnie wspierane, bo jeżeli na przykład, dajmy na to, ktoś by się po latach obudził i chciałby wprowadzać jakieś ulepszenia do BrailleSense Classic czy BrailleSense Plus, którego już dawno w produkcji nie ma, no to nic nie zdziałamy. Ale pamiętam coś innego. Pamiętam, że zarówno ten BrailleSense, jak i stare wersje w początkach swojej produkcji miały liczne błędy w oprogramowaniu, ale był on sukcesywnie naprawiany. Kiedyś nawet w BookSense wprowadzono, zdaje się, w 2013 roku nagrywanie w formacie DAISY, czyli to właśnie to, co tam Państwu pokazywałem, tworzenie takich prostych książek DAISY, no bo tutaj zrobimy sobie podział na nagłówki i strony, ale niewidomi użytkownicy, którzy mieli BookSense'a, mogli to robić, a ci, którzy mieli BrailleSense'a, nie. A oprogramowanie jest bardzo podobne, więc poproszono producenta o prowadzenie tego w BrailleSense, gdyż aplikacje multimedialne z BookSense'a działają tak podobnie, że nawet nie wiem, czy nie są jakoś przeszczepione z BrailleSense'a, a jak gdzieś nie, no to po prostu były stworzone na bazie tych z BrailleSense'a. I oczywiście doczekaliśmy się, proszę Państwa, prowadzenia możliwości nagrywania w DAISY od BrailleSense'a Plus po BrailleSense U2, U2, jak tu ludzie różnie nazywają, i Polaris, no i oczywiście ten, co jest aktualnie, czyli szóstka. Wtedy wprawdzie już był w sprzedaży w 2013 roku BrailleSense U2, bo możliwość pojawiła się chyba jesienią w 2014, czyli półtora roku po wprowadzeniu nagrywania do DAISY w BookSense, ale mimo iż Plusa nie było już w sprzedaży, to jeszcze był aktualizowany na równi z U2, więc w Plusie też się taka możliwość pojawiła. O tym, jak przestawić drugi głos z domyślnego angielskiego, opowiem w najbliższej audycji, kiedy w końcu będę mógł wrócić do omawiania notatnika w kolejności, bo akurat będzie ku temu dobra sposobność podczas omawiania kolejnych aplikacji. A dzisiaj, jak powiedziałem, skróty. W pliku pomocy, o ile sobie przypominam, jako tako o skrótach informacji nie znalazłem, ale jak do tego doszedłem? Otóż pisałem coś w formacie BRL, czyli Braille'em sześciopunktowym, ale następnie potrzebowałem zrobić pewne formatowanie z poziomu edytora tekstu. Tak jak mówiłem, miałem uprzednio utworzony dokument jako nowy dokument brajlowski BRL. Napisałem wszystko, co miałem do napisania, a następnie w zapisie jako wybrałem format .docx. Po czym, kiedy otworzyłem w edytorze tekstu niniejszy plik, po jego zapisaniu w .docx, wprawdzie Braille został przekonwertowany na komputerowy, znaczy w sensie na tekst komputerowy, ale okazało się, że tam, gdzie pojawiały się znaki, które przypuszczalnie mogły być skrótami brajlowskimi, skróty te zostały rozwinięte. A co za tym idzie, kiedy w danym wyrazie była litera mogąca być skrótem jakiejś cząstki wyrazowej, zamiast tej litery pojawiała się niniejsza cząstka, jakiej odpowiadał skrót. I tak na przykład litera H jest skrótem od dwóch liter, czyli M. Litera Z jest skrótem od wyrazu był. E litera jest skrótem od ale. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś by napisał tych, no to wychodziło coś takiego jak tycem, albo źrebak, no to był rebak, no to m. Wobec tego należy pamiętać, że jeżeli pisalibyśmy w notatniku brajlowskim, brajlem sześciopunktowym w formacie BRL, czy w ogóle po prostu mielibyśmy w tym formacie plik, którego chcielibyśmy użyć w edytorze tekstu Word i zrobić w nim jakieś formatowanie, to należy go przed zapisaniem w formacie .docx zapisać lub przekonwertować na plik w formacie .txt. No i wtedy oczywiście będzie poprawnie. Można zarówno z poziomu zapisz jako zapisać w formacie .txt, jak i przekonwertować z poziomu menu plik w menedżerze plików do formatu .txt. Później otworzyć przekonwertowany plik, czyli ten w formacie .txt. Tam się chyba domyślnie odpali notatnik, bo edytor nie obsługuje chyba ani pliku BRL, ani plików .txt. Gdyż kiedy próbowałem otworzyć edytor tekstów i wywołać opcję otwarcia, nie było tam takich formatów, tylko .docx. Znaczy nie, było kilka formatów wordowskich, ale nie takich. Zapisujemy następnie niniejszy plik w formacie .docx za pośrednictwem polecenia zapisz jako i otwieramy go już w edytorze tekstów. Jeśli nie zmienialiśmy ustawień fabrycznych, w tym formacie on się otworzy domyślnie, czyli nie potrzebujemy już otwierać samego edytora z ekranu głównego i wybierać menu opcji otwórz. Można ustawić, żeby się przez notatnik otwierał, ale domyślnie przez edytor. Teraz możemy już dokonać formatowania, wydając co jakiś czas dla bezpieczeństwa komendę zapisz, czyli odstęp Enter S celem zapisu ostatnich zmian. Braille Sense 6 umożliwia transkrypcję skrótów brajlowskich w obie strony i zaraz zaprezentuję Państwu i pokażę, jak się nią posługiwać. Wprawdzie nie za dobrze je znam, ale postaram się to zaprezentować na wypadek, jakby ktoś z Państwa potrzebował, a myślę, że może ta opcja być wbrew pozorom przydatna, chociaż długi czas się w ogóle zastanawiałem, czy warto robić o tym audycję, bo skróty w polskim Braille'u wśród polskich osób niewidomych to nie są zbyt takie jakieś popularne jak na przykład na Zachodzie, gdzie Niemcy używają skrótów notorycznie, gdzie się tylko da. Natomiast do czego skróty mogą się przydać? No mogą się przydać do tego, że dajmy na to oznaczamy coś labelerem i chcielibyśmy, żeby te naklejki były jak najmniejsze, ale jest coś innego, fajniejszego, dlaczego jeszcze mimo wszystko może warto nauczyć się skrótów. Mianowicie można wprowadzać na ekranie Braille'a w iOS-ie skróty na iPhone. Można pisać skrótami brajlowskimi, bo w ogóle jeśli chodzi o skróty, to proszę Państwa, są dwa rodzaje skrótów. Są skróty laskowskie i skróty standardowe. Skróty laskowskie były opracowane przez Różę Szacką jeszcze przed II wojną światową i one były jakieś jednoznakowe, natomiast aktualnie obowiązują skróty późniejsze, krakowskie zdaje się. Ja tutaj dokładnie, proszę Państwa, jeszcze nie wiem. W ogóle zrobię jeszcze tak, że w oderwaniu od Braille Sensa być może zrobię za jakiś czas całą audycję poświęconą właśnie skrótom i może jakoś takie usystematyzuję, tylko ja póki co bazuję na skrótach, których uczyłem się 30 lat temu, ale przyjrzałem się temu, jak wygląda w Braille Sensie. Okazało się, że dużo ich pamiętam i to jest właściwie to samo i tych skrótów się uczyłem, tak więc myślę, że te skróty będą Państwa interesowały. Dotarłem do pewnej publikacji, którą można by się posłużyć, jeśli ktoś by chciał sobie ten temat zgłębić, albo ja się nią posłużę, jak sam ją przestudiuję i wtedy może na przykład, nie wiem, nagram taki suplement do tej audycji, albo może nie suplement do tej audycji, tylko nagram jakby całą audycję w oderwaniu od Brysensa poświęconą samym skrótom. Tam będą reguły ich używania i no i po prostu podam tabelę skrótów, myślę, słownie, dlatego, że jeśli nawet ktoś znajdzie w internecie taką publikację, to nie wiem, bo temat jest też świeży dla mnie, nie wiem, czy będzie jakaś możliwość, żeby na notatniku brajlowskim sobie to odczytał, więc musiałby gdzieś zdobyć to w brajlu, bo nawet jeżeli jest w PDF-ie, czy gdzieś dostępna w internecie taka publikacja, no to będą punkty brajlowskie rozrysowane najprawdopodobniej, więc tutaj na razie w kontekście Brysensa opowiem, przestudiujemy sobie przykładowy tekst, przeczytam jego całość, przestudujemy, jak on został skrócony, a najwyżej za jakiś czas, jeśli zdobędę pewną wiedzę w tej kwestii, to Państwu zaprezentuję więcej i nagram właśnie może jakąś taką audycję, która będzie jakby pewnym wykazem tych skrótów. Mi się nawet, proszę Państwa, niedawno ta funkcja ze skrótami w Brysensie z tą transkrypcją przydała, gdyż potrzebowałem rozszyfrować pewien stary napis, napisany przez osobę niewidomą, która właśnie biegle posługiwała się skrótami i używała ich bardzo często. Przepisałem więc do Brysensa niniejszy tekst, znak po znaku, w formacie BRL oczywiście, a następnie odpowiednio przekonwertowałem i otrzymałem tekst pełny. Co do Brysensa, to już dla tych, co taki notatnik posiadają, można nawet ćwiczebnie ustawić, żeby Brysens w ogóle wszystko wyświetlał na linijce skrótami. Czyli cały ekran główny, wszystkie opcje, wszystko cokolwiek i wtedy wyświetla wszystko skrótami i dzięki temu więcej treści może się w linijce zmieścić. Po przywróceniu ustawień fabrycznych to jest domyślnie, od razu wyświetla się tekst skrótami, dlatego w pierwszej audycji pokazywałem Państwu, jak to przestawić i zobaczymy, jak się będzie wyświetlało w kolejnych aktualizacjach, bo tak szczerze mówiąc, to dla osób, które nie znają skrótów, to nie jest dobre, aby takie wyświetlanie było domyślne. Powinniśmy sobie to sami opcjonalnie włączyć w zależności od potrzeb, ale oczywiście można to zasugerować producentowi, można też skorzystać z tego poradnika, o którym mówiłem w pierwszej audycji, nauczyć się, jak to szybko przestawić. Ponadto, jeżeli edytujemy kilka plików, kopiując ich określoną zawartość względem siebie, najbezpieczniej przed taką edycją ujednolicić ich format. Jeżeli jeden jest w pliku BRL, a drugi w DOCS albo w TXT, to przed edycją poddajemy konwersji ten drugi jednemu formatowi, na przykład też do BRL. Jeżeli na przykład pracujemy głównie na pliku bez formatowania, na pliku brajlowskich na tekście, ale na przykład jeżeli pracujemy głównie na pliku DOC albo DOCX, gdzie potrzebujemy później jakieś formatowanie, a drugi plik, z którego coś wstawiamy, jest w BRL, to konwertujemy BRL do TXT, a następnie do DOCX, bo jeżeli zrobimy bezpośrednio do DOCX, to będzie problem ze skrótami. Czytam do DOCX, czytam DOC, tak już w zależności od tego, co mamy i co potrzebujemy. Jak przeprowadzić transkrypcję tekstu zwykłego na tekst pisany skrótami i odwrotnie? Należy najpierw przekonwertować plik źródłowy do formatu TXT. Aha, to najpierw mówimy o tym, jak zrobić zwykły plik, żeby był plikiem ze skrótami. Czyli tak, najpierw przekonwertujemy brajlowski, czy jaki tam ma być, do formatu TXT. Następnie otworzyć go należy w notatniku poprzez otwórz albo z poziomu menedżera pliku wybrać ten plik i domyślnie się otworzył w notatniku. Później trzeba klawiszem F1 przywołać ekran główny i wejść enterem do menedżera plików z powrotem oraz do określonej lokalizacji, jaka nas interesuje. Czy to będzie dysk flash, czy karta, czy jakiś inny dysk, który dołączymy. Najlepiej ta sama lokalizacja, w której jest ten plik źródłowy. I tam zrobić menu plik i utworzyć nowy, pusty plik, ale w formacie BRL. Można ponadto nie otwierać menu plik, tylko wcisnąć odstęp Enter N, jak jesteśmy w tym źródłowym w notatniku, a następnie tam poustawiać parametry, jak jest utworzyć nowy, bo ten gorący klawisz, ten skrót to jest do otworzenia nowego. Mamy wybrać, żeby to był BRL, ustawić ścieżkę dostępu, nazwę pliku i też możemy tak zrobić. W ogóle otworzeniu plików, jeśli ktoś nie wie za bardzo, o co chodzi, to o tym mówiłem wcześniej, jak omawiałem notatnik i edytor tekstu w innej audycji. Następnie nie otwierać jeszcze tego pliku BRL po jego utworzeniu, tylko wcisnąć odstęp Z celem znalezienia się z powrotem w notatniku, żeby zamknąć menedżer plików. Potem należy zaznaczyć interesujący nas fragment tekstu do konwersji, albo jeżeli chcemy całość przekonwertować, to spacja pierwszy, drugi, trzeci, wejść na początek tekstu, czyli home jakby, i wprowadzić początkowy znacznik na pierwszym znaku, czyli odstęp Enter B, po czym przejść spacja czwarty, piąty, szósty, czyli End, na koniec dokumentu i nacisnąć kursor routing na prawo od ostatniego znaku lub na ostatnim znaku, jeżeli ostatni znak pokrywa się z ostatnim kursor routingiem, czyli z konsol miniki. Zaznaczenie skopiować do schowka, czyli odstęp Enter C. Następnie można albo wcisnąć F1, przywołać ekran główny, otworzyć menedżer plików i utworzony pusty plik BRL, albo otworzyć go w niniejszym notatniku poprzez menu plik i tam zrobić otwórz. Tylko nie jako drugi, tylko ten sam. Normalnie otwórz, a nie jako otwórz drugim. Teraz nawet mogę to pokazać, bo czytam tutaj w notatniku, otwieram menu plik, jest opcja nowy, to nie. I otwórz nowy notatnik, to nie otwórz nowy notatnik w ZW, tylko otwórz przez O, bo jeżeli zrobimy otwórz nowy notatnik, to będzie jakby druga instancja notatnika i wtedy nic nie zrobimy. Chodzi o to, żeby otworzyć w tym samym notatniku i poruszać się między jednym a drugim tekstem tabulatorem, później żeby można było wkleić ze schowka skopiowaną zawartość i zapisać zmiany. Jeżeli mamy tekst napisany natomiast skrótami i chcemy go odkodować, robimy odwrotnie, tylko plik źródłowy ma być BRL, a docelowy TXT. Inaczej się nawet nie da, bo w pliku tekst skróty się nie zinterpretują. Zanim przystąpię do omawiania tekstu, który już mam generalnie przygotowany, spróbuję Państwu wszystko zademonstrować. Otworzyłem sobie flash disk i na przykład utworzę sobie plik tekstowy, nowy dokument tekstowy i napiszę sobie bardzo proste zdanie. Nazwiemy plik koncert. Zaraz powiem dlaczego. Teraz otworzę ten plik i napiszę ośmiopunktowym brailem: dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. No i oczywiście tak napisałem. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. Takie jedno zdanie. I teraz zapiszę zmiany i chcę to przekonwertować do formatu właśnie, żeby były skróty brajlowskie. No to już mam tutaj otwarty ten plik, więc skopiuję jego zawartość do schowka, czyli to zdanie. Otwieram menadżera plików, biorę sobie nowy i robię sobie nowy dokument BRL, nazwę go też koncert na razie i przeklejam jego zawartość pliku tekstowego i mam napisane skrótami. I w tym momencie na razie po prostu pokażę ilość znaków. Przejdę na tekst oryginalny, tu muszę znaleźć, zapisać zmiany. Tutaj mamy tekst bez skrótów. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary i znaków w całym tekście jest 42. Natomiast w tekście skróconym znaków jest 32. Czyli gdyby nie spację, to tekst zmieściłby się w jednej linijce. Usunąłem spację, no oczywiście to jest niepoprawnie, ale tak, żeby sobie zobaczyć, usunąłem spację i cały tekst zmieścił się w jednej linijce po napisaniu skrótami. Dzisiaj będzie koncert zespołu Czerwone Gitary. Teraz skopiuję fragment dłuższego tekstu i zobaczymy objętość oryginalnego i po konwersji na skróty. Tekstem, który przeznaczę do testów, będzie fragment pliku pomocy z BrailleSense 6, mówiący o środkach ostrożności. Początkowo myślałem o jakiejś beletrystyce, ale jakoś tak nie miałem koncepcji. Nie wiem też, jak jest z prawami autorskimi. Też nie chciałem preparować tekstu specjalnie na potrzeby audycji, pisząc byle czego skrótami, żeby ktoś mi nie zarzucił, że może zrobiłem specjalnie, żeby było ich jak najwięcej. Nie, od tego jestem daleko. I żeby było szybciej, to ja już Państwu przekopiowałem i przekonwertowałem do formatu formatu tekstowego określony fragment tekstu, na którym będziemy bazować. I tutaj tak, żeby Państwu oddać jakby objętość tego, to zrobiłem dwie kopie, tak żeby mieć w formacie BRL przed konwersją i w formacie BRL po konwersji. I na początek przeczytam Państwu ten tekst w całości. Później po przeprowadzonej konwersji omówię zdanie po zdaniu, co w każdym zdaniu i jak zostało skrócone. A na końcu podam jeszcze spis jakby wszystkich skrótów, które wystąpiły w tekście. Na wypadek jakby ktoś potrzebował, to znajdzie ich listę na końcu audycji. Nie potrafię ich niestety jak na razie dokładnie przeklasyfikować, usystematyzować, gdyż miałem z nimi do czynienia, tak jak mówię, 30 lat temu, ale jak sobie obejrzałem tekst po konwersji, to okazało się, że większość pamiętam i to jest to samo, czego się wtedy uczyłem, więc myślę, że można przyjąć, że są dobre. Mówię o klasyfikacji, gdyż z tego, co pamiętam, to były jakieś reguły, które określały i oznaczały, że niektóre skróty skracały całe wyrazy, inne początek, inne koniec, inne mogły skracać cały wyraz, ale także litery występujące z tym wyrazem lub z częścią takiego wyrazu, tak jak na przykład skrót który albo któr. Nie przeklasyfikuję tego wprawdzie, bo tu mogę się pomylić, ale da się pewne rzeczy wywnioskować z kontekstu. Dlatego będę pokazywał przykładowe zdania i podczas prezentacji tych skrótów w przypadku jakichś reguł, jakichś wątpliwości, które mi się tam ewentualnie nasuną, o których uznam, że jednak coś tam warto powiedzieć, czy coś tam pamiętam, postaram się poinformować słuchacza o pewnych kwestiach, ale na razie czytamy tekst. Tekst, jak powiedziałem, jest w formacie TXT, ale oprócz konwersji na skróty również przekonwertowałem go wcześniej na BRL, tak aby dowiedzieć się później, ile stron brajlowskich zawiera bez skracania oraz ile stron będzie zawierał po skróceniu. Otwieram tekst napisany bez skrótów w formacie TXT i on zawiera, proszę Państwa, dwie strony, 39 linii. W formacie BRL ten sam tekst bez skrótów zawiera 9 stron i 22 linie, natomiast po skróceniu tekst niniejszy będzie zawierał, proszę Państwa, 7 stron i 8 linii, czyli gdzieś tak, nie wiem, no skraca się gdzieś taką 1/3, no ale zawsze coś. No wszystko zależy od tego, ile zdoła się skrócić, jak to się skróci i tak to wygląda. Zanim przystąpimy do analizy zdanie po zdaniu, przeczytam cały oryginał. Ważne ze względu bezpieczeństwa. Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6 należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia. Wejściowe napięcie zasilacza wynosi od 100 do 240 V, a wyjściowe DC 5 V 3, 1, 9 V. Tutaj nie bardzo potrafię tutaj odczytać, to darujemy sobie te oznaczenia. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense 6 użytkownikowi, bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense 6 należy ją naładować. Gdy Braille Sense 6 będzie używany po raz pierwszy, może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili Państwo Braille Sense 6, już wykonał powyższe czynności. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense 6 do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense 6 zaraz po wyjęciu z opakowania, należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż 6 godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba że zamierzamy używać Braille Sense 6 bez przerwy. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest on podłączony do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterię. Jeśli przed wyciągnięciem zajęciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia, można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go. Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu zaleca się wymianę baterii. Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nieużywania. W przypadku wiercenia lub demontażu produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru. Jeśli BrailleSense 6 działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii, bez podłączonego z zasilacza, powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15%, proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 20%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, BrailleSense 6 wyłączy się automatycznie 1 minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. BrailleSense 6 jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. BrailleSense 6 jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo BrailleSense 6. W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach, proszę zarejestrować swoje urządzenie, wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego ECE Konrad Łukaszewicz, ulica Sienkiewicza 51D 05825 Grodzisk Mazowiecki. Proszę nie rozkładać BrailleSense 6 samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę, może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczone z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie, może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych, nawet jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. Jeśli pozostawimy BrailleSense na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca, może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nienaładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC Federalnej Komisji Komunikacji. Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Działanie podlega następującym dwuograniczeniom. Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie urządzenia. Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać nagrywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją. Może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem, korzystając z następujących sposobów postępowania. Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik. Proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych, telewizyjnych i poprosić go o pomoc. I to jest, proszę Państwa, koniec tego tekstu. I teraz prześledzimy sobie zdanie po zdaniu i będę mógł dzięki temu wyjaśnić, co zostało skrócone i w jaki sposób zostało skrócone. Pierwsze zdanie to jest ważne ze względu bezpieczeństwa. I tutaj pierwszym skrótem to jest sylaba wa. Sylabę wa skraca się, zapisuje się wszystkie punkty bez punktu trzeciego, czyli tak jakby znak miana. Czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty. I jeszcze jedna rzecz ogólnie przy pisaniu skrótami. Pisząc skrótami nie stosuje się znaku wielkiej litery. Więc jeżeli nawet jest początek zdania, czy imię znaku wielkiej litery się, no imię to się nie skraca, mi się wydaje. No ale okej. Okay. Nawet jeżeli chcemy, no tego no niestety nie wiem, to tutaj bym musiał, no muszę się w tym odczytać, albo ewentualnie mogę Państwa skierować do pewnej publikacji, ale o tym, tak jak mówię, o tym powiem na samym końcu audycji, ale nie pisze się z wielkiej litery. I tak, ważne ze względu bezpieczeństwa, mamy tutaj skrócone WA, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, oraz mamy jeszcze skrócone IE, czyli jak mamy dwie litery IE, przy bezpieczeństwa, jest bez, P i skrót IE. Skrót IE to jest trzeci, czwarty. Dwuznak czy mamy skrócony, czyli X, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Również mamy skróconą sylabę ST i to są wszystkie punkty bez pierwszego, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i jeszcze raz WA, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty. Tak samo jak mieliśmy ważne. Następne zdanie. Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6 należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia. I to jest, proszę Państwa, skrócone w następujący sposób. Jest skrócone dla. Wyraz dla skracamy przez napisanie litery D, czyli pierwszy, czwarty, piąty. Za jest skrócone. To jest tak jak on, czyli pierwszy i szósty. CH jest skrócony, dwuznak. To są wszystkie punkty bez czwartego. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty. WA oczywiście, to już ten skrót występował. Wszystkie punkty bez trzeciego. NI, czyli NI, też jest skrócone. I to jest sześciopunkt. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dalej jest skrócone państw, czyli państw, w sensie jakbyśmy chcieli pisać państwa, państwowy, jest napisane państw i litera A. I państw to jest punkt piąty, szósty, NI, piąty, szósty i NI. Czyli chcemy napisać państwa, no to piszemy piąty, szósty, NI z literą A. Państwo, piąty, szósty, NI i O. I chyba też można skracać jako cały wyraz, czyli tych dwóch, nie wiem, państw. Ale tego to nie jestem pewien, to jest do zweryfikowania. Być może podam w dostępnych audycji. I bezpieczeństwa to już mieliśmy wcześniej, to też mieliśmy wcześniej to wyjaśnione. Także mamy skrócone, bo jest NI i ŻY. I tutaj można skrócić to jako dwa wyrazy. Tak, skracamy NI, to jest pierwszy, czwarty, piąty, szósty i ŻE, to jest rzecz z kropką samą. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, czyli NI, ŻY to jest także. Dalej mamy ochrony wyraz, czyli wiadomo jest O, CH jest skrócone, wszystkie punkty bez czwartego, RO jest skrócone, tak jak cudzysłów zamknięty, czyli trzeci, piąty, szósty, INY jest normalnie, NY, to się nie skraca. Jest Braille, czyli Braille jest skrócone. To będzie się dużo powtarzało, to słowo Braille Sense, będzie się dużo skracało. To się pisze dokładnie. Jest Braille Sense. B-R-A-I-L-L-E Sense się pisze. Tak teraz dokładnie mówię. I teraz tak. Jak jest Braille skrócone? Skrócone jest to w następujący sposób. Jest B jest normalnie, później jest Ra. Ra to jest drugi, trzeci. trzeci I jest normalnie, L jest normalnie i drugie L jest skrócone już z LE. LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty i tutaj można sobie zapamiętać, że LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty, a RO to jest czwarty, piąty, szósty. W sensie nic nie jest skrócone. Później jest należy. NA to jest odwrócone N, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty. No i LE, drugi, trzeci, szósty. Ży to wiadomo, to nie. Dalej mamy przeczytać. PRZE jest skrócone, to jest E, czwarty, piąty, szósty. X to jest 3. Stosować to skrót do ST, czyli wszystkie punkty do bez pierwszego, później O, później S, później O, później WA jako wszystkie punkty bez trzeciego i CI. Stosować. Poniższe jest skrócone. PO to jest tak jakby wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty. NI to jest sześciopunkt, później jest ży, później jest szy, czyli wszystkie punkty, rzecz z kropką, jest no wiadomo, później jest szy, czyli wszystkie punkty bez szóstego i E, czyli wykrzyknik, sześciopunkt, rzecz, wszystkie punkty bez szóstego i E, a czy wszystkie punkty bez szóstego to jest w ogóle Q, właśnie, nie powiedziałem, czyli szy to jest Q, czyli wykrzyknik, sześciopunkt, rzecz z kropką, Q i E, to jest poniższe. Dalej jest zalecenia, czyli za to jest on, le to jest cudzysłów otwarty,

E to jest trzeci, czwarty, czyli odwrócony on, odwrócone on. Później jest zasilacza. To jest on, czyli za, czwarty, pierwszy, szósty. Sila normalnie. Później trzy to x, a wynosi, wy to jest dwukropek, czyli drugi, piąty. I później jest a wyjściowe, czyli znowu wy to jest dwukropek. Jeśli cy i owe to już się nie zmienia. No i dalej są te symbole, to już symbole sobie darujemy. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania BrailleSense 6 użytkownikowi, bateria może być przechowywana oddzielnie. I teraz, jak to zostało, proszę Państwa, skrócone w związku z, no to nic nie jest skrócone, niebezpieczeństwem jest skrócone. Nie jest skrócone, czyli nie to jest znak wiersza, trzeci, czwarty, piąty. Bez p to jest normalnie, później i e jest skrócone jako trzeci, czwarty, czy jako x, e, ni i później st. St to jest wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy. I jeszcze em jest skrócone. Em to jest samo h. Później mamy powstania. Po to jest wykrzyknik. W to wiadomo to nic. St to jest zamknięty nawias kwadratowy. I ni to jest sześciopunkt. To jest powstania wyraz, czyli powstania to będzie drugi, trzeci, piąty, czyli wykrzyknik. W, zamknięty nawias kwadratowy, a sześciopunkt a, uszkodzeń, i tu nam się nowy skrót pojawi, czyli ko, i ko to jest, proszę Państwa, znak zapytania, czyli drugi, szósty, czyli u, q jako sz, ko jako znak zapytania, dz, dz to jest v i n. Później mamy podczas dostarczania. Będzie podczas, pod to jest trzeci punkt, no i 3x, dostarczania, do to jest stara kropka, jeśli ktoś pamięta, drugi, piąty, szósty. ST to jest nawias kwadratowy zamknięty, ARX, czyli 3A, NI to jest sześciopunkt, a BrailleSense, czyli RA to jest drugi, trzeci, i LE to jest cudzysłów otwarty, czyli drugi, trzeci, szósty. Użytkownikowi użyt to nie, ko to jest drugi, szósty znak zapytania, ni to jest sześciopunkt i ko znak zapytania, drugi, szósty. Teraz bateria i teraz IA, pojawia się tutaj skrót, to jest trzeci, piąty, czyli trzeci, piąty to jest tak jakby gwiazdka i to jest skrót od IA. Dalej jest skrót dotyczący całego wyrazu może. I może, tylko że nie morze bałtyckie, tylko w sensie może coś być, może nie być. Może to jest znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Później być. Samo być to jest Q. Czyli jak Państwo widzą, niektóre znaki skrótów pokrywają się, dlatego trzeba w odpowiednim kontekście wiedzieć, jak to stosować. Bo zarówno dwuznak jako szy to jest Q, jak i cały wyraz być to jest Q. I tak samo tam wcześniej się pojawiło przy koncercie czerwonych gitar, będzie, to jest V. Ale również V, to jak wcześniej mówiłem, to jest DZ, jeśli chodzi o dwuznaki. Czyli może być tutaj bateria, bateria może być przechowywana oddzielnie. I teraz, jak jest skrócone przechowywane? No to prze to jest E, CH to jest wszystkie punkty bez czwartego, czyli nawias kwadratowy otwarty, o to wiadomo nic. Wy to jest dwukropek, wa to jest Q. I później na, czyli NA to jest odwrócone N i oddzielnie. Od to jest trzeci, piąty, DZ to jest V i E to jest trzeci, czwarty, L wiadomo nic i nie to jest trzeci, czwarty, piąty. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem BrailleSense 6 należy ją naładować. Jak to, proszę Państwa, teraz zostało skrócone? Skrócone zostało to w następujący sposób. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej. Nie stosujemy znaków wielkiej litery, ale kropkę stosujemy na końcu zdania. Po tym się można zorientować. Bateria, no to IA to jest trzeci, piąty. Kolejny skrót całego wyrazu, zaraz, czyli on, r. On to jest pierwszy, szósty i r to jest zaraz. Jak napiszemy spacja, on, r, spacja całego tego to jest zaraz. Później mamy po, czyli drugi, trzeci, piąty, do, drugi, piąty, szósty, st to jest zamknięty nawias kwadratowy, czyli wszystkie bez pierwszego, ar normalnie, x, czyli 3, e, później ni skrócone, czyli sześciopunkt, u, czyli zaraz po dostarczeniu, może, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, b,
być, czyli ku, w pełni, ni skrócone przy wyrazie w pełni, czyli ni, czyli pierwszy, drugi,

trzeci, czwarty, piąty, szósty, naładowana. Na to jest odwrócone N, do to jest stara kropka, drugi, piąty, szósty, wa to jest tu wszystkie punkty bez trzeciego i na jeszcze raz odwrócone N. Dlatego, teraz kolejna rzecz, są takie skróty jak dlaczego i dlatego. Dlatego to jest D, T i obniżone D, dlaczego D, X, obniżone D. Tu nie ma dlaczego, tylko tak po prostu mówię, jakby ktoś potrzebował. I teraz tak, z czego to się wzięło? Przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Dla to jest D, zwykłe, i ego to jest też stara kropka, czyli drugi, piąty, szósty, czyli już z tego wniosek, że właśnie skrót się pokrywa w zależności od kontekstu, bo może oznaczać zarówno do, i to chyba dotyczy się początku wyrazu, i ego końca wyrazu, bo mamy przy dostarczeniu mieliśmy do, czyli obniżone D, ST, zamknięty nawias kwadratowy, czyli wszystkie punkty bez pierwszego, AR, X, X to jako 3, E normalnie, NI jako sześciopunkt i U. A tutaj mamy dlatego, czyli D jako dla, T to wiadomo i ego też jako drugi, piąty, szósty, czyli obniżone D. A dlaczego to jest przez X, no bo D jako dla, X to jest 3, no i ego. Dlatego przed użyciem, przed to jest prze, czyli E i D dopisane, czyli ND to jest przed użyciem, skrócony jest IE. IE to jest, proszę Państwa, trzeci, czwarty. Braille Sense 6, no to Braille Sense to RA jest skrócone drugi, trzeci i LE to jest skrócone drugi, trzeci, szósty. Należy, no to NA to jest odwrócone N i LE to jest tak samo z powrotem występuje otwarty cudzysłów, czyli drugi, trzeci, szósty. JO naładować, czyli na odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty i DO to jest obniżone D, czyli stara kropka, tak samo jak EGO. WA to są wszystkie punkty bez trzeciego i CI. Następne zdanie. Gdy Braille Sense 6 będzie używany po raz pierwszy, może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. I teraz śledzimy wyraz po wyrazie, bo tutaj pojawi się kilka nowych skrótów. Pierwszym nowym skrótem to jest skrót GDY, od wyrazu GDY. GDY to jest litera F, czyli pierwszy, drugi, czwarty. No Braille Sense to wiadomo, już było skracane nieraz, to już nie będę mówił. Będzie to jest V, używany WA to jest znak miana, PO to jest wykrzyknik i teraz nowy skrót. I nowy skrót, proszę Państwa, to jest RAS. RAS to jest samo R, czyli pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Kolejny nowy skrót to jest przy słowie pierwszy. Skrót pierw. Pierw to jest piąty punkt i P. No i później dalej jest oczywiście szy, to jest Q i Y, czyli piąty punkt P, Q, Y to jest pierwszy. Może to jest oczywiście znak cyfry, za to jest on, i to jest normalnie, ST to jest zamknięty nawias kwadratowy, nie to jest trzeci, czwarty, piąty i ci, czyli zaistnieć. Czyli zaistnieć piszemy pięcioma znakami zamiast dziewięciu, czyli on i zamknięty nawias kwadratowy, trzeci, czwarty, piąty i ci. Kolejny, proszę Państwa, wyraz. Potrzeba. To się skraca za pośrednictwem skrócenia trzeb. Nie wiem, czy też trzeba, nie można tego też tak skracać, ale tego nie jestem pewien, że całego wyrazu, jakbym chciał napisać trzeba, nie potrzeba, ale trzeba na przykład. Trzeba to, trzeba tamto. To jest piąty punkt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli piąty i ten. A tu jest jako trzeb skrócone, czyli potrzeba, czyli po to jest wykrzyknik, trzeb to jest piąty i te, no i a. Otwarcia, czyli OT, WA, czyli znak miana, R to wiadomo i C oraz IA to jest gwiazdka. Opakowania, czyli O to normalnie, PA to jest przecinek, KO to jest znak zapytania, WA to jest Q i NI to jest sześciopunkt, no i A. Kolejny wyraz wyciągnięcia, czyli WY dwukropek, CIĄG to jest piąty punkt i C, NI to jest sześciopunkt, E oczywiście, C oczywiście oraz IA to jest gwiazdka. Baterii, tu nic nie skracamy,
i umieszczenia, czyli IE umieszczenia, UM normalnie, IE skracamy, to jest trzeci, czwarty, SZY to jest Q, wszystkie punkty bez szóstego, X to jest 3, E normalnie, NI to jest sześciopunkt, A i kolejny skrót niewystępujący do tej pory, JEJ. JEJ to jest JJ, później jest OD. OD to jest trzeci, piąty, jak gwiazdka, spodu, czyli S to jest normalnie, ale PO to jest wykrzyknik i DU normalnie. Urządzenia, nowy skrót, RZ. RZ to jest odwrócone T, czyli U, odwrócone T jako RZ, ON też normalnie, DZ jako V, E normalnie i NI jako sześciopunkt, A w miejscu. I znowu miejsc. Tylko, że ja też nie wiem, czy to może skrócić, nie wiem, tych miejsc można to skracać, bo miejsce jest piąty punkt M, czy na przykład tylko w cząstkach wyrazu, w sensie miejscowy, miejscowość, miejsca, miejscu tu jest, bo jest miejsc skrócone i U jest dopisane, więc no tego nie wiem. Miejscu przeznaczonym, czyli prze to jest N, Z normalnie, na to jest odwrócone N, X to jest 3, O, N, Y, M, czyli M to jest L, pierwszy, drugi, trzeci, dalej dla, czyli D, baterii, nie skracamy nic. Kolejne zdanie. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili Państwo Braille Sense 6, już wykonał powyższe czynności. I to będzie skrócone w następujący sposób. Znak cyfry, jako może się, jako si, z kreską, okazać, tu nic nie skracamy, że, jako rzet, z kropką, dystrybutor, no to ST, czyli zamknięty nawias kwadratowy, od, to będzie trzeci, piąty, którego, nowy skrót, który to jest uzamknięte, ale również może to być, jeżeli skracamy dosłownie wyraz który, no to mamy u otwarte również jako skrót całego wyrazu. No bo jeżeli chcemy na przykład napisać, nie wiem, który zegarek, no to okej, okay, no to jest u zamknięte tylko. Ale już jak na przykład chcemy napisać, która godzina, no to ua musimy napisać. A tu jest akurat którego, więc są dwa skróty, czyli u zamknięte i ego jako obniżone d. Dalej będzie zakupili. Za to jest on, kupi to nic, ale li jest skrócone. Li to jest czwarty, piąty, szósty, czyli odwrócone L. Państwo, no to jest państw, czwarty, piąty, ni. No i o, Braille Sense 6, to się już powtarzało. Już, skrót od już, całego wyrazu jakby, to jest zamknięte cudzysłów, czyli trzeci, piąty, szósty. Teraz proszę Państwa, wykonał. Wy to jest dwukropek, ko to jest znak zapytania, drugi, szósty, na odwrócone N i E na końcu normalnie. Powyższe, czyli po, to jest wykrzyknik, wy, dwukropek, ży, no to ży, szy, to jest Q i E, czyli powyższe, czynności. I teraz nowy skrót. Czy to jest X, Y normalnie, N normalnie, drugie N normalnie, ości. Ości skracamy czwarty, piąty. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. I tutaj proszę Państwa zostało to skrócone w następujący sposób. Pod, czyli punkt trzeci, czy, czyli X i AS, to jest podczas pierwszego, czyli pierw to będzie piąty punkt P, dwuznak szy to będzie Q i ego obniżone D. Użycia i A skrócone jako gwiazdka, czyli trzeci, piąty. Urządzenia skrócone RZ, DZ, NI, czyli U odwrócone T, O normalnie, DZ, czyli V, E normalnie, NI jako sześciopunkt, no i A. Stan ST skrócone, zamknięty nawias kwadratowy, czyli zamknięty nawias kwadratowy i AN. Naładowania na odwrócone N, UA normalnie, EUA do obniżone D, czyli tak jak ego, WA wszystkie punkty bez trzeciego, czyli znak miana, NI sześciopunkt A, baterii nic nie skrócone, może to może, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie, też cały wyraz skrócony, trzeci, czwarty, piąty, być, też cały wyraz skrócony przez Q, pokazywany po, to wykrzyknik, oraz WA, czyli Q, czyli tak jeszcze raz, wykrzyknik, K, A, Z, Y, Q, N, Y, czyli pokazywany, czyli po, tak jak mówiłem, to jest wykrzyknik i Q jako WA, wszystkie punkty bez
trzeciego w prawidłowy, ra tylko skrócone, drugi, trzeci jako ra, sposób po skrócone, po, czyli wykrzyknik. I teraz proszę Państwa kolejne zdanie. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć BrightSense 6 do zasilacza na około 6 godzin. W celu to nic nie jest zmienione. Uniknięcia to jest NI w dwóch miejscach. U normalnie, NI jako sześciopunkt, K normalnie, NI z nowego sześciopunkt, E i C normalnie i A trzeci, piąty. Tego, czyli T i obniżone D. Kolejny skrót, którego tu chyba jeszcze nie było, a jeśli był, to przepraszam Państwa, problem. Skrót problem to jest piąty punkt i trzeci, piąty, szósty i U, bo problemu tu jest. Proszę, czyli skrócone RO i 3, czyli P, później skrócone RO to jest trzeci, piąty, szósty i SZ to jest Q i E normalnie. Włączyć to tylko 3 skrócone jako X, znaczy 3, nie 3, tylko sam dwuznak 3, czyli jest WŁO X, Y, C napisane. Urządzenie, no to urządzenie RZ skrócone jako odwrócone T, O normalnie, V jako DZ, E normalnie i nie, trzeci, czwarty, piąty. Upewnić, to jest NI skrócone NI jako sześciopunkt, SIĘ, cały wyraz skrócone jako SI, ŻE skrócone jako ŻY. Opcja, tu nic nie jest zmienione. Oszczędzania, SZY, wszystkie punkty bez szóstego, 3, X, DZ, V, NI, sześciopunkt. Energii, to nic nie ma. Jest, jest, to jest zamknięty nawias kwadratowy, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wyłączona, wy, dwukropek, ło normalnie, 3 jako X, O normalnie i na jako odwrócone N, a następnie na odwrócone E, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy, E normalnie, P normalnie, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty. Podłączyć, pod to jest trzeci, 3 jako X, Braille, Sens 6, no to Braille jest skrócone, wiadomo, czyli RA jako drugi, trzeci, ILE jako drugi, trzeci, szósty, DO obniżone D, zasilacza za trzeci, szósty, czy X, NA, czyli N odwrócone, około OO, 6, godzin, godzin DZ, czyli V. Jeżeli chcemy używać BrightSense 6 zaraz po wyjęciu z opakowania, należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż 6 godzin. I tutaj skróty są następujące. Jeżeli, czyli JZ, całego wyrazu, chcemy CH, wszystkie punkty bez pierwszego, otwarty nawias kwadratowy, używać WA, czyli znak miana, wszystkie punkty bez trzeciego, BrightSense to wiadomo, zaraz, czyli on-air, jako skrót całego wyrazu zaraz, on-air, po, to jest wykrzyknik, wyjęciu, wy, dwukropek, z opakowania, o normalnie, pa, przecinek, ko, znak zapytania, wa, znak miana, później jest ni, czyli ni, jako sześciopunkt, a, należy, na, czyli odwrócone n, le, czyli otwarty cudzysłów, drugi, trzeci, szósty, ży, normalnie, celem, le, jeszcze raz, drugi, trzeci, trzeci, szósty, pełnego, czyli ego, to będzie stara kropka, drugi, piąty, szósty, naładowania, czyli na, to jest odwrócone N, ła normalnie, do, tak jak ego, drugi, piąty, szósty, wa, to jest znak miana, wszystkie bez trzeciego, NI, to jest sześciopunkt i A, baterii normalnie, podłączyć, pod, czyli kropka, zwykła, trzeci punkt, 3, czyli X, później Y i 3. Go, do, obniżone D, zasilacza, za, to jest on, X jako 3, na, czyli odwrócone N, czas, czyli 3, X, dłuższy, 3, wszystkie punkty bez szóstego, niż, czyli NI, sześciopunkt i ży, 6, czyli wszystkie punkty bez szóstego, szy i eść, godzin, godzin to jest DZ, czyli V. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba że zamierzamy używać BrightSense 6 bez przerwy. W to wiadomo. I teraz kolejny skrót tak, czyli ni, pierwszy, czwarty, piąty, szósty, im to normalnie, w, dwukropek, pa, przecinek, deka, u jest normalnie, na, odwrócone n, le, cudzysłów otwarty, drugi, trzeci, szósty, ży, normalnie, się, czyli si, także, czyli ni i ży, ni jako tak, że jako ży, upewnić,
I teraz NI to jest jako sześciopunkt i dalej tak samo. Że jako ży, tryb oszczędzania, szy wszystkie punkty bez szóstego, czy jako X, DZ jako V i NI jako sześciopunkt mocy. To jest normalnie. Jest zamknięty nawias kwadratowy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wyłączony, czyli wy, dwukropek, łąk to normalnie, czy jako X, ony. Chyba to jest otwarty nawias kwadratowy i B, że jako ży zamierzamy za, to jest on, pierwszy, szósty, M normalnie i E to jest trzeci, czwarty, RZ to jest odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty i A my normalnie używać, no to tylko WA, czyli Q, Braille Sens 6, no, tak jak już wielokrotnie było, bez przerwy, czyli prze to jest pierwszy, piąty, szósty. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterię. I tu będzie tak. Jeżeli, czyli JZ, chcemy, to CH jest skrócone pierwsze, czyli wszystkie punkty bez czwartego, otwarty nawias kwadratowy, lub to jest obniżone G, drugi, trzeci, piąty, szósty, musimy, nic nie jest skrócone, wyciągnąć, to jest wy jako dwukropek i ciąg, to jest piąty punkt IC. Nąć baterię i IM to jest czwarty, szósty z urządzenia, że jako RZ to jest odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ jako V i NI jako NI sześciopunkt w czasie, czy jako X oraz IE jako trzeci, czwarty, gdy nie jest, gdy jako F, nie to jest trzeci, czwarty, piąty i jest to jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli to są skróty całych wyrazów, ono to nic się nie zmienia, podłączone pod to jest kropka i 3 to jest X, do obniżone D, zasilacza za to jest O, pierwszy, szósty i 3 jako X, należy, na to jest odwrócone N, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, L to jest cudzysłów otwarty, drugi, trzeci, szósty, podłączyć pod jest skrócone, czyli dwukropek, drugi, piąty i 3 to X, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Urządzenie RZ jako pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ jako pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V, nie to jest trzeci, czwarty, piąty, bo NI to jest samo NI, na przykład, nie wiem, byłoby napisane urządzenia, no to wtedy byłoby NI samo skrócone, czyli jako sześciopunkt, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a samo NI, a jako cząstka NIE, to jest trzeci, czwarty, piąty. A następnie, to A wiadomo, NA, czyli odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ST, to jest zamknięty nawias kwadratowy, wszystkie punkty bez pierwszego, E normalnie, P i znowu NIE, trzeci, czwarty, piąty, W, czyli dwukropek, ciąg, piąty punkt i C, nąć baterię i E. Znaczy tu jest baterię, liczba mnoga, nie bater i E, tylko baterię, czyli skrót i E to jest trzeci, czwarty, a i E to jest skrót inny. To jeszcze później wystąpi. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. I tutaj będzie skrócone, jeśli to będzie J, Eś, przed, czyli prze będzie skrócone jako E, pierwszy, piąty, szósty, wyciągnięciem, no to będzie W, dwukropek, ciąg, piąty punkt i C, NI, sześciopunkt, E, C i E, trzeci, czwarty i M, baterii to nic, urządzenie, czyli RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, zostanie, czyli ZO, normalnie ST, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli nawias kwadratowy zamknięty, a normalnie nie, to już wielokrotnie mówiłem, występowało w tym zdaniu 3, 4, 5, wyłączone, wy dwukropek, 3, x, może, to znak cyfry 3, 4, 5, 6, to, czyli samo t, spowodować po wykrzyknik, do, obniżone d, wa, znak miana, ci, utratę, ra, drugi, trzeci, zapisanych, za, pierwszy, szósty, ich, piąty, w, nim, ni, sześciopunkt, dan i ich, skrócone, czyli punkt piąty. Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia, można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go. I tutaj zostało skrócone w następujący sposób. Jednakże, jednak jest skrócone, czyli piąty, szósty, j, to jest jednak, to jest dopisane, że. I tutaj,
jest jedna ciekawostka, bo zauważyłem, że jak jest samo słowo że, które jest po przecinku jako spójnik wynikowy, to można go skrócić, ale jeżeli ono występuje z innym jakby jako sylaba, to samej sylaby literą że nie można skrócić. Czyli nie można napisać piąty punkt j i samego że. Tylko w takiej sytuacji trzeba napisać piąty, szósty j, to jest jednak piąty, szósty j i że normalnie. Jeśli, czyli j, eś, zasilacz, no to za pierwszy, szósty jako on i x jako 3 jest wszystkie punkty bez pierwszego, podłączony pod to jako kropka, 3 jako x, do obniżone d, urządzenia, rz jako pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz jako pierwszy, drugi, trzeci, szósty i ni jako sześciopunkt, moż jest skrócony jako znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty i na jako odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, bezpiecznie, czyli i e to jako trzeci, czwarty, 3 jako x i nie jako trzeci, czwarty, piąty. Wyciągnąć, czyli w dwukropek, ciąg, piąty punkt i c, minąć normalnie. Z niego nie jest skrócony trzeci, czwarty, piąty i go baterie. I e, czwarty, szósty jako znak wielkiej litery. Bez w ogóle nie jest skrócone. Konieczności. Go to jest drugi, szósty. Nie to jest trzeci, czwarty, piąty. Czy to jest x i ości, czwarty, piąty. Wyłączania. W dwukropek, 3 jako x i n i sześciopunkt, go. I teraz, proszę Państwa, będzie kolejne zdanie. Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu, zaleca się wymianę baterii. Jeśli, no to JS, czas to 3 jako x, użytkowania ko drugi, szósty, wa wszystkie punkty bez trzeciego i ny i sześciopunkt baterii, no to nic nie ma baterii skrócony. Jest, to jest cały wyraz skrócony, wszystkie punkty bez pierwszego, czyli zamknięty nawias kwadratowy. Ni, bo tu mamy niższy, czyli ni, sześciopunkt, szy, wszystkie punkty bez szóstego. Niż, to znowu ni, skrócone jako sześciopunkt. 50%, no to normalnie cyfry. W porównaniu po drugi, trzeci, piąty, na odwrócone n i n i sześciopunkt, do obniżone d, podanego, czyli pod to trzeci punkt kropka, a n normalnie i ego stara kropka. Drugi, piąty, szósty. Bo trzeci to jest normalna kropka, drugi, piąty, szósty to jest stara kropka. Podanego czasu 3, czyli x, pracy, ra to jest drugi, trzeci, akumulatora w specyfikacji, tutaj nie ma nic, produktu. Ro jest skrócony jako trzeci, piąty, szósty. Nawet skrócony cały wyraz, nawet jako drugi, trzeci i po, czyli wykrzyknik, pełnym m, skrócony ym, jako l, naładowaniu na odwrócone n, do drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i ni, to będzie sześciopunkt, zaleca za pierwszy, szósty, le, otwarty cudzysłów, czyli drugi, trzeci, szósty, ca, się, no to ca to już normalnie, się, jako si z kreską, wymiany, wy, czyli dwukropek, i a, czyli gwiazdka, trzeci, piąty, baterii. I teraz kolejne zdanie. Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nieużywania. I znowu, zaleca za pierwszy, szósty, le, drugi, trzeci, szósty, ca normalnie, się jako si, wyjmowanie, wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, nie, trzeci, czwarty, piąty i prze, pierwszy, piąty, szósty, ch, wszystkie punkty bez czwartego, wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, nie, trzeci, czwarty, piąty, baterii, oddzielnie od trzeci, piąty, dz, v, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, i e, trzeci, czwarty, nie, trzeci, czwarty, piąty, od trzeci, piąty, urządzenia, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, n, i, sześciopunkt, podczas, pod trzeci, trzy, x, długich, czyli tutaj jest tylko ch skrócone, ch to jest wszystkie punkty bez czwartego, okresów teraz będzie skrócone, okresów jest skrócone w następujący sposób, jest litera o i jest skrócone słowo kres. Kres to jest punkt piąty oraz drugi szósty, czyli znak zapytania. I uw też jest skrócone jako uzamknięte, czyli o, piąty, znak zapytania i uzamknięte, to jest okresów. Nie, to jest nieużywania. Nie, oddzielnie napisane oczywiście, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty. Wa, wszystkie punkty bez trzeciego oraz ni, ni, to oczywiście sześciopunkt. W przypadku wiercenia lub demontażu produktu
produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru. No i co my tu mamy, proszę Państwa? W przypadku, no to wy to wiadomo, przy to jest Y, pa to jest przecinek, q to nic już nie ma, wiercenia IE, trzeci, czwarty, NI, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, lub obniżone G, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, demontażu to nic nie ma skrócone, produktu RO, czyli zamknięte cudzysłów, trzeci, piąty, szósty, produktu dalej jest normalnie, lub to przed chwilą było, drugi, trzeci, piąty, szósty, akumulatora, to nic nie ma skrócone, za, czyli on, pierwszy, szósty, po, wykrzyknik, mocą, to już normalnie, ostrego, o, no to wiadomo, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, R normalnie i ego, stara kropka, czyli drugi, piąty, szósty, przedmiotu, prze, ę i dmiotu normalnie, może, znak cyfry, dojść, do, stara kropka, drugi, piąty, szósty, do, tak samo, porażenia, po, wykrzyknik, ra, drugi, trzeci oraz NI sześciopunkt prądem, EM to jest samocha, elektrycznym LE, drugi, trzeci, szósty, 3, X, IM, L, wybuchu, W, dwukropek, CH, wszystkie punkty bez czwartego, lub obniżone G, pożaru i to jest oczywiście PO, czyli wykrzyknik. Jeśli Braille Sense 6 działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii, bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza, powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. I tutaj skrócone to jest jeśli, czyli JS, Braille, no to Braille się pisze, czyli ra skrócone, ile skrócone, ra drugi, trzeci, le, drugi, trzeci, szósty, sens 6, no to wiadomo, sensa 6, to nic nie ma, działa DZ jako V i A, trzeci, piąty, zasilany za to jest on, pierwszy, szósty, zasilany tylko, to jest znak zapytania jako skrót całego wyrazu, czyli tylko drugi, szósty, z wewnętrznej to jest RZ skrócone jako odwrócone T, pierwszy, drugi, piąty, szósty oraz A to jest J baterii bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza, czyli bez to nic, podłączonego pod trzeci punkt, 3 X, ego, drugi, piąty, szósty, zewnętrznego RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, ego, drugi, piąty, szósty, zasilania za pierwszy, szósty, NI, sześciopunkt z zasilacza za pierwszy, szósty, 3X, powiadomi on użytkownika, czyli PO to jest wykrzyknik i A to jest gwiazdka, trzeci, piąty, DO to jest stara kropka, obniżone D i dalej już mi to normalnie, ON użytkownika, KO to jest drugi, szósty, NI to jest sześciopunkt, O poziomie, PO drugi, trzeci, piąty i E trzeci, czwarty, naładowania NA odwrócone N, do, stara kropka, wa, wszystkie bez trzeciego, ni, sześciopunkt, baterii, gdy, to jest F, o, to jest drugi, trzeci, piąty, ziom, normalnie, bo jest gdy poziom, ten, to jest samo N, jako skrót całego wyrazu, V, to jest będzie, niski, czyli NI, to jest sześciopunkt, SK, to jest to samo, co lub, taki sam skrót, czyli obniżone G, drugi, trzeci, piąty, szósty, gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15%, proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. I tutaj jest, proszę Państwa, gdy to jest F, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, to N to wiadomo, na odwrócone N, do obniżone D, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i N i sześciopunkt baterii, to nie, nic nie ma. Spadnie, to S normalnie, pa to jest przecinek, D normalnie, no i nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, poniżej, o, to jest wykrzyknik, ni to jest sześciopunkt, a to jest j, 15%, proszę, czyli ro, trzeci, piąty, szósty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, podłączyć pod trzeci punkt, 3x, zasilacz za pierwszy, szósty, 3x, w celu, no to tutaj nie ma nic, do ładowania, to będzie do, obniżone d, i to jest dwa razy, bo do ładowania, wa, wszystkie punkty bez
trzeciego oraz NI, czyli oczywiście sześciopunkt. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 2%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, BrailleSense 6 wyłączy się automatycznie 1 minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. I tutaj jest skrócone to tak. Jeśli, czyli JS, poziom PO, to jest drugi, trzeci, piąty, naładowania na odwrócone N do stara kropka, WA, wszystkie bez trzeciego, NI, sześciopunkt, no to baterii to nic nie ma, spadnie, to jest PA, skrócone jako PA, to jest przecinek oraz nie, to jest podaje normalnie, to się nie rusza, czyli PA jest skrócone i nie jest skrócone, nie, trzeci, czwarty, piąty, do, obniżone D, 2%, A, urządzenie, no to RZ to jest pierwszy, drugi, piąty, szósty, V to jest DZ i nie, to jest trzeci, czwarty, piąty, jeszcze raz nie, trzeci, czwarty, piąty, bo jest napisane, że urządzenie nie, nie jest, jest, no to będzie wszystkie punkty bez pierwszego, podłączone pod trzeci punkt, 3X do obniżone D, zasilacza za pierwszy, szósty, 3X, Braille, czyli RA, ile jest skrócone, LA, drugi, trzeci, LE, drugi, trzeci, szósty, SENS 6, wyłączy się, wy, dwukropek, 3X, się, to jest si z kreską, automatycznie, 3 i nie, 3, czyli X i nie, to trzeci, czwarty, piąty, jedną, czyli jeden, to jest piąty punkt J, no i O dopisane, jedną minutę, to nic nie ma ruszone, po wykrzyknik, ogłoszeniu, 3, wszystkie punkty bez szóstego i NI, sześciopunkt stanu, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego i ANU, naładowania, to jest na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, do, obniżone D, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i NI, sześciopunkt baterii. Długość działania baterii po każdym naładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. I tak, pierwsze słowo to jest długość. Dług normalnie, a ość to jest punkt czwarty. Działania DZ to jest V i A to jest trzeci, piąty. NI to jest sześciopunkt baterii. Po wykrzyknik każdym im to jest litera L. Ładowaniu do obniżone D. WA wszystkie punkty bez trzeciego i NI sześciopunkt. Zależeć za pierwszy, szósty, LE, drugi, trzeci, szósty, V będzie od trzeci, piąty, tego, czyli T i ego, ego, drugi, piąty, szósty, jakie, jak to jest ci oraz IE, trzeci, czwarty, czyli ci i trzeci, czwarty to jest jakie, opcje to się nie rusza, ustawiono ST, wszystkie punkty bez pierwszego w urządzeniu, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, V oraz NI, to oczywiście sześciopunkt. BrailleSense 6 jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności, czyli tak, no to BrailleSense 6, no to Braille jest skrócony jako Braille, czyli RA, drugi, trzeci i LE, drugi, trzeci, szósty, jest, to jest wszystkie punkty bez pierwszego, teraz wyraz niezwykle, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty, wy, to jest dwukropek, i LE, drugi, trzeci, szósty, delikatnym, czyli jest skrócone LI i E i IM. LI to jest czwarty, piąty, szósty, a YM to jest odwrotnie, czyli L pierwszy, drugi, trzeci. Urządzeniem no to RZ pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ jako V oraz nie trzeci, czwarty, piąty. Dlatego, czyli D, T, ego. Ego to jest oczywiście drugi, piąty, szósty. Należy na, to jest odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ile odwrócone RO, czyli drugi, trzeci, szósty, Ż, to nic nie ma, Z i Y, w sensie Z z kropką, to się nie skraca. Obchodzić CH, wszystkie bez czwartego, DZ to jest oczywiście V, się, czyli si, nim, to jest NI, czyli sześciopunkt i M, nim, z dużą, to nic nie ruszamy, dozą, czyli do, obniżone D, delikatności, czyli tak, li to jest czwarty, piąty, szósty i ości to jest czwarty, piąty. Jedna rzecz, tak abstrahując, dlaczego i dlatego? Dlaczego? To są jakby skróty, które się składają w ogóle z wszystkich członów, jakie są skracane wyrazy. Jeżeli mamy dlaczego, no to mamy D, X, obniżone D. A dlaczego tak jest? A dlatego, bo samo dla to jest D, czy to jest X i ego to jest obniżone D. A
A dlatego to jest D, T, obniżone D. D, bo dla, T, no bo nic, bo T po prostu i ego też obniżone D. To tak, żeby się można było łatwo sobie, proszę Państwa, zapamiętać, chociaż ja i tak na końcu audycji przedstawię jakby taką tabelę skrótów, które tutaj się pojawiły. Może mi to umknęło, ale jak nie, to większość skrótów tych będzie. A tak jak mówię, temat skrótów kiedyś jakoś tak bardziej jeszcze, jak sam się odczytam w tym, to Państwu przekażę, no bo no nawet jeżeli są jakieś publikacje, no bo są, nawet podam odnośniki, no to te skróty są raczej rozrysowane braille śladodrukowy, więc jeżeli ktoś sobie takiej książki no nie zakupi, czy gdzieś nie zdobędzie w braille'u, no to nie będzie w stanie się chyba tym posłużyć, więc ja po prostu zrobię Państwu taką ściągawkę i wtedy ktoś sobie może, nie wiem, no spisać w jaki sposób będzie chciał te skróty, czy ściągnąć sobie audycję z tego nagrania się ich uczyć, no także no to jeszcze pomyślę. Czytam dalej tekst. Braille Sense 6 jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. No to tutaj nie wiem, czy autor ma na myśli całą no, jednostkę w sensie centralną, czyli no to wszystko, co jest budowane w notatniku, no chyba tak. Ale generalnie tutaj, proszę Państwa, tak abstrahując od tych skrótów, ta linijka jest mega wrażliwa. To mogę powiedzieć od razu. Czasem można sobie, nie wiem, na rękach mieć cokolwiek, brudnymi rękami dotknąć i można sobie naprawdę biedy narobić. Niech Państwo, jak się z tym posługują, czytają to delikatnie i bezapelacyjnie, mają czyste ręce. Bo jak coś wpadnie, to ciężko się będzie naprawdę tego pozbyć. I może niepoprawnie wyświetlać. Jak to skrócone? Braille Sense 6 jest, czyli jest wszystkie punkty bez pierwszego, także, czyli ni i rzet, bardzo, b, kropka, to jest bardzo, wrażliwy, ra, drugi, trzeci, li, czwarty, piąty, szósty, na odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty, kurz, czyli rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, dlatego d, t, ego, proszę, ro, trzeci, piąty, szósty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, się, czyli si, upewnić, n, i, czyli sześciopunkt, że, czyli ż, jednostka, jedn, to jest piąty punkt, j, o, to normalnie, st, wszystkie punkty bez pierwszego i k, normalnie k, jest, czyli wszystkie punkty bez pierwszego, też wszystkie punkty bez pierwszego, czyli st, i jest, tak samo się skraca, tylko że jest, to jest jakby cały wyraz, jeżeli jest samodzielnie napisany. Przetrzymywana, prze, czyli e, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, na odwrócone n, z dala, od, trzeci, piąty, zakurzonych, za, pierwszy, szósty, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, ich, punkt, piąty, i cecha, powierzchni, po, czyli wykrzyknik, i e, trzeci, czwarty, rz, pierwszy, drugi, piąty, szósty, cecha, wszystkie punkty bez czwartego, oraz n, i, czyli oczywiście sześciopunkt, i dalej następne zdanie. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. To właśnie to, co Państwu mówiłem o tych modułach. I tu jest napisane moduły, to nic nie ma. Brajlowskie, no to ra, drugi, trzeci oraz sk, to jest drugi, trzeci, piąty, szósty oraz ie, to jest trzeci i czwarty. Są, jako cały wyraz, to jest samo s. Są, to jest s. Bardzo, też jako oddzielny wyraz, sam cały wyraz, b i kropka. Wrażliwą, ra, drugi, trzeci, li, czwarty, piąty, szósty i woł normalnie. Częścią. Skrót części to jest piąty, szósty i c. Części. I on dopisane, bo jest częścią napisane. Urządzenia. Czyli u, rz, no to wiadomo, pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz, pierwszy, drugi, trzeci, szósty oraz ni, czyli sześciopunkt. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense 6. I tutaj skrócone to jest w taki sposób, że jeśli, czyli j, eś, którykolwiek, czyli któr jest skrócony, to jest u zamknięte, y, ko, to jest drugi, szósty, lw, to nic, i e, trzeci, czwarty, i k, już normalnie, z modułów, u skrócone jako u z kreską, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, działa, dz, czyli v, i a, trzeci, piąty, prawidłowy, ra,
to jest drugi, trzeci sposób, to jest po, drugi, trzeci, piąty, z powodu po, drugi, trzeci, piąty, zakurzenia za, to jest oczywiście pierwszy, szósty, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty i NI, to jest sześciopunkt, lub, to jest obniżone G, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, jakiejkolwiek, jak, to jest ci i E, trzeci, czwarty, KO, drugi, szósty i E, jeszcze raz, trzeci, czwarty, no i K normalnie. Innej, EI skrócone jako samo J, czyli inni, usterki, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, proszę, RO, trzeci, piąty, szósty, SZY, wszystkie punkty bez szóstego, SIĘ, to jest SI, KO, drugi, szósty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, Z, naszym, NA, to jest odwrócone N, SZY, wszystkie punkty bez szóstego i IM, L, centrum, to nic, napraw, na, to jest odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ra, to jest drugi, trzeci, w, oczywiście, lub, to jest obniżone G, zgłosić, to nic nie jest skrócone, się, czyli si, do, czyli obniżone D, sprzedawcy, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, od, czyli to jest gwiazdka, trzeci, piąty, którego, czyli któr, to jest U, zamknięte, trzeci, czwarty, szósty i ego, drugi, piąty, szósty, nabyli, czyli na, odwrócone N, by normalnie i li, czwarty, piąty, szósty, państwo, to jest państw, czyli piąty, szósty, ni, no i o, no i braille sens 6, czyli ra i le, ra to jest drugi, trzeci, le, drugi, trzeci, szósty. W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach, proszę zarejestrować swoje urządzenie, czyli to będzie celu, to tutaj jest nieruszone, w celu jest tak samo. Zapewnienia, no to za, to jest on, pierwszy, szósty, nie, to jest trzeci, czwarty, piąty, ni, czyli ni, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli sześciopunkt. Serwisu, to nic nie jest skrócone, oraz, to jest OR, bez kropki, zawsze jeżeli jest kropka, to mówię, jak nie mówię, znaczy nie ma kropki, czyli OR, oraz informacji, to jest in normalnie i teraz będzie form, czyli piąty punkt F i ACI, o, nowych, czyli wy, to jest dwukropek, wy, ich i cecha, wszystkie punkty bez czwartego, uaktualnieniach, czyli nie, to jest trzeci, czwarty, piąty, ni, to jest sześciopunkt i ach, to jest piąty, szósty, proszę, czyli ro, trzeci, czwarty, piąty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. To ro, to jest, proszę Państwa, odwrócone le, ro, to jest trzeci, piąty, szósty, a le, to jest drugi, trzeci, szósty, czyli proszę zarejestrować, czyli będzie za, to jest pierwszy, szósty, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, RO, to jest trzeci, piąty, szósty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i CI oczywiście swoje urządzenie. No to RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty oraz NI, to sześciopunkt. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego ECE, Konrad Łukaszewicz, ulica Sienkiewicza, 51 05 825, Grodzisk Mazowiecki. I ja myślę, że nie powinno się nazw skracać, ani imion, ani nazwisk, także Bryson tu oczywiście automatycznie skrócił, no bo komputer to tylko komputer, tak, proszę Państwa, ale my nie będziemy tego skracać, tylko skrócimy treść zdania. Wysyłając w dwukropek kartę rejestracyjną, czyli ST, wszystkie bez pierwszego, ra, drugi, trzeci, na, odwrócone N i adres, to nic nie jest zrobione, dystrybutora, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego, polskiego, o, to jest drugi, trzeci, piąty, czyli wykrzyknik, SK, to jest obniżone G, tak samo jak równa się, drugi, trzeci, piąty, szósty, no i ego, oczywiście ego, stara kropka, drugi, piąty, szósty. Dalej już nie będę czytał, bo dalej jest adres. Proszę nie rozkładać Braille Sens 6 samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Czyli oczywiście proszę, no to będzie RO, trzeci, piąty, szósty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, nie, trzeci, czwarty, piąty, RO, znowu, trzeci, piąty, szósty, RA, drugi, trzeci,
Le to jest drugi, trzeci, szósty. DZ jako samodzielnie, czyli DZ to będzie oczywiście pierwszy, drugi, trzeci, szósty i E trzeci, czwarty, nie trzeci, czwarty, piąty lub obniżone G. Le zlecać, le drugi, trzeci, szósty. Tego, czyli T i ego, T i ego, ego drugi, piąty, szósty. Komukolwiek, czyli drugi, szósty, dwa razy. M, U, K, ko, to jest normalnie się drugi, szósty. Później mu i ko, znowu drugi, szósty. I E, trzeci, czwarty. Kto, czyli samo K, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, jako oddzielne wyrazy, czyli kto, nie. Został ST, wszystkie bez pierwszego, autoryzowany, to będzie WA, wszystkie bez trzeciego. Przez, czyli E, producenta. RO, to jest trzeci, piąty, szósty, czyli to będzie dwuznak 3, czyli X, później Y i będzie LI, czyli czwarty, piąty, szósty, HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę, może narazić ją na poważne uszkodzenia. Czyli mamy tutaj jeśli, czyli JS, niewykwalifikowana, czyli nie trzeci, czwarty, piąty, wy, dwukropek, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, li, czwarty, piąty, szósty, ko, drugi, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i na, odwrócone n, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, osoba to nie ma nic, rozmontuje ro, trzeci, piąty, szósty, jednostkę, jeden, piąty punkt j, o, normalnie, st, wszystkie bez pierwszego, może, na, odwrócone n, ra, drugi, trzeci, zić, nie ruszamy nic, ją, no to nic, na, czyli n, poważne, po, drugi, trzeci, piąty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego i tyle. Uszkodzenia. U jest normalnie później szy, czyli wszystkie punkty bez szóstego. Ko to jest drugi, szósty. DZ to jest V. Oraz NI, czyli NI, to jest oczywiście sześciopunkt. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczone z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Tu jest wykluczona, jest błąd, dlatego że pewnie no, tłumaczenie, jak często bywa, nie było robione przez Polaków. Ale tu akurat nie ma znaczenia, bo ona i tak nie ma skrót. Chyba nie ma, a jeżeli nie, no to jeśli to jest JS nieautoryzowana, to będzie nie, to trzeci, czwarty, piąty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, na odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, osoba, rozmontuje, tutaj będzie RO, trzeci, piąty, szósty, urządzenie RZ jako odwrócone T, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli DZ oraz nie, trzeci, czwarty, piąty, zostanie ST, wszystkie bez pierwszego, nie trzeci, czwarty, piąty, ono tym samym i tutaj również taka informacja, że skrót również tym to jest L, samo L, to jest tym, jak również im, czyli YM, też jest L, czyli jest L jako tym, sam i L jako im. No, wykluczone powinno być gramatycznie, tu jest wykluczona, ina jest skrócony siłą rzeczy, bo jest napisane wykluczona, ale to jest źle odmienione. Gdyby nie to, to tylko by było wy i czy skrócone, czyli wy jako dwukropek i czy jako x. Z jakichkolwiek, jak to jest ci, ch to wszystkie punkty bez czwartego, ko drugi, szósty i e trzeci, czwarty. Darmowych, wy dwukropek, czyli drugi, piąty i ch wszystkie punkty bez czwartego. Napraw na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, ra drugi, trzeci. Wynikających, wy dwukropek, ni sześciopunkt, ich punkt piąty. Z gwarancji, wa wszystkie bez trzeciego, ra drugi, trzeci i gwarancja, wa wszystkie bez trzeciego, ra drugi, trzeci, st zostanie st, wszystkie punkty bez pierwszego, nie trzeci, czwarty, piąty, unieważniona, czyli u oczywiście, nie trzeci, czwarty, piąty, wa wszystkie punkty bez trzeciego i o sześciopunkt na odwrócone n. Kolejne zdanie. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie, może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych, nawet jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. I tutaj jest, jeżeli JZ, jakikolwiek, jak, czyli ci, ko, znak zapytania, drugi, szósty, i e, trzeci, czwarty, płyn, no to płyn nic, lub obniżone g, czyli drugi, trzeci, piąty, szósty, zewnętrzna, rz, odwrócone t, na odwrócone n, siła uszkodzi, czyli szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, dz, v. Urządzenie to RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, czyli to jest V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty i nie na końcu, trzeci, czwarty.
czwarty, piąty. Może, wyraz może, odmóc, znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to, czyli te, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, być, czyli wszystkie bez szóstego, czyli ku, także, czyli ni i rzecz z kropką, powodem, po, wykrzyknik i m, samo h, wykluczenia, wy, dwukropek, czy, x, ni, sześciopunkt, z darmowych, wy, dwukropek, ch, wszystkie punkty bez czwartego, usług, to nic, serwisowych, znowu, wych, wy, dwukropek i ch, wszystkie bez czwartego, nawet, czyli drugi, trzeci, to jest taki skrót, słowo nawet można skrócić za pomocą jednego znaku, czyli drugi, trzeci, jeśli, j, eś, zdarzy, zdarzy, rz, czyli odwrócone te, się, czyli si z kreską, to, czyli te, w okresie, o, normalnie, kres, piąty punkt e, kres, no i później i, e, trzeci, czwarty, trwania, czyli wa, wszystkie punkty bez trzeciego i n, i jako sześciopunkt, czyli wszystkie punkty i gwarancji. Znowu wa, wszystkie bez trzeciego i ra, drugi, trzeci. Jeśli pozostawimy braille sens na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca, może to spowodować uszkodzenie baterii. Czyli tutaj mamy jeśli, czyli j, si, pozostawimy po, to wykrzyknik, st, wszystkie bez pierwszego, braille sens, no to ra, drugi, trzeci, ile, drugi, trzeci, szósty, na, czyli n, dłuższy, no to szy, wszystkie punkty bez szóstego, oczywiście to nie jest szy, tylko dwuznak samo sz, czyli pisze d, e, u, ż, skrót od dwuznaku szy, no i y na końcu, dłuższy, tak żeby nie było wątpliwości. Czas, to jest x, szy jako x, as, w pobliżu, po, to jest drugi, trzeci, piąty, b, później jest li, skrócony li, to jest czwarty, piąty, szósty i żu. Gorącego, czyli ego się skróci, gorąc normalnie ego, drugi, piąty, szósty, miejsca, miejsc to jest piąty punkt m i a na końcu, może, czyli znak cyfry, t, czyli to, spowodować, po, to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, do, to jest drugi, piąty, szósty, odwrócony wykrzyknik, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, czyli s, drugi, trzeci, piąty, wo, to nie zmieniamy, później jest drugi, piąty, szósty, jako do i wa, wszystkie punkty bez trzeciego, uszkodzenie, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, dz, v, nie, trzeci, czwarty, piąty i baterii normalnie. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. I tu już się pojawił niedawno skrót, dlatego dt, później obliżone d, czyli ego. Teraz skrót od słowa też, jako cały wyraz też, to jest samo h. Prosimy, to oczywiście ro, trzeci, piąty, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, nie pozostawiać. O, to jest wykrzyknik, st, wszystkie punkty bez pierwszego i a, trzeci, piąty. Teraz urządzenia, czyli rz, to jest pierwszy, drugi, piąty, szósty, dz, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, ni, to jest sześciopunkt i oczywiście a, na, czyli odwrócone n, pierwszy, drugi, czwarty, szósty, słońcu, słońcu nic nie jest skrócone, lub, drugi, trzeci, piąty, szósty, w gorących ich jest skrócone, ich to jest piąty punkt, miejscach to jest miejsc, czy to jest piąty punkt m, oraz ach to jest piąty, szósty. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Baterie, czyli IE to jest trzeci, czwarty, powinny, czyli po, to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, dalej winny normalnie, być, jako cały wyraz skrócony, czyli ku, co, czyli samo c, jakiś, to jest ci, jak od jak, ci, oraz iś, czas, czy, to jest x, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty, ładowane, do, obniżone d, drugi, piąty, szósty, i wa, wszystkie punkty bez trzeciego, inne oczywiście, to normalnie, nawet, to jest drugi, trzeci, jeśli to jest j, eś, urządzenie, czyli u, rz, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, odwrócone t, o, normalnie, v, czyli dz, czyli v, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, e, normalnie, no i nie, trzeci, czwarty, piąty. Znowu nie jako oddzielny wyraz, bo urządzenie tu było nie jako sylaba, teraz jako wyraz nie, czyli urządzenie, nie,
Jest. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty skrót jest, czyli urządzenie nie jest używane. To jest WA, czyli wszystkie punkty bez trzeciego. Pozostawienie baterii nienaładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Pozostawienie po drugi, trzeci, piąty, ST, wszystkie punkty bez pierwszego i E, trzeci, czwarty, nie, trzeci, czwarty, piąty, baterii tu nic, nie, trzeci, czwarty, piąty, znowu naładowanych na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, UA tak samo do drugi, piąty, szósty, WA wszystkie punkty bez trzeciego, N normalnie, ich piąty punkt, przez, czyli E, okres, czyli O i później kres, czyli piąty punkt E, kilku, czyli to jest od kilk albo kilka, piąty punkt I, no i U, bo kilku, miesięcy, czyli M i E to jest trzeci, czwarty, S to zostaje i E to jest czwarty, szósty, no i C oczywiście, może, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli znak cyfry, również, czyli R i rzecz z kropką, spowodować, czyli po, to jest wykrzyknik, drugi, trzeci, piąty, do, to jest stara kropka, drugi, piąty, szósty i wa, wszystkie punkty bez trzeciego. Później będzie ich i również ich, jako wyraz ich, tylko kogo czego ich, można skrócić w taki sposób, że zapisać pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty. I teraz jeszcze uszkodzenie, czyli u normalnie, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, dz, czyli v, i nie, trzeci, czwarty, piąty, czyli u, później skrócone szy, później skrócone ko, później skrócone dz, później e i później skrócone nie. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Czyli aby, to tutaj tego proszę Państwa nie skracamy, zapobiegać za to jest on, po to jest wykrzyknik i e to jest trzeci, czwarty, no i tyle. Uszkodzeniom szy wszystkie punkty bez szóstego, ko drugi, szósty, dz, czyli v i ni, czyli n i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Słuchu to tylko h jest skrócone jako cecha, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, czyli wszystkie punkty bez czwartego. Proszę, ro, trzeci, piąty, szósty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. Nie, czyli nie, słuchać, cecha skrócone, wszystkie punkty bez czwartego. Plików, li skrócone jako czwarty, piąty, szósty i uw skrócone jako u z kreską, trzeci, czwarty, szósty. Audio się nic nie zmienia. Z użyciem i e można skrócić, to jest trzeci, czwarty. Wysokich, wy to jest dwukropek, h to są wszystkie punkty bez czwartego, cecha na końcu wyrazu. Poziomów, po to jest wykrzyknik i uw to jest u zamknięte. Głośny jest i ości, ości czwarty i piąty. Niniejsze urządzenie zostało

Any prze, pierwszy, piąty, szósty, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i stwierdzono, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego i E, trzeci, czwarty, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, no i tyle, bo tu jest stwierdzono, czyli najpierw na ST, czyli wszystkie punkty bez pierwszego, później W, później na IE, trzeci, czwarty, R, normalnie, później DZ, na DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V i ONO, normalnie, Ż, czyli Ż jest, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ono się nie skraca. Zgodne też się nie skraca. Z normami. Normami też się nie skraca. Urządzeń RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty i DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. Cyfrowych RO, trzeci, piąty, szósty, W, drugi, trzeci, CH, wszystkie punkty bez czwartego, klasy B, W, w odniesieniu od, trzeci, piąty, nie, trzeci, czwarty, piąty i E, trzeci, szósty, NI, sześciopunkt, no i U normalnie, DO, czyli obniżone D, artykuł się nie skraca, 15 regulacji FCC, federalnej RA, drugi, trzeci, EI, czyli J, czyli E i J się skraca sam J, komisji KO, drugi, szósty, komunikacji też drugi, szósty, INI, sześciopunkt. Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Normy te nie ruszamy, zostały, to tylko ST skracany, wszystkie punkty bez pierwszego, zaprojektowane za pierwszy, szósty, RO, trzeci, piąty, szósty, WA, wszystkie punkty bez trzeciego, TAK, czyli NI, samo NI, aby zapewnić za, czyli on, pierwszy, szósty, ni, sześciopunkt, stosowną ST, wszystkie punkty bez pierwszego, ochronę o, wszystkie punkty bez czwartego, ro, trzeci, piąty, szósty, przed, czyli prze, to jest e i d, czyli jakby jeżeli mamy takie wyrazy jak na przykład który, kilka i przez, no to również zarówno u skraca słowo całe który, jak i sam symbol któr, samą cząstkę któr, czyli na przykład którego, no to musielibyśmy napisać u, no i ego wtedy drugim skrótem, ale jeżeli które, no to piszemy to u, no i e. I tak samo tutaj jest kilka, jak było, też kilk się skraca, ale jeżeli jest wyraz kilka dosłownie, to można go skrócić tak samo. I tutaj prze i przez. Przez było e, tu nie ma przez, ale jest przed, więc jest tylko e, które jest i prze i przez, skraca, no i d dopisane. Oczywiście przed szkodliwymi, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, li, trzeci, czwarty, piąty, w, dwukropek, interferencjami, to nic nie zmieniamy, w obrębie, czyli IE, to jest trzeci, czwarty, instalacji, czyli ST, wszystkie punkty bez pierwszego, w budynkach, ach, to jest piąty, szósty, mieszkalnych, IE, trzeci, czwarty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ich, punkt, piąty. Działanie podlega następującym dwóm ograniczeniom, czyli działanie, czyli DZ, to jest V i A, to jest gwiazdka, nie, trzeci, czwarty, piąty, podlega pod, kropka, punkt trzeci, le, drugi, trzeci, szósty i ga normalnie, następującym na pierwszy, drugi, czwarty, szósty, czyli odwrócone N, ST, wszystkie punkty bez pierwszego, im, pierwszy, drugi, trzeci, czyli L, dw, to się nic nie skraca, ograniczeniom, czyli ra, drugi, trzeci, ni, sześciopunkt, trzy, x, znowu ni i o, M. Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie urządzenia. I tutaj wygląda to w następujący sposób. Niniejsze, czyli ni, sześciopunkt, nie, trzeci, czwarty, piąty i szy, wszystkie punkty bez szóstego. Urządzenie RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, no i nie, trzeci, czwarty, piąty, nie, powinno, czyli po, drugi, trzeci, piąty i dalej tak samo winno powodować po, czyli drugi, trzeci, piąty, do, żywo, normalnie, później do, skrócone, drugi, piąty, szósty, wa, wszystkie punkty bez trzeciego, szkodliwych, szy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, później d, normalnie, później li, czyli czwarty, piąty, szósty, wy,
dwukropek, czyli drugi, piąty i CH, wszystkie punkty bez czwartego, interferencji, to się nic nie skraca, oraz, czyli OR, i znowu jest niniejsze urządzenie, to już nie będę tego drugi raz czytał, powinno, no to czyli po, drugi, trzeci, szósty,

0: działacz, to jest DZ jako V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty i A to jest trzeci, piąty i łacz normalnie, pomimo, czyli po, drugi, trzeci, piąty, jakichkolwiek, czyli jak, czyli ci, później i normalnie, CH, wszystkie punkty bez czwartego, ko, znak zapytania, czyli drugi, szósty, później L, W normalnie, później i E to jest trzeci, czwarty i K, odebranych od trzeci, piąty, EB normalnie, RA drugi, trzeci, N normalnie, ych piąty, zakłóceń za, czyli on pierwszy, szósty i kłóceń normalnie, w tym, czyli wy normalnie, tym jako litera L, czyli pierwszy, drugi, trzecie, takich, tak, czyli ni, pierwszy, czwarty, piąty, szósty i normalnie i CH, wszystkie punkty bez czwartego, które, czyli właśnie któr skłócony przez U zamknięte i litera E, mogą, to nic się nie zmienia, wywołać, to tylko wy, to jest dwukropek i wołacz normalnie, niepożądane, czyli nie, trzeci, czwarty, piąty, po, wykrzyknik, działanie, DZ, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, czyli V i A, drugi, szósty, nie, trzeci, czwarty, piąty, urządzenia, no to już urządzenia, to już tyle razy występowało, no nic, dobrze, tam było urządzenie, czyli U, później skrócone RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, on, normalnie, DZ, czyli V, E, później skrócone NI, czyli sześciopunkt oraz A. Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją. Może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Mniejsze urządzenie to już było tyle razy, więc mogę sobie to już z Państwa pominę. Może znak cyfry generować, czyli geny normalnie RO, trzeci, piąty, szósty, IWA, wszystkie punkty bez trzeciego. Wykorzystywać wy, dwukropek, ko, drugi, szósty, RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, później Y normalnie, ST, wszystkie bez pierwszego, znowu Y normalnie, WA, wszystkie bez trzeciego, no i ci. I wypromieniowywać. Wypromieniowywać to będzie wy, dwukropek, P, później RO, trzeci, piąty, szósty, później M, później IE, trzeci, czwarty, NI, sześciopunkt, później O normalnie, później wy, dwukropek, WA, wszystkie punkty bez trzeciego i ci. Energię, czyli IM, tylko się skraca, czwarty, szósty, o częstotliwościach, 3, czyli X, ST, czyli wszystkie bez pierwszego, LI, czyli czwarty, piąty, szósty, później W normalnie, później ości, czwarty, piąty, ości i ACH, czwarty, piąty, radiowych, RA, czyli drugi, trzeci, WY, czyli dwukropek i CH, wszystkie bez czwartego, o ile, czyli o normalnie, później i, ile skrócone, samolot skrócone, drugi, trzeci, szósty, nie, czyli trzeci, czwarty, piąty, zostało ST, wszystkie punkty bez pierwszego, zainstalowane za, czyli on, pierwszy, szósty, ST, wszystkie bez pierwszego, WA, wszystkie bez trzeciego i nie, jest, nie, trzeci, czwarty, piąty, jest, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, używane WA, wszystkie bez trzeciego, zgodnie, czyli nie, trzeci, czwarty, piąty, z instrukcją ST, wszystkie bez pierwszego, może ono, może trzeci, czwarty, piąty, szósty, ono, nic się nie rusza, być ku, źródłem, to źródło normalnie M jako H, samo zakłóceń, za, pierwszy, szósty, szkodliwych, trzy, wszystkie punkty bez szóstego, ko, drugi, szósty, później li, czwarty, piąty, szósty, wy, czyli wy, dwukropek i CH, wszystkie bez czwartego, dla, czyli d, radiokomunikacji, czyli ra, drugi, trzeci, dio, nic się nie zmienia, ko, drugi, szósty, mu, nic się nie zmienia, ni, sześciopunkt i kacji też się nie zmienia. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca. Jednakże, jednak to jest 5, 6 J i że do tego dopisane nie, czyli 6, 4, 5, nie, ma, czyli M, samo, gwarancji to jest 2, czyli wszystkie bez trzeciego, ra, drugi, trzeci, że, czyli ż, w przypadku, czyli przy, czyli y, pa, przecinek, czyli drugi, dku, konkretnej, ko, drugi, szósty, później nkretn jest normalnie i ej to jest j samo, instalacji, czyli st, wszystkie bez pierwszego, zakłócenia, za, pierwszy, szósty, czyli on, INI 6-punkt, później NIE, czyli 3, 4, 5 będą mieć, czyli IE 3, 4 miejsca, czyli miejsc 5 punkt M oraz A. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem, korzystając z następujących sposobów postępowania. Czyli jeżeli JZ, niniejsze, NI 6-punkt, NIE 3, 4, 5, 3, wszystkie bez 6, urządzenie Ż, czyli RZ, 1, 2, 5, 6, DZ, czyli V, 1, 2, 3, 6, NIE 3, 4, 5, powoduje to po wykrzyknik 2, 3, 5, zakłócenia za 1, 6, NI, czyli NI 6-punkt, odbioru od 3, 5, dalej normalnie już bioru radiowego RA 2, 3 i EGO 2, 5, 6 lub 2, 3, 5, 6 obniżone G telewizyjnego LE 2, 3, 6 EGO 2, 5, 6 CO, czyli C można, czyli może to jest jako znak cyfry i na odwrócone N stwierdzić ST wszystkie bez pierwszego i E 3, 4 i DZ V włączając, czyli tutaj będzie 3X i wyłączając w dwukropek 3X urządzenie RZ 1, 2, 5, 6 DZ V NIE 3, 4, 5 TO, czyli T zachęca za 1, 6 CH wszystkie bez czwartego SIE, czyli SI użytkownika KO 2, 6 NI 6-punkt, aby próbował WA wszystkie punkty bez trzeciego usunąć kolejny skrót całego wyrazu problem 5 punkt i E korzystając, czyli KO 2, 6 RZ 1, 2, 5, 6 ST wszystkie bez pierwszego z następujących na odwrócone N ST wszystkie punkty bez pierwszego ich punkt 5 sposobów FO wykrzyknij 2, 3, 5 UW, czyli U zamknięte postępowania PO 2, 3, 5 ST wszystkie bez pierwszego PO jeszcze raz WA wszystkie punkty bez trzeciego i NI, czyli 6-punkt. Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zmiana IA 3, 5 na odwrócone N. Orientacji IE 3, 4 lub 2, 3, 5, 6. Lokalizacji, czyli LI 4, 5, 6. Anteny nic się nie skraca. Odbiorczej od 3, 5. Bior to nic. Później 3 jako X i A samo J. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Z normalnie większ to jest 5, 6 i W. I nie wiem, czy też większy tak nie będzie, 5, 6 i W, ale nie mam sobie takiego słowa. Później E normalnie i nie 3, 4, 5. Od 3, 5, LE 2, 3, 6. Później GE normalnie i ości 4, 5. PO 2, 3, 5. Między 5, 6 M urządzeniem, no to RZ 1, 2, 5, 6. DZ 1, 2, 3, 6. I NIE 3, 4, 5. Czyli U, później skrót od RZ, później O normalnie, później skrót od DZ, później E normalnie, później skrót od NIE i M. A odbiornikiem od 3, 5. Bior jest normalnie, NI to jest 6-punkt, później jest K, później jest IE, czyli 3, 4 oraz M. Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik. I tutaj będzie to podłączenie, czyli pod kropka, 3 punkt, 3X, nie 3, 4, 5, urządzenia, tu już tyle razy było, że do obniżone D, gniazda, czyli NI 6-punkt, gniazdka, przepraszam, gniazdka jest, ale tylko NI jest skrócone, czyli G, później 6-punkt i ASTKA normalnie, należącego na odwrócone N, LE 2, 3, 6, rząd normalnie EGO stara kropka, obniżone D, czyli 2, 5, 6, później DO, znowu obniżone D, 2, 5, 6, obwodu się nic nie zmienia, innego, inny normalnie, EGO 2, 5, 6, NIŻ, czyli NI skrócone i ŻY, czyli 6-punkt i ŻY, ten, czyli samo N, do obniżone D, którego, czyli U zamknięte i skrót od ego, drugi, piąty, szósty, obniżone D, podłączono, to się skraca pod jako trzeci i X jako trzy, odbiornik, czyli od, trzeci, piąty, ni, sześciopunkt. I ostatnie zdanie, proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych, telewizyjnych i poprosić go o pomoc. I tutaj wygląda to proszę, czyli P, wiadomo, RO, trzeci, piąty, szósty, szy, wszystkie punkty bez szóstego, wezwać WA, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty, bez trzeciego, wszystkie, doświadczonego DO, obniżone D, i A, trzeci, piąty, trzy, X, EGO, drugi, piąty, szósty, czyli też obniżone D, specjalistę, czyli tu będzie tylko LI, czwarty, piąty, szósty i ST, wszystkie bez pierwszego, OD, obniżone I, urządzeń, czyli urządzeń RZ, pierwszy, drugi, piąty, szósty, DZ, V, radiowych, czyli RA, drugi, trzeci, DIO, normalnie, WY, dwukropek, drugi, piąty, CH, wszystkie punkty bez czwartego, telewizyjnych, LE, drugi, trzeci, szósty, ICH, punkt piąty, i poprosić PO, wykrzyknik, RO, trzeci, piąty, szósty, GO, o pomoc, PO, to jest wykrzyknik, czyli drugi, trzeci, piąty. I to jest, proszę Państwa, koniec tego tekstu. I na zakończenie, tak jak już wcześniej wspomniałem, przedstawię tabelę wszystkich skrótów, które podczas analizy tego tekstu udało się wynotować. One są prawie w kolejności takiej, jak występowały w tekście, ale czasem może być tak, że mogłem coś zamienić, bo któregoś tam zapomniałem zapisać. No, nie będzie to usystematyzowane w żaden sposób, bo na razie takiej wiedzy nie mam, dlatego celowo podałem to w kontekście używanych zdań, żeby można było to wywnioskować. I no myślę, że tutaj w dużym stopniu może to być przydatne dla tych, którzy korzystają właśnie z iPhone'ów, gdyż tam jest ekran Braille'a umożliwiający wprowadzanie skrótów. Także nie będzie to usystematyzowane, ale podaję tak, jak jest. Skrót w wyrazie WA, jeśli występuje, to jest znak miana wszystkie punkty bez trzeciego. I E to są punkty trzeci i czwarty. Dwuznak 3 to jest X, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty. Dla to jest samo D, czyli pierwszy, czwarty, piąty. Za to jest on, czyli pierwszy, szósty. CH jako dwuznak wszystkie punkty bez czwartego, czyli otwarty nawias kwadratowy. NI to jest sześciopunkt, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Państw to jest piąty, szósty, NI. I tutaj tam, gdzie było państwa, tak więc jak było państwa, no to było piąty, szósty, NI i A dopisane. Bo może to być jako skrót na przykład dwóch państw, ale jak chcemy napisać, nie wiem, państwa, państwowego, no to piąty, szósty, NI i dopisujemy A, a państwowego, no to państw, OW, piszemy i skrót od EGO. Także NI, ŻY. Może być również samo TAK, to jest NI, albo samo ŻE, to jest ŻY. RO, to jest trzeci, piąty, szósty, czyli cudzysłów zamknięty. LE, to jest drugi, trzeci, szósty, czyli cudzysłów otwarty, czyli odwrotny znak względem poprzedniego, czyli względem skrótu do RO. NA, to jest odwrócone N, pierwszy, drugi, czwarty, szósty. PRZE, ale także PRZEZ, to jest E, czyli pierwszy, piąty, szósty. ST, to jest zamknięty nawias kwadratowy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. PO, to jest wykrzyknik, czyli drugi, trzeci, piąty. I E, to jest znak wielkiej litery, czyli punkty czwarty i szósty. WY, WY, to jest dwukropek, czyli drugi i piąty. NIE, i to też może być jako wyraz NIE, albo jak coś występuje w wyrazie dłuższym, cząstka NIE. Tutaj jeśli chodzi o WY, to tutaj jest jakby, nie wiem, wykonanie, wychowanie, czyli też skraca się sylaby. Nie wiem, czy można skrócić jako cały wyraz WY. Tutaj to nie wiem, tu trzeba sobie na iPhone'ie najwyżej popróbować. KO to jest drugi, szósty, czyli znak zapytania. DZ jako dwuznak to jest V, pierwszy, drugi, trzeci, szósty. POD to jest kropka, punkt trzeci. I A to jest trzeci, piąty jak gwiazdka. Może, ale w sensie nie może jakieś, tylko oznaczające pozwolenie na coś. Ktoś może coś zrobić. To jest znak cyfry, trzeci, czwarty, piąty, szósty. BYĆ to jest Q. OD to jest trzeci, piąty, tak samo jak i A. I też, jeżeli występuje, nie wiem, czy samo słowo od chyba, nie wiem, czy tak można skrócić, czy od czegoś do czegoś, od do, nie wiem, czy tak można skrócić. Tu trzeba to sprawdzić, ale jeżeli występuje w jakimś wyrazie, to wtedy można oczywiście zaraz, jako cały wyraz, on, r, czyli on, piąty, szósty i r, pierwszy, drugi, trzeci i piąty. Dlatego d, później t i obniżone d, czyli d od dla, t, no po prostu t, samoty i ego, drugi, piąty, szósty, czyli obniżone d, stara kropka brajlowska. Podobnie wygląda skrót dlaczego, też taki sam schemat, dla, czyli d, czy to jest x i ego, obniżone d. Więc tutaj wchodzą dwa skróty. W przypadku dlaczego wchodzą trzy skróty, bo skraca się dla, czyli jako literę d, czy jako literę x i ego, końcówkę jako obniżone d. A w przypadku dlatego, no to dla się skraca, no i t normalnie się zostawia i ego też się skraca, czyli dwa skróty, obniżone d. Później jest gdy, czyli litera f jak franek, będzie cały wyraz, to jest v, raz to jest r samo, pierw to jest piąty punkt p, czyli na przykład pierwszy, to się pisze pierw, czyli piąty punkt p, później szy, wszystkie punkty bez szóstego i y, trzeba, piąty punkt t i a, i to jest, chyba jest trzeby jakby, piąty punkt t, ale tu nie jestem pewien, pa to jest przecinek, czyli punkt drugi, ciąg, piąty punkt c, jej, jj, rz, to jest odwrócone t, pierwszy, drugi, piąty, szósty, miejsc, piąty punkt m, na przykład, nie wiem, miejscowy, no to pisze się miejsc, piąty punkt m, no i owy, ale tych miejsc można też skrócić, na przykład od sam wyraz, na przykład miejscowego, miejsc, piąty punkt m, ow normalnie i obniżone d jako ego, im, ym to jest l, pierwszy, drugi, trzeci, się to jest si z kreską, drugi, czwarty, szósty, teraz którego tu było i znowu uzamknięte to jest który albo któr. I tak już wcześniej wspominałem, cały wyraz może skracać, ale już jak chcemy napisać która, no to piszemy wyraz, skracamy u zamkniętym i a dopisujemy. Tu jest którego. Czyli są dwa skróty. Od któr, czyli u o zamknięte i ego jako obniżone d, więc tu też są dwa skróty. Li to jest odwrócone l, czyli czwarty, piąty, szósty. Już to jest trzeci, piąty, szósty. Ości to jest czwarty, piąty. Do. Tylko, że ja tutaj nie wiem, czy jako, bo nie było takiego skrótu jako rybie ości, nie wiem, czy tak było, to jest nie, to jest bardziej jak jest na końcu wyrazu, czyli wiadomości, gości. Do to jest obniżone d, drugi, piąty, szósty, więc jest tak samo jak ego. Kolejny to jest problem, piąty punkt e, około, oo, to jakby cały wyraz, a problem, no to też można na przykład dopisać u, wtedy jest problemu. Jeżeli, jz, chyba, to jest, jak dobrze zrozumiałem, wszystkie punkty bez czwartego i b. Jeśli, j, eś, to samo t, ich, to jest punkt piąty, jednakże, to jest jakby od jednak, piąty, szósty, j, ale tutaj, no wcześniej też może być, że jako, że mówiłem, że jest samo z, a tutaj nie, tu trzeba napisać piąty punkt j i że, więc tutaj z tym, że też pewnie są jakieś zasady, których dobrze nie znam. Można znak cyfry, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty oraz odwrócone n, czyli pierwszy, drugi, czwarty, szósty. I tutaj sytuacja, jak widzę, nie wygląda podobnie jak z który i kilka. Tak wygląda skrót tylko całego wyrazu można. Nie tak jak w przypadku tamtych wyrazów, na przykład z którego, który wyrazów który. Sprawdzałem to i próbowałem wpisywać takie wyrazy jak możnego, czy można władcę i początkowo liczyłem, że wyraz możnego mógłby wyglądać jak w sensie można, czyli możn niby znak cyfry na i ego z obniżonym d, ale wówczas można nie zostało skrócone i zostało skrócone tylko ego. Z drugiej strony sprawdzam to tak naprawdę tylko polegam na braille sensie i na wiedzy, jaką zdobyłem 30 lat temu, więc tutaj mogę być niedoskonały. Być może, tak jak mówię, sprawdzę to jeszcze i dam znać w kolejnej audycji, której usystematyzuję. Kolejne, nawet to jest b, czyli pierwszy, drugi. Kres to jest piąty punkt e. Przy to jest y. Tylko to jest drugi, szósty, czyli znak zapytania. Ej, ej, to jest samo j. Ten to jest samo n, czyli może być jako wyraz ten skrócony. Sk to jest tak samo jak lub, czyli obniżone g. Drugi, trzeci, piąty, szósty. Jedn, czyli jednego, piąty punkt j. ości to punkt czwarty, piąty, a ość to tylko punkt czwarty. Jak to jest litera ci, bardzo to jest B i kropka, so to jest samo S, część to jest piąty, szósty C, teraz uw pisane na końcu wyrazu to jest u zamknięte oraz or, form to jest piąty punkt F, ach to jest piąty, szósty, kto to jest litera K, pierwszy, trzeci, tym to jest litera L, pierwszy, drugi, trzeci, tak samo jak im to jest również L, M, EM i L, E i M jak Maria to jest samo H, nawet to jest B, miejsc to jest piąty punkt M, też to jest H, co to jest C, kilk albo kilka to jest piąty punkt I. I tutaj podobnie jak było w wyrazie który, z tym skrótem można skrócić liczebnik kilka, ale jeżeli mamy już odmieniony liczebnik, na przykład kilku, to jest już wtedy piąty punkt I i U. Również R i rzecz z kropką, ich, ale jako końcówka, nie jako zaimek, to jest pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, jest, to jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, jednak, piąty, szósty, J, ma, samo M, że, samo Z, zwiększ, z, ja nie wiem, czy to jest zwiększ, czy większ po prostu, no to nie wiem, czy to jest, jeżeli było zwiększ, to jest Z, piąty, szósty, W, ale być może jest samo większ, piąty, szósty, W, między, piąty, szósty, M, i to, proszę Państwa, by było na tyle. Zainteresowanych odsyłam do pozycji. Książka jest pod tytułem Skróty brajlowskie w tydzień autorstwa Małgorzaty Paplińskiej. A ja tak jak mówię, jeżeli uda mi się za jakiś czas usystematyzować jakoś, to jeszcze na ten temat coś nagram. Do widzenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: To jest Tyflo Radio. Tyflo Radio na stronie www.tyflopodcast.net. Tu możecie nas cały czas słuchać. No, nie powiedziałbym, że możecie słuchać nas cały czas na żywo, bo oczywiście z tymi audycjami na żywo to na razie jeszcze jest różnie. Natomiast w każdy poniedziałek się spotykamy po godzinie 19 i rozmawiamy na tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących na antenie Tyfloradia. Zachęcam do słuchania zarówno Tyfloradia, jak i do odwiedzania stron Tyflopodcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. To jest adres naszej strony internetowej. A w każdy poniedziałek, tak jak już wspomniałem, na antenie Tyfloradia poruszamy jakiś istotny temat dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś będzie o koncertach, dziś będzie bardzo koncertowo. Ja witam serdecznie moich dzisiejszych gości. Jest z nami Andrzej Dobek. Witaj, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: A są także z nami Adam Lipka oraz Bartek Kałużny. Witam was serdecznie.
2: Witamy pięknie wszystkich, pozdrawiamy z Poznania.
0: Pozdrawiamy Andrzeja. Andrzeju, ty do nas nadajesz z Krakowa, tak?
1: Tak, ja nadaję z Krakowa.
0: A ja nadaję z Iławy. To jeszcze tak, żeby to kółko geograficzne zamknąć. Jak wspominałem, dziś będziemy rozmawiać o koncertach, co do których trzeba powiedzieć, no, część osób niewidomych ma różne nastawienie, bo to i hałas, bo to i nie wiadomo, jak tam się odnaleźć na tych koncertach, szczególnie jeżeli do czynienia mamy z głośną muzyką. A wy na koncerty uczęszczacie, prawda? Od jak dawna? Może, Andrzeju, zacznijmy od ciebie.
1: Ja na koncerty uczęszczam od ponad 20 lat. Rozpocząłem moją przygodę z koncertami w roku 91, w maju, od takiego malutkiego koncertu w krakowskim klubie pod Przewiązką. Był to koncert zespołu Collage. Później przyszedł czas na te większe koncerty, o których jeszcze później będę na pewno tutaj miał okazję powiedzieć.
0: A co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zacząć na koncerty chodzić? Chęć przeżycia tego widowiska scenicznego, chęć, nie wiem, wyrwania jakichś autografów albo czegoś innego? Jak to było?
1: To było tak, że ja generalnie bardzo pasjonuję się muzyką, muzyką rockową. Zacząłem oczywiście swoją przygodę od muzyki gdzieś tam z płyt, z kaset magnetofonowych nawet bardziej, bo to był koniec lat 80. Wtedy w Polsce muzykę głównie zdobywało się w taki sposób, że albo można ją było nagrać z radia na własną kasetę, ewentualnie udać się do takiego czegoś, co się nazywało studio nagrań, które jest takim studio nagrań, gdzie zespoły nagrywają, nic wspólnego nie miało.
0: Studio przegrań to bardziej można by powiedzieć.
1: Można by powiedzieć właśnie, ale to się tak na to mówiło, studio nagrań. W większych miastach w Polsce takie studia istniały i można sobie tam było przyjść z własną kasetą, którą kupić też wcale nie było tak łatwo, ale jak już się udało gdzieś tam w jakimś takim Peweksie czy innym sklepie z towarem deficytowym nabyć, to można było sobie przyjść do takiego studia nagrań i zamówić nagranie jakiejś konkretnej płyty. Ja tak właśnie robiłem, nagrywałem sobie płyty różnych zespołów.
0: Wtedy jeszcze było można?
1: Wtedy jeszcze było można, było to w pełni legalne, tak, oczywiście. Nie było tak naprawdę innego sposobu. No, były oczywiście płyty analogowe, które gdzieś tam można było kupić, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną, no to raczej na jakichś giełdach płytowych, bo no w sklepach tego było niewiele, więc to tak naprawdę była jedyna droga do poznawania muzyki właśnie poprzez nagrywanie jej na kasety magnetofonowe. Ja się wtedy zaraziłem tak naprawdę muzyką. Strasznie mi się to spodobało, emocje, które muzyka ze sobą niesie. I słuchając sobie nagrań koncertowych, różnych tam oficjalnych, mniej oficjalnych, w pewnym momencie stwierdziłem, że no fajnie, ale ja bym też chciał to przeżyć. Być tam, jak ten zespół gra, i usłyszeć to na żywo. I no to wtedy jeszcze nie było takie proste, bo tych koncertów w porównaniu do tego, co mamy teraz w Polsce, było jednak bardzo niewiele. Jednak lata 90. przyniosły już boom na koncerty. Tych koncertów zaczęto organizować coraz więcej, no i też były możliwości, żeby gdzieś tam tych swoich ulubionych wykonawców móc posłuchać na żywo. I tak właśnie moja przygoda zaczęła się od zespołu Collage, bo to był taki koncert, na który było stosunkowo najłatwiej się wybrać, był to koncert w Krakowie, więc miałem niedaleko. Mogłem, wtedy jeszcze nie miałem żadnych doświadczeń, jak na taki koncert się powinno przygotować. Tak sobie po prostu przyszedłem do klubu, no bo fajnie, jest koncert, lubię ten zespół, mam ich płytę, chcę posłuchać na żywo. No ale pod klubem spotkała mnie niestety niemiła niespodzianka w postaci informacji, że biletów na ten koncert nie ma, bo są wyprzedane. No i teraz co robić? Czy wracać do domu gdzieś tam z kwaśną miną, czy spróbować jednak jakoś na ten koncert się dostać? No i postanowiłem, że jednak nie będę wracał do domu i poczekam, może jakoś się uda. Okazało się, że ktoś tam przyszedł, kto ma jakieś tam bilety czy zaproszenia i zbędne i chce się ich pozbyć. No i dzięki temu udało mi się odkupić wejściówkę i być na tym koncercie. No i to było jednak wielkie, wielkie przeżycie dla mnie, usłyszeć tą muzykę na żywo i od tego momentu stwierdziłem, że no to ja chcę na koncerty chodzić i jak będę tylko miał możliwość, to chcę spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i tak jak wspomniałeś, od 20 lat już te swoje muzyczne marzenia spełniasz. Gdybyś tak spróbował policzyć, ile tych koncertów było, udałoby się, czy byłby problem?
1: Oj, ciężko byłoby policzyć, bo ja powiem tak, po setnym koncercie już przestałem liczyć.
0: Aha, to już są takie cyfry, a właściwie takie liczby. To już liczby trzycyfrowe. A może cztero?
1: No pewnie nie, cztero pewnie nie, ale trzycyfrowe na pewno, tak jak mówię, gdzieś... No tak licząc po nie wiem, 6-7 koncertów średnio rocznie, aczkolwiek bywało mniej, bywało więcej, no to tak wyjdzie pewnie około 150 może, tak mówię, nie wiem, nie mam listy. Może kiedyś usiądę i zrobię, ale tak jakoś się do tej pory nie zebrałem. Aczkolwiek zbieram też bilety z koncertów, więc częściowo jest to policzalne, bo z większości koncertów mam jednak pamiątkę w postaci biletu.
0: No to wszystko przed tobą, żeby takie podsumowanie nawet samemu
1: już
0: dla siebie zrobić.
1: Parę razy zabierałem, ale tego jest tak dużo, że generalnie no po prostu trzeba czas gdzieś na to poświęcić, żeby to wszystko uporządkować. Ale wspomnienia są wciąż żywe i bardziej gdzieś tam się wraca do tych wspomnień niż do właśnie sortowania biletu chociażby.
0: No oczywiście, że tak, bo w końcu najważniejsze to, co zostanie w naszych głowach. Adamie, a jak to było z tobą, jeżeli chodzi o koncerty? Co powodowało tobą, że w końcu chciałeś się wybrać na takie żywe widowisko, nie słuchać tylko artystów przez radio czy z płyt, ale po prostu, no może niekoniecznie ich zobaczyć, ale po prostu poczuć tę atmosferę?
3: Podobnie jak kolega, fascynacja muzyką gdzieś tam sięgająca już...
0: Adamie, tylko proszę bliżej mikrofonu spróbuj.
3: Podobnie jak kolega, przede wszystkim fascynacja muzyką gdzieś tam od 10 lat życia. Pamiętam, jak zacząłem listy słuchać, mniej więcej byłem, miałem 10 lat. No i szereg różnych nagrań, które poczyniłem we własnym zakresie, bo wiadomo, że nagrania było też trudno. Nagrywałem na magnetofon kasetowy, później też były etapy, gdy nagrywałem trójki i wyciągi płytowych na magnetofon szkulowy. No a później były czasy, że tam internetowe. No i takim pierwszym koncertem, to był gdzieś tam 94 rok, był Light Orchestra w Arenie. Pamiętam jeszcze, wybraliśmy się z dużą grupą kolegów, że nawet nie chciało z interwa wypuścić, to byśmy uciekli, pamiętam. Ale koncert był, no...
0: Czego się nie robi w końcu dla swojego ulubionego zespołu jakiegoś tam.
3: Tak. Zresztą już był ten wtórny skład, ale wiadomo, było to przeżycie niesamowite, bo to był ten pierwszy taki niezapomniany koncert. No później już czasy licealne. Tak najbardziej mi się kojarzy koncert już wieńczący, że tak powiem, naszą naukę. To jest Bartkiem też również byliśmy w tym koncercie, chodzimy od Liverpool w Arenie też. To był
2: 96 rok, zgadza się, czerwiec.
3: No tam byłem 2 dni głuchy po tym koncercie. A to już były zasadzone wakacje, także... No jeszcze z takich na gorąco to mi się kojarzy koncert Depeche Mode. To był ten Excited Club. 93 rok bodajże. No to już było w Warszawie. Miałem też drugi bilet, zaprosiłem znajomą. No i też taka przygoda mi się z tym kojarzy, że gdzieś tam w moim rozczepaniu zapomniałem, że mi się karta bankomatowa skończyła. No i ta znajoma niejako mnie poratowała finansowo, no bo tak jak sam sobie w dużym mieście jeszcze bez dostępu do swoich pieniędzy, no to było ciężko. Pamiętam, była straszna ulewa, ale koncert był bardzo fajny. Było dużo starych nagrań, tam wtedy wiadomo była promowana rasa Excitera tej stosunkowo już trochę gorszej płyty. Też. No teraz troszkę z tymi koncertami, że tak powiem, było gorzej, ale od czasu do czasu udało się gdzieś pójść. Jawił mi się jeszcze koncert Koni na Basa, na którym byłem parę razy. No i na Piszu byłem parę razy. Z Marygiem.
0: Rozumiem, czyli tak wygląda twoja historia, jeżeli chodzi o koncerty. No to Bartku, ty nam jeszcze zostałeś, abyś słuchaczom Tyflo Radia, słuchaczom Tyflo Podcastu powiedział co nieco na ten temat, jak to u ciebie wyglądało. Podobnie jak u Adama, czy jednak troszeczkę inaczej?
2: Cóż mogę dodać, właściwie analogicznie jak u moich przedmówców, jako też, że też jestem pasjonatą muzyki, głównie rockowej. I na początku, ponieważ ja nie pamiętam epoki płyt winylowych, ja się wychowałem na kasetach, czyli też na początku lat 80, właściwie w latach 80, może tak byśmy mogli powiedzieć, zresztą nagrywałem audycje z radia, w których były prezentowane całe płyty, wówczas to jeszcze można było robić. Przecież zgrywałem muzykę od znajomych, przyjaciół, a jeśli chodzi o moje wychodzenie na koncerty, to właściwie zaczęło się to w pierwszej połowie lat 90, w 94 roku, od takich lekkich klimatów, bo właściwie na samym początku to pierwszym takim moim koncertem to był zespół Demono bądź Various Monks w poznańskiej arenie właśnie, a takim przełomem właściwie był, pamiętam jak dziś, 18 czerwca 1995 rok i koncert Eltona Johna na stadionie poznańskiego Lecha, jeszcze wówczas starym stadionie Lecha. No to był taki mój właśnie pierwszy duży koncert, znakomity zresztą. No i później byłem na kilkudziesięciu, czy to właściwie tak na dzień dzisiejszy, jak sobie mogę przypomnieć, to właśnie ten Deep Purple, o którym Adam wspomniał, czerwiec 96 rok w arenie, czy później Jethro Tull, czy też właśnie na koncercie Colina Bassa byłem. Na kilku koncertach też byłem w Niemczech, podczas jednego z dwóch moich pobytów tam stypendialnych. No i tak staram się w miarę regularnie te 3-4 razy w roku na jakieś koncerty się udawać. Jeśli są takie możliwości.
0: Dokładnie, bo nie zawsze możliwości są, ale jeżeli tylko są, to czemuż by się nie oddawać swoim pasjom? Z tego, co mówicie, to wygląda na to, że wasze muzyczne gusta są dosyć zbieżne, tak? Rzeczy około rockowe i podobne, ewentualnie tak, trochę tak, jakichś takich elektronicznych bardziej brzmień.
1: Rozmawialiśmy też trochę wcześniej przed audycją i wychodzi na to, że mamy właśnie zbliżone gusty. Tutaj koledzy powiedzieli też o większej ilości koncertów. Ja tutaj mogę również powiedzieć, że koncert Deep Purple miałem okazję kilkukrotnie zaliczyć. Również byłem na koncertach Colina Bassa, no Fish to regularnie, bo jako że zespół Merillion jest moim ulubionym zespołem, to i na Fisha zawsze, kiedy przyjeżdża do Polski, chodzę. Także no tutaj zbieżność muzyki jak najbardziej jest.
0: A jeżeli ktoś uczęszcza na koncerty innego rodzaju i chciałby nam o nich opowiedzieć, to oczywiście może. No, chyba że ktoś uczęszcza na podobne koncerty, co Adam, Bartek i Andrzej, to również może do nas zadzwonić. Czemu nie? Nasza antena jest do waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Można dzwonić. To jest numer, przypominam, z krakowskiej strefy numeracyjnej. Ewentualnie jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. W dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia rozmawiamy o koncertach. No i teraz już przechodząc poniekąd do głównego zagadnienia od strony, że tak to ujmę, technicznej. Często spotykam się z takimi opiniami, że osoby niewidome, no jeżeli chodzi o te koncerty, o takie publiczne wydarzenia, to raczej starają się, przynajmniej niektórzy, od nich stronić, dlatego że jest hałas i dlatego że się w tym hałasie gubią. Jak to z wami jest, Andrzeju? Może zacznijmy od ciebie. Ty masz z tym problemy, czy jednak na przykład jeżeli tu jesteśmy na jakimś koncercie, mocno ta muzyka napiera na nas zewsząd, szczególnie gdzieś tam z przodu, to czy nie sprawia ci to jakiegoś dyskomfortu?
1: Ja powiem tak, ja lubię głośną muzykę. W domu też zdarza mi się czasami odkręcić tą gałkę na wzmacniaczu troszkę bardziej. Więc koncert rockowy, głośny koncert rockowy nie jest dla mnie w żaden sposób, nie jest żadnym problemem. Ja dobrze się czuję w tym, nazwijmy to w cudzysłowie, hałasie, bo ja po prostu to lubię. Oczywiście, że w jakimś sensie może to może tam w jakiś sposób zaburzać tutaj naszą orientację gdzieś tam w sali koncertowej, ale też prawda jest taka, że no na koncercie raczej większość czasu stoimy po prostu i przeżywamy muzykę, więc tutaj ta orientacja nie jest aż tak istotna. W momencie, kiedy wchodzimy na koncert, to jeszcze nie jest głośno, bo no, muzyka, która jest odtwarzana gdzieś tam z płyty przed koncertem, nie jest jednak odtwarzana aż tak głośno. Później po koncercie również to też nie jest już ten poziom głośności, więc już można sobie gdzieś tam w miarę normalnie funkcjonować i to jakoś tak bardzo nie przeszkadza.
0: Adamie, a jak u ciebie, jeżeli chodzi o ten hałas, tolerujesz go, czy jednak to mimo tych wszystkich przeżyć to jest dla ciebie jakiś dyskomfort?
3: Momentami może być, tylko że ja preferuję raczej mniejsze kurwy. Zdarzało mi się być też większych. Ja też lubię głośną muzykę czasami posłuchać. I tak powiem, być na koncercie to jest dobry czas. Tak jak kolega powiedział, jak się wchodzi, to nie jest jednak tak głośno. Z reguły się korzysta z pomocy kogoś, żeby gdzieś tam dotrzeć. Rzadko kiedy się chodzi na koncerty samemu. No. Mi się raz zdarzyło pójść na koncert Tellera samemu. No, to był na szczęście Bluzur Poznański, to jest mały klub, także odnalazł się tam doskonale. No i tam poziom głośności, no, to był taki bardziej akustyczny koncert.
0: Czyli aż tak znowu mocno nie było, nie było jakichś przesterowanych elektrycznych gitar, jakiegoś mocnego uderzenia perkusji, dało się tam jakoś to wszystko ogarnąć, tak?
3: Tak.
0: Okej. Okay. A Bartku, a w twoim przypadku jak to wygląda?
2: Ja też lubię głośno muzykę posłuchać, zresztą pewnie jak wielu, albo jak pewnie każdy fan rocka. Generalnie też nie mam z tym problemu. Raz pamiętam, tylko mi się taka sytuacja zdarzyła, to miało miejsce w 97 roku, kiedy byłem na pierwszym, to znaczy nie na pierwszym w ogóle, bo on już wcześniej występował w Polsce, ale na moim pierwszym koncercie Fisza, tego ex-wokalisty zespołu Meridian, gdzie rzeczywiście miałem taką sytuację, że jeszcze 3 dni po koncercie dzwoniło mi w uszach, ale to jak sądzę wynikało z faktu, że ja po prostu się źle ustawiłem, stałem za blisko głośników i niestety chyba...
1: Tak, to jest bardzo ważna, bardzo istotna kwestia, o której też trzeba powiedzieć, że miejsce, w którym stoimy jest bardzo istotne. Tutaj powiedziałeś, że miałeś problem po koncercie Fisza. Ja się przyznam, że ja też miałem raz problem po koncercie Fisza. To było na jeszcze trochę wcześniejszej trasie. Fisz po prostu miał chyba taki okres, kiedy rzeczywiście troszkę przesadzał, jak gdyby... No, to nawet może nie tyle z głośnością, bo to czasem nie jest kwestia gdyby głośności, tylko ustawienia też tego dźwięku, żeby ten dźwięk jest bardzo ostry, tych dużo wysokich tonów i to czasami powoduje taki dyskomfort, że właśnie gdzieś tam 2-3 dni po koncercie jeszcze gdzieś ten szum w uszach jest. I ja tak miałem właśnie po koncercie Fisza, to był 94 rok, do muzyki tańca w Zabrzu. Ale też to było winna była jak gdyby, no nie tyle może po mojej stronie, co no taki miałem bilet, bo tam akurat był koncert siedzący i też dość blisko jednego głośnika i niestety, no potem to był ten taki...
2: Tak wracając do tego koncertu Fisza, na którym ja brałem udział, to właśnie był w Poznańskim Mesculapie, to jest akurat klub, w którym są tylko miejsca stojące. Ale właśnie pamiętam, jak dziś koncert miał miejsce w sobotę, a we wtorek jeszcze mi dosłownie dzwoniło w uszach, naprawdę byłem prawie że głuchy, także...
1: A na tej trasie koncertowej Fish miał grać również w Krakowie i ten koncert się zaczął, trwał 20 minut, po czym Fish niestety nie był w stanie śpiewać dalej, był wtedy chory, więc no ja już wtedy, już mi nie zdążyło, że tak powiem, zadzwonić w uszach, bo trwało to tylko 20 minut, więc się już tego problemu nie było. Ale powiem tak, później byłem jeszcze na wielu koncertach Fisza i już to się nie powtórzyło, czyli jak gdyby gdzieś kwestia
2: może wymiany sprzętu.
0: Zmienił realizatora.
1: Osoby, która prawdopodobnie ktoś po prostu zaczął inaczej ten dźwięk ustawać, teraz już nie ma z tym problemu.
3: Ja pamiętam, że w zamku koncert Fisza też właśnie było zbyt chyba za bardzo się postarali, jakby wyeksponować.
0: Adamie, ja bym, przepraszam, że ci przerwę, ale ja bardzo bym cię prosił, żebyś, no, bierz przykład z Bartka, bo Bartka słychać lepiej od ciebie, przybliż się troszeczkę do tego mikrofonu, bo w tym momencie informacja dla naszych słuchaczy, Adam i Bartek mówią do tego samego mikrofonu, no niestety, jeżeli słyszycie państwo ich ciszej nieco, albo po prostu wzmagają się tu szumy, to przepraszamy, no ale niestety na różnego rodzaju rzeczy związane z techniką nie mamy niekiedy wpływu. Okej, okay, ja Adamie, kontynuuj.
3: Wspomniała sytuacja z zamku, gdzie ten właśnie wokal był bardzo wyeksponowany i instrumenty. No i to gdzieś tam się pewnie też pokrywało. To był też taki właśnie kasa Fischera, już nie wiem, które to było, 99.
2: Rain Goes With Sippos.
1: Rain Goes With Sippos, tak.
2: Ta płyta.
3: Też pamiętam z Parko, czyli, ale później już te koncerty były bardziej takie akustyczne i to zupełnie inaczej brzmiało.
1: Szczególnie ostatnia trasa akustyczna Fish Heads. To już to ten dźwięk był dużo ciszy, bo po prostu koncert akustyczny.
2: Aczkolwiek ja byłem na jednym... Słyszałem, że to się w październiku wybiera do Polski.
1: Tak, tak, będziemy mieli znowu okazję. I to dużo będzie koncertów. Będzie koncert też w Poznaniu.
2: To Poznań zawsze jest.
1: Bodajże w Eskulapie. Tak, no tam wiadomo, no, te kompany Poland rządzi.
2: Tak, tak. Jeśli chodzi o Poznań, to jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo takie tacy wykonawcy jak właśnie Fish, czy też Colin Bassen, właśnie zespołu Camel, czy zespół RPWL, taki neoprogresywny, tak, zespół niemiecki, grający, czy wzorujący się powiedzmy na Pink Floyd, zwłaszcza na swoich pierwszych płytach. Oni zawsze do Poznania przyjeżdżają, nie omijają nas, aczkolwiek to są znakomici artyści, których ja szalenie cenię naprawdę. Zawsze ich chętnie posłucham, ale jak już ich widziałem kilka razy, naprawdę chętnie zobaczyłbym coś innego.
1: Ale Poznań generalnie no, jest dopieszczany przez organizatorów koncertów. U was się dużo dzieje. Macie fajną halę, areny, gdzie generalnie...
2: Ale nie wykorzystaną, nie wykorzystaną moim zdaniem.
1: Ale tam koncertów trochę dobrych się odbyło. Ja sam jeździłem do areny, jeszcze głównie w latach 90. byłem dwa razy na Merylion, byłem na koncercie, kilka lat temu na koncercie Transatlantica, to jest taka super grupa, gdzie tam Peter Trovas na basie z Merylionu i Portnoy z Dreamów gra, między innymi. Byłem też na koncercie Dream Theater dwa razy, też właśnie w arenie, szczególnie ten pierwszy koncert Dreamów w arenie w 2005 roku, to jeden Dream z najwspanialszych koncertów w życiu.
2: W Berlinie, w Poznaniu ich nie widziałem wtedy, jak grali. To znaczy, ja się
1: a na której trasie?
2: To był 2004 rok, czyli to była płyta, ojej, teraz już nie pomnę tytułu.
1: Train of Thought?
2: Trzeci, no pewnie tak.
0: Jak tak sobie was słucham, to na dobrą sprawę dochodzę do wniosku, że myślę, że ta audycja mogłaby spokojnie trwać kilka godzin, bo o waszych wrażeniach koncertowych to myślę, że można było opowiadać dużo i na pewno o nich dziś jeszcze powiemy. Natomiast...
1: Musisz nas, Michale, kontrolować, żebyśmy za dużo nie mówili, bo fakty się nie skończy.
0: Ale spokojnie, ja bardzo się cieszę, że macie dużo do powiedzenia. Antena jest dziś dla was, audycja jest z waszym udziałem, ja tu tylko dbam o to, żeby jakoś to brzmiało i jeżeli ktoś do nas dodzwoni się, żebym mógł go wpuścić na antenę i żeby także z wami mógł sobie porozmawiać, a to właśnie dziś wy prowadzicie ten program w zasadzie, z moją jakąś tam drobną pomocą. No i właśnie, a propos tej pomocy i a propos przygotowań w ogóle do takiego wyjścia na koncert, kolejne pytanie z mojej strony do was. Jak w waszym przypadku to wygląda? No bo to chyba jednak troszeczkę jednak wymaga od nas więcej przygotowania, prawda? Nie tylko kupuję bilet i sobie idę, ale też jakoś warto się do takiego koncertu przygotować, żeby z niego jak najwięcej czerpać, prawda? Andrzeju, może ty na dobry początek.
1: Tak. I sam zakup biletu, to też myślę, że warto powiedzieć.
0: No właśnie, gdzie kupujesz bilety? Gdzieś w internecie, czy w kasach, czy gdzie?
1: Różnie to bywa. W kasach to już raczej się teraz biletów nie kupuje. Są takie tak zwane sieci ticketowe, sprzedające bilety typu Ticket Pro czy Eventim, za pośrednictwem których można kupić bilet poprzez internet albo w punktach sprzedaży w dużych miastach, czyli nawet w mniejszych miastach. W Empikach na przykład bez problemu można bilety dostać, czy na przykład w takich dużych marketach, MediaMarkt czy Saturn, to spokojnie też z reguły prowadzą sprzedaż. To są bilety drukowane na miejscu, więc jak gdyby nie ma znaczenia, gdzie pójdziemy, w każdym punkcie kupimy dokładnie taki sam bilet. Kiedyś jeszcze był taki problem, że no, różne punkty dostawały różne bilety, prawda? Ktoś miał tam szczęście, dostał lepsze bilety, jedno miasto miało lepsze bilety, inne miasto miało gorsze i czasami no,
0: chciało lepsze, się kupić gorsze jakieś... to znaczy, jeżeli chodzi o...
1: Chodzi o miejsce mhm. na... Mówię tutaj o przypadku, gdy kupujemy bilety z rezerwacją konkretnego miejsca siedzącego. Bo jeżeli kupujemy bilet stojący na tak zwaną płytę, czyli po prostu stoimy sobie pod sceną, no to nie ma znaczenia, kupujemy po prostu bilet na płytę. Natomiast jeżeli kupujemy bilet siedzący, to musimy zwrócić uwagę, w jakim sektorze się to miejsce znajduje. Bo z tym wiążą się różne kwestie, chociażby kwestia cenowa, która no myślę, że dla niejednego może mieć znaczenie. Te lepsze sektory, skąd mamy lepszą widoczność czy lepszy odsłuch muzyki, są po prostu droższe, ale dają właśnie też tą możliwość lepszego odebrania koncertu. No my odbieramy koncerty głównie słuchowe, prawda, więc ważne jest, żeby siedzieć w miarę naprzeciwko tej sceny, po to, żeby odbierać równomiernie dźwięk z obu zestawów kolumn głośnikowych z lewego i z prawego kanału. Wtedy ten dźwięk jest najfajniejszy, najpełniejszy. No osoby widzące jeszcze też zwracają uwagę na widoczność na koncercie, żeby tam im nic nie przeszkadzało.
0: A czy łatwiej jest twoim zdaniem, jeżeli chodzi o tę widoczność i słyszalność, czy łatwiej jest twoim zdaniem wygospodarować sobie miejsce takim w sumie niewielkim kosztem, z którego lepiej słychać, czy z którego lepiej widać?
1: Z reguły to jest tak, że z danego miejsca i lepiej słychać, i lepiej widać.
0: Aha, czyli to zazwyczaj nie jest rozłączne.
1: Nie, drugiego nie wyklucza. Mhm, mhm. Nie,
0: bo myślałem, że to może być na przykład tak, że powiedzmy, no te miejsca, w których jest lepsza widoczność, no to powiedzmy jest ich mniej, ale bo powiedzmy mogą być takie miejsca, w których jest gorsza widoczność, ale słyszalność w zasadzie jest cały czas taka sama.
1: No to wszystko zależy, co tutaj mamy, że tak powiem, na myśli, mówiąc o lepszej widoczności czy lepszej słyszalności. Dla mnie najistotniejszą rzeczą jest to, żeby ten dźwięk był w miarę równy z obu, równomiernie docierał z obu kanałów, bo ja lubię słuchać w stereo. Nie lubię siedzieć gdzieś tam z boku na hali, gdzie ten dźwięk jednak, no, może słychać, wiadomo, wszystko będzie słychać, tylko że nie mamy tej perspektywy stereofonicznej takiej fajnej, jak wtedy, kiedy siedzimy naprzeciwko sceny. I z reguły też widać, też jest najlepiej, no, kiedy się siedzi gdzieś tam naprzeciwko tej sceny, aczkolwiek czasem jest tak, że są droższe te miejsca z boku, a blisko z kolei sceny, bo tam mimo, że pod kątem, to gdzieś tam osoby wolą po prostu oglądać koncert, jednak z bliższej odległości, żeby gdzieś tam, nie wiem, tą twarzę muzyków gdzieś tam bardziej móc dojrzeć niż z dalekiej odległości. Ale często jednak jest tak, że te miejsca naprzeciwko sceny są najwyżej wyceniane. Więc jak idąc na koncert, właśnie na to warto zwrócić uwagę już przy zakupie biletu, żeby kupić sobie taki bilet na takie miejsce, z którego będziemy mogli ten koncert jak najlepiej wysłuchać. Też trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy na koncercie stać, czy siedzieć, bo często jest tak, że koncert rockowy można oglądać i słuchać z miejsc siedzących, ale również i z stojących. Czasem nie ma takiego wyboru, jest po prostu bilet wstępu i wchodzimy do, szczególnie w przypadku mniejszych sal koncertowych, klubów, no to jest po prostu bilet wstępu, gdzie wchodzimy i zajmujemy takie miejsce, jakie nam odpowiada. Ale jeżeli idziemy na duży rockowy koncert do hali koncertowej, czy też na stadion, no to z reguły jest wybór między tak zwaną płytą, która jest na ogół stojąca, aczkolwiek nie zawsze, bo na niektórych koncertach również na płycie są ustawiane krzesła i można wtedy siedzieć blisko i być po prostu blisko sceny.
0: No okej, załóżmy, że, ale to jeszcze właśnie zapytam, tak a propos, załóżmy, że masz bilet kupiony i teraz masz jakieś miejsce. Jak do tego miejsca dotrzeć? Pytasz kogoś, czy zazwyczaj idziesz z jakimś przewodnikiem?
1: To znaczy ja na ogół na koncerty chodzę w towarzystwie, więc tutaj ten problem akurat odpada. Natomiast no jeżeli na przykład osoba niewidoma chciałaby wybrać się sama na koncert, to wydaje mi się, że bezwzględnie powinna wcześniej zadzwonić do organizatora i zapytać, jak będzie wyglądała sprawa pomocy. Czy będzie mogła liczyć na to, że na przykład ktoś z obsługi pomoże dotrzeć na miejsce koncertu. Pewnie tak będzie, ale no ja bym jednak uważam, że warto wcześniej wykonać taki telefon i się upewnić. Pamiętam, że w ubiegłym roku, jak rozmawiałem z organizatorami Live Festival, w Oświęcimiu, akurat wybierałem się na koncert Petera Gabriela, dostałem informację, jeżeli osoba niepełnosprawna przyjdzie na ten koncert sama i zgłosi ten fakt, to bez problemu wolontariusze od bramki ją będą w stanie odebrać, zaprowadzić do sektora dla, na przykład dla osób niepełnosprawnych, który akurat tam na tym koncercie był, gdzieś tam na płycie, i później zostanie odprowadzana również do wyjścia.
2: A trzeba to wcześniej zgłosić Andrzeju, tak? Domyślam się.
1: Trzeba to wcześniej zgłosić. Trzeba to wcześniej zgłosić.
0: No tak, bo z drugiej strony, kiedy już tam wszyscy się schodzą i jest tłum ludzi, no to ciężko też oczekiwać od organizatorów, żeby wypatrywali w tłumie osób, na przykład, nie wiem, kogoś z Białolaską. No to jest
2: nierealne. To jest tak, słuchajcie, w przypadku małych klubów to jest tak, że to jest wykonalne. Ja kilka razy brałem udział w takiego typu koncertach, gdzie szedłem sam, chociaż nie lubię, przyznam, że nie jestem entuzjastą wchodzenia sam na koncertu, i to ze względu nawet takich bardziej społeczno-towarzyskich, nawet nie żebym sobie nie poradził.
1: Oczywiście, to jest taka kwestia, że dużo przyjemniej jest się podzielić informacjami, wrażeniami z koncertu.
2: I w przypadku, powiedzmy, klubów takich gromadzących, klubów kameralnych, gromadzących, powiedzmy, niewielkie audytorium, kilkaset osób, no to jest to wykonalne. Czy powiedzmy jeszcze takie hale widowiskowo-sportowe typu Poznańska Arena, to mi się też zdarzyło. Raczej akurat nie w arenie, to w Berlinie byłem dwukrotnie, to byłem też sam. I tam rzeczywiście ktoś mi pomógł znaleźć miejsce, na które miałem właśnie bilet wykupiony, ale na przykład jeśli chodzi o duży stadion, gdzie jest ileś tam sektorów, to przyznam szczerze, że chyba bym nie zaryzykował.
0: Adamie, jak to w twoim przypadku wygląda? Jak to...
4: No raczej podobnie, no zdecydowanie małe kluby, człowiek czuje pewniej, a no jak jest większa przestrzeń, no to wiadomo jest trudniej, no i też bez pomocy osoby widzącej, no ciężko by było sobie mąż szukać sektora, bo jednak ta pomoc jest jednak konieczna, jest nieodzowna w większych miejscach.
1: Tym bardziej, że podczas koncertu też no nie zawsze jest tak, że przychodzimy, siadamy na tym miejscu i wychodzimy z koncertu. Czasem chcemy gdzieś wyjść, chociażby nie wiem, kupić sobie coś do picia, nie wiem, skorzystać gdzieś tam z toalety, czy na przykład pójść na stoisko i zakupić jakieś gadżety, płytę, koszulkę.
2: To znaczy, że zawsze można jak kogoś tam z publiczności wychaczyć, prawda? Ale to jest takie trochę niezręczne, prawda?
1: Bo ten jest niezręczne, bo każdy ma też swoje, przyszedł się rozerwać, odpocząć, bawić, a niekoniecznie, żeby tutaj komuś tam pomagać. Oczywiście, że w sytuacji krytycznej jak najbardziej, sam wielokrotnie spotykałem się gdzieś tam z ofertą pomocy ze strony postronnych osób i nie ma z tym problemu, ale dużo większy komfort mamy, jeżeli jesteśmy z osobą towarzyszącą, czy to z przewodnikiem, czy po prostu ze znajomym.
2: Pewnie się z tym zgadzam, nie ukrywam, że jest po prostu raźniej to z kimś się pocy, prawda? Przyjemniej.
1: Dużo fajniej, oczywiście.
0: Zawsze to ktoś znajomy. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, krakowska strefa numeracyjna dla dociekliwych, że tak podaję dziwnie ten numer, ale po prostu tak go łatwiej zapamiętać. 123 834 835. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Można dzwonić, jeżeli ktoś na jakieś koncerty uczęszcza, no to ja bardzo serdecznie zapraszam do dzielenia się z nami swoimi refleksjami. Jakie to koncerty, jaka to muzyka, gdzie byliście, no i też jak się przygotowywaliście do tych koncertów i jak sobie radziliście, kiedy już byliście w środku, kiedy już byliście na sali, czy gdzieś tam. No i na telefon nie trzeba było wcale długo czekać, bo mamy telefon. Dodzwoniła się do nas Milena. Witaj, Mileno.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, to znaczy się.
0: Dzień dobry, ja dobry wieczór, w końcu tak. Nie wiadomo, o której to pójdzie, jak to mawiali. Słuchamy cię.
5: Ja powiem tak, ja z reguły też chodzę na koncerty, co prawda to są koncerty organizowane u nas w miejscowości na Dniach Miasta. I powiem, że denerwuje mnie czasami, bo ja nie widzę, no i z reguły jest tak, że jak już idę na taki koncert, to później chcę zdobyć jakiś autograf. No i nie zawsze jest tak, że ja nawet jak jestem ze znajomymi czy tam z rodziną, i nie zawsze jest tak, że ktoś chętny się po ten autograf ze mną zgłosi, żeby iść. Ale denerwuje mnie też również to, że czasami jak są te koncerty organizowane jakiegoś tam zespołu, to ci ludzie się często spóźniają i tak najgorsze jest to właśnie to czekanie takie niezręczne i tak przedłużają, gdzie tak naprawdę no, ludzie też wykupują jakieś bilety czy

0: generalnie nie lubię, no, nie lubię jakiegoś tam techna, nie lubię takiej łupanki, a tak poza tym to każdą muzykę preferuję.
1: Jasne, a powiedz mi, jak u ciebie wygląda to przygotowanie się do wyjścia na przykład na jakiś taki koncert? Uczęszczasz też sama czasem, czy jednak zwykle to jest tak, że prosisz o pomoc kogoś, czy ze znajomych, czy z rodziny?
0: Generalnie to jest tak, że zawsze z kimś idę, bo jednak jest raźniej. I
1: no pewnie, że tak.
0: Potem mogę podejść bliżej sceny, posłuchać tego bliżej, bo no jednak jak się nie widzi, to zawsze no, chce się jakoś inaczej tego wszystkiego doświadczyć, bo tak siedzieć i tylko siedzieć to bez sensu, a tak to można się chociaż poruszać, poskakać, pośpiewać.
1: No jasne, że tak. A jak ty masz z tym hałasem? Bo to jest też, myślę, że dosyć ciekawe zagadnienie. Niektórzy mówią, że im hałas bardzo przeszkadza, a inni mówią, jak chociażby moi dzisiejsi goście, że to żaden problem dla nich. Lubią sobie głośno muzyki posłuchać.
0: O, ja też lubię. Ja lubię słuchać muzyki generalnie głośno, jak jestem na przykład zła i wtedy, jak mam jakiegoś takiego doła, to sobie lubię puścić muzykę tak bardzo głośno na słuchawkach i wtedy wyłączam się, nie jestem dostępna dla nikogo.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Można do mnie mówić, a mnie nie ma dla świata.
1: A ciebie po prostu nie ma i odreagowujesz w ten sposób. Ale na koncerty, jak rozumiem, zdenerwowana nie chodzisz.
0: Nie, ja wtedy jestem bardzo zadowolona i że mogę skorzystać z takiego, z różnych koncertów, że mogę być, uczestniczyć na nich.
1: Dobrze, Mileno, bardzo ci dziękuję serdecznie za telefon, no i jak największej ilości autografów życzę w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Trzymaj się, pozdrawiam. Tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić i można się z nami dzielić swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o koncerty, o ile uczęszczacie, a jeżeli nie uczęszczacie, abyście na przykład chcieli, no to można naszych gości o coś zapytać. Andrzej Dobek, Bartek Kałużny i Adam Lipka to moi dzisiejsi goście. No właśnie, Milena poruszyła dosyć ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o te koncerty, no bo jedni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki, a inni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki i też jeszcze przy okazji jakiś autograf dostać. Udało wam się kiedyś coś? Zabiegaliście o to? Czy raczej dla was to jest przede wszystkim doznanie takie muzyczne? Andrzeju.
2: To dla mnie, przyznam szczerze...
1: O, Bartek, jako pierwszy, proszę bardzo.
2: No, się wyrwałem.
1: Proszę bardzo.
2: Dla mnie to jest raczej takie doznanie artystyczne. Ja łowcą autografów zdecydowanie nie jestem. Raz w życiu mi się udało, przez zupełny przypadek, właśnie będąc na koncercie zespołu RPW, o którym wspomniałem już wcześniej, w poznańskim Glunocie. To był rok chyba 2004 bądź 2005. Musiałem się podejść do wokalisty zespołu Yogi Ganga. Po koncercie chwilkę z nim powiadałem. No i rzeczywiście wówczas to złożył mi swój autograf, ale generalnie to jest chyba jedyny, który mi się udało zdobyć. Przynajmniej żadnej wiedzy nie pamiętam. Dzisiaj tak, chyba jedyny.
3: No ja podobnie RPWL zaliczyłem autografy. Udało mi się uzyskać autograf od Ani Ortodox. Byliśmy w takim projekcie z fan post-apoksesowym, to tajemnicze nie wiadomo, o co chodzi. No i udało mi się długą pogawędkę z nią usiąść, to jest takie niezapomniane dla mnie. Jakie jeszcze autografy? Colin Bass, jak najbardziej, Fish, jak najbardziej. Się nie mógł nadziwić podpisowi moich płyt, bo ja swego czasu opisywałem w Braille, robiłem takie łatki sobie do płyt, no i był pod wrażeniem tego. Tak na gorąco chyba tyle.
1: Andrzeju, ciebie zapytam za chwilę, bo mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No i zdaje się, że niestety tu mamy jakiś problem, jeżeli chodzi o telefon. No ale być może się za momencik ktoś do nas połączy ponownie. Może się uda. A tymczasem, Andrzeju, słuchamy. Jak to wygląda u ciebie, jeżeli chodzi o te autografy?
4: Powiem szczerze, że na koncerty głównie chodzę po to, żeby muzyki posłuchać i przeżyć. Autografy... Nie powiem, że nie jest miło czasem gdzieś tam zdobyć podpis ulubionego muzyka na płycie czy na jakimś bilecie. I mam troszkę w swojej kolekcji, ale to niejako gdzieś tam przy okazji się tak zdarzyło, że gdzieś te autografy udało się zdobyć. Ewentualnie czasem są organizowane takie spotkania z muzykami, na przykład w Empiku czy w jakimś sklepie muzycznym. I wtedy faktycznie jest dobry czas, żeby zdobyć te autografy, żeby gdzieś tam chwilę z muzykami porozmawiać, nie wiem, zrobić sobie wspólne.

0: pamiątkowe zdjęcie. Także no, udało mi się troszkę tych autografów. Mam podpisy z dedykacją od muzyków Merillion, mam oczywiście od Fisha też kilka podpisanych płyt. Od Colina Bassa też mi się udało, bo Colin Bass do Krakowa też przyjeżdżał na koncerty. Bardzo miłe wspominam spotkanie ze Steve'em Hackettem, z gitarzystą, byłym gitarzystą Genesis. Było to w Empiku w Krakowie, dzień przed koncertem krakowskim Steve'a. Było to bardzo fajnie zorganizowane, ponieważ nie było to takie zwykłe podpisywanie, jak to z reguły się odbywa, że tam stoi kolejka, podchodzi się do stoliczka, daje się płyty do podpisu, można tam gdzieś ręce uścisnąć i następny, proszę. Wyglądało to trochę inaczej. Każdy jak gdyby miał możliwość usiąść razem ze Steve'em za stołem, chwilkę porozmawiać, zrobić zdjęcie, podpisać, ale to nie było taka, nie było to takie seryjne. Miał się poczucie, że Steve faktycznie ma dla każdego czas. Fakt, że trzeba było dość długo czekać, żeby się do muzyka dostać, ale jak już się to ten swój czas odczekało w kolejce, to było to naprawdę spotkanie, które zostało na długo w pamięci, bo było to coś więcej niż tylko podpis. Ja szczerze mówiąc najbardziej takie spotkania lubię. Czy to właśnie przy okazji gdzieś tam podpisywania pod Empiku, czy po koncercie czasem też muzycy sami chcą wręcz i wychodzą gdzieś tam do publiczności. Wtedy jest fajnie. Natomiast nie lubię takiego biegania za muzykami gdzieś tam pod autokarem, czy gdzieś tam na korytarzu, podawania płyt jeden przez drugiego, bo to tak, no trochę nie o to chodzi. To ma być coś fajnego.
1: Kolejny telefon na linii. Spróbujmy odebrać może. Halo, kogo witamy?
2: Halo.
1: Witamy, słyszymy się w końcu. Kto jest z nami tym razem?
2: Witam serdecznie. Katarzyna.
1: Witamy.
2: Ja chciałam tutaj opowiedzieć o takiej swojej przygodzie, ponieważ byłam na koncercie takiego zespołu Lacrimosa, który był organizowany w Krakowie w klubie Kwadrat. No i właśnie, co jest ciekawe, to był jakby koncert był, to znaczy moje wybranie się tam było od początku do końca przemyślane. Natomiast w praniu wyszło zupełnie inaczej. Zostałam przez kogoś doprowadzona do klubu. Stamtąd zagadałam po prostu z ochroną tamtejszą, więc mogłam wejść bez problemu. Zostałam wprowadzona na salę. Zajęłam nawet miejsce siedzące w loży naprzeciwko zespołu, naprzeciwko sceny. I było umówione, że jakby mam potem zostanę odprowadzona do wyjścia. No i miałam oczywiście zapewniony też nocleg w Krakowie, ponieważ nie mieszkam w tym mieście. Natomiast w międzyczasie okazało się, że komunikacja miejska troszeczkę zawiodła i niestety miałam do wyboru albo wyjść z koncertu wcześniej, albo też, prawda, gdzieś tam kwitnąć po nocy. No i już byłam zrozpaczona, iż mnie to wydarzenie ominie. Natomiast panka, osoba po prostu mieszkająca w Krakowie, przygarnęła mnie do siebie na nocleg. Dzięki temu nie tylko zostałam do końca koncertu, ale również z nią poczekaliśmy na autografy. Dostałam piórko od gitarzysty, autografy od całego zespołu oraz też w międzyczasie okazało się, że zupełnie inny zespół rockowy w charakterze fanów również był na tym koncercie, więc miałam okazję posłuchać też takich zakulisowych, że tak powiem, rozmów członków zespołu, których zapewne w żadnym wywiadzie bym nie usłyszała, więc zupełnie niesamowite przeżycie.
1: A to się zgadza. Katarzyno, a jak jest u ciebie, jeżeli chodzi o koncerty? Ty bywasz często, czy ten wypad na Lacrimosę to był taki epizod raczej? Czy tak jak tu nasi dzisiejsi goście, no jak tylko możesz, to starasz się gdzieś pójść na jakiś koncert twojego ulubionego zespołu?
2: W zasadzie, no jak tylko mogę, to też się staram. Aczkolwiek no jest tak, że no do tej pory większość koncertów to było takie, które odbywałam jakby w moim mieście, które się po prostu gdzieś tam odbywają. Aczkolwiek ten koncert Lacrimozy właśnie jakoś tak przekonał mnie, że warto właśnie wyruszać też również gdzieś dalej, jeżeli tylko to organizacyjnie nie jest trudne, bo czy nie jest zbyt trudne, no bo to jest jednak problem, zwłaszcza jeżeli jest się samemu i prawda, gdzieś tam.
1: No właśnie.
2: Dostać na koncert i tak dalej, no.
1: Właśnie, a propos tego, ty prosisz o pomoc kogoś, czy starasz się sama gdzieś na te koncerty się pojawiać i wtedy, tak jak w tym przypadku, no jakaś fanka również zespołu wyciągnęła do ciebie pomocną dłoń, czy jednak planujesz to bardziej?
2: Znaczy, no, Z reguły no, jest tak, że wolę się, prawda, na koncert się idzie po to, żeby się bawić, więc nie chcę się stresować tym,
1: oczywiście,
2: że tam się po drodze zgubię i tak dalej, więc wolę mieć to wszystko jednak zaplanowane. Aczkolwiek no tak jak tutaj, prawda, wyszło, że no miałam poplanowane, wyszło zupełnie inaczej, zupełnie lepiej, więc czasami też jest to dowód na to, że nie warto planować zbyt dużo. A ostatnio jeszcze a propos autografów, to miałam okazję, w moim mieście odbył się koncert niedawno Roberta Kasprzyckiego i miałam okazję odebrać płytę z jego ręki. Także też fajne przeżycie.
1: No to tylko pogratulować w takim razie. Dobrze, dziękujemy ci bardzo za...
3: Michał, tak? Jeśli mogę posłuchać na trochę prywat, tak się składa. Cześć Kasiu, bo z Kasią się akurat znamy. No ja niestety na koncercie Lacrimozy nie miałem okazji być, aczkolwiek też ten zespół bardzo, bardzo, bardzo lubię. I tego koncertu się akurat bardzo zazdroszczę, tego krakowskiego, a do Poznania niestety jeszcze nie dotarł, nie wiem, może kiedyś im się uda.
2: No myślę, że tak, warto.
1: Oby się tak stało, jeżeli nie, no to może, Bartku, jakiś wypad w takim razie. Słuchaj, może ty też jakąś fankę na przykład spotkasz wtedy, Lacrimosy, tak jak Katarzyna miała okazję.
3: Niewykluczone.
1: No właśnie.
3: Ja to liczę.
1: Okej, dziękujemy ci bardzo w takim razie, Katarzyno, za telefon. Czekamy na kolejne. Rozdzwoniły nam się te telefony, słuchajcie, no i dobrze. Widzę, że Michał się próbował do nas dodzwonić kilkukrotnie na Skype'ie, zatem Michale, jeżeli masz cierpliwość, to dzwoń, no bo wiadomo, telefon słuchaczy, albo słuchaczka w tym przypadku telefoniczna, no miała pierwszeństwo, żeby tu nie czekała. Więc w takim razie ja teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia do audycji. O nie, zanim muzyczny przerywnik, to odbierzmy telefon od Michała, bo Michał stwierdził, że jednak do nas jeszcze zadzwoni. Witaj, Michale.
4: Witam, dzień dobry, Michał Kasperczak. Czy mnie słychać jakoś w miarę...
1: Słychać cię głośno i wyraźnie, bardzo dobrze.
0: Witaj,
1: cię słychać.
0: Michał, słychać się bardzo dobrze.
4: Jednak z komputera, nie ze smartfona, ale się udało. No właściwie nie wiem, co mam, bo tak też nie słuchałem audycji do końca, więc nie wiem, co zostało powiedziane, także może proszę o jakieś pytanie pomocnicze.
1: No jak to u ciebie wygląda? Na jakie ty w ogóle koncerty uczęszczasz? Bo jak tak, rozumiem, skoro dzwonisz, to uczęszczasz.
4: Tak, skoro dzwonię, to uczęszczam właściwie to nie tak bardzo często, ale zaczęło się od kilku lat, że uczęszczam. Przy czym ja nigdy wcześniej nie byłem jakimś i w sumie dalej nie wiem, czy jestem jakimś takim ogromnym fanem koncertów, czy też nie, bo na przykład kiedyś zawsze w radiu, w audycjach radiowych, jakieś, gdzie były odtwarzane płyty koncertowe, za tymi płytami zwykle nie przepadałem. To znaczy mało jest płyt koncertowych, które by mnie jakoś bardzo ujęły. Nie przepadam na przykład zwykle za koncertami akustycznymi, tymi, które w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej są organizowane. Choć zdarzało mi się też, że coś tam słyszałem ciekawego w radiu. Z koncertowych płyt, które kiedyś tam wcześniej słuchałem i które do dzisiaj bardzo lubię, no to jest Depeche Mode, to jedynka z 1988 roku. Chyba moja ulubiona, chyba najlepsza płyta koncertowa, jaką znam. Chociaż mówię, mało jakoś takiej muzyki koncertowej z płyt słuchałem. Więc to jakby tytułem wstępu i jakby tego, czego wcześniej z jakichś tam wydawnictw koncertowych słuchałem. Jak mówię, nie było tego zbyt dużo. A jeżeli chodzi o koncerty jako takie, to no chodzę na dwa rodzaje koncertów. To znaczy właściwie na trzy rodzaje. Zaczęło się od takich koncertów, od koncertów takich dużych, na których zdarzyło mi się być kilka razy i być może zdarzy mi się jeszcze raz teraz w czerwcu, ale to zobaczymy. Pierwszym koncertem dużym, na jakim byłem, był Pat Metheny w sali kongresowej w 2004 roku i to Pat Metheny solo, znaczy solo z dwoma Pat Metheny Trio, czyli trzech muzyków. I to był bardzo udany koncert. W sali kongresowej było fajnie, były fajne miejsca i bardzo dobrze ten koncert wspominam. Potem w 2005 był ponownie Pat Metheny Group, tym razem w Arenie Poznańskiej i było znaczy nie wiem, jakoś może nie miałem wtedy nastroju, może miałem złe miejsce, ale arena koncertowo jakoś nie przypadła mi do gustu, nie lubię tego miejsca raczej, także areny nie wspominam jakoś dobrze. Z takich dużych koncertów jeszcze byłem na The Police, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wtedy kiedy w 2008 roku była to taka trasa, oni się Oni się ponownie połączyli i wyruszyli w taką europejską trasę i no to był bardzo, bardzo dobry koncert. Taki koncert, niektórzy mówili, że aż taki sztuczny, w tym sensie, że oni, muzycy, w ogóle na siebie nie wymieniali między sobą prawie że spojrzeń, tak niejako automatycznie wyszli, zagrali i się rozstali, czyli bardziej to był taki, jakiś taki, taka trasa i dla sentymentów, i dla pieniędzy, jakoś tak chyba porozumienia w zespole nie było, aczkolwiek artystycznie i technicznie koncert był na pewno udany, natomiast no niestety, tak jak to jest na dużych koncertach, to był Stadion Śląski w Chorzowie, było bardzo głośno i to za bardzo głośno. Myślę, że to chyba tak jest, no tak chyba szczególnie na koncertach właśnie, tak o tym zresztą troszeczkę mówiliście, o ile słyszałem, na tych koncertach rockowych, no tak chyba często jest, że one są po prostu bardzo głośne, aż za bardzo głośne i tutaj na tym The Police
0: nie zawsze tak jest, Michale.
4: No to całe szczęście.
0: Nie zawsze tak jest. Tak, dokładnie. Ja, jeżeli mówisz tutaj o Stadionie Śląskim w Chorzowie, byłeś na The Police i ja byłem na koncercie Genesis rok wcześniej, w 2007, i miałem miejsce na trybunach, czyli dość daleko od sceny, i żeśmy się z koleżanką wtedy śmiali, że chyba już te koncerty teraz nie są takie głośne jak dawniej, bo tam po prostu nie było głośno.
4: No proszę.
0: Inna sprawa, że to też nie...
3: Po koncert Genesis w Chorzowie w 2007 roku, to moim zdaniem był znakomicie nagłośniony. Ja akurat miałem miejsce stojące, ale świetny był. Tam gdzieś oczywiście
0: na trybunach aura było sprzyjała, też prawda? Dobrze.
3: Bo burza była.
0: No aura była wyjątkowa, nie?
3: Tak, bardzo, bardzo. Zsynchronizowane było wszystko. Tak,
4: natomiast no, tu jest... W naszym wypadku jest ten, znaczy w takim wypadku osób niewidomych jest, tak mi się wydaje, ja też nie mam jakichś doświadczeń dużych koncertowych, ale jest ten problem, że tak trochę nie wiadomo, gdzie, jak znaleźć, jak sobie wybrać optymalne miejsce, kupując bilet. Tutaj nie mam na to jakiegoś patentu, no bo trudno właściwie wiedzieć, gdzie są miejsca koło jakichś głośników i tak dalej. Nie wiem, chyba że macie na to jakieś patenty, ale mi się wydaje, że to nie
1: jest... No właśnie, właśnie tu dzisiejsi goście mówili o tym, żeby starać się wybierać miejsce, najbardziej po środku.
4: Aha.
0: Tak.
3: Przy założeniu, jeszcze oczywiście bilety. Nie?
0: Oczywiście, no właśnie, co jeszcze
3: bilety też... W takich najbardziej komfortowych miejscach się najszybciej wyprzedają. Niestety, jeśli człowiek coś się zgapi, no to później zostają już takie, które są niestety mniej wydane.
0: Warto kupować bilety, to trzeba sobie jasno powiedzieć, jak najwcześniej. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na wyjazd na jakiś koncert, taki duży, stadionowy czy halowy, kupmy bilety najlepiej w pierwszym dniu sprzedaży. Najlepiej gdzieś tam jeszcze
3: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że te są też przedziały cenowe, prawda? Znaczy zwykle te bilety na przykład po środku są najdroższe. Nie, jest tak to zawsze, prawda. Ale z reguły tak może być.
0: Z reguły tak jest, oczywiście. I my musimy jak gdyby wyważyć jak gdyby tutaj kwestie finansowe i kwestie takie właśnie przyjemności z odbioru koncertu. Bo czasem można wybrać taki kompromis, żeby nie kupować tych najdroższych biletów, ale też i nie tych najtańszych. I mimo to mieć to miejsce w miarę dobre. Czasem one są dalsze, one są na przykład dalej od sceny, ale mimo to na środku, gdzieś tam już wysoko, gdzieś tam na trybunach, ale ten to jest i tak dla nas mimo wszystko lepiej niż gdzieś zbrać z boku na trybunach, gdzieś blisko głośników.
4: Rozumiem. No ja teraz kupiłem, jestem sam ciekawy, jak to będzie. Bilet był średnio tani, więc też może właśnie z komfortem miejsca być różnie, tym bardziej z tego co wiem, to gdzieś jest gdzieś po skosie. No mam nadzieję, że mi się uda pojechać. No mam bilety na czerwiec do hali stulecia, dawnej hali ludowej do Wrocławia na Dead Can Dance'ów, więc zobaczymy.
0: To na tym koncercie na pewno nie będzie głośno. Bo to raczej nie jest muzyka, gdzie...
4: No więc właśnie, to jest muzyka bardziej taka... kontemplacyjna, stonowana, także... No, jestem ciekawy, jak to właśnie będzie, bo to Dead Can Dance też taki fajny zespół. Fajnie, że wrócili z w sumie niezłą nową płytą, myślę.
0: Znakomitą nową płytą.
4: No ciekawe, co to będzie. Także to jest jedna... są jedne koncerty, na które chodzę. Potem drugie koncerty, na których się zdarza być, to są takie koncerty mniej, może nie tyle rockowe, ile takie bardziej kameralne, głównie w poznańskim klubie Blue Note. Jakaś taka piosenka w okolicy poezji śpiewanej, czasem jakiś taki rock, no ale to jest klub tak na 100 osób, więc to tak, tam jest czasami głośno, ale to jest bardziej kameralne miejsce, więc tam aż tak problemu nie ma. Chociaż ostatnio byłem i tutaj się zawiodłem, bo tak trochę poszliśmy na koncert, namówiłem koleżankę, poszliśmy na koncert zespołu Izrael, za którym nie przepadam, ale jakby znam tą pierwszą płytę, tą słynną pierwszą płytę z 83 albo 84 roku, jaką wydali, klasyka w sumie muzyki reggae, i tak byłem ciekawy, jak to po 30 latach, no i się zawiodłem. Może jest tak, że nie wiem, nie jestem takim odbiorcą muzyki reggae, jakim być powinienem, i może jacyś tacy wierni fani powiedzieliby, że był super koncert, ale jak dla mnie jakoś tak nie podobało mi się. Było bardzo głośno, no pomijam, że bardzo tłoczno, bo to koncert stojący i to tak nie czułem się za dobrze w takim tłoku, chociaż tam się nie pchaliśmy i staliśmy przy ścianie, ale tego koncertu nie wspominam jakoś, nie wspominam dobrze.
3: Ale to w Blocie, Michał, tak?
4: W Blocie. Tak, w Blocie. W Blocie.
3: Mhm. Ale tu się chłopaki pewnie tutaj głównie kieruje pytanie do ciebie, Michał, i do ciebie, Adam. Pewnie się zgodzicie, że klub Blue Note możemy spokojnie polecić na koncerty, jeśli chodzi o takie kameralne przedsięwzięcie. To jest naprawdę znakomity lokal, co?
5: Jak tak, najbardziej, szczególnie jak są siedzące koncerty, to przy stoliku bardzo fajnie się odbiera.
0: Ja powiem tak, byłem raz w Blue Note na koncercie akustycznym Fisza i generalnie bardzo sympatycznie wspominam ten wyjazd i ten koncert. Też wydaje mi się, że miejsce bardzo, bardzo fajne, chociaż akurat miałem miejsce stojące, stałem bardzo blisko sceny, gdzieś tam kilka
4: rzędów tam jest czasami chaos organizacyjnego, więc zawsze tam warto dopytać, czy koncert stojący, czy siedzący, jak to wygląda, bo to tam czasami też
3: wczoraj... Siedzący, bo to zależy, jakie bilety się kupi, bo czasami
4: przydziały
3: cenowe, że siedzące, miejsca siedzące są droższe, a stojące są tańsze i to zależy, że człowiek załapie.
4: No tak, to też. Mhm. A z kolei trzecią taką grupą koncertów, na które zacząłem kilka lat temu chodzić, bo się troszeczkę przemieniły mi zainteresowania i przeszły na muzykę klasyczną, na muzykę poważną. I zacząłem chodzić na koncerty do filharmonii. Już w tym roku nawet sobie takie karnety wykupiłem, więc tych koncertów no więcej. No i to też bardzo miło wspominam. Przy czym no też trochę to jest, no głównie się jednak kieruje ceną, bo ceny w rzędach środkowych są jednak droższe od cen, od rzędów gdzieś tam z boku albo od rzędów ostatnich. Chociaż tam, no i też no jakby no to jest problem w auli uniwersyteckiej, w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo to jest siedziba koncertowa Filharmonii Poznańskiej. No to tam z kolei jest tak, że, no, że często jak jest jakieś takie miejsce mniej odpowiednie, no to słychać orkiestrę bardziej z jednej strony, na przykład z lewej, a nie jakoś tak po środku. Ale no tutaj to jeszcze też tak, no trudno mi to jakoś tak, jeszcze mam stosunkowo małe doświadczenie, mimo że na iluś tam już koncertach takich filharmonicznych byłem, to nie mam jeszcze takich, powiedzmy, no jakichś bardzo głębokich doświadczeń, ale podobają mi się te koncerty coraz bardziej i także to jest takie moje nowe zainteresowanie koncertami.
3: A powiedz mi, tak, mam pytanie do ciebie, jak się kształtują, czy mogę zapytać, jak się kształtują ceny na przykład na koncerty muzyki klasycznej, bo rockowe to nie wiadomo, ale właśnie w stosunku do koncertów z muzyką rockową, jak to wygląda?
4: Znaczy generalnie jak w filharmonii...
3: Zbliżone czy...
4: Wiesz to, tak.
3: Znaczy... Ja bym sobie na droga, bo...
4: W filharmonii jest w ogóle tak, bo są trzy rodzaje biletów. Są, i w ogóle karnety schodzą jak świeże bułeczki, że praktycznie jak się we wrześniu nie kupi karnetu, no to potem są jakieś pojedyncze resztówki, jakieś bilety z pierwszych rzędów, jak ktoś się rozmyśli czy coś takiego. Także w ogóle filharmonia jest cała przepełniona i trudno jest...
1: A z ciekawości taki bilet w pierwszym rzędzie to jest dobry czy nie bardzo?
4: No chyba nie. Mi się wydaje, że nie, bo to wtedy jest za blisko po prostu. Za głośno. Znaczy jak jest jakiś koncert taki delikatny, jakiś tam tylko fortepian, czy tam jakiś, nie wiem, klawesyn, no to okej, jakaś muzyka dawna, ale jeżeli jest koncert, a to są koncerty abonamentowe, to są głównie koncerty jednak symfoniczne, często z dużą orkiestrą, gdzie mamy i instrumenty perkusyjne, i głośne instrumenty dęte, no to potrafi być głośno i to tak chwilami mocno głośno. Można się nawet czasami gdzieś tam wystrafić, bo utwory symfoniczne mają to do siebie, że są takie wahania
1: potrafi huknąć. Hałasu,
4: jest raz cicho, raz potem nagle czask, bardzo głośno, coś tam. Także nie, wydaje mi się, że z przodu, że pierwszy rzęd nie, tak bardziej od... Tam są w ogóle trzy właśnie rodzaje. Jest od pierwszego do ósmego, od dziewiątego do siedemnastego i trzeci sektor od siedemnastego do dwudziestego piątego plus balkon, strona lewa, strona prawa, a środek jest tam w tych droższych, w tym drugim pułapie. No i tak właśnie wtedy ostatnio kupiłem, wyglądają ceny, teraz dokładnie nie pamiętam, ale najdroższy bilet jednoosobowy to jest jakieś chyba coś koło 50 zł za koncert, a najniższy to jest koło, to jest chyba 15 zł. Są wyjściówki jeszcze. Także ja kupiłem karnet na dość dwuosobowy karnet na, czy dwa karnety na 8 koncertów i to mnie kosztowało coś koło, teraz nie pamiętam, bo jeszcze po symfonii chyba, coś koło 300-400 zł. Czyli to tak, to nie, to myślę, że to jest ogólnie to jest taniej niż koncerty.
3: Tak, chyba jeszcze,
4: to tak, ja myślę, że to jest taniej niż koncerty takich, no takich jednak gwiazd.
0: Zdecydowanie taniej niż
4: na pewno.
1: A tak z ciekawości, taka średnia, no bo wiadomo, to zależy od formatu gwiazdy, ale taki bilet na koncert takiej znanej gwiazdy, to ile to potrafi kosztować?
3: Słuchajcie, to jest tak. Ja w zeszłym roku chciałem się wybrać na koncert Bootsy Suzera, ponieważ oni organizowali taką trasę koncertową dość wyjątkową, ponieważ grali na tej trasie utwory ze swoich dwóch pierwszych płyt plus standardy bluesowe, czego z reguły nie robią. Już się napaliłem strasznie, ale bilet kosztował 80 zł, co jest moim zdaniem strasznie wygórowaną ceną, zwłaszcza, że koncert miał się odbyć w Poznańskiej Esculapie. To jest taki klub Uniwersytetu Medycznego dość specyficzny, ponieważ tam wystarczy, że się stoi w miejscu i po 30 sekundach, bądź najdalej minucie leci z ciebie spod po prostu, człowiek się strasznie płaci, tam w ogóle klimatyzacji nie ma, więc to jest uważam gruba przesada. Natomiast na przykład byliśmy właśnie z Adamem w grudniu, o czym już mi pytał, rozmawiali z Andrzejem na koncercie Juraja i no, tam by kosztowało 90 zł chyba. Także to zależy, to chyba nie ma takiej reguły.
4: Mi się w ogóle, ja zauważyłem coś takiego, nie wiem czy ze mną zgodzicie, że polskie tak zwane gwiazdy bardzo się wysoko cenią. Wystarczy...
3: O, tak.
4: Za przeproszeniem, nic nie ujmując, ale kiedyś chciałem iść na Artura Andrusa. Mówię, a to będzie miły koncert, Andrus pogada, pośpiewa. No 70 zł bilet, nie pamiętam gdzie to było, Artur Andrus 60-70 zł bilet. Ja rozumiem Grzegorz Turnał, który ileś tam płyt już nagrał, jest uznanym artystą i no, tam było, kiedyś byłem w... No,
3: też się bardzo ceni.
4: Też drogie. No, tak, też. No, tam,
3: od 80 wzwyż były, pamiętam, tak. Musiałem się z koleżanką wybrać, właśnie niestety, żeśmy zrezygnowali w końcu, ponieważ no też cena była zbyt zaporowa. No pamiętam, że się zaczęło od 80 zł, a 140 się kończyły chyba.
4: Tak, tylko że Grzegorz Turan, on w operze w Teatrze Wielkim, więc to też tak może dlatego. Chociaż ostatnio byłem i to było
3: dosłownie
4: 60 zł. Latem są niezłe koncerty w Podpretekstem na Dziedzińcu. To jest sensowne i to warto śledzić, bo to tam kiedyś i Robert Kasprzycki był i tacy artyści z wyższej półki poezji śpiewanej i to gdzieś tam warto śledzić. Ale to tak samo kajak.
3: Cykl koncertów letnich chyba zdaje się
4: organizują
3: co roku, no? Z tego co...
4: Kiedyś też przecież kaja drogo też było za 100...
5: Jak może być cena na bilet Anny Marii Lopez, taka sama Jirę Hipy, po prostu no dziwne.
3: No, no dziwna takie, sytuacja, zgadza się.
5: Taka sama kwota była, no kurczę, to jak ona by musiała zagrać.
0: Ale trzeba też pamiętać jedną rzecz, że Juraj Hipy to też już nie jest w tej chwili zespół, który jest gwiazdą. Oni są dla nas bardzo cenni, prawda, bo my kochamy taką muzykę i na ten koncert idziemy, ale ten, powiem wam, że no... Tu teraz płaci się jednak głównie za popularność artysty.
4: No, nie no
0: za...
3: Chodzi o to, że to jest, bo ja już pomijam kwestię tego, że to jest jedna z ikon klasycznego droga. Już obecnie rzeczywiście drugoplanowa, znaczy scenicznie drugoplanowa, bo oczywiście artystycznie grają świetną muzykę. Ale chodzi mi o to, że zagraniczny zespół.
1: Oj, i straciliśmy chyba połączenie przynajmniej z Bartkiem i z Adamem. Miejmy nadzieję, że do nas...
0: Niestety nie słyszymy się.
1: Że do nas wrócą za momencik. Zatem, Michale, może ty kontynuuj swoją wypowiedź, jeżeli chodzi o...
4: Kaja, tak samo był koncert. Nie Kaja, Edyta Bartosiewicz wróciła z jednym koncertem w Poznaniu jakoś w listopadzie. No i bilety. Nawet tak mówię, to bym poszedł w sumie, bo to taka piosenkarka w sumie w porządku. I no nie, no 200 ileś złotych bilet, no bez przesady.
1: No niestety, no takie są po prostu ceny, ale wiesz, to jest zawsze tak, ja sobie myślę, że skoro ktoś taką cenę daje, no to ktoś jednak to kupuje, bo gdyby ludzie nie kupowali, to by po prostu nie było takich cen.
4: No właśnie, no to
0: dokładnie tak jest.
4: Tak nie jest. Także chyba tyle moich doświadczeń Z jednej strony, bo ja tak hałasu nie lubię, na pewno gdzieś tam w grupie, na koncertach może aż tak mi to nie przeszkadza, znaczy to też mam mieszane uczucia, nie zawsze się dobrze czuję na koncertach, więc to zawsze gdzieś tam jest ważne, żeby no, iść, znaczy tak z mojej perspektywy, żeby iść z taką osobą na koncert, z którą się dobrze gdzieś tam czujemy, która, z którą no, z którą razem gdzieś tam będzie obopólnie dobrze i to na pewno gdzieś tam procentuje w tym właśnie, to mówi, że się nie trzeba stresować i że można sobie spokojnie, a poza tym też można się wtedy więcej po prostu różnych rzeczy gdzieś tam dowiedzieć. No także chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o koncert.
1: Dobrze, w takim razie bardzo ci serdecznie, Michale, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. No, jeszcze zapytam, tak jak pytam już tu pozostałych, to Milena zapoczątkowała ten wątek, a jak tam, autografy zbierasz czy nie?
4: Nie, jakoś nigdy, bo ja też nie jestem taką, nie jestem takim, takim fanem, powiedzmy, jak niektóre osoby, że jakimś takim bezgranicznym fanem jakiegoś konkretnego zespołu. Bardziej te koncerty traktuję tak jakoś tak wspomnieniowo w tym sensie, że no jest jakiś zespół, który lubię, tak jak no Dead Can Dance teraz się pojawili i tak pomyślałem sobie, no nie wiadomo jak to będzie później, czy znowu się nie rozpadną, coś to się potem stanie, mówię, oj, to na taki koncert warto pojechać, bo to jednak jest ważny zespół, fajna muzyka, ważne wydarzenie. Tak samo było z tym The Police, mówię, o nie no, taki znakomity zespół, to trzeba jakoś jechać na koncert, bo jednak te płyty, no chociaż oni koncertowo nie nagrali, ale te płyty studyjne, Które znamy, te 5-6 płyt, no to jakoś dobrze wspominałem, także nie, aż tak, żeby autografy, to jakoś nie.
1: Nie polujesz na autografy. Okej, okay. Dobrze, Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon, pozdrawiam, no i wielu udanych koncertów w takim razie.
4: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. Ja tu widzę, że połączenie z Bartkiem i z Adamem co chwileczkę nam się zrywa, no ale miejmy nadzieję, że za moment się to wszystko uspokoi. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o koncertach. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to moi dzisiejsi goście. Wy także możecie zadzwonić do nas do studia 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Numer telefonu stacjonarnego. No i można także do nas na Skype'a się dodzwonić. tyflopodcast.net to jest login. O, czyżby jeszcze Michał chciał coś powiedzieć do nas? Halo? Nie, to chyba po prostu Skype mnie tu coś oszukał. W takim razie. Dobrze, teraz ja proponuję, abyśmy posłuchali odrobinę muzyki, a jeżeli chodzi o koncerty i o ten temat, powrócimy do niego już za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia.
6: To jest Tyflo Podcast.
1: Teraz co prawda nie w wersji koncertowej, ale po prostu nawet nie z płyty, tylko z pliku MP3 na licencji Creative Commons. Zaśpiewa i zagra dla nas Hungry Lucy.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo. Dziś rozmawiamy o koncertach. Andrzej jak na razie ostał się jeden na placu boju, bo Adam z Bartkiem gdzieś nam uciekli. Prawdopodobnie to problem z łączem. Miejmy nadzieję, że się jeszcze z nami połączą i że będziemy wspólnie w czwórkę rozmawiać na temat koncertów i na temat tego, jak to, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, się do takiego koncertu przygotować. No bo no, ja jeszcze nie spotkałem się z telefonem, a i też wasze zdanie no nie było takie, że to wszystko da się bezproblemowo. To trzeba po prostu, to nie jest tak, że się nie da, bo się owszem da, uczęszczacie na koncerty, ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o przygotowanie, no trzeba po prostu o takie przygotowanie zadbać. O, widzę, że się Adam z Bartkiem pojawili. Bardzo dobrze, witam was serdecznie.
1: Jakieś problemy techniczne niestety.
0: No tak, zdarza się, niestety no internet zawodnym bywa i po prostu czasem zdarzają się takie problemy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że można dzwonić do nas, jeżeli macie ochotę i się dzielić swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzicie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Zapraszam serdecznie, a teraz powróćmy może do tej kwestii organizacyjnej. Wspomnieliśmy już, że najlepiej, jeżeli chodzi o miejsce, to rezerwować sobie na środku, jeżeli tylko możemy, jeżeli oczywiście nas na to stać, jeżeli ktoś nam biletów nie wykupił, no i po prostu jeżeli zależy nam naprawdę na dobrych warunkach odsłuchowych. No to Andrzeju, jeszcze może od ciebie zacznę. Co byś jeszcze radził przy okazji takiego organizowania sobie biletów, jeżeli chodzi o wybieranie miejsca, gdzie mamy się znaleźć, oprócz tego, że powinno być na środku. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Jeszcze właśnie a propos tego na środku, to jeżeli na przykład nie mamy możliwości zająć miejsca na trybunach albo chcemy być gdzieś bliżej sceny i chcemy na koncercie stać się bawić, to też warto właśnie się ustawić gdzieś w miarę na środku. Ja mam osobiście taki mały patent, który się z reguły sprawdza. Fajnie jest zająć sobie miejsce koło konsolety. Konsoleta z reguły jest na środku. Często jest to tak faktycznie na środku, w sensie, że i jak gdyby lewo, prawo i przód, tył, czyli po prostu na środku płyty. Wtedy mamy naprawdę najbardziej możliwe, komfortowe warunki odsłuchu. Dlaczego? Dlatego, że za konsoletą siedzi pan, który jak gdyby wszystkim tym włada, co się dzieje, jeżeli chodzi o dźwięk, i on ustawia te gałki potencjometrów tak, jak sam słyszy. Więc jak my będziemy stali blisko niego, to będziemy słyszeli dokładnie tak samo jak on. Dlatego warto właśnie gdzieś takie miejsce sobie blisko konsolety wcześniej zająć. Tylko to oczywiście też trzeba odpowiednio wcześniej na koncert przyjść, bo no, chętnych na to miejsce przy konsolecie z reguły jest dużo. I to jest tak, że jak ludzie przychodzą na salę, to pierwsze zajmują miejsca pod barierkami, to ci, którzy tam chcą być blisko i dobrze widzieć i faktycznie bardzo blisko artystów być, a część właśnie oblepia wszystkie barierki wokół konsolety. Także przyjdziemy już trochę później, to niestety, ale tego miejsca nie zdobędziemy.
1: Bo są jeszcze tacy Andrzej, którzy zajmują strategiczne miejsce przy parze na przykład, żeby...
2: Jeżeli ktoś za swój cel główny stawia właśnie spożycie tutaj jakiegoś tam napoju, to oczywiście wtedy warto tak.
1: To jeszcze mógłbym dodać do tego, co Andrzej powiedział. Z mojego punktu widzenia też istotne jest to na koncert jakiego wykonawcy idzie. Jeżeli to jest artysta, który gra muzykę bardziej energetyzującą, przy której można potańczyć, poskakać, to ja wówczas jednak staram się, pomimo tego, że są miejsca siedzące, jednak stać, żeby się troszkę poruszać. No właśnie takiej możliwości nie ma, prawda? Ale to dla mnie jest też szalenie istotna kwestia.
0: A jak to jest, zazwyczaj? Zazwyczaj mamy miejsca i siedzące, i stojące, tak?
2: To wszystko zależy od koncertu.
1: Różnie.
2: Bardzo różnie to jest. Czasem są tylko stojące, czasem są...
0: Słucham?
2: W klubach to z reguły są miejsca stojące.
1: Z reguły są miejsca stojące. No chociaż w Blue Note się wyróżnia, tak? Bo ma i siedzące, i stojące.
2: Tak, w Blue Note są faktycznie jeszcze tam te stoliczki.
0: No podejrzewam, że z drugiej strony i podejrzewam też, że z drugiej strony wszystko to zależy od rodzaju muzyki, bo na przykład no jak Michał dzwonił do nas przed momentem i opowiadał o tym, że chodzi do filharmonii, to raczej tam są tylko miejsca siedzące.
1: No tak,
2: oczywiście.
1: Też podobałbym się.
0: Nikt nie będzie skakał przy tego typu muzyce.
2: No, jeżeli chodzi o muzykę tak zwaną rozrywkową, to też są koncerty organizowane tylko na siedząco. No cóż by tu daleko szukać. W maju będziemy mieli koncert Marka Knopflera i tam cała Atlas Arena jest siedząca. Czy to płyta, czy trybuny, wszędzie są tylko i wyłącznie miejsca, tak, na płycie są tylko i wyłącznie miejsca siedzące. Do Polski przyjeżdża 20 sierpnia Roger Waters ze spektaklem The Wall i tam Stadion Narodowy calutki jest siedzący. Całe boisko będzie tylko i wyłącznie siedzące.
3: No cóż, no, trudno przedstawienie adekwatne.
1: Zgadza się, przeznaczona zdecydowanie do słuchania.
2: Zgadza się, aczkolwiek The Wall w Łodzi, w Atlas Arenie w 2010 roku na płycie były miejsca normalnie stojące.
1: Tam dwa koncerty były chyba, tak?
2: Dwa koncerty były, oba wyprzedane.
1: No i ja Watersa miałem okazję widzieć w 2002 roku na stadionie Gwardii.
2: Też miałem okazję.
1: No właśnie, spóźnimy się.
2: Ale na samym koncercie już nawet nie padało, z tego co pamiętam, to bardziej przed.
1: Przed.
2: Bo to,
3: tutaj była ta trasa The Wall, to tylko można było liczyć na rzeczy z tej płyty i nic więcej? Czy jak to było? Czy wiernie zagrana płyta, czy jak to się odbywało? Bo to mnie zawsze ciekawiło.
2: Jeszcze raz?
3: Jak wyglądała ta trasa The Wall? Bo to tylko można było liczyć na te utwory z...
2: Tak, bo to było po prostu odegranie całego The Wall. Całe przedstawienie wyreżyserowane od pierwszej do ostatniej minuty, tam się nic nie miało prawa zdarzyć ponad to, co było zaprogramowane.
0: I tu właśnie mówicie o dosyć ciekawej rzeczy, która też mnie zastanawia, jak to jest, bo mówicie właśnie, użyłeś Andrzeju takiego słowa przedstawienie. Czyli koncerty to już teraz nie jest tylko muzyka, ale to jest też i to wszystko, co się dzieje wokół tego. A nie da się ukryć, że no całkiem sporo jest tych różnych elementów wizualnych, przynajmniej na niektórych koncertach.
1: Tak, bo są tak zwane przedstawienia audiowizualne już właściwie.
2: Multimedialne widowiska, tak. Teraz bardzo często się właśnie zdarza na dużych koncertach, że nie tylko muzyka, ale też i właśnie obraz, światła, lasery i tak dalej, no to tworzy klimat jak gdyby specyficzny całego spektaklu, bo to nie są już tylko koncerty, to są teraz już często spektakle.
3: Tak, teraz mi się przypominają czasy, to się dowiedziałem z książki Sławomira Orockiego o Floydach, że kiedyś tam do tak 60-tych, jak były te psychodelia, no to przedstawienie miały efekty takie wizualne, typu smażenie jajecznicy na scenie.
2: No, tak, różnie to
3: usłyszeć psychodeliczne śnianie Alana na żywo, jak ktoś sobie płatki sypie i różne inne rzeczy, tak?
2: Dzisiaj pewnie to sobie możemy tylko wyobrazić, tak, gdzieś słuchając na tą hardmawę.
0: Dokładnie.
2: Aczkolwiek przedstawienie w wykonaniu Pink Floyd ostatnie, które miały miejsce w 1994 roku, to była ostatnia trasa, jaka się odbyła do tej pory i chyba już nie będzie, tak, Division Bell, no to było wielkie widowisko, które generalnie...
1: To prawda,
2: Tam muzyka była ważna oczywiście, ale też i właśnie to wszystko, co wokół, tam był ogromny ekran, latająca świnka i jeszcze wiele, wiele innych elementów. Znaczy, tak samo właśnie...
0: Się dowiadujecie o tego typu rzeczach? Jak to wygląda na przykład, jeżeli wiecie, że oprócz muzyki na takim koncercie będzie coś jeszcze? Czy po prostu no wtedy prosicie kogoś, kto jest z wami, żeby wam opowiedział jakoś, co się tam dzieje? No chyba trochę ciężko, bo ta muzyka jest jednak głośna.
1: Znaczy w moim przypadku jest tak, że muzyka jest najistotniejsza, najważniejsza, wiadomo. Bo tak jeszcze wracając do tych Floydów, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali, wydaje mi się, że w przypadku tego zespołu to te efekty wizualne zawsze miały, myślę, istotne znaczenie. Jeśli tylko odnosi się tylko do tych ostatnich spektakli, kiedy oni promowali Division Bell, ale chyba w całej historii tego zespołu.
2: Tak,
1: natomiast, Michał, wracając do twojego pytania, no ja z reguły chodzę z kimś widzącym na koncert. Jeśli na przykład, ja pytam na przykład, jak wygląda scena, co się dzieje i oczywiście wiadomo, że jeżeli jest to jakiś tam duży spektakl, dużo się dzieje na scenie, na ekranie już właściwie w tej chwili, tak? Są już tam monitory, ekrany i tak dalej, to oczywiście ten ktoś nie jest w stanie mi wszystkiego opowiedzieć, bo w końcu też nie przyszedł po to, żeby w charakterze jakiegoś mojego asystenta, żeby mi opowiadał, tylko też przyszedł się bawić, ale tak pokrótce czasami mi relacjonuje, co się dzieje. To nie zawsze jest oczywiście możliwe, prawda, bo gra głośna muzyka i to jest czasem trudne, ale niekiedy jest to jakoś tam wykonane.
0: Adamie, a jak w swoim przypadku to wygląda?
3: No podobnie. Ja też staram się sobie z kimś chodzić. No i tam zawsze jakaś informacja zostaje przemycona, co się generalnie dzieje, no. Też się człowiek na muzyce skupia.
0: No to jeszcze prosimy o wypowiedź Andrzeja w takim razie. Jak to Andrzeju?
2: Ja się zgadzam z moimi przedmówcami, też podobnie właśnie mam, że na koncert idę z osobą widzącą i te najistotniejsze elementy wizualne ktoś po prostu mi opowiada na bieżąco, bo no, warto wiedzieć właśnie, co się dzieje, szczególnie na tych większych koncertach, na mniejszych też, bo czasem nawet to, że gdzieś tam muzycy się zamienili instrumentami, to też może być istotna informacja, tak się czasem zdarza, tak pamiętam sytuację właśnie na koncercie Transatlantic, gdzieś tam na Finno właśnie muzycy też zamienili się instrumentami, to było takie dość sympatyczne, że perkusista grał tam gdzieś na gitarze, gitarzysta na klawiszach i tak dalej. Natomiast no, w przypadku takiego naprawdę już dużego koncertu, dużego spektaklu typu The Wall, no to faktycznie tam to już by najbardziej się przydała jakaś audiodeskrypcja, co oczywiście jest niemożliwe.
1: Niewykonalne
2: oczywiście.
1: Ciekawe, to wyglądało.
2: Ja powiem szczerze, bardzo bym chciał doczekać kiedyś czasów, kiedy na przykład zakupimy sobie DVD jakieś tam, jakieś koncertowe DVD z jakiejś trasy i będzie można sobie wybrać na przykład ścieżkę z audiodeskrypcją i cały ten opis, no ale to chyba jeszcze długo będziemy musieli na to czekać.
0: A też mi kiedyś, Andrzeju, mówiłeś, jak rozmawialiśmy tak poza anteną, w piątek, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, to wspominałeś, że też czasem starasz się zapoznać wcześniej jakoś z treścią koncertu, jeżeli się da.
2: Tak, to miało miejsce w przypadku The Wall właśnie. No, planowałem ten wyjazd tak prawie rok przed koncertem, bo koncert był w 2011, tak? Kwiecień 2011, a bilety były już zakupione w 2010, tak? Prawie że rok przed zakupem, także miałem czas, żeby się do tego koncertu przygotować. Roger wcześniej tą trasę grał w Stanach Zjednoczonych i w sieci pojawiło się dużo tak zwanych nieoficjalnych bootlegów, wideo bootlegów, które gdzieś tam można było sobie zdobyć i obejrzeć, jak taki koncert wygląda. Ja tak właśnie zrobiłem.
0: To powiedzmy naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to są te bootlegi. To są takie nagrania, które ktoś na koncercie gdzieś tam sobie rejestruje, czy jak?
2: Tak, to są takie właśnie nagrania. Na taki koncert ktoś, kto chce go nagrać, musi oczywiście odpowiednio przygotować, zabrać odpowiedni sprzęt, co jest niedozwolone, to od razu w większości przypadków, to też trzeba sobie powiedzieć, że jak ktoś myśli, że sobie pójdzie na koncert, weźmie, nie wiem, rejestrator jakiegoś Zooma czy coś i sobie nagra, to może się mocno zdziwić, jak mu tego Zooma na bramce ochrona grzecznie zabierze. Na bilecie z reguły jest informacja, że nie wolno wnosić sprzętu rejestrującego. No niemniej niektórym to się udaje i takie bootlegi.
0: I nawet jeszcze wychodzą potem z tego koncertu.
1: Bez zgody wytwórni i bez zgody wykonawcy, prawda? Czyli na zasadzie takie piraty. To jest dość specyficzne, bo na przykład mi się udało kiedyś dotrzeć do jako fanu różnych tam zespołów, do bootlegów studyjnych zespołów. Znaczy nagrań studyjnych jakichś tam zespołów. Na przykład jest tak, wiadomo, że zespoły zanim na przykład jakieś nagranie pojawi się na płycie, no to ileś podejść to będą, prawda? Na przykład
2: tak, to też jest interesujące posłuchać.
1: No właśnie. A na przykład te sześć pozostałych jest... Siódme się oficjalnie okazało na płycie, więc te sześć pozostałych gdzieś tam się wydaje w formie bootlegów, prawda?
2: Zgadza się, aczkolwiek teraz
1: już zespoły... gorszej jakości na przykład, ale to czasami warto mieć takie różne rarytasy.
0: Tak, bo to jest przede wszystkim dla fanów, to są różnego rodzaju smaczki. Odbierzmy może telefon, bo mamy kolejny. O, już nie mamy. Więc proszę bardzo, kontynuujcie.
3: To jest sprawiedliwe, jeżeli chodzi o te bootlegi, bo teraz się wydają, jest seria bootlegów takich bardzo wypasionych, jak to się mówi. No i nie na kieszeni codziennego zjadacza chleba, czyli to są już, jak wychodzi jakaś tam płyta Floydów, Dark Side of the Moon, to tych płyt jest tam, żeby nie przesadzić, dziesiątki, są tych wersji, dodatków, mnóstwo i wideo, i studyjnych, ale to niestety są ceny 400 więcej złotych, no, można sobie tylko pomarzyć.
2: Ukazuje się też dużo tak zwanych właśnie oficjalnych bootlegów, czyli
1: tak,
2: koncerty wydawane przez...
1: No ja mam taki oficjalny bootleg zespołu Genesis właśnie z Chorzowa, na którym byłem.
2: Ja też.
1: I to pamiętam, że była, ja też, to byłem na tym, pamiętasz, i była reklama od razu po koncercie, prawda, zamówiono.
2: Tak, że można zakupić.
1: Zamówić właśnie płytę. No się to wstała.
2: Tylko wiesz co, ja ci powiem, że jak się słucha tego koncertu tak w domu gdzieś w pokoju, to czegoś brakuje. I ja ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że najlepiej tego koncertu to słuchać pod prysznicem. bo wtedy będzie no tak, się jak tam było.
1: Taka, nie? Burza i tak dalej.
2: Po prostu musi się coś lać na głowę. Jak się ta woda nie leje na głowę, to czegoś brakuje.
1: No, zgadza się. Ale to zawsze umówmy się, że słuchając koncertu w domu, to nie jest to samo, jakby się go przeżywało.
2: Nawet, oczywiście, załóżmy, że to nie jest to samo.
1: Załóżmy, jakbyśmy nawet mieli okazję kupić taką płytę DVD, gdzie byśmy mogli wybrać ścieżkę z audiodeskrypcją, prawda? To jest fajne przeżyć, ale jednak...
2: to jest fajne jako uzupełnienie.
1: Tak, uzupełnienie, dokładnie, taki suplement. Natomiast przeżycie koncertu na stadionie, czy w klubie jakimś tam, czy w jakiejś tam hali widowiskowo-sportowej wraz z innymi ludźmi, to jest, kurczę, fascynujące.
2: Niepowtarzalne przeżycie, to warto. Jak ktoś nie miał okazji, to zachęcamy, żeby chociaż raz w życiu pójść na taki duży, naprawdę rockowy koncert, tylko zespołu, który się lubi, bo to też ma znaczenie, żeby to nie było tak, a nie wiem, reklamują teraz koncert, nie wiem, Depeche Mode, czy jakiś tam inny i fajnie, bo jest dużo reklam, to pewnie będzie dobry koncert, to ja pójdę. Nie. Chodźmy na takie koncerty z taką muzyką, jaką lubimy, jaką słuchamy na co dzień, bo wtedy dopiero odkryjemy, czym ten koncert jest naprawdę. Jak pójdziemy na koncert z zespołu, którego niekoniecznie lubimy, to stwierdzimy, no fajnie, był koncert, no ale generalnie, no co z tego, jak ta muzyka no, nie do końca mi...
0: Spróbujmy odebrać może telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo, kogo witamy?
4: Halo?
0: Witamy, słuchamy.
4: Witamy ponownie Katarzynę. Ja jeszcze a propos tych właśnie tego, jak a propos tego właśnie opisywania sceny na koncertach. Ja myślę, że nie powinniśmy absolutnie mieć krępacji a propos tego, żeby zaczepić kogoś z publiczności. Ja tak zrobiłam i absolutnie nie żałuję. Jakby pamiętam wszystkie kreacje zespołu, jak byli przebrani. No jeżeli idziemy sami, to jakby naprawdę nie ma, myślę, że nie ma większego, pomimo wszystko problemu, wiadomo, że jest to kwestia ograniczona, bo ktoś przyszedł, tak jak wspomniano już, się bawić, a nie opowiadać, aczkolwiek zawsze można i zawsze można też z tego coś wyciągnąć.
0: No pewnie, że tak. Jak rozumiem, trafiłaś na kogoś życzliwego, kto nie robił żadnych problemów, tylko po prostu opisał
4: jak
0: wszystko, co
4: jak. No i też jeszcze taka ciekawa przygoda a propos właśnie też nagrywania, ponieważ osobiście poprosiłam gitarzystę zespołu, żeby nagrał pozdrowienia specjalnie dla mnie, więc to mi się również udało.
0: I nagrał.
4: Myślę, że oczywiście. Także myślę, że no przede wszystkim jakaś taka otwartość i właśnie no, jeżeli idziemy z nastawieniem, że chcemy przeżyć jak najwięcej, to się no zawsze jakoś tam udaje.
0: Oczywiście, że tak. No i oby tak zawsze było, oby po prostu ci wszyscy, którzy mają ochotę się wybrać na jakiś koncert, no trafiali zawsze na takich ludzi, którzy po prostu będą chcieli gdzieś tam coś opowiedzieć, no bo to wiadomo, że to może być różnie, a też i w hałasie, jeżeli muzyka koncertowa jest naprawdę głośna, no to też może nie być to zbyt komfortowe, bo to wtedy trzeba do siebie krzyczeć tak naprawdę.
2: Często jest to właśnie utrudnione poprzez poziom głośności.
0: Dobrze, dokładnie, zatem dokładnie. Dziękujemy Ci bardzo, Katarzyno, za telefon.
4: Dziękuję i do widzenia tym razem.
0: Do usłyszenia.
4: Ostatnio się nie pożegnałam, bo problemy techniczne jakieś.
0: Okej, okay. Do usłyszenia, pozdrawiamy, trzymaj się. No zatem wracamy do tematu, tematu
1: ja
0: koncertów.
1: Ja że nie wiem jak Was, słuchajcie chłopaki, ale mnie strasznie irytuje jakieś zjawisko, jak często na przykład włodarze miasta organizują jakieś tam dni miasta i zapraszają już zespoły i przyjeżdżają one, te koncerty są tak zwane z wstępem wolnym, prawda? I często przychodzą na mnie ludzie, którzy nawet nie są fanami danego zespołu, ale coś tam grają, sobie posłuchamy. Tutaj zjemy kiełbaskę, tu popijemy piwkiem i generalnie ci ludzie bardzo często, ja tu nie chcę generalizować, ale niestety zdarza się taka sytuacja, że oni przeszkadzają po prostu, prawda?
2: Takie darmowe koncerty to jest
1: bardziej taki piknik właściwie, zgadza się.
2: Ja nie lubię chodzić na darmowe koncerty.
1: Nie, jakie macie wrażenie, no właśnie po...
2: W wyjątkowych sytuacjach tylko. Ja może powiem...
3: Ostatnim koncertem, na jakim byłem, to w strefie kibica na Alfa Bill. I powiem szczerze, no muzycznie no, nie wszystko mi się podobało, bo wiadomo, twórczość czym nowsza, tym gorsza. Aczkolwiek no, były też fajne momenty. No i widać było, że ludzie, którzy przyszli też znali tą muzykę i reagowali jakoś na te utwory. Aczkolwiek no, stopa organizacyjna, bo ktoś tam ośmielił się powiedzieć, że Alfa Bill już 60-tych latach grali, to lekka przesada.
0: Ale to, no cóż, jak rozumiem, zapowiadający ten koncert?
3: Tak.
1: No niestety, naprawdę?
3: Tak, niestety. Nie wiem, kto to był. Później była relacja w Merkury, tam sprostująca, Marek Kwaśniewski się gimnastykował. I to przepraszał, no kurczę, no zdarza się.
0: No, ale to postarzyli ich troszkę.
1: No, no bardzo.
0: Ja tylko jestem ciekaw, jaką muzykę w latach 60. wykonywać by miał Alfa Wil, no ale okej.
3: Jakieś tam, wiadomo, z różnych źródeł muzykę. Natrafiłem na końcowe jakieś tam 79 rok, 80 rok. Jakieś tam single, jakieś niepublikowane nagrania, to taka 60.
0: Postarzyli ich po prostu. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o koncertach. No i rozmawiamy w dalszym ciągu z Bartkiem Kałużnym, z Adamem Lipką i z Andrzejem Dobkiem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Powiedzieliśmy już o wyborze miejsc, o tym, że z przewodnikiem jednak warto się wybrać, a co jeszcze waszym zdaniem warto uwzględnić, kiedy na taki koncert się wybieramy? Jakie czynniki?
2: Na pewno wybierając się na koncert na otwartym powietrzu, warto sprawdzać prognozę pogody, bo od tego zależy, jak się na taki koncert ubrać. Niestety często się tak zdarza, że akurat wtedy, kiedy jest koncert, to pogoda płata nam figle i mamy jakąś ulewę, oberwanie chmury i tak dalej. No i wtedy jednak dobrze jest mieć coś do założenia na siebie. Bo ktoś może nie mieć właśnie takich doświadczeń i sobie pomyśleć, że idę na koncert, no to sam sobie ubieram t-shirt i zwłaszcza jak jest lato i okej. Ale czasem warto też mieć coś właśnie do założenia. Też jeżeli koncert jest na przykład na stadionie, ewentualnie na jakimś takim miejscu, gdzie niekoniecznie jest to twardy grunt, no to też warto jakieś obuwie sobie założyć, żeby potem właśnie gdzieś nie być utytułanym błotem, tylko właśnie sobie spokojnie stać i poruszać się właśnie po tym miejscu, gdzie koncert się odbywa. Także ważne właśnie, żeby się ubrać i być przygotowanym na każde warunki, jeżeli idziemy na koncert, który odbywa się na wolnym powietrzu, bo nawet jak jest ładna pogoda, to nie znaczy, że gdzieś tam nagle się ta burza nie zrobi i po prostu nie będziemy gdzieś tam potem moknąć. Także o tym też warto pamiętać. Co warto jeszcze? Jadąc na koncert do jakiegoś innego miasta, no na pewno warto sprawdzić sobie rozkład. Jeżeli nie jedziemy samochodem ze znajomymi, tylko zdajemy się na publiczną komunikację, warto sprawdzić rozkład jazdy, żeby nie mieć właśnie jakiejś niemiłej niespodzianki, że wyjdziemy po koncercie, idziemy na dworze, a tu się okazuje, że do rana nie ma żadnego pociągu, a my nie załatwiliśmy sobie na przykład noclegu. Gdzieś tam trzeba siedzieć, nie wiadomo gdzie.
3: Ja tak czułem po depeszach właśnie, nie było pociągu, nie wiem dlaczego. Autobusy były na koncert podstawione z napisem DM, ale pociągu powrotnego nie było, no i mnóstwo depeszowców koczowało na dworcu centralnym w Warszawie, to było bardzo miłe. Koleżanka się spóźniła do pracy, no ja miałem wakacje wtedy, to ubrnąłem z tego cało. Wróciłem oczywiście na swoją wieś, co mi zajęło też pół dnia następne. No, mieliśmy się zatrzymać troszkę, poczekać na późniejszy pociąg. No, poza tym, że padało, jakby ktoś tak pojechał w ciemno, to nie byłoby za ciekawie.
1: Ja miałem taką sytuację w Rzymie. 15 lat temu będąc w Niemczech, studiując tam, pojechałem na koncert Daniela Kajen z Marburga, z miasta, w którym studiowałem, do Darmstadt, to jest jakieś 120 km. Pojechałem tam akurat sam, bo tam się złożyło, że kolega, który miał ze mną pojechać, jednak biletów nie kupił i jakoś aparat szukałem kogoś może, kto by ze mną pojechał, ale się nie udało, że bilet kosztował ponad 20 euro, co było dość sporą kwotą dla mnie wówczas, więc stwierdziłem, że nie stracę, pojadę. No i z tym musiałem wyjść przed końcem koncertu z uwagi na to, że musiałem zdążyć do ostatniego pociągu do Frankfurtu nad Menem i musiałem jeszcze przesiąść w Frankfurcie do Marburga, ostatnim pociągiem wracałem. Więc trochę to dla mnie było stresujące, ale no jakoś się udało. Pewnie już teraz bym się na to nie odważył, jakoś kolegiem starszym jest bardziej zachowawczy. Ale dla mnie, jeśli chodzi o takie kwestie, wiesz co, Michał, około koncertowe, to takie jedną z najistotniejszych spraw, oczywiście, jeżeli jest to możliwe, to dobrać sobie fajną paczkę znajomych, przyjaciół,

0: zespołu, na który koncert się wybieramy, to jest to taki jakiś tam też znak rozpoznawczy. No i czujemy się tak bardziej może też częścią jakiejś tam wspólnoty.
1: A to się zgadza, no bo w końcu takie chociażby zespoły jak wspomniany tu Depeche Mode, no to zespół mający zagorzałe rzesze fanów.
2: No zdecydowanie tak.
1: Już się czasem mówiło...
3: W ogóle na takie koncerty to ja pojechałem pierwszy raz z ciekawości, no a teraz w tym roku robię przymiarek, nie wiem czy do tego dojdzie. Bartka też namawiam, jeszcze,
2: panujemy,
3: jeszcze
2: panujemy.
3: Kolegę tu namówimy z Warszawy. Może pojedziemy, ale tak bardziej będzie się czekało na te starsze rzeczy, bo w tym roku będzie nowa płyta, jest single Heaven, którego jako wierny fan nie polecam. Może mi się kiedyś coś zmieni. Nudny. Jeszcze słyszałem jeden podobnie nudny, także płyta chyba nie rokuje dobrych nadziei. Zdecydowanie broni się, o czym pisałem na jednej z list, projekt, w którym tam brał udział Dave Gahan, bardzo lepiej to wypadło niż płyta zespołowa. To jest takie najbardziej adekwatne stwierdzenie. Też ktoś by mógł powiedzieć, to jest, ja nie mogę być adekwatną osobą, bo jestem wielkim fanem, aczkolwiek no, potrafię być w tym momencie obiektywny.
2: No nie, pewnie trzeba być obiektywny, na przykład obiektywizm nie wierzy. Ja powiem tak, jako też fan Depeche'u, powiem szczerze, że ostatnia, jeśli chodzi w moim odczuciu, ostatnia taka naprawdę dobra płyta to jest Pastons of Faith and Devotion z 1993 roku. A pozostałe to, owszem, fragmenty bywały nawet interesujące, ale same w sobie jako całość są w mojej ocenie nudne.
0: A ja powiem tak, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Depeche Mode, aczkolwiek szanuję ten zespół. Natomiast spodobała mi się bardzo płyta Playing the Angel.
2: A, tam już.
0: Z przyjemnością słuchałem tej płyty i gdzieś tam jakieś DVD koncertowe z tej trasy też pamiętam sobie kiedyś zapuściłem i też bardzo, bardzo fajnie się słuchało.
1: To skoro już takie aspekty techniczne mamy za sobą, jeżeli chodzi o przygotowanie się do koncertu, czy coś jeszcze chcielibyście dodać w tej kwestii? Czy już wyczerpaliśmy temat?
0: Może warto by jeszcze zwrócić właśnie uwagę to, co zaczęliśmy mówić, że nie wolno wnosić. Czego nie wolno wnosić na koncert, żeby nie potem się miło nie
1: zdziwić. A właśnie, jak to jest z białymi laskami, tak się zastanawiam. Czy ktoś tego nie potraktował kiedyś u was jako broń?
0: Ja nigdy nie miałem problemu. Przez te 20 lat, chociaż no nie zawsze chodziłem z laską, ale przez ostatnie lata od tego 98 roku zawsze mam przy sobie laskę na koncercie i nigdy.
1: No raczej nie polecamy chyba wchodzić na koncerty z psami. Bo to dla zwierząt po prostu mogłoby być niemiłe.
0: Ja myślę, że dla zwierząt to mogłoby być niemiłe.
2: Jestem
0: dokładnie.
2: Jestem posiadaczem psa przewodnika, ale to na koncerty nie zabieram. Nie, zdecydowanie też urazę. Nie.
0: Też myślę, że raczej nie. Nie mam psa, ale myślę, że to akurat nie do końca...
1: Nie no, psy nie lubią hałasu, psy
0: myślę,
1: hałas drażni.
0: Myślę, że to było dla nich naprawdę przykre doświadczenie.
2: Nie.
0: No chyba, że wiemy, że nasz pies jest fanem jakiegoś zespołu, no to może wtedy warto go zabrać.
1: No są takie co niektóre, które lubią na przykład muzykę klasyczną, tylko pytanie, czy w takie miejsce by nas z psem wpuścili.
2: No, nie próbowałem, może trzeba by było sprawdzić.
1: A takie jakieś ciekawe sytuacje, które... Ale dobrze, może jeszcze powiedzmy, czego nie wolno wnosić. Na pewno sprzętu nagrywającego, coś jeszcze
0: sprzętu
1: takiego?
0: Sprzętu nagrywającego to jest reguła. Jedynie co, no to telefon komórkowy, no to możemy wnieść ewentualnie gdzieś tam sobie popstykać jakieś zdjęcia czy filmiki, aczkolwiek to nie ma większego sensu, bo jakość tego będzie kiepska, a tylko nam to popsuje przyjemność odbioru i przy okazji innym, jak gdzieś będziemy tą rękę z telefonem trzymać w górze. Niestety to jest ostatnio plaga. Strasznie ludzie nagrywają, no owszem, potem można coś czasem na tym YouTubie powspominać, ale z reguły to jest takiej jakości, że to po kilkudziesięciu sekundach słuchania czegoś takiego to się po prostu wyłącza, bo to nie ma większego sensu. Czego jeszcze nie wolno? Na pewno nie wolno opakowań szklanych, żadnych butelek, czy to nawet plastikowych, jeżeli...
2: Plastikowych chyba też się zgodzę.
0: Nie wolno, jeżeli będziemy mieli, nie wiem, kupimy sobie coś do picia i będziemy mieli jakąś dużą butelkę, to na pewno jej nie wniesiemy, trzeba będzie to zostawić, wyrzucić przy wejściu. Także to o tym trzeba pamiętać, bo szkoda po prostu pieniędzy, szkoda kupować i potem to wyrzucać. Ostatnio
2: z reguły można coś kupić tam na miejscu, oczywiście to jest znacznie droższe, prawda?
0: Tak, tylko to właśnie jest niestety droższe, no ale nie za bardzo jest inna alternatywa. Tak samo jak wracamy potem gdzieś przez ileś kilometrów, set czasami do domu, to też no nie możemy wcześniej zrobić tych zakupów na drogę powrotną, tylko już po koncercie liczyć na jakiś nocny sklep albo ewentualnie na jakieś sklepiki na dworcach. No bo jak kupimy wcześniej i powiemy na bramce, że nie wiem, kupiłem sobie kole na powrót, no to niestety nikogo to nie będzie interesowało i to trzeba będzie zostawić. Także o tym warto wiedzieć, żeby takich rzeczy na koncert nie przenosić, bo i tak ich nie wniesiemy. na koncercie owszem kupi

0: podobne, ale właśnie będzie to dokładnie to samo co w sklepie, tylko będzie kosztowało 3 razy tyle. No ale to tak po prostu już jest i trzeba to w budżecie uwzględnić, że jak chcemy się coś tam napić czy coś, to, no to trzeba po prostu mieć też na to fundusze ze sobą. Ostatnio spotkałem się z jakąś dziwną praktyką, że nie wolno wnosić jedzenia.
1: No nie wiem. Bo nie nosimy wtedy, więc
2: a czym czasami to jest spowodowane, jeżdżąc, wiesz może?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że właśnie tym, żeby po prostu ludzie kupowali te wszystkie rzeczy, szczególnie na tych dużych koncertach, kiedy tam można, jest ta gastronomia dość mocno rozwinięta, są jakieś tam, nie wiem, zapiekanki, hamburgery i tak dalej, no to chyba chodzi po prostu o to, żeby tam to sprzedaż kwitła i żeby nie brać ze sobą. Także nie wiem, czy to jest zawsze. Na tych koncertach ostatnich, na których bywałem, gdzieś tam właśnie na live festiwalu podczas koncertu Petera Gabriela, spotkałem się z tym właśnie, że zadano mi pytanie na bramce, czy nie wnoszę jakiegoś jedzenia. Ale z reguły warto przeczytać regulamin, poprosić kogoś albo sobie, nie wiem, zeskanować bilet, albo wejść na stronę internetową organizatora, jest regulamin koncertu i tam jest napisane, co wolno, czego nie wolno.
2: A tak z ciekawości jeszcze zapytam, skąd dowiadujecie się zazwyczaj o tym, że jakiś wasz ulubiony zespół pojawi się w tym, a nie innym miejscu? Są jakieś takie serwisy z listami koncertów?
1: Jeśli chodzi o to z audycji radiowych, czasem reklamy jakieś tam w radiu, albo od znajomych.
3: No, internet jest. Z reguły takie informacje też w mediach chodzą, także.
0: Ja powiem tak, jeśli się jest fanem jakiegoś artysty, to się po prostu wie, kiedy on wyjeżdża w trasę i się po prostu wcześniej już szuka i sprawdza tego, czy będzie koncert gdzieś niedaleko, tak żeby się dało wybrać. Ale tak, jak tutaj powiedzieliście, właśnie internet jest chyba najlepszym sposobem, bo można sobie w wolnej chwili przejrzeć. Niekoniecznie zawsze się słucha audycji, a właśnie w necie jest to po prostu na stałe, można sobie... Facebook też bardzo fajne narzędzie, sobie pododajemy do ulubionych strony naszych ulubionych wykonawców, to oni już zadbają o to, żeby...
2: Sami nas poinformują. Albo też podejrzewam, tak, że Twitter może być też takim źródłem.
0: Twitter też, oczywiście z newslettery na różnych stronach też warto się pozapisywać, dostajemy wtedy informacje na bieżąco. Także net, właśnie radio.
2: Andrzej wspominał...
0: W takich dużych koncertach to zawsze wiadomo, bo to po prostu jest głośne.
2: Andrzej wspominał, że kiedyś kupował sobie bilet z nieomal rocznym wyprzedzeniem. W waszym przypadku było coś takiego też? Albo może nawet jeszcze wcześniej kupowaliście na jakiś koncert?
1: Przyznam szczerze, że teraz tak mi nie przychodzi żaden wykonawca do głowy, ale niewykluczone, że mogło się to zdarzyć.
2: A w twoim przypadku, Adamie?
1: Takich dużych koncertów, które są organizowane się na stadionach właśnie, na przykład jest to jeden koncert w Polsce na przykład danego artysty, no to często te bilety już są sprzedawane z rocznym wyprzedzeniem nawet właśnie. Jeszcze wcześniej.
2: A w twoim przypadku, Adamie, coś kojarzysz?
3: Promocja zawsze są tańsze, bilety do któregoś tam dnia, później są droższe, czym bliżej dnia koncertu. Z reguły tak jest. Ale z rocznym to nie przypominam sobie, nie.
2: Byliście na sporej liczbie koncertów. Andrzeju, to może od ciebie zacznę. Jakieś takie ciekawe sytuacje, które zapamiętałeś? Ja wiem, każdy koncert to wydarzenie nietypowe.
0: Każdy koncert jest przeżyciem.
2: Wiadomo.
0: Niesie ze sobą wiele różnych zdarzeń, ale taki chyba najbardziej pamiętny, który mi utkwił w mojej pamięci i długo o nim będę pamiętał. Może nie dlatego, że był najlepszy, ale z pewnego innego względu. Koncert Fisza. Rok 2011, 1 kwietnia, Wrocław. Fisz przyjechał do Polski na trasę akustyczną, tylko z dwoma muzykami, z klawiszowcem i gitarzystą. No też plan był taki, że trzeba się przynajmniej na jeden koncert Fisza wybrać. W Krakowie akurat koncertu wtedy nie było, jakoś tak padło na Wrocław, bo były w ogóle różne takie dziwne miejsca, które gdzieś tam trudniej dojechać bez samochodu, jakieś tam Piekary Śląskie, inne jakieś tam Ostrołęki, coś, no ale był Wrocław, więc stwierdziłem, no jadę do Wrocławia, przynajmniej będzie łatwo dojechać, łatwo wrócić, bo tam nigdy nie ma z tym problemu, zawsze pociągi jakieś jadą. Pojechałem sobie na ten koncert, no jak po prostu nam kolejny któryś koncert tam już Fisza. Emocje oczywiście były jak zawsze. Gdzieś tam jakaś choroba przy okazji po drodze, zapalenie oskrzeli, antybiotyk, te sprawy, no ale to mówi się trudno. Koncert jest ważny i trzeba jechać. Przyjechałem na miejsce, do klubu, zająłem sobie miejsce pod sceną. Malutki klub od Zmierzchu do Świtu, nie wiem, czy ktoś z was miał okazję być.
1: Nie byłem, ale nas to kojarzył.
0: Bardzo sympatyczne miejsce. miejsce sobie dobre zająłem, praktycznie gdzieś tam na wprost z mikrofonu Fisza, bardzo, bardzo blisko sceny. Stałem tam dobrą godzinę przynajmniej przed rozpoczęciem koncertu, żeby to miejsce mieć. Później ktoś tam przyszedł i mówi, że Fish pod klubem stał z fanami, rozmawiał i można było sobie tam pogadać, popodpisywać i tak dalej. No mówię, kurczę, szkoda jednak. No ale coś za coś, albo dobre miejsce, albo spotkanie. Koncert się zaczął, no wiadomo, jest fajnie, przeżycia i tak dalej. I teraz tak, mamy utwór Vigil, podczas którego Fish zawsze, już tam go pewnego czasu, schodzi ze sceny do publiczności i chodzi po prostu sobie po sali i śpiewa wśród fanów. I co się w tym momencie dzieje? Ja sobie tak stoję, słyszę, że Fish schodzi, więc tak staram się gdzieś też lekko odsunąć, żeby zrobić miejsce. A tutaj czuję, że Fish nagle mnie zaczyna tutaj witać się ze mną, rozmawia. Stwierdził, że mnie pamięta z poprzedniej trasy koncertowej. Faktycznie miałem okazję go wtedy spotkać, podpisać sobie płytę, zrobić pamiątkowe zdjęcie. I to w trakcie koncertu. Muzyka już leci w tle i ma za chwilę zacząć śpiewać. No i co było dalej? Później ja w ogóle nie wiedziałem w ogóle w pierwszej chwili nawet jak się zachować, bo był szok totalny, że jestem tak blisko tutaj obok mojego idola.
2: No i praktycznie że ma taką dobrą pamięć.
0: Że ma taką dobrą pamięć. No akurat mnie łatwo też pewnie było rozpoznać pewnie przez tą białą laskę, bo akurat miałem ją, nie miałem jej złożonej, więc jak gdyby też pewnie dlatego. No i gdzieś tam po prostu rozpoznał mnie i podszedł. Było to bardzo sympatyczne, wielkie przeżycie. Śpiewał cały ten utwór, chodząc ze mną, gdzieś tam namawiał mnie do wspólnego odśpiewania utworu.
2: Zaśpiewałeś?
0: Momentami się odważyłem, ale nie odważyłem się tak pełnym głosem, bo to jednak jest trochę stres, jak tak wszyscy.
2: Szkoda, że nie ma butlega, ale byśmy zagrali.
1: A to chciałem, że na scenie do mikrofonu?
0: Wiesz co, zszedłem. Zszedł do ludzi. Tak, bo jak nie wiem, czy byłeś na tym koncercie, na którym ty byłeś, Fisza, czy wykonywał akurat Vigil. On tak teraz ma, że schodzi do publiczności i po prostu śpiewa cały utwór wśród publiczności.
1: To nie robił.
3: No tak, w Blue Note było też teraz.
1: A to może.
0: Tak, i w Blue Note dokładnie było tak samo i też przyszedł przywitać, to było też sympatyczne, że mnie pamięta, ale no to już generalnie się już trochę tego spodziewałem, więc już nie było to aż takie, aż takiego wrażenia nie zrobiło, natomiast ten Wrocław to rzeczywiście będę pamiętał.
2: Czyli Andrzeju, jak będziesz jeździł na jakiś koncert Fisza, to masz okazję, że to jest szansa, że będzie cię pamiętał i się z tobą przywita.
0: No myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że ja tych koncertów Fisza już troszkę też miałem okazję zaliczyć i gdzieś mnie pewnie też zapamiętał, bo też nie...
2: I powiedzmy od razu, jeżeli chodzi o Fisza, to nie jest ten Fisz polski, artysta hip-hopowy.
0: To jest Fisz szkocki, szkocka rywa, były wokalista z Merylionu, który od już kilkunastu lat występuje solowo.
2: Jeszcze jakieś takie wspomnienia, Andrzeju, masz?
0: No, dla mnie bardzo ważny koncert to był taki pierwszy prawdziwy koncert Merylion, na którym miałem okazję być, bo tak jak już wcześniej wspomniałem na początku audycji, to jest dla mnie najważniejszy zespół, który dał mi tyle radości słuchanie muzyki tego zespołu i tyle przeżyć, że chyba żadna inna kapela tego mi nie dała, aczkolwiek słucham wielu różnych zespołów, ale ta muzyczna miłość to była taka pierwsza, największa i na zawsze. Więc kiedy miałem okazję pierwszy raz być na koncercie, to się tak naprawdę spełniło jakieś tam muzyczne moje marzenie. I to było już dość dawno temu, bo to był kwiecień roku 1994. Wybrałem się wtedy na koncert w Merylion do Wiednia, w takim fajnym klubie Bank of Austria Celt w Wiedniu. Ten koncert się odbywał z niedużej odległości pod sceną. Miałem okazję słuchać, jeszcze wtedy też trochę obserwować, bo jeszcze tam trochę wtedy byłem osobą bardziej słabowidzącą. I to też było niesamowite wrażenie, przeżyć po prostu w końcu tak naprawdę koncert tego zespołu, którego się tam słucha, z płyt, właśnie z bootlegów. Wcześniej tam w młodości słuchałem sobie płyt, bootlegów nieoficjalnych i wyobrażałem, że tam kiedyś będę na tym koncercie i w końcu to marzenie się spełniło. No później jeszcze dwukrotnie zespół wystąpił w Polsce na tej trasie, na trasie Brave w Poznaniu i Warszawie. Również byłem i na tych dwóch koncertach, to też było wielkie przeżycie. Nawet chyba te koncerty były jeszcze lepsze, bo jeszcze dłuższe. Zespół wtedy zagrał specjalny program dla polskiej publiczności, ale ten koncert wiedeński to już chyba do końca życia pozostanie tym najwspanialszym, bo tak mówię, wtedy się spełniły marzenia. I jeszcze w roku 1994, to był w ogóle taki magiczny rok, pół roku później we wrześniu koncert Pink Floyd z Pragi. Też w deszczu niesamowita ulewa na stadionie Strochow. Też kolejne marzenie się spełniło, drugi mój właśnie też zespół.
1: To jest moje niespełnione marzenie, niestety. To chyba już niespełnione, pozostanie niespełnione.
0: No obawiam się, że może być ciężko reaktywacji Pink Floyd, zwłaszcza teraz, kiedy już Rick Wright nie żyje, to
1: no jest właśnie, bo oni nawet chyba nie wiem, czy zawiesili działalność, czy nie, ale no zasadniczo... No,
0: oficjalnie zespół Pink Floyd już od... tak, już nie istnieje. Natomiast no jedyne, co się stało, to to, że się pogodził Waters z Gilmourem, więc już...
1: Gilmourem, tak?
0: Tak, już jak gdyby na tej linii nie ma takiego konfliktu, nawet już tam na koncertach Watersa zdarzało się, że Gilmour wystąpił odwrotnie. Zresztą nawet się reaktowali w 2005 roku na jeden koncert. No ale to była jednorazowa sytuacja. No później niestety, potem jeszcze był rok 2006, trasa solowa Davida Gilmoura, która zawitała też i do Polski, do Gdańska, do Stoczni. Niesamowity koncert i to był koncert prawie że Pink Floyd. To też miałem okazję być i wtedy mogę powiedzieć, że też się gdzieś tam powtórnie marzenie spełniło, bo chociaż był to koncert pod szyldem David Gilmour, to jednak skład tego zespołu, który Davidowi towarzyszył, no był w 90% zgodny z tym, co było na trasie Pink Floyd The Division Bell. Właśnie Rick Wright na klawiszach wtedy grał, Masona tylko na perkusji zabrakło, no i oczywiście Watersa, też wtedy jeszcze nie grali razem. Ale poza tym no to był skład właśnie bardzo zbliżony i mimo to, że było tam dużo muzyki Gilmoura z tej solowej płyty, no to było też dużo utworów Pink Floyd, także to było prawie że powtórka z Pragi wtedy.
2: Ja przypominam, że rozmawiamy dziś o koncertach 123 834 835. Można jeszcze przez chwilkę do nas dzwonić. Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. No to Bartku, może ty teraz opowiesz o jakichś takich swoich niezapomnianych koncertach?
1: Króciutko, to znaczy powiem szczerze tak. Wszystkie z tych kilkudziesięciu koncertów, w których brałem udział, no są niezapomnianymi tak naprawdę. A takimi wyjątkowymi z tych powodów, no to może się tak na dwóch, trzech postaram skupić. Pierwszym to był na pewno koncert Eltona Johna 18 czerwca 1995 roku na stadionie Lecha tutaj w Poznaniu. Może właśnie dlatego, że był to pierwszy taki duży koncert, w którym brałem udział, naprawdę fantastyczny. Elton John jako jeden z nielicznych artystów, koncert miał się rozpocząć od 20:00, wyszedł i zagrał, co naprawdę zrobił na mnie wrażenie, bo później brałem udział w różnych koncertach i niestety bywało to różnie. Często bywały co najmniej pół godziny albo godzinne opóźnienia, to był ten jeden. Później taki klubowy koncert, który studiowałem w Niemczech, w którym już też wspominałem, zespołu Dino Arkayen. Koncert, ja jestem w ogóle fanem tego zespołu, to jest zespół grający tak zwany Dark Wave, jak niektórzy nazywają, zależnie od tego, co się pod tym hasłem kryje. Ja będę nawet fanem tego zespołu, to już nawet nie chodzi o to, że koncert był świetny, bo on był świetny, ale tutaj myślę, że na podkreślenie i zaakcentowanie jest to, że te 120 km pojechałem sam i też wróciłem bez problemu, sobie jakoś tam poradziłem, prawda? Pomimo tego, że musiałem, jak wspominałem wcześniej, wyjść z tego koncertu, żeby zdążyć na ostatni pociąg z Darmstadt do Marburga z przejazdą w Frankfurcie. No i takim trzecim koncertem był pewnie Roger Waters w 2002 roku na stadionie Gwardii w Warszawie. Lider największego zespołu, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, zespołu Pink Floyd. No naprawdę fantastyczny koncert zupełnie. No takim niespełnionym marzeniem, właśnie tak jak wspominaliśmy przed chwileczką, zostaje Pink Floyd, to już pewnie niestety zostaje marzenie niespełnione. No i może jeszcze ostatni zespół Genesis z Philem Collinsem na wokalu w 2007 roku na stadionie Chorzowskim, tak? Myślę, że...
2: To były takie ważne koncerty, najbardziej istotne, zapamiętane.
1: Zapamiętane, które wywarły duży wpływ na mnie.
2: To w takim razie, Adamie, prosimy również o jakieś twoje wrażenia z koncertów.
3: No dla mnie ten Depeche Mode będzie taki też wrażeniem, bo dużo takich było dziwnych sytuacji, też nieprzewidzianych. Ważną rzeczą było dla mnie też udział w koncercie Abraxas już z Agnieszki Osieckiej, więc było po śmierci Gracińskiego. To mi się udało wydzwonić zaproszenie i pojechać do Warszawy. Wrócić tego samego dnia, to pojechałem z kimś. No i też mi się udało wtedy z muzykami porozmawiać, autografy uzyskać, co też było takie fajne. No i oczywiście płyta Wałękowa i Memorium, to rzeczywiście na półce stoi. Jaki jeszcze koncert? Pamiętam taki chyba brałeś udział w obozie językowym w Gdańsku. W Gdańskim klubie Żak. Koncert Antoni Krzysztof. Tak? Też to było niesamowite.
1: Bardzo
3: ten koncert
1: to
3: był bardzo długi. I to w sumie było takie z marszu. My wiedzieliśmy na początku, że będziemy w tym brali udział. No wiadomo, inna muzyka, inny.
1: Gór to jest śpiewany kameralny, ale, ale rzeczywiście świetny, to fakt.
3: Jak mi się teraz to przypomniało właśnie. Nie wiem. Jeszcze, no i Fish w zamku oczywiście ten przesterowany trochę koncert, ale udało mi się z Fishem porozmawiać dzięki Piotrowi Kaczkowskiemu, który nas gdzieś tam z koleżanką wyprowadził innymi drzwiowymi drzwiami. Wydaje mi się, jeśli nie śniło, że jakieś tam wejście takie dziwne są, tak myśmy się tutaj nie będą czekali, a on nas poprowadził sobie wiadomymi tylko ścieżkami. No i oczywiście wiadomo, muzycy raczyli się będą w trakcie śpiewania alkoholem, no i doszło do wypadku, bo któryś z gitarzystów przeholował, no i się wywrócił, rozciął głowę, zrobiło się zamieszanie, to wszystko było na naszych oczach. To później koleżanka która mi jakieś zdjęcie wstrzyknęła, to on stał z taką rozwaloną głową, już niewyraźny. No, tak mi się nie zapomina. Takim niespełnionym marzeniem, no i chyba też do Polski to mnie nie dojadą, jest Al Kawoks, który powrócił w zeszłym roku. Fajną płytą, fajnie brzmiącą, no ale tutaj były zdawane fajne relacje. W Berlinie bardzo fajny koncert się odbył, no i ten, to cała trasa bardzo fajnie się odbyła, wszystko jest na żywo. Jest powrócił po latach, nie no, prawie 30.
1: Z Mizurem na wokalu.
3: Tak, z Mizurem na wokalu. No, ciekawe jak długo, czy będzie jeszcze nowa płyta, wątpię, aczkolwiek no, fajny powrót.
1: No,
3: fajnie było na żywo posłuchać też.
2: To takie koncerty, które dla was były niezapomniane, no okazuje się, że nasi słuchacze także na koncerty uczęszczają i tak podsumowując tę naszą dzisiejszą audycję, no to co? Zachęcamy, prawda, tych wszystkich, którzy jeszcze gdzieś tam się wahają, jeżeli tylko macie jakiegoś swojego ulubionego artystę, i chcielibyście go spotkać na żywo, a wiecie, że no nie śpiewa z playbacku, bo chyba nie radzimy. Jeżeli macie ulubionego artystę, który śpiewa z playbacku, to chyba nie radzimy na taki koncert,
0: no,
2: prawda?
0: Nie ma sensu. No, lepiej sobie posłuchać w domu z płyty.
2: Bo jeszcze nie daj Boże zrobią tak jak z Enrique Iglesiasem i gdzieś tam później będzie można usłyszeć, jak on naprawdę śpiewa. Taki dźwięk krąży po sieci.
1: Może się nieprzyjemnie zdziwić.
2: Tak, z mikrofonu bezprzewodowego, który został tam zgrany kiedyś, także no, ale jeżeli słuchacie takich artystów, twórczości takich artystów, którzy na płycie brzmią podobnie, przynajmniej podobnie, jak do tego, co na koncertach, właśnie ja was też o to muszę zapytać. Wasi ulubieni wykonawcy no, brzmią podobnie, chodzi mi na przykład o głos, bo niekiedy słuchając szczególnie występów gwiazd muzyki popularnej, to się można bardzo nieprzyjemnie zdziwić.
0: To znaczy, to też z tym różnie bywa. Z reguły jest to lepiej nawet niż na płycie. Czasem jest podobnie, czasem jest gorzej. To też zależy od dyspozycji w danym dniu artysty. No, zdarza się, że niestety czasem po prostu wokalista jest chory. Mówiliście tutaj, koledzy, o koncercie Deep Purple z Areny, o ile dobrze pamiętam, tak? Z 96 roku. Ja byłem dzień później w Katowicach, ale nie wiem, czy wiecie, że wtedy Ian Gillan był dość mocno przeziębiony. Ja pamiętam, słuchałem tego koncertu i z Poznania w radiu, i później płyta wyszła też z Katowic, z tego spotkowego koncertu i tam słychać, że to nie jest ten Gillan, który on potrafi lepiej zaśpiewać. Znaczy wiadomo, że to jest na żywo, to są emocje, to się aż tak na to nie zwraca uwagi. Z reguły to też jest tak, jak gdyby no często gdzieś tam to schodzi na drugi plan, prawda, bo się bawimy, przeżywamy i tak dalej.
1: Chociaż powiem wam jedną rzecz, ja bym do ciebie, bo już właśnie mówimy o tym koncercie Deep Purple z 96 roku w Arenie, to był znakomity moim zdaniem koncert, a ja widziałem ten zespół 2 lata później. No i w mojej ocenie to wydarzenie było bardzo nieudane. Jakoś muzycy byli w formie, Gillan też nie specjalnie mógł nawiązać kontakt z publicznością, nie wiem, jakoś średnio mi to wychodziło. A jeśli chodzi o taki też dość specyficzny koncert, który widziałem, to koncert zespołu Camel, pamiętam, w 99 roku.
0: No, piękna sprawa.
1: Ja był strasznie przeziębiony właśnie, to pamiętam, że prawie aż śpiewać nie mógł, aż mi go było naprawdę szkoda, no ale i tak się pomimo tej swojej niedyspozycji postarał, także niedyspozycji głosowej oczywiście.
0: Ja bardzo dobrze wspominam. Dwa razy miałem przyjemność być na koncertach Camel. 97 rok to był pierwszy koncert w ogóle w Polsce, w Krakowie, gdzie później grali chyba w Warszawie w Kongresowej i później w 2000 roku była druga wizyta i tam było już te koncerty.
1: Czy w 2000 roku? No właśnie.
0: Dobrze pamiętam. No, to były dwie wizyty Camela. Dwa razy się doczekaliśmy, no potem Colin Bass jeszcze nas odwiedzał.
1: Z tego 97 roku nawet Bootleg wyszedł w Polsce, tak?
0: Tak. Jest osiągalny. No ten koncert był transmitowany w Trójce też, ten warszawski koncert. Z Krakowa no to tylko nagrania autorskie gdzieś tam. No. A wracając jeszcze do Deep Purple, to ja się pochwalę, że miałem okazję być po raz pierwszy na Deep Purple w 93 roku na trasie Battle Age Zone, kiedy w zespole był jeszcze, wiadomo kto, Richie na gitarze. I to jednak wtedy też się spełniło jedno z moich marzeń, bo to był ten skład Mark II, czyli skład z Made in Japan, Lord Blackmore. No niesamowite. Później byłem jeszcze kilka razy na parku. Tak, no Blackmore już wiadomo, że też inną muzyką się teraz troszkę zajmuje. No, ten koncert z 96 też bardzo miło wspominam i następca gitarzysty Blackmore'a, Steve Morse. Też sobie świetnie radzi, więc jak ktoś generalnie nie był nigdy na koncercie Deep Purple, to może jednak warto, żeby się
1: zachęcamy,
0: wybrał.
1: Tym bardziej, że koncert mają się chyba wybrać.
0: Tak, będzie koncert we Wrocławiu, bodajże 30 chyba lipca, jakoś pod koniec lipca.
1: Chyba tak, latem jakoś we Wrocławiu.
0: Więc warto, aczkolwiek no to też panowie mają swoje lata, Gillan też już wokalnie to nie jest ten co kiedyś, no skład już troszkę inny, jasne. Ale i Don Airey na klawiszach świetnie zastąpił Johna Lorda, to trzeba przyznać, że dla kogoś jeszcze tam, kto powiedzmy nie bywał wcześniej, to nawet pewnie nie odróżni, bo te klawisze brzmią bardzo podobnie. No Morse gra trochę inaczej niż Blackmore, ale ma swój styl, wcale nie gorszy, a może nawet i lepszy. On dużo świeżości wniósł do parki. Także warto. No, Deep Purple, jak ktoś nie był, to zachęcamy.
2: I ogólnie zachęcamy bardzo serdecznie do chodzenia na koncerty. To już wszystko zależy.
1: To macie okazję i okoliczności sprzyjają, to gorąco.
2: Dokładnie. Zależy oczywiście, jakiej muzyki słuchacie, jaką muzykę preferujecie, ale na pewno myślę, że no, dla każdego rodzaju muzyki...
0: Dla każdego coś się znajdzie, tak. Bo w tej chwili naprawdę jest wysyp koncertów. Kto tylko może, to jedzie w trasę i z reguły te trasy docierają też do Polski. No, czasem się zdarza, że ktoś nas odmija, ale często są też koncerty gdzieś w pobliżu. Więc jak ktoś lubi podróżować, to może warto też rozważyć
2: też wyjazd, często...
0: na przykład do Pragi, Berlina.
2: A i też często mówi się o tym, że jakby z koncertów artysta dostaje więcej nawet niż z płyt. Bo,
1: no tak, na pewno.
2: Bo nie przechodzi to wszystko przez te różnego rodzaju wytwórnie, związki producenckie i tak dalej, i tak dalej.
0: To wszystko już bardzo zależy, to są już bardzo indywidualne sprawy, zależy to od kontraktów, jakie tam artyści mają podpisywane, no ale wiadomo ogólnie, że sprzedaż płyt ostatnio spada, prawda? Mamy muzykę gdzieś tam dostępną w sieci, nie wszyscy płyty kupują, więc już nawet tacy uznani artyści jak nie wiem, Metallica, którzy tam sprzedawali miliony płyt, też zaczynają w trasy jeździć coraz częściej,
1: tak,
0: bo po prostu trzeba te pieniążki gdzieś na czymś zarobić.
1: Oczywiście, no to jest, no zgadza się, to są ich pieniądze. Zasadniczo artyści więcej zarabiają, czy więcej mają kasy z koncertów niż ze sprzedaży.
0: Ale bywały też takie trasy, które są niedochodowe i odbywają się tak, bo ktoś po prostu chce pojechać trasę. Mhm. Na przykład Stevena Wilsona, lidera Porcupine Tree,
1: który jasne.
0: Kiedyś jeździł z Porcupine Tree i wiadomo, że to pod tą marką zarabiał pieniądze, natomiast teraz jeździ w trasy solowe, które przynajmniej ta poprzednia trasa, która ostatnio miała miejsce tam w 2011 roku, ponoć nie przyniosła mu sukcesu finansowego, natomiast
1: no,
0: był ogromnym sukcesem.
1: Ja też byłem.
0: Ja byłem w Krakowie z kolei.
3: Dużo Rock Zawon pyta, bo i tam Genesis próbuje grać i jakieś tam, nie wiem, czy jest Stylski też.
0: Stylski się przez jakiś czas temu, ale mówisz o tym Wilsonie Rayu.
3: Tak, Rayu.
0: Bo myśmy przed... No, też też
1: Wilson. Ray nawet w Poznaniu zamieszkał.
0: Tak, Ray mieszka w Poznaniu, tak. Także być może macie go okazję gdzieś tam
1: czasami spotykać. Poza nagłośnieszone polewam, tutaj mieszka w
0: Poznaniu. Nie, jedyny. No.
2: I ta nasza dzisiejsza audycja to bardzo ciekawie nam, myślę, wyszła, bo od czasu do czasu właśnie pojawiają się takie ciekawostki na temat waszych ulubionych artystów. Bardzo to ciekawie wygląda, bo co jakiś czas po prostu zaczyna się pojawiać jakiś temat i myślę, że gdyby chcieć ten temat kontynuować, to jeszcze tak za 4 godzinki, to byśmy tu posiedzieli sobie i porozmawiali na różne tematy, ale myślę, że no, jeżeli chodzi o koncerty i uczestniczenie w takich koncertach, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, to myślę, że ten temat jakoś przynajmniej powierzchownie udało nam się wyczerpać. Nie powiem, że dogłębnie, bo Bo myślę, że co człowiek to też trochę inna historia, to wiele różnych czynników, no ale w każdym razie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy myślał, że koncerty nie dla niego, bo nie widzi albo słabo widzi, to pokazujemy po prostu tą audycją, że jednak się da. Jeżeli się tylko chce, no bo jeżeli ktoś bardzo nie lubi hałasu, no to wiadomo, nie ma co się zmuszać. Ale próbować zawsze można, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to byli moi dzisiejsi goście. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
0: Dziękujemy również.
1: Dziękujemy również. Kłaniamy się.
2: No i oczywiście życzę powodzenia i jak największego udziału w jak największej ilości koncertów, wielu biletów do kolekcji. No i jeżeli nawet nie gonicie po te autografy, to no, jeżeli coś tam wam wpadnie, to czemu by nie, prawda? To zawsze będzie się czym pochwalić.
0: Tak, przy okazji, tak.
2: Przed potomnością, oczywiście. Kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia już nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie dopiero, bo za tydzień mnie nie będzie, za tydzień posłuchacie sobie tylko i wyłącznie naszego automatu, no ale za dwa tygodnie się spotkamy w kolejnej audycji poświęconej temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Znowu będzie jakiś, no, myślę, interesujący temat. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 26 dzień stycznia, czyli środa w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tyfloradia Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Dziś sobie porozmawiamy o tym, o czym już kiedyś mówiliśmy na antenie Tyfloradia. To zdaje się Magda Rutkowska prowadziła wtedy tę audycję, kiedy mówiliśmy o druku 3D, ale druku 3D jako technologii, która dla niewidomych może być technologią bardzo użyteczną. I to się nie zmieniło. Ja pamiętam w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy na targach CeBIT miałem przyjemność obejrzeć coś, co wyszło z drukarki 3D, no to wtedy się jeszcze wydawało taką kosmiczną technologią. W dzisiejszych czasach drukarkę 3D w zasadzie może mieć każdy, no ale w dzisiejszej audycji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli ktoś nie widzi, to czy w ogóle zakup takiego urządzenia ma jakikolwiek sens, jest zakupem racjonalnym i jeżeli już się zdecydujemy na zakup takiej drukarki, to tak naprawdę na ile będziemy mogli ją wykorzystać?
1: To znaczy, na pewno warto powiedzieć, że nawet jak się widzi, to są dobre pytania, szczególnie czy zakup jest racjonalny.
0: No z pewnością tak.
1: Na pewno jest to urządzenie w obsłudze trudne, w obsłudze bardzo wymagające.
0: Może od razu powiedzmy tak, drukarka 3D z drukarką tradycyjną ma tylko wspólne to, że się po prostu nazywa, że jest drukarką. Obsługuje się to urządzenie zdecydowanie inaczej, to nie jest to samo... To nie jest taka sama prosta procedura jak w przypadku druku zwykłych dokumentów, że wchodzimy w edytor, drukujemy cokolwiek, klikamy jedną ikonkę i wychodzi nam z urządzenia kartka. Tu jest zdecydowanie więcej zabawy.
1: Dokładnie, to znaczy sobie czasem wyobrażam, że jak ta technologia dalej będzie się tak rozwijać, to kto wie, może za 30-40 lat się okaże, że w każdym domu jest drukarka i powstanie jakiś odpowiednik App Store'a czy Microsoft Store'a, z którego będzie się po prostu kupować łyżkę. Ale no w tej chwili technologia jest jeszcze dość wczesna i wymagająca wiele pracy. To znaczy na pewno opowiem dzisiaj trochę o tym z perspektywy osoby niewidomej, bo drukarkę posiada Fundacja Prowadnica od września, października zeszłego roku. No to już powoli pół roku się zbliża.
0: Tak to przy okazji taki update, jeżeli ktoś nie słuchał Tyflo Przeglądu, Elten doczekał się osobowości prawnej właśnie za sprawą Fundacji Prowadnica.
1: Tak, dokładnie.
0: Gratulacje.
1: Dziękujemy. Więc projekt polegał na tym, pomysł polegał na tym, że jest bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień, które wykorzystujemy jako osoby niewidome. Są zresztą przeze mnie bardzo często używane linijki jakieś brajlowskie, które możemy wykorzystywać. Są kostki z jakimiś brajlowskimi oznaczeniami, są nawet takie pomoce naukowe, dydaktyczne jak kubarytmy, które są trudno dostępne, drogie. Myśmy chcieli zbadać możliwość wykonywania ich na drukarce 3D. Tutaj też osoby, które współpracują z naszą fundacją, które są nam znajome, sugerowały różne projekty. Na LT nie był taki wielki wątek z masą propozycji, które będę starał się sukcesywnie realizować. Drugi projekt, który okazał się na razie tym, że tak powiem, popularniejszy, to był wydruk tabliczek brajlowskich. Nie chodzi o tabliczki, na których piszemy, tylko okazało się, że drukarka 3D pozwala naprawdę tanim kosztem wykonywać tabliczki z napisami w brajlu, które można umieszczać na jakichś drzwiach, poręczach. Stworzyliśmy taki konkurs, go nazwaliśmy Właściwe Drzwi, w którym wyłoniliśmy 10 instytucji. To były szkoły, urzędy, które takie tabliczki otrzymują, bo już część otrzymała, część jeszcze otrzyma. No i rzeczywiście to był taki jakby pomysły pierwsze na wydruk 3D. Przy okazji ja zacząłem się interesować tym, na ile te drukarki są dostępne, na ile osoba niewidoma może sobie poradzić z projektowaniem, z wykonywaniem.
0: Ale też i z obsługą.
1: Z serwisem dokładnie. I jak się okazuje, jest to możliwe, chociaż zdecydowanie wymaga to nieco poświęconego czasu i na pewno i poparzonych palców, i nieudanych wydruków, i czyszczenia różnymi środkami chemicznymi różnych części, zanim dojdziemy do wprawy.
0: to sobie o tym wszystkim dziś opowiemy. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli w tę środę 26 stycznia 2022 roku, no to dzwońcie na Zooma, tyflopodcast.net ukośnik Zoom, tu jesteśmy. Możecie też do nas pisać na Facebooku pod transmisją na żywo i na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, na ile ta opcja druku 3D jest dostępna, no to w dzisiejszej audycji postaramy się o tym porozmawiać z praktykiem, który niejedną rzecz wydrukował i sobie pewnie palce nieraz poparzył przy tej operacji, tak jak już, Dawidzie, wspomniałeś.
1: Oj, tak, tak. To była pierwsza rzecz, której się musiałem nauczyć, że temperatura 300 stopni to jest jednak 300 stopni.
0: Tak, i dotknięcie czegoś, co ma 300 stopni, to boli. I wrzątku dotknięcie boli, a co dopiero czegoś, co trzy razy tyle ma temperaturę. Także...
1: Dokładnie, no. ale nie jest to też, bo ja tutaj trochę może czarny obraz namalowałem, jest to trudne, wymaga to nieco wprawy, ale da się, naprawdę da się dużo. Dużo więcej niż myślałem, że będzie się dało.
0: No to dobrze, to zacznijmy od początku w ogóle. Jeżeli ktoś z nami jest po raz pierwszy, jeżeli ktoś chciałby się w ogóle dowiedzieć, co to jest ta drukarka 3D i na ile ona przypomina zwykłą drukarkę, to chyba od tego należałoby zacząć.
1: Dokładnie, tak naprawdę istnieją trzy rodzaje drukarek 3D i to pokrótce postaram się wyjaśnić, na czym polegają różnice. Istnieją klasyczne, najbardziej znane drukarki właśnie typu FFFDM, to się w ten sposób nazywa, to jest drukarka, jaką my posiadamy. Taka drukarka rozgrzewa plastik, czy inny filament, bo przecież nie tylko z plastiku można drukować, do temperatury, no zależnie od filamentu, 200, 300, 400 stopni Celsjusza. I przez dyszę ten filament jest po prostu wylewany na stół. Zaraz trochę więcej opowiem o kształcie tej drukarki. I w ten sposób tworzone są różne kształty. To jest wersja najpowszechniejsza, która ma swoje wady, ma swoje zalety. Zdecydowaną zaletą jest w pewnym sensie łatwość obsługi. Wadą mimo wszystko utrudnione warunki wydruku i troszeczkę mniejsza precyzja od drugiego typu, czyli druków żywicznych. Druki żywiczne charakteryzują się tym, że jest wykorzystywana żywica, taki specjalny materiał, który twardnieje pod wpływem promieniowania. Jest odpowiedni laser, który we właściwych miejscach te żywice utwardza i w ten sposób powstają różne kształty. Taka metoda w druku nazywa się SLA. Jest to też coś, czym my jako Fundacja Prawnica chcemy poeksperymentować, być może jeszcze w tym roku. Zaletą jest niewątpliwie dużo większa precyzja wydruków. Można wykonywać bardzo, bardzo precyzyjne elementy, choć i w pierwszej omawianej technologii można całkiem sporą precyzję uzyskać. Wadą jest jednak to, że druki żywiczne to są druki brudne, to są druki wymagające postobróbki, bo trzeba usuwać nadmiarową żywicę, trzeba odpowiednich myjek i tak dalej. No i przede wszystkim to są druki małe. Na przykład gdybyśmy chcieli wydrukować w ten sposób tabliczki na drzwi duże, no to byłoby raczej bardzo trudne albo niemożliwe. Druki żywiczne to są małe, precyzyjne elementy. Jest jeszcze trzecia technologia, ona nazywa się SLS, to jest już typowo przemysłowa technologia, w której wykorzystuje się okruszki metali, które są laserowo ze sobą po prostu łączone. Ta technologia jest używana w fabrykach i na potrzeby tego, co my robimy we fundacji, jest całkowicie niewłaściwa, niepotrzebna, gdyż służy do tworzenia prostych elementów, na przykład jakichś mocowań, podpór. Zdecydowanie jest najmniej precyzyjna i nie pozwala na wykonywanie precyzyjnych kształtów. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli zrobić tabliczkę z punktami brajlowskimi, które wcale nie są proste do wydruku, no to technologię SLS byśmy musieli od razu skreślić jako zbyt mało precyzyjną. Jak mówię, ja z drugą technologią miałem trochę do czynienia jeszcze za czasów projektu Infinity. Z pierwszą mam teraz na bieżąco, no z trzecią nie miałem i doświadczeń żadnych nie ma.
0: To ja zapytam, a jaka to jest technologia? Bo czasem mówi się o na przykład domach z drukarki 3D, o jakichś protezach chirurgicznych gdzieś tam, powiedzmy, które się pacjentom wszczepia i które też są z drukarek 3D, o jedzeniu z drukarki 3D. To są jeszcze jakieś inne technologie? No przypuszczam, że jedzenie to na pewno, ale te inne inne takie bardziej powiedzmy medyczne czy przemysłowe. To wszystko to, któraś z tych technologii nam to załatwia?
1: To wszystko się kręci wokół tych trzech. Tak naprawdę te domy to są zwykle jakieś elementy montażowe, to się opiera w pewnym ogólnieniu o tę ostatnią metodę SLS, bo przecież kiedy drukujemy ściany, podpory, to nie potrzebujemy precyzji, potrzebujemy wytrzymałości. Czyli no to, że stworzymy metalowe, żelazne jakieś elementy, to jest właśnie to, o co chodzi. A kiedy drukujemy ścianę, to nie potrzebujemy na tej ścianie uzyskać 4-milimetrowych kół, które nie będą wyższe niż 0,3 mm. Więc no tak, zdecydowanie tu SLS króluje i będzie zawsze królować. Wszystkie protezy medyczne wykonuje się właśnie metodą żywiczną.
0: Rozumiem. Więc w ten sposób to wygląda. A coś a propos tego jedzenia z drukarki 3D, wiesz, czym oni to...
1: Ja czytałem, nawet z tego co wiem, można nawet wykorzystywać technologię FDM. Nigdy się w to nie bawiłem, ale słyszałem, że nawet można dostać filament, którym jest czekolada.
0: No to rzeczywiście interesująco nam się robi. Okej, a propos tego filamentu, bo pewnie nie wszyscy też wiedzą, jak to w zasadzie wygląda. Co to jest?
1: Filament to jest materiał, z którego drukujemy. Teraz, kiedy już mówimy o filamencie, mówimy typowo o wydruku FDM, bo gdybyśmy wybrali drukarkę żywiczną, to tam jest, tak jak mówiłem, żywica. W SLS mamy do czynienia z metalem, więc drukarce, teraz już się skupiamy na tym, czym dysponuje fundacja, to są najpowszechniejsze, najbardziej znane drukarki FDM. To jest szpula, zwykła szpula, na którą jest nawinięta cienka nić. Ta nić jest z odpowiedniego materiału, jest nią różne filamenty, różne kolory. To może być włókno szklane, to może być sklejka drewniana, to może być plastik, ABS, PLA, to mogą być różne materiały typu nylon, to może być guma. No i to jest po prostu ten materiał, z którego my drukujemy. Tak naprawdę dobra drukarka 3D, czyli nie taka za 1000 zł, tylko no niestety taka trochę 10 razy droższa, potrafi wydrukować z praktycznie każdego filamentu dostępnego na rynku, a filamentów jest tak dużo, że nie ma szans, żeby nie było materiału, który spełni nasze oczekiwania. Są świecące w ciemności, są przypominające drewno, są twarde, są miękkie, elastyczne. No, jest tego naprawdę dużo. Ja sam drukowałem z 4 czy 5 dopiero.
0: Bo jak rozumiem, to jest tak, że nie każda drukarka wydrukuje nam wszystko. Najpopularniejsze to są te ABS i PLA chyba, tak? One się nazywają, te filamenty. I to jest plastik po prostu.
1: Tak, to są filamenty plastikowe, to są najpowszechniejsze. One mają troszeczkę różne właściwości, troszeczkę do czego innego służą. I tak, większość drukarek tych najtańszych raczej poza te dwa materiały nie wyjdzie. No tutaj też rozmawiamy o cenie, bo drukarkę 3D tak naprawdę można kupić już za 900 zł, ale jaki będzie efekt działania tej drukarki, to już zupełnie inny temat.
0: I jeszcze w międzyczasie to od razu powiem, też nam się pojawił gdzieś tam przy okazji zamieszczenia informacji o tym, że będzie ta audycja Wątek na liście Tyflos i tam nawet wspominał bodajże Sylwek Piekarski o tym, że można się również spróbować pobawić tak zwanym penem 3D. To są takie ręczne urządzenia, do których też można włożyć właśnie jeden z tych najpopularniejszych filamentów i można sobie próbować coś z nich tworzyć. Ja powiem szczerze, ja mam takie urządzenie w domu, tylko no nie ja je obsługuję, a moja druga połówka, która widzi i powiem szczerze, nie widząc, mam średnią pewność, czy po pierwsze, to tak jak wspomniałeś już na samym początku, czy jest to na tyle bezpieczne, no poparzyć się można i to niejednokrotnie, ale już nawet abstrahując od tego, załóżmy, że jakoś tam sobie ręce zabezpieczymy. Są nawet takie specjalne nakładki z tymi niektórymi długopisami 3D, które można zakupić na palce, żeby tam sobie krzywdy nie zrobić. Ale pomijam już to. Nawet kwestia tego, jaką my mamy kontrolę nad tym filamentem. No nie możemy w takim, przy okazji takiego długopisu 3D, z którego będziemy korzystać, mieć do końca kontroli nad tym, jak ten filament nam wypływa i co my z niego tak naprawdę tworzymy, więc tu to też nie jest dobre rozwiązanie chyba.
1: Też mi się tak wydaje, ja takim długopisem też miałem do czynienia 2 lata temu. 3 już właściwie, przepraszam, 22, to 3 lata temu. No i jest jeszcze jedna kwestia, bo taki długopis, ja tak sobie myślę, może być dla kogoś, kto rzeczywiście wykonuje jakieś dzieło, jakieś rękodzieło i chce coś sobie stworzyć. Może być fajny dla kogoś, kto jest inżynierem i teraz potrzebuje nakrętki o takiej i takiej średnicy albo taki gwint, bierze długopis, rysuje, ma. Może być fajną zabawką, ale kiedy ja bym chciał na przykład w ten sposób wykonywać nawet najprostsze rzeczy, które myśmy drukowali, linijkę z brajlowskim oznaczeniem, tabliczki brajlowskie, no to nawet widząc, no chyba to niemożliwe.
0: Tu przede wszystkim też chodzi o powtarzalność. No i dokładnie, nie oszukujmy się, tym długopisem, żeby coś stworzyć, to się trzeba namachać. To nie jest tak, że rysujemy sobie kształt i to już jest tyle, no bo jeszcze trzeba zadbać o te trzy wymiary. Stworzenie takiej nawet prostej, czy jakiejś figury, czy czegoś, to jest tak naprawdę kilkadziesiąt minut pracy, a ręka się też męczy.
1: Dokładnie, więc ja myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, ale o troszkę węższym zastosowaniu. Chyba jednak.
0: Dokładnie tak. Też jestem tego zdania. Natomiast no to teraz może porozmawiajmy o tych drukarkach. Już wspomniałeś o tym, że ceny są różne. Też jest kwestia tych filamentów, które obsługuje dane urządzenie. Tu już zależy, z czego będziemy chcieli tworzyć. Czy precyzja druku też bardzo zależy od ceny?
1: Oczywiście, to jest najważniejsza różnica. Kiedy myśmy wybierali drukarkę dla fundacji, bo trzeba też powiedzieć, że to była drukarka uzyskana z dofinansowania, myśmy pozyskali fundusze na tę drukarkę, bo tak od ręki to by nie było nas na to stać, bo myśmy już trochę wysoką półkę uderzyli. Rozmawialiśmy też o tabliczkach brajlowskich, bo jak się okazuje, jak sobie wyobrazimy tabliczkę z napisem brajlowskim, to się wydaje no prosta rzecz, kawałek plastiku i kropki. No ale kropki Braille'a wcale nie są duże, muszą być okrągłe, muszą no, nie kłuć w palce, muszą być ładnie zaokrąglone i się okazuje, że jest to duże wyzwanie.
0: I muszą mieć też odpowiedni odstęp od siebie.
1: Dokładnie. I się okazało, myśmy ponad miesiąc eksperymentowali, zanim udało nam się zrobić naprawdę takie ładne, dobre tabliczki, więc jest to duże wyzwanie. Te najtańsze drukarki, które się reklamuje właśnie jako budżetowa drukarka 3D do domu, no to mogą się nadać do tego, żeby zrobić jakiś wieszak, co oczywiście też wcale nie jest złe. Mogą się nadać, żeby zapoznać się z wydrukiem 3D, do zrobienia jakiejś prostej kostki, takich rzeczy, ale no gdybyśmy chcieli mówić o precyzyjnych wydrukach, to jednak trochę nie to. Jeżeli chcemy mówić o wydrukach naprawdę precyzyjnych, takich nadających się dla osób niewidomych jakichś właśnie tabliczkach brajlowskich, makietach ładnej jakości, no to będziemy raczej celować w budżet 5-10 tysięcy przynajmniej.
0: No to już rzeczywiście tu się trzeba poważnie zastanowić, czy ktoś ma ochotę w ogóle inwestować w coś takiego. Znaczy wydaje ci się, że nawet i dla nas gdzieś tam powiedzmy, żeby rozpocząć swoją przygodę z drukiem 3D, żeby sobie tak po prostu sprawdzić, czy to jest dla nas, czy my w ogóle będziemy chcieli pójść tą drogą, to jest w ogóle sens kupowania takich tanich drukarek?
1: Też się nad tym zastanawiałem i chyba to jest dość dobry pomysł. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy taka drukarka, którą byśmy kupowali z tych tańszych, będzie mogła być dla nas dostępna. O tym powiemy trochę później. Ale jeżeli będzie mogła być, myślę, że jest to dobry kompromis, bo trochę byłoby głupio wydać 12-15 tysięcy i stwierdzi, że jednak to nie dla nas.
0: Dokładnie, to już lepiej wydać 1000 zł i ewentualnie gdzieś później sprzedać tę drukarkę, jeżeli faktycznie uznamy, że to nie jest to, czym chcielibyśmy się zajmować, bo też nie każdy będzie w stanie kupić drukarkę na przykład od nas za te kilkanaście tysięcy
1: złotych. Dokładnie,
0: więc to może być większy problem.
1: Natomiast na pewno trzeba mieć na względzie, jak się zdecyduje ktoś na taką właśnie tańszą drukarkę, są dość dobre opinie, mają drukarki z serii Ender, miałem okazję się nimi pobawić, to one są właśnie takie bardziej około 2000 one kosztują. No jednak nie można się zrażać, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nam nie wyjdzie ładna tekstura, jeżeli to będzie nierówny kształt, no to nie jest wina tego, że my coś źle zrobiliśmy, tylko jednak hardware'u nie przeskoczymy.
0: No tak, to jest kwestia precyzji tej drukarki, o której mówiliśmy i ona idzie wraz z ceną. No dobrze, to przyjrzyjmy się może takiej drukarce 3D. Podejrzewam, że większość wygląda no, w podobny sposób.
1: Dość podobnie. Ja niestety teraz jej nie mam przy sobie. Opowiem, jak to wygląda z pamięci. Też na moim blogu na Eltenia postaram się podać link. Jest pokazany w praktyce, jak taka drukarka działa. Ona w tej chwili jest nawet uruchomiona, ale nie jestem przy niej, bo byśmy mieli takie fajne tło w audycji dźwięczącego mechanizmu. Taka drukarka tak naprawdę wygląda dość prosto. Jest stół, który jest po prostu płachtą materiału, akurat metalu, aluminium. I nad tym stołem znajduje się głowica. Do tej głowicy jest prowadzony filament i ona nanosi wydruk. Ona się porusza w osi X, lewo-prawo. Stół porusza się w osi Y, do przodu, do tyłu. No i złożenie tego ruchu głowicy, ruchu stołu powoduje, że może powstawać wydruk. Z tej głowicy, z dyszy, jest w odpowiednim tempie, w odpowiednich miejscach wyprowadzany filament. No i w ten sposób powstają wydruki. Wszystkie wydruki powstają od dołu do góry, warstwa po warstwie, czyli najpierw jest nanoszone wszystko, co jest na powierzchni stołu, potem dysza jest unoszona, nanoszone są kolejne warstwy, kolejne, aż uzyskamy cały wydruk.
0: Jakiej wielkości jest ten stół?
1: To zależy od drukarki. Ta drukarka, którą my mamy, ma wielkość stołu 21 na 25 cm. To jest średni rozmiar. Są stoły nawet 50 na 50 cm, czyli no dużo, dużo większe. Są też mniejsze stoły. Widziałem takie 12 na 12, 15 na 15.
0: Czy jeżeli stół ma takie wymiary, jak wspomniałeś, na przykład powiedzmy te 15 na 15 cm, to znaczy, że maksymalnie taki obiekt jesteśmy w stanie wydrukować, czy odpowiedni margines jednak trzeba tu dodać?
1: Nie, te wymiary stołu są już wymiarami ostatecznymi. Margines jest założony już, że tak powiem, po stronie projektowania drukarki, czyli jeżeli ja mam 25 cm szerokości, to mogę wydrukować 25 cm.
0: No dobrze, to mamy szerokość i długość, a co z wysokością?
1: Wysokość już zależy od drukarki. Zwykle to jest 20 cm. Widziałem drukarki troszeczkę niższe, widziałem troszeczkę wyższe, ale tutaj raczej jakiś wielki szaleństw nie widzę. To prawie zawsze jest 20 cm.
0: Głowica, stół, co jeszcze w takim urządzeniu mamy? Pewnie jakiś zbiornik na ten filament, tak? Jakąś taką, jakieś miejsce, gdzie można te szpulę umieścić?
1: Tak, to jest uchwyt. Zależy od drukarki. Widziałem drukarki, w których po prostu się kładzie szpulę filamentu w takim specjalnym podajniku. Widziałem takie, w których po prostu jest haczyk, na którym zawiesza się szpulę i tyle. To nie musi być jakoś skomplikowane, bo filament po prostu kończy się, to jest szpula z nitką. Mnie się to kojarzy, nie wiem, czy ktoś kiedyś widział żyłkę do wędki. To wygląda dokładnie tak.
0: Tak, to jest taka grubsza żyłka, taka, szczególnie ten plastik, bo oczywiście wiadomo, że tak jak wspomniałeś, te filamenty mogą być różne, natomiast to po prostu jest zwinięte w taką szpulę i sobie w zależności od tego, ile tam chcemy, to rozwijamy z tego. No, robi dokładnie. To drukarka tak naprawdę.
1: Więc po prostu wprowadzamy koniec tego filamentu do dyszy od góry, do tej części, która nazywa się ekstruderem. No i to, gdzie umieścimy szpulę, już zależy bezpośrednio od projektanta drukarki u nas. W naszym wypadku na samym górze drukarki po prostu jest taki haczyk, na którym tą szpulę się wiesza.
0: No to Dawidzie, to w czym jest właściwie problem? Bo na razie, jak to opisujesz, to się nie wydaje nic skomplikowanego. Wkładamy ten kawałek drucika do tego ekstrudera, włączamy tam pewnie jakiś guziczek play. Oczywiście jeszcze trzeba stworzyć model. O tym sobie też powiemy, bo tu podejrzewam, że może być największy problem. Ale ta dostępność drukarki jako takiej, to się nie wydaje nic trudnego.
1: No i tu właśnie zaczynają się kilka problemów. Po pierwsze, musimy pamiętać, że w wypadku drukarek FDM za precyzję się płaci i za wielkość się płaci, ponieważ drukować możemy w zależności od materiału w tak zwanej otwartej albo zamkniętej komorze. O co chodzi? Może być tak, że drukarka leży przed nami, ja mogę dotknąć stołu fizycznie ręką i na tym stole na świeżym powietrzu jest drukowany materiał, mogę ten stół zamknąć. I to wcale nie jest tak, że jedna opcja jest lepsza lub druga, gdyż są materiały, których nie można zamknąć. Na przykład, kiedy drukujemy spela, takiego bardzo popularnego materiału, ja trochę też dzisiaj powiem o materiałach, więc kiedy drukujemy spela, to ja nie mogę zamknąć komory, bo tam zbierają się niebezpieczne chemikalia i mogłoby dojść do jakiegoś zapłonu, wybuchu, więc ja muszę drukować na otwartym powietrzu. Pomijając takie oczywiste ryzyka, jak to, że mógłbym po prostu na przykład przypadkiem dotknąć drukującego się modelu i w ten sposób w najlepszym wypadku wyjść z oparzenia, a w najgorszym stracić palce, no to jednak mówimy o wydruku na otwartym powietrzu. To, że jest otwarte okno, to, że ktoś otworzy drzwi i powie w powietrza pójdzie, no to wszystko wpływa na precyzję wydruku. Łącznie z tym, że ja się nauczyłem, że jeżeli ja drukuję tabliczkę brajlowską i ktoś nieopatrznie otworzy drzwi od pokoju i je zostawi otwarte, no to już taka tabliczka nie ma szans wyjść. Po prostu dostanę pogięte kawałek plastiku. Więc tu są te czynniki zewnętrzne.
0: Czyli tak naprawdę to najlepiej przeznaczyć osobne pomieszczenie na taką drukarkę.
1: Dokładnie. I tak to u nas ostatecznie się stało. Wszelkie ruchy powietrza, to, że jest za zimno, to, że jest zła wilgotność pomieszczenia, to, że jest otwarte okno, to wszystko ma bardzo duży wpływ na wydruki.
0: Czyli piwnica raczej nie.
1: Nie, piwnica na pewno nie. Jest, w piwnicy jest na pewno za zimno i na pewno za wilgotno. Myśmy eksperymentowali z drukarką. Pomieszczenie, w którym ją pierwotnie postawiliśmy, sprawiło, że wydruki z ABS-u były niemożliwe. Tam drukarka musi rozgrzać się do temperatury 280 stopni dysza, a 100, bo trzeba pamiętać, że prócz dyszy trzeba sam 100 rozgrzać, żeby ten, na którym jest wykonywany wydruk, żeby on za szybko nie topniał. No i się okazało, że rozgrzanie stołu do temperatury 100 stopni w tamtym pomieszczeniu z powodu wilgotności, z powodu tego, że był blisko balkon, było po prostu niemożliwe. Jest to wyzwanie, trzeba znaleźć optymalne warunki. Myśmy ostatecznie ją dogrzewali takim grzejnikiem elektrycznym i dopiero wtedy to było możliwe.
0: Czyli co, takie pomieszczenie z temperaturą pokojową to będzie ok, czy...
1: Tak, z pokojową ok, tak. Myśmy, teraz ona stoi w pokoju, w którym zwykle jest około 22-23 stopni i dość niska wilgotność, nie ma przeciągów i w tych warunkach wydruki się bardzo udają, o ile ktoś nie otwiera zbyt gwałtownie drzwi.
0: No tak, bo to też może być ryzykowne. No dobrze, to jedna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o drukarkę 3D, zapewnienie jej odpowiednich warunków atmosferycznych, tak to nazwijmy. Ale jakie jest jeszcze ryzyko? Czy na przykład ten filament, powiedzmy, może się zdarzyć tak, że coś tam się zadzieje?
1: Właśnie może dużo. Aha. Bardzo dużo może się zadziać. Ja tutaj powiem o kilku najpowszechniejszych problemach. Z większością już miałem do czynienia. Najgorsze, co może się stać, kiedy ja drukuję model, to on z różnych przyczyn może się oderwać od stołu. Może się oderwać od stołu, ponieważ ma zbyt małe podpory. O tym będę mówić przy okazji modelowania. Może się oderwać od stołu, ponieważ po prostu stół był niedokładnie wyczyszczony. Po każdej serii wydruków trzeba stół wyczyścić odpowiednim płynem. Ja używam alkoholu izopropylowego. Może się okazać, że no po prostu było jakiś powiew, cokolwiek, co oderwało wydruk od stołu. I w tym momencie mamy nić filamentu, na końcu której kołysze się model. Im więcej nakładamy tego filamentu, tym mocniej ten model się trzyma. Aż w końcu zaczyna wyciągać filament z dyszy. Jest na tyle ciężki, że ten filament zaczyna wypadać. Co się dzieje? No, dzieje się tyle, że dookoła drukarki mamy wielką katastrofę filamentu. Wszędzie jest pełno plastiku, który się już do czoło niczego nie nada, aż do momentu, kiedy dysza się zatka. No i w tym momencie, pomijając to, że trzeba ten cały plastik zebrać, poodklejać od tego, do czego się poprzykleją, on na szczęście nie jest jakiś szkodliwy, to nie jest tak, że zdemoluje pokój, ale na pewno się może poprzyklejać do stołu, do biurka i tak dalej, no to mam dyszę, która wymaga całkowitego przeczyszczenia. Jak przeczyścić taką dyszę? No cóż, muszę ją rozgrzać, bo przecież to jest gorący plastik, przecież to jest plastik, to nie jest tak, że ja ją sobie wybiorę. Ja się nauczyłem, że rozgrzewam te dysze do temperatury topnienia tego plastiku. No i w tym momencie wykorzystując delikatnie obcinaczkę, wykorzystując szmatkę, żeby nie poparzyć palców, no trzeba szukać, gdzie jeszcze jest trochę tego filamentu i delikatnie go zbierać.
0: Czyli nie można poczekać, aż to wystygnie. To...
1: Nie,

0: pod stołem albo coś takiego. Więc to jest taka zabawa. To była główna przyczyna mojego poparzenia palców, dopóki nie odkryłem, jak to robić sprawnie i bez uszczerbków na dłoniach.
1: Długo ci to zajęło? Tak z ciekawości?
0: Tak ze 5 wydruków nie udało. To jest ten najpopularniejszy problem. No istnieją też drobniejsze problemy. Może się okazać, że dysza się zatka z powodu błędów podczas konfiguracji wydruku. Na przykład nie docenię złożoności modelu i ustawimy zbyt duże tempo wydruku, czyli drukarka będzie próbowała działać za szybko, zanim przepchnie ten cały filament, zacznie go wyciekać, zacznie ją zatykać w dyszy. W tym wypadku na szczęście nie jest sprawa aż tak katastrofalna, ponieważ dysza nie jest cała zatkana, tylko po prostu w dyszy zostają resztki filamentu. No sposób jest mniej bolesny, bo rozgrzewamy dyszę do temperatury topnienia filamentu i delikatnie naciskamy na filament od góry, tak żeby ten nowy filament, który my ręcznie, nie jako drukarka, tylko ręcznie wypychamy, wypchnął z dyszy resztki poprzedniego. No i jest jeszcze kilka innych katastrof, do których możemy doprowadzić.
1: No, co na przykład?
0: No jedną z ciekawszych katastrof było to, gdy pękł wydruk mi w trakcie drukowania. To się działo jakoś po świętach, w tym okresie świątecznym pękł wydruk. Wchodzę do pokoju, a wszędzie dookoła są kawałki plastiku z popękanego wydruku, a drukarka pluje nowymi. To pamiętam, było to interesujące przeżycie.
1: A co było przyczyną?
0: Prawdopodobnie po prostu zbyt wilgotna szpula filamentu, które to wilgoć, która dostała się do szpuli, sprawiła, że plastik okazał się nie tak wiążący, jak powinien i po prostu wydruk popękał.
1: Też warto pamiętać o tym, że ten filament trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach.
0: Tak, tak, to też jest fakt. Zwykle do filamentu jest dołączone takie materiały pochłaniające wilgoć i trzeba pamiętać, żeby ich używać. I ja pamiętałem, a i tak kilka razy jednak nie doceniłem tego, jaki wpływ ma wilgotność na filament.
1: Ale to nie jest tak z tą drukarką, że trzeba przy niej cały czas czuwać, być, obserwować. No, zresztą nawet nie bardzo w naszych warunkach da się obserwować, co tam się dzieje. Można ją zostawić w spokoju i sobie na przykład gdzieś pójść, tylko trzeba się liczyć z tym, że jak wrócimy, to
0: To może być różnie.
1: Może być różnie, tak.
0: Ale tak, ja też nie jestem przy niej przez cały czas, no bo nie da się. Zresztą, co tu kryć, jak poszukamy informacji w internecie, to oczywiście dowiemy się, że powinniśmy ciągle monitorować wydruk, no ale przecież tak się nie da. No, do mnie jest fabryką, bo często są przecież takie kompleksy, że jest fabryka, stoi 50 drukarek, jest operator, który chodzi od drukarki do drukarki i sprawdza, czy wszystko jest okej. No, w domu nie ma opcji, żeby sobie na coś takiego pozwolić.
1: Tym bardziej, że druk na takim urządzeniu to nie jest 5 minut. I tu warto o tym wspomnieć, taka na przykład tabliczka brajlowska, o której już wspominaliśmy, że głównie to teraz drukujecie jako fundacja, jako prowadnica. No ile czasu potrzeba na wydrukowanie takiego? No, wydawałoby się kawałka plastiku i kilku kropek.
0: To zależy. Myśmy próbowali kilku wariantów. To zależy od materiału, zależy od grubości tej tabliczki, bo trochę większą grubość robimy, kiedy taka tabliczka ma być przykręcona śrubkami, trochę mniejszą, kiedy po prostu ma być na taśmę klejącą, ale trzeba się liczyć z tym, że wydrukowanie takiej zwykłej tabliczki z jakimś prostym napisem, nie wiem, biuro obsługi klienta, no to będzie trwać między pół godziny a godziną 20.
1: No więc krótko nie jest, a takich tabliczek powiedzmy przez dzień to można by tam kilkanaście wydrukować, jeżeli ta drukarka działałaby cały czas.
0: Zależy. W tej chwili ja puściłem dosłownie jakąś półtorej godziny temu partię tabliczek do wydrukowania, która będzie się drukować dokładnie 24 godziny.
1: Czyli można wydrukować partię?
0: Tak, dokładnie. Więc ja puściłem wydrukowanie, które będzie trwało 24 godziny i w ciągu tych 24 godzin wydrukuje się tabliczek 19.
1: Czyli później co? Trzeba to będzie porozcinać jakoś? Czy one już będą jakby oddzielone jedna od drugiej?
0: Nie, one będą oddzielone i tu warto pamiętać, że duży czas wydruku to jest rozgrzanie dyszy, to jest nałożenie partii. Ja mówię, jedna tabliczka drukuje się około pół godziny, ale to nie znaczy, że dwie tabliczki będą drukować się godzinę. Tylko
1: rozumiem.
0: Może się okazać, że dwie tabliczki będą się drukować 55 minut i tak dalej. Czyli no jestem w stanie w ciągu 24 godzin wydrukować ich, zależnie od tego, jak duże są tabliczki, między 15 a 20.
1: W ten sposób to wygląda. No okej, to już mniej więcej wiemy, jak się obchodzić z tą drukarką, ale to jest rzecz typowo mechaniczna. A drukarka jest urządzeniem elektronicznym. ma jakiś swój panel.

0: ma jakiś swój interfejs. No i teraz dochodzimy do kwestii dostępności tego wszystkiego dla nas jako dla użytkownika nieposługującego się wzrokiem.
1: No tak, jest to dość złożone zagadnienie. Większość drukarek może sczytywać projekty z kart SD. To jest już taki przyjęty standard. Ja gotowy do wydruku projekt. Jak ten projekt jest generowany, za chwilkę powiemy, ale trochę zacznę od samej drukarki. Gotowy do wydruku projekt wrzuca się na kartę SD, wkłada się do drukarki, no i rozpoczyna się wydruk. Nie jest to oczywiście dostępne dla niewidomych. To znaczy, podejrzewam, że bo jeszcze w drukarkach 3D wcale nie stały się popularne wyświetlacze dotykowe, więc miałem taką teorię, że dałoby się przecież nauczyć wrzucać na kartę SD tylko jeden projekt, no i w sekwencji, że tak powiem, wciśnieć klawisze, żeby ten jeden projekt wydrukować. No ale nie jest to wcale konieczne, bo z pomocą przychodzi nam społeczność open source i projekt Octoprint. Projekt Octoprint to jest system do zautomatyzowanej obsługi drukarki 3D. Tak naprawdę nie wiem, ile drukarek obsługuje Octoprint, bo lista jest ogromna i prawie na pewno większość drukarek, które mają port USB, będzie ten projekt obsługiwał. Idea jest taka. Kupuję urządzenie Raspberry Pi, o którym na antenie Tyflo Radia było wielokrotnie. Instaluję na nim Octoprinta. Podłączam to Raspberry Pi na stałe przez port USB do drukarki. No i dzięki temu mam interfejs webowy, mogę zarządzać wydrukami, konfigurować drukarkę, kalibrować i wykonywać całą niezbędne operacje z absolutnie dowolnego miejsca na świecie.
0: A czy sama drukarka nie ma jako takiego interfejsu webowego? No takie zwykłe drukarki to, zwłaszcza jeżeli są to drukarki sieciowe, to bardzo często mają.
1: Przyznam, nie spotkałem się. Często mają port USB, po którym można ją podłączyć, ale tak, żeby miała typowy interfejs webowy, to się nie spotkałem. Widziałem drukarki, które mają wbudowanego Octoprinta, co ciekawe.
0: Czyli taki interfejs mają, tylko po prostu właśnie no nie na bazie swojego własnego software'u, a czegoś, co już zostało stworzone.
1: Stworzone, tak.
0: A jak z dostępnością tego interfejsu webowego? Tam są jakieś problemy takie typu, nie wiem, niezaetykietowane przyciski, linki
1: nie,
0: napisane
1: nie.
0: Czy coś?
1: Dostępność jest całkowita. Nie, myślę, że nie, nawet początkująca osoba nie będzie miała najmniejszego problemu z tym oprogramowaniem.
0: Mm-hmm. I to jak to wygląda, taki proces zlecenia wydruku? Wskazujemy plik z modelem i rzeczywiście wybieramy drukuj, czy tam trzeba jednak coś więcej poustawiać, pokonfigurować?
1: Kiedy już tak naprawdę cały proces przygotowania wydruku, zaraz trochę o nim więcej powiem przy okazji modelowania, jest bardziej skomplikowany, bo istnieją pliki w formacie STL, to jest taki odpowiednik, się śmieje, JPEGa dla drukarek 3D, czyli to jest opis modelu. Przez odpowiednie oprogramowanie nazywające się slicer ja konfiguruję materiał, temperatury, sposób ekstrakcji, prędkość wydruku, to wszystko. No i dopiero po ustawieniu całego procesu slicera uzyskuję taki plik w formacie G-code. I ten plik G-code tak naprawdę już zawiera informacje dotyczące konkretnego wydruku pod konkretną drukarkę. No i już ostateczny proces to jest po prostu wskazanie tego pliku G-code i rzeczywiście wciśnięcie przycisku print. No, ale najpierw ten plik G-code trzeba utworzyć.
0: Rozumiem, czyli jakby nie ustawia się tych parametrów bezpośrednio w drukarce, tylko za pomocą tego slicera, o którym
1: tak,
0: wspominałeś.
1: Tak, to jest dokładnie, bo myślę, że to było zbyt skomplikowane, żeby ustawić w drukarce, bo parametrów jest naprawdę masa.
0: No okej, czyli dostępność samego interfejsu drukarki to nie jest jakiś większy problem, jak się okazuje, za pomocą Octoprinta, a czy na przykład jesteśmy w stanie bez oglądania jakichś tam powiedzmy rzeczy, które nam się drukują, no bo nie jest to wskazane, bo po prostu możemy ten wydruk uszkodzić, a przy okazji sobie jakąś tam krzywdę zrobić. Czy ta drukarka informuje nas w jakiś sposób, że coś się dzieje nie tak? Czy jakieś informacje zwrotne dostajemy o problemach, czy po prostu no, nie tędy droga?
1: Tak, ale to wcale nie jest stuprocentowo pewne. To znaczy, ja w tej chwili na podstawie tego, ile wydruków się nie udało, no bo zdarza się, z różnych przyczyn wydruki się nie udają, to jest normalny proces. Ja nawet jak zakładam czas wydruku jakiejś partii, tabliczek, czegoś takiego do jakiegoś urzędu, instytucji, to od razu sobie doliczam czas na nieudane wydruki, no bo nie da się, nie ma opcji, żeby 100% wydruków wychodziło. Zawsze coś będzie nie tak, ot nawet filament się splącze. No więc szacuję, że alerty generowane przez Octoprinta czy przez drukarkę informowały mnie o około połowie problemów. No o drugiej połowie dowiadywałem się, jak już wydruk się skończył.
0: No tak, tu zawsze może się jakiś błąd pojawić, albo tak jak wspomniałeś, może się okazać, że w pokoju mamy pełno kawałków plastiku, bo coś
1: Tak,
0: akurat nie wyszło.
1: to na szczęście miało miejsce tylko raz, ale o ile Octoprint sobie, bo tam nawet bardziej Octoprint potrafi, bo Octoprint może podłączyć kamerkę do drukarki i no tam przez algorytmy sztucznej inteligencji są możliwości, że on po prostu kamerką potrafi samo oprogramowanie stwierdzić, że coś jest nie tak, ale to nie jest tak niezawodne. On z jakimiś tam bardziej klasycznymi problemami sobie radzi dość dobrze. Ale jak się stanie coś mniej takiego rozpoznawalnego, na przykład rzeczywiście projekt po prostu upadnie na stół, się przewróci, no to on sobie z tym nie radzi.
0: No tak, no bo nie ma tam żadnego czujnika,
1: Trochę by
0: podejrzewam.
1: się nie dało stworzyć czujnika, który działa w takiej temperaturze chyba.
0: No, to mógłby być rzeczywiście problem. No i okej, to jeżeli chodzi o drukarkę, o samą taką obsługę urządzenia, byłoby chyba tyle. Jeszcze tak zapytam, wspomniałeś o tym, że trzeba no, czyścić. I to jak rozumiem, czyścić urządzenie po każdej takiej serii wydruku 3D. A jak to wygląda z różnego rodzaju częściami zamiennymi? Czy tam w tej drukarce co jakiś czas trzeba coś wymieniać? Nie wiem, tak jak w drukarkach mamy tradycyjnie, czy mamy jakiś bęben w laserowych, toner, tusz w atramentowych. Jak to jest tutaj?
1: Tak, oczywiście no najczęściej będziemy wymieniać filament i to nie tylko dlatego, że się skończy, tylko albo będziemy chcieli wykonać wydruk w innym kolorze, albo z innego materiału, więc to jest jakby najczęstsza wymiana. Wymiana filamentu jest bardzo prosta. Rozgrzewamy drukarkę do temperatury, w której mogę wyciągnąć filament, no bo w momencie, kiedy on jest w środku, to on zastyga, czyli ja go nie wyciągnę. To nie jest tak, że ja go po prostu wyciągnę, bo on jest zastygnięty z całą drukarką. Rozgrzewam przez Octoprinta ją do temperatury topnienia filamentu. Delikatnie, powoli wysuwam starą szpulę, wkładam nową, zmrażam drukarkę z powrotem, sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Więc ten proces jest no, najprostszy, jaki się da. Trochę gorzej jest z wymianą dyszy, bo dysza to jest jednak element użytkowy i ona raz na jakiś czas będzie wymagać wymiany. Po prostu się zużyje, zacznie się zniekształcać. No myśmy już musieli dwukrotnie wymieniać dyszę. To na szczęście nie jest bardzo skomplikowane. Odkręca się kilka śrubek, wyciąga starą dyszę, wkłada nową, zakręca kilka śrubek. Jak raz na jakiś czas też może się okazać, że wymiany wymaga cały ekstruder. Jeszcze nie miałem z tym doświadczenia, więc nie wiem jak z dostępnością tego. Myślę, że większego problemu nie będzie, no bo przecież to jest tylko praca manualna. Trzeba pamiętać jakie śrubki, skąd się wykręciło i upewnić się, że po zakończeniu nie zostanie połowa na stole. Ale na razie jeszcze nie musiałem wymieniać ekstrudera, bo to jest element jednak, który się rzadziej wymienia. Ja szacuję, że w tym tempie eksploatacji jeszcze z rok, dwa nam obecny posłuży.
0: A jak wygląda sprawa kosztów takiej dyszy na przykład?
1: Taka dysza to jest wydatek około 40 zł.
0: A no to jak kupiliśmy drukarkę za kilka tysięcy,
1: Tak, to już nie jest jakieś
0: to
1: przerażające.
0: więcej za sam filament zapłacimy, bo taka pojedyncza szpula, no to kosztuje też chyba koło mniej więcej tylu, nie? Czy mniej?
1: To zależy od jakości, bo filamenty też są różne jakości, są mniejszej, większej precyzji. Ja jednak testowaliśmy gorsze filamenty, gorszej jakości, one się trochę mniej nadają do tabliczek, więc my płacimy około 100 zł za taką szpulę kilogramową. No to oznacza, że nie jest to też jakiś przesadnie wysoki koszt w porównaniu z drukarką, bo my z takiej jednej szpuli możemy wydrukować no, na pewno ponad 1000 tabliczek.
0: No to już jest rzeczywiście całkiem sporo. No i teraz myślę, że możemy powoli przejść do tematu, który tak naprawdę
1: A,
0: interesuje. Aha,
1: jeszcze cofnę, bo jeszcze
0: okej.
1: tak myślę, no jeszcze jest wymiana, typowo częstych jest wymiana stołu, bo
0: A
1: istnieją
0: czy
1: różne
0: stół
1: stoły.
0: też się wymienia?
1: Przyczyny bardziej trywialnej, bo są tak naprawdę dwa klasyczne kroje stołu. Możemy mieć stół płaski, czyli no jak szkło, po którym ja mogę przyjechać palcem i po prostu jest śliski. No i są stoły teksturowane, no, które mają chropowatą powierzchnię. I to nie jest tak, że to jest jakieś widzimisię, tylko są filamenty, które wymagają takiego i które wymagają takiego. Więc jeżeli zmieniamy filament z jednego typu na drugi, po prostu musimy ten stół zmienić.
0: Ale natomiast... to jest tak, że oba stoły dostajemy z drukarką, czy to jest coś, co na przykład z drukarką dostajemy jeden typ stołu, a drugi musimy sobie dokupić?
1: Z lepszą drukarką dostaniemy oba, z tymi tanimi no to wiadomo, no jednak tanie.
0: Dostaniemy jeden, a następny dokupujemy ewentualnie. No pytanie, tak. Pytanie, czy to jest tak, że kupujemy u tego samego producenta, czy to są jakieś takie niezależne elementy, które pasują do każdej drukarki?
1: Ja nie miałem tego problemu, przyznaję, ale z tego, co ja kojarzę, chyba są nieoficjalne stoły. Przyznam, no nie musiałem tego badać, bo rozumiem. Ja dostałem dwa, ale chyba są. Natomiast wymiana stołu to jest żadna filozofia. W naszej drukarce stół jest po prostu na magnes się zaczepia. To jest dosłownie podważyć, podnieść jeden, odłożyć na bok, wziąć drugi, położyć i upewnić się, że równo leży.
0: No tak, to rzeczywiście jak na inne rzeczy, które tu mogą pójść nie tak w trakcie całego procesu korzystania z drukarki 3D, to, no to jest to trywialne zadanie, przynajmniej w przypadku tego urządzenia, z którego wy korzystacie w Fundacji Prowadnica. To teraz myślę, że już rzeczywiście możemy przechodzić do tego tematu, który myślę, że większość naszych słuchaczy interesuje najbardziej, czyli jak to jest, jak my nie widzimy, to jak to z tymi modelami? Czy w ogóle my cokolwiek możemy tworzyć? Po pierwsze, myślę, że warto zacząć od tego, że możemy przecież korzystać z gotowców.
1: Tak, możemy korzystać z gotowców. Istnieją takie portale jak Thingiverse, który jest gigantyczną bazą właściwie chyba wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić. Chociaż nie, ostatnio czegoś szukałem i tam nie było. Ale naprawdę... ilość modeli, które znajdują się, które udostępniają użytkownicy na różnych licencjach. Czasem to jest Creative Commons, czasem to są różne licencje ograniczające nasz użytek albo nawet dające pełen dostęp. No to zależy od osoby, która udostępnia.
0: Ale to, taka licencja to oznacza, że co? Że na przykład jeżeli coś jest ograniczone licencją, to że za ten model też no, musimy zapłacić, tak? Albo na przykład nie możemy go sprzedać, jak wydrukujemy.
1: Na Thingiverse wszystkie są darmowe, ale właśnie, no wiadomo, jeżeli mamy typową licencję Creative Commons, no to możemy z tym modelem zrobić cokolwiek, możemy go drukować i sprzedawać, tylko no, warunkiem jest uznanie autorstwa, czyli my, czy to na jakimś pudełku, w którym ten model sprzedajemy, czy w innym miejscu, musimy poinformować, kto go stworzył. Myślę, że jest to dość uczciwa licencja.
0: Zdecydowanie.
1: Takie są też modele dość często, które są właśnie no, niekomercyjne, czyli nie możemy ich sprzedać. Dość często też jest praktyka do własnego użytku za darmo, a jeżeli chcesz sprzedawać, to napisz do mnie prywatnie. Więc no tu trzeba zobaczyć każdy model. Jest na Thingiverse jest zawsze informacja, na jakiej licencji jest dany model. No i po prostu należy to uszanować i się do niej zastosować. No wszystkie modele na Thingiverse są darmowe. Są też różne bazy płatnych modeli. Ja nigdy z nich nie korzystałem, ale no są, wiadomo.
0: Z ciekawości, takie rzeczy, które zapamiętałeś z Thingiverse'a, co najbardziej gdzieś zapadło ci w pamięć? Jakie ciekawe rzeczy tam można znaleźć, żeby nakreślić w ogóle naszym słuchaczom mniej więcej, co w ogóle można tam spotkać?
1: Co ja znalazłem? Znalazłem bombki na choinkę, które drukowałem, żeby testować różne materiały. To rzeczywiście na gwiazdkę na choince wisiały sobie bombki drukowane na drukarce 3D i to w różnych kolorach i z różnych materiałów. Więc to było rzeczywiście, zdarzyło mi się zauważyć. Znalazłem różne modele 3D znanych rzeźb, które zostały wykonywane. Ja takie modele, nawet kilku rzeźb wydrukowałem i pokazywałem osobom niewidomym. I wydaje mi się, że to też jest fajna, perspektywiczna rzecz na przyszłość. Po co zlecać tyflografikom wykonywanie jakichś makiet i tak dalej, skoro jest pełno modeli dostępnych i można taki model rzeczywiście wydrukować i gdzieś tam w muzeum umieścić przy rzeźbie, jeżeli no już ona musi być z jakąś szybą czy tak dalej. Więc zdecydowanie tutaj też widzę jakąś ścieżkę na przyszłość i też mam zamiar ten temat ruszyć, bo kilku drukowałem makiety Kolosa z Rodos, drukowałem makiety Zamku Krzyżackiego w Malborku, drukowałem makiety rzeźby Poległego Astronauta i wszystkie bardzo ładnie się udały. Co jeszcze było z takich ciekawych projektów? Obudowa do Raspberry'ego, bo ja stwierdziłem, że skoro mam drukarkę 3D, to nie będę wydawać 30 zł na obudowę do Raspberry'ego, tylko po prostu ją wydrukuję. Bardzo dobrze się sprawdza. Są też z takich mniej popularnych, mniej spodziewanych rzeczy, to pamiętam, że znalazłem na Thingiverse i nawet drukowałem modele obuwia, oczywiście jego drukowałem z plastiku. Można drukować rzeczywiście z materiałów zdecydowanie nadających się na obuwie. Ja wiem, że są osoby, które obuwie na drukarce 3D wykonywały.
0: I to tak wykonywały na zasadzie takiej praktycznej, że można to było założyć i pójść gdzieś w tym.
1: Tak. Tak, no to raczej, zawsze się śmieję, to raczej obuwie prawie na pewno damskie i prawie na pewno lakierowane, no bo raczej takie materiały powstają, no te skóry nie wydrukujemy, ale jak najbardziej coś takiego drukować można.
0: No to rzeczywiście też jest to ciekawa perspektywa. Czy te modele to już są takie gotowe do wydruku, przepuszczone przez ten slicer? Czy no to są właśnie pliki, które musimy dopiero przygotować właśnie?
1: Właśnie tu się niestety zaczyna cała zabawa, bo modele nie mogą być przepuszczone przez slicer, no bo to byłby model pod jeden filament, jedną drukarkę, jedną dyszę, jedno wszystko. A my przecież możemy mieć różny sprzęt, no więc ten model trzeba przez slicer przepuścić. I niestety tu jest największa przeszkoda wykorzystywania bazy Thingiverse'a. Dość często się zdarza, że w opisie znajduje się ładna informacja. Zalecam drukować z wypełnieniem filamentu na poziomie procent, z takimi i takimi ustawieniami podpór. No i wtedy sprawa jest jasna. Ja wiem, czego mogę się spodziewać. W ten sposób ustawiam slicer, no jeszcze dopasowuję do filamentu te ustawienia, no i mam łatwy wydruk. No ale czasem wychodzą twórcy z założenia, że przecież ja zobaczę, jak to wygląda. A dlaczego to jest ważne? No bo największym problemem przy druku 3D są tak zwane podpory. Bo jak ja mówiłem, wydruki są wykonywane z dołu w górę, warstwa po warstwie. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy wydrukować sopel lodu na choinkę, który ja drukowałem. No sopel lodu na choinkę by się przewrócił w trakcie wydruku, on nie ma na czym stać, więc ja muszę wygenerować w slicerze odpowiednie podpory. To nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic niedostępnego, ponieważ odpowiednie algorytmy same generują podpory, ale ja muszę wiedzieć, jaki typ podpór potrzebuję. Czy ja potrzebuję podpory ścian, czy ja potrzebuję podpory po prostu, żeby ona się nie kołysała, drukowana figura. No i jeżeli ja nie dostanę takiej wskazówki od autora projektu, no to pozostaje mi metoda prób i błędów. Trochę na wyczucie, że sobie wyobrażam, jaki to może mieć kształt i co zastosować. No i w razie czego, jak widzę, że to jednak nie zadziałało, no to próbować ponownie. Więc da się, ale trochę jest to czasami zabawa w kotka i myszkę.
0: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, te podpory to są takie elementy, które też się drukuje?
1: Tak, żeby się nie przewróciła figura, drukujemy podpory. One są drukowane w taki sposób, żeby było je łatwo oderwać. I rzeczywiście jest łatwo oderwać, to nie jest żaden wysiłek. One są na tyle cienko połączone z resztą, że ja chwytam taką podporę, ciągnę do siebie i ona się odrywa. To nie wymaga jakiegoś szlifowania czy nie wiadomo jakich narzędzi. Ale rzeczywiście no, coś takiego trzeba czasem wydrukować przy bardziej skomplikowanych modelach.
0: No i okej, slicer to jest, jak rozumiem, jakieś oprogramowanie. No i jakie jest dostępne dla nas?
1: Najpopularniejsze oprogramowanie nazywa się Cura. Ono zdecydowanie w większości poradników jest proponowane. Niestety Cura nie jest dostępna. Ja trochę z tym walczyłem, zastanawiałem się, co się da zrobić. No ja już naprawdę dużo robiłem, bo i OCR-em się bawiłem, i nawigacją hierarchiczną. Obawiam się, że Curę musimy skreślić. To jest zbyt graficzne. Ostatecznie udało mi się je coś tam wyciąć, ale wysiłkiem, powiedzmy, użytkownika bardzo zaawansowanego i tracąc na to parę godzin. Więc to już bardziej sztuka dla sztuki. Ja używam slicera też bardzo dobrego, który akurat jest producenta naszej drukarki, ale on też pracuje z innymi drukarkami. Prusa Slicer. Prusa Slicer jest w tej chwili umiarkowanie dostępny, ale jest to oprogramowanie open source. Ja na GitHubie poruszyłem kwestię dostępności i już w najnowszej wersji jest kilka poprawek w tej materii i na pewno będą następne. Ja też się zaangażowałem w udostępnienie tego programu, więc on będzie już całkiem dostępny, bo tam też już moje cegiełki są.
0: A na razie z czym jest problem?
1: Nie da się bez nawigacji hierarchicznej. Jeżeli ktoś umie posługiwać się tak zwaną nawigacją hierarchiczną albo obiektową w NVDA, nie będzie miał żadnego problemu, ale no, nawigacja tabulatorem niekoniecznie działa.
0: Rozumiem. No i okej, ściągamy sobie taki model. Wrzucamy go do tego programu, do slicera. I co teraz? Tam, no nie wiem, wybieramy gdzieś z menu jakieś opcje, czy wskazujemy konkretny nasz typ drukarki, wybieramy te podpory. Jak w ogóle wygląda taki cały proces? Na razie skupmy się na tym, że mamy jakiegoś gotowca i że ktoś nam dał jakieś konkretne wskazówki, jak powinniśmy sobie z nim poradzić.
1: Zaraz spróbuję pokazać, o ile uda mi się okiełznać udostępniany ekranu.
0: To już za momencik, bo muszę ci dać uprawnienie do pokazywania ekranu. Niech no tylko znajdę zooma i już. O, proszę bardzo, tak. I już powinieneś mieć możliwość udostępniania ekranu.
1: Zaraz zobaczymy. Udostępnić dźwięk. Robię to pierwszy raz, więc może coś pójść bardzo źle. Czy jest słychać?
0: Słychać dość cicho, dość cicho jest.
1: Nie jestem pewien, w jaki sposób to zmienić.
0: W NVDA może po prostu głośność masz ustawioną dość cicho.
1: Powinna być na maksa, zaraz sprawdzimy. Niestety 100.
0: Okej, okay, no to trudno, ale to słychać. Ja ewentualnie tu po swojej stronie będę próbował coś korygować.
1: Uruchamiam Prusa Slicer, czyli oprogramowanie, o którym mówię. W wersji, którą być może niektórzy widzieli już na moim blogu, bo ja ten program prezentowałem, była poprzednia wersja, w której dostępność wyglądała dużo gorzej. Tu już jest kilka poprawek ode mnie, które sprawiły, że dostępne jest menu. Bo poprzednio to menu nie było dostępne i trzeba było posługiwać się skrótami klawiszowymi, zapamiętać co jest czym, albo użyć OCR-a. W tej chwili menu już jest odczytywane. Ja importuję jakiś projekt STL. Jak widać, jest to najprostszy proces. Weźmy jakąś tabliczkę brajlowską. No i w tej chwili mam sobie projekt slicera i pokażę mniej więcej, jakimi ustawieniami dysponujemy. Możemy ustawić wysokość warstwy. To jest jedno z najważniejszych ustawień. O co chodzi? Chodzi o to, jak dużą skok między kolejnymi warstwami wysokości będzie wykonać drukarka. Czyli czy ona za jednym zamachem będzie drukować na wysokość 0,1 mm, czy na wysokość 0,05 mm, czy na wysokość na przykład 0,4 mm. O co chodzi? Jak to zwykle bywa, im jest niższa wysokość warstwy, tym ja uzyskuję dużo bardziej precyzyjny wydruk, no bo wykonuję za każdym razem mniejsze ruchy, czyli mam większą precyzję nad filamentem, no ale wydruk trwa dużo dłużej. Ja odkryłem, że dla tabliczek musimy trzymać się bardzo małej wysokości warstwy, co bardzo wydłuża wydruk, no ale gdybym ja drukował tabliczki z wysokości warstwy 0,4, 0,5, no to co z tego, że miałbym tabliczkę w 15 minut, skoro Braille'a praktycznie nie dałoby się odczytać, bo wszystkie kropki się zlały w jedną. Sprawdzone. Tutaj mamy różne ustawienia tego, w jaki sposób głowica będzie działać. Nie będę ich wszystkich omawiać, bo byśmy przez 4 godziny siedzieli na antenie. Te wszystkie pola są etykietowane, tylko niestety NVIDIA jeszcze nie rozpoznaje etykiet i musiałbym do tego sięgać nawigacją obiektową. Ale grupy słyszymy. No i tutaj mamy ustawienia, które pozwalają, bardzo ważne, zdecydować, w jakim punkcie wydruki będą rozpoczynane. Ja tak trochę prezentuję wybiórczo te opcje. Chcę po prostu pokazać przekrój tego, o czym decydujemy. Chodzi o to, że jedno z ciekawszych projektów, które myśmy drukowali, bo teraz jesteśmy po serii koncertów charytatywnych na rzecz fundacji, i stwierdziliśmy, że fajnie będzie wydrukować puszkę na datki na drukarce 3D. Zresztą puszka ta pewną furorę zrobiła. Się śmialiśmy, że publiczność może pierwszy raz zobaczyć puszkę wydrukowaną na drukarce 3D. Ale pierwszy wydruk puszki był bardzo słaby. Był taki punkt, jeden punkt, w którym puszka jej pękała. Okazało się, że kiedy drukarka każdą część tej puszki zaczynała w tym samym miejscu, no to było to miejsce po prostu najsłabsze, najbardziej podatne na pęknięcia. No więc trzeba było w slicerze ustawić wydruk w taki sposób, by każda warstwa zaczynała się w troszeczkę innym miejscu, żeby nie tworzyć tej, że tak powiem, strefy najsłabszego mocowania. Mówię o tym jako ciekawostce takich rzeczy, do których się nie myśli, że slicer będzie potrzebny, jak jest potrzebny. No to są najważniejsze ustawienia sposobu wydruku. Infill, czyli wypełnienie, decyduje o tym, jak twarde będzie nasz model. bo kiedy ja drukuję na drukarce 3D, niekoniecznie opłaca się drukować go wypełniać materiałem, bo to jest bardzo duże marnowanie filamentu.
0: No tak, może być pusty równie dobrze, jeżeli nie ma potrzeby.
1: Może być w środku pusty, albo na przykład wypełniony w 20-30%. No i kształt tego wypełnienia i ilość wypełnienia tak naprawdę jest tutaj ustawiana. No wiadomo, to jest oszczędność czasu, oszczędność materiału. No i oszczędność masy. No czasami jak drukuję coś bardzo twardego, no to muszę ustawić ten infill 100%, czyli wydrukować materiał, coś pełnego.
0: Ale... No tak, ale puszka raczej na przykład taka nie musi być, a nawet nie powinna.
1: No, znaczy to jest inna sprawa, bo puszka będzie pusta, bo już w projekcie jest zaprojektowana pusta, czyli no to nie tutaj ustawię. W slicerze już, gdybym ustawił na 100%, to będzie raczej wypełnienie ścian tej puszki niż samej puszki, no bo on modelu nie będzie przełamywał. Ale gdybym na przykład chciał wydrukować sześcian, pełen sześcian, czyli miał model pełnego sześcianu, no to ustawienie tutaj infilu 25% albo 15% sprawi, że ten sześcian będzie tylko troszeczkę takimi cienkimi ściankami połączony, zamiast po prostu być pełny i zlany.
0: Rozumiem.
1: Skirt and brim to są bardzo ważne rzeczy. Skirt, czyli z angielskiego spódnica, to jest, no dosłownie można powiedzieć taka spódnica, bo to jest wokół projektu, kiedy ja zaczynam wydruk, nanoszony jest taki plastik dookoła niego, taka nitka, która służy do tego, żeby po prostu rozgrzać dyszę. Jeżeli dysza miałaby się rozgrzać nierównomiernie, miałby być nie resztki materiału, cokolwiek, to lepiej, żeby on stworzył taką niepotrzebną nitkę i ją po prostu potem się zerwało ze stołu, niż żeby no, już miał to pójść w ostateczny wydruk. Brim to jest podstawka, która jest drukowana pod model. Jeżeli nasz model jest cienki, jeżeli nasz model mógłby upaść w trakcie wydruku, no to drukujemy taką małą podstawkę, którą potem się odrywa. Ona jest połączona z samym modelem, no i dzięki temu on po prostu nie upadnie.
0: To jeszcze nie są te podpory, tak?
1: To jeszcze nie są podpory. Podpory ustawiamy dalej. Czyli support material, czyli dosłownie materiał wspomagający i tutaj generujemy podpory. No i ustawień podpór jest sporo, bo możemy ustawiać ilość warstw. Tutaj mam ustawione 0 warstw, czyli jak wysoki w warstwach, no tu trzeba trochę matematyki, ma być materiał. Tutaj ustawiamy różne marginesy, tutaj ustawiamy... ja teraz jestem w trybie podstawowym, a nie ekspercki, bo trochę mi brakowało opcji. Możemy ustawić kształt tego materiału, w jakiej formie ma być ten materiał, czy to mają być na przykład takie proste linie, które będą podpierać nasz materiał, czy to mają być całe ściany, a może to mają być stożki, co czasami jest przydatne, czy mają być łatwe do oderwania, czy raczej chodzi nam na to, że muszę wytrzymać duży opór, czyli kosztem tego, że jednak będzie trudniej wyciąć, mają być twardsze. Jak mają być wysokie, kiedy mają być generowane, jaka musi być odstęp między tam różnymi warstwami, żeby slicer uznał, że te podpory są potrzebne. No niestety to wymaga wprawy. Ja się tego trochę kilkoma nieudanymi wydrukami musiałem nauczyć, no, kiedy i jakie ustawienia tu wprowadzać. Speed, no czyli prędkość wydruku, wiadomo, im szybciej, tym lepiej, ale no, może ten filament wykapywać, może się okazać, że kapie, że łączą się kropki w Braille'u na przykład, że po prostu grawitacja robi swoje, no więc trzeba też wyczuć po prostu model. Trzeba wydrukować szybciej, wolniej i znaleźć tą optymalną prędkość. Tutaj możemy ustawić wydruk kilkoma filamentami jednocześnie. Jeszcze tego nie robiliśmy, ale na pewno będziemy robić, bo jest to dość ciekawe.
0: A w jaki sposób to technicznie wygląda? Zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, czy je trzeba wymieniać?
1: Nie, zawiesza się kilka filamentów jednocześnie, ale no, jak mówię, no to tanie drukarki tej opcji nie będą miały.
0: Rozumiem.
1: To jest właśnie też ta kwestia, że ja mówię, ja tutaj jestem w tej przewadze, że dysponujemy już drukarką z dość wysokiej półki po prostu. Więc to jest już taka opcja raczej dla troszkę droższego sprzętu. No i różne tam opcje zaawansowane. No ja pokazałem malutki przekrój tych opcji, ich jest naprawdę wiele, ja sam większością jeszcze się nie bawiłem, jeszcze nie wiem co niektórymi można zrobić. Slicer trzeba poznać. To nie jest tak, że ja mam model jak pliki JPG, go sobie wydrukuję, tylko wybiorę w jakim odcieniu, czy to ma być kolorowe, czy odcienia szarości. Tutaj przełączników, przycisków i tak dalej, ja kiedyś policzyłem, jest ponad 100.
0: Więc tu po prostu pobranie modelu to jest pierwsza rzecz, a później co my zrobimy z tym modelem w slicerze też może mieć tak naprawdę bardzo duży wpływ na to, no, z czym będziemy mieli finalnie do czynienia, jaki będzie tego efekt.
1: Dokładnie.
0: Pobranie to jest dopiero pierwsza czynność. Czy tego typu portale z modelami, one wymagają jakiejś rejestracji, czy tam po prostu się wchodzi, jest pobierz plik i tyle? Czy to jest jakieś bardziej złożone?
1: Nie, nie. Na Thingiverse tak naprawdę cały proces to jest download. Ja wciska ten download. Ja założyłem tam konto po prostu, żeby zapisywać te modele, które no, wykorzystywałem, bo to jest przydatne jednak mieć taką bibliotekę tych modeli, które się podobały. Ja mogę tam je ocenić, zaznaczyć jakieś moje ulubione, żeby potem po prostu nie poginęły, żeby wiedzieć, że to było fajne, że może ten użytkownik fajne rzeczy robi, ale nie jest to konieczne, chociaż dla mnie przydatne.
0: A z ciekawości te projekty tabliczek, które tworzycie, planujesz udostępniać gdzieś, żeby inni mogli też z tego skorzystać, czy raczej to będzie tylko dla Was?
1: Ja napisałem program, który służy do tworzenia modeli tabliczek, bo tu już wchodzimy w projektowanie. Ja go napisałem akurat w języku Ruby. Napisałem program, który tworzy model tabliczki z tekstu. Ja użyłem biblioteki LibreUse, to jest taka biblioteka, której między innymi używa NVIDIA do rozpoznawania Braille'a. Ściągnąłem wymiary punktów brajlowskich ze strony PZN-u. No i napisałem bibliotekę, która generuje to wszystko. No tam dość duży aparat matematyczny. Efektem jest program, który dosłownie składa się, no on jest oczywiście konsolowy. Wpisuje tekst, który ma być umieszczony na tabliczce i program generuje taką tabliczkę. Czy ten program będzie open source'owany, czy ja go udostępnię na GitHubie, jeszcze nie wiem. Całkiem możliwe, że tak.
0: No tak, bo to by mogło być rzeczywiście przydatne dla tych, którzy, dla tych instytucji, które być może mają swoje drukarki 3D. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektóre szkoły chociażby są w posiadaniu tego typu urządzeń, bo to nie jest poza możliwościami finansowymi tego typu instytucji. No i im coś takiego by się rzeczywiście mogło przydać, skoro mają drukarki brajlowskie, to i drukarki 3D może gdzieś tam też się
1: tak,
0: w niektórych szkołach pojawiały.
1: Trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem, są dwie przeszkody w wydruku takich tabliczek. Pierwszą jest to, że tabliczki, ja myślałem, kiedy kupowaliśmy tę drukarkę, że zaczniemy od wydruku tabliczek, bo to będzie umiarkowanie łatwe. Okazało się, że nie, bo punkty brajlowskie, no jak tak spojrzymy na to trochę bardziej geometrycznie, no to tak naprawdę są półelipsoidy, to nie jest walec albo inna prosta figura, to są takie kropki, które no, się zwężają, mają, nie są czubkiem, nie są stożkiem, bo by to kuło w palce, tylko są bardziej sferyczne. Są dość regularnego kształtu, no i okazało się, że wydrukowanie takich punktów brajlowskich bardzo wielu eksperymentów wymagało, no i bardzo wielu tabliczek, na których tutaj też pokazywaliśmy wielu niewidomym członkom fundacji, ale też osobom, które są z zewnątrz, które no, prosiliśmy o opinię, że to za bardzo kuje, to jest nierówno. I się okazuje, że takie ustawienie, dopracowanie profilu do Stacera, ja stworzyłem taki profil ustawień już pod tabliczki, no wymagało bardzo wiele eksperymentów, czyli to nie jest kwestia tylko modelu. No i rzeczywiście jak szkoła ma drukarkę 3D, no to raczej możemy się spodziewać, że to prędzej będzie drukarka pod uczniów, czyli z tych niskobudżetowych, a te niskobudżetowe do Braille'a sprawdzono, nie nadają się.
0: I teraz przechodzimy właśnie do tego elementu najtrudniejszego dla nas, czyli modelowanie.
1: Modelowanie. Modelowanie jest jak najbardziej możliwe. Tylko zanim opowiem o konkretnych narzędziach, powiem, że zbiega się tutaj wszystko, co może być na nie dla osób niewidomych, ponieważ wymaga wyobraźni przestrzennej, której no, siłą rzeczy zawsze będziemy mieli ją bardziej trochę ograniczoną. Wymaga dobrego i to naprawdę dobrego aparatu matematycznego, a niestety u niewidomych zawsze ta matematyka jakimś tam problemem jest, co widać po różnych tam rozmowach z forów i tak dalej. Nie, podejrzewam, że bardziej z nieumiejętności uczenia przez nauczycieli niż jakiś braku predyspozycji, no ale jest to problem.
0: Aparatu matematycznego może tak sprecyzujmy na poziomie liceum?
1: Na poziomie, że fajnie jest wiedzieć, co to jest sinus hiperboliczny i tangens dwóch kątów.
0: Okej, okay. No więc robi się już trochę sinus, kosinus, tangens, kotangens, to już gdzieś było, natomiast rzeczywiście sinus, jak powiedziałeś, hiperboliczny, to już jest rzecz taka, no bardziej zaawansowana.
1: Jesteśmy mniej więcej na poziomie, powiedzmy, matematyki do matury rozszerzonej, o tak bym to powiedział. To jest mniej więcej ten poziom, może pierwszy rok jakichś studiów inżynierskich. Więc no, wymaga to pewnej wiedzy. To nie jest żadna wiedza, której nie można zdobyć w internecie tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli ktoś sobie dobrze radzi z matematyką. Mamy różne takie udogodnienia jak Mathflyer, który nam pozwala ładnie czytać cały zapis matematyczny na Wikipedii. Ale no, zdecydowanie, jeżeli ktoś ma problem z matematyką, jeżeli dla kogoś jest to czarna magia, no to obawiam się, że niestety będzie musiał ten etap prac sobie trochę odpuścić.
0: Okej, okay, ale czy tu potrzebna jest jakaś umiejętność związana też z programowaniem?
1: Tak, tak. I do tego chciałem przejść, ponieważ w każdym wypadku będzie potrzebny ten aparat matematyczny, tylko my przechodzimy trochę poziom wyżej. Istnieją różne programy, które pozwalają projektować takie modele. Takie modele od razu powiedzmy nazywają się CAD, CAD. Co jest skrótem od czegoś i nigdy nie pamiętam od czego. W każdym razie jest oprogramowanie, często bardzo drogie oprogramowanie, które pozwala osobom widzącym ułatwić to projektowanie. Czyli dosłownie wyklikuje się różne bryły i tak dalej. No, my tego jesteśmy pozbawieni. Nie wyobrażam sobie nawet, że dało się stworzyć dostępne oprogramowanie do tego, bo trochę nie wiem jak. Więc my musimy przejść poziom wyżej, czyli do języków programowania. I są języki programowania, języki skryptowe, które pozwalają na tworzenie takich modeli. Proces wygląda bardzo podobnie do typowego programowania klasycznych aplikacji. Czyli ja mam plik kodu, piszę jakiś kod, kompiluję ten kod w kompilatorze i uzyskuję gotowy model STL. Natomiast cały proces opiera się na tym, że ja mam do dyspozycji kilka podstawowych figur, czyli jakieś różnego rodzaju prostopadłościany, różnego rodzaju figury 2D, 3D, czyli figury i płaskie i bryły. I na podstawie tej drobnej biblioteki, korzystając z takich znanych już z programowania pojęć, myślę, że osoby, które miały do czynienia jakiś tam z twardego, wiedzą o czym mówię. Instrukcji warunkowych, pętli, funkcji, nawet klas czy całych bibliotek, mogę tworzyć oprogramowanie, które pozwoli na stworzenie dowolnego modelu. Całość opiera się na tym, że musimy mieć w głowie ciągle siatkę współrzędnych i to siatkę trzech współrzędnych i sobie wyobrazić, ok, czyli ja chcę uzyskać ten i ten kształt. Na przykład najprostsze pojęcie, tworzyłem linijkę. Czyli czym będzie linijka? Będziemy mieli jakiś tam prostopadłościan o niskiej wysokości, troszkę większej szerokości i długi. To jest nasza baza. Na tym prostopadłościanie co pewną odległość iluś milimetrów umieszczamy kreski. Czyli mniejsze prostopadłościany, które po prostu będą oznaczały nasze jakieś punkty, a z drugiej strony z tego prostopadłościanu kreski wycinamy. No taką linijkę stworzyłem, która z jednej strony ma wcięcia, a z drugiej naniesione oznaczenia. No i to wszystko zajęło około 100 linii kodu. Ja ten kod też na LTN-ie udostępniłem, to tam można go znaleźć. No i w ten sposób powstała linijka, więc łączymy tutaj dobry aparat matematyczny, bo musimy wiedzieć, w jaki sposób na przykład obliczyć pewne wysokości, pewne odległości, bo przecież musimy wiedzieć, gdzie coś się skończy, gdzie coś się zacznie, pod jakim kątem to umieścić, jaką będzie miało pole powierzchni. No niestety z aparatem informatycznym, czyli umiejętnością programowania, w jakimś języku programowania, bo tych języków przecież jest wiele.
0: Czy masz jakiś taki wypracowany przez siebie zestaw dobrych praktyk, jak ty tworzysz te modele? No bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład wyobrażamy sobie jakiś obiekt i w tym momencie ten obiekt musimy teraz co, podzielić na jakieś
1: na
0: takie
1: dane bryły, tak.
0: Dane bryły, małe elementy, które sobie musimy policzyć, jak my chcemy, żeby one wyglądały i później przetransponować to tak naprawdę na kod.
1: Dokładnie tak to będzie wyglądać. Więc ja bardzo podobny sposób myślę. Najpierw zastanawiam się, jak ja chcę coś stworzyć, a już kilka naprawdę skomplikowanych rzeczy tworzyłem. Może nie tak skomplikowanych jak jakieś makiety rzeźb, ale już troszeczkę niedawno drukowałem zegarek. Oczywiście nie działający zegarek, tylko tarczę zegarka po prostu, żeby spróbować. No tam już trochę więcej to było zabawy, bo mamy jednak koło, czyli musimy sobie przeliczać ciągle wszystko na podstawie koła. Nie mamy tu równej odległości, bo im bliżej środka, tym mniejsze są odległości między oznaczeniami na tarczy zegarka. Więc ja zawsze zastanawiam się, z czego dany model się składa. Gdybym ja chciał go rozłożyć na takie podstawowe elementy, to z czego się składa? Jak on może wyglądać? Że to może być na przykład rzeczywiście jakiś sześcian, do którego dołączam cztery walce i uzyskuję coś. Trzeba się nauczyć myśleć o sprawie matematycznie, czyli nie noga od krzesła, tylko na przykład walec albo prostopadłościan i tak dalej.
0: Czyli tak naprawdę wracamy do tego samego, co w ogóle jest istotne w programowaniu, rozbijanie problemu na jakieś podstawowe kroki, które mogą nas doprowadzić do jego rozwiązania.
1: Dokładnie, tutaj się niewiele różni projektowanie CAD-ów od programowania. Tak naprawdę nawet składnia jest podobna. Mamy te same zestawy operacji, jak mówiłem. Też funkcje, pętle. No wszystko opiera się tylko zamiast programu, który ma coś zrobić, robimy coś, co ma jakoś wyglądać.
0: To przypomnijmy, bo nie wiem, czy to wybrzmiało. Jaki to jest język, w którym możemy taki model stworzyć?
1: Języków jest wiele. One są oparte na przykład na Javie, są oparte na Haskellu. Jest ich bardzo dużo. Ja programowałem w OpenSCAD. OpenSCAD to jest język oparty akurat na właśnie Haskellu. Troszeczkę. To jest coś między Haskellem a Perlem, moim zdaniem. Można programować też w językach, które są oparte na Javie, są języki oparte na Pythonie, chociaż niestety już od dawna nie wspierane.
0: Rozumiem. A jak z dostępnością tego oprogramowania, które nam pozwoli przetworzyć ten kod źródłowy na plik wynikowy? To pewnie coś z linii poleceń, tak?
1: Tak, tutaj cały proces to jest, ja piszę kod w Notepadzie++, akurat ja wykorzystuję Notepada++, ale to może być nawet zwykły notatnik, a potem wpisuję jedno polecenie, które kompiluję. Chociaż tutaj ważna uwaga i bardzo nieprzyjemne dla mnie zaskoczenie. Skompilowanie takiego projektu wcale nie jest proste, bo on musi wyjrzeć sobie siatkę współrzędnych, przeliczyć i tak dalej. Ja byłem bardzo niemiło zaskoczony, bo kiedy ja zaczynałem działać, to ja mam dwa laptopy. Mam Dell XPS, którego wykorzystuję do pracy. No i małego 13-calowego MacBooka jeszcze z roku 2017, którego po prostu używam gdzieś jeszcze, no bo jest mały, jest fajny. No więc kiedy pierwszy raz bawiłem się drukarką, miałem ze sobą tylko MacBooka, miałem już przygotowany wcześniej projekt tej tabliczki, chciałem ją skompilować i sprawdzić, czy to zadziała. I nieprzyjemnie mnie zaskoczył czas kompilacji tabliczki 44 minuty. No niestety MacBook ze zintegrowaną kartą graficzną i siódemką, ale co prawda nisko napięciową, okazało się, to nie jest komputer do takiej pracy, to mu po prostu trwa. I jednak tutaj podzespoły mają ogromne znaczenie, o czym się przekonałem ku swemu wielkiemu zdziwieniu.
0: Czyli to nie jest tak, że to nam się stworzy w chwilę, musimy po prostu odczekać odpowiednią
1: dokładnie,
0: ilość
1: dokładnie.
0: Czasu.
1: Więc no, projektowanie, się śmiałem, tabliczki na MacBooku trwa prawie tyle, co i wydruk. No na moim XPS-ie tam już jest i siódemka normalno-napięciowa, powiedzmy. No to już jest rozsądniejszy czas, bo coś takiego trwa około 6 minut zamiast 44. Ale jednak przyznam, że dla mnie jako programisty ja byłem zdziwiony, no bo zwykle kiedy piszemy prosty program, kilka linii kodu, no to się kompiluje w ułamku sekundy.
0: No dokładnie, bo 100 linii kodu, no to nie jest jakoś bardzo wiele, tak jak mówiłeś, więc to się powinno zrobić tak naprawdę w chwilę, a tu się okazuje, że to...
1: Więc to było takie moje bardzo duże zaskoczenie. Przyznaję, tego się nie spodziewałem i pamiętam, że w pewnym momencie jak ta kompilacja trwała i trwała, no i oczywiście nie mam wyjścia, ile jest procent tej kompilacji, tylko in progress, to ja zacząłem zastanawiać, mi się komputer nie zawiesił.
0: No właśnie, czy to, bo to też tak może się człowiek zastanawiać wtedy, co to się tam właściwie dzieje. A tak z ciekawości, jakiej wielkości są te pliki wynikowe? To się liczy w kilobajtach, w megabajtach?
1: Taka jedna tabliczka około megabajta ma. Ale tabliczki są, to ciągle podkreślam, są trudnymi projektami, naprawdę trudnymi. Tam jest bardzo duża precyzja, przecież jest wiele tych półkul, te odstępy, to jest już trudny projekt. Takie na małe projekty, jakieś tam proste podstawki, kosteczki, figury, bryły, no to jest zwykle rozmiar liczony w dziesiątkach, setkach kilobajtów.
0: Czy taki plik, jak sobie otworzymy na przykład w Notepadzie, to w ogóle coś z niego wyczytamy? Nie. Czy to jest już
1: Nie,
0: taka
1: jest
0: bardziej
1: to,
0: postać binarna?
1: To jest zapis binarny.
0: Tak się właśnie zastanawiałem, czy to po prostu, czy to jeszcze tam gdzieś da się coś odcyfrować z takiego modelu, czy nie, czy to już... To...
1: Widziałem kiedyś narzędzie, które zamieniało pliki już gotowe STL z powrotem na kod akurat właśnie w OpenSCADzie, ale jak to zwykle z dezasemblacją czy dekompilacją...
0: No to jest trudne potem do czytania.
1: To nie było zbyt przyjemne.
0: Tak jest. To żeby się potem zorientować, co poeta miał na myśli, to już trzeba rzeczywiście się orientować w całym języku.
1: Warto powiedzieć, że na Thingiverse, bo ja tutaj mówię o projektach, jest dość dużo projektów wykonywanych w OpenSCADzie, no bo my tutaj mówimy o OpenSCAD jako ta gorsza alternatywa, bo oczywiście łatwiej jest wyklikać, ale przecież w profesjonalnych zastosowaniach jednak OpenSCAD jest lepszą formą, bo w takim projekcie, który ja generuję komputerowo, jeżeli to ma być jeden projekt, no to jest lepsze, ale jeżeli ja chcę mieć projekt jakoś tam dopasowywalny, czyli na przykład chcę mieć różne elementy, w których mogę zmieniać parametry, no to wiadomo, że lepiej jest coś takiego napisać w języku programowania, w którym ja zmienię jedną linijkę kodu, jedną zmienną i uzyskuję różne wyniki, niż za każdym razem robić nowy projekt. Na Thingiverse też znajdziemy wiele przykładów gotowych, nawet bardzo skomplikowanych rzeczy właśnie pisanych w OpenSCADzie, często ze kodem źródłowym.
0: A Dawidzie, takie jeszcze przyszło mi pytanie do głowy. Czy na przykład są jakieś takie programy, czy w ogóle narzędzia, które nawet, ja już nie mówię o wydruku 3D, ale żeby zastosować tę drukarkę do wydruku rzeczy takich bardziej płaskich, powiedzmy. Czy na przykład, jeżeli sobie wczytamy jakiś plik graficzny, to czy możemy to spróbować przerobić na jakiś model i później sobie to na przykład wydrukować?
1: Są i to nawet całkiem nieźle działa. Są modele, które zwykle one bazują na szarości, odcieniach szarości. Zresztą daleko nie szukajmy, bo sam OpenSCAD ma taką opcję. Jest funkcja w OpenSCADzie, która importuje plik w formacie graficznym i skaluje go do odpowiedniej wielkości. I wtedy taki obraz jest konwertowany na skalę szarości i im jaśniejszy jest kolor, tym wyższa jest warstwa. Ja w ten sposób drukowałem m.in. logo naszej fundacji, co się bardzo udało. Kilka rzeczy też drukowałem. Wiadomo, kiedy to są jakieś proste obrazki, to naprawdę efekt jest dobry. No już bardziej skomplikowane, no niestety wiadomo jak to jest. Ale jest to też bardzo interesujące doświadczenie i ja takich kilka wypukłych grafik mam, łącznie z tym, że wydrukowałem schemat na przykład stacji metra, no i umiem się w nim połapać.
0: A jakieś na przykład takie, powiedzmy, zdjęcia. Załóżmy, że ktoś sobie robi na przykład, nie wiem, jakieś, zrobi sobie zdjęcie telefonem czegoś i później chciałby to przenieść na drukarkę 3D. No właśnie, domyślam się, bo też bym próbował. Jaki był efekt?
1: Zły.
0: Zły.
1: Jednak to jest za duża rozdzielczość, jak ja ją zeskalowałem, do tego stopnia, że no jednak skala szarości, niedokładności wydruku i to, że ja to zdjęcie skalowałem do dość małych rozmiarów, sprawi, że nawet osoby widzące nie potrafiły na podstawie wydruku powiedzieć, co to było.
0: Ale to jest kwestia tego, że to było zdjęcie wykonane przez ciebie, czy na przykład jeżeli ktoś by wykonał zdjęcie...
1: Nie, ja wykorzystałem zdjęcia, które były wykonywane przez osoby widzące.
0: Rozumiem.
1: To jest za duża rozdzielczość. Mam wrażenie, że być może gdyby wybrać fragment takiego zdjęcia, naprawdę mały fragment, to by coś się dało, ale no podejrzewam, że jest jednak za dużo kolorów, za dużo wszystkiego. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Może kiedyś będę z tym eksperymentował, ale może się okazać trudno. Natomiast takie proste rzeczy, jakieś wykresy, schematy, rysunki dają bardzo ładny efekt.
0: Aha, czyli to też jest kolejny taki sposób na wykorzystywanie tej drukarki w przypadku, no jeżeli powiedzmy z tą matematyką nam nie po drodze, ale już ze slicerem byśmy sobie radzili. No to albo gotowce, albo jakieś właśnie pliki graficzne ze schematami, z prostymi rzeczami, które można by było próbować, no a ewentualnie później próbować się pokusić o tworzenie jakichś własnych modeli.
1: Tak, dokładnie, to jest jak najbardziej możliwe. Ja robiłem takie eksperymenty, że drukowałem wykresy przebiegu kilku funkcji matematycznych do tego stopnia, że wykorzystywałem po prostu wykresy umieszczane na Wikipedii. To bardzo ładne, no bo to jest prosty obraz, to bardzo, bardzo ładnie wychodziło.
0: No tak.
1: Tak, się śmiałem, że to jest taki odpowiednik tych maszyn puchnących, ja nie wiem jak one się nazywają, że wykorzystują papier, podgrzewają go i wykonują obrazki, coś takiego kiedyś było popularne. Próbowałem też nawet trochę bardziej skomplikowane rzeczy, jak mówię tutaj jakiś schemat metra, jakieś proste rysunki. Jak długo coś jest w miarę proste, naprawdę da się to zrozumieć, da się to odczytać i efekty są bardzo, bardzo fajne.
0: I wtedy to się nam drukuje jako taka bardziej siatka, czy na jakiejś podstawie to się drukuje, czy wybieramy sobie to w tym slicerze, jak to ma zostać stworzone?
1: To znaczy, ja to robiłem dosłownie trzema linijkami kodu w OpenSCADzie. Pierwsza linijka to była wydrukuj podstawę o takich i takich rozmiarach, druga przesuń, że tak powiem, indeks na wysokość tej podstawy i trzecia umieść tutaj model, no bo by było ryzyko, że tak naprawdę nam wyjdzie kilka części na przykład, gdyby tam
0: no tak.
1: było... Tak, więc ja generowałem pod niego zawsze podpórkę.
0: Rozumiem. No cóż, zaglądam na Facebooka, zaglądam do komentarzy i niczego nie widzę, więc albo mówimy dostatecznie jasno, albo po prostu osoby, które słuchają, to się trochę przeraziły tym, że to jednak jest proces skomplikowany.
1: No bo, niestety.
0: No niestety jest i to się nie ma co oczywiście łudzić. Jeżeli ktoś chciałby tworzyć modele, to wyobraźni i wiedzy matematycznej trzeba mieć sporo, no i trzeba też umieć programować tak naprawdę. Oczywiście ja zakładam, że też ktoś przy dostatecznej determinacji mógłby się nauczyć tego języka do modelowania jako pierwszego, ale to chyba no nie jest to najłatwiejsze, prawda? To nie jest taki prosty język na początek.
1: Wydaje mi się, że to nie jest dobry sposób, bo jednak tu łączymy wyobraźnię. Ja miałem wiele, na przykład jak ja zaczynałem modelować w OpenSCADzie, no i mówię, już trochę tych projektów mam, trochę rzeczy robiłem, trochę się uczyłem, to ja robiłem często takie błędy, że sobie czegoś nie wyobrażałem, że byłem pewien, że odstęp będzie większy, a był mniejszy, albo za duże szczeliny, albo coś było źle wyliczone, albo zbyt zaokrąglona liczba pi. Też miałem taki przypadek, że przyjąłem liczbę pi 3,14 i to było za mało. Wydaje mi się, że najpierw trzeba poczuć się pewnie w programowaniu. Ja tu wyciszę, bo chyba idzie wszystko.
0: To znaczy nie idzie nic. Wyłączyłeś udostępnienie, także spokojnie.
1: To zrobię to bardzo odruchowo, bo tutaj schodziły jakieś już prywatne wiadomości.
0: Nie, wszystko jest okej.
1: Więc rzeczywiście miałem taki przypadek, że no jednak były te błędy zaokrągleń, błędy różnych odległości. I to mnie nauczyło, że trzeba bardzo, bardzo rozważyć, tak jak ja mam już na tyle sprawność w programowaniu normalnych aplikacji, że nie robię takich typowych algorytmów, nie robię sobie notatki, ten program zrobi to i to. Tak, no ja jeszcze w tej chwili programując w OpenSCADzie najpierw sobie wszystko rozpisuję, jak to ma wyglądać i potem to dopiero przeniosę na język programowania, więc nie radziłbym go jako pierwszy.
0: Mamy kilka pytań od Maćka, więc już zaglądam do tych pytań, bo one mi dopiero w tym momencie przyszły. Skoro mowa o MacBooku, czy slicery też są dostępne na macOS? Czy wiesz jak z dostępnością z VoiceOverem?
1: Prusa Slicer jest dostępny na macOS, jest dostępny z VoiceOverem. Tutaj ja działam na obydwa fronty, bo ja i staram się go udostępnić na Windowsa i na macOSa i mówię, myślę, że w następnej wersji to będzie chyba wersja 2.5, tak 2.5, myślę, że już będziemy mogli liczyć na pełną dostępność.
0: No to zaglądamy na kolejne pytanie od Maćka. Czy w razie jakiejś katastrofy podczas wydruku marnuje się cały materiał, czy jego część?
1: Nie, jeszcze nie miałem czegoś takiego, żeby zmarnował się cały materiał, łącznie z tym, że zwykle po prostu dysza się zatyka i on nawet nie może przejść. Słyszałem o kilku spektakularnych. Jak się wpisze w internet spektakularne katastrofy podczas druku 3D, to można znaleźć bardzo interesujące historie, łącznie z tym, że komuś tak się nie udał wydruk, że cała drukarka zleciała z biurka, bo po prostu materiał był tak ciężki, że ją przeważył i ją ściągnął. Ale no to już są naprawdę ekstremalne przypadki.
0: No to rzeczywiście, jak to mawiają, grubo. I kolejne pytanie od Maćka. Czy pliki modeli przekazywanych do drukarki wykonuje się wyłącznie po USB, czy możliwa jest droga bezprzewodowa? Czy taką drukarkę można też jakkolwiek sterować za pomocą apki na smartfony?
1: To jak mówiłem jest Octoprint. Octoprint ma swoją aplikację. Octoprint ma swoją aplikację, która przynajmniej na iOSie jest całkiem dostępna, choć nie aż tak jak strona, bo jest tam kilka niezatykowanych przycisków. Chociaż nie ma tam jakiejś wielkiej zagadki. Nie miałem jakiegoś problemu z jej obsłużeniem.
0: Więc tyle pytań od Maćka. Więcej pytań nie widzę. Więcej informacji się nie pojawia. Jeszcze takie pytanie, które mi przyszło na myśl, to taka propos drukarki jako takiej. Czy to jest w ogóle urządzenie głośne? Bo ty wspomniałeś, że macie ją tam w odpowiednim pomieszczeniu, no też ze względu na warunki, że tak powiem, klimatyczne, które muszą być dla niej odpowiednie, ale ja się domyślam, że wiele osób może być w takiej sytuacji, że no, nie dysponuje osobnym pomieszczeniem dla takiej drukarki. Załóżmy, że będziemy się pilnować, żeby tam okna nie otwierać, specjalnie przeciągów nie robić, no ale czy z tym urządzeniem da się żyć w jednym pokoju?
1: Cisza kosztuje. Powiem tak, właśnie to tutaj też zależy wiele od ceny. Te drukarki tanie, ja mówię, miałem trochę do czynienia z Enderem, z tych tanich, chyba innej nie widziałem, są głośniejsze. I one są na tyle głośne, że one jednak jak ja teraz pracuję, coś tam popiję herbatę, robię księgowość czy coś takiego, no to jeszcze może to być gdzieś tam w tle, no trochę jak irytująca jakaś tam wiertarka u sąsiadów, da się żyć. Ale no już raczej krótkofalową. Natomiast już nasza Prusa jest na tyle cicha, na tyle dyskretna, że mnie się zdarzało przy niej spać i no jak się już zasnęło, to nawet nie budziło.
0: No to rzeczywiście, cisza kosztuje, dobrze powiedziane.
1: Cisza kosztuje, niestety, no ja mówię, to trzeba mieć na względzie, te drukarki tanie, to może być dobry pomysł na początek, bo rzeczywiście, no jeżeli ktoś chce zaeksperymentować, czy to jest dla niego, czy wychodzą mu te modele, a właśnie, tu mamy kolejną niestety problem modelowania po niewidomemu, kiedy jest sobie osoba widząca i napisze taki model, to sprawdzi na ekranie, co wyszło, osoba niewidoma wydrukuje, dopiero wtedy się dowie. Niestety.
0: Ale czy można, okej, i to jest dobre pytanie, myślę też, czy można sobie taki model, który drukujemy, albo mamy zamiar wydrukować, załóżmy, że okej, napisaliśmy sobie skrypt, ten, który nam, czy program nawet, który nam wydrukuje ten model, który stworzy ten model. Odczekaliśmy tam te 6 albo 40 minut, stworzył się jakiś plik. I czy mamy możliwość teraz, żeby na przykład przerobić to na obrazek i komuś wysłać i zapytać, słuchaj, to ma sens?
1: Tak, jak najbardziej. To nie jest problem. To nawet sam OpenSCAD ma do tego linię poleceń. Można coś takiego zrobić. Można zrobić siatkę dla tych bardziej zaawansowanych matematycznie albo wizualizację.

0: niż tracić 4 godziny i poprawiać.
1: Ale powiedzmy, może być taka sytuacja, że na przykład jeżeli dalibyśmy to komuś do oceny, ten plik graficzny, to on wywnioskuje z niego mniej niż ty z takiego modelu nieprecyzyjnie wydrukowanego?
0: Myślę, że jest podobnie. Myślę, że to jest dość podobne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja jeszcze tak mi teraz się przypomniał, że ja miałem trochę powiedzieć o filamentach i ten temat nam umknął.
1: No tak. Bo wspomnieliśmy o tym, o tych najpopularniejszych, o plastiku, o PLA, ABS. ABS czy APS to jest? Bo
0: ABS.
1: ABS, ABS, okej.
0: To są rzeczywiście dwa najpopularniejsze. One mają kilka różnic. PLA jest łatwiejszy w wydruku. ABS jest nieco twardszy. To są najważniejsze różnice, no bo jest jeszcze na przykład to, że ABS jest rozpuszczalny w acetonie. A PLA nie jest. Natomiast zdecydowanie nie można powiedzieć, że jeden z tych materiałów jest lepszy. Ja często widzę w internecie opinię, ABS jest lepszy. No więc wcale niekoniecznie. Myśmy drukowali i z PLA, i z ABS-u. I wszystkie tabliczki, które my wykonujemy, wykonujemy z PLA. Wykonujemy z PLA, a nie z ABS-u, ponieważ jest to wydruk po prostu prostszy, po prostu szybszy. No i nie ma potrzeby, to trochę jest tak jak, nie wiem, dyskusja, czy napisać program w C++ czy w jakimś Pythonie. No jeżeli to ma być prosty kalkulatorek, no to wiadomo, że C++ będzie troszeczkę wydajniejszy, troszeczkę szybszy, troszeczkę lepszy, ale czy ma sens? I trochę tak to wygląda, że ja uważam, że PLA do takich wydruków typu tabliczka na drzwi jak najbardziej się nadaje. No już bardziej takie rzeczy, które muszą więcej wytrzymać, na przykład te linijki brajlowskie, ja już drukowałem z ABS-u, bo PLA jest za słaby. No jest też szereg innych, mniej popularnych materiałów. Taki materiał, z którego myśmy wykonywali wiele wydruków, jest PET. PET to jest materiał taki bardzo twardy, on jest nieprecyzyjny, z niego nie dałoby się wydrukować tabliczek brajlowskich, to jest po prostu niemożliwe, bo no, on ma takie właściwości, że nie nadaje się do takiej precyzji wydruku. Ale myśmy z niego drukowali te puszki, ja z niego drukowałem różne takie twarde elementy, no i twardy jest. Są materiały typu nylon, które są właśnie bardzo elastyczne, służą do jakiegoś odchylania. Są materiały takie jak flex, które służą do wykonywania na przykład obudów na telefony. Często się widzi, ja często widzę, że na przykład iPhony mają takie obudowy proste z flexu, bo one są dość po prostu elastyczne. No są materiały jak sklejka drewniana, no to już wiadomo o co chodzi. To już są bardzo trudne materiały do druków, ja kiedyś na pewno będziemy się nimi zajmować. Są materiały takie jak włókno szklane czy włókno węglowe, można z nich drukować. Ja mówię teraz o materiałach, z którymi niestety te tanie drukarki sobie nie poradzą. Nasza tak, ale te za 2000 nie. Są materiały jak TPU, no z którego dosłownie można drukować buty, o czym mówiłem. Albo jakieś torebki. Wiem, że się takie rzeczy robi z TPU. To chyba tyle z tych najpopularniejszych. Jest też wiele takich bardzo niszowych materiałów o bardzo szczególnych właściwościach. Ja na razie testowałem tak ze 5 różnych materiałów.
1: I
0: jak tak liczę.
1: Może powiedzmy od razu, bo wspomniałeś parę razy, że linijki brajlowskie drukowałeś na drukarce, żeby ostudzić zapał.
0: Nie, chodzi o linijki z oznaczeniami brajlowskimi do mierzenia, niestety.
1: Tak, bo ja już widzę po prostu, że niektórzy mogliby sobie pomyśleć, kurczę, to ja sobie kupię drukarkę za parę tysięcy i będę drukować urządzenia, które za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy można kupić. To nie, nie, słuchajcie, do mierzenia. Taki przyrząd do mierzenia, nie monitory brajlowskie.
0: Niestety
1: jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Chociaż z takich rzeczy, których się nie ma, to na pewno chcemy drukować cudzmiarki. Jeszcze tego nie robiłem, ale chcemy drukować takie cudzmiarki dla niewidomych, bo trudno jest dostać cudzmiarkę.
1: Tak, jak gdzieś raz miałem, ale jak później potrzebowałem gdzieś ją jeszcze dostać, tego typu urządzenie, to ciężko, faktycznie ciężko.
0: To znaczy, ja też naszych słuchaczy bardzo zachęcam. Na Eltenie jest taki wątek, w którym można składać swoje propozycje. Tam różne propozycje są, więc jeżeli macie jakiś pomysł, co można wydrukować, a macie przypadkiem konto na Eltenie, no bo tam główna dyskusja trwa, to ja zapraszam, znajdźcie ten wątek. I tam rzeczywiście użytkownicy bardzo różnymi propozycjami się dzielą i ja na pewno te propozycje bardzo biorę pod uwagę, bo myśmy wyszli z takiego założenia troszkę, że my też nie wszystko wiemy i bardzo chętnie posłuchamy opinii innych, co może komuś przyjść do głowy.
1: Tak, i to później będzie można rzeczywiście w praktyce wykorzystać, no bo skoro jest sprzęt, to teraz tylko, żeby go użyć.
0: Dokładnie. No i naszym główną przeszkodą jest to, że rzeczywiście my zaangażowaliśmy się w ten wydruk tabliczek. To jest też bardzo interesujący materiał, bo ja przy okazji tych tabliczek

0: Widziałem się z różnymi urzędami, z różnymi pracownikami tutaj też rządowymi, różnych instytucji, no, najróżniejszych. I bardzo ciekawe wnioski też mam z tych rozmów. Na przykład bardzo wiele osób mi mówiło, że trudno im dotrzeć do niewidomych. No ale w każdym razie chodzi mi o to, że no, niestety jest to angażujące i przez to, że my wykonujemy ten projekt, który okazał się bardzo potrzebny i zainteresowanie jest tak ogromne, że gdybym ja miał odpowiedzieć i dać tabliczki wszystkim urzędom, które by chciały te tabliczki, to chyba bym się wypłacił ze wszystkiego, co mam. Więc no, myślimy tutaj o jakimś większym projekcie, bo zainteresowanie tą technologią jest olbrzymie.
1: Tak, szczególnie, no, że teraz instytucje publiczne zobligowane są do bycia dostępnymi, a dostępność to nie jest tylko kwestia zapewnienia działającej zgodnie z wytycznymi WCAG strony internetowej, ale też mamy te wszelkiego rodzaju aspekty architektoniczne.
0: Dokładnie i no niestety to z jednej strony to jest świetny projekt i bardzo się cieszę, że go realizujemy, ale z drugiej trochę wstrzymał inne prace, no bo drukarka niestety może być albo do tego, albo tamtego. Bardzo rozważamy, czy postarać się, czy nie postarać się dosłownie o finansowanie na drugą drukarkę, bo trochę zainteresowanie przewyższa nasze możliwości produkcyjne.
1: No tak, okazuje się, jedna drukarka to powoli za mało, no to cóż, życzę w takim razie, żeby się udało zebrać środki na kolejną, a może z czasem to tak, jak wspominałeś w audycji, jakaś taka cała, taki cały kompleks się uda stworzyć z drukarkami 3D, które będą 24/7 wypluwały z siebie różne
0: a
1: ciekawe
0: może, kto wie.
1: Urządzenia.
0: Chociaż w obecnych czasach to ja się bardziej nawet nie boję cen tych drukarek, tylko cen prądu potem.
1: A właśnie, jak to jest? Jak bardzo to jest prądożerne urządzenie.
0: No to jest niestety prądożerne urządzenie. No nie da się tutaj zaczarować, no jednak to są ogromne temperatury. No my drukujemy 24 na dobę, dokładnie tak. No podejrzewam, że mało kto z słuchaczy, którzy nawet jeżeli ktoś się zdecyduje na drukarkę 3D, będzie drukował tak intensywnie jak my. No bo u nas to jest jednak, no co by tu mówić, produkcja prawie przemysłowa, bo te tabliczki, no czterocyfrowa liczba jest do wykonania tych tabliczek. No to jest wydatek miesięcznie w takim schemacie pracy, że drukarka praktycznie nie ma przerw, około 100 zł miesięcznie.
1: No to rzeczywiście już trochę jest, a gdzie pozostałe urządzenia jeszcze gdzieś tam?
0: Tak, więc to też trzeba mieć na względzie. No oczywiście, jeżeli ktoś bierze taką drukarkę do zastosowań indywidualnych, no to nie spodziewam się, że będzie drukował...
1: Aż tyle,
0: to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: No tak, bo to wiadomo, ale no też trzeba się liczyć, że jednak troszkę nasze rachunki za prąd mogą wzrosnąć, jak nam się zabawa spodoba, no i szczególnie jak najpierw będziemy się uczyli, jak to w ogóle wszystko
0: dokładnie, to też tak, to
1: okiełznać.
0: Też warto powiedzieć.
1: Tak, tak jest. No cóż, tu chyba więcej pytań nie ma, chociaż jeszcze dla pewności sprawdzę, bo różnie to może być z tymi naszymi źródłami komunikacji. Tu nic nie ma, na naszym panelu kontaktowym nie ma. Jeszcze na szybko zobaczę na Facebooku. To cóż, Dawidzie, i jeszcze raz, żeby przejrzeć sobie ten wątek i żeby może coś zaproponować, to jest na Eltenie. Czy mógłbyś wskazać miejsce, gdzie jest ten wątek?
0: Zaraz go znajdę, też chwilę, bo ja przyznaję, nie pamiętam, ale zaraz go znajdziemy.
1: Ja też właśnie nie pamiętam, a pamiętam, że go też oglądałem i go czytałem, bo rzeczywiście sporo różnych ciekawych rzeczy tam ludzie podrzucali. Ja chociażby mogę powiedzieć taką rzecz a propos drukarki 3D, że ostatnimi czasy w związku z remontem, to na przykład ja gdzieś znalazłem ofertę na taki wieszak do Apple TV, bo akurat stałem się posiadaczem tego urządzenia, a chciałem, żeby można było je powiesić na ścianie. No i takie urządzenie, taki właśnie wieszak do Apple TV, w które się po prostu jest wydrukowane na drukarce 3D, taki stojaczek, w który się to urządzenie wkłada i można je przykręcić do ściany. Ostatnio sobie właśnie coś takiego zakupiłem, także no, te drukarki 3D są rzeczywiście powszechnie
0: tak,
1: używane do różnych
0: bardzo przydatne.
1: Rzeczy.
0: wątek jest w grupie Samodzielność Niewidomych na forum inne. Ten wątek, to zaś rozpoczęliśmy testy wydruku 3D, tam propozycji jest bardzo dużo. Też na moim blogu ja postaram się link umieścić, o ile tylko nie zapomnę. Ja pokazałem ten wydruk w praktyce, tam przeszliśmy przez slicer w poprzedniej wersji troszkę mniej dostępnej, pokazałem całość procesu, łącznie z tym, że ten wydruk był tam na żywo cały wykonany, taką kostkę wydrukowaliśmy małą. Więc tego nagrania też, jak ktoś jest zainteresowany, można wysłuchać. No i oczywiście jest też wątek na Eltenie, w którym można zadawać pytania odnośnie wydruku, też można oczywiście pod audycją, jak będzie opublikowane komentarze. Ja chętnie na te wszystkie pytania odpowiem, bo nie wiem, czy w Polsce było wcześniej coś takiego, żeby osoby niewidome tym zagadnieniem się zajmowały. Chyba nie.
1: Chyba nie. Oczywiście różne instytucje działające na rzecz niewidomych mają drukarki 3D. To nie jest żadne nowum.
0: No bo, tak, oczywiście.
1: Bo druk 3D nam z pewnością jest w stanie pomóc, ale no właśnie, to od tej strony takiej niewidomi jako użytkownicy tego efektu końcowego, ale żeby ktoś próbował swoich sił w projektowaniu, czy nawet w drukowaniu, bo to jak się okazuje, to nawet ten proces drukowania to też nie jest wcale taki łatwy. Tu jak sobie ktoś poradzi z wydrukowaniem gotowego modelu 3D, to już myślę, że można mówić o pewnego rodzaju sukcesie, bo tam też trzeba jednak się trochę napracować.
0: Tak, to też jest trochę eksperymentu, więc myślę, że fajnie, że jak myśmy kupowali jako fundacja drukarkę, nie wiedziałem wcale, czy ja będę w stanie obsługiwać, no tutaj była kwestia zaangażowania wolontariuszy i tak dalej. Cieszy mnie, że okazało się to możliwe, chociaż no nie jest to zdecydowanie kwestia kupić, włączyć, wcisnąć Enter, niestety. Chociaż myślę, że z biegiem lat też ta technologia stanie się coraz bardziej dostępna, to już widać pewien postęp. Chociaż jak się mówi, że drukarka do zastosowań domowych, to ja jeszcze bardzo sceptycznie na to patrzę. Ja uważam, że nawet w przypadku osób widzących to nie jest jeszcze na tym etapie. To wymaga zbyt dużego zaangażowania, zbyt dużo konserwacji, nawet z perspektywy osoby, użytkownika, że tak powiem, w pełni sprawnego. No niestety nie jest to urządzenie plug and play jeszcze, ale myślę, że w najbliższych latach ta technologia też będzie coraz bardziej udoskonalana, coraz bardziej będzie też dochodzić pod strzechy, no bo po prostu pewne
1: no to jest jakaś przyszłość, tak. Jednak, tak, to jest jakaś przyszłość. Mówiło się swego czasu i zastanawia mnie, czy te urządzenia nam kiedyś bardzo nie pomogą, ale ja nawet nie wiem, jak wygląda ich rozwój. Mówiło się swego czasu o skanerach 3D.
0: A miałem okazję pracować ze skanerami 3D.
1: No i jak to wygląda, jak to działa?
0: Skaner 3D, tylko on nie bardzo, no wiadomo, on będzie miał ograniczoną możliwość odtworzenia głębi. Ja dla porównania wykonaliśmy na skanerze 3D skan takiej, ja nie wiem skąd je mam, tak, były takie linijki browskie, znowu mówimy o urządzeniach do pomiaru, ja nie wiem, czy ich nie produkował PZN, czy nie wiem skąd była ta produkcja, ale tych linijek było dość sporo i można było je dostać w punktach PZN-owskich 10 lat temu, czy tam 15.
1: Mhm. To jest z takim otworkiem, że można sobie było je gdzieś tam zawiesić później. Takie wypukłe, takie trochę jakby zaokrąglone.
0: Nie jestem pewien, kto je tworzył, prawdę mówiąc.
1: No, ja też je pamiętam z PZN-u.
0: W każdym razie, więc myśmy te linijki też poddali skanowi, żeby porównać. No da się, tylko trzeba pamiętać, że niestety skaner 3D, podejrzewam na chwilę obecną, nie będzie technologią, którą my użyjemy, bo taki skan nie będzie wolny od błędów, a my już takiego projektu nie wyedytujemy, bo to nie jest kod źródłowy, który możemy sobie zmienić.
1: To nie jest kod, to jest już plik binarny, tak?
0: Tak.
1: Taki model. Jak w ogóle wygląda taki skaner? On jest jakoś podobny do zwykłego skanera, czy to jest...
0: Nie, to jest raczej komora, w której się umieszcza model, zamyka ją i wykonuje się skanowanie. Takie skanowanie też wcale nie trwa krótko.
1: Mhm, rozumiem. A koszt takiego urządzenia?
0: My takiego urządzenia nie posiadamy, ale z tego, co ja się orientowałem, to od paru tysięcy nawet do paru dziesięciu. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie było tak jak z drukarkami, że te skanery za 4-5 tysięcy to nie na wiele się nadają.
1: No właśnie, tego też się trochę obawiam, bo to jednak im drożej, tym precyzyjniej. A tu z jednej strony mamy coś do skanowania, później jakieś błędy oczywiście może mieć to urządzenie w rozpoznaniu tego modelu, no a potem wykorzystanie wykorzystanie tego w procesie wydruku. Do czego w ogóle w takim razie, skoro mówisz, że no niespecjalnie jesteśmy w stanie z tego skorzystać, bo to nie będzie aż tak bardzo precyzyjne, do czego te skanery tak naprawdę one są w dzisiejszych czasach wykorzystywane? Gdzie one są pomocne?
0: Bardzo w wielu dziedzinach. Ja ostatnio, bo myśmy trochę nawiązali współpracę przy okazji projektu Prowadnicy, trochę oni nam podpowiadali, z nimi była konsultacja, bo w ogóle pomysł, żebyśmy pewne rzeczy wykonywali na drukarce 3D jest nasz jako fundacji, ale był bardzo konsultowany. Myśmy też nie wiedzieli jeszcze, jaki sprzęt wybrać, jak to iść, i tutaj nas bardzo spłukło koło druku 3D Politechniki Łódzkiej. No i oni taki skaner dysponują, z takim skanerem. Przy tej okazji mieliśmy okazję też zapoznać się z działaniem takiego urządzenia. Na przykład projekt, o którym wiem, że był tam wykonywany, wykonywali skan czaszki, żeby wykonać wydruk 3D czaszki do jakieś tam badanie dla różnych działów medycznych. Albo można wykonywać makiety elementów do dalszej obróbki, kiedy trzeba zmienić parę elementów, parę pozycji na jakimś gotowym, powiedzmy, materiale, albo skopiować jakąś skomplikowaną przetwornicę. Mówimy o przetwornicy pod względem obudowy, pod względem wyglądu, a nie oczywiście właściwości elektrycznych. Czy jakieś inne elementy montażowe, prowadnice do drzwi. No, takie zastosowania i na pewno ma to swoje zastosowania. Trzeba też pamiętać, że dla nas jest to ograniczone, ale dla osoby widzącej taka edycja takiego projektu jak najbardziej jest możliwa.
1: Rozumiem. Mamy pytanie jeszcze od Maćka. Wspomniałeś, Dawidzie, o finansowaniu drukarki. Z ciekawości można wiedzieć skąd, co i jak?
0: Ta drukarka była sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. No ale tu mówimy o finansowaniu dla NGO, a nie dla użytkowników prywatnych. W sensie to nie jest jak aktywny samorząd, że o to może się starać osoba niewidoma, tylko o to mogą się starać po prostu instytucje posiadające osobowość prawną.
1: Swoją drogą ciekawe, czy w aktywnym samorządzie przeszłoby dofinansowanie do drukarki 3D.
0: Nie wiem, ale by się nie zmieściło w puli.
1: Wiesz co? No ale nie. Dla sprzętu tego ogólnego, no tam jest do ilu? Do 9 tysięcy.
0: No, to więc trochę by trzeba przynajmniej do tej prusy dopłacić jeszcze.
1: Okej, okay, no to w takim razie za taką drukarkę, z jakiej wykorzystacie, to ile trzeba zapłacić?
0: Wliczając tak naprawdę, bo sama drukarka to jest drukarka, ale wliczając no niezbędny osprzęt, bo dość często można znaleźć ją, nawet mi ktoś pokazywał za 4900 zł, czyli no niecałe 5000, tylko to nie była drukarka w stanie gotowe do użytku, tylko drukarka w stanie dokup sobie głowicę, dokup sobie dyszę, dokup sobie ekstruder, dokup sobie stół i wszystko inne. Więc no ja podejrzewam, że taka cena rozruchowa to będzie około 12 tysięcy.
1: Oj, no to drogo, ale to zaskoczyłeś mnie mówiąc właśnie o tym, że są takie oferty na drukarkę bez tych części, bez których ona nie jest w stanie działać. Czyli tak naprawdę jeżeli my kupujemy drukarkę, to my też musimy na to zwracać uwagę, tak? Czy tam mamy wszystko w komplecie?
0: Tak, znaczy to tak naprawdę trzeba pamiętać, że drukarka w takiej wersji, że tak powiem, dziewiczej, czyli której mamy tylko drukarkę, jeżeli chcemy na przykład wykonywać wydruki, bo my w fundacji od razu to potraktowaliśmy jako projekt badawczy, tak naprawdę myśmy uzyskali dofinansowanie na zbadanie możliwości wykonywania wydruków 3D. No i te badania się zakończyły, ten projekt trwał do 15 grudnia i myśmy mieli za zadanie z tego dofinansowania zbadać, więc to był, myśmy kupowali wiele różnych filamentów, wiele różnych stołów, wiele różnych dysz o różnej średnicy. Jeżeli ktoś wie, że chce na przykład drukować tylko z PLA, no to myślę, że mógłby ściąć te koszty znacznie, bo wybrać tylko te dysze, które jest potrzebne do PLA, tylko ten stół, który jest potrzebny do PLA, no i mogłoby się okazać, że z 12 tysięcy zrobi się 7, no ale kosztem trochę mniejszej funkcjonalności.
1: Ewentualnie kupić sobie na start coś, a potem to rozbudowywać, tak?
0: Dokładnie,
1: dokupywać
0: tak.
1: Te konkretne podzespoły, które by nam tam były dokładnie potrzebne w przyszłości. No w każdym razie tanio nie jest za taką drukarkę, jaką wy posiadacie. Tak czy inaczej, to nie jest coś, co nawet oszczędzając przez chwilę jesteśmy sobie w stanie tak kupić. No chyba, że ktoś rzeczywiście no odpowiednio zarabia, no bo to wiadomo, ale tak dla przeciętnego użytkownika no to jest... To nie jest mała cena.
0: Nie jest. Mówię, są tańsze drukarki. Ja tutaj bardzo zwracam uwagę na tendery, bo one w tej cenie są dobre, tylko niestety no, tabliczki, bo to jest to zaskoczenie, którym ja się zawsze dzielę, bo ja z wieloma osobami rozmawiałem i mówię tabliczki brajlowskie i mi mówią, no tabliczki z punkcikami w brajlu, no to przecież jest łatwy. No,
1: proste, tak.
0: A się okazuje, że nie. Ja drukowałem dużo ciekawsze, znaczy inne rzeczy, które mogłyby się dawać trudniejsze, a były prostsze.
1: Czyli to też z tym drukiem 3D jest tak, że pewne rzeczy, które nam się wydają, że będzie łatwo, okazuje się, że no wcale łatwo nie jest, a to, co no by tak się mogło wydawać, że będzie problem, to się okazuje, że nie.
0: No, dokładnie. No, wyobraźmy sobie fajny projekt, który właśnie drukowaliśmy, ta puszka na datki. No, jak wygląda puszka na datki? Puszka na datki, no ten schemat w OpenSCADzie zaraz dokładnie powiem, żeby nie skłamać. Ja go mam tu zapisane. O, mam ją. Puszka na datki z pokrywką zajęła 24 linijki kodu. Bo tak naprawdę to jest walec, w którym wycinamy mniejszy walec, czyli wnętrze puszki, a pokrywka to jest dokładnie to samo, walec z wyciętym mniejszym walcem, no i jeszcze wyciętym tym sześcianem na wrzucanie tam pieniędzy czy monet. No i taki projekt tak naprawdę spokojnie na takie drukarce za 2000 byśmy mogli wydrukować. Tu nie ma żadnej skomplikowanej precyzji, nic. No to jest walec.
1: Ale czekaj, 24 linijki to był ten kod, tak? To była ta puszka, a tabliczki to 100, tak? Linijek. No,
0: chyba nawet trochę więcej. Zaraz dokładnie powiem. Skoro już mówimy tak precyzyjnie, to otworzymy. Okay. Dokładnie 132.
1: No cóż, to rzeczywiście, wydawałoby się, że to jednak puszka większe i przestrzenne w dodatku, a ta tabliczka to przecież taka płaska.
0: Dokładnie, więc tutaj też trzeba się nauczyć, co jest trudne, a co nie.
1: Tak. No, przypuszczam, że właśnie kwestia tych punkcików to najwięcej zajmuje. Bo...
0: Tak, i tu znowu, tu trzeba wyobraźni, bo czym jest punkt brajlowski? Bo tu musimy sobie odpowiedzieć na to dość takie proste, wydawałoby się, pytanie, czym jest punkt brajlowski? Bo taka intuicja mi podpowiedziała, jak ja zacząłem myśleć tym problemem, że punkt brajlowski to jest walec. A to nie jest prawda. Łącznie z tym, że jak parę razy się spotkałem z punktami, z brajlem, który był takimi walcami, nie mogę sobie już powiedzieć, gdzie to było, ale na pewno coś takiego widziałem. I to nie jest walec. Czy to jest w takim razie stożek?
1: Mi to by się bardziej skojarzyło z jakimś takim, czy taką połówką kuli.
0: To już jest właśnie lepszy sposób myślenia, ale gdyby to była połówka kuli, bo PZN podaje, że średnica punktu brajlowskiego powinna mieć 1,3 mm, a wysokość punktu brajlowskiego powinna mieć 0,5. Czyli to nie może być połówka kuli, no bo wtedy by wysokość musiała być taka sama jak średnica. Więc co no to tak naprawdę jest? I tak naprawdę to jest fragment elipsoidy. I znowu, no, jak mówimy o elipsoidzie, to musimy wiedzieć, co to jest elipsoida. Więc trzeba mieć taką wyobraźnię, że zastanowić się, co to jest i jak to wygląda i jak to zaprojektować. No i tak naprawdę się okazuje, że ja punkty generuję jako ściętą elipsoidę.
1: I one są rzeczywiście takie podobne do tego, co możemy zobaczyć na kartkach brajlowskich?
0: Tak, zdecydowanie tak. Chociaż myśmy do tego dochodzili, bo ja próbowałem robić punkty jako właśnie też stożek. Wychodzą z założenia, że może to wyjdzie. No i te stożki mi wszyscy niewidomi mówili, którzy to testowali, to tak kuje w palce, że się nie da. Więc to nie mogą być stożki. Tutaj też anegdotka o tym, jak wiele znaczy w druk 3D. Myśmy na początek próbowali drukować tabliczki intuicyjnie. Czyli w ten sposób, że tabliczka leżała na stole i punkty znajdowały się u góry. Czyli w momencie wydruku tabliczka leżała na stole tak, jak będzie na przykład przyklejony do ściany. Aha. I się okazało, że to wcale nie jest dobra strategia, ponieważ przez to, że tabliczka była drukowana w takiej pozycji, filament delikatnie ściekał i punkty wychodziły nierówne. I to nie nierówne, że nie dało się odczytać, bo napisy dało się odczytać, tylko ten braille był taki trochę kujący w palce, trochę taki nieprzyjemny w dotyku. I się okazuje, że właściwą strategią drukowania tabliczek brajlowskich wcale nie jest najbardziej intuicyjne, tylko drukowanie ich z podporami w poziomie, czyli ona jakby przod, nie brajlem do góry, tylko brajlem do przodu. I wtedy dopiero te punkty wychodzą ładne.
1: No to też w ogóle ciekawa sprawa, no ale to do tego wszystkiego trzeba dochodzić metodą prób i błędów, ale z ciekawości. szukałeś gdzieś wcześniej w internecie, czy ktoś w ogóle zajmował się tą sprawą? Bo to aż takie, aż takie zaskakujące, że nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, żeby wykorzystać drukarkę do drukarkę 3D do druku Braille'a.
0: Znaczy, ja podejrzewam, że odpowiedź jest trywialna. Byłoby za tanio. Ale okazuje się, że są takie projekty. Ja spotkałem się z dwiema takimi pracami. Jest w ogóle strona internetowa, która służy do napisania tekstu i ona generuje plik brajlowski, tabliczkę. Niestety no nie mamy wpływu na kod źródłowy, a ta tabliczka, ten brajl jest błędny. Nie wiem, kto go zaprojektował, ale nie jest ładny. Są za duże odstępy między punktami. No to nie jest brajl. I to ja nawet pokazałem osobom niewidomym i mówi, no nie, są złe odstępy, złe wielkości kropek, czyli to jest coś brajlopodobnego. Widać, że to nie jest brajl. Mhm. Druga jest, co ciekawe, właśnie w OpenSCAD-zie jest biblioteka, która jest na GitHubie dostępna, która służy do tworzenia tabliczek. Ona jest stworzona typowo pod brajl angielski i no, jest dość ograniczona w zastosowaniach, ale już bardziej się nadaje. Ja tą biblioteką troszeczkę się sugerowałem. Ostatecznie myśmy zdecydowali się na trochę inne parametry tego brajla. Ale jest taka biblioteka. Natomiast, żeby znaleźć taką masową produkcję tabliczek brajlowskich na drukarkach 3D, to nie bardzo jest.
1: Dawidzie, wspomniałeś o tym, byłoby za tanio. No to od razu wpadło mi do głowy coś takiego. Czy to jest ten moment, w którym można zacząć rozważać drukowanie czegoś więcej na drukarkach 3D za pomocą Braille'a i będzie to się opłacało z ekonomicznego punktu widzenia? Na przykład, no nie wiem, wydrukować powiedzmy książkę?
0: Niestety obawiam się, że nie, bo już pomijając ekonomię drukowania książki, po pierwsze no byłby to plastik, a po drugie czas byłby za długi. Natomiast jeżeli chodzi o tabliczki, typowe tabliczki, nawet nie mówię tylko o tabliczkach na drzwiach, ale nawet tabliczki przy jakichś eksponatach w muzeum, tabliczki informacyjne takie większe, to zdecydowanie jest to opłacalne. Ja się drukowałem taką fajną, dużą tabliczkę ze wszystkimi danymi fundacji, tam numerem KRS, adresem e-mail, adresem strony internetowej, NIP-em, REGON-em i tak dalej, właśnie żeby to sprawdzić i to bardzo fajnie się sprawdza też ekonomicznie. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy punkt, w którym te wydruki 3D mogą podążyć, no bo nie oszukujmy się, ja też rozmawiałem z różnymi urzędami i jak ja usłyszałem, ile można zapłacić za taką produkcję tabliczek brajlowskich, no to jednak cena, nawet liczając prąd, liczając filament, liczając wszystko, drukarki 3D jest tyle mniejsza, że gdybym ja sobie policzył nie wiadomo ile za robociznę, to nadal będzie mniejsza. Myślę też, że druk 3D może być przyszłością i na pewno my we fundacji takie eksperymenty będziemy robić, wykonywania tyflografiki, jakichś planów tyflograficznych i tak dalej.
1: A jak z trwałością takich wydrukowanych rzeczy?
0: To jest bardzo interesujące pytanie i też chcemy to zbadać. Celowo wykonaliśmy tabliczki w różnych materiałów. Ja mam tabliczki wykonane z APS-u, są tabliczki wykonane z PLA. Eksperymentujemy z wykonaniem tabliczek z ASA, to jest jeszcze inny filament, trochę mniej popularny. Będziemy porównywać. Celowo zrobiliśmy ten projekt, że dawaliśmy te tabliczki za darmo, żeby właśnie mieć takie porównanie, jak to będzie się prezentować za rok, za dwa, bo i chyba to się da sprawdzić tylko w praktyce.
1: Też w różnych warunkach atmosferycznych, bo na przykład zakładam, że nie wszystko jest wewnątrz, dokładnie, ale też gdzieś tam powiedzmy na zewnątrz.
0: Niestety to będę wiedział dopiero za rok, dwa. Nie umiem spekulować, też mnie to bardzo zastanawia.
1: No ale to jest w ogóle ciekawa perspektywa. No powiedzmy, okej, jakieś tam książki, czy czasopisma, czy podobnych publikacji, no to sobie może rzeczywiście nie wydrukujemy w Braille'u, ale no jest szansa na przykład, jestem sobie w stanie wyobrazić drukowanie może jakichś pudełek na różne rzeczy od razu z etykietkami. Też
0: tak,
1: to
0: też o tym myślałem, nawet już taki eksperyment robiłem na użytek własny. Mm-hmm. Też się to bardzo fajnie sprawdza. Właśnie wszystkie podpisy brajlowskie, miarka taka do płynów z zaznaczeniami w brajlu, nietypowe kostki do gry, takie jak się używa w grach RPG,
1: RPG właśnie,
0: 10-ścienna, 8-ścienna, mamy takie rzeczy, wydrukowane są. No myślę, że za jakiś czas to wszystko się rozkręca, my eksperymentujemy, ale na pewno będziemy takie rzeczy, no też no, filament kosztuje, prąd kosztuje, no, myślimy, że po prostu będziemy też te elementy niektóre po prostu jako fundacja sprzedawać i w ten sposób też, no co tu kryć, zyskiwać fundusze na dalsze działania.
1: No właśnie, Dawidzie, to jeszcze tak już na koniec naszego dzisiejszego programu, skoro temat druku 3D mamy załatwiony, myślę, to może warto jeszcze, żebyś wspomniał o instytucji, ze sprawą której to całe zamieszanie z tym związane, czyli o Fundacji Prowadnica.
0: No, Fundacja Prowadnica powstała wokół Eltena. Ona została zarejestrowana 7 kwietnia, czyli w tej chwili jeszcze roku nie ma. Fundacja powstała po to, żeby zbierać fundusze na Eltena. I co tu kryć? W tej chwili, wczoraj napisałem, że Elten na 2023 rok, czyli już przyszły, jest zabezpieczony do końca. No, zwykle ja mogłem taką informację dać we wrześniu, październiku poprzedniego roku.
1: No
0: w styczniu
1: tak,
0: daję
1: tak.
0: ją pierwszy raz. Więc no, ta sprawa wygląda bardzo pozytywnie. No, zaczęliśmy też działać na kilku innych progach. Naszym celem przede wszystkim było właśnie zbadanie możliwości wykorzystania technologii, tych nowoczesnych technologii na rzecz osób niewidomych, bo jest coraz lepiej. Tak naprawdę komputery dają nam ogromne możliwości. Ja niedawno miałem okazję zapoznać się z dostępnością programów księgowych. No, ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby był niewidomy księgowy, a ja dochodzę do wniosku, że to jest bardzo ciekawy zawód i całkiem możliwy do zrobienia.
1: No to, tak... powiem szczerze, sporo się zmieniło od czasu, kiedy ja zgłębiałem ten temat, bo kiedyś jeszcze tam powiedzmy te kilka, nawet kilka lat temu, kiedy on mnie dotyczył, no to kwestia programów do księgowości, nie mówię o stronach typu jakiegoś infaktu i podobnych, no to był duży problem i było to kłopotliwe, żeby jakąś tam fakturę wystawić.
0: To nie, to ja mogę powiedzieć bardzo pozytywnie, no ja też ten temat teraz zgłębiałem w ostatnich miesiącach, no bo właśnie fundacja, te wszystkie deklaracje podatkowe i tak dalej, i naprawdę jest z tym dobrze. Trochę trzeba się wspomagać OCR-em, trochę trzeba się wspomagać nawigacją obiektową, ale jest to do zrobienia, nie jest to jakaś czarna magia, że trzeba skrypty do tego pisać. Jest nieźle. No i na razie mieliśmy dwa takie duże projekty. Pierwszy to jest ten cały związany z drukarką 3D. Tutaj ten projekt Właściwe Drzwi, czyli te tabliczki wykonywane za darmo dla instytucji. No to są najróżniejsze instytucje. Z tych większych, które się do nas zgłaszały, to na pewno był Szpital Wojewódzki we Wrocławiu, dla którego będą te tabliczki, i oddział PFRON-u zachodniopomorski, dla którego, który chciał też od nas tabliczki z napisami brajlowskimi. Się śmialiśmy, że bardzo ironiczny zwrot akcji, kiedy to PFRON chce od nas. No i drugi projekt, o którym może słuchacze trochę słyszeli, chociaż o nim było mniej głośno w środowisku, to był koncert taki, była ścieżka koncertowa, ona się skończyła właśnie w niedzielę. Grupa niewidomych muzyków, tutaj Natalia Kaczor, Daria Barszczyk, część osób z Fundacji Prawnica, Piotr Żołądek, Krzysiek Maciejczyk, Adrian Wyka, mam nadzieję, że o nikim nie zapominam, Zuza Mikler. Jak o kimś zapomniałem, to bardzo przepraszam. I Kinga Czyżewska-Drabik. Jeździliśmy po Polsce, no już z takimi dość dużymi chyba koncertami kolędowymi. Ja miałem tutaj zaszczyt być pianistą. Występowaliśmy w Muzeum Imigracji, występowaliśmy w Ośrodku Kultury Ursynów. No i też, co tu kryć, przy okazji tych koncertów właśnie zbieraliśmy na Eltena. No i ten projekt też ja oceniam jako bardzo duży sukces, więc... No...
1: I też finansowy rzeczywiście, bo ja tam widziałem, jak publikowałeś informacje odnośnie tego, ile udało się zebrać. No to nie były takie małe kwoty.
0: Tak, to były kwoty bardzo duże. No co tu kryć, no myśmy mieli frekwencję na tych koncertach, no zależy, ale po 400 osób bywało. Więc no, uważam, że to też był taki bardzo duży sukces. Przede wszystkim mnie cieszy, że to było raz, że niewidomi, bo przecież to były tylko osoby niewidome, wyszli ze swoim repertuarem, ze swoim składem, tylko osoby niewidome, ale do widzących, czyli to nie był jakiś koncert w Laskach, albo w innej szkole, ośrodku, albo na jakiejś wystawie, nie wiem, PZN-u, tylko rzeczywiście myśmy wyszli do domów kultury, do sal koncertowych normalnie z widzącą publicznością, no i w publiczność rzeczywiście to były osoby nam obce, czyli nie, że jakaś tam rodzina, znajomi, tylko rzeczywiście ta promocja zadziałała. Więc to uważam, że no, fundacja jest młoda, w tej chwili mamy 9 miesięcy, ale myślę, że mamy takie dwa bardzo fajne projekty już za sobą lub w trakcie.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o waszej działalności, czy jakoś wesprzeć, to w jaki sposób może to zrobić?
0: To my oczywiście zapraszamy na stronę www.prowadnica.org. I oczywiście chodzi o te prowadnice, ścieżki prowadzące dla niewidomych, a nie to, co ja ciągle słyszę, czyli czy chodzi o prowadnice... Jak ktoś skojarzył nas z prowadnicą kulkową do drzwi, że my chcemy otwierać drzwi i stąd ta nazwa. Takie niedawno słyszałem skojarzenie. A jeszcze zabawniej było, jak wystawiono na nas fakturę i ktoś źle zapamiętał nazwę i dostaliśmy fakturę wystawioną na Fundację Prostownica.
1: Aha, no to wiesz, to może i dostępny zawód fryzjera dla niewidomych kiedyś się gdzieś tam okaże.
0: Tak, więc się śmiejemy, że następna będzie prądnica.
1: A, też może być, bo to w sumie no, takie słowo, które nie jest bardzo oczywiste, więc rzeczywiście ludzie mogą mieć problem. Tak samo jak przecież u nas w przypadku FIR-u niejednokrotnie słyszymy o Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie instytut, no, tylko instytutu. No to już jest nagminne wręcz, powiedziałbym.
0: Tak, bardzo wiele jest takich, no ale przynajmniej potem są rzeczywiście anegdoty. A faktura na Fundację Prostownica zdecydowanie do archiwum musi trafić i trafi. Co ciekawe, ja też tego nie zauważyłem, dopiero księgowa to zauważyła.
1: A no widzisz, no i tak bywa. Także prowadnica.org.
0: Nie prądownica, nie prostownica,
1: prowadnica.org. Tam można o was poczytać, o tym, co robicie, czym się zajmujecie. No przede wszystkim Elten. Do Eltena też zapraszamy, bo projekt działa, ma się dobrze, no i się rozwija i będzie dalej istniał, bo finansowanie no jest.
0: Jest. Tutaj pod tym względem, że zdecydowanie jest to bardzo duży sukces. Tutaj fundacja dużo, dużo pomogła. No, w tym roku Elten będzie kończył 8 lat. Ja pamiętam, jak się zaczynał Elten, to był rok 2014, no to ja też nie miałem doświadczenia, wtedy jeszcze byłem w gimnazjum. Tam błędów, oj, było. Ja wspominam, co tam się działo za tych pierwszych wersji. Się uruchamiało program, on się nie uruchamiał, nie dało się kopiować do schowka, wszystko się działo. No zdecydowanie Elten już się bardzo rozwinął. Pamiętam, wieszczono, że upadnie po roku, dwóch, trzech, mamy osiem i ma się.
1: I dobrze. Działa. Tak, no to jest oczywiście coś, co gdzieś tam zawsze się mówi o różnych projektach, że a to pewnie upadnie, pewnie coś tam. Zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, to był projekt inspirowany innym, który już z nami nie istnieje, czyli Klango, tak? No to gdzieś tam te inspiracje były, ale teraz Elten już kroczy własną ścieżką i działa. Przede wszystkim działa.
0: Działa i jak pokazały właśnie osiągnięcia, przynajmniej do końca 2023 roku działać będzie, a ja podejrzewam, że w tym tempie finansowania to może się okazać, że ja zaraz powiem, że Elten jest na następne 5 lat zabezpieczony i nie chce mi się tego liczyć.
1: No to słuchajcie, to po prostu nic tylko korzystać, bo okazuje się, że na najbliższy czas korzystać będzie z czego, także zapraszamy. Elten teraz, bo tam jakieś zmiany w międzyczasie.
0: Link.
1: Tak, nazewnicze były elten.link. Tam pobierzecie komunikator. Na razie w wersji dla Windowsa.
0: Na razie wersji dla Windowsa. Też mam szczerą nadzieję, że to najbliższe lata zmienią, bo no jak widać, posuwa się to na tyle dobrze do przodu, że kto wie, może coś się zmieni, a myślę, że to jest najwyższy czas, żeby zmienić, bo już ma się zmienić od wielu, wielu lat.
1: Dokładnie tak. I tego życzę tobie jako pomysłodawcy projektu, no i oczywiście wszystkim użytkownikom, którzy chcieliby też na urządzeniach mobilnych również z Eltena korzystać. Dziś o druku 3D przede wszystkim rozmawialiśmy, no ale i także o pozostałe kwestie udało nam się na koniec zahaczyć, także zachęcamy do korzystania z Eltena. Zajrzyjcie na stronę Fundacji Prowadnica. Ja tobie, Dawidzie, dziękuję bardzo za udział
0: w
1: dzisiejszej audycji.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był Dawid Pieper. Rozmawialiśmy na temat druku 3D. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No i jest, proszę Państwa, po raz pierwszy w nowym 2021 roku minęła godzina 16, to znaczy nie po raz pierwszy minęła godzina 16, ale po raz pierwszy jesteśmy tu my i witamy Was bardzo serdecznie, w którym to już 104 odcinku.
4: 104, tak.
1: Tak, 104 odcinku programu RTV na antenie Radia DHT, Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Możemy od razu już powiedzieć i myślę, że nie będzie to żadną tajemnicą, niczego nie zdradzimy, nie wyjdziemy w żaden sposób przed szereg, że spotkamy się z Wami w tym tygodniu dwukrotnie.
4: Tak, no słuchajcie, jednak w tym czasie naszej nieobecności, wbrew naszym przewidywaniom, całkiem sporo się wydarzyło. Wydawałoby się, że to taki sezon ogórkowy, wszyscy świętują, balują, a jednak trochę się medialnie wydarzyło i gdybyśmy mieli poświęcić temu jedno wydanie, to ono byłoby trochę długie. Może byście stwierdzili, że już nie możecie tyle czasu z nami wytrzymać, dlatego damy Wam od nas odpocząć i spotkamy się jutro po audycji Pozytywnik.
1: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę na podwójną porcję informacji medialnych, no to ten tydzień na pewno ich Wam dostarczy. A na dobry początek będzie o telewizji.
4: Tak, na początek będzie o telewizji, ale to chyba też jeszcze musimy zdradzić to, że gdybyście mieli jakieś bieżące uwagi, które chcielibyście nam przekazać i liczycie na to, że my je przeczytamy na antenie, to to znów się nie uda, bo u nas teraz jest piątek, godzina 21:08, bo tak znów się ułożyło, że ten program musieliśmy nagrać wcześniej dla Was, ale jesteśmy tutaj zdeterminowani, pracowaliśmy, żeby wszystko dla Was dobrze przygotować, więc oczywiście piszcie do nas na Facebooku, na naszej stronie internetowej, a my to przeczytamy później, natomiast to wydanie niedzielne, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już się odbędzie na żywo. Warto, myślę, dodać, o której godzinie, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, znać Pozytywnik, więc tak mniej więcej koło godziny 19 w niedzielę, tak?
1: Możemy. Zgadza się, mniej więcej usłyszeć, po godzinie 19.
4: To jest mniej więcej, więc o tej godzinie możecie włączyć, znaczy oczywiście zachęcamy, żebyście słuchali też Pozytywnika, ale jeżeli jakoś tak Wam się z tym Pozytywnikiem nie ułoży, to włączcie koło 19 i może być tak, że kilka minutek jeszcze będziecie musieli poczekać, no bo u nas jednak ten rytm jest dosyć swobodny i rozmowa w Pozytywniku może się przedłużyć, tak samo jak i nasze rozmowy gdzieś tam, no mają teoretycznie trwać 2 godziny, a czasem wychodzi 1,5, a czasem około 3. Jak wyjdzie dziś, zobaczymy, ale myślimy, że będzie tego sporo i zaczniemy od telewizji, chociaż ja wiem, na jaki temat wy już tutaj liczycie, radiowy temat, tak, on tu będzie już niedługo, ale musimy się cofnąć jeszcze do tego, co się działo pod koniec roku 2020, kiedy właśnie wszyscy świętowali i balowali. No i zahaczymy o moje ulubione imperium.
1: Imperium prezesa Jacka, tak
4: czyli
1: jest.
4: Imperium prezesa Jacka. Bo jest kilka takich kwestii, których warto powiedzieć. Chodzi między innymi o to, co się działo w okresie świątecznym. No co się mogło dziać? No świętowanie, koncerty świąteczne, filmy świąteczne, wszystko to niby normalne. No i kwestie tego, co w święta miało być pokazane i w okresie sylwestrowym również omówiliśmy w 103 wydaniu programu RTV. No tylko to się okazało, że to tak nie do końca jest wszystko aktualne, to o czym my powiedzieliśmy. Już powiedziałam, że za rok to my chyba dzień przed po prostu sylwestrem na przykład będziemy robić taki program, żeby on był możliwie jak najbardziej aktualny, bo prezes Jacek ma mnóstwo szalonych pomysłów.
1: I wszystko się tam zmienia jak w kalejdoskopie po prostu.
4: Tak, bo nawet robienie tego dzień przed świętami czy też sylwestrem nie daje pewności, że to będzie na 100% aktualne.
1: Bo tam prezes Jacek może zmienić koncepcję na przykład z dnia na dzień, a jak prezes coś powie, no to jest święte po prostu.
4: Z godziny na godzinę on ją może zmienić. Na przykład w drugi dzień świąt była taka sytuacja, mówiliśmy Wam o tym, kto słuchał poprzedniego wydania, ten wie, że wówczas atrakcjami Telewizji Polskiej były w jedynce wieczorem serial Osiecka, zaś w dwójce Szalona trzydziestka zespołu Boys. No i ja obejrzałam sobie tę Osiecką, do Osieckiej wrócimy za chwilę, przyłączyłam się na Szaloną trzydziestkę zespołu Boys. To miało być widowisko dwugodzinne, no tak, żeby reklamki tam w środek wrzucić. No i ja już jeszcze przed tym, jak ono się zaczęło, to myślałam sobie, no nic takiego, że stracę ten początek, bo przecież na pewno ono będzie mnóstwo razy to show powtarzane na na życzenie widzów w najbliższym czasie, na specjalne życzenie widzów, jak to zawsze mawia prezes Jacek. No i się, no nie pomyliłam, ale nie przewidziałam, że to będzie aż tak. Otóż pod koniec tej drugiej części widowiska wyobraź sobie, że na ekranach pojawił się taki pasek, że za chwilę na specjalne życzenie widzów pojawi się jego trzecia część. No to już grubo, bo jednak, no chyba żeby mieć taką trzecią część, to trzeba mieć to zaplanowane, trzeba mieć nagrany materiał, bo to nie było na żywo, więc chyba trzeba sobie to było wcześniej zaplanować i niczego takiego nie było w ramówce. No ale to jest jeszcze małe piwo, ponieważ nie było żadnych reklam po tej drugiej części, tylko znów jakby nigdy nic pani Ida Nowakowska prowadząca zaczęła się witać z widzami. Ja nie oglądałam od początku, no ale wychodzi mi na to, że po prostu bez reklam po drugiej części wyemitowano część pierwszą, która miała robić za trzecią.
1: Za trzecią.
4: Rozumiesz coś z tego? Oczywiście w programie na godzinę 22 był przewidziany jakiś film, który no, sobie poleciał godzinę później. Nieważne, że mogli być widzowie, którzy mogli czekać na film. Ważniejsi są ci, którzy chcieli obejrzeć szaloną trzydziestkę zespołu.
1: Ja po prostu myślę, że chodziło tu o to, że tym jednym z widzów był właśnie prezes Jacek, i który to po prostu no, nie zdążył, bo na przykład może był gdzieś tam...
4: No Osiecką oglądał no, właśnie.
1: Albo wiesz, albo z rodziną świętował, no tak, ze swoją nową rodziną i no po prostu się przedłużyło to świętowanie. No i dlatego,
4: Mogło tak być, no ale ty jakbyś był takim prezesem Jackiem, to byś sobie nie pozwalał na takie tutaj szachermacher?
1: Wiesz, ja gdybym był takim prezesem Jackiem, to przede wszystkim zdawałbym sobie sprawę z tego, że ja sobie to wszystko mogę, wszystko absolutnie obejrzeć przedpremierowo i mogę na przykład poprosić pana Stasia z montażowni: panie Stasiu, pan mi to zgra, to ja sobie obejrzę w dowolnym czasie i nie musiałbym zawracać głowy wszystkim widzom i układać ramówki za przeproszeniem pod siebie.
4: No niby tak, ale wiesz, może on tak lubi w czasie rzeczywistym widzieć to.
1: Sterować. Tak po prostu tak sprawdzać, że tak se, albo może to wiesz, albo to może chodziło o to, żeby się popisać przed swoją nową ślubną, że patrz, co ja mogę, Telefon. Dzień dobry. Proszę mi puścić jeszcze raz Boysów, dziękuję. No i już.
4: No i chyba, że mnie to tak zaimponowało, że podobny manewr postanowił powtórzyć w niedzielę. To już był dzień po świętach.
1: To teraz więc... może było przed teściową.
4: Być może, więc oferty na ten dzień wam już nie przedstawialiśmy, ale generalnie była ona taka, że w jedynce wieczorem emitowano znów Osiecką, a w dwójce program kabaretowy, kabaretowy super show, czy jakoś tak, aha, którego gościem specjalnym był Zenek Martyniuk. Jeżeli słuchałeś Wojtka Krzyżaniaka, to on mówił, że ten program kabaretowy to był jakiś żenujący generalnie, no, i jakiś taki poziom żartów, że Donald ma trampki, także no wiecie, aha, karuzela śmiechu, teraz powinien być wyemitowany jakiś taki śmiech z sitcomów, musisz się przygotować na przyszłość. No i jeszcze atrakcją jedynki po Osieckiej był program Rolnik, szuka żony, odcinek świąteczny. No i co się okazało, że po rolniku, który szukał żony i rolniczkach, w rolniczce, bo jedna tam taka była, co się pojawiło? Otóż pojawił się pasek, że na co? Na specjalne życzenie widzów. Na jedynce o tej godzinie 22 zostanie powtórzony kabaretowy program z dwójki, ten, który leciał o godzinie 20. I znów nieważne, że w ramówce był film Sisi bodajże wtedy. Nie ma to absolutnie znaczenia. Trzeba powtórzyć kabaret i gdyby to był zwykły kabaret, no to jeszcze tam pół biedy. Ale no to był kabaret z ekscelencją, Zenkiem, więc no, myślę, że to już tutaj było konieczne.
1: Tu wyczuwam po prostu, wyczuwam sympatię prezesa.
4: Tak, także musiałam się z wami podzielić tymi wspaniałymi historiami, bo to jest coś niebywałego. To znaczy, no, to oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy coś jest emitowane na specjalne życzenie widzów. No, ale że te zmiany są wprowadzane tak szybko. I to też nie był jedyny przypadek tego rodzaju zmian, no tylko jeszcze mieliśmy zmiany wprowadzane jednak z nieco większym, bo kilkudniowym wyprzedzeniem, dziękujemy ci panie prezesie, bo być może pamiętacie, że przed świętami wam mówiliśmy, że z serialem Osiecka to będzie tak, że pierwsze odcinki zostaną pokazane w święta, w piątek i w sobotę i potem już co niedziela kolejne odcinki. Nie, skąd ten pomysł? I nam jest trochę, nie jest trochę przykro, nie udało nam się tutaj być w okresie świątecznym, sylwestrowym, bo wiecie, tutaj no, w redakcji jednak się grubo działo, mieliśmy naszego Sylwestra, a potem trzeba było jakoś tutaj wszystko musieliśmy to jakoś wszystko tu ogarnąć, więc nawet mieliśmy chęci, żeby się tutaj pojawić, nie daliśmy rady. Dlatego też mamy nadzieję, że miłośnicy serialu Osiecka, osoby nim zainteresowane, dowiedziały się o emisji dodatkowych odcinków, które to pojawiły się w piątek 1 stycznia, w sobotę 2 stycznia, potem w niedzielę, no tak jak się miał pojawić odcinek, no ale miał być to 4, tak, a się już zrobił 6, i 6 stycznia w Trzech Króli. I teraz już od tej niedzieli, która będzie jutro, będą sukcesywnie co tydzień, no chyba że znowu coś prezes Jacek wymyśli, choć no nie ma żadnych świąt już po drodze, więc mi się nie wydaje. Także doszły tak naprawdę 3 odcinki, o których mogli widzowie nie wiedzieć, prawda? No ja się dowiedziałam z Facebooka Bądźmy Razem TVP na przykład. No i tak oto te odcinki obejrzałam. A właśnie, skoro jesteśmy przy serialu Osiecka, to myślę, że możemy w kilku słowach skomentować. Ty, z tego co wiem, gdzieś tam miałeś okazję rzucić okiem.
1: Ja miałem okazję rzucić okiem na dosłownie jeden odcinek, konkretnie był to odcinek 2.
4: I jak wrażenia, choćby po tym małym wycinku?
1: Wiesz co? Serial się wydaje nawet całkiem sympatyczny. Co prawda oglądałem go bez audiodeskrypcji, a tu zdaje się, że audiodeskrypcja też jest w tym serialu. Czy nie ma?
4: No niby tak, ale czy zawsze roszczeniowy, niewidomy człowieku chciałby się audiodeskrypcję w każdym odcinku? To znaczy, ja oczywiście rozumiem, że istnieje coś takiego jak błąd ludzki i że audiodeskrypcja na przykład się może komuś nie włączyć przez przypadek. Mhm. Natomiast w tych odcinkach, które były w sobotę i w niedzielę, czyli 2 i 3 stycznia, audiodeskrypcji zabrakło, 6 stycznia pojawiła się znowu. Przypuszczam, że może, ale nie musi być to efekt tego, że być może ona jest jakoś robiona na ostatnią chwilę, a prezes Jacek przyspieszył emisję tych odcinków i tak oto ktoś się po prostu z tym nie wyrobił. Jeżeli tak jest, to mi się tego nie chce komentować, szczególnie, że przypominam, iż ten serial miał się pojawić w marcu i trwały prace postprodukcyjne od tego czasu.
1: No właśnie.
4: Ja nie wiem, na czym one w końcu polegały.
1: Na tym, że prezes musiał przyjść i obejrzeć sobie go parę razy.
4: Więc jestem troszkę zażenowana. Na domiar złego często jest taki, że jeżeli brakuje audiodeskrypcji w premierowym odcinku, to ona się pojawia w powtórce, a teraz tych odcinków Osieckiej jest tyle, że chyba nawet nie ma powtórek i najbliższe są gdzieś w połowie stycznia TVP seriale, także słuchajcie, śledźcie TVP seriale tam w połowie stycznia, to może znajdziecie odcinek już z audiodeskrypcją, jak ją dograją, a może nie, nie wiadomo.
1: Może będzie szansa.
4: A co jeszcze? Jakie twoje wrażenia z tego, co właśnie zobaczyłeś w tym kawałku? Zobaczymy, czy się pokryją.
1: To znaczy, no, już tak zespoiluję, że trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej, przed wejściem na antenę. I tak naprawdę to ty mi zwróciłaś uwagę na to, że pani Osiecka, właściwie ta wersja młodej Osieckiej, tak, grana przez...
4: Elizę Rycembel,
1: tak. Była jakaś taka dość... bez wyrazu, o tak bym to określił. Taka oddalona, taka zdystansowana, chłodna bardzo.
4: Tak, taka właśnie bez emocji, zimna, a jednak no, nie mogłam znać Agnieszki Osieckiej, ale z nagrań telewizyjnych, które gdzieś tam słyszałam, to wydaje mi się, że przynajmniej tak ze sposobu mówienia, no trudno powiedzieć, jak na co dzień w telewizji też się inaczej mówi, ale że jednak się wypowiadała trochę inaczej, z trochę jakimś większym uśmiechem w głosie. Ja podesłałam ci nawet koncert, prawda, z Opola, nie wiem, czy miałeś okazję.
1: Nie miałem, jeszcze go nie miałem okazji posłuchać. Muszę to nadrobić.
4: W każdym razie w internecie być może znajdziecie choćby koncert Nastroje, czyli z udziałem Osieckiej, Kofty i Młynarskiego, gdzie ich wszystkich można posłuchać z roku bodajże 77 czy 6 jakoś tak, ale są też inne materiały. No i oczywiście rozumiem, że trudno, aby głos był jakoś bardzo podobny, choć ponoć w przypadku innych postaci, jak na przykład Bogumił Kobiela, to nawet tak się starają ci twórcy dobierać tych aktorów, żeby chociaż troszeczkę byli podobni pod względem wizualnym do tych pierwowzorów swoich. Ale no tutaj jednak rzeczywiście, jeżeli pani Osiecka była taką osobą, która sobie zaskarbiała sympatię wielu ludzi, no to trudno ją sobie zaskarbić, będąc osobą taką zimną. Mogę już zdradzić, że od odcinka niedzielnego mamy już Osiecką starszą, czyli Magdalenę Popławską. Ona, no z kolei sama pani Magdalena ma taki po prostu niski głos, więc no z założenia takim głosem może być trochę trudniej uzyskać taką pogodę w głosie. Niemniej jest już tego więcej i myślę, że w tej roli pani Popławska podoba mi się bardziej niż pani Rycembel, ale ja z kolei czytałam pozytywne recenzje krytyków, jeżeli chodzi o panią Rycembel, więc może to jest jakaś taka moja, czy też nasza w zasadzie.
1: Może wizualnie, ocena. Może po prostu wizualnie całkiem nieźle gra, a no już ten głos i sposób wymowy, sposób taki bycia z tego samego głosu, ludzie już może na to rzeczywiście mniej zwracają uwagę. No w końcu nie od dziś mówi się, że tak naprawdę najpierw się widzi, a potem wszystko inne, tak? Więc może to ludziom to wszystko tak przyćmiło, a my to dlatego odbieramy inaczej.
4: To, na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, no to jest sama fabuła, to znaczy to, czego mi brakuje. Powiem inaczej, mam podobne zastrzeżenia co do filmu o Agnieszce Osieckiej i filmu o Zenku Martyniuku. Rozumiem, że Zenka nie miałeś okazji oglądać.
1: Nie.
4: I jeszcze mi powiesz, że filmu o Krawczyku też nie oglądałeś.
1: Szczerze powiem, nie.
4: To jak ty się śmiesz nazywać Polakiem? Natomiast...
1: Ale przepraszam bardzo, ja o Krawczyku oglądałem zwiastun i stwierdziłem, że brzmi obecnie naprawdę już bardzo staro.
4: No to jest niestety prawda, bo jest chory. No ale to był film dokumentalny i on rzeczywiście był fajny. Mi się podobał w tym sensie, że rzeczywiście sporo takich elementów rozwoju jego kariery było ukazanych, a to, co w Osieckiej i w Zenku mnie uderza, proszę nie hejtować mi za te porównania, to jest właśnie kwestia koncentracji wyłącznie na wątkach miłosnych, to znaczy rozumiem, że one są dla słuchaczy najciekawsze. Osiecka gdzieś tam miała ileś tych związków, Zenek z tą Danką i coś tam jeszcze. No a przecież te ich piosenki, no to się nie stworzyły same. Życie to są chwile, nie powstało tak, że Zenek wstał i to już było napisane.
1: Nie?
4: Coś się wydarzyło, no chyba nie, coś się wydarzyło. Osiecka jakoś chyba szukała tych kompozytorów, czy też trafiała na nich, którzy pisali dla niej melodie do jej tekstów. Wreszcie pisała same teksty, a nie ma tego momentu, nie ma chociażby jakichkolwiek maleńkich odniesień do tego procesu twórczego. Rozumiem, że gdyby całość była temu poświęcona, byłoby to nieciekawe, ale jednak mówimy o wykonawcach, o artystce, o wokaliście disco polo. No i chyba ten element twórczy jest tutaj jakoś istotny, więc moim zdaniem powinien być zaznaczony, a nie
1: ja tylko powiem szczerze, uczuciowe. Ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, co się wydarzyło w życiu Zenka Martyniuka, kiedy pisał tekst do piosenki Tabu Tibu Tabu Tibutaj.
4: No rzeczywiście, widzisz, no i nie dowiedzieliśmy się tego. A przecież to są takie poważne teksty, los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Czyli rzeczywiście tam były jakieś, nie wiem, może jakieś smutne wydarzenia, które nie, no, mogły zostać w filmie ukazane, a rzeczywiście to się nie wydarzyło. Zresztą wadą filmu Zenek jest to, o czym chyba ktoś już mówił w recenzjach, sfilmowani bodajże, że tam jest więcej piosenek wszystkich innych gwiazd.
1: No tak, bo on zaprosił tam Limala. Tak,
4: ale wiesz, on śpiewał po weselach, jakichś imprezach i wtedy śpiewał właśnie piosenki jakichś tam Papa Dance i innych takich. No i no wiadomo, że jeszcze nie śpiewał swoich i te się pojawiają, a jego piosenek nie ma tam prawie wcale. Gdzieś tam w ścieżce dźwiękowej są wplecione fragmenty takie zagrane na pianinie, plus na końcu nie życie to są chwile, tylko przez twoje oczy zielone, więc jest dużo więcej piosenek innych artystów niż
1: samego Zenka.
4: I no, to jest taki ciekawy motyw, natomiast film Zenek został wyemitowany z audiodeskrypcją, także to też myślę, że warta uwagi informacja w kontekście przyszłych emisji. No dobrze, święta i po święta i przyszedł Sylwester, czy też jak to kiedyś usłyszeliśmy w pewnym radiu polonijnym, tak zwane Sylwestry. I mi się bardzo spodobało i ja już tylko tak umiem mówić. Nawet mogę przyznać, że tę część naszego programu w naszych notatkach nazwałam Sylwestry i takie tam. No i tak jak wam też mówiliśmy w naszym programie, dwie stacje telewizyjne w tym roku zdecydowały się na imprezy sylwestrowe. To była Dwójka i to był Polsat. TVN skapitulował, emitował filmy. No i wokół tych imprez sylwestrowych było głośno od pewnego czasu i omówimy sobie kilka tych kwestii, na których się nie zdążyliśmy skupić. No ostatecznie to się wszystko skończyło tak, że co prawda Sylwester w telewizyjnej dwójce miał wyższą oglądalność niż w Polsacie, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że to Polsat względem zeszłego roku zyskał widzów, a dwójka ich straciła.
1: O, proszę.
4: I nie rozumiem, dlaczego się tak stało.
1: Czyli ci ta widownia TVN-u tak naprawdę się gdzieś tam rozpierzchła.
4: Coś takiego, no właśnie, no bo ile można oglądać nigdy w życiu, prawda?
1: No właśnie.
4: Więc ci widzowie są po prostu jacyś niewdzięczni, totalnie, nie rozumiem ich podejścia. Za rok to my będziemy mieć te miliony, miliardy w Radiu DHT, to możemy zapewnić. Ale naprawdę nie rozumiem tych niewdzięcznych ludzi, bo przecież prezes Jacek jest tak wspaniale kreatywny. Co tam dla niego jakieś obostrzenia covidowe? On po prostu wszystko jest w stanie obejść. Być może już przed Sylwestrem słyszałeś, jak prezes Jacek załatwił sobie kwestię publiczności, bo przecież teoretycznie nie powinno być publiczności o tym koncercie.
1: Słyszałem o kreatywności prezesa Jacka, mianowicie o zatrudnieniu 500 tancerzy, którzy będą robić za publiczność.
4: Tak, taka tańcząca publiczność.
1: Ale to zobacz, jakie to jest, ale zobacz, jakie to jest w ogóle oszczędne, bo tak, oszczędzasz na publiczności, której i tak mieć nie możesz, ale jeżeli by przyszło co do czego, jeżeli trzeba byłoby zrobić jakąś choreografię, no to w tym momencie od razu ta publiczność skacze gdzieś tam sobie na scenę, ewentualnie się przebiera w jakieś stroje i od razu masz no, ludzi, którzy są w stanie ci wykonać tak naprawdę każdą figurę.
4: Ale ja też tych ludzi nie rozumiem. Naprawdę ludzie są okropnie niewdzięczni, wiesz, bo prezes Jacek chciał im chyba zapłacić za to ile na początku? 150 zł czy

0: że po prostu chciałabyś tam występować, skoro mowa była tutaj o tancerzach, tak?
1: No ale dla prezesa ja.
0: A nie, przecież.
1: Ale wiesz, to nawet nie trzeba było umieć tańczyć, bo motywacje tych osób były takie, że no można było właściwie w jakiś tam łatwy sposób zarobić. Tam nie wymagano od nich nie wiadomo jakich układów choreograficznych chyba, tylko żeby się coś tam poruszali, no. No nie oszukujmy się. No ale też pojawiły się właśnie takie informacje od tych osób, które uczestniczyły w tym jako tancerze, że tam rzekomo im nie zapewniano gorących napojów i było im zimno, że nie zapewniano im możliwości skorzystania z toalety, ale myślę, że tak jak ja, nie wierzysz w to i to są jakieś pomówienia, prezes Jacek nigdy by ty czegoś takiego nie zrobił.
0: To nie ludzie, to wilki, co takie rzeczy po prostu.
1: Dokładnie. Także nie czytajcie takich złych komentarzy w internecie. Ja mam nadzieję, że się ludzie orientują, kiedy jest ironia w tym programie.
0: Wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja mam dziwne takie wrażenie, że kiedy zaczynasz mówić o prezesu Jacku, to już coraz mniej to można rozgraniczyć, kiedy jest to ironia.
1: A to źle?
0: A nie wiem, no to już wiesz, to już niech nasi słuchacze ocenią.
1: No i wspominałam też o tym, że co tam jakieś obostrzenia dla prezesa Jacka, bo on jest taki potężny, że dla niego nawet właśnie obostrzenia i rozporządzenia zmieniają, no bo tam jeszcze była kwestia korzystania z hoteli. Był taki motyw, że mieli ci twórcy tego Sylwestra skorzystać z ośrodka wypoczynkowego Telewizji Polskiej gdzieś tam niedaleko Ostródy. I kilka dni przed Sylwestrem rozporządzenie dotyczące hoteli zostało zmienione.
0: Tak.
1: I tam napisano, że oprócz dyplomatów czy też służb mundurowych, czyli to były te osoby, które już miały tę możliwość zagwarantowaną, że mogą nocować w hotelach, to mogą jeszcze w nich nocować osoby tworzące treści dla nadawców koncesjonowanych. No więc już wiadomo było, o kogo chodzi, no ale to jednak ktoś tak niedokładnie troszkę zrobił, bo przecież nadawca publiczny co? Nie ma koncesji. Więc no. Za parę dni pojawiła się aktualizacja, że chodzi tutaj o nadawców publicznych i koncesjonowanych. Chociaż też oczywiście dalej wiadomo, o kogo chodzi, bo tylko Telewizja Polska miała zorganizować takiego Sylwestra, to znaczy no Polsat robił w Warszawie, więc tam kwestia tych noclegów gdzieś tam jest mniej istotna, bo wszyscy tam, albo prawie wszyscy mieszkają. Więc tak daleko sięga władza prezesa Jacka. Będziemy tak jeszcze wędrować między tymi telewizjami, bo działy się różne rzeczy związane z Sylwestrem. No właśnie, bo prezes Jacek jest taki genialny, ale o jednej rzeczy, w zasadzie o jednej osobie zapomniał. I przyznam szczerze, że ja tego nie ogarnęłam, mimo tego, że szykowaliśmy, przecież opowiadaliśmy wam o tych propozycjach sylwestrowych. Akurat o Sylwestrze marzeń z dwójką opowiadał wam Michał, mówił o tym, że będzie Zenek, więc jakoś tak wzięłam za pewnik, że będzie też Maryla Rodowicz, bo była tam przecież co roku. I no nie zwróciłam nawet na to uwagi, że jej nie ma. Przecież zawsze mówiono, że ją się przed Sylwestrem odmraża.
0: Odmraża,
1: i tylko wtedy
0: tak,
1: raz w roku.
0: Tak.
1: A tu się okazało, że słuchajcie, nikt królowej Maryli nie zaprosił na Sylwestra. Mhm. Ja, naprawdę prezes Jacek zasnął, a może on to zlecił komuś, tylko ktoś nie ogarnął, jacyś znowu podwładni, niewłaściwi. Królowa Maryla sama stwierdziła, że to jest w ogóle skandal, że jej nie zaproszono. Powiedziała, że dzień przed Sylwestrem zorganizuje swojego Sylwestra online, ale właśnie tego samego dnia otrzymała propozycję z Polsatu i to w Polsacie w tym roku Maryla była na Sylwestra. Oczywiście już musiała zrobić tego Sylwestra online, bo już wkopała się w to, powiedziała, także tam coś chyba było na Instagramie.
0: Na Instagramie gdzieś. Zdaje się, tak.
1: Chyba tak, ale no Maryla wystąpiła w Polsacie, także prezesie Jacku, niedobrze.
0: No niedobrze. Taką gwiazdę stracić.
1: Ja się już zaczęłam zastanawiać, czy u nas była królowa, czy były jakieś piosenki królowej w DHT na Sylwestrze, ale były na szczęście w programie Agaty Białobrzeskiej.
0: Tak jest.
1: Także jesteśmy czyści w tym sensie. My nie zapomnieliśmy o królowej.
0: Odmroziliśmy.
1: Tak, odmroziliśmy. Zresztą królowa się w tym roku wcześniej odmrażała, bo przecież...
0: Tak, dziękowała prezydentowi, że ją odmroził.
1: Tak, tak było. No i co się jeszcze w ogóle wydarzyło? Jakie były głośne sprawy komentowane z Sylwestrem? No właśnie sam występ Maryli, ona tam się chyba przytulała z Beatą Kozidrak, to jakiś taki był ponoć super słodki obrazek. No ale jeszcze była w tym Polsacie niespodzianka dla widzów. Otóż powiedziano, że wystąpi Andrea Bocelli na dachu Polsatu wraz z Małgorzatą Walewską.

0: rzekomo wystąpić, co by nawet nie było takim pomysłem zupełnie od czapy, bo Bocelli jest chyba jednym z ulubionych artystów Solorza, o czym świadczy to, że w 2012 roku, kiedy była taka gala na 20-lecie Polsatu, nie wiem, czy ją pamiętasz, to wtedy właśnie Bocelli występował i było powiedziane, że Solorz go po prostu bardzo lubi, więc no, skoro go lubi, no to nawet mógłby go zaprosić, gdy zakładając, że miałby wolny termin
1: oczywiście
0: na Sylwestra, prawda? Czemu nie? No tylko rzecz w tym, że to nie był Bocelli, tylko to był Czadomen, uczestnik tegorocznej w zasadzie
1: zeszłorocznej. Taka drobna różnica.
0: Tak, uczestnik w zasadzie zeszłorocznej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo.
1: Wykonawca Disco Polo, gdyby ktoś nie wiedział.
0: Tak, wykonawca Disco Polo. On tam sobie dosyć dobrze radził w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo. I powiem szczerze, mnie ta historia w ogóle nie ruszyła, bo no bo mają ten program Twoja twarz brzmi znajomo. No to, to o co chodzi? No powiedzieli, że będzie Bocelli, a nie było. No gdyby tylko takie kłamstwa były w telewizji. No ale... Tylko w to graj telewizji polskiej.
1: Przecież się już spodziewam, że było to grzane przez panią Danusię w wiadomościach.
0: No tak, i przez tych twórców tych materiałów reporterskich. Przecież to był ich ulubiony motyw, że ktoś udawał niewidomego artystę. Jeszcze wiesz, trzeba było to podkreślić w ogóle, jakby to był ważny element w tej historii.
1: Fantastycznie.
0: Że ten niewidomy artysta i że widzowie mówili, że takich osób się nie udaje i że poczuli się oszukani.
1: Ojej,
0: i kiedy tylko zobaczyli to, to natychmiast przyłączyli na Sylwestra z dwójką. W ogóle skąd macie takie dane? Ja wiem, że tam prezes ma dane do tych pikach oglądalności.
1: Zewsząd
0: zawsze,
1: ma, z Neti ma.
0: Ale że w danym konkretnym momencie się akurat przełączono na Sylwestra Marzeń. I wiecie, i to by jeszcze było pół biedy. Tylko, kochane TVP, wy się czepiacie, a sami jesteście nie lepsi, prawda?
1: No tak, bo TVP wylansowała nową gwiazdę.
0: No, popatrz, nowa gwiazda, widzisz, ale jazda.
1: Tak jest.
0: Bo... Wyobraźcie sobie, bo no ja, my też o tym się dowiedzieliśmy z opóźnieniem, bo tutaj był Sylwester w DHT
1: i sprawy były, dokładnie.
0: No więc właśnie. Ale wyobraźcie sobie, że na Sylwestrze Marzeń wystąpił niejaki Pedro Santana. Czy wam to coś mówi? Nie.
1: Mi co najwyżej Carlos Santana coś
0: no
1: może
0: mi
1: powiedzieć.
0: Też. A wyobraź sobie, wiedziałeś o tym, że najbardziej znanym przebojem Pedra Santany jest Opa Opa? A tobie się nie wydawało, że to kto inny śpiewał
1: no
0: wcześniej?
1: Właśnie, no właśnie, tak mi się
0: no,
1: wydawało,
0: tak
1: że...
0: tak było, prawda? Kojarzymy to z Antik i za chwilę zresztą wam powiemy, że to też tak nie do końca jest. Z tym Antik nie zmienia to jednak faktu, że to nie Pedro Santana wylansował Opa Opa. Czym już teraz podejmujemy wątek tego, jak to rzeczywiście z tym Opa Opa było? Czy za chwilę?
1: To znaczy, wiesz co, możemy za chwilę. Możemy
0: dobrze,
1: za chwilę.
0: Dobrze, to kończąc jeszcze wątek, ten Pedro Santana był rzekomo przedstawiany jako taki największy, taki wielki zagraniczny gwiazdor, właśnie ten, który wylansował hit Opa Opa, a podczas gdy rzeczywistość wygląda tak, że to jest jakiś pan z Wenezueli, który brał udział w greckiej edycji Voice'a, w której to nie zaszedł zbyt daleko, już na naszej polskiej ziemi występował, bo występował w programie Jaka to Melodia jako gwiazda i tutaj próbowano z niego zrobić właśnie jako jakiegoś wielkiego zagranicznego artystę, który zaszczycił TVP swoją obecnością, a to jest jakiś taki cover man, jakich jest mnóstwo w Polsce i na świecie, więc wiecie, ja też sobie mogę tak teraz być jakąś taką osobą no obecnie nieznaną, a na przykład zacząć śpiewać jakieś przeboje i jeździć po jakichś krajach w ogóle.
1: Gdzie
0: dalekich,
1: cię w ogóle nie,
0: nie znają,
1: gdzie nie wiedzą kim jesteś, to tak jak próbowano zrobić z zespołem Bayerful w Chinach, tak? Tylko, że nie wyszło.
0: No nie wyszło, tylko, że oni jeszcze mają jakieś swoje piosenki.
1: No mają,
0: Pedro
1: mają.
0: Santana, no albo no, nie ma wcale, albo w ogóle nikogo
1: albo nie są
0: obchodzą.
1: To przeboje.
0: Tak, bo on po prostu bazuje tylko na tych cudzych hitach, więc w tym kontekście tym śmieszniejsze jest to, że TVP śmieje się z tego Polsatu i z Czadomena, podczas kiedy oni lansują artystę z Wenezueli nazwiskiem i mianem raczej Pedro Santana. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że z tym Opa Opa to jest, nie jest taka prosta historia, bo my to znamy w wykonaniu Antik, a to też nie tak, że oni byli pierwsi, chociaż oczywiście gdyby powiedzieć, gdyby napisać, no i tak się przecież na pewno mówi, że Antik znani z przeboju Opa Opa, no to nikt tutaj nie będzie miał pretensji, bo oni to rzeczywiście wylansowali, ale nie oni to napisali.
1: Nie oni to napisali i niejaki Notis Fakianakis na początku lat 90. wylansował tę piosenkę jako pierwszy i to jest pierwotna wersja tego nagrania. My was nie będziemy nią męczyć w całości, bo tak szczerze powiedziawszy jest ona no, słaba, nudna. Taka nudna. Dokładnie. Antik zrobił to znacznie lepiej i za moment zespół Antik w pełnej krasie sobie posłuchamy z utworem zatytułowanym Opa Opa, ale najpierw co? Najpierw posłuchajmy przynajmniej fragmentu oryginału.
0: Radio bawi, radio uczy, proszę państwa.
1: Dokładnie, żebyście mogli sobie posłuchać, co to tak naprawdę jest i że nie jest to, na pewno nie jest to Pedro Santana. Opa, opa i zespół Antik to już za nami, a my teraz z telewizji przechodzimy do radia. I to do radia, na które to radio wszyscy, myślę, czekali. Gdyby ktoś jeszcze się nie orientował, to radio 357 wystartowało.
0: I my też wam nie daliśmy rady o tym powiedzieć z wyprzedzeniem. Liczyliśmy, że nam się uda, a tyle u nas było mówienia o tym radiu, zanim ruszyło. Ale ostateczna data wyklarowała się w okresie między świętami a Nowym Rokiem. Jakoś chyba, więc już tak jak wspomniałam, wy nie chcecie wiedzieć, co to w tym studiu się działo. No, trzeba było zrobić porządek, te balony, wszystkie girlandy.
1: Tak jest.
0: Inne tam pozostałości, wiecie. Ale ja nie piłam alkoholu w tym roku, bo nie mogę pić. Także co złego, to nie ja tym razem. No i dlatego nie daliśmy... Tak. I dlatego nie daliśmy wam rady powiedzieć, że 5 stycznia to jest data startu Radia 357, data ponoć nieprzypadkowa, no bo minęły 3 miesiące od informacji o tym, że taki projekt ma powstać. 5 stycznia. No i tego dnia wyemitowano 7 premierowych audycji, więc wszystko się zgadza.
1: Więc wszystko się zgadza, no a zanim przejdziemy do omawiania ramówki Radia 357...
0: A raczej tego, czego mi się nie udało dowiedzieć, tak, a to nie jest łatwa droga.
1: A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie, to nie są proste sprawy, ale no udało ci się. No, zanim o tym, to jeszcze kilka słów na temat tego, kto nowy dołączył do ekipy Radia 357, a można powiedzieć, że są to kolejne 3 znane nazwiska, mianowicie Tomasz Gorazdowski, Katarzyna Pruchnicka i Halina Wachowicz. Zacznijmy od pana Tomasza, tak wyjątkowo. No, skoro jest
0: Chociaż on na samym końcu z nich wszystkich dołączył.
1: Dokładnie.
0: Bo tamte dwa poprzednie nazwiska, a raczej kolejne, to o nich się dowiedzieliśmy w dniu 1 stycznia, kiedy to został wyemitowany Top 357, inny niż te topy, do których byliśmy przyzwyczajeni w Trójce. Tylko szybciutko powiem, że 3 dziennikarzy, to jest kolejno Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki, przedstawili 35, no bo trudno, żeby 357, swoich ulubionych utworów wszechczasów. I wtedy to właśnie o dwóch paniach się dowiedzieliśmy, ale tym razem tak przekornie zaczniemy od pana.
1: Dokładnie. W końcu mamy równouprawnienie, więc nie zawsze muszą tak być jest. Ladies first. Jako dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski relacjonował najważniejsze wydarzenia między innymi letnie i zimowe igrzyska olimpijskie oraz mundiale siatkarskie. To oczywiście na antenie radiowej Trójki. Od ubiegłego roku był szefem redakcji sportowej, przygotowywał i prowadził serwisy sportowe, a także audycje o tej tematyce. Oprócz trzeciej strony medalu, między innymi Potrójmy o sporcie, Trzeci wymiar sportu i Na trzecim biegu. Uczestniczył w relacjonowanych przez Trójkę wyprawach motocyklem dookoła świata oraz kierunek Azja w podróży do księcia Putanu. Napisał książkę 126 dni na kanapie motocyklem dookoła świata. To takie 2 książki chyba były. Bo no, tu na kanapie, a tu motocyklem. Natomiast to tyle o panu Tomku, a jeżeli chodzi o panią Katarzynę Pruchnicką, która także, jak wspomnieliśmy, dołączyła do ekipy Radia 357, to ta pani z programem trzecim Polskiego Radia była związana blisko 20 lat. Była reporterką w redakcji publicystyki i aktualności, wydawczynią audycji, począwszy od porannego Tu Barona, a kończąc na wieczornym klubie Trójki. Wspólnie z Arturem Orzechem tworzyła prywatną kolekcję, której była również wydawczynią, a jej kulinarne zainteresowania zaowocowały cyklami Poszukiwacze zaginionych smaków i Dobra kuchnia, w których codziennie przez ponad 3 lata próbowała, gotowała i opowiadała o najlepszych smakach. A ostatnio w Trójce prowadziła autorską audycję Godzina Wychowawcza, cykl kulinarny zatytułowany Anusz Widelec i sobotnie wydania porannej audycji zapraszamy do Trójki. No i pani Halina Wachowicz, czyli słynna Helen.
0: Czy też czarna Helena, tak, Wichura.
1: No zwłaszcza Wichura. Tak. Zwłaszcza Wichura. Pani Halina była przez lata wydawczynią programów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, najbardziej kojarzona z listą przebojów programu Trzeciego, w której to od czasu do czasu nawet się głosowo udzielała.
0: Tak było, no i już w topie tego 1 stycznia można było jej głos również usłyszeć na antenie Radia 357. Zanim radio jeszcze wystartowało, dowiedzieliśmy się również, jak będzie brzmiało pod kątem oprawy dźwiękowej, muzycznej, którą to, jeżeli chodzi o dżingle, o te ich właśnie warstwy muzyczne przygotował Smolik, natomiast lektorami stacji są Dariusz Odija i Dorota Kopka. Co sądzisz o tych dżinglach?
1: Powiem ci tak, jest ich dużo, mogło być znacznie mniej, a mogłyby być chociaż odrobinę spójne.
0: No właśnie, bo no tutaj jest taki pomysł, żeby inne dżingle były rano, inne po południu, inne wieczorem. To chyba jakaś teraz taka moda, bo tam jest jeszcze takie drugie radio, które teraz tak robi. Oni będzie za chwilę, oni też tak robią, to już też nie wiem, czy się zorientowałeś, ale
1: tu,
0: tak tam
1: a tu
0: jest.
1: Jeżeli chodzi, ale wiesz co, jeszcze a propos pana Dariusza Odii, to jest człowiek, którego myślę, że pokolenie takie mniej więcej moje, to będzie bardzo sentymentalnie wspominać z innego programu.
0: A moje to nie?
1: A ty pamiętasz, oglądałaś?
0: Oczywiście, że
1: oglądałam. A, no widzisz, no to 30 ton lista przebojów oczywiście.
0: Tak jest, tak to jest. To on właśnie.
1: Tak jest, to ten pan. Ostatnio go nawet słuchałem w tej audycji Nuance, kiedy to był gościem i opowiadał, jak tworzono listę przebojów 30 ton.
0: No a co do samych tych dżingli, to taki, no muzycznie to może one są okej, nawet w klimacie. Trochę mam wrażenie, że mają nawiązywać do tych dżingli Trójki przez obecność trąbki taką intensywną, aha, jak w trójkowych dżinglach, nie skojarzyło ci się to. Ale moim zdaniem wadą jest to, że każdy z osobna jest okej, ale brakuje w nich jakiegoś takiego motywu przewodniego.
1: Tak.
0: Wiecie, jak jest RMF, FM.
1: No to klasyk po prostu. Inny.
0: No to wiadomo, już przerabialiśmy to, że to nikomu innemu w tym kraju się nie udało takiego stworzyć. No ale jak macie dżingle jakiejkolwiek innej stacji, to on ma jakiś zapamiętywalny motyw, a tutaj każdy jest po prostu na inną modłę i akurat nie do końca ta strategia do mnie przemawia. No i dżingle nie są śpiewane, no co też liczyłam, że będą na tę ładną melodię z piosenki stworzonej dla pierwszej porannej audycji w październiku. No to niestety te moje przewidywania się nie sprawdziły, a szkoda, bo to byłoby fajne. No i mieliśmy ten start we wtorek. Już kilka dni radio nadaje i też już wam tutaj spoilowaliśmy trochę te informacje, które nam się udało wyciągać odnośnie planów ramówkowych, ale teraz mamy to bardziej uporządkowane już, chociaż też nie do końca, dlatego że ta ramówka na ten moment, kiedy to nagrywamy, a raczej na moment, w którym kończyliśmy przygotowywanie do audycji, czyli około godziny 21 w piątek, była udostępniona do poniedziałku włącznie, więc bazujemy na tym, co już zostało wyemitowane, plus poniedziałek, ale on też niecały został udostępniony, a wtorek ten, który był, no to też jeszcze był taki, no trochę powiedziałabym świąteczny, ten 5 stycznia, więc chyba nie wszystko w te wtorki będzie wyglądało tak jak wówczas, więc powiemy wam o tym, co wiemy, a myślę, że informacje o jakichś innych audycjach będziemy gdzieś tam sukcesywnie wam dodawać, bo po prostu no więcej nam się nie udało ustalić.
1: To wszystko jest po prostu w fazie tworzenia, jeszcze zresztą samo Radio 357 jeszcze nie ma takiego pełnego kształtu. To warto o tym wspomnieć.
0: O tym też jeszcze, o tych dalszych planach powiemy sobie później. Mówiliśmy, że poranek ma startować o 6.30 i trochę zastanawialiśmy się, czemu nie od 6 normalnie. A oni mają tutaj inne plany na godzinę 6, bo mają taki plan na program Wydźwięki, który od poniedziałku do piątku od 6 do 6.30 się pojawia. I co to takiego są te wydźwięki? Możesz powiedzieć naszym słuchaczom.
1: Wydźwięki to są po prostu piosenki, jakie proponują patroni. Powyżej tam jakiegoś progu chyba 100 zł, jak dobrze pamiętam, wspierający.
0: Mogą nagrywać chyba swoje zapowiedzi kilkunastosekundowe i proponować swoje piosenki, który to pomysł nie jest głupi, tylko dlaczego o tej godzinie? Ja tego nie rozumiem po prostu. To gdzieś wieczorem czy w nocy byłoby okej, jak sądzę, ale o tej porze to już fajnie byłoby jednak zacząć poranek, tak to czuję. To nie jest jedyny pomysł, którego nie rozumiem, już z jednego takiego mniej mądrego się wycofali, ale po kolei. Zacznijmy od tego, co się dzieje od poniedziałku do czwartku. Te dni nie są tożsame, no ale powiedzmy, że najbliżej im do siebie. Piątek to już tak, no w Trójce też tak już zawsze było, że
1: tak, już tak trochę weekend, bardziej weekendowa. Tak, pachniało weekendem.
0: Więc trudniej byłoby nam to wszystko omówić razem, także na razie skupiamy na poniedziałku, od wtorku, środzie i czwartku. Od 6.30 jest ranek, który prowadzi Marcin Łukawski, tutaj nie ma zaskoczenia. Od 9.30 program Kieruj się na południe, który ma różnych prowadzących. I tak, w poniedziałek ten najbliższy program ma poprowadzić Marcin Cichoński. W tym tygodniu we wtorek i w czwartek poprowadził go Marek Niedźwiecki. Czy tak będzie zawsze w te dni? Nie wiem. Czy we wtorek zwłaszcza. A w środę chyba już na stałe ma być duet Piotr Stelmach i Michał Gąsiorowski. O 12 stały punkt programu. Ulubiony program Michała, którego słucha codziennie. Po prostu jest uśmiechnięty wtedy i tylko czeka, żeby się dodzwonić. Kiedyś pod hasłem za, nawet przeciw, a teraz pod hasłem taki pytaniem, co państwo na to, czyli Kuba Strzyczkowski, wiadomo.
1: Bardzo, wiesz co, bardzo spodziewałem się i bardzo czekałem w pierwszym wydaniu programu, co państwo na to, na jakiś negatywny głos, bo w pierwszym pytaniu, co państwo na to, i w pierwszym programie, co państwo na to, pojawiło się pytanie, co państwo na to, że pojawiło się Radio 357. I po prostu wszyscy, panie Kubo, jak to fajnie, że pan jest, jak to cudownie, że państwo już jesteście. Myśmy tyle czasu czekali na to radio. I tak przez godzinę. Więc po prostu, no, jeżeli tam ktoś, no, nie czuł się być może dowartościowany, bo może państwo z Radia 357 tak bardzo liczyli na to nadawanie na FM, tu szczególnie pan Michniewicz chyba na samym początku bardzo na to liczył, no to jeżeli by się poczuli tak niedowartościowani, no to słuchacze ich na pewno dowartościowali na 357%.
0: Od 13 mają być audycje muzyczne i tutaj znowu nie do końca jeszcze tak wszystko rozumiem, bo w poniedziałki ma być to, przynajmniej zgodnie z ramówką, program Wizja Lokalna Marty Malinowskiej i on ma trwać aż 3 godziny do 16, no przynajmniej w ramówce nie ma żadnej pozycji o innej porze, co jest trochę długo w porównaniu do innych programów w tych porach, bo we wtorki i w czwartki jest program Wersja Polska, który, że tak powiem, koordynują Ola Budka, Marta Malinowska, Piotr Stelmach i Marcin Cichoński. We wtorek pojawiła się cała ta czwórka, chociaż tam z zachowaniem odpowiedniego dystansu i wszystkiego. A generalnie to będzie tak, że oni się po prostu będą wymieniać i będą prezentować polskie utwory. I ten program jest do 15, a od 15 jest godzinna muzyczna przerwa. No więc dlaczego akurat Wizja Lokalna jest dłużej, a może jednak nie będzie, to się okaże. Natomiast w środę również przez 2 godziny od 13 do 15 Katarzyna Borowiecka zaprasza na program Ścieżka Dźwiękowa, czyli już sama na was sugeruje, no, że będzie to program, jest już to w zasadzie program z muzyką filmową. Od 15, jak wspomniałam, jest muzyczna przerwa, tutaj ma być jakaś publicystyka czy coś w tym rodzaju. We wtorek, kiedy nie mieliśmy wyjątek, bo mieliśmy program pana Pawła Sołtysa o finansowaniu społecznościowym, no ale to był taki świąteczny dzień, więc trochę wszystko jeszcze mogło inaczej wyglądać. I o 16, coś czego nie rozumiem, bo wszyscy inni na świecie o 16 to już zaczynają popołudniówki, a audycje takie stricte muzyczne, a szczególnie prowadzone przez jakieś gwiazdy, no to wydawałoby się, że ich miejsce powinno być gdzieś tam wieczorem. Szczególnie jeżeli te gwiazdy nie mają koniecznie w planach grać przyjemnej muzyczki do samochodu, tylko chcą się bardziej muzycznie wyżyć, pograć jakieś ostrzejsze klimaty, takie bardziej pokręcone, jeśli mogę tak powiedzieć. A tutaj o 16 mamy taki godzinny program w klimacie bardzo różny i mam wątpliwości, czy on aby pasuje do tej pory.
1: A ja nie mam wątpliwości. Moim zdaniem on totalnie nie pasuje do tego.
0: Chciałam być taka łagodniejsza.
1: Ja po prostu, ja powiem tak, ja we wtorek włączyłem Radio 357 przed godziną 17 i mój komentarz nie nadaje się w tym momencie do zacytowania na antenie, ale z tego komentarza pozwolę sobie dwa słowa wyciąć. Co to jest? A właściwie trzy.
0: A to był program Krzysztofa Zalewskiego, tak, bo tu właśnie będziemy mieć programy gwiazd, o których wam mówiliśmy już, że takie będą, ale niekoniecznie, bo jest kolejny problem, czyli to, że programy gwiazd, nie mam jeszcze pewności, czy wszystkie, będą emitowane co dwa tygodnie. Tak będzie na pewno z programem Organka, ale chyba nie tylko z nim, więc powiemy wam, co nam się udało ustalić na ten moment. Otóż w poniedziałek najbliższy jest program Mary Komasy i Antka Komasy Łazarkiewicza. To się nazywa Sister Cities. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. We wtorek poprzedni był program Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem Zelig. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. Co do środy mamy jaśniejszą sytuację. Tutaj wymiennie będą się pojawiać i była właśnie w tym tygodniu Ola Budka z audycją Słoneczna Godzina do Zmroku. No to Ola nie jest gwiazdą, tylko jest prowadzącą Radia 357. No i właśnie wymiennie się będzie pojawiała z Organkiem. On się pojawi już w środę najbliższą, ale nie wiem, nie pamiętam albo nie słyszałam, jak ten program się będzie nazywał. Natomiast w czwartek już miniony pojawiła się wokalistka, o której z kolei ja wcześniej nie słyszałam, że ma mieć program w tym radiu. I ten program jest fajny, choć też no znowu może nie na tą porę, nie na tę porę. To jest Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana. I audycja pod tytułem Kiribati. Takie klimaty etniczne, jeżeli ktoś kojarzy zespół Daga Dana, to może wiedzieć, jaka to jest muzyka i co gdzieś tam twórczyniom tego zespołu jest bliższe, jeżeli chodzi o muzykę, co jest im bliskie. Więc rzeczywiście to są takie ludowe, etniczne klimaty, które pewnie lepiej by się jakieś 19, 20 sprawdziły, a może i nawet
1: albo
0: później,
1: nawet później
0: wie.
1: Może.
0: No i właśnie, ale tutaj dalej nie mamy wszystkiego, bo na przykład jest przecież jeszcze Daria Zawiałow i gdzieś ta antenie padła informacja, kiedy ma być jej program. Ja nawet wiem, że on się ma nazywać Pewex, ale wybaczcie, nie zapamiętałam, więc on chyba będzie wymiennie z kimś, ale niestety nie pamiętam z kim, bardzo mi przykro, a że ramówka jest dostępna do poniedziałku, no to nie udało mi się tego ustalić. Jeżeli się tylko dowiem, kiedy będzie program Pewex, to na pewno wam dam o tym znać. Może jeszcze uda się to ustalić do naszego niedzielnego wydania i coś tu jeszcze uporządkować, ale no nie chcieliśmy czekać z tak ważną kwestią jak Radio 357 do niedzieli, jednak chcieliśmy te priorytetowe kwestie w sobotnim wydaniu omówić. Od 17 mamy popołudnie 357, w którym wymiennie pojawiają się Ernest Zozuń i Patrycjusz Wyżga, przy czym w wydaniu wtorkowym pojawili się wspólnie, ale częściej ma być tam jednak pan Zozuń niż pan Wyżga. Pan Wyżga będzie na przykład w poniedziałek.
1: Ale powiem szczerze, że naprawdę podobało mi się, jak oni razem prowadzili tę popołudniówkę i jak dla mnie, to ta popołudniówka mogłaby w takim dwugłosie zostać, bo tego się naprawdę przyjemnie słuchało.
0: Też tak uważam, choć mam wrażenie, że to jest taki problem, skoro pan Patrycjusz może być rzadziej, nie mogło jakoś tam regularnie sobie tego ustawić, że pan Patrycjusz po odejściu z Trójki sobie gdzieś tam już poplanował życie, coś tam robi w tym WP.
1: Całkiem możliwe.
0: I że on angażuje się w Radio 357 mniej niż pewnie zaangażowałby się, gdyby nie ogarnął sobie innej pracy.
1: No,
0: i on pewnie już tam po prostu nie jest w stanie się pojawiać tak często, jak mógłby się pojawiać w Trójce. Myślę, że tutaj może być ta sprawa teraz z tym związana. No i po 19 mamy, proszę państwa, audycje muzyczne. No i znowu nie wiadomo, o co chodzi, bo tak. W poniedziałek nie wiem, co będzie, bo ramówka została udostępniona tylko do popołudniówki. We wtorek mieliśmy program Tomka Michniewicza pod tytułem No i co dalej, ale to było znowu takie mamy radio, cieszymy się i on tam
1: dzwonimy do Piotra Stelmacha.
0: Do Piotra
1: tak.
0: Stelmacha, który
1: przygotowywał naleśniki.
0: Tak, bo jego córka zaprosiła jakieś koleżanki na tak zwaną nocowankę i on tam je jakoś tam się opiekował nią i do innych redaktorów też dzwoniono, więc tam to pan Tomasz był taki szalony. Ja nie wiem, czy to takie atrakcje będą we wtorek, przypuszczam, że nie, ale już mamy jaśniejszy obraz co do środy i czwartku.
1: Ale całkiem fajny, żywy program z tego wyszedł, tak powiem
0: tak,
1: szczerze.
0: Tak, tak, tylko no, pewnie tam będzie jakaś audycja muzyczna, tylko jeszcze nie wiem jaka. W środę za to na pewno już jest Marcin Cichoński z audycją Pokolenia 357, a w czwartki Piotr Stelmach z audycją Wierność w stereo. To ma być taka audycja z muzyką New Romantic chyba przede wszystkim, ale nie tylko.
1: To może być fajne.
0: Nie przechodzimy do piątku, bo jest, proszę Państwa, wieczór, bo o 21 to się wszystko kończy. I w ramóweczce mamy taką piękną pozycję, jak a teraz chwila muzyki. No i tak dziękujemy Wam, łaskawi Państwo, że nam dajecie chwilę muzyki. Dlatego, że plan pierwotnie był taki, że Radio 357 w nocy miało nie grać nic, miało emitować ciszę. I to jest chociaż tyle, że oni zmądrzeli, że stwierdzili, że jednak będą emitować muzykę, chociażby playlistę, no bo bez przesady jednak.
1: No nie w dzisiejszych czasach.
0: To znaczy, zbieraliście tych pieniędzy i nie bylibyście w stanie emitować w nocy.
1: Ja znam jedno radio internetowe, które nawet jakąś tam słuchalność ma, które robi coś takiego ze względu na klimat, bo oni nadają, wiesz, oni się wzorują na jakiejś tam stacji z lat 80. i stacje z lat 80. miały te tak zwane close downs, to szczególnie za granicą, bo to chodziło o to, że no na falach tam średnich, krótkich i nie zawsze można było nadawać, nie we wszystkich godzinach, no ale no to takie bardziej symboliczne, tak, a nie w przypadku radia, które tak naprawdę dochodzi o to, żeby słuchali go ludzie przez jak najwięcej, jak największe odcinki czasowe.
0: No dokładnie, więc ten pomysł to było coś, czego nie rozumiałam, więc dobrze, że z
1: dobrze,
0: tego
1: że się
0: wyszli.
1: Z tego
0: no i szkoda, ja oczywiście rozumiem, że to Radio 09, że nie w pełnej krasie, ale ta 21 to czuję, że to jest mi tak za wcześnie, że ja bym sobie jeszcze czegoś posłuchała.
1: Tak do 23.
0: No tak, no mniej więcej. No do północy byłoby najlepiej oczywiście.
1: Jakby prawda? Nie można było na przykład, wiesz, zrobić tej muzyki od słuchaczy, tak? Te wydźwięki.
0: No właśnie, chociażby tak. To już byłoby coś.
1: Dokładnie.
0: Przechodzimy do piątku. Tutaj mamy już wspomniane wydźwięki o 6. Od 6.30 ten słynny poranek, co ma być inny niż wszystkie, no bo tam, wiecie, jest inny poranek w innym radiu tego pana, co nie jest radiowcem specjalnej troski. A tutaj Ola Budka w audycji Pobudka. To fajne. Od 9.30 Świat Równoległy to program Tomka Michniewicza, a od 12.00, no tutaj też jeszcze kwestia się zmienia, bo w planach jest program Michała Olszańskiego, no czyli coś takiego jak Godzina Prawdy, znamy, prawda? Ma się to nazywać W Cztery Oczy, przynajmniej taka jest wersja tytułu, natomiast dzisiaj tego jeszcze nie było. Dzisiaj był Krystian Hanke z reportażem w Radiu 357 i został w ramach tego cyklu wyemitowany reportaż To nie jest historia o piosence, o którym już Wam mówiliśmy i który możecie na YouTubie znaleźć. Dlaczego tak? Dlaczego jeszcze W Cztery Oczy nie może ruszyć? No, miała miejsce rozmowa telefoniczna z panem Olszańskim, otóż ma COVID. Więc oczywiście życzymy powrotu do zdrowia. I mamy nadzieję, że uda się ten program zainaugurować w miarę jak najszybciej, chociaż nigdy jakoś to nie było moje ulubione, ale oczywiście życzymy, żeby wszystko było zgodnie z planem. Natomiast same reportaże się mają pojawiać i za ten cykl reportażowych ma odpowiadać Roma Leszczyńska, ale w sumie to nie wiem jeszcze, kiedy on ma być w ramówce. Od 13.00 godzinna audycja muzyczna Naturalna Selekcja Marty Malinowskiej, dlatego to takie dziwne, że ona ma godzinę, a w poniedziałek ma 3, niby, nie wiem, o co tu chodzi. Od 14.00 i znów Katarzyna Borowiecka. W środę gra muzykę filmową, a tutaj no, będzie już bezpośrednio o filmach i serialach opowiadała w programie Ekranizacja od 14 do 16. Od 16 zaczyna się popołudnie, a więc no, że tak powiem normalnie, tutaj już nie ma żadnych gwiazd. No jak piątek, jak popołudnie, jak posttrójkowy projekt, to wiadomo, że Kuba Strzyczkowski. No jak godzina 19, to też mniej więcej wiadomo, co będzie. Już też Wam mówiliśmy, że listy przeboju w takiej klasycznej formie na razie nie ma. Jest lista piosenek 357 prowadzona przez Marcina Łukawskiego, a więc prezentacja nowości, chociaż nie tylko, tam się też jakieś inne wtręty pojawiły z tego, co jeszcze dałam radę posłuchać do godziny 21, kiedy zaczęliśmy nagrywanie tego programu. A o 22 program, na który czekam, no, który właśnie teraz się dzieje, kiedy tego nie mogę posłuchać, czyli Głośni jak miłość, to program Piotra Stelmacha, nawiązujący do ofensywy rzecz jasna, porą nadawania i również tematyką, bo ma tam być przedstawiana muzyka debiutantów. Przechodzimy do soboty, tutaj zaczynamy od 9 rano programem kulinarnym Bistro Katarzyny Pruchnickiej. Od 10 mamy Zakamarki Marka Niedźwieckiego, od 13 Przeglądarkę Gabi Darmetko, a więc to ten program, o którym mówiliśmy też, że tak taka instrukcja, co oglądać, w co klikać w internecie, skoro tego tam tyle jest, no to żeby było wiadomo, co wybrać, to Gabi podpowie. Od 14 program Sabotaż, Krystian Hanke to poprowadzi, to miało być ten jakiś taki komentarz do bieżących wydarzeń z elementami satyry, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Jak wy tego słuchacie, to już jest po, także może słuchaliście i wiecie.
1: To możecie dać nam znać.
0: Tak, chętnie przeczytamy, jeszcze przecież w niedzielę możemy uzupełnić.
1: Owszem.
0: Ale może też wiecie, bo może posłuchaliście od 15, co tam się dzieje, bo tam jest program pod tytułem Live Guru Otwórz Oczy. W ogóle nie wiadomo,
1: powiem, co to jest. Powiem szczerze, trochę źle mi się ten tytuł kojarzy, bo to wiesz, tak otwórz oczy, włącz myślenie.
0: Tak, tak, no.
1: I jeszcze jakiś guru, to
0: ja
1: nie brzmi
0: nie
1: dobrze.
0: Jeszcze w czwartek wieczorem tam nie było prowadzącego przy tej pozycji w ramówce. W piątek został tam wpisany Tomasz Gorazdowski. Jak pamiętam, takie zapowiedzi wcześniejsze, to było, że w sobotę o 15 ma być jakiś lifestyle, ale pan Tomek to o sporcie
1: Sport.
0: Przecież bardziej. To ja nie wiem, co to będzie, ale no, wy już jesteście na tym etapie, że mogliście tego posłuchać. O 17 znów Piotr Stelmach z programem Zielony Żoliborz. O 20 znów Marta Malinowska, tym razem z programem Salto, a o 23 coś, czego znowu nie rozumiem. Nie wiem w zasadzie, jak to powinnam czytać. Czy 369, czy 369, skoro mamy radio 357 i też nie jest podany prowadzący, więc szykuje nam się jakaś niespodzianka dzisiaj. Będziemy to weryfikować i być może jeszcze w niedzielę uzupełnimy, co się tam wydarzy. Natomiast w niedzielę też od 9 zaczynamy programem Mert, znowu Francja, Marka Brzezińskiego. Od 10 na stonowanie zaprasza Ola Budka. O 12, no tam się wszystko tak szybko zmienia. Ten program w czwartek jeszcze miał tytuł Patent, a już w piątek otrzymał tytuł Patronautyka, ale prowadzący jest niezmienny, to jest Patrycjusz Wyżga. I o 14 mamy dwugodzinne okienko na muzykę, bo tutaj chyba mają być jakieś sprawy międzynarodowe, tak? Coś takiego już na etapie Radia 2.0.
1: Tak, a ta audycja Patrycjusza Wyżgi, to zdaje się też mają być jakieś technologiczne kwestie.
0: Tak, technologie. Masz rację, to też o tym wspominaliśmy. Zaś od 16 znowu audycja muzyczna Marcina Cichońskiego pod tytułem Cisza na granie. To też jest taki hermetyczny, chociaż może nie tak hermetyczny żart z tym tytułem, no bo Cichoński, cisza, jedna rzecz, a druga taka, że może nie wszyscy pamiętają, że kilka lat temu, nie pamiętam już 2018, to rok był czy który, Trójka miała taki konkurs dla młodych wykonawców, który się nazywał Start na granie, więc rozumiecie, start na granie,
1: cisza
0: a
1: na
0: tu
1: granie,
0: cisza na granie, tak. he, żart. A jeszcze, żeby dopełnić ten żart, to 18 jest program Start, ale bez nagranie, naprawdę, i on nie będzie o muzyce, tylko
1: super.
0: Będzie o sporcie. Poprowadzał go Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. O nim jeszcze nie było, że on tutaj dołączył, ale to jest ten pan, z którym nie przedłużono umowy w Trójce i wtedy pan Gorazdowski stwierdził, że jak tak żeście potraktowali mojego kolegę, to ja teraz odchodzę. Więc pan Fusiarz też dołącza do 357 i będą prowadzić ten program Start. No więc wiadomo, trzecia strona medalu, prawda, tylko godzinę później. I to, słuchajcie, potrwa do 20 i jak na razie o tej porze oni w niedzielę kończą. No kochani, to jest wcześnie.
1: Zwłaszcza w niedzielę, kiedy to jeszcze ludzie naprawdę mogą sobie chcieć czegoś posłuchać.
0: No dokładnie, ja tego... O ile piątek i sobota są bardzo ładnie wypełnione, naprawdę, tak tutaj jednak są te luki i jest ten wolny wieczór. Na pewno dalej nie wszystko wiemy, może jeszcze się do niedzieli czegoś dowiemy. No ale właśnie, co tam się jeszcze wydarzyło? Odpalili to radio i jak? Jest sukces?
1: No to zależy, słuchaj, bo stream... według ludzi z Radia 357 uruchomiono 1 390 000 razy. Więc wygląda na to, że no całkiem sporo.
0: I to czyli tyle razy ktoś
1: tak,
0: kliknął
1: ktoś,
0: play.
1: Dokładnie, ale mogła to zrobić na przykład jedna osoba kilkukrotnie. Także no, to taka duża liczba, to taka największa liczba. A ekipa Radia 357 poinformowała portal wirtualnemedia.pl, że odnotowali we wtorek 273 tysiące unikalnych użytkowników. No i tyle różnych urządzeń uruchomiło stream podczas całego dnia. A przez cały czas, i tu już jest mniejsza liczba, no to słuchało tego strumienia audio od 37 do 45 tysięcy. No ktoś by mógł powiedzieć, że no dobra, no to tak w sumie no nie, może nie za dużo, ale wydaje mi się, że jak na medium internetowe, jak na radio internetowe, to jest naprawdę ładny wynik. To nie jest źle. To nie jest źle.
0: Nie pamiętam wyniku Nowego Świata, bo to przecież można by tak porównać, prawda?
1: Wiesz co, tylko problem jest w tym, że tu bardzo... Z jednej strony, jeżeli chodzi o statystyki słuchalności radia internetowego, to masz wszystko podane bardzo ładnie, tak? Bo masz liczby. Liczby nie kłamią. Ale to, w jaki sposób przedstawisz te statystyki... Zobacz, tu są trzy liczby. I teraz w zależności od tego, jak kto je poda, w jaki no tak. sposób kto je zinterpretuje, tak można naprawdę to bardzo różnie interpretować. Można powiedzieć, że Radia 357 słuchało prawie 1,5 miliona? Można.
0: Można.
1: Można. A tak naprawdę, no to gdzieś tam powiedzmy te 30-40 tysięcy słuchaczy. Zdaje się, że chyba o Radiu Nowy Świat mówią coś o 90 tysiącach. Tylko teraz pytanie... Jaka to była liczba? Czy to była średnia? Czy to była, czy to było w piku? Czy to było, czyli ta największa ilość słuchaczy? I jak to było podane? Tam bardzo tak, tam było to okraszone takim bardzo marketingowym bełkotem, mam wrażenie, to, ten sukces Radia Nowy Świat. Więc ja bym tak nawet nie do końca chciał to zderzać ze sobą, okay. bo nie wiem, czy jest okay. co. Po prostu.
0: No to, a gdzie w takim razie można tego słuchać w ogóle? Bo to chyba też ważna informacja.
1: No można słuchać na Open FM, można słuchać na WP Pilocie, no i także mamy też aplikacje mobilne. Mamy aplikacje na Androida i na iOS-a. Tu kilka słów można powiedzieć, bo zainstalowaliśmy aplikację na iOS-a.
0: Możesz powiedzieć, co wczoraj mówiłam, jak szykowałam.
1: To się nie nadaje do powtarzania na antenie, no przepraszam bardzo.
0: Nie powiedziałam nic takiego, powiedziałam tylko, żebyś mi wirtualnie meliski zaparzył.
1: No dobrze, ale to byłaś zirytowana, więc ja nie będę powtarzał. Ja nie będę powtarzał tego, ale tak, słuchajcie, o ile odtworzenie strumienia Radia 357 z aplikacji, to nie jest wielki problem, bo tam trzeba po prostu ten przycisk odpowiedni znaleźć, go kliknąć i sobie z tym poradzicie, o tyle przejrzenie ramówki i przeczytanie ramówki na konkretny dzień, to już zaczyna być wyzwanie.
0: Tak, to znaczy to nawet nie jest tak najgorzej, tylko problem jest taki, że ona przeskakuje sobie. Ja sobie czytam ramówkę na sobotę, a ona stwierdza, że mi trzeba przeskoczyć do jakiegoś dnia, który już
1: Dokładnie.
0: Był 4 dni temu.
1: Tak.
0: Jakby no jak czytam sobotę, to chyba nie chcę czytać wtorku, to czy to jest takie trudne do zrozumienia ramówko?
1: Tam po prostu coś z dostępnością jest jeszcze nie tak. Jest kilka osób zajmujących się, tudzież zainteresowanych dostępnością w gronie też nawet patronów Radia 357. No i z tego co wiem, to tam wysyłają informację zwrotną, co można by było poprawić. Więc miejmy nadzieję, że za czas jakiś coś poprawione zostanie i rzeczywiście tej ramówki będzie się dało, tę ramówkę będzie się dało spokojnie przeglądać i aplikacja będzie w 100% dostępna. Tym bardziej, że ta aplikacja, no tak docelowo to nie ma być taki prosty odtwarzacz. Tam mają się cuda dziać.
0: Będą szmery, bajery, gadżety. O tym też mówiliśmy i o tych ich planach za chwilę. Dodam tylko, że jeszcze dzisiaj na Twitterze przeczytałam, że dziś w piątek, że Radio 357 dostępne jest już w dekoderach Kanal Plus na pozycji 569. Szkoda, że nie na 357.
1: Owszem.
0: Że się tak nie dało tego zrobić. Więc to taka świeża informacja, bo jeszcze do niedawna była mowa o tym, że trwają rozmowy z Kanal Plus, ale rozmowy jeszcze z innymi trwają.
1: Cyfrowy Polsat, tak. UPC, Multimedia, także no jest jeszcze kilka sieci, co do których trzeba się jakoś tam dogadać. No ale jak się dogadają, to będzie dobrze, bo będzie to bezpośrednio w kablu albo z satelity i będzie można sobie tego wszystkiego fajnie słuchać.
0: No i te wyniki słuchalności to jedno, no ale drugie to też czego się można było spodziewać, chociaż jak mówi pan Michniewicz, oni są zaskoczeni. Trochę zima zaskoczyła drogowców. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego, bo to jednak wydawało się, że to tak będzie oczywiste, że jak oni już ruszą, no to wzrośnie liczba patronów, wzrośnie ta deklarowana kwota wsparcia i tak się rzeczywiście stało. I już w czwartek Radio 357 osiągnęło cel Radia 2.0, czyli to jest 485 tysięcy złotych deklarowanych miesięcznie. Przypomnę, że dlaczego taka dziwna kwota, bo miało być 500, ale znaleźli sponsora, czyli Mazdę. I to pozwoliło im trochę odciążyć patronów. No i właśnie z czym się to wiąże, co oni w związku z tym dalej chcą zrobić? Otóż za najważniejsze radiowcy uznają teraz zapełnienie anteny. W styczniu pojawią się audycje sportowe, no już się teraz jedna pojawi, i reportaż, a od lutego serwisy informacyjne, no właśnie, początkowo tylko rano i po południu. Ja słyszałam wypowiedź pana Michniewicza w popołudniowej audycji czwartkowej i on mówił o tym, że po prostu chcą sprawdzić, jak radio funkcjonuje, kiedy serwisy są rano i po południu, czyli kiedy ich słuchacze najbardziej potrzebują, a nie ma ich na przykład w trakcie audycji muzycznych. Co ty o tym sądzisz? Czy wolą być serwisy co godzinę?
1: Ja myślę, że chyba jednak no fajnie, że słuchacz woli, jak coś jest stałe. Czyli żeby po prostu...
0: Że włączasz
1: tak,
0: o tej porze
1: i wiesz, włączasz
0: że zawsze
1: o tej
0: będą wiadomości.
1: I wiesz, że będą wiadomości. Tak, dokładnie. A nie, że raz one są, raz ich nie ma. Nie, to jakoś tak nie wydaje mi się to fajne.
0: To znaczy, jak słusznie podkreślił pan Zozuń, kiedyś radio tak wyglądało, że nie było tych serwisów co godzinę, ale teraz jednak wszyscy tak mają, albo prawie
1: ale
0: wszyscy.
1: Kiedyś było kiedyś, a teraz jest teraz, jak mawia tak. Nasz redakcyjny kolega.
0: Tak. I teraz mam takie wrażenie, że jeżeli się nie daje tych serwisów co godzinę, to się jednak trochę kojarzy z taką biedą, oszczędnością, jakimś dziwnym postępowaniem. Ja wiem, że są stacje, które dalej tak robią i nawet my ich tam słuchamy i ty ich słuchasz. Jedna się z tego już wycofała. Która nie ma w ogóle newsów na przykład.
1: No tak.
0: Radio Plus kiedyś miało też taki pomysł, chyba w środku dnia nie dawali tych serwisów. Ale jednak mi się wydaje, że albo dawać co godzinę, albo nie dawać
1: albo wcale,
0: tak jak to właśnie niektórzy też robią, więc akurat tego nie czuję, szczególnie, że tyle tych pieniędzy zbieracie, no to już nie róbcie problemu. No i też serwisy sportowe się mają pojawić i uruchomiona zostanie także biblioteka podcastów, bo na razie oni wychodzą z założenia, że tych audycji jest tyle, co kot napłakał, więc nie ma co czegoś takiego tworzyć, no bo nie mają się czym jeszcze za bardzo chwalić, więc takiej oficjalnej biblioteki na ten moment nie uruchomiono.
1: Ja się w ogóle zastanawiam, jak to będzie z tymi podcastami, zwłaszcza z audycjami muzycznymi. Czy one tam będą, czy będą tak samo traktowane jak pozostałe rzeczy, czy to będzie podcast tylko z nazwy, to znaczy, że będzie można sobie posłuchać tego w aplikacji, ale tak naprawdę nie będzie można tego pobrać na dysk. No zakładam, że jeżeli będą to audycje muzyczne, to tak właśnie będzie, bo
0: Bo
1: programów z muzyką, no to niestety nie można udostępniać w takiej formie, a przynajmniej nie jest to tanie, o tak powiem. Mm-hmm.
0: Również w lutym zwiększy się ilość publicystyki i pojawią się korespondencje zagraniczne, a w marcu sprawy międzynarodowe. I teraz pozwolę sobie tak zacytować, żeby wszystko dobrze powiedzieć. Natomiast pełne Radio 2.0 oznacza nie tylko antenę, ale też funkcjonalność aplikacji i serwisy www, pozwalające na indywidualne dobieranie treści, tu prace już w toku, oraz algorytmy, które muszą mieć czas, by się nauczyć użytkowników, a to trwa. Przewidywany limit.
1: Jestem bardzo
0: czasu...
1: ciekaw tych algorytmów. Co tu chodzi?
0: No to wszystko brzmi tak, a się okaże, że to w ogóle jest jakieś takie nic ciekawego. Przewidywany limit czasu na zrobienie tego wszystkiego, jaki oni sobie zakładają, to jest czwarty kwartał tego roku, no ale poszczególne elementy tego systemu będą uruchamiane już wcześniej. No i w czwartkowym popołudniowym programie pan Michniewicz zapowiedział, że na dniach zostanie kolejny próg ogłoszony, kolejna kwota i kolejne zamierzenia, bo tak naprawdę to w tej postaci się nie kończy właśnie ta możliwość wprowadzania nowych rozwiązań. Przecież można tak te kwoty, wiecie, zwiększać i zwiększać. No i oni
1: oczywiście
0: to rzeczywiście zrobili. W piątkowe popołudnie został ogłoszony kolejny próg i to jest 615 tysięcy złotych. pozwolę sobie zacytować komunikat z Facebooka, tak żeby znowu niczego nie przeoczyć. Ten próg pozwoli nam na osiągnięcie trzech celów. Po pierwsze, przeznaczyć część budżetu na promocję i marketing, co pozwoli nam dotrzeć do wielu nowych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie wiedzą o istnieniu Radia 357 i nie są patronami. Im większy zasięg radia, tym lepiej dla wszystkich. Po drugie, uruchomimy sklep z gadżetami, w którym będzie można nabyć redakcyjne kubki, koszulki czy plakaty. Jezu, i do tego trzeba tylu pieniędzy. Proszą nas o to Państwo nieustannie. Ja o nic nie prosiłam, proszę, dać mi spokój. Po trzecie, w końcu wyjdziemy szerzej w sensie dosłownym. Jeśli przepisy i sytuacja pandemiczna na to pozwolą, niektóre audycje będziemy nadawać z terenu, spoza studia, z parków, kawiarni, teatrów, innych niż Warszawa miasto.
1: Naprawdę wystarczy do tego Zoom i licencja za kilkadziesiąt
0: złotych. No właśnie, Radio 357 chce być wśród ludzi, ale tak naprawdę, a nie symbolicznie. I naprawdę to trzeba milionów monet, wszystko. No, ja rozumiem, że też nie ma tanich rzeczy i w ogóle, ale... No wiecie, no dobrze, żeby już tak się też nie rozgadywać, bo są, mamy też kilka innych tematów, pokrótce, jaka jest twoja opinia na temat Radia 357 na podstawie tych kilku dni?
1: No powiem szczerze, fajnie, że jest i że jest to kolejna stacja, która na pewno, ja tego jestem pewien, znajdzie swoich odbiorców, znajdzie swoich fanów. Ja podejrzewam, że będę słuchał jakichś tam pojedynczych audycji. Może tych o technologiach. Zobaczę, jak to tam będzie i czy rzeczywiście będą to audycje interesujące i ciekawe. Natomiast żebym był takim regularnym i stałym słuchaczem Radia 357, naprawdę w to wątpię, bo to jest... No to jest tak naprawdę, o ile Radio Nowy Świat, to mam wrażenie, że mam mniej z tej trójki, że bardziej bazuje na sentymencie do trójki, to nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że jednak w Radiu 357 jest więcej trójki. Tej starej takiej.
0: Tak, ja w ogóle pomyślałam, że gdybyś to ty mi zadał to pytanie, jak oceniasz Radio 357, to ja bym powiedział wtedy, no co to ja trójki w życiu nie słyszałam? No. Co ja mam tu komentować? No można kończyć wejście, możemy iść do domu. Tak. Ale jest pozytywne zjawisko, które oni podkreślają, że chcą się otwierać na nową muzykę. I to rzeczywiście widać, że jest tam trochę takich nowszych brzmień, ale nawet jak nie takich nowych, bo utworów mających kilkanaście lat, to takich, które niekoniecznie w trójce by się pojawiły, jak jakaś na przykład Beyoncé się gdzieś tam zabrzmiała po 21 chyba we wtorek, If I Were a Boy. Ja po prostu szczekam, nie widziałam jeszcze jakichś komentarzy na Facebooku na przykład wychowanego na trójce, tych trójkofanów takich, wiecie, zakochanych w Deep Purple i w Zeppelinach i w Beatlesach, że oni to przeżyją, ale dla mnie to naprawdę dobrze, bo no to też nie popadnie mi w paranoję, trójka nie była zawsze wiecznym topem wszechczasów.
1: Oczywiście. No
0: ale jednak dobrze, że się też otwierają na inne, nie takie tylko trójkowe, elitarne brzmienia. Nie zawsze muszą być to utwory, które mi się podobają, ale zawsze lepiej to się otwierać niż się nie otwierać.
1: No pewnie, że tak. I to będzie rzeczywiście coś... Zresztą w ogóle mam wrażenie, że tam w Radiu 357 jest naprawdę sporo tej nowej muzyki. Tam ja oczywiście, szczególnie w tym nocnym paśmie, to słyszałem na przykład American Pie i parę innych takich starszych rzeczy, ale w dzień to wcale...
0: W nocnym paśmie to są Christmasy w ogóle jeszcze.
1: A to na to nie trafiłem, ale to widocznie jeszcze ktoś nie posprzątał. Natomiast ja...
0: Nie, po prostu oni się szykowali do startu na grudzień i tak no pewnie to zaplanowali, żeby to tak grało i zapomnieli to wyrzucić.
1: Dokładnie. Natomiast wiesz, naprawdę nie wydaje mi się, żeby to radio brzmiało jakoś tak retro. Nie. Natomiast... Mam trochę wrażenie, że oni za bardzo smęcą momentami. Tak, ogólny wydźwięk tej anteny jest tak chyba trochę jednak za spokojnie. Jak na przykład słyszałem audycję Marka Niedźwieckiego. Środek dnia jakoś tak bardzo, bardzo spokojnie, tak po prostu takie to wszystko. No może to się z czasem rozbuja, oby, szczerze powiedziawszy, mam taką nadzieję.
0: No ale są te młode prowadzące w szczególności, bo to one, Malinowska i Budka. Malinowska te hip-hopy będzie grała, no to jednak będzie jakaś energia, słuchaj, no. To zależy co i u kogo. Więc akurat tym młodym osobom, czyli akurat pani Oli i pani Marcie, daje się tutaj sporo szans i sporo programów. Czy coś jest jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy w związku z Radiem 357?
1: Myślę, że to wszystko.
0: Pewnie coś jest, znając oczywiście życie, że się o czymś zapomni. Piszcie wasze refleksje na naszym Facebooku. My sięgniemy do tego na pewno, na naszej stronie też oczywiście. Na Tyflo Podcaście będziecie też mogli komentować, jak się już ukaże ten program w wersji okrojonej, bez muzyki. Być może jeszcze w niedzielę rzeczywiście do jakichś komentarzy sięgniemy, coś jeszcze może uzupełnimy. Zastanawialiśmy się, co by tu zagrać wam. Myśleliśmy, żeby może utwór jakiejś zespołu Dagadana, skoro Daga Gregorowicz będzie miała program, a jakoś wcześniej o niej nie było mowy. Ale ostatecznie stwierdziliśmy, że bardziej symboliczne będzie zagranie pierwszej piosenki dnia na antenie Radia 357. Ona była piosenką dnia w środę, chociaż na antenie zabrzmiała już we wtorek, a premiera teledysku to chyba nawet w poniedziałek jeszcze była, z tego co wiem. No i to jest piosenka artysty, który audycję w 357 będzie miał, przypomnijmy, w środę, czyli to jest piosenka Organka. Utwór też szczególny, ponieważ on dotyczy w szczególności, jest kierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności do tych osób, u których te zaburzenia gdzieś tam powstały czy nasiliły się w czasie pandemii. No bo wiadomo, że na skutek tej izolacji jest więcej osób potrzebujących pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej i tak dalej, więc to właśnie do nich Organek kieruje tę właśnie pierwszą historyczną piosenkę dnia w historii Radia 357, czyli Walcz.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Skoro radia internetowe, przynajmniej na razie za nami, no to teraz możemy...
0: No właśnie tak nie do końca.
1: No właśnie.
0: Teraz jeszcze taki pomost, jesteśmy przy tych posttrójkowych projektach.
1: Dokładnie, bo teraz jeszcze zanim przejdziemy do medium klasycznego, czyli do trójki, bo będzie kilka słów o trójce, bo tam się cały czas coś dzieje i wydarza. No to zanim do tego, to przejdziemy jeszcze na moment do Radia Nowy Świat, o którym to już tak gdzieś tam w poprzednim wejściu też parę słów powiedzieliśmy, ale teraz będzie nieco więcej, bo być może kojarzycie taką panią, która się nazywa Patrycja Macjon. Ona była w zarządzie Radia Nowy Świat. Ona tam zresztą razem z Piotrem Jedlińskim bardzo, bardzo działała na rzecz powstania tego radia.
0: No tak, ona założyła ten profil Ratujmy Trójkę, od którego tak naprawdę się zaczęło wszystko.
1: Dokładnie. No i właśnie, no nie bez przyczyny używam tu formy przeszłej, bo właśnie we wtorek pani Patrycja Macjon napisała pożegnalnego maila do współpracowników Radia Nowy Świat, informując o odejściu. Nie podała powodu, ale oprócz tego, że wysłała maila, to nagrała też pożegnalny film skierowany do patronów, w który to zamieściła w serwisie YouTube. Wspomina w nim rozpoczętą 5 lat temu walkę o wolną trójkę, zakończoną utworzeniem internetowej rozgłośni Radia Nowy Świat. No ja chciałem tak tylko powiedzieć, że walka o wolną trójkę to się toczy... Oj. Od kiedy to się toczy walka o wolną trójkę?
0: No od początku tego stulecia.
1: Dokładnie. Więc to nie pani Patrycja pierwsza. Redaktor Swędzi Piórko był pierwszy. Tak. Ale oprócz tego wszystkiego to pani Patrycja również nie podaje przyczyn odejścia z Radia Nowy Świat. No wiadomo, tam wiele będzie różnych spekulacji, dlaczego i tak dalej. Ale prosi w tym filmie nawet, też prosi o nie komentowanie tego i uszanowanie jej decyzji. Także chyba myślę, że nam również pozostaje właśnie to zrobić. Warto jeszcze wspomnieć, że w zarządzie Radia Nowy Świat po odejściu pani Patrycji Macjon pozostaną Anna Krakowska i Krzysztof Łuszczewski. Oboje są członkami zarządu od założenia spółki wiosną ubiegłego roku. No więc to tak wygląda Nowy Świat.
0: Być może też jeszcze warto dodać, bo niektórzy z Was mogą kojarzyć panią Patrycję, bo o niej mówiliśmy dwa wydania temu, w kontekście tego jej długiego posta na Facebooku, w kontekście tego opisu sytuacji, jaki dokonała odnośnie tego, dlaczego karp nie został nagrany wspólnie, tak, tego, co jej tam pan Michniewicz powiedział, to tak tylko dodałam, bo być może właśnie jeszcze nie wszyscy skojarzyli, o kim mowa, a jak nas słuchacie, tak, to jest właśnie ta pani, która tam ten długi post napisała i z panem Michniewiczem miała trochę napięku. No a teraz to właśnie gdzieś
1: w ogóle takie,
0: pójść inną drogą.
1: To w ogóle takie postaci dwie, pani Macjon z jednej strony, czyli ze strony Radia Nowy Świat, a pan Michniewicz ze strony Radia 357, takie dwie postaci, których bardzo dużo w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o wizerunki tych stacji. To takie twarze tak naprawdę, można by
0: tak
1: powiedzieć.
0: Ja już mówiłam, że bardzo lubię styl zarządzania mediami społecznościowymi, styl pisania tych postów, tych oświadczeń właśnie w Radiu Nowy Świat, tak, więc mam nadzieję, że ktoś tak w taki kreatywny, fajny sposób też przejmie pałeczkę po pani Patrycji Macjon.
1: Ja mam wrażenie, że tam jest już jedna osoba od dość długiego czasu, która również to tworzy. Nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tej pani, ale ona się pojawia dość często na grupie Radia Nowy Świat i ona tam, mam wrażenie, że to ona obecnie dość często również jest autorką tych postów. Także wydaje mi się, że tu nie ucierpi ta strona mediów społecznościowych.
0: No dobrze, było o tym, co w tych projektach posttrójkowych, a co na samej Myśliwieckiej?
1: A na samej Myśliwieckiej prezes Kamińska szaleje.
0: Imperium prezes Agnieszki.
1: Tak jest, ale ja nie jestem fanem tej pani, tak jak ty jesteś fanką
0: ale
1: prezesa
0: nie,
1: Jacka.
0: Szkoda, ale właśnie zróbmy taką animację antenową, że ja będę fanką prezeska Jacka, a ty prezeski Agnieszki.
1: Nie, no po prostu jakoś nie wiem, jakoś nie, nie

0: moje listy i telefony do pani prezes pozostały bez odpowiedzi. Pocztę wyłączono. Dyrektor Trójki był zaskoczony decyzją. Aha.
1: Dyrektor, jaką ma rolę jeszcze w tym projekcie?
0: Dyrektor teoretycznie jest od zarządzania, ale w Trójce to...
1: Jest prezes Agnieszka.
0: Prezes Agnieszka, tak jest. No cóż. W nowym roku audycja Gitarą i Piórem, nazwa zastrzeżona przez Polskie Radio, obchodziłaby swoje 35-lecie. Także rzeczywiście, no szkoda. Ja powiem tak, no ja nie byłem jakimś miłośnikiem poezji śpiewanej, audycji Gitarą i Piórem, ale to jest jednak, no, pewna marka. To jest pewna marka. I po prostu pozbywanie się takich audycji, ja rozumiem, że okej, no nawet do kulturalno, jakiej tam, czekaj, jaka to ma być,
1: rozrywkowo. Nie, nie wiem, tam, ja już kulturalno-rozrywkowej
0: tam tego, to Trójki, to może nawet, okej, może nawet i ta audycja nie pasuje, ale to...
1: kulturalnej, no to ale, właśnie
0: ale,
1: tak.
0: Ale wiesz, no ja już, dobra, zakładam, że chcemy odmłodzić tę Trójkę. Tak?
1: No.
0: No to dlaczego by...
1: No to jest godzina w tygodniu, dajcie
0: ale
1: żyć.
0: Dobra, ale dlaczego by na przykład tego nie przesunąć do Jedynki?
1: No, chodź.
0: Gdzieś tam na nockę, czy coś. A wywalać po prostu z ramówki w ogóle Polskiego Radia audycję, która jest tak znana i jej tytuł, i która ma po prostu taką markę, która ma wiernych słuchaczy. I tu jestem naprawdę pewien na 100%, że ma wiernych słuchaczy audycja pana Janusza. Także no, dziwne, dziwne to zachowanie. Nawet gdyby coś, to mogliby przecież to do internetu wrzucić jakoś, nie wiem. No, trzeba się było tego pozbywać, serio. No ale dobrze. Przypomnijmy może kilka słów jeszcze na temat samego autora tej audycji. Otóż pan Janusz Deblesen zaczął współpracę z Polskim Radiem w 1986 roku. I w tym właśnie roku zaczął prowadzić na antenie programu Trzeciego kultową dziś już audycję poświęconą poezji śpiewanej, czyli Gitarą i Piórem. W 2016 roku Trójka świętowała 30-lecie tego programu koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wcześniej podobne koncerty organizowane odpowiednio na 20-lecie i 25-lecie audycji. Ponadto od 1989 roku jest organizowany festiwal Gitarą i Piórem, obecnie w Karpaczu. W latach 2001-2016 Polskie Radio wydało też 5 albumów Gitarą i Piórem, zawierających wybór muzyki prezentowanej w audycji. No widzisz, to nie tylko gdzieś tam powiedzmy audycja, ale też jaka otoczka. Jakieś koncerty, festiwale, no płyty, no i coś takiego po prostu wywalić z
1: ramówki. To jest marka, to nie jest jakieś właśnie już byle co, tylko Lista Przebojów była marką i to też nią było. Może no mniej popularną jakoś tam, ale jednak w swoich kręgach popularną.
0: W swoich kręgach popularną, no dokładnie. Dokładnie tak. I oprócz tego jeszcze warto wspomnieć, że pan Deblesen był pomysłodawcą konkursu na reportaż roku, organizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą i programem Trzecim Polskiego Radia. No i to rzeczywiście był taki konkurs, który swego czasu był bardzo głośny i ja pamiętam, że ja słuchałem tego wieczoru reportażu programu Trzeciego w latach 90. i te reportaże były rzeczywiście ciekawe. To polegało na tym, że przez kilka dni w tygodniu emitowano reportaże, można później było głosować na te reportaże, a wieczorem po godzinie 21 w niedzielę zawsze ten najciekawszy reportaż, który zyskał największą ilość głosów, powtarzano. I też z reportażem to tu pan Janusz ma wspólnego nieco więcej, bo również był pomysłodawcą i wykonawcą organizowanej przez Radio Dla Ciebie Akademii Reportażu Radia Dla Ciebie, a w 2018 roku został jednym z laureatów Złotego Mikrofonu. No i to nie jest jedyne odejście z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo...
1: Ale myślę, że zanim jeszcze o nim powiesz, to warto też dodać o jednej osobie jeszcze, o niej nie mówiliśmy, no, która też do pana, z panem Januszem współpracowała, a która się też na Myśliwieckiej nie pojawia, a ona nie tylko w Trójce działała. Aha. Chodzi o panią Teresę Drozdę. Aha. Dlatego, że ona przestała się pojawiać w Trójce.

0: Trójce po odwołaniu Kuby Strzyczkowskiego, więc już też w audycjach pana Janusza się nie pojawiała. Rozstała się również z Radiem dla Ciebie, więc na Myśliwieckiej się nie pojawia.
1: W ogóle.
0: Jedyne, co jej zostało, to jeszcze jakieś tam nocne audycje w Jedynce. Więc no nie zdziwię się, jeżeli niedługo się dowiemy, że pani Drozda się generalnie pożegna z Polskim Radiem.
1: A całkiem możliwe, ewentualnie wróci do korzeni, bo pani Teresa Drozda to zaczynała, jak dobrze pamiętam, w Polskim Radiu Olsztyn.
0: Aha.
1: Kiedyś. Tak, tak, na początku lat 90. Ja pamiętam tę panią z różnych programów. Ona tak mam wrażenie, że bardzo na samym początku to bardzo niewiele rzeczy robiła. Ona się tak uczyła tego rzemiosła radiowego, a później tak nagle wskoczyła na ogólnopolską antenę albo bardziej warszawską antenę. Więc może kto wie. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, z programem trzecim Polskiego Radia rozstała się także Wioletta Myszkowska. Zarówno ona, jak i pan Janusz Deblesen mieli czasowe umowy do końca 2020 roku i te umowy nie zostały przedłużone. No, mogłoby to jakoś tłumaczyć, dlaczego tak się stało. Chociaż mnie naprawdę zastanawia, wiesz co? Bo okej, no pani Wioletta jest stosunkowo młodą osobą, ale dziennikarz, który... Ja nie wiem, czy on jest znany z czegoś więcej niż tylko no, z pracy w Trójce i w Radiu dla Ciebie ewentualnie, tak? Ale dziennikarz, który ma tak wieloletni staż w radiu, to ma serio czasową umowę?
0: No właśnie.
1: I tyle się przecież
0: gdzie
1: mówiło...
0: Gdzie są związki zawodowe?
1: No właśnie. I tyle się mówiło, to szczególnie w telewizji polskiej akurat się mówiło, że koniec z takimi jakimiś umowami, gdzieś tam, gdzie produkcja jest wynoszona poza TVP, jakieś tam umowy takie dziwne z firmami zewnętrznymi i tak dalej, że to wszystko miało być na zasadzie umów pracowniczych zawierane. Naprawdę dziwi mnie to. Dziwi mnie to i bardzo negatywnie zaskakuje. A co do pani Wiolety, to z Trójką była związana od września 2014 roku po wygraniu konkursu Grasz o staż. Przygotowywała materiały reporterskie do ABC Popkultury i była wydawczynią Świata Żlotu Drozda. Obu audycji nie ma już na antenie, no więc to by tłumaczyło, dlaczego i pani Wiolety również na antenie nie usłyszymy. No ale cóż.
0: Warto jeszcze taką kolejną ciekawostkę dodać odnośnie osoby, która z Trójką związana była i możecie ją z niej pamiętać, która z Trójki odeszła, mimo, no wiadomo, tam różne takie nieciekawe akcje się działy, bo mowa o panu Piotrze Mecu. Wiadomo, że był w centrum wydarzeń tych majowych. Z Trójki ostatecznie odszedł, ale nie odszedł z Polskiego Radia. Myślę, że się jednak tego spodziewaliśmy. On przecież jeszcze ma audycję w Dwójce i tam został. I teraz wyobraź sobie, że będzie miał kolejną audycję w Radiu Opole. Nawet dwie audycje będzie tam miał. A mówię o tym nie bez przyczyny. Z reguły się nie skupiamy na lokalnych, regionalnych rozgłośniach, ale no właśnie może tęsknicie za panem Piotrem, a może tęsknicie za jego programem Lista Osobista. No to będziecie mogli tę tęsknotę jakoś ukoić, bo program 7PM, tak chyba tę nazwę się powinno odczytywać. Ten właśnie program w Radiu Opole ma bezpośrednio nawiązywać do listy osobistej, więc no, jeżeli tęsknicie, to możecie włączyć. No ale czy tylko z tej Trójki tak odchodzą? Nie. Pojawiają się nowe twarze.
1: Przychodzą
0: z jakiś czas.
1: Też.
0: Pojawiła się tym razem nowa twarz sportowa, no bo tam się przerzedziło ostatnio w tej redakcji. No więc ktoś nowy był potrzebny. I tak do redakcji sportowej radiowej Trójki dołącza Dariusz Urbanowicz. Kto to jest? On w przeszłości komentował m.in. w TVP, Sport, w Eurosporcie, w Sport Klubie, w Orange Sporcie i w Kanal Plus. Też pracował w Przeglądzie Sportowym, miesięczniku Żagle i w Radiu PIN, więc ma też doświadczenie radiowe i to nie jest jego jedyny przejaw, o czym zaraz. Był także speakerem Legii Warszawa w latach 2014-17, a w ostatnich latach był związany z grupą Weszło i był pierwszym redaktorem naczelnym internetowego radia Weszło FM, więc no, radiowe doświadczenie ma. Mówił o tym, jak w wywiadzie chyba dla Wirtualnych Mediów, że sport w Trójce to zawsze mu się kojarzył, że to jest takie coś rzeczywiście wow, taka wyższa półka, więc dlatego jest taki zaszczycony. No, czy na tym etapie, w tym momencie jest rzeczywiście czym być tak zaszczyconym, że się dołącza do takiego radia? Pozostawiam wszystkim do własnej oceny, może powiem w ten sposób. No to cóż nam pozostaje zagrać po tym wejściu, skoro był pan Deblesem i było o programie gitarą i piórem, no to wiadomo, jaka piosenka się z tym kojarzy. Ten no tak. Utwór, jego fragment zawsze brzmiał na początku audycji gitarą i piórem, a to oczywiście Wolna Grupa Bukowina i Sielanka o domu.
1: Radio DHT. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a w tym programie... Ha, ha, ha, halo, halo!
0: Słuchajcie, wszyscy na to czekali po prostu z wypiekami na twarzy. Najbardziej to Michał, a on po prostu już odliczał czas do 1 stycznia, bo tak mu okazali na antenie.
1: Tak.
0: Chciał nam wieszać w studiu na ścianie jakiś taki zegar, co będzie do 1 stycznia odliczać, i powiedziałam, człowieku, daj spokój.
1: No nie, no już bez przesady, już teraz to nie. Ale jeszcze przyznaj, że jakiś czas temu to byśmy wspólnie odliczali.
0: Owszem, ale teraz to ja już nie odliczałam,
1: już nie.
0: Też. Po prostu byłam ciekawa, co się tam wydarzy tego 1 stycznia. I 1 stycznia chyba się wydarzyło niewiele, jeżeli chodzi o Halo Radio. Było sobie wszystko jak było. Większe zmiany zostały wprowadzone 4 stycznia, bo to poniedziałek, więc zmieniła się choćby oprawa dźwiękowa. Został, że tak powiem, charakterystyczny motyw muzyczny z oprawy poprzedniej, ale brzmi ona nowocześniej. Są różne dżingle, inne rano, inne popołudniu, inne wieczorem, no jakby po prostu gadali z 357. Teraz taka widocznie jest moda. No ale są też inne wspaniałe zmiany, na przykład no słuchajcie, nie pomyślelibyście jeszcze o tym kilka miesięcy temu, ci, którzy śledzili Halo Radio, że Halo Radio może wprowadzić cogodzinne wiadomości wraz z prognozą pogody.
1: No nie?
0: Naprawdę to się wydarzyło.
1: Któż by o tym pomyślał? A to
0: no
1: jednak.
0: Serio. I czy to jeszcze cały czas jest ten format talk, o którym mówił Jakub Wątły?
1: Mi się wydaje, że to bardziej już news and talk.
0: Tak, bo on zawsze mówił, że nie mamy w Polsce radia w formacie talk, mamy tylko news and talk, którym jest Talk FM.
1: Czyli teraz mamy takie dwa toki.
0: Więc teraz mamy takie dwa, no i po co było panie Jakubie tak się zarzekać, mówić takie rzeczy?
1: Że nie, że w ogóle, że a... Że wcale.
0: Oni tych newsów sami nie produkują, oni korzystają z takiej możliwości, jaka istnieje, być może też o tym nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy muszą być tak wgryzieni w tematykę radia, że stacja lokalna jakaś, no czy taka, która nie produkuje własnych wiadomości, ma możliwość kupna tychże od jakiegoś większego koncernu medialnego i kilka takowych jak Agora, jak właśnie Eurozet, z którego te wiadomości Halo Radio czerpie, tworzy takie wiadomości, które można sobie kupić, będąc stacją radiową koncesjonowaną, tak? Trzeba mieć koncesję, żeby kupić.
1: Nie, bo internetowe, no Halo Radio nie ma koncesji.
0: No więc właśnie.
1: To już odpowiedziałaś sobie sama na to pytanie.
0: No tak,
1: trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, te pieniądze to są tak od 500 czy tam 700 zł do 1500, to już w zależności od tego, jak tam się dana stacja rozlicza, bo na przykład niektóre rozliczają się w barterze, za reklamy i tak dalej, ale to są mniej więcej tego typu koszty. Jeszcze informacyjna agencja radiowa oferuje
0: tak,
1: też
0: tak,
1: wiadomości.
0: Tak, też miało o tym
1: to
0: powiedzieć.
1: Warto wspomnieć.
0: Ale to taka ciekawostka, jeżeli na przykład nie wiedzielibyście, o co w tym chodzi, że dwie stacje radiowe, których słuchacie w tym samym czasie, mają jakoś tak podobnie brzmiące wiadomości, żeby nie powiedzieć, że tak samo.
1: I ten sam czyta, albo ta sama czyta.
0: I ta sama osoba je czyta, no to właśnie dlatego, że ci właściciele z tego samego źródła te wiadomości biorą. No i jest pogoda, którą przedstawia osoba, która sobie siedzi od rana w tym studiu. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Na przykład w poniedziałek był to Kuba Wątły i on sobie siedział, mimo że miał audycję poranną, o czym zaraz, bo za chwilę się będziemy przedzierać przez ich ramówkę, to on jeszcze po 13 sobie siedział i czytał tę pogodę, potem mówił jakieś informacje z kalendarium. Dzisiaj sam pan Mariusz Roku, z dzisiaj to znaczy w piątek, czyli wczoraj, się tym zajmował, tym właśnie, czyli czytaniem pogody. Czyli z jednej strony jest instytucja prowadzącego audycję, ale z drugiej jest jeszcze jakiś taki człowiek, który siedzi i załatwia gdzieś tam całą resztę.
1: Taki ktoś dodatkowy.
0: I to jest dziwna,
1: dziwne,
0: strategia.
1: Dziwna
0: myślałam, że ona tylko pierwszego dnia, będzie tak, wiecie, że tak idzie nowe, ale oni chyba tak jednak zawsze chcą robić.
1: Trochę, wiesz co, mam wrażenie, że może to mieć na celu nadanie takiej jakiejś nieco większej dynamiki temu programowi. Ale potem to bardzo skutecznie bierze w łeb, kiedy się pojawiają prowadzący, no, którzy nie są jakoś tam specjalnie tacy żywi, tak? No to są po prostu ludzie, no nie są to radiowcy.
0: No,
1: zazwyczaj.
0: W większości nie są. Są to specjaliści w swoich dziedzinach.
1: Oczywiście.
0: Po prostu. Plus jeszcze tam się zdarzają jakieś techniczne problemiki, jakieś dziury.
1: No, dziury to tam, no szczególnie, czekaj, kiedy ja tego słuchałem?
0: W poniedziałek,
1: tak. To tam dziur to było sporo. Dziur było sporo.
0: Owszem, no ale dobrze. Zapowiadano tak już od dłuższego czasu, kazano nam odliczać czas w tych spotach reklamowych.
1: No to odliczaliśmy.
0: Nie? No to Michał odliczał już tutaj, wam wydałam, jaka była prawda, on się upiera, że tak nie było i komu teraz będziecie wierzyć? I czekaliśmy, że to się będzie wiązało z rzeczywiście nowymi programami, nowymi osobami na antenie. Czy takie są? Tak. Czy jest tutaj rewolucja? Otóż nie.
1: Nie.
0: Więc ja już to skomentowałam też poza anteną, że mam trochę takie skojarzenie z Trójką, w tym sensie, że też ktoś przyszedł, chciał zrobić rewolucję, to znaczy powiedział, ja zrobię rewolucję, tylko że problem polega na tym, że nie miał konkretnego na nią pomysłu, więc powprowadzał jakieś zmiany, które no owszem zmianami są, ale nie są zmianami jakimiś dużymi rewolucyjnymi, więc czy przyniosą wzrost znaczącej liczby słuchaczy, tego nie wiem. Jak wiemy, w Trójce mamy odpływ, w Halo Radio też od dłuższego czasu mieliśmy odpływ patronów.
1: Odpływ patronów.
0: Czy teraz po nowym roku coś się zmieni?
1: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się i ten odpływ patronów jest taki dość stały, bo tam co miesiąc ubywa.
0: No i mnie
1: tam już
0: to...
1: chyba teraz miesięczne wsparcie to jest około 7 tysięcy.
0: Przecież zaraz będzie trzeba to zamykać. Nie no, tak serio, to będzie trzeba poszukać innego źródła finansowania, ale na razie o tym cichutko. Dobrze, my, to znaczy ja akurat, ten konkretny fragment przygotowywałam i na podstawie tego, co znalazłam w aplikacji Halo Radia i w ich ramówce, plus tego, o czym pisał portal wirtualnemedia.pl, mniej więcej ogarnęłam to, jak ta ramówka wygląda, ale to jest bardzo mniej więcej, ponieważ nawet portal wirtualnemedia.pl wypisywał ją z taką dokładnością, że tego konkretnego dnia, w ten wtorek było to, w tę środę było to
1: i myślę,
0: tak dalej. I czy to znaczy, że za tydzień będzie to samo? Nie wiadomo.
1: I myślę, że już teraz można spokojnie powiedzieć, że tak naprawdę to kolejne osoby, bo jeszcze o tym nie wspominaliśmy, bo tak do końca nie byliśmy pewni, ale nie zostały te osoby uwzględnione w ramówce Halo Radia, przynajmniej tej, którą widzimy i nie wygląda na to, żeby miały się one pojawić. Mi jest bardzo szkoda, że stracił program Wiktor Niedzicki.
0: Oczywiście. W ogóle nie wiadomo, kiedy, w sensie nie było jakiegoś sygnału.
1: Nie było sygnału, po prostu wypadł i koniec. Także Jerzy Bokłażec stracił swój program na antenie Halo Radia. To były naprawdę, to byli ludzie, którzy absolutnie przecież no, nie robili tam żadnych antenowych akcji. Oni robili swoje, przychodzili merytorycznie, zawsze przygotowani zarówno jeden, jak i drugi. Robili swoje, opowiadali ciekawie. No pan Wiktor miał zawsze bardzo ciekawych gości. Jak po prostu ja do dziś pamiętam, jak przyprowadził tego jednego człowieka, który tam zaczął opowiadać o jakichś mrówkach. No po prostu to facet z takim zaangażowaniem opowiadał o tych jakichś tam kopcach i tak dalej, że naprawdę się tego fajnie słuchało, mimo tego, że jakoś niespecjalnie nigdy się interesowałem mrowiskami, ani kopcami termitów, ale to, i to były naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne programy, bardzo wartościowi prowadzący. No niestety ich już na antenie Halo Radia nie usłyszymy.
0: A kiedy w ogóle wypadła Marta Lempart? Bo też jakoś tak mam wrażenie, że to się po cichutku wydarzyło.
1: Tak jakoś właśnie tak jeszcze powtórki były parę razy.
0: Były.
1: Tak i to tak jakoś.
0: Podobnie w nowej ramówce nie uwzględniono przynajmniej na razie Marka Czyża, a przecież on mówił i pisał, że on nie ma powodu, żeby odejść. Mhm. No chyba, że to jest jeszcze jakaś chwilowa przerwa i on będzie, ale na razie nie ma jego nowych audycji. Być może teraz jeszcze o kimś zapomnieliśmy, może są jeszcze jakieś osoby, które odeszły. Chyba były jakieś osoby, osoby, które się tak przemknęły po cichu, a my nawet o nich nie powiedzieliśmy, których nie ma w tej ramówce, jak jakaś ta pani Jowita, nawet już jej nie pamiętam. No ale jest trochę nowych głosów i trochę nowych pasm, więc co wiemy mniej więcej odnośnie tego tygodnia, co nie znaczy, że w przyszłym nie będzie całkiem odwrotnie w ogóle.
1: No bo to się może wszystko dziać tam.
0: My oczywiście nie będziemy was co tydzień informować, co było tydzień w tydzień w Halo Radio. Jak będziemy mieć pewność co do jakichś audycji, to to zrobimy, więc teraz chodzi o jakieś mniej więcej. Zaczyna się to od 8 i wtedy w tym tygodniu przynajmniej poranek prowadził Kuba Wątły, chociaż w ramówce w aplikacji na poniedziałek w przyszłym tygodniu wpisana jest niejaka Michalina Kobla, więc pytanie, czy to też jednorazowe zastępstwo, czy na przykład ona poprowadzi wszystkie poranki w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo, więc Jakub zaczyna. Pewnie tam będzie na grubo, chyba że już się ugrzeczni.
1: No właśnie tak chyba ostatnio to jest grzeczny i spokojny.
0: No to prawda.
1: Jak tam parę razy go tak słuchałem, to nie ten Jakub.
0: Od 10 z kolei pasmo Halo Dzień i za nie przynajmniej w tym tygodniu odpowiadał Mariusz Gzyl. I to trwa 3 godziny. I od 13 mamy pasmo audycji autorskich. I w tym tygodniu prowadziły je następujące osoby. No i to tak chyba ma zostać. W poniedziałek Aleksandra Rutkowska z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Chociaż to była ciekawa historia, bo ona była jak najbardziej wypisana też na Facebooku, że poprowadzi ten program. A jeszcze kilka godzin przed nim wirtualne media pisały, że ona jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji co do udziału w projekcie. Także to jeszcze może być śliski temat. We wtorek była Joanna Gzyra z Centrum Obrony Praw Kobiet. W środę Agata Skrzypczyk, no to jakaś znana w końcu osoba. Ona tylko prowadziła program, no również w środę, tylko że o 19. Teraz ją przesunięto na 13. To jest ta pani od ekologii, czyli program Halo tu Ziemia.
1: Ona od samego początku tak naprawdę. To chyba jedna tak. Z niewielu osób, no i Tomasz Kowalczuk to tak. Kolejna osoba, tak. Oni się trzymają. No, Tomasz Kowalczuk to jest chyba gdzieś tam jeszcze w strukturach zarządu tej fundacji.
0: No właśnie,
1: tak? Więc,
0: fundacji,
1: no, tak. Więc on zostanie.
0: W czwartek Monika Kacprzak z UNICEF Poland, chociaż wirtualne media podawały, że to będzie Michalina Kobla, ale to jednak była ta Monika, więc to też może być jeszcze jakiś niepewny temat. Natomiast w piątek, no powiem szczerze, że moje serduszko się bardzo ucieszyło. Przeczytałam w czwartek wieczorem, że program poprowadzi Małgorzata Szumowska. No i wiadomo, że to są generalnie dwie opcje, szczególnie jak ktoś śledzi środowisko osób niewidomych, tą opcją najpopularniejszą, najbardziej znaną wśród wszystkich jest to, że to będzie pani reżyserka filmowa i że będzie program o filmach. Otóż nie, moi drodzy, otóż to jest ta druga opcja i wczorajszym programie, jakoś to mi dzisiaj nie idzie, pojawiła się pani Małgorzata Szumowska, znana z niewidzialnej wystawy, a ten program będzie współtworzyła z osobą, która akurat się nie mogła pojawić w tym premierowym wydaniu, bo akurat sprawdzała dostępność jakiegoś tam miejsca w Szkole Roka, była sobie wyobraź, to jest Izabela Sopalska-Rybak, czyli prezeska Fundacji Kulawa Warszawa. Więc powiem szczerze, że jakkolwiek mam do Halo Radia już takie negatywne odczucia, jednak bliżej im do negatywnych niż pozytywnych, tak, to jest program, którego zdecydowanie będę słuchać. Uważam, że
1: i który takie, trzeba było zrobić już dawno.
0: Którego trzeba było zrobić bardzo dawno temu, ale dobrze, że się pojawił, bo akurat te osoby to są dobre ambasadorki tego naszego głosu. Wiem, że tak powiem, nie nagadają głupot. Można być tutaj bezpiecznym o to, co powiedzą, że zaproszą właściwych gości, którzy będą wiele mądrych rzeczy mieć do powiedzenia. Już się pojawiła zapowiedź ze strony pani Szumowskiej, że będzie jakaś tam współpraca z Fundacją Kultury Bez Barier, z prezeską Anną Żurawską już była rozmowa, więc słuchajcie, już więcej po prostu nic nie potrzeba. Dobrze bardzo, że się to pojawiło. No szkoda, że w tym Halo Radio co to takie jest, jakie jest. Wolałabym was w resecie.
1: W resecie, ale
0: trudno. Jednak liczy się to, że...
1: Powiem tak, znając historię i to, jakie różne zmiany potrafią mieć miejsce, jeżeli chodzi o Halo Radio, to nic nie jest wykluczone.
0: Owszem, więc jednak najważniejsze jest po prostu to, że ten program, te treści trafią do jakiegoś grona odbiorców, no jest ono już mniejsze niż mogłoby być, ale jednakże może komuś coś to, jakoś to otworzy oczy, zapozna z tą właśnie tematyką dotyczącą
1: oczywiście
0: osób z niepełnosprawnościami. Już pan Rokos dzisiaj dostał lekcję, że się nie mówi osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnościami, także już też tam redaktorów, wiecie, trzeba przeszkolić. Od 15 do 17 tu nie ma zmian. Wspomniany pan Rokos w paśmie Halo Aktualności. Od 17 do 19 jest pasmo Halo Komentarzy, w którym pojawiają się różni prowadzący. To byli w tym tygodniu Jarosław Szczepański, Marcin Górski, Paweł Moskalewicz, no a w piątek Andrzej Krajewski z Bogusławem Hrabotą. Mówiliśmy, że tak będzie. I to rzeczywiście będzie stały element, a czy ci pozostali prowadzący będą przypisani do konkretnych dni? Trudno to powiedzieć, więc chyba się nie ma sensu na tym skupiać, kto z nich kiedy będzie. Od 19 za to zapowiada się stałe pasmo Adama Byśka pod tytułem Halo Przyszłość, a od 21 pasmo z audycjami autorskimi, które chyba w większości mają się nazywać Halo Rozmowy, ale tak niekoniecznie zawsze. Na przykład w poniedziałek najbliższy będzie Iwo Wółko z programem Halo Kultura, ale chyba w ten poniedziałek tego jeszcze nie było. We wtorek Tomasz Kowalczuk, a więc przeniesienie ze środy z tej samej godziny i to już były Halo Rozmowy. W środę Dariusz Aksamit i to będzie program Halo Nauka. Widzisz, już tam chcą zastąpić pana Wiktora. W czwartek Monika Piątkowska i Leszek Talko. Oni też będą w niedzielę chyba o czym zaraz. Chociaż wirtualne media wcześniej podawały, że tam będzie niejaki Tomasz Woźniak w tych Halo Rozmowach. W ogóle nie znam tego nazwiska, więc się może okazać, że się pojawi taka nowa osobowość jak Tomasz Woźniak. A w piątek Tomasz Jastrun również w cyklu Halo Rozmowy. No i też były takie zapowiedzi, że będą te programy, które słuchacze najbardziej lubią, to że one będą powtarzane i tak dalej. No to wychodzi na to, że wszyscy są fanami Halo Aktualności i one od 23 do 1 są powtarzane.
1: Wszyscy są fanami Mariusza Rokosa.
0: No chyba ty. I mało tego, one są też powtarzane od 6 do 8 rano przed porankiem, więc po prostu można się tym nacieszyć. I podobnie chyba jest na przykład w sobotę, bo tam jest jakoś tak, że od 6 do 8 są Halo Aktualności te z piątku, a od 8 do 9 jest muzyczna przerwa, to jest normalnie jest muzyka napisana w ramówce, a od 9 zaczynają się programy. I co to będzie w tym tygodniu? Szybko przez to przebiegniemy. Od 9 Mariusz Rokos i Adam Piechowicz w cyklu Halo Rozmowy Ekstra, nie wiem, czy to będzie stały element. O 11 Adam Bysiek, nie było napisane, jak ten cykl się ma nazywać. O 13 Marek Jóźwik, Halo Sport, to ten pan, co tam chyba z tego, z Kanal Plus gdzieś tam odszedł ostatnio, czy coś. O 15 Mariusz Gzyl, Halo Moto.
1: No to ten program też już od dawna jest.
0: Tak. O 17 Jarosław Szczepański, Halo Historia. I o 19 Roman Mańka, a więc przeniesienie z wtorku, Halo Rozmowy.
1: Rozmowy, tak jest.
0: I w niedzielę o 9 Talko i Talko, czyli ta Monika i Leszek, Talko, w cyklu Halo Rodzina, o 11 Piotr Kaczyński, Halo Europa, o 13 Tomasz Kowalczuk, więc ten program tutaj był, tylko dostał nazwę, bo teraz wszystko jest Halo coś tam, więc teraz to jest Halo Credo, o 15 Joanna Warecha, Halo za miastem, o 17 Marcin Górski, Halo Polska i Świat, o 19 Olga Paszkowska, Halo Psyche i o 21 Monika Miszczak, Halo Zdrowie. Tak to wygląda. Czy tak będzie zawsze? Tego nie wie nikt.
1: No,
0: a skoro...
1: Cóż,
0: no, coś jeszcze chciałeś dodać?
1: Tak, no, tak po prostu chciałem powiedzieć, że niby jest tego więcej. Ta ramówka jest jakoś tak w miarę, powiedzmy, poukładana, ale czy to jest jakaś rewolucja i czy to jest coś, co może przyciągnąć słuchaczy? Obawiam się, że nie, z jednego prostego powodu. Nie wiem, może to tylko tak mi się wydaje, ale to może potwierdzisz albo zaprzeczysz, ale początki Halo Radia to były rzeczywiście, to może nie były osobowości antenowe, radiowe, no poza Wojtkiem Krzyżaniakiem, no tak. Ale to były osobowości, jednak to były takie nazwiska gdzieś tam w pewnych środowiskach dość dużo mówiące, dość dużo znaczące.
0: Nie wszystkie może, ja nie wszystkich pewnie znałam.
1: Ale więcej ich było.
0: Ale sporo osób już tak, o ten będzie, a kojarzę jakieś tam, co
1: dokładnie
0: pisał, to fajnie.
1: Dokładnie. A tutaj?
0: No poza tym, że się na panią Szumowską cieszyłam.
1: No tak.
0: Wiadomo, mamy tutaj
1: oczywiście
0: specyficzny przechył, no to...
1: No to tak poza tym nie bardzo.
0: To taki, no kto ma przyciągnąć? Ten Hrabota w te piątki, no ale to... to nie wystarczy, słuchajcie, no. Ale tak, jako że sięgamy jeszcze trochę szerzej, też zahaczamy o YouTube'a, bo śledzimy przecież cały czas projekt, który powstał poniekąd na zgliszczach Haloradia, czyli Reset Obywatelski, który się rozwija i w którym są nowi prowadzący. Jeden program się pojawił już przed świętami, ale jakoś o nim zapomnieliśmy powiedzieć. To jest program lewy sierpowy niejakiego Macieja Rauchuta. To jest też nazwisko, które może wam nic nie mówić. A jak wam powiem, że ten człowiek ma 14 lat, no to już w ogóle, no możecie niektórzy się zdziwić bardzo. Otóż to jest ten młody człowiek z Krapkowic, który udostępnił, był na Facebooku ogłoszenie o strajku kobiet, o czarnym spacerze i w związku z tym miał policję w domu. I ja się trochę tego obawiałam, bo no bo wiecie, 14-letni człowiek może tam udostępnił, bo coś tam może wie, ale nie do końca, albo no nie wiem, to jest modne czy coś, ale on już też był gościem Konrada Szołajskiego wcześniej w Resecie. I to jest naprawdę no, młody człowiek, który ma poukładane w głowie, który ogarnia te tematy, ma wiedzę, więc no w sumie fajnie, niech się próbuje w tym programie, czemu nie, skoro jest taka okazja. Emisja w każdy czwartek po 18, a tytuł to Lewy Sierpowy. No i mamy też nowości, które wchodzą po nowym roku, już w zasadzie weszły dwie z nich. Zapowiedź tych nowości miała miejsce na takim live'ie, który się odbył 1 stycznia, gdzie już redaktorzy obecni wcześniej w Resecie poskładali życzenia i pojawili się nowi. I tak będziemy z biegiem tygodnia mówić. We wtorek, postać znana z Haloradia, odeszła teraz z Onetu, więc no, będzie się skupiała na innych projektach. Po 21 w programie Porówno Karolina Rogaska. Tego programu jeszcze nie było, będzie miał premierę w najbliższy wtorek. Z kolei w piątki ten program miał premierę wczoraj, nie pomyliłam się, o 17 Jan Hartman w programie Mądrale. No to chyba będzie coś takiego nawiązującego do tego jego programu w Haloradiu, tam była filozofia życia, więc tutaj też chyba będzie zapraszał jakieś takie osoby określane przez niego mianem intelektualistów, pewnie jakichś tam filozofów i z nimi będzie gadał.
1: Tak jak mówię, zdecydowanie bardziej wolę słuchać pana Hartmana niż go czytać.
0: No właśnie, więc niech rozmawia z tymi ludźmi, nie popada w te swoje dziwne rozważania, bo to prowadzi do niebezpiecznych wniosków. No i mamy dwie nowości niedzielne, z których pierwsza już zadebiutowała w minioną niedzielę. To jest Sexpress z Pontonem. Grupa Ponton, czyli grupa edukatorów seksualnych. W niedzielę po godzinie 17 ten program miał premierę już w zeszłym tygodniu i będą prowadzić go różni prowadzący związani z grupą Ponton. W zeszłym tygodniu była to na przykład Patrycja Wonatowska, nie wiemy kto będzie teraz, a w tę niedzielę, godzinę później, po 18 będzie miał premierę program politologa Dominika Kwiatkowskiego. Tytuł to Każdy jest ważny. No jeszcze nie wiemy czego się możemy spodziewać, więc myślę, że będziemy słuchać.
1: Tak jest. Brzmi ciekawie. Ja do Resetu Obywatelskiego to mam tylko jedną prośbę, żeby tam po prostu ogarnąć technologię, bo czasem jest tak, że prowadzącego gorzej słychać niż gości.
0: To prawda.
1: Tak.
0: No ale no, nie mamy piosenki o Resecie, bo jednak to Halo było naszym głównym tematem i mamy taki utwór, o którym chyba zapomnieliśmy trochę, że on istnieje.
1: Trochę zapomnieliśmy, ale teraz sobie przypomnimy sobie i wam.
0: Tak.
1: Tak, to będzie zespół Sexbomba. Zespół Sexbomba i ich, tak mi się wydaje, największy przebój.
0: No chyba tak.
1: Tak. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. No to do nas Halo Radio, do was zresztą też może popędzić światłowodem. No to w takim razie teraz niech pędzi i niech grają.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak tam ładnie pograła i pośpiewała Sexbomba, Halo to ja, a my powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami, ale przypominamy, że jeszcze usłyszymy się z wami jutro po godzinie 19.
0: Tak będzie. To jeszcze powiemy pod koniec, czego się możecie jutro spodziewać. Dziś wzięliśmy na warsztat takie informacje, które nam się wydały takie najbardziej niecierpiące zwłoki, a jutro będą też na pewno ciekawe wieści, więc bądźcie z nami również. A teraz już ostatnia wiadomość na dzisiaj. No to jest taka dotycząca plebiscytu, który jest co roku, plebiscytu medialnego, do którego to ogłoszono właśnie nominacje, więc wam chcemy powiedzieć, kto jest nominowany, jak można głosować i o wszystkich informacjach z tym związanych teraz wam właśnie opowiemy, a mowa oczywiście o telekamerach Teletygodnia. No i właśnie, głosować można w tym roku do 11 lutego, korzystając z jednego z dwóch dostępnych kanałów, albo wysyłając SMS-y, ale ja znowu mam to, co w tamtym roku, to znaczy nie widzę w jakimś takim dostępnym miejscu, tak gdzieś na wierzchu, gdzie byłaby informacja o tych SMS-ach, jak je wysyłać.
1: To pewnie... po co przepłacać, skoro można przez internet?
0: To prawda, no ale chciałam już tak, wiesz, wszystko powiedzieć syntetycznie. Pewnie konkretne produkcje na przykład na swoich profilach będą miały informacje typu, żeby na nas zagłosować, wyślij SMS o treści G3 albo B5 pod numer jakiś tam, to pewnie będą takie jakieś kody. Natomiast jest też druga metoda, czyli można go oddać głos przez stronę internetową telekamer. Opowiesz naszym słuchaczom, tak też z perspektywy osób niewidomych, jak wygląda to głosowanie?
1: Proszę bardzo, trzeba się zalogować. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Trzeba się zalogować, przez Facebooka na przykład. Można też się zalogować tam loginem, hasłem, czy przez jakieś inne społecznościówki. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale na pewno przez Face'a. Na pewno możecie przez Face'a się zalogować. I teraz, tam są takie dwa, tam jest, to głosowanie jest w takim jednym miejscu, gdzie tam trzeba kliknąć chyba więcej. Bo tam są dwa takie linki opisane jako więcej, ale pod tym jednym, który jest poprzedzony nagłówkiem właśnie zagłosuj czy głosowanie, no jak damy to więcej, no nam się rozwinie taka cała lista, gdzie będziemy mieli różne kategorie. Za moment wymienimy wam, na kogo możecie w danych kategoriach głosować. Natomiast ważna rzecz, głosujemy na jedną kategorię naraz. To znaczy, wybieramy sobie daną osobę albo dany tytuł z danej kategorii i kiedy naciśniemy na nim klawisz Enter, to w tym momencie pojawi nam się poniżej przycisk, który po prostu trzeba aktywować. I w tym momencie oddajemy głos. Także tak to działa. To jest takie trochę być może skomplikowane, ale nie jest to na pewno w żaden sposób niedostępne dla nas. Ja bez problemu byłem w stanie z komputera, z przeglądarki Chrome pod kontrolą czytnika ekranu NVDA ten głos oddać. Nie sprawdzałem na innych platformach, bo nie miałem za bardzo nawet jak tego zrobić, ale na pewno w tej konfiguracji jest ten głos możliwy do oddania.
0: Zanim przybliżymy wam te poszczególne kategorie i powiemy, na kogo my oddaliśmy głos, no to jeszcze warto dodać, że dodatkowo członkowie kapituły telekamer, w której skład wchodzą laureaci złotych telekamer z poprzednich lat, przyznają wyróżnienia w dwóch kategoriach. To jest człowiek roku i produkcja roku. No i pewnie jeszcze jakieś złote telekamery będą, prawda? Zawsze tak było,
1: pewnie,
0: że
1: tak.
0: Te osoby, które otrzymały trzy telekamery takie, że tak powiem, zwykłe, to im się już wtedy należała
1: ta złota
0: telekamera. Mhm. I potem już nie mogły być nominowane te osoby czy te produkcje, żeby dać szansę innym. No właśnie, i z telekamerami było tak, że przecież kiedyś oglądaliśmy je w dwójce, to znaczy to wręczenie nagród, potem gdzieś się to tam przeniosło do internetu. W zeszłym roku, po chyba 3 latach, mieliśmy powrót do telewizji Puls. Tam mieliśmy te gale, a jak będzie w tym roku, to nie wiadomo, czy tylko przez pandemię, czy tak po prostu i tak by się bez pandemii wydarzyło. W tym roku organizator nie przewiduje telewizyjnej transmisji z finałowej gali wieńczącej wydarzenie, więc zobaczymy, czy zrobią jakąś taką galę online, czy po prostu, no tak, żeby też nie zbierać tych ludzi wszystkich w jednym miejscu, przedstawią to w jakimś takim bardziej, w jakiejś bardziej kameralnej formie. Takich informacji jeszcze nie mamy. No ale dobrze, możemy przejść w takim razie do nominacji, do naszych typów.
1: Tak jest. Pierwsza kategoria to jest kategoria aktor. I tu mamy Filipa Bobka, Marcina Korcza, Macieja Sztura, Henryka Talara i Jana Wieczorkowskiego. No to na kogo głosowałaś?
0: Jana Wieczorkowskiego. A, no wiadomo, klam
1: tak
0: to
1: samo,
0: dawne sentymenty,
1: tak samo.
0: Ale no wiadomo też, że telekamery są za to, co na bieżąco, więc stulecie winnych myślę, że za to się należy.
1: Zdecydowanie.
0: Aktorka. Tutaj nominowane są następujące panie: Magdalena Cielecka, Weronika Humaj, a więc też stulecie winnych, Anna Karczmarczyk, Agnieszka Sienkiewicz, ona chyba w Przyjaciółkach gra, i Małgorzata Socha, no, czyli pani, która jest wszędzie tam w Brzyduli, w Przyjaciółkach też i w Pięknej i Długiej reklamie Apartu. Na kogo tutaj?
1: Ja na panią Cielecką głosowałem akurat.
0: No to ja też, Bochyłka.
1: No właśnie.
0: To oczywiście kiedyś rozminiemy. Przyznam, że nie zagłosowałam we wszystkich kategoriach, bo nie ma przecież takiego obowiązku, nikt nie każe. I teraz właśnie jest taka, w której stwierdziłam, że już po prostu ja nie wiem, kogo mam wybrać, bo jest mi wszystko tak kompletnie.
1: A ja wiem, z sentymentu, ale to zaraz. Bo to będzie kategoria juror. Cleo, Edyta Górniak, Andrzej Grabowski, Joanna Krupa, Katarzyna Skrzynecka.
0: Rozumiem, że na Edytę Górniak, bo nie. Tam chcesz poczuć ten jej mind control i te rzeczy, o których ona mówi. Nie, no dobrze, Grabowski.
1: Oczywiście, tak? Że tak. No, no kurde, Ferdek, kurde, kiepski. No, to...
0: A co, a w kolejnej kategorii też zagłosowałeś?
1: Wiesz co, tak.
0: No zaraz mi powiesz na kogo,
1: tak.
0: Bo ja nie...
1: Ja sobie sam muszę przypomnieć, wiesz?
0: Aha, okej, okay. To w ogóle ciekawe, jakie miałeś kryteria. Komentator sportowy i tutaj nominowani są Sylwia Dekiert, Jerzy Mielewski, Sebastian Mila, Sebastian Szczęsny i Andrzej Twarowski.
1: Andrzej Twarowski.
0: Bo nie wiadomo, bo tak.
1: Bo tak, okay. Bo tak jakoś, bo nazwisko kojarzyłem, wiesz?
0: No to tak, to ja kojarzę chyba wszystkie.
1: No nie, no to ja też, ale jakoś tak parę razy gdzieś tam chyba nawet o tym panu mówiliśmy, coś gdzieś było, więc...
0: Niech ma.
1: No, więc niech ma. Osobowość telewizyjna. Rafał Brzozowski, Katarzyna Dowbor, Karolina Gilon, Przemek Kosakowski, Ida Nowakowska. I Marcin Prokop.
0: Tutaj więcej niż w poprzednich kategoriach. No to u mnie absolutnie... Wiem, że powinien być Rafał Brzozowski, bo jest osobowością telewizji. Chociaż nie, Ida Nowakowska teraz jest tak absolutnie po prostu wszędzie. Ona jest nowym Rafałem Brzozowskim. Ale za wspaniały, mój ulubiony program z zeszłego roku, czyli Down the Road, absolutnie Przemek Kosakowski.
1: Również.
0: No widzicie, tak to jest. I taka to jest współpraca w tym programie.
1: Tak
0: jest. Słuchajcie. Prezenter informacji. Tutaj nominowani są Grzegorz Dobiecki, Piotr Kraśko, Rafał Patyra, Bogdan Rymanowski i Tomasz Wolny. Kto twoim wyborem?
1: Piotr Kraśko.
0: No moim także, bo no o ile wcześniej to mi było tak wszystko jedno, to jak on szczególnie przeszedł do tych faktów, to może niekoniecznie za te fakty, ale... Za fakty po faktach w szczególności, bo on umie rozmawiać z tymi politykami, szczególnie z tej Solidarnej Polski. I rzeczywiście często widzę w mediach społecznościowych takie głosy, że o, dzisiaj Kraśko prowadzi, o, ależ Kraśko tam ciśnie po tym i tym polityku, więc on rzeczywiście, i oglądałam te wywiady, żeby nie było nie wszystkie, ale kilka, więc on rzeczywiście umie to robić, umie z nimi rozmawiać. No i słynny wywiad z Dziwiszem, ale to nie byłeś.
1: Ale to na szczęście nie byłem ja, dokładnie, dokładnie. I to nie jest rodzina żadna, absolutnie. Gdyby kto pytał. Na całe szczęście. Więc to tak... powiem szczerze, za ten wywiad również gdzieś tam moje uznanie pan Piotr zyskał. Natomiast no tak poza tym po prostu doświadczony dziennikarz i to dziennikarz, który naprawdę potrafi... Wiesz, niewiele jest takich osób, które potrafią... docisnąć swojego rozmówcę, ale potrafią to zrobić w sposób naprawdę kulturalny.
0: Mhm.
1: No, więc to jest coś, co rzeczywiście no należy, myślę, docenić. Prezenter pogody.
0: Ja tutaj nie oddam głos. Mi jest wszystko po prostu jedno.
1: Celestyna Grzebyta.
0: W ogóle, kto to jest?
1: Nie wiem, no, prezenterka pogody. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź.
1: Bartek Jędrzejak, Marzena Kawa, Paulina Sykut-Jerzyna, Tomasz Zubilewicz i ja na tego pana oddałem głos, bo jego kojarzę. No jeszcze panią Paulinę kojarzę też skądś tam. Z jakiejś informacji.
0: Celestyny Grzeby.
1: Nie, nie kojarzę pani Celestyny, przepraszam bardzo, jestem niedoedukowany w kwestii mediów.
0: A program o mediach
1: robi.
0: Trzeba nas stąd wyrzucić. Program rozrywkowy. Hotel Paradise, Kabaret na żywo, Klinika Sketchów Męczących, Nasz Nowy Dom, Sanatorium Miłości, czy też może The Voice Senior, a może Top Model, Top Model. Co wybrałeś?
1: Hotel Paradise oczywiście.
0: A tutaj mamy rozbieżność. Pewnie spodziewacie się, że wybrałam Voice Senior jako miłośniczka tych wszystkich programów wokalnych, ale nie. Dlatego, że ten program trochę mnie rozczarował, no teraz dopiero zaczęła druga edycja i trochę widzę, że jest podobnie. To znaczy, jego poziom jest taki troszkę słaby. Znaczy, oczywiście rozumiem wszystko, że te głosy u starszych osób niekoniecznie zostają w tej formie takiej najlepszej z młodych lat, ale oglądałam edycje zagraniczne i nie wiem, może można było u nas wybrać jakieś lepsze osoby. Też formą ten program jest taki strasznie przegadany, jego można po prostu wycisnąć, chyba by było w 15 minut. Więc program z podobnej grupy, bo też adresowany do seniorów, czyli już wiadomo co, za wykreowanie wspaniałych postaci, tak jak chociażby w minionym sezonie pani Wiesia, Sanatorium Miłości.
1: Okej, okay, no i mamy kolejną kategorię. Mamy kategorię serial. Brzydula, Leśniczówka, Ludzie i Bogowie, Przyjaciółki, Stulecie Winnych i Szać.
0: No chyba wiadomo, no co, chociaż nie, no, no. Czy zaskoczysz mnie czymś? No,
1: Stulecie Winnych.
0: Stulecie Winnych, bo Ludzie i Bogowie mi jakoś nie przepadli do gustu. O Brzyduli już mówiłam, jak ktoś mi chce powiedzieć, kim jest Nadia z Brzyduli, to ja cały czas czekam, bo od Sylwestra się nie doczekałam żadnych wiadomości. Wiem, mogę poszukać w Google, ale słuchacze też są fajni, myślę, że mogę na
1: nie. Może iść. Coś podpowiedzą, oczywiście. Tak. Kolejna no tak, tak, nie. Tak. Nie, no proszę bardzo.
0: Serial fabularno-dokumentalny i tutaj nominowane są następujące produkcje. Gliniarze, kasta, Rodzinny Interes, Rozwód, Walka o Wszystko, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. I przyznam, że no, poza tym, że na Kastę rzuciłam okiem i tak tam średnio mi to, to tych pozostałych rzeczy nie oglądałam, więc nie jestem w stanie ocenić czegoś, czego nie oglądałam. Ten Rozwód, Walka o Wszystko w końcu muszę obejrzeć, ale na ten moment nie byłam w stanie oddać głosu.
1: No ja zagłosowałam na kastę, tyle o tym mówiliśmy.
0: Podobała ci się?
1: Nie, ale nic innego nie.
0: Aha, to wspaniale. No ale czekaj, ale to był jeszcze ten Rodzinny Interes, ty oglądałeś przecież.
1: No tak.
0: To nie...
1: Nie jakoś powiem szczerze nie.
0: I ostatnia kategoria to jest kategoria specjalna.
1: A, kategoria specjalna? Nagroda magazynu Netfilm. I tutaj...
0: To jest dla seriali premium takich.
1: Tak jest. I tu mamy Gambit Królowej, Nowy Papież, The Boys 2, Wataha Free, Wiedźmin i tyle.
0: Nie
1: ma nowego Wiedźmina, tak jest.
0: No czyli produkcje tych wszystkich Netflixów i innych tam HBO i takich właśnie serwisów, niekoniecznie polskie, więc myślę, że dla wszystkich tych twórców, na przykład Gambita Królowej, ma to duże znaczenie, kto tam to wygra. Ja też no znów tutaj nie oglądałam tych produkcji po prostu.
1: Ja też nie oglądałem. Ponoć Nowy Papież jest ciekawy, więc zagłosowałem.
0: No a z kolei moi znajomi z internetu wszyscy po prostu Gambit Królowej.
1: Wszyscy w szachy teraz chcą grać.
0: Więc no, ale gdybym miała wybrać na podstawie innych kryteriów niż warstwa filmowa, której nie widziałam, no to jednak to by był Wiedźmin. I to już taka zapowiedź, to czym zakończymy nasz program, bo to będzie właśnie piosenka z Wiedźmina, chociaż tak też rozmawialiśmy poza anteną, że ja nie rozumiem, dlaczego on jest nominowany teraz, bo przecież ten sezon,
1: oczywiście,
0: wleciał na Netflixa w grudniu 2019 roku, więc nominacja powinna być chyba w 2020. Ja przecież naprawdę, ja akurat odkryłam tę piosenkę, która będzie u nas, czyli To Suck Coin to Your Witcher, później niż cały świat, bo na początku 2020 roku, więc się czuję teraz, jakbym się o rok cofnęła.
1: A ile różnych wersji tego potem było?
0: O Jezu! Była wersja śląska, była jakaś metalowa, była wersja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a to się no, nadaje do takich przeróbek na akcje charytatywne, bo polska wersja i tłumaczenie refrenu brzmi: grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij. O! Więc my to zagramy za chwilę. Tak, oczywiście. O, coś się nie podoba?
1: Nie, no to... O, jest dobre na wszystko.
0: Więc my to za chwilę zagramy w wersji zagranicznej, anglojęzycznej, czyli To Suck Coin to Your Witcher. Powiedziałam, że jeszcze pokrótce zapowiemy, co będzie u nas w niedzielę, żeby tak was zachęcić. No to będzie na przykład o nowym programie telewizyjnej dwójki o metamorfozach. Będzie na przykład o nowych... Inaczej, o serialach znanych z Playera, których zajawki będzie można można w głównym TVN-ie obejrzeć. Aha. Będzie mowa o końcu pewnej produkcji TVN-u na przykład. Będzie o nowym kanale z bardzo ciekawą treścią.
1: Z serialami różnymi, interesującymi.
0: Będzie o konkursie, jaki za jakiś czas pewnie będzie rozstrzygnięty, dotyczący nadawania na multipleksie pierwszym. To już możemy zapowiedzieć, bo już wiemy, kto tam się zgłosił, jacy nadawcy chcą nadawać. I ja opowiem, jacy to są nadawcy, a Michał wybierze zwycięzcę.
1: No
0: będą atrakcje, to nie jest w ogóle wiążąca decyzja dla nikogo,
1: a potem jak się okaże, że wiesz, że ja wybiorę tego, kto faktycznie wygra, to się zaczną plotki.
0: Że masz tam jakieś...
1: Tak jest.
0: Może się znasz na przykład z prezesem Jackiem i prezeską Agnieszką. Co tam jeszcze będzie? No będzie na przykład o nowej ramówce Radia Tok FM, która od stycznia weszła, o nowym programie w łódzkim eterze cyfrowym. Nie, coś jeszcze na pewno będzie, o czym zapomniałam, ale...
1: A może jeszcze coś w międzyczasie dojdzie. Może jeszcze coś w międzyczasie dojdzie, no bo w końcu my mamy jeszcze cały dzień na przygotowanie tego dla was, ale na pewno wiemy, że warto nas słuchać po godzinie 19 po programie Magdaleny Rutkowskiej Pozytywnik.
0: Ale programu Magdaleny Rutkowskiej też,
1: warto. Słuchać. My w ogóle zachęcamy was, żebyście skoro świt, to znaczy no zależy od tego, co uznajecie za skoro świt, ale żebyście tam sobie faktycznie już tak rano włączyli Radio DHT i zostali z nami do późnych godzin nocnych, bo na pewno warto, bo przecież po nas będzie, jeżeli wszystko nam zagra tak jak trzeba, to będzie kolejna audycja o tematach trudnych, czyli audycja Łukasza Kapuścińskiego Łamiemy Tabu, więc też warto słuchać. Niedziela, dużo słowa. Dużo słowa, czasem mam wrażenie,
0: dużo słów.
1: Dużo sensu też.
0: To jest taki hermetyczny żart, którego nie pojmiecie, nieważne. Miałam jeszcze dodać, że nie rozumiem na przykład, dlaczego do nas nie piszą ci słuchacze, tacy jak prezes Jacek ma widzów takich, którzy mają, wiesz, specjalne życzenia i na przykład dlaczego nie macie specjalnych życzeń, żebyśmy o jakiejś tam porze dnia powtórzyli RTV. Oczywiście ono jest na Mixcloudzie, jest na Tyflo Podcaście bez muzyki, ale no produkcje TVP też są w TVP VOD, więc to w ogóle nie przeszkadza. Także jak na przykład byście chcieli, żebyśmy powtórzyli RTV o drugiej w nocy na specjalne życzenie słuchaczy, no to wiecie.
1: To dawajcie znać, ale ja mam po prostu takie wrażenie, że my mamy bardziej słuchaczy zżytych z technologią i oni wiedzą, że mogą sobie na przykład takie RTV włączyć sami. Nie muszą się o nas prosić. O nic, tylko wystarczy, że po prostu wejdą sobie na Mixclouda, wejdą sobie na Tyflo Podcast, wejdą na Tyflo Podcastowego YouTube'a, klikną gdzie trzeba, włączą co trzeba i im gra. A jeżeli nie chcą słowa, a chcą muzyki, chcą przebojów trzech pokoleń, no to włączają sobie strumień Radia DHT i mają.
0: I tak to właśnie jest. I z tym akcentem kończymy 104. wydanie programu RTV, w którym byli z wami Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: A na koniec Jaskier, bo to taka postać z Wiedźmina, tak. Śpiewa ten utwór o daniu grosza i potrząsaniu sakiewką, czyli To Second to Your Witcher, a w wydaniu 105. widzimy się, przypomnimy, jutro po godzinie 19.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, Aleksandra Bochusz. Dawno się nie słyszeliśmy. Tak jak już mówiłam w ostatniej audycji, obowiązki zawodowe troszeczkę nie pozwalają mi ostatnio z Państwem być często, ale teraz są wakacje, zasłużone nauczycielskie wakacje. Są też wakacje uczniowskie, także zaraz tutaj powiemy, bo to w tym kontekście dzisiaj spotykamy. Mam nadzieję, że wygraliśmy konkurencję z meczem Francja-Belgia, chociaż ja też jestem kibicem, jak już Państwo wiedzą. Ale no, myślę, że Państwo jakoś podzielą swój czas między nas a mecz, a w razie czego zawsze będzie do odsłuchania. Najpierw nasze sposoby, w jaki można się z nami skontaktować, czyli wiadomości tekstowe kontakt.tyflopodcast.net. Mamy oprócz tego Facebook, mamy YouTube i mamy telefon 663-883-600. 663-883-600. Jeżeli ktoś będzie miał pytania do naszego gościa. No i teraz najwyższy czas przedstawić. Dzisiaj jest taka audycja, kiedy ja w ogóle bym mogła tu nie być, bo to jest taki temat, w którym jestem kompletnie zielona. Wszystkie tematy dotychczas, które się tu pojawiały, to mniej więcej coś wiedziałam. A dzisiaj to jest temat taki, no praktycznie całkiem nieznany, także będę się tylko słuchać z ciekawością. A gość jest bardzo młody i bardzo wakacyjny, bo gość też ma wakacje. Nie. Gość jest licealistką. Witam pani Kati Nguyen, jeżeli nie...
0: Dobrze!
5: Powiedziałam dobrze, wspaniale. Dzień dobry, dobry wieczór.
6: Dzień dobry, dobry wieczór.
5: I Państwu. Będziemy dzisiaj mówić o speed cubingu. To tak. Jest taka nazwa, która na pewno dla większości z Państwa brzmi zupełnie obco. Dla mnie już całkiem... Nie brzmi tak aż bardzo.
6: Przez jedno B, pani Olu.
5: Tak, przez jedno B, oczywiście. Ale poprosimy najpierw może naszego gościa, prosimy o przybliżenie, czym w ogóle jest speed cubing.
6: Jest to pewnego rodzaju sport, no bo można powiedzieć, że tak naprawdę dzięki temu pobudzamy swój umysł bardzo mocno do pracy, szczególnie na początkowych etapach nauki. Jest to szybkie układanie kostki Rubika na czas. Znaczy na czas. No generalnie szybkie układanie kostki Rubika. To jest jakby na początku, jak uczymy się układać, to jeszcze to nie jest speed cubing. To jakby podchodzimy do tematu tak, żeby po prostu się nauczyć samą tą metodę podstawową, a później już tak sobie, jak chcemy sobie zgłębić ten temat, bardziej pójść do zaawansowanych metod i trochę przyspieszyć to układanie, to... No można powiedzieć, że wtedy już się zagłębiamy w ten sport, tak przynajmniej ja to odbieram.
5: Czyli no. Na początku jest cubing bez speed?
6: Tak, na początku jest cubing. Dobrze.
5: A potem jest speed cubing. Tak, no brzmi to rzeczywiście dość sportowo, bo wszystko co jest na czas i co, z czego są zawody, to brzmi tak rzeczywiście sportowo, chociaż chyba oficjalnie nie jest uznany jako sport, prawda?
6: No właśnie nie jest. Ja na tym tak ubolewam, Boże.
5: Ale może kiedyś dojdziemy do tego, dlatego że przecież szachy też już są w tej chwili dyscypliną sportową.
6: A no one już od lat są.
5: No właśnie od lat są przecież bardzo, bardzo spokojne i takie, ale też są właśnie...
6: Bardzo dużo widowiska, bo naprawdę ludzie potrafią kręcić naprawdę kosmiczne rzeczy. Potrafią na przykład w, kurczę, 0,43 sekundy ułożyć kostkę. To jest dla mnie nieprawdopodobnie niewyobrażalne. Tak, da się.
5: A pani jaki ma rekord?
6: Ja mam 15 sekund.
5: O, to i tak dla mnie to i tak jest super, super rekord. To proszę powiedzieć, od czego się zaczęło? Kiedy i od czego? Kiedy był najpierw cubing, a kiedy przyszedł fazy speed?
6: Cubing zaczął się w 2017 roku? Coś takiego? 16-17, gdzie moja koleżanka, którą bardzo pozdrawiam, Weronika, pozdrawiam cię, hej.
5: O, pozdrawiamy jej królewską mość, tak, królowa jest tylko jedna, oczywiście.
6: Tak, królowa jest tylko jedna, ona mnie nauczyła układać, to znaczy ja się nauczyłam z jej pomocą tak naprawdę, ona mnie nie uczyła, ja się nauczyłam z jej pomocą. Pierwsze etapy ja przeszłam razem z poradnikiem YouTube'owym i pamiętam, że razem z Pauliną Chrzanowską, asystentką, też pozdrawiam.
5: Tak, pozdrawiamy bardzo też, tak.
6: Tutaj razem się uczyłyśmy. No i nauczyłam się do końca i na początku to traktowałam to tak jako taką zabawę, ale no zauważyłam, że jakoś bardzo często to układam, jakoś tak lubię do tego wracać. No i potem zrobiłam sobie miesięczną przerwę, bo zgubiłam kostkę, co jest ciekawe. Ja zgubiłam kostkę Rubika. Nie mogłam jej znaleźć. I potem dostałam drugą i tak bardzo mi się to spodobało. I zauważyłam już, że moje palce chodzą już tak dość szybko, tak że nie obracam ścianek rękami, tak dłonią całą, taką całą dłonią, tylko po prostu używam do tego palców, co jest bardzo kluczowe, żeby układać szybko. Zresztą mogę pokazać.
5: O. Tak, no szkoda, że nie widać, nie mamy wideo, ale jest dźwięk i słychać, jakie to jest tempo. To proszę jeszcze powiedzieć, może się zatrzymajmy na sekundę na tym jeszcze uczeniu się. Na czym polegało dokładnie to uczenie tak od strony technicznej? No i może jeszcze jak to jest po niewidomemu? No bo normalnie dla osób widzących te kostki mają kolory, a to jak to jest? To
6: bardzo
5: wygląda...
6: częsty problem w poradnikach, ale to już raczej na metodzie zaawansowanej. A zresztą generalnie na początku zawsze jest, jeżeli chodzi o poradniki na YouTubie, bo ja się uczyłam z takiego jednego poradnika, który na skalę teraz to metoda nie jest najlepsza, ale jak się nauczymy, na początkujących też nie jest zła ta metoda. No i ja się uczyłam od strony technicznej, ja się uczyłam po prostu, no ta osoba po prostu mówiła, na szczęście to był jakiś taki, że tak powiem, poradnik, który trzymał się kupy, można powiedzieć, i po prostu dało się zrozumieć z niego, a wadą, co ja chciałam powiedzieć wcześniej, że wadą poradników na YouTubie jest to, że często mówią, że to idzie tak, tak, tak i tak. I ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem wtedy. Ja nic nie wiem. Ja wtedy muszę szukać w internecie jakichś algorytmów takich, żeby sobie usprawnić na przykład to układanie. To szukam wtedy w internecie, no bo wtedy jest tam oficjalnie zapisana ta notacja i ja wtedy się uczę jakichś nowych rzeczy. A wcześniej, na początku to się właśnie uczyłam z poradnika, gdzie on wszystko mówił dokładnie, jak to się robi i pozdrawiam w ogóle George'a.
5: Tak, bo oni
6: nie znam
5: to tak,
6: osobiście,
5: tak.
6: Ale pozdrawiam. Ale z nim nawet na zawodach jednych. Możliwe. Tak.
5: To może jeszcze, jak już jesteśmy przy takich technicznych rzeczach, to powiedzmy dla takich laików, takich kompletnych laików, którzy nie mieli, bo myślę, że na pewno nas słuchają też takie osoby, które nawet nie miały takiej kostki w ręku. Na czym w ogóle takie układanie kostki polega?
6: To znaczy tak, jeżeli chodzi o układanie. Układamy. Od razu tutaj wyprowadzam was wszystkich z błędu. Układamy warstwami, nie ściankami. Nie układamy ściankami z tego powodu, że nie jest to możliwe ułożenie kostki ściankami. Zresztą, no nie mogę tego pokazać, no bo nie ma tutaj

0: jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą ścianę. I przy okazji szóstą, no bo to by nie miało sensu, żeby się nie ułożyła szósta wtedy. Więc układamy warstwami. Pierwszą warstwę układamy, najpierw układamy dobrze krawędzie i robimy taki krzyżyk. I potem układamy rogi. Następnie układamy drugą warstwę i ta druga warstwa składa się tylko z krawędzi, jakby i z takich właśnie środkowych, bo te środkowe też nam tworzą warstwę, te centry też nam tworzą warstwę. No a trzecia warstwa jest już trudniejsza, bo tam kilka etapów się robi, ale w skrócie mówiąc, na początku robimy też krzyżyk, tylko z krawędzi żółtych, czyli przeciwnych. I potem, no w zależności od kolejności, ale generalnie układamy żółtą ścianę najczęściej i potem na końcu układamy jej, jakby ustawiamy wszystkie elementy na swoje miejsca i tak się kończy układanie kostki. I to brzmi strasznie na początku, okropnie to brzmi. Ja na początku myślałam, że to jest jakaś czarna magia, aczkolwiek tak szczerze, teraz to jestem w stanie zrobić te wszystkie etapy w 25 sekund.
1: No właśnie, ja to na razie jestem przerażona, jak tego tak słucham teoretycznie.
0: Bo no to jest dużo. Ale nie, no bo ja już po prostu złączyłam sobie trochę te etapy, bo na początku, jak się uczymy, to odczymy się każdego etapu oddzielnie. Najlepiej w kolejności, bo dziwnie będzie zaczynać, kurczę, od końcówek. Ale no co, na początku uczymy się właśnie tych wszystkich, no wychodzi na to, że 7 etapów jest, czy 8. Załóżmy, że 7, które się potem skracają w zaawansowanej metodzie do 4. A potem to się jeszcze spłynnia, dlatego wychodzi 25 sekund. Albo i mniej, bo u mnie to już trochę poniżej 25 sekund, już przesadziłam z tą skromnością. Dobra.
1: Tak. Czyli co jest potrzebne, to znaczy jakby co trzeba mieć w swojej głowie, żeby w ogóle to zacząć, zabrać się do tego. Trzeba mieć chęć, to na pewno.
0: Chęć. Nie trzeba być dobrym z matematyki. Należy w sumie jedynie co to jakby pojąć jakby co idzie gdzie. W sensie gdzie jakby jak to wytłumaczyć, bo to jest takie Znaczy ogólnie mówiąc, najogólniej mówiąc to, kurczę, zacięłam się.
1: Ale wyobraźnia przestrzenna jest potrzebna jakaś taka super?
0: Jakaś bardzo dobra, nie, ale no musi się tak jakby, to trzeba to wszystko rozumieć, co się robi najlepiej, jeżeli chce się zgłębić, szczególnie jak się chce zgłębić temat. Jak można uczyć się schematami, ale naprawdę lepiej to po prostu tak zrozumieć, no. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, to ale i tak moim zdaniem wszyscy są w stanie wszyscy ogarnąć wszyscy ludzie na ziemi mogliby ogarnąć kostkę 3x3 tak po prostu na luzie. Można się nauczyć, bez jakiejś bardzo dobrej wyobraźni. Tylko pamięć może troszeczkę, żeby mieć dobrą do tych algorytmów, bo na początku to może być przerażenie, że algorytmów jest dużo, bo no, będzie parę, że są niektóre długie, bo mają gdzieś po 8-10 ruchów, a jak na zaawansowanym poziomie to dojdziemy do 21 przynajmniej w jednym algorytmie, więc to też dużo, ale te ruchy o tyle są fajne, że najczęściej po prostu jakby mamy na przykład jeden algorytm, który składa się z kilku takich etapów i te etapy wykorzystuje się w różnych innych algorytmach, dlatego też łatwo jest się tego uczyć. Po prostu.
1: Tak. To powiedzmy może, wyjaśnijmy też teraz, bo to jak są tacy laicy jak ja, co to są te algorytmy, bo to brzmi bardzo tak naukowo i bardzo brzmi już
0: za naukowo.
1: Tak. Tak.
0: Algorytmy to są takie sekwencje, których się używa do tego, żeby ułożyć kostkę, żeby ułożyć w danej sytuacji kostkę. Jeżeli mamy jakąś daną sytuację, dążymy do jakiegoś celu, to robimy algorytm. Nie robimy tego na intuicję, bo po prostu algorytm jest jakby może być na to o wiele szybsze rozwiązanie i wygodniejsze niż robienie to na intuicję. Nikomu nie polecam robić na intuicję. No chyba, że ktoś jest takim matematykiem, osobą na przykład, która no zajmuje się matematyką na co dzień i chce jakby samemu dojść do tego, jak układać kostkę. Chce samemu ułożyć kostkę tak nie sportowo, ale tak po prostu w ramach ćwiczenia swojego mózgu. No to okej, no można się tak pobawić, ale algorytmy są naprawdę przydatne, szczególnie w bardzo szybkich

0: ułożeniach.
1: To one się jakoś nazywają? Czy ich jest jakaś określona liczba tych algorytmów?
2: Algorytmów jest cała masa. Po prostu na przykład no, są różne grupy, tak, algorytmów. Zależy na jakiej sytuacji. Bo na przykład na sytuację z żółtą, ze ścianą jakby przeciwną jest algorytmów 57. Ja ich się musiałam nauczyć wszystkich. Jakby jest 57 sytuacji, w jakich może się ułożyć żółta ściana. I te wszystkie sytuacje to są Orientation of Last Layer się nazywa, czyli OLL. I to jest właśnie jedna grupa algorytmów. I wśród nich są na przykład algorytmy w stylu, nie wiem, anti-sun, sun, no nie wiem. I dużo jest takich różnych nazw, które są dziwne na początku, ale potem okazuje się, że one wynikają z tego, jak wygląda kostka. Żeby rozpoznać ten algorytm, to trzeba po prostu skojarzenie. Bo ja akurat nie wiem, skąd się wziął sun i anti-sun, właśnie. Nie wiem akurat tego, ale na przykład jest T, bo jest literka T w czarnym druku i dosłownie ten kształt wygląda jak literka T w czarnym druku.
3: No i to nam się już pojawiło. Pierwsze pytanie na YouTubie. Miłosz napisał, czy mi się dobrze wydaje, czy ruch R to ruch prawą ścianką?
2: Tak, dobrze się wydaje. Ruch R to jest prawa ścianka od siebie. A R prim to jest do siebie.
1: R jak right może.
2: Tak, dobrze. Po prawej jak prawa. No a L jak left, F jak front, B jak back, D jak down i U jak up.
1: Czyli angielski się przydaje też.
2: Tak, angielski w sumie tak.
1: A propos umiejętności, które przydają się do speedcubingu, to angielski się przydaje zdecydowanie, jak widać.
2: Sun, anti-sun. Bardzo tak. To jest.
1: No teraz może jeszcze powiedzmy, jak to jest z tymi kolorami i jak to jest rozwiązane dla osób niewidomych. To znaczy, czy po prostu trzeba się tych kolorów nauczyć, czy one są jakoś na kostce oznaczone dotykowo?
2: Ja mam oznaczone. No osoby niewidome bez oznaczeń nie ułożą kostki bez osoby widzącej obok.
1: No tak. To.
2: I nie polecam tego próbować aplikacjami, bo aplikacje raczej nie rozpoznają tak małego, no nie będzie to wiarygodne źródło, tak? Które rozpoznaje kolor, albo jakieś urządzenie po prostu. Bo tak małego, jakby mała przestrzeń, którą rozpoznaje, no musiał być to niewielkie, żeby po prostu niewielki aparacik, który to zbiera. Ale wracając, ja mam właśnie kostki oznaczone naklejkami takimi wypukłymi, takimi wypustkami różnego rodzaju. Ja mam tutaj kropki akurat różnych wielkości, na przykład na zielonym mam jedną taką dużą kropę, na niebieskim mam jedną malutką i na żółtym mam takie cztery duże, na czerwonym mam cztery małe, a na pomarańczowym mam gwiazdki. I na przykład taka kostka, którą można kupić w Altixie, taka Rubiksa, zresztą ja nawet ją mam tutaj, bo moja pierwsza kostka to była właśnie ta. Tutaj mam wszystko.
1: No ta, która zginęła i się znalazła?
2: Tak, to jest ta. Nie, czekajcie, to była... Tak, to jest ta, która się znalazła.
1: A to historyczna kostka.
2: Historyczna, tak.
1: I bo właśnie... Historii. Miało nie być historii w wakacje, nie?
2: Tak. Właśnie te kostki wszystkie, bo ja mam tego dużo, ja ich wszystkich nie oznaczyłam. Mam tylko tutaj dość małą część oznaczonych kostek, bo warto wspomnieć, że ja mam kolekcję kostek, która się rozrosła w tym roku do... Mówić liczbę? Bo ja się stresuję.
1: Nie, bardzo proszę.
2: Zrobię wrażenie, bo mam 158 kostek, oficjalnie mówię. Ostatnio zrobiłam oficjalne przeliczenie na wizji, na żywo. I kurczę, wyszło 158 i ja w to nie wierzę do tej pory.
1: Wow, to jest imponujące. Ale to się w tym połapać w ogóle i wiedzieć, które...
2: No po prostu muszę po prostu dotknąć ją i zobaczyć, jak chodzi i koniec. I wiem już, która to która.
1: Ale sama sobie pani oznacza, czy to się już kupuje z gotowymi? Można też kupić takie z gotowymi?
2: Można kupić z gotowcami, ale one nie są dobre, bo ja mam kostki sportowe. To są kostki typowo przeznaczone dla osób, które chcą szybko układać. To jest kostka moja główna, którą oznaczyłam bardzo dawno temu. Znaczy, to nie było dawno temu, to było w tamtym roku. Nie. Tak, to było gdzieś w tamtym roku, w 2020, no drugim, gdzieś tak w końcu. Jak coś pomylę, to przepraszam. Tak, w 2022. No i kostka się trzyma. Ona przeżyła ze mną parę zawodów oficjalnych, parę zawodów online'owych. Przeżyła ze mną dużo. Tak. I wszystkie kostki, które mam oznaczone, bo ja mam też inne rodzaje kostek oznaczone, na przykład kostki 2x2, bo to jest 3x3, bo 3 warstwy ma wszędzie. I 2 warstwy, jak ma kostka, to jest, ona jest mniejsza i ją też oznaczyłam podobnie, ale mam trochę inny system na kostki 2x2. Właśnie na każdy rodzaj łamigłówki mam lekko zmieniony system, lekko zmodyfikowany. A wzięło się to stąd, że moje pierwsze kostki, takie profesjonalniejsze, które oznaczałam samodzielnie, w sensie, no, ktoś mi pomagał, ale to jakby, no, ja akurat jestem fanką oznaczenia po swojemu, bo wtedy, no, jestem w stanie się do tego przyzwyczaić dość szybko. Tak. To właśnie te kostki, te pierwsze moje, właśnie były w taki sposób, jak sobie wymyślałam oznaczane i po prostu nie zmieniałam tego sposobu, tak? Tych wszystkich systemów.
1: Czyli mamy tak, jak to jak już sobie przy rodzajach, powiedzmy, jakie mamy rodzaje. 2x2, 3x3 i jeszcze jakie? Co jeszcze jest w tych 158 kostkach?
2: 4x4, 5x5, 6x6 i 7x7. To są kostki sześcienne na ileś tam warstw, czyli jakby mamy z każdej strony po... No to, tak naprawdę prawidłowo to się mówi 3x3x3, 2x2x2, ale już mi się nie chce tak mówić.
1: No tak, tak.
2: Trzeba było zamotać. Ale no, bo chodzi o to, że jest jakby wysokość 2x2, szerokość 3x3 i długość 2, no, pomyliłam się. Wysokość okay, 2x2 tak. I tak dalej.
1: No tak, tak. I wszystko jest tutaj 2x2, tak? W takiej kostce 2x2.
2: Czyli na dwie warstwy jakby.
1: Mhm.
2: Tak, a oprócz tego mamy jeszcze kostki takie mniej, o mniej typowych kształtach, na przykład kostka Pyramid. O! Piramidka, czyli tak naprawdę, tak szczerze, to nie jest piramida, tylko czworoszczan foremny. Tak matematycznie mówiąc, a nie matematycznie, jest to nazywany przez speedcuberów trójkątem, a to nie jest trójkąt. Kostka po prostu ma kształt trójkąta, ma cztery trójkąty równoboczne, to są te cztery ściany, ale inaczej się ją jakby nie porusza się ścianami, tylko takimi właśnie, jak to wytłumaczyć, takimi piramidkami, plus ona ma jeszcze takie rogi, które też się obracają i to się układa, to można układać w 2 sekundy, ja tak nie umiem. Od razu mówię, ja układam w 20. To jest zdecydowanie za dużo. To nie jest kostka, która się specjalizuje. Jeżeli chodzi o kostki nietypowe, to bardziej, jeżeli już, to Square One, a ona jest bardzo nietypowa. To jest kostka, która tak naprawdę można powiedzieć, że ma taką nietypową bardzo budowę. Czy ja ją znajdę, żeby ją opisać, bo mi się jakby tak z głowy musiałabym.
1: Coś z kwadratem, tak?
2: Jest to sześcian, który potrafi zmieniać kształt. To tak mocno. Potrafi z sześcianu stać się dziwolągiem. I kostka jest podzielona jakby na dwie części i ma, plus ma jeszcze na górze i na dole ma jakby trzy warstwy ma jakby. Z boku patrząc, to są dwa boki, prawa i lewa część, tak? I to się układa i można i system jest tak zrobiony, żeby krawędzie i narożniki, bo tam też są krawędzie i narożniki, się zamieniały ze sobą i dlatego się tworzy dziwne kształty wtedy, tak? I właśnie pierwszym etapem jest ułożenie tego kształtu. Ja zawsze w tych takich square'ach, które są nieoznaczone, tylko zawsze ćwiczyłam kształt. Bo kształt mogę ułożyć, ale więcej nic. Bo tam dalej kolory się układa. Plus mamy jeszcze Skuba. Skub jest bardzo przyjemny. Bardzo taka kostka, którą się układa na ukos. Śmieszna, która ma taki kwadrat, trochę taki przechylony. To nie jest rąb, ale to jest kwadrat po prostu taki przechylony, taki na środku to jest center, a narożnikami są takie trójkąciki małe. I to jest, i ma 5 właściwie na ścianie jednej, 5 pól, ale bardzo prosty do ułożenia, tylko trzeba po prostu trochę się nakręcić, bo na początku po prostu trzeba wiedzieć, jak go trzymać. To jest też bardzo ciekawa migówka i ją można układać też w 2 sekundy. Da się.
1: Brzmi to strasznie skomplikowanie, ale też bardzo ciekawie, że to takie kostki mogą być naprawdę różne. Czy jakieś jeszcze, coś jeszcze by chciała pani powiedzieć o sposobach na oznaczanie swoich?
2: Jeżeli chodzi o sposoby generalnie, No najbardziej polecam naklejki. A, i oczywiście najważniejsze jest to, żeby nie przykleić i na ten klej, który jest w naklejce, tylko na jakiś super glue, bo jeżeli mamy dotykać te elementy co chwilę, to naprawdę co chwilę by odpadały. A i tak przy super glue mogą odpaść łatwo. Tylko to zależy od tego, jak osoba przyklei. To jest bardzo trudna i precyzyjna praca, po pierwsze. Bo trzeba na przykład równo na środku, żeby potem nie było problemów, że to jest nie na środku, a reszta jest na środku. Trochę w sensie dla tej osoby, która układającej by było to takie trochę skomplikowane później. W sensie odnalazłaby się w tym oczywiście, ale tak szczerze to czasami po prostu może przeszkadzać.
1: Tak, to pozdrawiamy tego, kto wspiera przyklejanie, bo to jest... No, moje, dobra.
2: Tak, tutaj dużo osób by mogła wymienić.
1: Tak, tak, ale to pozdrawiamy. Tak.
2: Pozdrawiam. Jeszcze ważna rzecz co do oznaczania, bo o co chodzi z tymi systemami, bo może trochę tak zawaliłam z tymi systemami, bo ja sobie wymyśliłam właśnie, że tu będę miała taki kolor, tu taki. I tu nie chodzi o to, że ja muszę to zapamiętywać, bo ja to wymyśliłam, dlatego że potem przewiduję, że później jak ja będę układać na tej kostce, to po prostu dla mnie to będzie wygodne, bo ja to wymyśliłam, ja wiem jak to wygląda, chociaż czasami szczerze mówiąc zdarzały się fejle, czyli że kostka została już oznaczona, ja ją układam i kurde, coś jest nie tak, coś jest niewygodne, coś nie powinno być tak. I potem sztuka, żeby to odkleić, powiem tak.
1: No tak, bo nie po swojemu jest coś oznaczone, tak, prawda?
2: Albo ktoś się na przykład nie zrozumiał tego, co ja powiedziałam i niestety nie wyszło.
1: Tak, czyli jak już teraz ma pani swój system, to lepiej kupić nawet nieoznaczoną kostkę, prawda?
2: I właśnie sobie tak, ja mam zawsze nieoznaczone teraz i sobie oznaczam po prostu po swojemu. Bo ta kostka, na przykład ta piramida, ona na początku nie była oznaczona, a teraz już jest przeze mnie.
1: Dużo miejsca potrzeba w domu na tyle kostek?
2: Jedna skrzynia taka wielgachna, taka pudło płaskie. Jeżdżąca na kółkach i piszcząca, jak ją odsuwam. Więc biedni sąsiedzi w nocy. Nie, no w nocy raczej nie zdarza mi się jej odsuwać, ewentualnie, żeby coś wrzucić do niej w nocy, jak skończę układać. Bo tak, czasami układam w nocy, jak czuję, że naprawdę nie mogę spać, to biorę kostkę i tak sobie nią po prostu kręcę.
1: No jest to też na pewno jakaś forma relaksu. I kiedy cubing zaczął przechodzić speed cubing u pani? Kiedy się zaczęła ta chęć taka też, no powiedzmy, tej rywalizacji takiej, no, sportowej?
2: Speed cubing, tak naprawdę to było tak, że na początku właśnie jak nauczyłam się układać, to potem już od razu zaczęłam mierzyć czasy. Dochodziły 2 minuty i w 2021 roku jeszcze układałam w minutę coś, tak mi się wydaje. Jak coś, to ludzie poprawiajcie mnie tam, bo ja nie wiem, ale... Tak, ale w 2021 roku cubing... W 2020 roku zobaczyłam, że jest coś takiego jak zawody online'owe, bo ja byłam pewna, że ja po prostu nie mam szans na to, żeby się dostać na zawody oficjalne. I w 2020 roku, jak była pandemia, to Adam Polkowski, pozdrawiam Ruby Trenera, powiedział, stworzę zawody online'owe.
1: Online.
2: I razem z paroma osobami stworzyli właśnie taki zespół organizatorski, który właśnie co miesiąc były jakby rywalizowało się właśnie w takich konkurencjach. I jak ja zobaczyłam, bo to było transmitowane na żywo na YouTubie, i jak zobaczyłam, że coś takiego istnieje, to ja miałam taką wielką chęć, żeby się na to dostać. I pamiętam te wielkie próby rejestracji, jak się nie udawało, na początku nie zdążyłam, na przykład na ostatnią chwilę się zarejestrowałam. To w 2022 roku, na pierwszych moich zawodach online'owych, i wtedy układałam w 41 sekund, zrobiłam najlepszy ułożeń 41:17 i pamiętam to dokładnie, jak to mój sędzia mówił mi, jak to ładny czas zrobiłam. I to była właśnie trójka, ja tylko wtedy w trójce wystartowałam, a później zaczęły się już starty w innych konkurencjach na zawodach online'owych, bo tak, na zawodach online'owych są różne konkurencje też. Też można układać piramidę albo coś innego. To zależy od tego, jaki jest zestaw, tak? Bo to organizator ustala. Organizatorzy ustalają i inni tam. A jeżeli chodzi o różnice między zawodami online'owymi a stacjonarnymi, to jest po pierwsze to, że jest mniejsza szansa na to, że się pozna jakiegoś człowieka. Nie no, śmieję się oczywiście, bo można sobie wystartować z sędzią i poznać go, ale tak, tak sobie, no ale oczywiście przez kamerkę niestety i tak trochę niestety. Może na żywo na jakichś zawodach oficjalnych się spotkamy, ale no na początku przez kamerkę, a później na zawodach oficjalnych naprawdę się spotkaliśmy z Grzegorzem Pasowiczem, jak zawody online'owe, bo ja miałam moje pierwsze zawody online'owe właśnie z Grzegorzem Pacewiczem, on był moim sędzią na moich pierwszych zawodach i potem na moich pierwszych oficjalnych, już takich stacjonarnych, tam to było w Mikołajkach, super, super miejsce w ogóle, to tam właśnie się spotkaliśmy. Pierwsza osoba, która do mnie wyszła, to właśnie był on. I naprawdę, ja to wspominam bardzo dobrze. A co do online'owych, to jeszcze to druga różnica jest taka, że nie ma takich jakichś takich stricte jak to wytłumaczyć, jakby no nie ma tej takiej atmosferki fajnej, która jest na zawodach oficjalnych, o której jeszcze potem opowiem, myślę, bo bardzo mi się, ja kocham atmosferę na zawodach oficjalnych, tam wszyscy, cała jakby, proszę sobie wyobrazić, jak cała sala układa. Jaki jest dźwięk, jak cała na takiej gimnastycznej sali w szkole masowej, jak wszyscy siedzą i układają. To musi być ciekawy dźwięk. I to jest ciekawy dźwięk i ja go kocham po prostu. I na takich kostkach, wie pani, sportowych takich.
1: A, i ile osób jest taka? Nie, może jeszcze wróćmy na chwilę do tych online'owych.
2: Tak.
1: Znaczy, na czym one dokładnie polegają? Że się jest tylko zawodnik i sędzia. I
2: rejestrujemy
1: oni...
2: się. Zacznijmy od tego. Rejestrujemy się i wybieramy sobie konkurencje, jakie chcemy.
1: Okay.
2: I teraz tak. W kostce 3x3 jest tryb sędziowski, bo są dwa tryby, no właściwie trzy tryby jakby startowania. Pierwszym trybem jest tryb ze sędzią i to na tym jakby pierwsza runda, druga runda 3x3 się odbywa. Właśnie tej głównej kostki i to polega na tym, że jest sobie zawodnik. On się łączy z sędzią na serwerze Discorda. Na Discordzie właściwie prywatnie po prostu się łączą i układamy w formacie średnia z pięciu, czyli robimy pięć ułożeń i co ważne, średnia z pięciu nie oznacza, że pięć ułożeń liczymy średnią z nich i ona trafia do rankingów, tylko trafia do rankingów średnia z trzech ułożeń środkowych, czyli tych takich no nie najlepszych, nie najgorszych, a najgorsze i najlepsze odpadają po prostu.
1: Aha.
2: Więc tak. A to jest pierwszy tryb i to jest właśnie z kamerką, trzeba sędzia musi je potwierdzić, na pewno prawidłowo się ułożyło i ważne jest to, że przy każdym trybie, nieważne jakim, dostajemy algorytm mieszający. Mieszamy algorytmem.
1: Co to znaczy, że mieszamy?
2: Kostkę mamy ułożoną, ustawiamy jej w odpowiedniej orientacji i po prostu musimy wykonać jakby na niej ten algorytm, który dostaniemy i on jest wygenerowany, wcześniej już był wygenerowany i chodzi o to, że my nie znamy rozwiązań jakby, bo to jest po to tylko, żeby każdy zawodnik miał tak samo pomieszany w każdej grupie. To jest po to, żeby jakby mieć równe szanse, żeby nie było tak, że jakaś osoba sobie pomiesza kostkę tak po prostu ręką, tak z ręki po prostu losowo, nieważne jakie ruchy i będzie miała na przykład o wiele, wiele lepsze rozwiązanie niż tamta druga osoba, bo nie pomiesza algorytmu. Chociaż czasami się zdarza, że ktoś miesza nie, tak z ręki i wtedy sędzia dopuszcza, ale to tylko w przypadku, kiedy osoba układa powyżej 20 sekund, coś takiego, gdzieś tak, nie wiem, w minutę, to wtedy rozumiem, to wtedy da się. Dopuszczone to jest, ale tak to no najlepiej po prostu korzystać z tych algorytmów, które ktoś generował wcześniej i po prostu wtedy każdy jakby zawodnik ma takie same algi na każdym ułożeniu jakby. I wtedy ma tak samo jakby pomieszaną, każdy ma kostkę. I to się wszystko dzieje, wie pani, w jednym czasie, tak.
1: Czyli muszą być po prostu równe szanse i...
2: Tak, po prostu tu chodzi o równość szans. Nie ma równych, równiejszych, tylko szanse są równe.
1: Ale każdy nagrywa się tylko ze swoim sędzią, a potem to znaczy, jest to gdzieś tam...
2: To nie jest nagrywane. Sędzia jakby jest po to właśnie, żeby to... potwierdzić prawidłowość tych ułożeń, poprawność i tak dalej, że wszystko było poprawnie, bez żadnych oszustw. Jeżeli by coś takiego się zdarzyło, bo kiedyś się zdarzyło, w tajemnicy mówię, że kiedyś się zdarzyło, no to po prostu ta osoba może zostać dyskwalifikowana, po prostu komisja specjalna osądza, czyli jacyś zawodnicy tacy właśnie, albo organizatorzy po prostu najbardziej, można powiedzieć.
1: A i potem sędziowie co, wysyłają to do organizatorów, tak, i oni porównują, i bo wy nie macie kontaktu takiego w czasie rzeczywistym z innymi zawodnikami, tak jak na takich
2: nie,
1: zawodach
2: nie mamy,
1: na żywo.
2: Nie mamy, to jest właśnie, to jest i w trybie właśnie tym pierwszym nie mamy, i w sumie w żadnym innym, nie no, w trzecim mamy. Tak, drugi tryb, tryb korespondencyjny, którego ja próbowałam się kiedyś nauczyć, ale to mi nie idzie, dlatego zawsze korzystam z trybu sędziowskiego i może kiedyś z tego trzeciego. Drugi tryb jest to tryb korespondencyjny, czyli polegający na tym, że nagrywamy my ułożenia nasze kamerką lub czymś takim i wysyłamy do organizatorów te nagrania. I to jest, to wtedy wygląda tak, że po prostu nie mamy sędziego. Jeżeli na przykład coś się dzieje, to możemy zapytać się no, organizatorów tam na takim kanale, na Discordzie. W ogóle jest jakby cały serwer Pucharu Polski online i tam na takim kanale Zapytaj Organizatora można zadawać pytania w stylu, nie wiem, co jeżeli to się stało na ułożeniu, co wtedy zrobić, bo jakby może być taka sytuacja, że ktoś dostanie karę w stylu +2 albo DNF, o którym potem opowiem, bo to są ciekawe rzeczy bardzo i dla niektórych bardzo przykre czasami, dla mnie bardzo często przykre. Incydent.
3: To ja teraz zaglądam ponownie do komentarzy, które się tu pojawiły i mamy od Karola wiadomość. To ja się włączam w temacie litery R. Tym razem nie z pytaniem, a pozdrowieniami. Prosto z Krakowa. Pozdrowienia dla Hati.
2: Dziękuję.
3: I Olska, mojej kuzynki od R.
1: Dziękuję bardzo. To ja muszę
2: R-ka.
1: Wyjaśnić.
2: Nasza ulubiona R-ka.
1: Tak, to ja może wyjaśnię, skąd się wzięło, tak? Tak, pozdrawiam Karol i pozdrawiam Natalkę, oczywiście też bardzo, bardzo. Tak, to jest mój kolega z Krakowa, z którym mamy bardzo podobne R, to na pewno już wszyscy słuchacze to zauważyli.
2: Ja też znam Karol.
1: Że ma, tak, tak, że mam właśnie, że mam takie R charakterystyczne. No i Karol ma też swoje R specyficzne i mówimy,
2: ale
1: że jesteśmy kuzynami. Tak, inne, ale też nietypowe i mówimy, że jesteśmy kuzynami od R. Tak.
2: Tak.
1: W temacie R. O.
2: Tak. Wracając do zawodów. W trybie drugim właśnie wysyłamy, jest taki cały formularz i to w ogóle taki cały formularz do wypełniania. Ja szczerze mówiąc się na tym kompletnie nie znam. Nie umiem tego robić. To jest proste, ale po prostu ja wolę tryb sędziowski z tego powodu, że ja nie mam warunków do tego, żeby nagrywać tak stricte sobie, tylko wolę po prostu, żeby z sędzią się połączyć. On mi przesędziuje te ułożenia i mi je wpisze. Czasy po prostu do rankingów i wtedy pojawię się oficjalnie w rankingach tych takich zawodów online'owych, bo zawody online'owe mają swój ranking, zawody stacjonarne mają taki już swój oficjalny taki, to, bo ten online'owy to jest tylko taki ogólnopolski wewnętrzny, taki nieoficjalny.
1: Trzeci tryb.
2: Trzeci tryb najbardziej dla mnie wymarzony i mam nadzieję, że ten tryb się... A właśnie, w drugim trybie rozgrywane są wszystkie konkurencje inne, pierwsze rundy wszystkich konkurencji, oprócz kostki 3x3, bo 3x3 jest pierwszy. W trzecim trybie rozgrywane są finały wszystkich konkurencji, wszystkich, z trójką łącznie. I jest to tryb live, czyli Adam Polkowski wieczorem ma live'y na żywo na YouTubie, czyli właśnie ten główny organizator, i komentuje na żywo każde ułożenie zawodników, którzy się dostali do finału. Najczęściej to jest top 10 i zawodnicy układają w parach i to jest bardzo ciekawe. Zawodnicy układają w parach, to znaczy nie, że mają podwójnie, są dwie osoby na jedną kostkę układają, tylko rywalizują ze sobą w parach, może tak.
1: Aha.
2: I po prostu załóżmy jest Hatin Nguyen versus Aleksandra Bohusz. Kto wygra?
1: To nie wiem, czy to kiedyś... O, to chyba wiadomo od razu by było, kto wygra.
2: Pani! Bo no ja się nie, zestresuję, no bo... Pani to już ma wiele występów za sobą. Ja tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to pierwszy raz. Dobra. To jest właśnie ten trzeci tryb i też polega na tym, że łączymy się z zawodnikiem, ale to wtedy już idzie na żywo i wtedy widzowie mogą komentować tak stricte. I wtedy zawodnik ma kamerkę i też Adam Polkowski też jest sędzią, też jest zawodnikiem i też tutaj poprawność ułożeń też jest. I on często właśnie występuje z gościem jakimś takim innym w stylu, też jakiś bardzo znany speedcuber polski. W ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o speedcubing, to jest bardzo dużo. Jakby ta konkurencja jest dość, w ogóle ten sport jest dość taki, no niby niszowy, ale speedcubing jest bardzo popularny w Polsce. W sensie dużo ludzi już do niego weszło. Dzięki właśnie Adamowi, który bardzo dobre poradniki też robi na YouTubie do tych wszystkich kostek. No i po prostu dużo osób zachęca do tego, żeby przychodził do tej społeczności, bo jest ogromna społeczność, naprawdę tysiące osób, które układają i które mają wszyscy jedną pasję.
3: No i a propos nauczania, to tu się pojawiło takie pytanie od Miłosza. Nasunęło mi się takie jedno pytanie. Czy uczyłaś kiedyś kogoś układać kostkę?
2: Tak, uczyłam i uczę nadal. Ola, pozdrawiam cię serdecznie, bo ja cię uczyłam i może jeszcze się troszeczkę jakoś pouczymy czegoś fajnego. To w szczególności tutaj moją przyjaciółkę pozdrawiam. Ona się ze mną uczyła układać metodą taką podstawową, lekko zmodyfikowaną przeze mnie, ale podstawową metodą. I uczyłam ją trzyruchowców F2L-a, czyli uczyłam ją takich najprostszych przypadków dwóch warstw naraz, bo jak ja układam, to układam dwie warstwy naraz i to jest zaawansowana już metoda. I plus uczę jeszcze parę innych osób. Nauczyłam jedną nauczycielkę, która przebiła mnie, bo już umie układać kostkę 5x5, której ja nie umiem układać, od razu mówię. Ale niedługo się nauczę, już będzie szybko. Bardzo.
1: Wow.
2: Tak.
1: No to. To trzeba się zapisać do tego, do grona uczniów też.
2: Polecam się, bo dużo osób się do mnie zapisuje, niektórych tak uczę tak na spokojnie bardzo. Na przykład moją koleżankę Aminę też, którą pozdrawiam, nauczyłam układać. Ona już umie układać kostkę podstawową metodą i ćwiczy, żeby się wejść w tą granicę poniżej minuty, która jest naprawdę u niej bardzo blisko do zrealizowania.
1: Tak, ja widzę, że to jest bardzo zaraźliwe. Tam kiedyś to chyba z połowa grupy siedziała na tarasie i układała.
2: Tak, to był hit. To Paulina, my się razem uczyłyśmy z Pauliną. Paula już chyba, nie wiem jak teraz u niej z kostkami, ale ona też jakby, ja nie uczę tylko w ramach sportu, w ramach rozrywki też. Więc tutaj...
1: Tak, bo to myślę, że może być też fajne na odstresowanie.
2: Tak. Także po prostu pomęczyć mózg czymś innym. Jeżeli się na przykład, bo wie pani, mnie na przykład na mnie, szczerze, odstresowanie się, na odstresowanie się już układanie mniej działa. Jeżeli w takich przypadku, takich kryzysowych sytuacjach psychicznych, dlatego że ja już mam dużo rzeczy w palcach.
1: I tak.
2: Niestety ciężko mi by było tak, znaczy da się, żebym układała i nie myślała o niczym innym, jeżeli na przykład bym się jakiegoś nowego algorytmu uczyła i skupiała na tym całą moją uwagę. Ale jeżeli na przykład czasami jest forma, że po prostu masakra, nie da się, to no nie da się, no to wtedy odpuszczam, tak.
1: Czy te zawody online'owe mają jakieś swoje nagrody, no bo to są jednak online'owe, czy to jest tylko idzie do jakiegoś rankingu potem i
2: idzie ranking, coś tam... są nagrody, są różne zabawy, gdzie wygrałam kiedyś kostkę, ale musiałam ją komuś oddać, bo była z naklejkami, więc nie mogłam. Takimi naklejkami kolorowymi, takimi, żeby kolor po prostu oznaczyć jakby. Właśnie nie takie wypukłe, tylko takie zwykłe, płaskie naklejki. I to wtedy, ja wtedy nie mogę na takim czymś układać, bo to wtedy bardzo zaburza. To po prostu wtedy, jeżeli przykleimy na naklejki, jeszcze naklejki te wypukłe, to wtedy, jeżeli nam się odkleją tamte, to już nic nie zrobimy z tym. Jeżeli odkleją nam się te cały kolor nam się odklei z jednego pola, to wtedy już nam to się nie uda. Ale wracając do pytania, bo ja tak cały czas zmieniam temat, bo o speedcubingu mogę mówić całe dnie i tak się nie skończy.
1: Zawsze możemy też zrobić drugą audycję. To jest jakby nie problem.
2: Dobra. No w sumie, czemu nie? Co ja mówiłam?
1: O, o nagrodach mówiliśmy.
2: Tak, że są medale, po pierwsze. Są puchary, jak to Puchar Polski Online, bo to jest Puchar Polski Online. Na przykład edycja pierwsza 2024 rok. W tym roku już były 3 edycje i w 3 edycjach brałam udział. Ja w ogóle w tych zawodach biorę regularnie udział. To nie jest tak, że ja wezmę raz i koniec i potem idę na stacjonarki. Raz i koniec. Moja kariera zawodów online'owych, ja dzięki temu zbieram punkty sobie do klasyfikacji generalnej zawodów online'owych, Puchar Polski Online. I to też jest pewnego rodzaju, jeżeli ma się jak największą liczbę punktów, to chyba też jest jakaś nagroda. Nie pamiętam dokładnie, jak to z tymi nagrodami, bo nigdy nie dostałam takiej nagrody, takiej, wie pani, takiej, wiecie, takiej, że coś wygrałam, bo za dużo ludzi jest tam, no tam jest przynajmniej z 200 osób, no.
1: Ale to wszystko przed panią.
2: A musiałam się naprawdę wybić.
1: Te medale są wirtualne, czy
2: nie,
1: rzeczywiste?
2: Nie, rzeczywiste. Po prostu człowiek się idzie, w sensie oni wysyłają to paczkomatem albo czymś takim.
1: Aha, czyli okej.
2: A już mam na koncie parę medali, parę brązów na zawodach oficjalnych w kategorii kobiet, więc coś tam jest z tych nagród u mnie.
1: A, bo są jeszcze kategorie, czy są też mieszane?
2: Tak, są kategorie, właśnie, nie powiedziałam, bo są kategorie wiekowe i to w zawodach oficjalnych i online, znaczy to zależy, czy ktoś zrobi, ale najczęściej są kategorie wiekowe, czyli od lat 10, od lat 12, znaczy nie, do lat 10, do lat 12 i do lat 14 i 16. Znaczy 16 wzwyż, może tak.
1: Mhm.
2: I no i te 16 zwyż, to ja już jestem w tej kategorii, już dalej niestety, to jest najgorsza kategoria, bo tam są wszyscy tacy...
1: No tak, bo to już jest najwięcej osób.
2: Tak. Chociaż znam osobę, widziałam ją praktycznie na żywo, spotkałam się z 8-latkiem, który układa w 5 sekund 3 na 3. To jest dla mnie nieprawdopodobnie niemożliwe. Teodor Zajder, pozdrawiam cię serdecznie. Hatingując z tej strony. Tak. Naprawdę. Teoż naprawdę wymiata, jeżeli chodzi o kostki. Wszystkie. On w ogóle jest takim dwójkarzem, trójkarzem chyba, z tego co wiem. Niedawno zrobił rekord świata. W 2x2 zrobił 0,40 coś.
1: Wow.
2: Wybitny człowiek, nie?
1: To ja nie chcę wiedzieć, do czego on dojdzie, będzie dorosły.
2: Ja też się boję. Będzie układać w minus ileś sekund. Po prostu. Bo nie da się mniej niż jakby... No w jedną sekundę taką zwykłą kostkę... Nie wiem. No musiałby być naprawdę fartowny scramble. Tak. Jak się mówi na przykład, że jest scramble jest dobry, to znaczy, że jakby rozwiązanie było, że po prostu szybko się ułożyło, gdy się pomieszało tą kostkę właśnie tym algorytmem, albo coś takiego, bo scramble to jest algorytm mieszający, bądź może być scramble z ręki, czyli właśnie taki po prostu pomieszane losowe ruchy. To jest scramble z ręki. Chyba.
1: Aha, czyli jeszcze jest taki, powiedziałabym, slang tych osób układających kostkę, tak?
2: Tak, na przykład permutacja, orientacja, chociaż orientację mniej ludzi stosują. Nie no, orientacja. OLL, PLL, PR... Teraz was przerażę, jest miliard skrótów. PB, PR, czekajcie, AO5, AO bez BO3. Dużo jest tych skrótów. Ja nawet wszystkich nie znam. Nie wiem, czym jest. Nie rozumiałam kiedyś, co czym się różni PR od PB, bo to są dwa prawie takie same rzeczy, ale...
1: PB to jest ołów, jeżeli pamiętam.
2: Tak, ale też best, personal best, czyli osobisty rekord życiowy, ale nie na zawodach, jakby generalnie taki rekord w domu. PR to jest personal record na zawodach oficjalnych. To jest PR. I no. Może być w rekord średniej, może być rekord singlu. I wtedy official albo unofficial. Może być... Znaczy unofficial to będzie PB, a official to będzie PR. Więc już wtedy będzie wiadomo, że to jest PR, no, że to jest oficjalne.
1: Może powiedzmy teraz o zawodach tych na żywo już. Kiedyś
2: już dużo o nich mówię.
1: Zawody na żywo, tak.
2: W 2022 roku, pod koniec roku, w list, listopada do października, pod koniec października poszłam na zawody w Mikołajkach. Były to moje pierwsze zawody. Tam właśnie, bo ja nie mówiłam o tym, że ja mam lekcję z układania kostki Rubika. Nie z samego szybkiego układania kostki Rubika, właśnie ze speedcubingu. Pozdrawiam Krzyśka Bobera. To jest mój trener, który bardzo dobrze też układa konkurencje blinderskie, o których kiedyś później opowiem też. Ale generalnie jest to mój trener i właśnie on był delegatem tych zawodów, czyli osobą, która tak nadzoruje te zawody, która tak... Bez niej tych zawodów by nie było. Generalnie zawody odbywają się z jednym lub dwoma delegatami. Zależy od liczby osób i od wielkości sali, ale generalnie często jest dwóch delegatów na zawodach. I to są osoby, które po prostu potem muszą spisać raporty, muszą takie rzeczy dokumentowe zrobić, plus muszą nadzorować, czy na pewno wszystko dobrze na zawodach, tak?
1: A, czyli oni nie są sędziami, tylko są raczej takimi od spraw.
2: To znaczy może być też sędzia, bo generalnie to działa na takiej zasadzie, że zawodnicy też pomagają na scenie, czyli sędziują, mieszają i biegają. W ogóle taka procedura, jeżeli chodzi o zawody stacjonarne, oczywiście się rejestrujemy, tak jak przy zawodach online'owych, ale jest to o wiele szybsze. Proces jest szybszy, plus jakby rejestracja jest o wiele krótsza. Może być tak, że po prostu zamknie się w ciągu nie wiadomo ilu, bo wszystkie miejsca się zajmą, bo tutaj w ogóle w ogóle działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy pewien limit osób, który jakby limit zawodników, tak? Jeżeli przekroczymy ten limit i wejdziemy na przykład jako, mamy limit 100 osób na zawodach. Aha. Wejdziemy jako 101, wejdziemy na listę rezerwową, ale jest duża szansa, że ktoś zrezygnuje, więc wtedy możemy wejść.
1: Aha.
2: A często, najczęściej, jeżeli są to zawody bardzo takie popularne w stylu GLS, czyli Gdańskowa Liga Speedcubingu, są to zawody bardzo popularne i może być speedrun tak zwany, czyli ludzie będą tak szybko, odkąd zacznie się dosłownie moment, kiedy rejestracja zostanie otwarta, dosłownie w ciągu kilkunastu minut się wszystko wypełni. Całe 100 miejsc. Nie? I wtedy osoba, która zarejestruje się już 15 minut później, już może nie zdążyć. Szczególny speedrun może być na przykład na Mistrzostwach Polski, to wtedy jest wielgachny speedrun, to trzeba naprawdę się spieszyć. No. Ale jeszcze na Mistrzostwach Polski jeszcze nie byłam. Jeszcze raz?
1: Ile w ciągu roku tak średnio takich zawodów na żywo?
2: Dużo, bardzo dużo.
1: Dużo, okej.
2: Bo na przykład w jednym tygodniu może być w jeden weekend kilka zawodów w różnych miastach.
1: A, w różnych miastach. Mhm.
2: No, bo więc na przykład ja nie miałam takiej sytuacji, ale moje koleżanki tutaj miały taką sytuację, pozdrawiam Wiktorię, Karolinę, że tam jedna z nich była we Wrocławiu, a druga była w Gdańsku i dosłownie na tych samych zawodach były. W sensie na innych, ale na w tym samym dniu, tak.
1: No tak, i w tym czasie jeszcze może być online, czyli wszystko może się dziać
2: online. Znaczy online wtedy nie, dlatego że wtedy jest przerwa zawsze. To jest przewidziane, że zawody online'owe nie mogą kolidować. Kiedyś kolidowały, ale teraz nie mogą kolidować, bo wtedy człowiek nie ułoży i na tych. To tak trochę bez sensu. No.
1: I czy te zawody na żywo, czym one się jeszcze różnią od tych online'owych, o tym, co już powiedzieliśmy? Też są różne...
2: Czy runnerzy, mieszacze, znaczy runnerzy to jest i biegacz to samo. Runner, scrambler i judge, czyli biegacz, mieszacz i sędzia. To są trzy takie funkcje, które możesz oczywiście zawodnik to jest czwarta funkcja. To są trzy funkcje, które może zawodnik stricte taki po prostu który przyjdzie sobie na zawody, może pomagać w ten sposób na scenie. Może sędziować ludziom, tylko oczywiście jak zna regulamin. I to działa na takiej zasadzie, że mamy na przykład ileś tam stanowisk. Te stanowiska, na przykład mamy, nie wiem, dwa rzędy stanowisk na scenie. Mamy, nie wiem, 16 stanowisk. I każde jakby, to jest stół i dwa krzesła. Na tym stole leży mata i na tej macie jest podpięty timer. Często są też displaye, czyli takie wyświetlacze. Plus jeszcze mamy stoper i różne takie rzeczy, które sędzia tutaj ma. I teraz tak, generalnie układamy po pierwsze na żywo, czyli sędzia widzi dokładnie wszystkie nasze jakby ruchy, wszystko co robimy, plus mogą też ludzie patrzeć z widowni, bo widownia też tam jest. I jeżeli ktoś zrobi naprawdę super czas jak dla niego, to może to mogą być oklaski. Albo jak ktoś zrobi world record, to zrobi wow, takie wielkie. Cała sala zrobi wielki ruch. To raz. Dwa, na zawodach oficjalnych, bo na zawodach online'owych właśnie nie powiedziałam tego, że startujemy po prostu, możemy startować z różnych timerów, z różnymi stoperami możemy występować, a na zawodach oficjalnych mamy tylko jeden rodzaj, jakby jeden rodzaj dopuszczony do zawodów stoperów, chociaż no mogą być różne generacje, ale jedna firma ma tylko taki kontrakt podpisany z właśnie World Cube Association, czyli taką specjalną komisją właśnie speedcubingową, która się zajmuje zawodami oficjalnymi, która, no i właśnie z nią ma tylko kontrakt podpisany Speedstacks i tylko jego timery możemy wykorzystywać na razie, co jest wielką szkodą. Ale tak to normalnie na zawodach oficjalnych mamy mierzoną preinspekcję. I teraz tak, będę opowiadać o wszystkim po kolei, bo mam strasznie dużo do powiedzenia. Bo to jest bardzo dużo różnic. Preinspekcja. Czas. Po pierwsze, na początku przychodzimy w ogóle do sędziego na stanowisko, siadamy sobie. Sędzia do nas przychodzi, albo my do niego, zależy od tego. W ogóle jesteśmy wywoływani, nie powiedziałam tego, ale najczęściej przez sędziego albo biegacza. Ja nie jestem wywoływana z pewnych powodów, bo ja nie widzę i ja mam trochę inne udogodnienia. Siadamy na stanowisko i mamy chwilę czasu, żeby być gotowym. I jak powiem, że jest gotowy, jest się gotowym, sędzia odkrywa pokrywkę, bo kostka jest pod pokrywką, przed zawodnikiem, żeby nie było widać rozwiązania, żeby ta osoba nie mogła zobaczyć rozwiązania. I dopiero ten czas preinspekcji to jest właśnie czas, kiedy oglądamy kostkę, kiedy właśnie oglądamy ją, kiedy mamy tę chwilkę na obejrzenie jej i to jest w limicie 15 sekund, się musimy zmieścić poniżej 15 sekund. No, czasami zdarza się, że naprawdę bardzo blisko tych 15 sekund można zbalansować, no ale nie polecam tak robić. Jak sędzia mówi zawsze komendę, taką specjalną komendę o nazwie 8-12, jak to ja mówię, czyli jak jest 8 sekund, to on mówi 8, jak jest 12 sekund, mówi 12. I plus ta preinspekcja, wiadomo, ona jest mierzona właśnie tym stoperem takim innym, który jest przez sędziego włączany. Co ja miałam jeszcze powiedzieć? I to jest właśnie ten czas, kiedy możemy sobie kostkę obejrzeć i po obejrzeniu od razu startujemy czasobierz, czyli nasz timer, który jest tutaj na macie podpięty przed nami. Aha. Za pomocą dwóch rąk, czyli musimy kostkę puścić. Nie możemy jej trzymać w rękach. Zresztą to by było chyba nierealne, żeby... Chociaż nie, no, realne by to było. Właśnie próbuję. Czekajcie. Próbuję. Nie, no nie. No realne by to było, gdybyśmy zatrzymywali na przykład, startowali na przykład nad igraskami. Generalnie timer wygląda w ten sposób, że ma tutaj specjalne pady na ręce z dwóch stron. Jest to takie 30-centymetrowe urządzonko, które ma właśnie pady. Kładziemy na płasko obie dłonie na te pady i one i przytrzymujemy chwilę, dopóki się nie zapali światełko. Jeżeli jak się zapali, zielone światło, możemy puścić ręce, wziąć kostkę i zacząć układać to, co przewidzieliśmy podczas preinspekcji. Właśnie dlatego po to jest ta preinspekcja, bo gdyby nie było tej preinspekcji, to byśmy nie mogli robić coś na oślep, improwizować, a tak to mamy tą pewność, że zapamiętaliśmy to rozwiązanie i możemy zaczynać, nie? Oczywiście nie przewidzimy w niektórych kostkach, to nie przewidzimy całego rozwiązania. Przewidzimy tylko jakąś jego cząstkę, ale przynajmniej ten początek, wystartowanie i te powolne układanie naprawdę się przyda. Tak.
1: I to wszyscy robią, nie, to wszyscy robią w tym samym czasie, nie, bo ja pani, to że znaczy, jest to wywoływanie. Tak.
2: Bo to działa na takiej zasadzie, że właśnie jak jest kilkanaście stanowisk, to ludzie robią właśnie to w tym samym czasie. Tylko są grupy i to w ogóle działa na takiej zasadzie, że jest kilka grup po kilkanaście osób i one mają różne algorytmy mieszające, ale jakby wszyscy mają takie same w swojej grupie, tak? Każdy w swojej grupie ma takie same jak inna osoba. I co jeszcze? I to się właśnie odbywa tak, że na przykład my układamy, a na drugim stanowisku też ktoś układa, na trzecim też ktoś, tak? I potem to jest tak, że odbywa się ułożenie, potem ludzie wracają do poczekalni i potem są wywoływani po kolei ta osoba i on sobie idzie ona musi się stawić. Ja mam o tyle udogodnione, jeżeli chodzi o tą kwestię, że ja nie wracam do poczekalni, tylko ja siedzę na stanowisku, mam jedno stałe stanowisko, bo generalnie ludzie mogą się przemieszczać między stanowiskami, mogą sobie na przykład inne wybrać i na innym układać i z innym sędzią w ogóle, bo to działa na takiej zasadzie, że sędzia jest tylko osobą, która właściwie potwierdza to ułożenie i jakby no takie rzeczy robi, ale ona jest bardzo ważną osobą, bez której naprawdę nie da się funkcjonować, jeżeli chodzi o zawody. Dlatego musi to być osoba, która się zna regulamin. Może być to osoba niepełnoletnia. No, tak naprawdę jakbym ja widziała, to ja bym mogła na spokojnie sędziować ludziom, ale nie, że nie widzę, to nie mogę. Bo tam trzeba jednak patrzeć na to, czy kostka jest prawidłowo ułożona.
1: Mm-hmm.
2: Tak, jeżeli chodzi o formaty, bo różne są formaty, jeżeli chodzi o kostki takie 3x3, 2x2, skiup, piramix i tak dalej, często są to kostki, są to kostki szybkie konkurencje, które mają najczęściej średnią z 5, czyli tak jak na zawodach online'owych, tak samo liczymy średnią, zresztą jak mówiłam, czyli dodajemy 3 ułożenia środkowe, pierwsze, te takie najgorsze i najlepsze odpada. I mierzymy średnią z 3. I ona trafia do rankingów oficjalnych. Plus ważne jest to, że układamy na przykład 25 sekund i 30 parę setnych, czyli jakby tutaj mierzymy czas z dokładnością co do jednej setnej, tak? Bo może być naprawdę, są na przykład konkurencje bardzo szybkie w stylu 2x2, gdzie naprawdę na końcu jest ciasno, gdzie naprawdę różni się to o parę setnych. Na przykład, nie wiem, ktoś zrobił średnią 1,52, a ktoś zrobił 1,54 na przykład. I to już jest naprawdę minimalna różnica, ale jest. Albo nie, minimalna to było 1,53. To była różnica minimalna. To jest naprawdę malutka różnica, a jednak o jeden gorszy to już jest gorzej, jak na przykład mamy średnią taką samą jak inny zawodnik. Na przykład ktoś zrobił 1,52 i druga też zrobiła 1,52. No to wtedy wychodzi na to, że jeżeli mamy to najlepsze ułożenie, to ono właśnie decyduje o tym, kto był lepszy. Czy ta osoba, czy ta druga, nie?
1: Aha, bo myślałam, że jest dogrywka.
2: Nie ma dogrywki między tymi dwoma osobami, bo to po prostu ta rywalizacja jest o tyle specyficzna, że nie układamy w parach najczęściej, ewentualnie finały, ale finały to już są takie dla takich wymiataczy, nie? Takich ludzi, którzy układają, kurczę, 3x3 w 5 sekund, 4 przynajmniej, 7, no 8, maksymalnie 9.
1: No, to już niedługo od 15 do 9, to już zaraz będzie.
2: 15 to jest single rekord, a moje rekordy takie, jeżeli chodzi o średnią, bo najlepiej się patrzy w ogóle na średnią, to jest po prostu jakieś 19 średnia z 5. I to było na takiej zasadzie, że zrobiłam 5 ułożeń, z czego 3 były poniżej 20 sekund, 3 albo 4 musiały być poniżej 20 sekund. Coś takiego. Naprawdę było ogromne zaskoczenie, jak to zrobiłam. To też niedawno zrobiłam ten rekord. Taki w średniej swojej. Poniżej 20 sekund.
1: Super, gratuluję.
2: To jest taka granica dość fajna. Taka trudna do pokonania i wtedy się już takim jest bardziej pro tym speedcuberem.
1: Czy na tych zawodach można być, jakby na jednych zawodach można być i sędzią, i zawodnikiem? Czy to tak nie działa?
2: Można. A. Można na przykład sędziować jedną konkurencję, a można na przykład być zawodnikiem w drugiej i potem jeszcze sędziować tą samą konkurencję w innej grupie na przykład.
1: No to ciekawe. I w ilu konkurencjach można startować przez jednych zawodów, czy nie ma?
2: We wszystkich.
1: Aha. Takie zawody są zwykle jednodniowe, czy na przykład całoweekendowe?
2: Zdarzają się jednodniówki i to są takie mniejsze zawody. Większe zawody trwają z stylu 100, tam parę osób trwają 2 dni lub 3. Mistrzostwa Polski akurat trwają 3 dni. Euro chyba trwa 4. Euro, tak, bo są Mistrzostwa Europy. Istnieje coś takiego. Worldsy chyba też trwają 4. Tak mi się wydaje. Bo tam są wszystkie konkurencje w ogóle jakiekolwiek, które są na zawodach oficjalnych. Tak.
1: No. To proszę teraz jeszcze powiedzieć o tych, jak ta pani nazwała, karami, tak? O tych karach i o tych takie były dziwne słowa, których ja już
2: nie potrafię. DNF plus 2. I DNS. To nie jest karta, to jest po prostu wybór zawodnika. Zacznijmy od plus 2, bo jest najprostsze. Plus 2 oznacza, jeżeli... No, na początku powiem, co oznacza. Ułożymy kostkę i mamy czas, na przykład 15 sekund, doliczamy sobie 2 sekundy kary. Czyli dodajemy do tych 15 2 i mamy 17, nie? I to, owszem, może i do końca nie zmieni, na przykład w moim przypadku by to jakoś bardzo nie zmieniło. Ale jeżeli ktoś na przykład zrobił 3 sekundy, a miał plus 2, co dla niego jest po prostu, byłby rekord, a ma plus 2, no to już, to już zmienia i to już jest przykro, nie? Albo dla osoby, która układa minutę 5 i ułożyła w minutę 5 i dali plus 2, to nic nie zmieni jakoś dużo w jej przypadku. Ale no na przykład osoby, która właśnie układa już tak bardziej na zaawansowanym poziomie, no dla mnie też czasami zmieniają plus 2. Na przykład jak ja myślałam, że ułożyłam w 3 sekundy, a ułożyłam w 5, no to 2 na 2, to wie, to tak.
1: Ale bo ja troszkę nie zrozumiałam, w jakich sytuacjach się to daje to plus 2?
2: Właśnie chciałam właśnie do tego przejść. Więc wyprzedziła mnie pani. Generalnie stosujemy te karę w momentach, kiedy na przykład ściana, jak ułożymy kostkę, to ściana jest niedokręcona, jakby kostka wygląda jak prawie ułożona, dosłownie tak, że jest prawie ułożona, ale jedna ścianka jest niedokręcona dobrze, to wtedy jest plus 2. Plus 2 jest też wtedy, kiedy na przykład źle zatrzymamy timer, albo źle zestartujemy timer, albo przedłużymy sobie preinspekcję do 16 sekund, bo na przykład jak ktoś sobie przedłuży preinspekcję do już 18, to już będzie DNF. To już jest coś innego. To oznacza, że sędziego nie słucha. Jak mówi 8-12. Dobra. Tak, stosuje się to wtedy, albo na przykład no w takich, jakichś takich sytuacjach, kiedy na przykład coś jest nieprawidłowo. Najczęstsze błędy to są właśnie niedokręcone ścianki. Ja też miałam sytuację na zawodach, że nie dokręciłam ścianki, musiałam zrobić U2 jeszcze. Czyli dwa razy górną ściankę, żeby dokręcona została, nie?
1: Czyli to zawodnik sam sobie włącza timer, nie? Jak generalnie na zawodach jest, że sędzia włącza, tak?
2: Na zawodach...
1: Tylko zawodnik sobie sam włącza.
2: Na zawodach stacjonarnych tak? Zawodnik sam startuje i stopuje timer. Sędzia włącza jakby sam urządzenie, ale i sędzia resetuje timer. Bo na przykład ktoś inny musi tutaj usiąść i ułożyć, to jest obowiązek sędziego, żeby włączyć timer i tak dalej. A jeżeli chodzi o zawodnika, to on właśnie startuje i stopuje, bo to on właśnie trzyma te ręce na tych padach dwóch, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że często na przykład też, znaczy czasami zdarzają się sytuacje, że ktoś musi mieć ekstra, czyli są specjalnie przewidziane dodatkowe scramble dla zawodników, czyli dodatkowe algorytmy. Nie ma 5 algorytmów wygenerowanych, tylko 7. Jeżeli by coś się stało, jeżeli ktoś na przykład ktoś zaczął układać, a sędzia mu nie włączył timera, bo tak już się, mi się kiedyś też to zdarzyło, to dostawało się ekstra. Czyli po prostu dodatkowy mieszający algorytm i to ułożenie się nie liczyło. I to nie była wina zawodnika wtedy, jakby to się nie liczyło jakby, więc to nie jest kara. A jeszcze DNS, DNF. Aha. DNF, did not finish, jest to skrót od angielskiego did not finish, czyli nieskończone ułożenie. Układam sobie kostkę, kończę ułożenie, kostka nie jest ułożona. No i w tych takich sytuacjach no po prostu dyskwalifikowane, jakby samo ułożenie jest w średniej, ale nie ma czasu tego ułożenia. Mimo to, że na przykład ułożyło się, nie wiem, w minutę, to wtedy nie ma po prostu tego czasu wpisanego w ranking, to jest napisany DNF. I jeżeli na przykład ma się dwa DNF-y w średniej, to już średnia jest opisana jako DNF. I DNF to jest najgorsze ułożenie, więc jeżeli na przykład ktoś zrobi, tak jak ja kiedyś zrobiłam, 25, 25, 25, 40 i DNF, to wtedy te 40 wejdzie pani do średniej, rozumie pani?
1: Tak.
2: I wtedy jest tak. Jakby dla tak, osoby, tak. Która układa, to jest po prostu dramat, że to wchodzi. Przynajmniej dla mnie. Ja po prostu dramatyzuję, że to weszło. Gdy mnie ta 40 to by było takie ładne. Kiedyś naprawdę tak zrobiłam. Tak.

0: Tak, tam tak, są różne nagrody i kary. Co jeszcze mogę powiedzieć? O, właśnie, powinnam chyba zacząć już mówić o konkurencjach nietypowych, czy nie?
1: Tak, można, można. A jeszcze tylko proszę powiedzieć, jest jakaś, bo może to gdzieś brzmiało w którymś momencie, ale ja albo przegapiłam, albo gdzieś się schowało w powodzi naszych dygresji, bo ja też robię dygresję ciągle.
0: Ja jestem
1: Czy jest
0: dygresyjna bardzo.
1: taka oficjalna, no właśnie ja też, czy jest jakaś oficjalna taka organizacja, taka jak jest na przykład, nie wiem, jak mamy Polski Związek Piłki Siatkowej, tak? To czy jest coś takiego?
0: Znaczy, właśnie jest jedynie co, to jest właśnie organizacja WCA i jakby polskie odpowiedniki to są, to jakby są ludzie, którzy właśnie no, mają kontakty z tą organizacją, która właśnie zajmuje się stricte zawodami, tak? Ona jakby to jest, WCA to są, zawody oficjalne to są właśnie zawody WCA, czyli World Cup Association, to jest w ogóle światowa organizacja, która właśnie zajmuje się różnymi typami, różnymi, no nie tylko oszustwami, bo czasami się zdarzają oszustwa i mogę też o nich opowiedzieć, jeśli chcecie, ale nie stosujcie ich, ja nie próbowałam i nie mam zamiaru próbować.
1: Okej, to może
0: Jest.
1: przejdźmy do tych konkurencji nietypowych na razie.
0: Tak, konkurencje nietypowe. O co mi chodzi? Bo ja mówiłam o kostkach nietypowych, to teraz mówię o konkurencjach nietypowych. Konkurencje nietypowe, bo generalnie trójkę, kostkę 3x3 możemy układać dwoma rękami, zwykłą, tak jak zwykle się układa. Możemy układać jedną ręką. Tak. I jakby to też jest konkurencja na oficjalnych zawodach. Możemy układać też z zamkniętymi oczami. W moim przypadku z opaską na oczach plus bez oznaczeń kostkę. I zaraz opowiem o tych wszystkich konkurencjach. Możemy układać wiele kostek 3x3 bez patrzenia. To też jest konkurencja na zawodach oficjalnych. I możemy też układać kostkę 3x3 w najmniejszą liczbę ruchów. To jest takie pięć takich konkurencji chyba, czy o czymś zapomniałam? Do widzów pytanie, chyba nie zapomniałam o niczym. Mam nadzieję, że jakiś speedcuber mnie ogląda tam. Złapie się za głowę, jak usłyszę, o czym ja tu mówię. Czy ja coś nie pomyliłam, kurczę. Bo ja się zaczęłam stresować, że ktoś mnie ogląda, jakiś speedcuber. Dobra,
1: Nie,
0: wracając.
1: to myślę, że nie, że to jest wszystko. Nie,
0: Nie oglądam.
1: tylko, że nie było pomyłki, myślę, a jak nawet takie. No właśnie,
0: Tak.
1: tak.
0: Wracając, to konkurencje te właśnie polegają właśnie na takim dziwnych sposobach układania trójki. Generalnie kiedyś była jeszcze konkurencja układania stopami trójki, ale zlikwidowali tę konkurencję. Różne konkurencje były kiedyś takie. Ja nie polecam, nigdy nie próbowałam stopami. No nie, próbowałam krzyża ułożyć stopami, ale to jest cholernie trudne. No. Więc tak, kostka Rubika jedną ręką, no to po prostu bierzemy kostkę w jedną rękę i układamy, nie możemy jej dotykać drugą ręką. Możemy układać w powietrzu, możemy też używać stołu, do tego są zasady, regulamin, jest taki oficjalny regulamin w ogóle WCA co do zawodów, więc jego się najbardziej trzymamy na zawodach oficjalnych i tak samo też na online'owych najbardziej też trzymamy się w sumie tego, najwięcej takich rzeczy to jest związanych właśnie z World Cup Association. Więc wracając, mamy kostkę jedną ręką, układamy właśnie palcami, obracamy każdą ścianę. I to na początku może być trochę wolne i trudne. Ja na przykład układam w minutę z hakiem dużym OH, czyli one-handed, jedną ręką. Czasami układam więcej. Tak. Ale no, są osoby, które na przykład układają w 8 sekund. To jest rekord świata. 8 sekund jedną ręką. Czy pani sobie wyobraża? To jest jakiś hit.
1: Nie, absolutnie nie. Ja już sobie nie mam to wyobrażam.
0: Jeszcze raz? Czy pani co?
1: Ja dwiema już sobie dwiema wyobrażam już.
0: A, że ledwo pani. Dobra, bo panią zacięło. No, tak.
1: Tak.
0: Jedną ręką można układać. Teraz przejdę do konkurencji bez patrzenia. Bez patrzenia układamy w ten sposób, że na początku mamy odsłonięte normalnie oczy, mamy kostkę pomieszaną, zapamiętujemy ją, zasłaniamy oczy i ją układamy z pamięci.

0: No i to jest trudne na początku. Trzeba się tego nauczyć. Po pierwsze, opracować sobie swój własny system oznaczeń pól na kostce, tak jak w sumie te oznaczenia w Braille'u są. Znaczy nie w Braille'u, takie te oznaczenia, które ja mam, ale też są oznaczenia dla osób widzących, dlatego że nie zapamiętujemy kostki, każdy kolor, jak on teraz wygląda, jak to mogę ułożyć, tylko zapamiętujemy kostkę, gdzie co ma iść, bardziej na takiej zasadzie. I wtedy kostka to jest taka droga. Zaczynamy od pewnego miejsca, idziemy sobie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, dochodzimy do miejsca, gdzie spotykamy początek, więc już wtedy się to koło zakręci, że tak powiem. I jak zapamiętamy ten ciąg elemencików, gdzie one muszą wejść, to zapamiętamy całą kostkę. Często oczywiście zdarzają się sytuacje, że koło się zamknie, a nie wszystko jest ułożone i wtedy trzeba po prostu, albo są obroty. Ale to generalnie na kiedy indziej audycja, bo o blindzie można opowiadać oj dużo. Tutaj to ja się tym jakoś bardzo nie zajmuję, ale uczę się tego, ćwiczę. Bo jeżeli chodzi o osoby niewidome, działa to na takiej zasadzie, że mamy dwie kostki. Jedną kostkę oznaczoną, drugą nie. Kostkę oznaczoną i nieoznaczoną mamy tak samo pomieszane. I na początku właśnie tą kostkę oznaczoną zapamiętujemy, a tą nieoznaczoną układamy potem. No ale musimy mieć też opaskę na oczach, żeby... No niestety to są zasady WCA, musimy się ich trzymać, my też musimy mieć opaskę na oczach. To, że jesteśmy niewidomi, nie znaczy, że nie mamy opaski. A jeszcze jest kartka. I kartka to jest taki holder, to jest
1: No
0: skrzyneczka,
1: właśnie.
0: którą się zasłania
1: A?
0: oczy. Jeszcze raz? Co pani chciała powiedzieć? Pani coś chciała powiedzieć?
1: Nie, to proszę powiedzieć jeszcze o tym, o kartce. Tak, ale to proszę jeszcze powiedzieć o kartce, a ja potem zapytam jeszcze.
0: Tak, bo kartka, którą zawodnik. Właśnie jeszcze nie opowiedziałam o ważnej rzeczy na zawodach oficjalnych. To zaraz opowiem. Mamy opaskę na oczach i mamy kartkę przed oczami. Przed oczami z opaską na nich, bo z tego powodu, żeby na pewno nie można było podglądać dołem. Żeby mieć taką pewność, że się nie będzie podglądać dołem. To ludzie właśnie wymyślili, żeby holder trzymać. Żeby sędzia podkładał nam kartkę. I plus jeszcze jedna rzecz. W blindzie nie ma preinspekcji. Czyli nie oglądamy kostki, tylko ją zapamiętujemy i układamy. I potem mierzymy czas i ułożenia, i zapamiętania. Ten czas jest mierzony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że są zawody oficjalne i zaczyna się blind, wtedy wszyscy muszą być cicho. Bo wtedy blinder się nie skupi. Jeżeli wszyscy będą tak hałasować, bo zawsze na zawodach oficjalnych jest hałas, jak ludzie układają normalnie, tak najzwyczajniej to po prostu jest hałas. Nie to, że głośno układają, tylko że po prostu ludzie mówią coś tam i generalnie ciężko się skupić, jeżeli jest na przykład na zawodach ze 100 osobami, 100 zawodnikami, jeszcze tam innymi ludźmi. Tak. A tak normalnie to nie można bić braw podczas ułożeń, nie można nic na blindzie. Można szeptać, można mówić cichutko, ale no, drzeć się nie można. Albo nawet jak ktoś zrobił WR-a, to lepiej nie. Bo wtedy można zostać zbanowanym. Tak? Da się zostać dyskwalifikowanym z zawodów. Da się. I jeszcze jedna ważna rzecz, której nie będę powiedziałam. Jeżeli zawo jak zawodnik, to jest zawsze. Dlaczego mówimy, że zawody oficjalne? Ja to nazywam zawody. Generalnie zawody oficjalne nazywają się w sumie dlatego, że. Trzeba podpisać dokument. Tak się śmieję, bo chodzi o to, że jeżeli skończymy ułożenie i będzie zatwierdzone przez sędziego, mamy taką kartę startową, gdzie sędzia wpisuje nasz czas, plus sędzia podpisuje się na tej karcie i my musimy też się podpisać, że my na pewno zatwierdzamy to ułożenie, że to się stało, że to się odbyło, odbył się ten czas. I ta karta startowa. Właśnie zawiera takie rubryki dla zawodnika, dla mieszacza. Mieszacz też musi się podpisać, jak miesza kostkę. I to jest taka wielka procedura. I potem te kartki, ten dokument, że tak powiem, zanosi się do rejestratora i on wpisuje wyniki z tych wszystkich kartek. Wyniki wpisuje do bazy do rankingów właśnie oficjalnych. I to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Ja się śmieję, że ja powinna być rejestratorem. Tylko nie mogę, bo oczywiście nie jestem w stanie odczytać na papierze nic. Ale niedługo wyjdzie taka chyba wyszło już nawet, takie coś w formie elektronicznej, że można jest to takie urządzenie, które po prostu za pomocą którego, że nie musimy się podpisywać, nie trzeba kartek, tylko po prostu na tym urządzeniu sędzia zatwierdza i po prostu nie trzeba nic się podpisywać. Taki specjalny system jest. Tak. Ale on jeszcze nie wszedł oficjalnie, więc jeszcze nie możemy z niego korzystać na oficjalnych zawodach, tylko są próby, takie testy na razie tego systemu i całkiem nieźle podobno działa. Nigdy nie byłam na takich. Ostatnio były takie. Bardzo fajne zawody. To co pani chciała dopytać? Poszerzam generalnie społeczność osób niewidomych układających, bo ja jej trochę uczę tam parę, ale tak na zawodach znam dwie. Mnie i jeszcze moją taką koleżankę taką z innych okolic, ale też z Polski, Karolina, pozdrawiam. I ona też jest niewidoma, ona też układa, ona też na zawody jeździ różne, właśnie była we Wrocławiu ostatnio i w Gdańsku, nie w Gdańsku, tylko jeszcze gdzieś, w Krakowie. Jak mogłam Kraków pomylić z Gdańskiem, tego nie wiem. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, to w sumie nie wiem, kto jeszcze. No, parę osób się znajdzie. Za granicą myślę, że będzie sporo osób niewidomych, które układają. Ja podobno, z tego co wiem, jestem rekordzistką świata, jeżeli chodzi o średnią, jeżeli chodzi o ułożenia osób niewidomych, bo ja układam 20 parę sekund. Widziałam podobno, że jakaś osoba układa w 26, a ja układam w 21. Często, więc szczególnie teraz, no tak trochę zaniechałam tę trójkę, ale jestem podobno rekordzistką świata, jest to całkiem możliwe, jeżeli chodzi o osoby niewidome układające, ale niestety nie ma takiego rankingu, który tutaj ocenia, że osoba niewidoma układa, ta jest ta najlepiej, ta gorzej, ta ten. Więc jeszcze tego poziomu, jeszcze nie dodali takiego rankingu, po prostu takiej kategorii osoby niewidome. Bo tak to bym zdobywała same złota, nie? Mogłabym zdobywać same złoto. Treningi? To trenuje się samemu najczęściej. Jeżeli się jest zapisanym na lekcje, to na lekcjach też układamy kontrolnie, ale najczęściej odbywa tą rolę jakby osoba trenująca nie ma swojego trenera najczęściej. Jeżeli się jest zapisany do jakiejś szkoły, to oczywiście, ale no najczęściej nie ma takiego czegoś, że jest drużyna, tak jak w drużynie właśnie siatki. To jest drużyna i po prostu ta drużyna ma trening, tylko po prostu ta osoba sama w sobie trenuje. W domku na przykład często trenuję z timerem, albo często układam bez timera, tak po prostu sobie nawet leżąc w łóżku i układam sobie kostki różne, inne kostki. Tak. To jest rzecz.
1: Ale lekcje są online.
0: Tak, lekcje są online'owe. Raczej nie należy. Ewentualnie na jakichś zawodach oficjalnych czasami się zdarzy, że na przykład w przerwie jakiś do mnie ktoś podejdzie i powie, że ja hej, pokażę ci algorytm. Jakąś sztuczkę. I można się bardzo łatwo w ten sposób nauczyć. Można mieć z tym super wspomnienie. Pamiętam, jak Krzysztof Bory do mnie podszedł na zawodach oficjalnych i powiedział, hej, nauczę cię komutatora. Wiem, że to brzmi teraz tragicznie dla pani. Co to jest komutator? Co to jest? To jest taki algorytm do blinda.
1: No właśnie.
0: Ale on jest bardzo generalnie jakby... Komutatory mają taką jedną zasadę, która jest super. Sekwencja jedna, druga, cofnięcie pierwszej, cofnięcie drugiej. I to na początku brzmi strasznie, ale tak naprawdę jest proste. Tylko trzeba się w to zagłębić. Ale naprawdę jakby... Dużo jest takich pojęć, ten temat jest naprawdę... Ja nie mogę go wyczerpać, ja nie wiem jak go wyczerpać, ja nie wiem. To jest dla mnie niesamowite, że właśnie speedgaming jest taki... Jakby wszedł we mnie tak, że jestem w stanie mówić o nim naprawdę długo.
1: Kiedy najbliższe zawody?
0: Na razie planuję dopiero we wrześniu coś. Jakieś online, jakieś zawody stacjonarne. No bo na stacjonarnych o tyle jest fajnie, że jest ta atmosferka taka, bo właśnie zawodnicy, właśnie jeszcze o jednej rzeczy opowiem, bo w ogóle sportowo speedcubing jest o tyle specyficzny, że zawodnicy właśnie są w stanie sobie pomagać. Oni nie... Tutaj nie ma miejsca na taką rywalizację, że ktoś jest zazdrosny o drugiego, on nic drugiemu nie zrobi. Jeżeli ktoś na przykład nie będzie miał kostki, to druga osoba może mu pożyczyć. Jakby tutaj jest naprawdę taka miła atmosfera. Można naprawdę wiele ludzi poznać, naprawdę polecam oficjalne zawody. Ja jestem fanką oficjalnych zawodów. Mimo to, że jest głośno, może jest trochę wyczerpująco, bo czasami jak są naprawdę duże zawody, to może być głośno na sali, muzyka lecieć i być głośno po prostu może. Ja ostatnio miałam siedlce, które były bardzo głośne. Przez 2 dni słuchałam muzyki dość takiej głośnej, no bo to była taka sala z dużym pogłosem i głośniki były wszędzie i no generalnie duże zawody. 100 ileś osób. Przynajmniej.
1: Czy coś jeszcze chciałaby pani powiedzieć? Tak na teraz. Takiego,
0: a tego właśnie, rzeczy, nie powiedziałam
1: co
0: o treningu.
1: Jeszcze wiedzieć dzisiaj.
0: Ja myślę, że jeszcze, a propos treningu.
1: Tak.
0: To jedna rzecz ważna, że najczęściej podczas treningu układajmy wolniej. I w ogóle, podczas zawodów układamy wolniej. Generalnie podczas jakichkolwiek występów z kostką zawsze najlepiej zwolnić, w ogóle układać powoli, niż próbować szybko, jak najszybciej, tylko żeby, że tak powiem, TPS-ić, bo TPS to jest turns per second, czyli układanie, czyli właśnie ile ruchów na sekundę się zrobiło. To jest taka jednostka, jaki TPS to jest. I człowiek na przykład może, no ja znam osoby, nie osobiście, ale znam ludzi, którzy układają naprawdę TPS-em high, na high levelu w stylu, nie wiem, 13 ruchów na sekundę. W ciągu jednej sekundy 13 ruchów. Nie da się tak. Przysięgam, że się nie da. Nie no, da się, ale to trzeba naprawdę wiele lat praktyki. Ale wracając, jeżeli chodzi o sam trening, to najlepiej zwolnić, na zawodach też zwalniać, bo się wbrew pozorom najlepiej wtedy układa i szybciej, bo wtedy eliminujemy pauzy. To jest bardzo ważne układanie. Oprócz kostek takich oficjalnych na zawodach, które ja tu mam ich oprócz tych kostek, w mojej kolekcji są też kostki nietypowe, nieoficjalne, takie, których nie ma. Takie modyfikacje, różne modyfikacje kostek. Na przykład kostka w kształcie jabłka albo w kształcie cytryny. W kształcie różnych owoców są. Na przykład ja mam tutaj cytrynkę obok siebie. No i ona, wiadomo, nie chodzi jakoś super mega, ale jestem w stanie ją ułożyć jak 3x3, bo to jest modyfikacja kostki 3x3, tylko po prostu kształt jest zmieniony i kostkę nie układamy kolorami, tylko kształtem. Po prostu musimy doprowadzić ją do kształtu i układamy ją jak trójkę. Nie bardzo dużo jest takich modyfikacji. Jest mirror. Mirror polega na tym, że mamy sześcian, który ma różne warstwy, w sensie różne grubości warstw. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no są różne naprawdę kostki, modyfikacje tych 3x3. Są modyfikacje większych kostek, są modyfikacje nawet Pyraminxa, na przykład jest Pyraminx 2x2, ale on dziwnie się go układa bardzo. Dziwny kształt się z niego robi i dziwnie się go układa. Bardzo dużo jest różnych modyfikacji. Jest na przykład kostka na zębatkach, która po prostu ma kompletnie inny system i ją się po prostu inaczej układa w ogóle jakby. Ale jeżeli się już umie kostkę 3x3, to myślę, że się uda. I chociaż ja jeszcze nie umiem, ale nawet osoba może bawiąc się, to jest jedna z tych kostek, która bawiąc się można ją ułożyć. To jest naprawdę ciekawe, bo na przykład trójka ma, uwaga, teraz was zaskoczę, 43 tryliony kombinacji. Można na 43 tryliony kombinacji, na 43 tryliony tych rozwiązań można mieć. I w życiu nie widziałam, żeby mieć 2 razy dokładnie, jak się pomiesza z ręki, dokładnie taki sam algorytm mieszający. Ewentualnie może to się raz powtórzyć, ale no nie więcej, bo naprawdę tych kombinacji jest tak dużo, że ja szczerze... I rozwiązań też na te kombinacje jest jeszcze więcej. Na każdą kombinację są różne rozwiązania. Na przykład jak ja próbuję odtworzyć jakieś ułożenie, to często mi nie wychodzi, dlatego że jak ja pomieszam na przykład tym algorytmem, tym scramblem, to wychodzi na to, że widzę coś innego, czego wcześniej nie widziałam i no i potem wychodzi inne rozwiązanie, ale tego samego i może nawet lepsze. I to jest jakby sztuka, żeby to opanować, jakby żeby rekonstruować po prostu te ułożenia i to jest sztuka w ogóle, żeby wynajdowywać takie ciekawe rozwiązania, co, czego dowodem jest na to, że jest to rodak Tymon Kolasiński potrafi, on to w 3 ruchy potrafi zrobić X-crossa. Czym jest X-cross, to kiedyś opowiem, bo to teraz chyba nie ma sensu do tego dochodzić.
2: Mamy kolejny komentarz na naszym panelu kontaktowym. Alina napisała: dobry wieczór. Niezwykle ciekawa audycja i tym bardziej niesamowite jest to, że osoby niewidome znajdują sobie takie pasje i potrafią mieć na ten temat tak obszerną wiedzę. Ale czy mogłaby pani powiedzieć kilka słów o sobie, bo nazwisko dość nietypowe i brzmiące zagranicznie? I skąd się ta pasja wzięła i jak to się zaczęło? Jak zareagowali bliscy i czy nie ma pani problemu z podejściem osób widzących, uprawiających tę dyscyplinę? No i sędziów. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam, ale powiem tak. Ja jestem Hati, zajmuję się speedcubingiem i nie tylko, bo też zajmuję się muzyką na co dzień. Mieszkam tutaj w Warszawie sobie w centrum. I co tam jeszcze? Ja jestem Polką. Tylko moi rodzice są Wietnamczykami i urodziłam się tutaj w Polsce. Dlatego też mój polski język też nie jest na złym poziomie. Wietnamski jest na złym, ale jest jakiś taki. I moimi pasjami oprócz speedcubingu też jest muzyka, czyli granie na różnych instrumentach, śpiewanie i różne inne rzeczy. Ja też jestem pasjonatką językową, ja bardzo lubię języki. Różne języki. Na przykład ja się kiedyś gruzińskiego uczyłam i to naprawdę było wielkie. Zaczęcia się co do tej kostki. No właśnie zaczęło się od koleżanki, od znajomej, a skończyło się na tym. No i teraz tak, na początku w ogóle moi rodzice i bliskie osoby chwaliły, że umiem układać kostkę Rubika. Rodzice też myślę, że chwalili to, ale nie wiedzieli, zresztą ja też nie myślałam, że to do tego typu się rozwinie, ale szczerze do tego czegoś się rozwinie, że ja nie wierzyłam w to, ja nie dowierzałam w ogóle na moich pierwszych zawodach oficjalnych nie dowierzałam w to, że ja siedzę na stanowisku, że ja układam, że ja zaraz będę wpisana w ten oficjalny ranking, ten taki oficjalny ranking, w to nie wierzyłam. Tak samo bliscy, niestety za dużo osób jakby, na przykład rodzice mnie też zawozili na zawody różne, czasami zabierałam się z zawodnikami, czasami z rodzicami, szczególnie z mamą. Tak, i to tak było, tak było. Czy zaakceptowali? Chyba nie do końca, ale to często zawodnicy się mierzą z tym, że bliscy nie akceptują tej pasji, dlatego że ta pasja jest po pierwsze nietypowa, po pierwsze nie da się za bardzo z niej utrzymać, znaczy da się, ale da się, są na to osoby, które tam utrzymują się, pracują jako, utrzymują się z kostki Rubika, ale to trzeba być nauczycielem, trzeba naprawdę dużo umieć i trzeba mieć doświadczenie w tym, być trenerem takim i też osobą, która chodzi na przykład po różnych szkołach i opowiada dzieciom, jak to się super układa. Ja już kiedyś byłam w takiej szkole. Tak. I tak zareagowali bliscy, tak. Znaczy, co do przyjaciół, chyba akceptują to, że układam. Na przykład mam dużo przyjaciół kostkarzy, znaczy takich kolegów kostkarzy. Mam też, znaczy dużo, no tak sporo. Mam też osoby, które nie są związane jakoś głównie z kostką, ale właśnie no akceptują to, że ja sobie układam na co dzień. Chyba nie jest to dla nich jakiś problem. Jak coś to piszcie, że to jest problem, to mogę przestać. Nie przestanę. Przepraszam, nie przestanę. To jest tak silniejsze ode mnie.
1: Czy to nie było jakiegoś zdziwienia takiego i takiego?
0: Było zdziwienie, bo zobaczyli, że osoba niewidoma umie układać 20 sekund. Że tak w takim tempie rozpoznaje się wypustki. Oni nie rozumieli tego, bo ja na początku też nie wiedziałam, czy to na pewno te oznaczenia moje się przyjmą u mnie, ale no bardzo mocno się przyjęły. Po pierwsze, po drugie, to też nie działa na tej zasadzie, że po prostu mam pewne połączenia w mózgu, że jakby mam w swoim mózgu, w głowie jakby mam tak, że na przykład czerwony, czyli te cztery kropki to i żółty, to tworzą jedną krawędź, czyli te cztery kropki duże. Małe kropki duże to jest jedna krawędź, żółto-czerwona. Ja wiem, że to jest żółto-czerwona, bo ja to oznaczałam, więc wiem. No i jakby te, rozpoznając już część krawędzi, wiem już jak to jakby to na zasadzie, działa na takiej zasadzie, że może naprawdę szybko to rozpoznać, po prostu te połączenia. Rozpoznajesz, to brzmi znajomo, to widzisz, że to jest znajome, czujesz to na swoich palcach. I to jest właśnie ciekawe, ten kontakt z tym sześcianem i to taka właśnie, ten fizyczny kontakt z tym sześcianem jest super. W ogóle, jakby ja uwielbiam naprawdę takie rzeczy manualne.
1: Tak, to ja jeszcze może dopowiem do tego, do tych pasji, zainteresowań. Będzie teraz reklama, że pani Hati robi bardzo dobre brownie. Jak ktoś będzie miał kiedyś okazję, to spróbować, to polecam.
0: Tak, ja. Moi rodzice, to nie ja. Tak. Ale ja też brałam, miałam w tym swój udział.
1: Ale chyba nie, chyba ja tam kiedy. No właśnie, tak. Także...
0: Tak. To kostki, kostkami.
1: Jeszcze ale... coś chce pani dodać.
0: Że jeżeli chcecie układać, to naprawdę nie trzeba wiele. I jeżeli chcecie pogłębiać temat, to naprawdę jest naprawdę dużo rzeczy, które można tam w tym temacie zgłębić. Jeżeli chodzi o takie układanie poniżej 10 sekund, to nie wiem, czy jest to w zasięgu każdego. Trochę wątpię w to niestety. Ale po prostu zasięg jest też, to też ta taka determinacja działa. I takie psychiczne właśnie, no to takie, taka, no to, taka, taka psychiczna chęć do tego i taki, taka determinacja rzeczywiście daje, aczkolwiek no trzeba, wiadomo, dużo praktyki, dużo treningu, dużo takiego, no zawziętości. No i powolnych ułożeń, powolnych, bo na początku wiadomo, dużo takich wolniejszych, takich, żeby bardziej skupić się na tym, żeby wyeliminować pauzy, żeby przewidywać przypadki. I to też z latami po prostu się nauczymy tego. Ja też się uczę tego cały czas. I uczę też innych, różnych algorytmów. Teraz niedługo myślę, że mam nadzieję, że się uda, żeby się nauczyć przewidywać przypadki. Tak. Ten, ale to trzeba naprawdę do tego dużej precyzji i dużej takiego spokoju, bo w ogóle cierpliwość do ułożenia, bo wiem, że na przykład dużo ludzi próbuje kilka lat próbuję ułożyć tą kostkę i cały czas się frustrują, że nie umieją. No to trzeba do tego mieć takie podejście na luzie i żeby to ułożyć, tak? I można się tym pochwalić. Jest to bardzo fajna zabawka, ale dla niektórych narzędzie sportowe, sprzęt sportowy. Naprawdę nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy na sprzęt sportowy, nie trzeba kupować ganów, czyli najbardziej takich firmowych kostek. Ja zaczęłam od Meilonga, czy tej kostki i do tej pory na nim układam, bo nie mam nic innego, co oznaczyłam, bo jednak oznaczenie kostek trochę to wymaga czasu. Jestem w trakcie oznaczenia kostki 5x5, która no to wymaga czasu, bo ma 25 pól na jednej ściance i takich malutkich i trzeba trochę czasu jednak na to poświęcić, ale generalnie naprawdę nie trzeba wiele, bo Meilong jest tani, ma tam 30 zł kosztuje, naprawdę niewiele. Niewiele trzeba, żeby naprawdę móc dobre czasy kręcić. Jakiś odpowiedni smar. Ja mam na przykład jakiś taki lubestowy. Bardzo dobry, fajny smar. I tak samo jakby oprócz tej zawziętości i takiej determinacji do tego, żeby układać szybko, właśnie wystarczy to, żebyśmy pracowali i bazowali na dobrych źródłach. Żeby nie było tak, że wynajdujemy rozwiązania na intuicję, a może coś jest lepszego. Jeżeli nie ma, no to możemy zostać przy tym jednym, ale ważne, żeby było wygodnie dla nas. Żeby nie było tak, że algorytm składa się z ruchów B, L, D, U, które są jakby na przykład no, zrobienie takich ruchów wymaga kilku obrotów ręki. Takich, to się nazywa regrip to jest rotacja z całej kostki, a obrócenie po prostu ręki to jest takie przełożenie i to jest dla... To musi być, to jest bardzo trudne, żeby opanować po prostu szybkość takiego algorytmu. Ułożenia, po prostu wykonania takiego algorytmu, więc najlepiej po prostu robić takie rzeczy, które są dla nas wygodne. Ja na przykład nie mam moim celem, jeżeli chodzi o kostkę 2 na 2, bo to jest taka kostka, którą się dużo ostatnio u mnie dzieje i chciałabym ją bardzo tak głównie układać, jeżeli chodzi o zawodników, bo zawodnicy są różni. Widzę zawodników na przykład na oficjalach, którzy układają głównie kostkę jakąś tam, ale czasami są multikonkurencyjni, którzy są naprawdę dobrzy we dużej ilości konkurencji. Ale to raz na nie wiadomo ile ludzi się zdarza. To naprawdę niewiele osób takich jest. No i jeżeli chodzi o kostkę 2 na 2, na przykład ja się uczę 40 przypadków, z czego no już sporo umiem przypadków i i to myślę, że mi da na spokojnie, żeby układać w mniej niż 5 sekund i mam nadzieję, że to kiedyś będzie w mojej mierze, żeby dostać się na te wyższe miejsca w konkurencji 2 na 2 i żeby wreszcie przejść do jakiegoś finału kiedyś w konkurencji 2 na 2 z EG i jakimiś innymi algorytmami. Bo tego jest naprawdę dużo. Siedzę z tym od 2020 roku, nawet wcześniej, bo ja nawet Friedricha, czyli tej metody zaawansowanej, uczyłam się już w 2019 roku. Już zaczęłam jakieś domieszki robić. To jest to, co chcę dodać i jeszcze chcę dodać, żeby się nie poddawać, bo to jest najgorsza rzecz, którą możecie teraz zrobić w wypadku, kiedy zaczęliście już coś zgłębiać temat, więc naprawdę polecam kostkę, nawet dla takiego właśnie luzu, odstresowania się, dla właśnie takiej zabawy, formy zabawy, a potem jak to wciągnie, to może jakieś zawody, może się spotkamy. I naprawdę, jeżeli ktoś z was by chciał zgłębić temat tak bardziej szczegółowo, można też do mnie pisać. Jakoś tam kontakt jakiś, na pewno się znajdzie jakiś Facebook. To jest to, co chciałam dodać. I dziękuję generalnie, że za zaproszenie w ogóle tutaj. Nie wiem, ja do tej pory nie wierzę w to, że ja tu siedzę i normalnie
1: ja
0: mówię. I to idzie live. I że ludzie mnie słuchają. To jest... Do tej pory nie wierzę.
1: Tak, to ja dziękuję bardzo, bardzo za przyjęcie zaproszenia. To jest właśnie to, co powiedziała pani Kati. Nie poddawać się i to dotyczy nie tylko kostki, ale każdej dziedziny. Może ja też się zmotywuję i spróbuję jeszcze raz z tą kostką. Fajna pasja, fajny sposób na odstresowanie. Bo oczywiście też fajny sposób na taką rywalizację sportową. Także polecamy bardzo, bardzo. Dziękuję. Pani Kati Nguyen była moim gościem i gościem państwa. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Życzę dużo sukcesów, dużo medali, tak jak nasi siatkarze, żebyśmy szli od brązu coraz wyżej. No i dużo sukcesów.
0: Dziękuję.
1: Nie tylko sportowych.
0: Mam 3 medale brązowe.
1: Nie tylko w układaniu kostki. O, to już wspaniale, wspaniale. Nasi siatkarze wczoraj zdobyli w Lidze Narodów, także wspaniale, to jest brązowe, to już teraz idziemy po srebro i po złoto. Także proszę też takich. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich, którzy tu byli wymienieni. Królową Weronikę, która była matką chrzestną tej pasji u pani Kati. Tak. Ja osobiście pozdrawiam kapitan Julię, bo mam nadzieję, że nas
0: ona też układa.
1: I bardzo dziękujemy.
0: Też pozdrawiam.
1: No właśnie, tak, tak. Pani Kati, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i niezawodny. Dziękuję bardzo. Niezawodny nasz realizator Michał Dziwisz. Życzymy wszystkim i pani Haty i wszystkim dobrych wakacji, dobrych urlopów, kto odpoczywa. Aleksandra Bochusz, kłaniam się, dobrej nocy.
0: Dobranoc, dziękuję.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. I znowu ja, czyli Tomek Bilecki w Tyflo Podcastie, kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o launcherach, czyli programach na system Android, które mają za zadanie opiekować się tym, co się wyświetla po odblokowaniu telefonu. I chciałem trochę opowiedzieć o tym, co się może wyświetlić, w jaki sposób i opowiedzieć o launcherze, którego używam ja, jakim jest Nova Launcher. Dlaczego ten? Bo jest bardzo dostępny, bardzo personalizowalny, działa na wszystkich telefonach, jakich znam i na jeszcze sporo takich, których nie znam. I generalnie jest to aplikacja rzeczywiście bardzo niegłupia. Myślę, że osoby zaawansowane, nie wiem, czy coś się z tej audycji dowiedzą. Osoby początkujące zapewne, ewentualnie osoby, które myślą na temat przejścia z jednego systemu do drugiego. Dla zaawansowanych ewentualnie, ale to raczej pod koniec audycji, może się przydać informacja na temat usuwania, dodawania nowych stron do nowej, jakiś tego typu manipulacji. To zacznijmy od początku, czyli czym jest Launcher? Launcher, jak powiedziałem, to jest aplikacja, która dba o to, co jest wyświetlone po odblokowaniu ekranu. Dlatego, że tak. Dawno, dawno temu, kiedy komórki to były komórki i nie było w ogóle smartfonów, po odblokowaniu ekranu wyświetlała się. Po prostu no, telefon miał klawiaturę numeryczną i po prostu dzwoniło się do kogoś, był przycisk zielonej słuchawki. I już, ewentualnie były przyciski, jakieś strzałki, tam jakiś przycisk wchodził do kontaktów, inny wchodził w jakieś menu telefonu, w rejestr połączeń i tego typu sytuacje. No a potem zaczęły się pojawiać smartfony, najpierw bardzo ostrożnie w formie Symbiana, znaczy w formie z systemem operacyjnym Symbian, czyli telefony Nokia. I na system Symbian było udźwiękowienie w formie Toxa albo Mobile Speaka. Potem jeszcze kilka innych programów do tego doszły. I te telefony no, zaczęły, oprócz tego, że być telefonami, być urządzeniami do robienia różnych innych rzeczy poza dzwonieniem. Niemniej no, możliwość wykonywania połączeń to była ewidentnie podstawowa sprawa w tych urządzeniach. Również po odblokowaniu telefonu z reguły było tak, że była jednak ta klawiatura numeryczna w telefonie, można było zadzwonić. Potem zaczęła Nokia eksperymentować z czymś w rodzaju pulpitu, to znaczy po uruchomieniu telefonu urządzenie wyświetlało właśnie coś w rodzaju takiego pulpitu, które miało kilka aplikacji. Można było sobie wybierać, jakie te aplikacje mają się tam wyświetlać na tym ekranie głównym i już. Potem oczywiście pojawił się iPhone, który to po odblokowaniu wyświetlał coś, co najprościej chyba porównać do Windowsowego pulpitu. I tam funkcja dzwonienia była i jest do tej pory jedną z no, jakoś ważniejszych opcji, ale niekoniecznie najważniejszą, pierwszą i oprócz telefonowania można przeglądać strony, i rozumiem, przez inne komunikatory, zdjęcia. No, zresztą kto ma iPhone'a, ten wie, że to ma miliony możliwości. I wcale niekoniecznie trzeba z tego telefonu dzwonić, żeby wykorzystywać jego prawie wszystkie możliwości. No i oczywiście równolegle z iPhone'em pojawił się Android. Na początku były na początku to w ogóle nie było dostępne, potem to się zaczęło udostępniać. Natomiast Android jest systemem bardzo personalizowalnym. Tam bardzo dużo można zmieniać. I to był pierwszy system operacyjny, o ile mi wiadomo, a na pewno pierwszy dostępny, w którym można było zmienić program, który był odpowiedzialny za wyświetlenie no właśnie pulpitu. To trochę tak jakby w Windowsie można było zmienić eksploratora Windows na, nie wiem, Total Commander powiedzmy. Totalnie, żeby w ogóle na przykład nie było eksploratora, albo żeby on teoretycznie był, ale się w ogóle nie uruchamiał. Tylko żeby uruchamiał się Total Commander na dzień dobry. Zresztą niektórzy ponoć robili takie eksperymenty, ale do rzeczy. I teraz te programy uruchamiające, czyli launchery, mogą wyglądać bardzo, bardzo różnie. Swego czasu wśród niektórych osób niewidomych był popularny taki launcher, który się nazywał Ice Frischel. I to był launcher, który nie wyświetlał pulpitu. On tylko wyświetlał napis, że to jest ekran dla osób niewidomych. Natomiast była możliwość uruchomienia za pomocą tego programu kilku najważniejszych aplikacji, wykonując na ekranie głównym gesty, przesunięcia w różne strony palcem. Potem oczywiście sytuacja się troszkę zmieniła. Tych launcherów dostępnych zrobiło się dosyć sporo i w tym momencie nie wiem, czy ktoś jeszcze używa Ice Frischel. Możliwe, że mimo wszystko tak. W każdym razie tych launcherów zaczęło powstawać sporo. Zresztą każda firma produkująca, no prawie każda firma produkująca telefon do swoich urządzeń wkłada jakieś swoje rozwiązanie do wyświetlania ekranu po odblokowaniu urządzenia. No i generalnie rzecz biorąc, teraz jest tak, że jeżeli kupujemy Samsunga, no to Samsung ma swój ekran główny pod tytułem TouchWiz. Kupując LG-ka, LG też ma jakieś tam swoje rozwiązanie. Tak samo, no jakieś tam inne firmy, i Xiaomi chińskie nawet, jakiś Kruger Mac pewnie. No i można tych firm mnożyć i mnożyć, każda ma tam jakieś swoje rozwiązanie. Ale oprócz tego w Skype Play jest szereg programów pod tytułem Launcher, różnie się nazywających, ale służą do tego, żeby telefon pokazywał coś po jego odblokowaniu. Ostatnio słyszałem też o takim programie, o takim launcherze, który się nazywa T9 Launcher, który ma być podobny do tego, jak wyglądały stare telefony, czyli po odblokowaniu ma się wyświetlać klawiatura numeryczna, jakiś spis kontaktów, przycisk wyglądający jak taka stara zielona słuchawka. No i chodzi o to, żeby po uruchomieniu smartfona wyglądało to wszystko jak taki właśnie stary telefon, który służy tylko do dzwonienia. No ale mimo wszystko ja akurat uznałem, że smartfon wykorzystuje coraz częściej nie do dzwonienia, tylko do różnych innych rzeczy i chciałbym mieć telefon, który wyświetla na ekranie głównym coś jak pulpit. I teraz zaczynamy kolejne różnice pomiędzy zarówno Androidem jak i iOS-em i Androidem kontra Windows, można powiedzieć. To znaczy, użytkownicy iOS-a są przyzwyczajeni do tego, że kiedy instalują sobie nową aplikację z App Store'a, po zainstalowaniu skrót do aplikacji ląduje na ekranie głównym. Ekran jest podzielony na kilka stron, no bo jeżeli mam zainstalowanych powiedzmy 200 aplikacji, no to siłą rzeczy nie da się na jednym malutkim ekraniku zrobić skrót 200 skrótów. Więc to jest podzielone na ileś stron. Na pierwszej stronie jest 12, na drugiej 12 i tak dalej, tych stron można mieć, a mieć. Niektórzy mają po kilkanaście stron z aplikacjami. Żeby tych stron ilość była trochę mniejsza i żeby to sobie jakoś tam pogrupować, można aplikacje grupować w folderach. Czyli powiedzmy, przesuwamy sobie aplikację jedną jakby na to miejsce, na którym jest druga aplikacja. Tworzy się folder. I w ten sposób można sobie pogrupować aplikacje służące komunikacji, jakieś narzędzia systemowe, aplikacje do tworzenia muzyki, albo książek, albo do czytania newsów w internecie, do kupowania i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy na przykład trzy strony tylko i na każdej stronie jest po kilka folderów. Otwieramy folder i dopiero w środku tego folderu jest ileś tam aplikacji. W przypadku Androida było inaczej i poniekąd jest nadal. To znaczy Google sobie wymyśliło, że nie będzie robić tak, że każdą aplikację będzie instalować na stronie głównej, bo po co? Tylko na stronie głównej, na tym ekranie głównym, będzie to, co użytkownik chce mieć na tym ekranie głównym. A oprócz tego, na tym ekranie głównym będzie taka ikonka jak lista aplikacji zainstalowanych i dopiero po wejściu tutaj użytkownik ma do wyboru, znaczy ma do wyboru, po prostu widzi wszystkie zainstalowane w telefonie aplikacje. Osobiście mnie się ten drugi system dużo bardziej podoba, bo nie muszę wtedy mieć na pulpicie wszystkiego, nawet podzielonego w folderach, tylko mam to, co mieć chcę, a aplikacji, których nie wiem, prawie nie używam, bardzo rzadko używam, albo które działają sobie w tle i ikona jest tylko po to, żeby wejść na przykład do ich ustawień, no to te aplikacje są sobie na liście aplikacji, czyli wchodzę sobie na ikonę aplikacje i mam listę wszystkich zainstalowanych aplikacji. Oczywiście oprócz tego można sobie te rzeczy, które mam na pulpicie, też przeważnie na większości launcherów ładować w foldery. Poza tym Google się przekonało, mam wrażenie, do rozwiązania Apple'owskiego i teraz sporo nowych firm telefonów w swoich launcherach ma tak jak Apple, czyli nie ma tej ikony lista aplikacji, tylko wszystko instaluje się na ekranie głównym. Natomiast Android oprócz tego, no poniekąd iOS też, ale w Androidzie to jest chyba znacznie bardziej rozbudowane. Oprócz skrótów do aplikacji, na pulpicie można mieć jeszcze sporo innych rzeczy. Można mieć przede wszystkim widżety. To jest bardzo ciekawa rzecz. Widżet to jest jakby aplikacja, która swoje okienko wyświetla od razu na stronie głównej bezpośrednio. To brzmi trochę dziwnie i nie wiadomo w zasadzie o co chodzi, ale weźmy sobie za przykład pogodę albo zegar. Zegar, no dobra, niech będzie pogoda faktycznie. Weźmy sobie za przykład pogodę. Jeżeli byśmy sobie wzięli taki standardowy skrót do aplikacji pogoda na stronie głównej, żeby sprawdzić sobie jaka będzie dzisiaj temperatura, trzeba wejść, znaczy znaleźć sobie na ekranie głównym skrót pogoda, stuknąć dwa razy, wchodzimy do aplikacji pogoda i tam dopiero sobie znajdujemy, że dzisiaj będzie tyle, a tyle stopni, będzie padało albo nie, będzie wiatr taki i tak dalej, wszelkie inne informacje. Natomiast jeżeli pogoda jest w formie widżetu, to od razu na stronie głównej będą prawdopodobnie w formie bardzo skondensowanej informacje. Będzie ciepło, będzie padać, uwaga, może, mogą być burze, powiedzmy. I to będzie się wyświetlało na stronie głównej i aplikacja może to w każdej chwili zmienić. To znaczy za 10 minut może zamiast, że będzie ciepło, może się okazać, że będzie jednak zimno i nie będzie padało. Tak samo powiedzmy aplikacja zegar, czyli ta aplikacja, w której ustawiamy sobie bucik, w której ustawiamy zegar, może być wyświetlona w formie skrótu, a może mieć też oprócz skrótu swój widżet, który na ekranie głównym, w miejscu, w które sobie wybierzemy, wyświetli na przykład aktualną godzinę. I wtedy na stronie głównej, pomiędzy skrótami do przeglądarki, skrótami do, nie wiem, Skype'a, do WhatsApp'a, do jakichś tam innych rzeczy, mamy powiedzmy informację, że teraz jest 17:38. A obok tego, że w tej chwili w miejscowości jakiejś tam jest 25 stopni. To są widżety. Ale to jeszcze nie wszystko, bo niektóre aplikacje oprócz widżetów mają swoje, różnie to się nazywa, działania, akcje publiczne, różnie się na to mówi. W każdym razie takie jakby możliwości odpalenia tej aplikacji w konkretnym, nie wiem, wariancie działania, w jakiejś konkretnej już opcji z uruchomioną jakąś funkcją. I na przykład jest sobie aplikacja, załóżmy dyktafon, i ta aplikacja ma kilka tych właśnie akcji publicznych działań. Rozpocznij nagrywanie, zatrzymaj nagrywanie, rozpocznij odtwarzanie ostatniego nagrania na przykład. I teraz jeżeli na stronie głównej dam akcję publiczną pod tytułem rozpocznij nagranie, to mogę od razu na stronie głównej mieć ikonę pod tytułem rozpocznij nagranie. Naciskam dwa razy tą ikonę i dyktafon uruchamia się od razu z włączonym nagrywaniem. Potem mam drugą opcję zatrzymaj nagrywanie i też na ekranie głównym mam od razu możliwość zatrzymania rozpoczętego wcześniej nagrania. Czyli no jeszcze nie widżety, ale nie po prostu skrót do uruchomienia aplikacji, tylko właśnie skrót do jakiejś opcji w danej aplikacji. Takim skrótem może być również na przykład telefon lub SMS do wybranego kontaktu. Czyli na stronie głównej mogę mieć możliwość zadzwonienia szybkiego, no nie wiem, do małżonki powiedzmy. I na stronie głównej mogę sobie wrzucić żona i po wybraniu żona telefon od razu dzwoni mi pod numer, który mam zapisany jako kontakt żona. W związku z czym można sobie bardzo dużo różnych rzeczy na taki ekran główny dać. Oczywiście problem polega na tym, że nie wszystkie ekrany pozwalają na tak zaawansowaną personalizację i często niestety te ekrany dołączane przez producentów do smartfonów mają możliwości bardzo podstawowe, czyli dodawanie aplikacji. I chyba wszystkie w tej chwili ekrany, na pewno te przez producentów dołączane, mają możliwość wyświetlania widżetów. Czyli tych aplikacji, które wyświetlają się bezpośrednio na ekranie głównym. No znacznie rzadziej niestety jest możliwość wyświetlania tych akcji publicznych. No natomiast ekran Nova Launcher to wszystko ma. No i chciałbym ten launcher teraz pokazać. To znaczy mniej może zrobić instrukcję użycia tego ekranu, chociaż poniekąd też. No niemniej. Po ściągnięciu aplikacji i po jej uruchomieniu trzeba oczywiście ustawić ten ekran jako domyślny. W różnych systemach, w różnych telefonach robić to troszkę inaczej. Poza tym akurat w nowej można to w ustawieniach włączyć. Ja tego nie mogę zrobić, bo już mam ustawiony ten ekran jako domyślny. Natomiast przez chwileczkę dosłownie sobie zresetowałem do ustawień domyślnych, więc mogę pokazać, jak ten ekran będzie wyglądał tuż po zainstalowaniu tego ze sklepu Play. Odblokowuję telefon.
5: Urządzenie zostało odblokowane. Presets.
4: I teraz po uruchomieniu pokazuje się takie okienko, w którym Nova mnie informuje o różnych rzeczach.
5: Wybierz kopię, przycisk. Uświęć kilka. Witaj w Nova. Elementy sterowania głośności.
4: Tak jest, bo oczywiście to jest takie powitanko.
5: Uświęć kilka chwil na zmianę podstawowych ustawień, by jak najlepiej dopasować Nova launcher do siebie. Możesz później dostosować te oraz inne opcje w ustawieniach Nova.
4: I rzeczywiście tak jest.
5: Jeżeli jesteś już użytkownikiem Nova Launcher i chcesz przywrócić kopię zapasową swoich ustawień, możesz zrobić to teraz.
4: To jest bardzo fajne. I rzeczywiście mam takie ustawienia. Jeszcze ich nie będę przywracał. Chcę na razie pokazać, jak Nova Launcher będzie wyglądał tak po prostu po zainstalowaniu, ale w momencie, kiedy powiedzmy zmieniam telefon na nowy i chcę mieć dokładnie takie same ustawienia, mogę sobie zapisać ustawienia na kartę pamięci albo wysłać je potem do jakiejś chmury typu dysk Google albo coś. I sobie potem przywrócić na innym telefonie ustawienia.
5: Wybierz kopię, przycisk.
4: Na razie tego nie chcę robić.
5: Pomiń. Dalej.
4: Więc dalej.
5: Dostosuj ustawienia. Ogólny motyw. Jasne.
4: Nie wiem, może to się przyda osobom słabowidzącym. Dla mnie wszystko jedno.
5: Ciemny. Wstecz. Wstecz. Dalej.
4: Dalej.
5: Dostosuj ustawienia. Styl listy aplikacji. Karta. Imersyjny. Wstecz.
4: Nie wiem, czym to się akurat różni.
5: Dalej. Dostosuj ustawienia. Sposób otwierania listy aplikacji. Skrót. Gest. Wstecz.
4: Tak, tu jest o tyle ciekawie, że mogę... Tu akurat Nova jest... Czy deweloperzy Nowej są zwolennikami starej szkoły, czyli mamy listę aplikacji, tak jak mi się podoba. I tą listę aplikacji można otworzyć albo skrótem na ekranie, albo przy pomocy gestu. Ja wolę skrót.
5: Gest. Skrót. Nie zaznaczono.
4: Skrót.
5: Gest. Skrót. Nie zaznaczono.
4: No, nie wiem, czemu nie zaznaczono. Ale myślę, że...
5: APPS. Roman, Nova Launcher. Smart Audio Block Player, wiersz 29.
4: I tu teraz wszedłem do listy aplikacji.
5: Obszar roboczy, 3/3, strona...
4: I mam w tej chwili stronę główną otwartą. Nova ma jeszcze możliwość importowania ikon z innych launcherów, przynajmniej tych najbardziej popularnych. Zaraz to pokażę. Natomiast zawsze na stronie głównej, czyli po, jeżeli nawet z nowej nic nie zaimportujemy, zawsze kilka rzeczy jest, co wyniki z licencji Google'a, ponieważ teraz od jakiegoś już czasu Google powiedziało, że jeżeli ma być launcher w sklepie Play, to ten launcher musi mieć na starcie kilka rzeczy od Google'a, bo tak, bo to jest system od Google'a i Google chce, żeby wszyscy mieli możliwość, o ile mają aplikację Google, no żeby te aplikacje były na stronie głównej.
5: Folder Play.
4: I teraz proszę bardzo, mamy na stronie głównej od razu folder Play, czyli sklep Play z przeległościami.
5: Aparat, dock. Folder, Hangouts, dock. Folder Play.
4: Mamy ten folder Play i potem mamy...
5: Aparat, dock.
4: W docku kilka rzeczy. Dock, użytkownicy iOS znają, ale jeszcze przypomnę, to jest... Kilka aplikacji na takim dolnym pasku, które niezależnie od tego, na której stronie ekranu głównego jesteśmy, na tym dolnym pasku jest zawsze to samo. Mamy aparat,
5: Chrome,
4: przeglądarkę,
5: aplikacje,
4: lista aplikacji właśnie.
5: Hangouts,
4: aha, i jest jeszcze Hangouts, czyli komunikator googlowski. To jest na stronie trzeciej.
5: Obszar roboczy, 2/3.
4: Na drugiej stronie z kolei.
5: Aplikacje, dock.
4: Dobra.
5: Chrome, aparat, folder, folder, Google, wyszukiwanie głosowe, folder, Google.
4: Mamy folder Google, czyli kilka aplikacji googlowskich.
5: Folder, create.
4: I folder create, tu też jest kilka aplikacji googlowskich.
5: Folder, Google, obszar roboczy, 1/3.
4: I jeszcze mamy pierwszą stronę, na która jest pusta po prostu. Teraz nad wszystkim nad ekranem głównym jest taki z kolei pasek wyszukiwania.
5: Include indikatory to SLS, przycisk. 12.21.
4: Tylko to jest, nie wiem czemu.
5: Wyświetlam element. Wyszukiwanie głosowe, przycisk.
4: Jest, wyszukiwanie głosowe.
5: Szukaj, przycisk.
4: I szukaj, przycisk. To jest, tu chodzi o ten pasek wyszukiwania Google i mogę sobie z niego skorzystać, aby coś tam sobie w Google sprawdzić. O tym też w sumie przydałaby się jakaś audycja, bo jest to rzeczywiście ciekawa rzecz. Google ma sporo możliwości, a że to wszystko jest w języku polskim, jest to dla nas po prostu fajne, dostępne i rzeczywiście przydatne. Okej, no a teraz jak tutaj dodać własne rzeczy? No bo powiedzmy, mam zainstalowany w telefonie sporo aplikacji i chcę którąś z nich dodać na ekran główny. Sprawa jest troszkę skomplikowana.
5: Aplikacje, dock.
4: Wchodzę sobie. App,
5: wiersz 2, kolumna 1, w usiadce, 35 wierszy, 5 kolumn, apps.
4: Wchodzę sobie w listę aplikacji i tu mam wszystko, co mam zainstalowane. I chcę, powiedzmy, dodać...
5: Amazing, Campage, Android, Aquamail, Beta, wiersz 7. Aquamail, wiersz 6.
4: Aquamail, czyli klient poczty. Klikam dwa razy z przytrzymaniem.
5: Aquamail, wiersz 6, kolumna 3. Nowa launcher. Wiersz 4.5, kolumna 3. Obszar roboczy, 2 z 4. Wiersz 4.5, kolumna 2.5. Wiersz 4.5, kolumna 2. Wiersz 4, kolumna 2.
4: I tutaj...
5: Wiersz 4, kolumna 2.5.
4: No,
5: wiersz 4, kolumna 2. Wiersz 4.5, kolumna...
4: No,
5: strona
4: wszystko
5: główna.
4: Jedno. I teraz... Jak jestem na ekranie głównym, bo on mi tutaj przechodzi potem, jak klikam z przytrzymaniem na ekran główny i trzymając przez cały czas palec, no przesuwam go w miejsce, w którym chcę, żeby to się pojawiło. Teraz jak było słychać, on tutaj mówił, wiersz 4, kolumna 2, wiersz 4.5, kolumna 2 i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że nowa launcher dzieli ekran, znaczy dzieli ekran. Domyślnie ma takie coś, że jakby ma ileś na ileś miejsc na ekranie na aplikację, takich prostokącików. I w jednym prostokąciku jest jedna aplikacja. Z tym, że domyślnie nowa ma coś takiego, co się nazywa półsiatka aplikacji, czyli można jakby wstawić aplikację nie tylko w każdym prostokąciku, ale jakby w połowie jednego i w połowie drugiego. I w ten sposób dla osób widzących można sobie tworzyć takie na przykład przerwy między aplikacjami, takie na pół aplikacji. Dla mnie osobiście jest to rzecz raczej przeszkadzająca niż pomagająca. Ja to zawsze wyłączam.
5: Aplikacje, dock.
4: I teraz, żeby to wyłączyć,
5: wiersz 2, beta,
4: trzeba sobie wejść w listę aplikacji i wejść
5: wiadomości, kolumna 3, ustawienia nowa, wiersz 30.
4: Ustawienia
5: nowa.
4: Nowa.
5: Wyświetlam elementy od 1, przejdź, ustawienia nowa, pulpit, na liście, 21 elementów.
4: Tu mam oczywiście sporo tych ustawień, wchodzę sobie w pulpit.
5: Układ, na liście, siatka, układ ikon, siatka pulpitu, rozmiar siatki dla aplikacji i widżetów.
4: Mogę sobie tutaj też zmienić rozmiar tej siatki, czyli ile elementów ma się wyświetlać, ile w pionie, ile w poziomie.
5: Układ ikon, rozmiar etykiety.
4: Też mam tutaj rzecz a propos układu ikon, właśnie rozmiar etykiety tych ikon. Nie wiem, czy dla niewidomych to jest do czegoś przydatne, raczej może dla słabowidzących.
5: Margines poziomy.
4: Margines poziomy.
5: Margines pionowy.
4: Czyli pionowy, czyli taki... No właśnie, to też się tyczy raczej strony wizualnej.
5: Trwały pasek wyszukiwania.
4: No właśnie, tu mamy ten trwały pasek wyszukiwania, czyli ten pasek wyszukiwania Google, o którym mówiłem.
5: Styl paska wyszukiwania. Przewijanie. Efekt przewijania. Efekt przejścia przy przewijaniu ekranów.
4: No.
5: Przewijanie tapety. Przewijanie tapety podczas przewijania ekranów. Przewijanie aż w nieskończoność.
4: Niewiele.
5: Wskaźnik ekranu. Wskaźnik ekranu. Kolor wskaźnika. Nowe aplikacje. Automatyczne dodawanie skrótów. Dodawanie skrótów do nowo zainstalowanych aplikacji na ekranie głównym.
4: Tak, tutaj możemy sobie ustawić, że oprócz tego, że mamy listę aplikacji, to nowa może oprócz tego dodawać nowo zainstalowane aplikacje na końcu ekranu głównego, tak?
5: Uwaga, ustawienia sklepu Play, zaawansowane.
4: Natomiast...
5: Wskaźnik ekran, układ ikon, rozmiar siatka pulpitu, rozmiar siatki dla...
4: Wchodzimy siatka sobie pulpitu. W siatka pulpitu i
5: siatka 5,
4: mamy.
5: Przycisk. 6, pole, 7, przycisk.
4: Tu mamy siatkę ustawienia ilości tych pól na ikony w poziomie.
5: 4, przycisk, zaznaczono, pole wyboru, headbox, siatka aplikacji.
4: I teraz wygląda to tak, że... Mamy tą siatkę aplikacji.
5: Siatka aplikacji. Za 4, 7, 6, 5, siatka, 5, przycisk.
4: Mamy przycisk 5,
5: 6,
4: potem 6 pole edycji,
5: 7, przycisk.
4: I 7, przycisk. Czyli tutaj mamy ustawienia ilość chyba w poziomie. To znaczy, że mamy 6 ikon w tej chwili. Jeżeli chcemy mieć 7, klikamy przycisk 7. Jeżeli chcemy mieć 5,
5: 6, 5
4: przycisk. Klikamy przycisk 5. Kliknąłem ten przycisk, nic się nie zmieniło teoretycznie, ale przycisk z

0: 6, 7, 4. Zaznaczono pole wyboru. Zamknięto klawiaturę.
1: Jakoś to nie bardzo chce działać. Nie wiem czemu, bo swego czasu to działało dobrze. Coś tu musi być.
0: 4. Zaznaczono pole wyboru. Hitbox.
1: Nowa natomiast tu mamy tą półsiatkę aplikacji. Ja tą półsiatkę wyłączam.
0: Nie zaznaczono.
1: Nie zaznaczone. I w tej chwili nie mamy tej półsiatki aplikacji.
0: 4, 7, 6, 5. Siatka pulpitu. Ustawienia.
1: Cofam się. I to są takie absolutnie najważniejsze rzeczy, które no, trzeba zawsze tam sobie ustawić, czyli ile na ile mamy wyświetlonych aplikacji na stronie głównej, aplikacji czy innych skrótów. I no, ja jestem za tym, żeby wyłączyć tą półsiatkę aplikacji.
0: Układ ikon, rozmiar etykiety na liście.
1: Natomiast oczywiście można sobie potem zobaczyć, że te wszystkie układy
0: margines
1: ikon,
0: poziomy,
1: marginesy,
0: pulpit,
1: ten pasek wyszukiwania można sobie wyłączyć. Można
0: lista,
1: jeszcze
0: foldery. Do lista aplikacji.
1: Wejść sobie w jakieś tam ustawienia listy aplikacji. Tutaj też można sobie pogrzebać w tym, jak to będzie wyglądało, kiedy to się ma przewijać, w jaką stronę, ile tych aplikacji ma się zmieścić na jednej stronie na liście aplikacji.
0: Dock.
1: Ustawienia docka, czyli tego paska na dole, czy w ogóle ten pasek ma być, czy nie.
0: Foldery.
1: Ustawienia folderów.
0: Wygląd listy. Tryb nocny. Gesty i wprowadzanie.
1: I tak dalej.
0: Wygląd listy.
1: Jeszcze proponuję wejść, wbrew pozorom, do wygląd i styl.
0: Pasek powiadomień. Pokaż przezroczystość paska powiadomień. Animacja. Szybkość. Orientacja. Szybkość przewijania. Prędkość przewijania stronowa. Wyrównaj.
1: Tutaj w tym wyglądzie mamy coś takiego jak.
0: Szybkość przewijania. Prędkość przewijania stronowa.
1: Szybkość przewijania. Chodzi o to, jak szybko mają się przewijać strony. Albo bardzo ładne animacje, albo po prostu bez animacji. Ja tu wchodzę.
0: Szybkość złagodzona. Standardowa. Prędkość identyczna jak w standardowym launcherze Androida. Nowa. Szybko. Pierwszeństwo prędkości działania nad animacjami.
1: Jeszcze jest.
0: Szybciej niż światło. Zapomnij o animacjach. Przyspiesz wszystko.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia. Animacja otwierania aplikacji. Podczas szybkości animacji. Prędkość animacji. Na przykład podczas otwierania listy aplikacji nowa.
1: Wchodzę też w prędkość animacji. I tu
0: szybciej niż
1: też
0: światło.
1: Szybciej niż światło.
0: Ustawienia nowa.
1: Wyświetlam po prostu po to, żeby jak najszybciej się
0: ulubić. Na liście 21 elementów.
1: Uruchamia.
0: Ustawienia nowa.
1: Bo o to nam chodzi, żeby jak wszystko działało.
0: Wygląd
1: jak...
0: i foldery.
1: Najbardziej. No i APPS. To są takie absolutnie najważniejsze ustawienia.
0: Wyświetlamy element 2-3.
1: I teraz, no właśnie, mam tu sobie Aquamail, na tym ekranie chociażby ten Aquamail. I teraz jeżeli sobie stuknę dwa razy
0: kolumna dwa.
1: Z przytrzymaniem, to teraz już mi nie będzie mówiło tych wierszy. Nie odrywam palca, przesuwam w górę.
0: Wiersz 3, kolumna 2.
1: Wiersz 3, kolumna 2, czyli...
0: Wiersz 3, kolumna 3.
1: Teraz przesuwam w prawo, jeszcze przesuwam w prawo.
0: Wiersz 3, kolumna 4.
1: I teraz na przykład, jeżeli chcę tego Aquamail mieć w tym miejscu, puszczam
0: element
1: palec.
0: Przeniesiony.
1: Element przeniesiony. I w tym momencie jest ten element troszkę dalej.
0: Aquamail.
1: Jeżeli chcę go przenieść na następny ekran, też stukam z przytrzymaniem.
0: Aquamail, wiersz 3, kolumna 4.
1: Przez cały czas trzymam palec, jadę na
0: wiersz
1: samą
0: 3,
1: krawędź
0: 5.
1: Ekranu i element przeniesiony.
0: Aquamail.
1: No, jeszcze nie do końca.
0: Wiersz 3, kolumna 5.
1: Czasami tak się dzieje, że jeżeli mam na samym końcu, muszę jeszcze
0: element
1: jakby przenieść to
0: szukaj,
1: poza
0: przycisk.
1: Ekran. I w tym momencie na obszarze kolejnym.
0: Obszar powiadomień. Mbank, 11.net, nowa launcher. Aquamail.
1: Mam po lewej stronie, to już jest strona...
0: Szukaj. Aquamail, obszar roboczy, 3-3.
1: O, już mam na stronie trzeciej, na, po lewej stronie, w tym, na tym samym poziomie mam Aquamail. Jeżeli ten Aquamail chcę włożyć do jakiegoś folderu, tu gdzieś powinno być kilka tychże folderów, ale teraz nie mogę tego
0: Aquamail.
1: Znaleźć.
0: Hangouts, sklep play.
1: Dobra, to sobie go przeniosę na poprzedni ekran.
0: Wiersz 3, kolumna 1.
1: Czyli
0: w lewą stronę. Przycisk, wyświetlam element.
1: I wtedy mam na drugiej stronie Aquamail.
0: Wyszukiwanie głosowe,
1: po prawej.
0: Przycisk. Folder, cyrate. Aquamail.
1: Jest ten Aquamail.
0: Folder, cyrate.
1: I teraz, jeżeli na przykład ten Aquamail.
0: Folder, Aquamail.
1: Gdzie to jest tu? Chcę go przenieść na.
0: Aquamail, wiersz 3, kolumna 1.
1: Przenieść
0: 3,
1: na.
0: Kolumna 2. Wiersz 4,
1: do folderu
0: kolumna 2. Wiersz 4, kolumna 3. Wiersz 5, kolumna 3. Wiersz 5, kolumna 4. Wiersz 6, kolumna 4.
1: Muszę
0: wiersz 6, kolumna 3.
1: Miejsce,
0: wiersz
1: 6, gdzie ten folder
0: kolumna 4.
1: Był.
0: Wiersz 5, kolumna 4. Wiersz 5, kolumna 3.
1: I teraz tak, on czasem mówi, że utwórz folder, a czasami nie mówi.
0: Element przeniesiony.
1: A coś
0: folder,
1: tutaj nie
0: cyrate.
1: Mogę znaleźć tego.
0: Aquamail. Folder, cyrate, Aquamail.
1: A, jest.
0: Aquamail, wiersz 5, kolumna 3. Wiersz 6, kolumna 3. Wiersz 6, kolumna 4.
1: Jest.
0: Wiersz 6, kolumna 5. Wiersz 2, kolumna 2. Folder otwarty.
1: O, właśnie. 2
0: na 2. Wiersz 2, kolumna 1.
1: I teraz, jeżeli jestem na folderze, on czasami ten folder otwiera. I otwieram folder, puszczam palec, znaczy otwieram folder. On sam ten

0: ten folder mi otworzył, to chyba trzeba jakoś odpowiednio na ten folder najechać. I teraz w folderze create
1: dysk, dokument, menu,
0: mam tu kilka rzeczy.
1: Dokumenty, dysk,
0: dokumenty Google, dysk Google,
1: Alpha Mail,
0: Aqua Mail, Keep,
1: zratę, pole edycji.
0: I oprócz tego mam dziwną rzecz, jest create pole edycji, czyli tutaj mam nazwę tego folderu. Jeżeli
1: koniec
0: chcę
1: pola, koniec pola.
0: Zmienić tę nazwę, klikam dwa razy w pole edycji.
1: Przesuń ponownie, nie do zratę.
0: I wpisuję jakąś własną nazwę.
1: Duże, Z, N, O, S, C, I.
0: Różności, załóżmy.
1: Zamknięto klawiaturę.
0: I w tym momencie... Znowiono działanie tak. Wystarczy, że nacisnę wstecz.
1: Folder.
0: Folder mi się zamknął. Nie muszę nic potwierdzać.
1: Szukaj przycisk.
0: I Hangouts. Zamiast folderu
1: folder różności.
0: Create pojawił mi się folder różności. Stukam dwa razy w
1: folder, folder otwarty.
0: Różności. Folder mi się otwiera.
1: Dokumenty.
0: I widzę znowu. Dysk, dokumenty, dyska, mail,
1: różności,
0: i tak
1: pole
0: dalej.
1: Edycji.
0: I znowu różności pole edycji. Mogę tu wpisać własną nazwę dla tego folderu. Szkoda, że to z jednej strony tak na wierzchu, bo wtedy można tą nazwę bardzo szybko i niechcący sobie zmienić. I nie ma tu żadnych potwierdzeń, po prostu jeżeli zmienimy tą nazwę, to nazwa się automatycznie zmienia i już. To jest problem. Tyle, jeżeli chodzi o dodawanie takich standardowych aplikacji. Natomiast, jeżeli chcemy dodać sobie nie aplikację, tylko chociażby widget, musimy sobie kliknąć w pusty obszar na ekranie. Problem polega na tym, że jeżeli najpierw klikniemy, wystarczy, że przesuniemy palec na folder.
1: Folder różności.
0: A potem przesuniemy gdzieś dalej, gdzie nic nie ma. Klikniemy dwa razy z przytrzymaniem, to otworzy
1: folder
0: nam się właśnie ten folder. Tak samo jeżeli klikniemy sobie wystarczy, że najedziemy sobie palcem na jakąś aplikację i potem klikniemy w dowolny pusty obszar na ekranie, również.
1: Obszar roboczy 2 z 4.
0: Również pojawi nam się okno, które pozwala zarządzać tą aplikacją. Po prostu trzeba zrobić tak, że musimy wyjść na ekran główny i bez dotykania jakiejkolwiek aplikacji czy skrótu kliknąć dwa razy w pusty obszar ekranu, dwa razy z przytrzymaniem. Natomiast tu już nie trzeba jakoś strasznie długo tego palca na ekranie trzymać. W momencie, kiedy on tu mi właśnie powiedział, że obszar roboczy coś tam z 4, czyli jakby mimo, że mam 3 ekrany, tutaj mam niby 4, zaraz pokażę dlaczego, to pojawiło się kilka rzeczy na tym ekranie.
1: Ustaw jako tapety. Ustaw jako domyślny,
0: ustaw
1: ekran,
0: jako
1: główny.
0: Domyślny ekran główny, czyli tą stronę, którą teraz mam drugą, mogę ustawić jako stronę domyślną ekranu.
1: Tapety.
0: Mogę sobie wybrać tapetę, jaką ma wyświetlić.
1: Widżety.
0: I widżety.
1: Widgets. Wyświetlam elementy od 1 do...
0: Teraz, jeżeli chcę dodać jakiś widżet, to tutaj mam całą listę widżetów, niestety wymieszaną ze skrótami.
1: Nowa launcher. Nowa launcher. Akcja nowa. Skrót. Nowa.
0: I nie tylko. To znaczy...
1: Nowa launcher. Akcja nowa. Skrót.
0: Akcja nowa.
1: 4 elementy.
0: Czyli to są takie specjalne, różne rzeczy od nowej. Tutaj możemy sobie dodać ustawienia nowa, listę aplikacji nowa na ekran główny i tak dalej, i tak dalej.
1: Aplikacje lub folder. Skrót.
0: Aplikacje lub folder. No właśnie, tutaj możemy sobie wybrać, że na przykład chcę dodać 5 aplikacji na raz.
1: Działania, skrót.
0: Działania, czyli akcje publiczne i niżej.
1: Pasek szybkiego wyszukiwania, 4, alarm zock extreme, poza listą. Alarm zock extreme. Następna godzina alarmu, 2x1, na liście, 3 elementy.
0: I teraz on przy każdym widżecie mówi, ileś, x, ileś.
1: Zegar analogowy, 1x1, 1x1.
0: Właśnie, 2x1, 1x1.
1: Zegar analogowy, 2x2, wyświetl.
0: O co chodzi? Chodzi o to, że widżety mogą zająć więcej niż jedno pole przeznaczone na aplikację. Zegar analogowy na przykład mam w wersji taki 1x1, czyli jeden prostokącik jakby na szerokość i jeden na wysokość, długość, albo taki 2x2, czyli który zajmuje jakby w sumie 4 pola aplikacji. Niektóre widżety są naprawdę duże. Widziałem na przykład widżet 6x6 i wtedy zajmuje praktycznie cały ekran na przykład taki widżet.
1: Allegro poza listą. Allegro. Allegro, moje Allegro, 4x4, na liście,
0: no właśnie,
1: 3 elementy.
0: Na przykład tutaj mam moje Allegro i ten widżet moje Allegro zajmuje 4 pola na 4.
1: Allegro, moje Allegro, Allegro, wyższe, Amazinka, P3, AMR1, Power Control Buttons, 1x1, na liście, 8, AMR2, przyciski, nagrywanie połączeń, 1x1, AMR3, przyciski, nagrywanie połączeń oraz pokaż aplikację, 2x1, wyświetlam element.
0: No właśnie, tu mam AMR, czyli Amazing MP3 Recorder, to jest dyktafon. I teraz, żeby go dodać na ekran, nie wystarczy, że kliknie w niego dwa razy, bo muszę znaleźć go. Gdzie on de facto jest na ekranie? To, co chcę dodać, ten widżet.
1: Andro sensor, 100%, Andro sensor, AMR 2, przyciski, nagrywanie, AMR 3, przyciski, nagrywanie połączeń oraz pokaż aplikację, 2x1, na liście, 8, AMR 2, przyciski, nagrywanie, Andro sensor, poza AMR 2, przyciski, nagrywanie połączeń, 1x, AMR 3, przyciski, nagrywanie połączeń, AMR 4, przyciski, pionowo, nagraj, AMR 3, przyciski, AMR 4, przyciski, pionowo, nagraj, wstrzymaj, zatrzymaj, 1x, 2, na liście, 8,
0: o właśnie, 1 na 2, czyli ma 1 w poziomie, 2 w pionie. Czyli takie 4 przyciski pionowo, nagrywanie, wstrzymaj, coś tam. I teraz jeżeli w niego kliknę z przytrzymaniem,
1: wiersz 2, kolumna
0: 5, trzymam przez cały czas palec.
1: 2 z 4, wiersz 2, kolumna 4.
0: I na przykład chcę
1: wiersz
0: mieć...
1: Wiersz 2, kolumna 3, wiersz 2, kolumna 2.
0: Na przykład wiersz...
1: Wiersz 1, kolumna 2.
0: Wiersz 1, kolumna 2, czyli na samej górze ekranu, w drugiej kolumnie, czyli blisko lewej krawędzi. Dopiero teraz puszczam element palec.
1: Dany. Obszar roboczy. 2 z 3.
0: I teraz
1: główna.
0: Jestem na stronie głównej i na tej stronie głównej...
1: AMR 4. Przyciski. Pionowo. Nagraj. Wstrzymaj. Zatrzymaj.
0: Tak, to jest jakby tytuł tego widżetu. I...
1: Nagraj. Rozpocznij nowe nagranie. Przycisk.
0: Mam przycisk na ekranie głównym. Rozpocznij nowe nagranie.
1: Pauza już zatrzymane. Przycisk. Stop już zatrzymane. Przycisk. Nagraj. Rozpocznij nowe nagranie. Przycisk.
0: Zrobić nowe nagranie. Wciskam. Przycisk.
1: Nagraj. Trwa nagrywanie.
0: Właśnie. Przypominam, że jestem przez cały czas na ekranie głównym. Chcę wstrzymać.
1: Pauza. Stop. Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk.
0: Stop.
1: Stop już zatrzymane. Szukaj. Przycisk.
0: A tu jeszcze mogę szukać.
1: Nawet. Wyszukiwanie głosowe. Folder. Różności.
0: I jak widać, jestem normalnie na stronie głównej.
1: Folder.
0: I na stronie głównej.
1: Szukaj. Stop już zatrzymane. Pauza już. Nagraj. Rozpocznij.
0: Przyciski od tego dyktafonu.
1: Stop już zatrzymane. Przycisk.
0: I to jest właśnie widżet. Oprócz tego widżetu oczywiście mogę...
1: Przyciski, pionowo, nagraj, wstrzymaj.
0: Dobrze. Mogę mieć jeszcze szereg innych rzeczy. Oczywiście, jeżeli chcę taki widżet usunąć sobie z ekranu, klikam sobie dwa razy z przytrzymaniem, puszczam palec i pojawiają mi się opcje.
1: Informacje o aplikacji.
0: Informacje o aplikacji.
1: Zmień odstęp. Zmień rozmiar.
0: Mogę sobie zmienić rozmiar tego widżetu, jeżeli jest za mały albo za duży. Albo usunąć z ekranu. I w tym momencie widżetu nie mam na ekranie. W tym miejscu jest pustka i mogę sobie znowu coś dodać.
1: Obszar roboczy, 2 z 4.
0: To były widżety. Tych widżetów oczywiście jest troszeczkę i nowe aplikacje ze sklepu Play też mogą mieć swoje widżety.
1: Widżety.
0: Klikam sobie w widżetu, ponieważ oprócz widżetów w tym samym oknie, gdzie są widżety, jest kilka jeszcze innych rzeczy. Sobie troszkę przewinę.
1: Zamknę SMS. Dysk.
0: MP4X1,
1: Galaxy, MP2X2. Nie sam, instrukcja obsługi.
0: Nie chcę instrukcji obsługi.
1: S zakładka, kalendarz, miesiąc, 4. Lista, 5X2, KEP, lista, kalendarz, KEP, Google KEP, poza listą.
0: Wiadra
1: średnia, konserwacja urządzenia, 5X1, na liście kontakty, poza listą.
0: I teraz tak, kontakty.
1: Kontakty. Bezpośrednie wybieranie, skrót, na liście, 3 elementy.
0: Bezpośrednie wybieranie, skrót, czyli to nie jest widżet.
1: Kontakt, skrót.
0: Albo kontakt, skrót, albo wiadomość bezpośrednia. 20. To też jest skrót. O co chodzi?
1: Bezpośrednie wybieranie, skrót.
0: Bezpośrednie wybieranie, załóżmy sobie klik. I teraz tak, też nie mogę tego kliknąć tak po prostu, tylko muszę znaleźć,
1: poza listą.
0: Gdzie to jest de facto na ekranie.
1: Lupa, kontakt, skrót, na liście, 3 elementy. Bezpośrednie wybieranie, skrót.
0: Klikam z przytrzymaniem, trzymam dalej ten palec.
1: Obszar roboczy, 2 z 4.
0: I na przykład
1: wiersz 2, kolumna 1.
0: Chcę... W drugim wierszu, w pierwszej kolumnie ciach.
1: Element dodany. Tworzenie skrótu bezpośredniego wybierania. Wyświetlam element.
0: Teraz, w momencie, kiedy ustawiłem, że tutaj chcę mieć ten skrót na ekranie, tu mam jeszcze kolejne okienko. Tworzenie skrótu bezpośredniego. No bo dobra, chcę mieć bezpośrednie wybieranie, ale do kogo?
1: Wodol 6.
0: I tu...
1: Nagłówek. Szukaj pole. Nagłówek ulubione. Na liście 200.
0: I tutaj mam ulubione kontakty.
1: Wodol 6, 0.
0: Razem z podaniem numerów, więc jeżeli chcę... Dodać jakiś kontakt. Już normalnie stukam sobie dwa razy w ten kontakt.
1: Strona główna.
0: I
1: wyświetlam element 2.
0: Na stronie głównej w tej chwili oprócz
1: folder różności. Nowy launcher.
0: Albo pasków 1248. No, tu jest akurat pasek
1: powiadomienia. Powiadomienie z aplikacji Include USB Base Search specjalnie w Wodor.
0: Mam Wodor. I jeżeli sobie dwa razy kliknę.
1: Strona połączenia. Wybieranie numeru. Warunkowe przesyłanie połączeń włączone.
0: No, nie będę dzwonił, ale w każdym razie
1: strona.
0: To jest bardzo szybkie wybieranie numerów i na stronie głównej mogę sobie takich numerów umieszczać. No ile mam oczywiście tych pól na aplikację. Ile mam wolnych.
1: Wodor.
0: Też jeżeli chcę usunąć
1: Wodor.
0: Ten kontakt.
1: Wiersz 2.
0: Może nie kontakt, ale skrót do kontaktu pulpitu.
1: Edytuj.
0: Mam.
1: Usuń.
0: Usuń. Proszę bardzo. I ekran jest.
1: Szukaj. Pusty. Przycisk.
0: I tu mam też tylko ten pasek wyszukiwania, foldery, coś
1: wiersz
0: tam.
1: 3, kolumna 1.
0: Coś tam. Takich skrótów jest troszeczkę. Niektóre aplikacje mają swoje skróty, nie będące widżetami.
1: Usuń, zmień rozmiar, edytuj.
0: A, nie chcę. O, tu coś mi się kliknęło.
1: Obszar roboczy, 2 z 4.
0: Obszar roboczy, 2 z 4, znowu wybieram.
1: Widżety.
0: Widżety.
1: Bezpośrednie wybieranie, skrót, lupa, poza listą. Wiatr bezpośrednia, na liście, kontakty. Konserwacja urządzenia, 5. Konserwacja urządzenia, 1x. Następna godzina alarmu, Allegro, poza listą. AMR1, Androsensor, poza listą.
0: O właśnie, mam taką aplikację Androsensor. Ona służy do odczytywania stanów różnych zainstalowanych czujników w telefonie, żyroskopów, akcelerometrów, czujnika zbliżeniowego itd.
1: Androsensor.
0: I?
1: Androsensor Start Recording, skrót, na liście. Androsensor Stop Recording, skrót.
0: Ta aplikacja ma dwa skróty. Start Recording, Stop Recording, czyli mogę sobie do pliku VCS rozpocząć rejestrowanie stanu tych czujników. I mogę mieć na ekranie skrót właśnie start recording, czyli rozpocznij jakby rejestrowanie tych zmian, albo stop recording, czyli przestań rejestrować.
1: Akcja nowa, skrót.
0: Natomiast oprócz tego wszystkiego folder, mam
1: działania, skrót.
0: Działania.
1: Aby dodać widżet.
0: I teraz niestety też, aby działania to są właśnie te akcje publiczne. I teraz niestety muszę kliknąć w te działania
1: skrót.
0: Z przytrzymaniem.
1: Działania, skrót, wiersz 1, kolumna 4.
0: I teraz
1: 4.
0: Dodaję...
1: 2 z 4, wiersz 2, kolumna 4, wiersz 2, kolumna 3,
0: dobrze,
1: wiersz 2,
0: dobrze.
1: Kolumna 2.
0: Dobrze. Teraz wybieram sobie miejsce, w którym chcę dodać ten wybrany przeze mnie.
1: Wiersz 2, wybraną... kolumna 3.
0: Dobrze, tą wybraną przeze mnie rzecz. Dobra, niech będzie wiersz 2, kolumna 3, wszystko
1: element
0: jedno.
1: Dane. Działania.
0: I teraz dopiero wybieram sobie te działania, czyli te akcje publiczne. To chwilę trwa, zanim to się wczyta.
1: Listwa w 7 widmach. Wyświetlam elementy.
0: Ja mam dużo aplikacji i to z 10 sekund trwa, nawet na dobrym telefonie, o dobrych parametrach.
1: 3MD Radar.
0: Samsung.
1: Działania poza listą. 3MD Radar. 3 na liście. 290.
0: I teraz, proszę bardzo. Pierwsza aplikacja 3MD Reader ma 3 akcje publiczne. Żeby dowiedzieć się jakie, klikam sobie dwa razy.
1: Już wyświetlam elementy.
0: Bez przytrzymania. I następny, i jakby to się rozwija, czyli przesuwam normalnie palcem w prawo.
1: 3mtreader.mainactivity.
0: I tutaj mam 3mtreader.mainactivity. Tak wygląda format tych działań, czyli tych akcji publicznych. I zazwyczaj każda aplikacja ma co najmniej jedno działanie, którym jest po prostu uruchom aplikację. Ale oprócz tego akurat 3mtreader ma jeszcze
1: 3mtreader.librarianactivity.
0: Library Activity, czyli uruchom pewnie bibliotekę. I jeszcze mam 3MT Reader TTS Settings. Jeżeli sobie kliknę w
1: stronę główna, obszar roboczy,
0: to dodało mi się
1: 3MT Reader, nowa launcher.
0: To się akurat nazywa 3MT Reader po prostu, ale jeżeli w to wejdę,
1: 3MT Reader, 3MT Reader,
0: to
1: wybierz silnik syntezy, domyślna.
0: O właśnie.
1: Język wyłączono. Strona...
0: On mi wchodzi w 3MT Reader w ustawienia syntezy.
1: 3MT Reader, nowa launcher.
0: Teraz, jeżeli kliknę sobie ten reader z przytrzymaniem, to jeżeli oczywiście zacznę sobie potem po chwilowym przytrzymaniu przesuwać palcem, to ta aplikacja mi się zacznie przesuwać po ekranie, ale jeżeli przytrzymam chwilę palec i puszczę, nie przesuwając tego palca, to otworzy mi się menu i tu mogę odinstalować ten 3MT Reader.
1: Informacje o aplikacji.
0: Mogę przeczytać informację o aplikacji 3MT Reader.
1: Usuń.
0: Mogę usunąć i mogę edytować. Jeżeli chcę na przykład, żebym to się nie nazywał 3MT Reader, tylko ustawienia syntezy w programie 3MT Reader, klikam w edytuj, pojawia mi się pole edycji, w którym wpisuję to, co chcę tutaj mieć. No, może niekoniecznie chcę mieć 3MT Reader ustawienia syntezy koniecznie na pulpicie.
1: Usuń.
0: Więc usuń. I bardzo proszę nie mylić usuń i odinstaluj, bo odinstaluj to jest odinstalowanie aplikacji z telefonu. Usuń to jest tylko usunięcie skrótu z ekranu głównego, czyli z pulpitu. Dobra, pododawaliśmy sobie tych aplikacji dużo. Zapchaliśmy wszystkie sobie pulpity i co dalej? Teoretycznie Nova potrafi tworzyć nowe ekrany, no ale może chcielibyśmy to stworzyć ręcznie. Klikamy sobie w pusty obszar. najlepiej...
1: Wyszukiwanie głosowe, przycisk, obszar roboczy, 3/3.
0: Najlepiej przejść najpierw na ostatni, kliknąć sobie w puste miejsce.
1: Obszar roboczy, 3/4.
0: Mam obszar roboczy, 3/4. I teraz, jeżeli przesunę dwoma palcami, no właśnie, bo nie mówiłem, jak się przesuwa te obszary. Przesuwam dwoma palcami w prawo albo w lewo, w ten sposób przesuwam obszary, czyli te ekrany główne zmieniam na pierwszy, na drugi, na trzeci i tak dalej. Teraz przesuwam niby na czwarty, przesunąłem dwoma palcami w lewo, nic nie powiedział telefon, ale de facto wybrał mi się obszar czwarty, którego nie było wcześniej. I teraz wystarczy, że kliknę w dowolnym miejscu.
1: Nowe ekrany mogą być dodawane automatycznie poprzez przeciągnięcie aplikacji lub skrótu poza istniejące ekrany. Tak utworzone ekrany zostaną automatycznie usunięte po ich opróżnieniu. Jeśli potrzebujesz pełniejszej kontroli, możesz zamiast tego dodać nowe ekrany ręcznie. Nowe launcher.
0: I to jest takie pole, które się pojawia tylko raz. On tutaj mówi, że no właśnie, standardowo, jeżeli przesunę sobie jakby aplikację poza ekran, czyli wykonam taki ruch, jakbym chciał, no tak faktycznie poza ekran przesunąć, to wtedy nowa utworzy mi dodatkowy pusty ekran. Jeżeli na ekranie jest jedna aplikacja i ją przesunę na ekran, powiedzmy, poprzedni, to on automatycznie taki ekran usunie. Po prostu chodzi o to, żeby nie było pustych
1: nowe
0: ekranów,
1: ekrany mogą być,
0: ale
1: nieważne. Dodaj puste.
0: Jeżeli
1: nieważne.
0: Tu mam dwa przyciski, albo nieważne, albo
1: dodaj puste.
0: Dodaj puste.
1: Obszar roboczy, 4/4, strona
0: główna. I proszę bardzo, mam w tej chwili, dodała mi się czwarta strona, czyli czwarty ekran główny i mogę sobie na ten czwarty ekran główny coś dodać. Oczywiście mogę również usunąć ten ekran pusty. To jest nieco bardziej skomplikowane, też trzeba kliknąć dwa razy, ale najlepiej, no tak, kliknąć dwa razy z przytrzymaniem w ekran główny.
1: Obszar roboczy, 4/5.
0: On mi też mówi, obszar roboczy 4/5, bo pojawił się dodatkowy taki... no hipotetyczny pusty ekran, który mogę dodać, czyli znowu przechodzę dwoma palcami w lewo, co zrobiłem, i klikam sobie gdzieś na środku.
1: Obszar roboczy, 5/5.
0: Wyświetlam i dodał mi się ekran kolejny, piąty. Jeżeli go chcę usunąć, klikam znowu dwa razy z przytrzymaniem.
1: Obszar roboczy, 5/6.
0: Mam znowu potencjalny szósty ekran, klikam, no właśnie, mniej więcej na środku tego ekranu i to tak, to się nie zawsze udaje. Na pewno musi być to na środku pomiędzy prawą i lewą krawędzią. Klikam z przytrzymaniem i przesuwam ten palec jak najbliżej środka ekranu, powolutku, powolutku w górę. To nie zawsze działa i teraz właśnie nie zadziała.
1: Nowa launcher. Ustaw jako domyślny ekran główny.
0: No właśnie, to się nie
1: obszar
0: zrobiło.
1: Obszar roboczy, 5/5.
0: Więc jeżeli to się nie zrobiło, muszę znowu nacisnąć najpierw przycisk wstecz, znowu.
1: Obszar roboczy, 5/6.
0: Znowu sobie klikam z przytrzymaniem, znowu na środek ekranu, nawet troszkę niżej niż środek ekranu, ale między prawą a lewą krawędzią najlepiej, gdyby to było jak najbliżej środka. Powolutku jadę sobie w górę, jadę. No też nic nie ma. To nie zawsze niestety działa, a bardzo
1: nowa
0: szkoda.
1: Obszar roboczy. Wyświetlam element 5/5.
0: Znaczy, powinno się pojawić...
1: Obszar roboczy.
0: Powinno się pojawić mniej więcej właśnie na środku ekranu, ale znaczy na środku pomiędzy prawą a lewą krawędzią, ale w górnej części ekranu coś takiego jak usuń. I wtedy, gdybym w to kliknął, znaczy inaczej, może nie tyle kliknął, ile jakby puścił na tym palec, ten ekran powinien się usunąć. Ale jak mówiłem...
1: Obszar roboczy, 5/6.
0: Nie zawsze.
1: Usuń.
0: O, jest, teraz się zrobiło. Puszczam palec w momencie, kiedy syntezator powiedział usuń.
1: Obszar roboczy 4/5.
0: Mam obszar roboczy 4/5.
1: Obszar roboczy 4/4.
0: Ale tu mam znowu jakby ten obszar piąty jako tylko potencjalny, natomiast po przyciśnięciu przycisku wstecz, jak widać, mamy już tylko cztery obszary.
1: Obszar roboczy,
0: jeżeli
1: 4/5.
0: Ten czwarty chcę usunąć, znowu klikam z przytrzymaniem w pustym, na pustym miejscu na tym obszarze, klikam na środku ekranu.
1: Obszar roboczy, 4/5.
0: I powolutku jadę w górę, a znowu się nie udało. Muszę jeszcze raz.
1: Obszar roboczy, 4/5, usuń.
0: O, jest, usuń.
1: Obszar roboczy, 3/4.
0: Proszę bardzo.
1: Obszar roboczy, 3/3. Wyświetlam
0: element 3/3. Obszar roboczy, 3/3. Teraz, no dobra, mam ten obszar
1: folder
0: trzeci.
1: Play.
0: Mam tutaj folder.
1: Hangouts, folder, play.
0: Folder, play. I teraz chciałbym ten obszar, który jest trzeci, zrobić tak, żeby to był obszar drugi, a nie trzeci. Czyli jakby zamienić te ekrany, czyli to, co było na drugim, czyli ten folder...
1: 12.59. Użyj odcisku, urządzenie zostało nowe.
0: Czyli folder różności i tak dalej, żeby to było na trzecim folderze, żeby na trzecim obszarze, a ten folder play, żeby był na drugim. Więc
1: wiersz
0: klikam.
1: 6, kolumna 5.
0: No właśnie.
1: Element menu otwarty.
0: Niestety element menu otwarty, więc wciskam wstecz, on niestety tak czasem robi. Klikam znowu w puste miejsce z przytrzymaniem.
1: Obszar roboczy 3 z 4.
0: Powinien tak powiedzieć, obszar roboczy 3 z 4, bądź 3 z ile tam mamy tych obszarów. I teraz znowu klikam sobie na środku ekranu z przytrzymaniem.
1: Obszar roboczy 3 z 4.
0: W górę.
1: Usuń.
0: Ale nie na usuń, tylko od usuń jadę w lewo.
1: Obszar roboczy 2 z 4.
0: O,
1: obszar
0: właśnie.
1: Roboczy 1 z 4.
0: No właśnie, obszar roboczy 1 z 4. Muszę w takim
1: razie
0: w prawo. 2 z 4.
1: Obszar roboczy 3 z 4.
0: I to rzadko robi się.
1: Obszar roboczy 2 z 4. Obszar roboczy 1 z 4. Obszar roboczy 2 z 4. Obszar roboczy 3 z 4.
0: No właśnie, tu jest problem taki, że on czasami nawet bardzo często przeskakuje o dwa obszary i wtedy mogę sobie zmienić tak, że...
1: Obszar roboczy 3 z 4. Usuń.
0: Więc muszę powolutku... Powolutku jechać.
1: Obszar
0: tak,
1: roboczy
0: żeby...
1: 2 z 4. Obszar roboczy 1 z 4. Usuń.
0: No to jest, to jest problematyczne, niestety.
1: Widżety. Ustawienia. Obszar roboczy 2 z 3. Folder. Play.
0: O, jest. Jakimś cudem mi się to udało. I w tej chwili zamieniłem na obszarze drugim z trzech, czyli na stronie drugiej z trzech mam folder play.
1: Obszar roboczy 3 z
0: 3. A na stronie trzeciej mam
1: folder różności.
0: Różności, folder Google,
1: wyszukiwanie głosowe
0: i tak dalej. Jeżeli chcę znowu przestawić, muszę znowu...
1: Wiersz 3, kolumna 1.
0: No właśnie. Jeżeli kliknę na puste miejsce, on mi kliknął tak naprawdę w ostatnio zapamiętane, więc naciskam przycisk wstecz, on mi nic nie mówi, więc znowu klikam w puste miejsce.
1: Obszar roboczy 3 z 4.
0: Jest, mam obszar roboczy 3 z 4. Znowu klikam mniej więcej na środku.
1: Powolutku obszar roboczy 3 z 4.
0: W górę, bez odrywania palca i w lewo.
1: Obszar roboczy 2 z 4. Obszar roboczy 1 z 4.
0: Co prawda mówię obszar roboczy 1, ale może się udało.
1: Ustawienia.
0: Sprawdźmy.
1: Obszar roboczy 1 z 3. Szukaj. Folder różności.
0: No. Tak.
1: Obszar roboczy 2 z... Hangouts, Gock. Obszar roboczy... Wyśp, folder, play.
0: No właśnie. I niestety przesunął mi się w ogóle na obszar roboczy 1.
1: Obszar
0: to jest niestety problematyczne. W tej chwili
1: 3.
0: mam folder drugi, obszar roboczy drugi pusty. Na pierwszym mam te foldery, na trzecim mam to, co wtedy sobie dałem na trzeci. To jest problematyczne, ta zmiana stron. Na szczęście tego się raczej rzadko używa, natomiast dobrze jest przed taką zabawą zrobić kopię zapasową, ustawień nowa, żeby zrobić kopię zapasową.
1: Aplikacje do WhatsApp, wiersz 2, audioteka,
0: wiersz sobie w
1: telefon, wyświetlam
0: aplikację,
1: wiadomości, wifisona, ustawienia nowa, kolumna 4.
0: Szukamy ustawienia nowa.
1: Ustawienia, wyświetlam element.
0: Tutaj mamy kilka rzeczy. Na samym końcu prawie.
1: Zaawansowane, bez flag button. O nowe, wyślij opinię, oceń program, ustaw domyślny launcher, nowa launcher, nowa launcher 5.3, nowa. Kopie zapasowej import danych.
0: Kopie zapasowej import danych. Wchodzimy
1: importowanie,
0: tu.
1: Importuj układ pulpitu z innego launchera.
0: No właśnie, tu mam importuj układ ikon z innego launchera, czyli jeżeli powiedzmy wcześniej używaliśmy, nie wiem, TouchWiza albo launchera od Google, albo tam jakiegoś jeszcze, nowa zna jakby, mogę sobie zaimportować ustawienia z tego launchera, żeby po prostu nowa miała to samo, co jest na tamtym ekranie.
1: Kopia zapasowa.
0: Mogę, tu mam przycisk kopia zapasowa i jeżeli kliknę w tą kopię zapasową, pojawi mi się pole edycji z nazwą, potem lista z tym, gdzie ma zapisać tą kopię, czy na karcie pamięci, czy na pamięci telefonu, no i przycisk tam chyba OK i w tej momencie kopia jest zapisana. I teraz jeżeli sobie coś rozwalimy, możemy sobie taką kopię...
1: Zarządzanie kopiami zapasowymi. Szybki start. Przywróć ustawienia domyślne. Zarządzanie kopiami zapasowymi.
0: Zarządzanie kopiami
1: zapasowe. Kopie zapasowe. Pamięć urządzeń. 23 lipca 2000. Więcej opcji. Jest OK 10, 08, 2017.
0: No właśnie, tu mam jest OK. I tu mam 10, 08, 2017.
1: Usunąć bieżący układ. Spowoduje to usunięcie bieżącego układu i zastąpienie go tym z kopii zapasowej.
0: I teraz, jeżeli kliknę sobie w tą kopię zapasową, pojawił mi się komunikat, czy usunąć bieżący układ i zastąpić go tym z kopii zapasowej.
1: Oka.
0: No tak, ciach.
1: Ostatnie aplikacje, kopie zapasowe.
0: I proszę bardzo, w tym momencie mam kopię zapasową z dzisiaj. Po sobie specjalnie przed audycją zrobiłem kopię zapasową i zresetowałem nową do ustawień domyślnych, a w tym momencie mam...
1: Mój pociąg, nowa launcha, mobile MPK, Seinka Assist, Trambus, Bedfettings, LGD. WhatsApp, serwer Tantal 5.
0: Mam, jak widać, tych aplikacji sporo na ekranie głównym. Jedyne, co się nie dodaje...
1: Rozpoznaj przycisk 3MD Radar.
0: To widget. Widgety się niestety nie dodają same, to znaczy jest miejsce, na którym są widżety.
1: Wiersz 1, kolumna 2. Element menu otwarty. I usuń.
0: Trzeba. No, trzeba.
1: Configure mobile signal widget.
0: No właśnie, trzeba sobie czasami dodać ten widget.
1: Nie zaznaczono.
0: Ale trzeba go zaktywować. Sprawdźmy na poprzedniej stronie, na drugiej.
1: Czwartek, brak wydarzeń na dziś, na liście.
0: O, proszę bardzo. Widżet kalendarza poprawnie się czwartek, dodał.
1: Czwartek, harmonogram.
0: I teraz na stronie z kolei drugiej, na obszarze drugim mam czwartek, kalendarz.
1: Brak wydarzeń na dziś. Wtorek, 15 sierpnia. Cały dzień w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
0: Tak, to jest domyślnie dodane przez Google. Wyświetlam elementy od... Bo Google dodaje święta państwowe, religijne. No i w ten sposób można sobie to wszystko dodawać, konfigurować. I jak widać, nawet jeżeli sobie przywrócimy do ustawień domyślnych, można sobie potem swoje ustawienia przywrócić, więc to działa również wtedy, kiedy zmieniamy sobie telefon. Tak samo, jeżeli chcemy dodać jakąś aplikację, rzecz do doka, czyli do tego paska na dole, który jest na każdej stronie taki sam, bo tutaj mam obszar nasza 3.
1: Mój pociąg.
0: I tu mam jakieś tam 3 enter reader, mój pociąg, WhatsApp i tak dalej, ale zawsze w pasku na dole mam.
1: Telefon. Kontakty, dock, aplikacje, sklepy, dock, ustawienia, dock.
0: I to z 5 rzeczy, które mam w kontaktach. A jeżeli przejdę na obszar na przykład drugą stronę.
1: Harmonogram, poza
0: i tu mam właśnie, na tej drugiej stronie mam kalendarz.
1: Brak wtorek.
0: Widzę kalendarza. I na dole mam znowu.
1: Telefon, dock,
0: telefon.
1: Poza, więcej, przycisk. Telefon, dock, kontakty, dock, aplikacje, sklepy, dock, ustawienia,
0: dock. Ustawienia. Obszar, tak, przejdę obszar, znowu na czwarty ekran.
1: Wodor.
0: Tu mam różne kontakty.
1: Milet, piec, Rafał Kiwak.
0: I tak dalej, i tak dalej. I znowu
1: telefon,
0: w doku mam telefon, kontakty, aplikacje, ustawienia. Ustawienia. Czyli to samo, co na wszystkich innych ekranach. To
1: obszar roboczy.
0: Jest
1: wyświetla elementy od 4 do 3.
0: I po prostu, ja nie mówiłem, jak dodawać aplikacje do tego paska, ale po prostu wystarczy, że przy przeciąganiu ich na pulpit, wystarczy, że nie dodam tego na którąś tam, na któreś miejsce, na którąś kolumnę, na któryś wiersz, tylko niżej się przesunę i wtedy powie, że dock, komórka któraś. I wtedy mogę sobie do docka dodawać no, to, co mi się podoba. Tak się zastanawiam, co tu powiedzieć w ramach podsumowania. Chyba tylko tyle, że no, nowa jest rzeczywiście bardzo konfigurowalnym ekranem głównym. Nie jest pozbawiony jakichś tam wad. Niemniej skorzystać się z tego da. Na pewno trzeba uważać przy żonglowaniu ekranami głównymi, tymi stronami ekranów głównych. I trzeba na to uważać, bo sobie można wszystko rozwalić. Mało tego, można usuwać również ekrany, na których są różne rzeczy i w ten sposób dowalić sobie roboty dużo, jeżeli ktoś ma tych ikon sporo, a ja mam sporo, bo ja mam ustawiony 6x6, czyli mogę mieć 36 ikon na jednym pulpicie i rzeczywiście, no nie wiem czy akurat 30, ale no nie wiem czy 36, ale koło 30 myślę, że mam na ekranie głównym rzeczy, jednym. Ekranów mam kilka, także gdybym tak miał za każdym razem to wszystko ustawiać, to nie wiem czy by mi się chciało, a tak to sobie ustawiłem raz i potem przy, no nie wiem, zmianie telefonu, przy jakichś resetach albo właśnie przy nagrywaniu tej audycji mogłem stworzyć kopię zapasową i potem przywrócić ustawienia z tej kopii. Na szczęście kopii można mieć dużo, nie trzeba mieć tylko jednej kopii. Można tymi kopiami sobie zarządzać, można je usuwać, można zmieniać ich nazwy, można mieć kilka tych kopii i wtedy mam, nie wiem, można sobie jakieś eksperymenty robić z nową. No i tak, tak jak mówiłem, launcherów jest sporo. Też takim drugim launcherem, który jest bardzo ciekawy, jest Apex Launcher. Też tak jak nowa jest bardzo rozbudowany. I jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, którą ma nowa launcher. Niektóre aplikacje od... Może inaczej, Google w Androidzie albo 6, albo 7, już nie pamiętam, wymyśliło sobie, że będzie można w niektórych aplikacjach no jakoś też robić coś w rodzaju takich, może nie publicznych akcji, ale sposobów na szybkie akcje w aplikacji. 13.
1: urządzenie zostało odblokowane. Nowy launcher.
0: To znaczy, chodzi o to, że powiedzmy mamy sobie program notatki, czy program Keep Google'owy.
1: Dokumenty. Keep.
0: Mam Keep.
1: Sklep Play. Keep.
0: Mam sobie Google Keep, czyli notatki google'owskie. I teraz w momencie, kiedy przytrzymam palec.
1: Sklep Play. Keep. Sklep Keep.
0: Na Google
1: Wiersz Keep. Wiersz 5, kolumna 3. Element menu otwarty.
0: To zamiast odinstaluję aplikację.
1: Nowa notatka dźwiękowa.
0: To mam. Nowa notatka dźwiękowa.
1: Nowa notatka zdjęciowa. Nowa lista.
0: Nowa notatka. Lista i opcje, tak ikony. Dalej, i tak dalej. I mam dopiero opcje ikony. I dopiero jak w to kliknę, edytuj, usuń,
1: odinstaluj.
0: I tak dalej. Czyli to samo, co mam w innych programach. I właśnie niektóre programy mają takie swoje dodatkowe rzeczy.
1: Sklep Play.
0: Na przykład Sklep Play.
1: Sklep Play.
0: Kiedy kliknę z przytrzymaniem.
1: 4, element menu.
0: I bez przesuwania palca mam
1: opcje ikony, moje aplikacje.
0: Moje aplikacje albo opcje ikony, czyli właśnie jeżeli w to kliknę, to mam usuń informacje aplikacji itd. Stosunkowo niewiele aplikacji ma takie menu, bo chociażby nawet bardzo popularny WhatsApp. No, co jest?
1: WhatsApp.
0: Klikaj się z przytrzymaniem.
1: Wiersz 3, kolumna 3.
0: Dziękuję. To jest normalnie usuń informacje, edytuj, odinstaluj i tak dalej, i tak dalej. To mają głównie rzeczywiście aplikacje od Google'a. Może dlatego, że stosunkowo mało launcherów wspiera tą funkcjonalność tych dodatkowych akcji na aplikacjach. No i chyba tyle. Jak widać, można sobie telefon bardzo spersonalizować. Jak widać, na stronie głównej można mieć nie tylko skróty do aplikacji. Można mieć szybkie kontakty, czyli dzwonienie do ludzi. Można mieć szybką wiadomość, czyli możliwość wysłania szybkiego SMS-a do osoby i wtedy otwiera się domyślna aplikacja do SMS-ów z otwartym kontaktem i można sobie w taki dosyć szybki sposób wysłać do kogoś SMS. I różne inne rzeczy. Chyba tyle, jeśli chodzi o launchery, w szczególności o nową. Oczywiście nowa ma jeszcze sporo swoich ustawień dotyczących i wyglądu, i zachowania. Fajnie sobie jest czasami wejść i sprawdzić, co tam nowa oferuje. Zwłaszcza, że co jakiś czas zmienia. Nowa Launcher jest do dostania w sklepie Play za darmo. Prócz tego jest coś takiego, co się nazywa Nowa Launcher Prime, czyli pisane Prime. Nowa odbywa się przez V, bo jest to produkt angielski, chociaż dobrze spolszczony. Wersja Prime kosztuje kilkanaście złotych chyba, albo około 20. W każdym razie jest to wersja taka teoretycznie Pro, która ma jakieś jeszcze swoje gesty, to znaczy takie coś jak pokrętło voiceover, że można sobie uruchamiać jakieś tam aplikacje na przykład, albo przez jakby uszczypnięcie ekranu można sobie uruchamiać aplikacje. Ponadto w kilku aplikacjach, jak na przykład WhatsApp, jest możliwość sprawdzenia, no może nie sprawdzenia, ile jest taka opcja, że zamiast wyświetlanego tylko słowa WhatsApp, jest trochę tak jak w iOSie, że jest WhatsApp i powiedzmy ileś nam 5 nowych wiadomości. Bo teoretycznie programy niektóre mogą takie coś wyświetlić, aczkolwiek niestety to wymaga współpracy z launcherem. No i tylko nowa wersja Prime umie takie rzeczy zrobić. Tak samo można zrobić tak, że klikając na telefon można mieć od razu informację, że mamy na przykład 5 nieodebranych połączeń. I to są jakieś takie tego typu rzeczy. Ja tego nie mam, więc nie wiem, jak to działa. Ale ponoć jakoś tam działa. Niestety, tak jak mówiłem, nie jest to aż tak fajnie zintegrowane z systemem, przynajmniej na razie. Dlatego to jest tylko w wersji Prime, czyli w tej wersji płatnej w Nowa Launcher. No i chyba tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Tomasz Bilecki, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Tyflo Przegląd numer 181, audycja numer 181. Dzisiaj taki skromny skład. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i ja. I tu jeszcze moja dobry Ola wieczór. Się odzywa, ale miejmy nadzieję, że to już niedługo. W każdym razie zaczynamy oczywiście od tego, co dzisiaj będzie w audycji, a to jak zwykle przedstawię Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Audiodeskrypcja do wysłuchania przed koronacją króla Karola III. Ableton Note na iOS jest dostępny. Nowości Polskiego Związku Niewidomych. Voice Dream Reader na iOS przechodzi z płatności jednorazowej na model subskrypcyjny. Innowacje w dziedzinie dostępności sportu. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Warto skonfigurować kilka metod. Masz doświadczenie dyskryminacji w transporcie lotniczym? Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami chętnie o tym usłyszy. 6. Międzynarodowy Konkurs Rysunku Osób Słabowidzących. Jeszcze szybszy Whisper. Whisper Jazz. Paleta komend dostępna również w Google Chrome. Katalog dostępnych instrumentów wirtualnych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
0: A zaczynamy jak zwykle od metod, z którymi można się z nami skontaktować. Można napisać do nas w aplikacji stworzonej przez Dawida Piepera na system Windows Tyflo Podcast. Można pisać na YouTubie, na Facebooku pewnie można też pisać.
3: Też jesteśmy można,
0: w ogóle dostępni
3: tak.
0: W Tyflo Radiu na YouTubie, a na Facebooku?
3: Na Facebooku też jesteśmy dostępni, tak. YouTube, Facebook i Tyflo Radio. Tam nadajemy, tam jest audio i za
0: czyli
3: pomocą
0: wszystkie możliwe,
3: tego, tak.
0: Które do tej pory mieliśmy, usługi, że tak powiem, streamingowe u nas działają.
3: Tak, wszystko działa i ma się dobrze.
0: W takim razie, no nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć chyba pierwszy temat. Pierwszy temat, czyli audiodeskrypcja do wysłuchania przed koronacją króla Karola.
4: Tak, król Karol III będzie koronowany na monarchę brytyjskiego i to już za tydzień ponad po 6 maja. Wydarzenie będzie transmitowane oczywiście na całym świecie, pewnie także i w polskich mediach, w związku z czym jeżeli zamierzacie obejrzeć te uroczystości, jeżeli temat was jakkolwiek interesuje, to mam dla was taki zestaw do obejrzenia przed, żebyście troszkę byli wprowadzeni w to, jak to wszystko wygląda wizualnie. Oczywiście w języku angielskim przygotowane przez prezenterkę i audiodeskryberkę Weronikę Hicks, która jest też członkinią panelu kulturowego w Europejskiej Unii Niewidomych. Taki zestaw filmików na YouTubie, gdzie opisane są różne elementy wizualne związane właśnie z ceremonią koronacji. Mamy tam na przykład opis insygniów królewskich, mamy opis karety królewskiej, mamy opis korony i też herbów i innych odznaczeń. Chyba też mamy opis samego zaproszenia, jakie będzie wystosowane do tych, którzy na tą uroczystość zostaną zaproszeni osobiście. I jeszcze kilka, tak naprawdę chyba coś też jest o jedzeniu, jeżeli dobrze zrozumiałem, jak będzie wyglądał sam bankiet. Więc kilka takich filmików, ja tu ich widziałem z 6, jest przygotowanych. Można się z nimi zapoznać i być już trochę lepiej poinformowanym na czas, kiedy transmisja rozpocznie się już niebawem.
0: I drugi news, tutaj można powiedzieć troszeczkę został ubiegnięty przez Michała. Ableton Note, Ableton Live to jest aplikacja duża na Windowsa, na Maca, do tworzenia muzyki, dosyć zresztą znana i lubiana przez wielu twórców muzyki, zwłaszcza elektronicznej, bo to jest taki program, który jest zorientowany właśnie na taką muzykę, którą się tworzy z tak zwanych patternów, czyli takich mniejszych całości, które się potem łączy w większe całości. Oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane. No i jest wersja na iOS-a Ableton Note, czyli taka wersja nieco uproszczona, którą oczywiście da się używać, no właśnie, nie oczywiście, da się używać ze screenreaderem w dość nowej wersji zresztą, znaczy od jakichś tam ostatnich wersji. No tutaj Michał te newsy przygotował, aczkolwiek ja też sobie tego bardzo chętnie wysłuchałem.
3: No właśnie, ja też oglądałem ten filmik, to tu podziękowania dla Mai sobie, która udostępniła ten materiał. Tak, no, mamy te same źródła, tak? A to był właśnie filmik, który zresztą podlinkujemy w komentarzach, jeżeli chodzi o to, żebyście wy też mogli sobie to wszystko obejrzeć. W ogóle warto dodać, że Ableton to jest aplikacja płatna. Ona tam kosztuje 30 parę złotych i generalnie jest to takie uzupełnienie tego Abletona Live, który to, no właśnie tak jak wspomniałeś, może być wykorzystywana do tworzenia muzyki, natomiast ja też słyszałem, że część prezenterów dyskotek, DJ-ów różnych korzysta z Abletona do tworzenia setów, więc to nie tylko jest właśnie tworzenie muzyki jako takiej, ale też no, składanie jak, różnych.
0: Jak z większością programów do no, takich dużych programów rozbudowanych, on może służyć do bardzo wielu rzeczy.
3: Tak, no na Reaperze też da się tworzyć sety.
0: Oczywiście.
3: Jeżeli
0: tak samo na Abletonie, jakby ktoś chciał, można, nie wiem, robić miksy takiej zwykłej muzyki.
3: No dokładnie.
0: Tylko tyle, że te wszystkie programy mają takie swoje jakby zadania, że tak powiem, główne. Znaczy, no, one są zorientowane w jakimś kierunku. To znaczy, że bardzo łatwo osiągnąć jedne rzeczy, nieco trudniej osiągnąć inne rzeczy. Mhm. No i w przypadku Reapera, no, to jest program do robienia miksów, czyli do tego, że mamy już nagrane różne rzeczy i te rzeczy potem, no właśnie jakoś tam miksujemy, jakieś piosenki załóżmy. Czyli mamy nagrany bas, bębny lub nagrywamy je jakoś w Reaperze. Oczywiście tworzyć muzykę na nim też się da, jak najbardziej. Natomiast to jest program, który jest zorientowany głównie na miks różnych różności. Natomiast Ableton to jest program, który właśnie służy do tworzenia muzyki, więc on będzie miał różne rzeczy, które Reaper ma gdzieś tam schowane, to Ableton będzie miał na wierzchu, na przykład kwantyzację, czyli takie wyrównywanie tego, co się zagrało, to żeby to zrobić w Reaperze, trzeba wejść w edytor MIDI, potem trzeba wejść w kwantyzację, tam ustawić, natomiast Abletonie to jest na wierzchu na przykład. To są takie, i ta kwantyzacja z tego, co wiem, to jest taka dość mocno rozbudowana, jakieś wykrywanie tempa, różne inne rzeczy tam są, które służą do tego, żeby tworzenie muzyki przez MIDI było jak najbardziej wygodne. No i właśnie wersja ta Note, czyli taka no nieco uproszczona, taki właśnie dodatek, trochę taki szkicownik muzyczny.
3: Tak, bo on współpracuje w ogóle z chmurą Abletona i można sobie, to jest założenie tego programu, tego Ableton Note, jest takie, że można sobie coś tworzyć w podróży i to, co stworzymy, wrzucić do chmury Abletonowskiej i później sobie na tej dużej aplikacji pracować z tym dalej. Nie wiem, jak jest dostępny Ableton ten duży. Podejrzewam, że na razie jeszcze z jego dostępnością mogą być problemy, chociaż skądinąd gdzieś czytałem i to już jakiś czas temu, że twórcy Abletona zatrudnili kogoś od dostępności. Więc to jest chyba pokłosie tego faktu, tej decyzji, że w końcu bierzemy się za to i próbujemy coś zrobić, żeby nasza aplikacja była jak najbardziej dostępna. Na razie Note, a być może za jakiś czas ten duży Ableton również będzie obsługiwalny. No właśnie, w podróży i nie w podróży, z tego filmiku ja przynajmniej wywnioskowałem, że jednak żeby w naszym przypadku sensowne było granie, to jeszcze warto by, żeby do naszego smartfona, bo tu mówimy cały czas o aplikacji mobilnej, o aplikacji na system iOS, dołączyć jakąś klawiaturkę, którą
0: sobie podpinamy. To zależy, kto czego oczekuje. Mhm. To zależy, kto czego oczekuje, bo Andre Louis to jest człowiek, który tworzy muzykę taką mocno, no nie chcę powiedzieć akustyczną, bo to nie o to chodzi, ale taką jazzowo, funkowo jakąś, gdzie jest dużo improwizacji, dużo jest takich rytmów, które wymagają właśnie gry na klawiaturze. Natomiast podejrzewam, że sporo osób, które tworzą muzykę, mogą tworzyć, jak to się mówi dzisiaj, bity, które, no, może nie to, że nie wymagają klawiatury, chociaż w części przypadków pewnie nie wymagają, albo wymagają jej trochę, znaczy no, stawiają mniejsze wymagania i pewnie dałoby się to robić już na tym, no, na ekranie dotykowym. Tak mi się wydaje, przynajmniej łatwiej to robić na ekranie dotykowym.
5: Całkiem jest to możliwe, co mówisz, zwłaszcza, że tworzenie na przykład bitu jako takiego, no to tam naprawdę w tym Abletonie nie nastręcza trudności, zwłaszcza perkusji, tak? Wybieramy sobie, jaka tam perkusja ma być, określamy tempo i to po prostu działa. Jakąś tam kwantyzację potem sobie można jeszcze ustawić, żeby to było równo i naprawdę to akurat te partie rytmiczne to bardzo szybko można było stworzyć. Są problemy. Jest problem z tym tak zwanym direct touch, dotykiem bezpośrednim, który nam się gdzieś tam włącza w tej aplikacji i warto go wyłączyć, bo po prostu wtedy wygodniej obsługuje się interfejs tego programu. On tam co jakiś czas się aktywuje i problemem chyba takim największym, przynajmniej z tego, co zrozumiałem z tego materiału wideo, no to jest po prostu odnajdywanie suwaków, bo tam na przykład mamy różne efekty, które możemy nakładać na dany instrument, na danej ścieżce i te efekty mają swoje różne parametry. No tak jak w każdym programie do zabawy dźwiękiem. I te efekty, tych parametrów efektów jest kilka i tam jest problem z lokalizacją tych suwaków. To sobie trzeba odliczać, szukać tych suwaków. To jest chyba tak naprawdę największy problem i też czasem jest problem z ustalaniem konkretnej wartości tych suwaków, bo są dostępne przyciski do poruszania się o jeden krok, ale na przykład jak chcemy zmienić, dajmy na to tempo projektu z tam powiedzmy, no nie wiem, 100 do 120 BPM-ów, no to trzeba 20 razy tak naprawdę kliknąć ten przycisk do zwiększenia tej wartości. Czasem może też się udać jakoś przeciągnąć ten suwak, ale niektóre suwaki działają w pionie, inne działają w poziomie, więc to sobie trzeba naprawdę wszystko wyczuć. Jest to trochę zabawy, niemniej jednak ta aplikacja może nie w 100% dostępna, natomiast jest jak najbardziej obsługiwalna już z użyciem VoiceOvera, więc jeżeli nie szkoda wam tam tych 30 paru złotych, no to możecie sobie kupić i myślę, że jeżeli lubicie tworzyć muzykę, to nie będzie to wyrzucona kasa.
0: Też jeżeli chodzi o ten Direct Touch, to wydaje mi się, że to znowu jest pokłosie sposobów, w jaki Andre Louis tworzy muzykę, czyli przez MIDI. Podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z ekranu dotykowego, no to ten Direct Touch tu się może przydać zdecydowanie, no bo dzięki temu można grać na tym urządzeniu, no w miarę normalnie, że tak powiem, to znaczy jesteśmy w tym obszarze do grania, no i gramy po prostu. Tak mi się wydaje. No dobrze, to...
5: To ja jeszcze może od razu przeczytam wiadomość, którą napisał do nas słuchacz, co prawda w innym temacie, ale skoro piszecie, to my z wielką przyjemnością będziemy to czytać. Napisał do nas Piotr. Cześć, ostatnio z sukcesem skorzystałem z programu Kino Dostępne. Byłem w kinie na filmie Prawdziwe Życie Aniołów. Po wysłuchaniu bloku reklamowego trzeba kliknąć przycisk Uruchom audiodeskrypcję. Po usłyszeniu komunikatu o powodzeniu synchronizacji odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Potem na luzie oglądamy film. Jaram się tą możliwością. Polecając innym aplikację, czekam cierpliwie na więcej filmów do oglądania. Pozdrawiam. I my ciebie, Piotrze, pozdrawiamy. No i cieszymy się, że kolejne audiodeskrypcje do tej aplikacji trafiają, bo tak naprawdę no to tak jak mówiliśmy w audycji Rzut Ucha na Kino wspólnie z Magdą Rutkowską, siłą tej aplikacji będzie to, jeżeli będą trafiać kolejne deskrypcje. Im więcej ich będzie, tym bardziej użyteczne będzie ta aplikacja, bo to nie sztuka stworzyć coś, gdzie będą jakieś tam, nie wiem, 3 ścieżki i niewiele więcej. Tu chodzi o ilość.
4: No a też, jeżeli już mówimy o komentarzach od osób, które nas słuchają, to Ewelina również napisała do mnie prywatnie w sprawie gry. Gra, chyba ta The Blind Quest, tak się ona chyba nazywa. Jest to dość nowe wydawnictwo. I Ewelina, po pierwsze, chciałam tą grę polecić. My o tej grze mówiliśmy przy okazji którychś już nowości. Mam wrażenie, że nawet kilkakrotnie, więc tak, tak, mamy tą grę cały czas na radarze, ale jest też sugestia i tutaj być może ktoś z was, kto w gry gra częściej niż niektórzy z nas i chciałby się tego podjąć, jest prośba o prezentację tej gry. Głównie z tego tytułu, że jest tam cała ciekawa historia, którą można by opowiedzieć, natomiast gra jest w języku angielskim. No, jak wiemy, nie dla każdego jest to język znany, więc tutaj taka sugestia, żeby na temat tej gry poprowadzić jakiś podcast.
5: Ja oczywiście, ze swojej strony miałbym taką sugestię w ogóle dla Eweliny, że może chciałaby zaprezentować tę grę, jeżeli udało jej się to przejść.
4: Tak, to jest prawda. Jest to taka opcja też. Możesz Ewelinę u nas nagrać. Natomiast też zastanawiam się, na ile... jeżeli to jest taka długa gra i tutaj też Ewelina to zauważyła, że to nie będzie możliwości nagrać całej tej gry. No, ale jak tutaj to zrobić, żeby też nie zaspoilerować za bardzo komuś, kto może chciałby zagrać samodzielnie? No, nie wiem. To już myślę, że ktoś, kto na pewno bardziej ode mnie w grach siedzi, mógłby z tym tematem się zmierzyć, ale to jest prośba od Eweliny i myślę, że fajnie, że się do nas zgłaszacie z różnymi sugestiami i że gracie w gry i że testujecie różne rzeczy, o których chcecie nam opowiadać. Piszcie do nas, dzwońcie i opowiadajcie.
5: Tak, to jeszcze mamy tu jeden komentarz od naszego słuchacza Borysa. Witam. Chciałbym zapytać, czy ktoś wie o Aleksie na Sonos w Polsce?
4: No? Nie. Znaczy, czy jest, czy działa, albo czy będzie działać, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, też nie posiadam głośników Sonos, nie wiem.
5: Ja też nie, więc... Nie,
4: ale mamy wśród słuchaczy na pewno użytkowników, to może będą w stanie coś poradzić.
6: Mhm. W ogóle nie wiem, czy to o czym była mowa, wydaje mi się, czy nie, że Google Assistant się zwija.
4: Ale tak oficjalnie, czy była? Na razie była mowa tylko, że coś tam z zespołem, że go tam inne zadania będą, że przycinają coś tam już oficjalnie potwierdzono?
6: Ponoć chyba nie, ale jest duża szansa na to.
4: Aha, to mówiliśmy.
6: Duża szansa na to, no tak, bo te asystentne rzeczywiście tam i pewni i podejrzewam, że to w ogóle może być tak, że te asystenty albo się będą zwijać, albo właśnie będą jakoś tam ewoluować w kierunku tych asystentów opartych na tych sztucznych inteligencjach pokroju ChatGPT i pewnie pokrewnych, no bo teraz każdy na wyścigi robi swoje sztuczne inteligencje, w tym Elon Musk, który zarzekał się, że sztuczne inteligencje są złe i w sumie to ich nie warto rozwijać przez co najmniej pół roku, to teraz sam tworzy sztuczną inteligencję. No,
5: Elon może po to chciał, żeby inni się wstrzymali.
6: Może. Mnie już nic nie zdziwi. W każdym razie bardziej trochę lokalnie nowości z Polskiego Związku Niewidomych. Paweł przygotował kilka.
4: Tak, i dzisiaj będzie na sportowo i troszeczkę też artystycznie. Po pierwsze ruszył nabór do Akademii Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących. I przeczytam, co następuje. Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w trzeciej edycji projektu Akademia Tenisa dla niewidomych i słabowidzących. Pod okiem doświadczonych trenerów będzie można nauczyć się grać w blind tenisa i zadbać o kondycję fizyczną. Do projektu mogą zgłosić się mieszkańcy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. No czyli rzeczywiście jest wiele tych województw. Dość duża część kraju jest pokryta tym projektem. W przypadku zainteresowania organizatorzy rozważą także możliwość zorganizowania zajęć w pozostałych województwach. Udział w projekcie jest bezpłatny. Treningi będą odbywać się na terenie wymienionych województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież. Projekt będzie trwał do 31 marca 2024. Adepci Akademii mogą w ramach projektu... Adepci Akademii w ramach projektu będą mieli zapewnione treningi blind tenisa, Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami stretchingu w formie online. Masaże sportowe i lecznicze. Indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą, fizjoterapeutą, trenerem personalnym, psychologiem sportu lub dietetykiem. Sprzęt i miejsce do gry. Opiekę trenerów. Wsparcie asystentów wolontariuszy, którzy pomogą na przykład w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub przystanek. Indywidualne plany działania. Wymagane kryteria dla uczestników. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku, w przypadku osób dorosłych stopień znaczny, umiarkowany lub lekki. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

0: posiada pan Robert Zarzecki. Telefon 605 368 660. E-mail biuro@widzimyinaczej.org.pl. I działanie jest współfinansowane z środków PFRON, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I to wszystko, co wiemy na ten temat. Więc jeżeli jeszcze nie graliście w blind tenisa, albo no, ciekawi was ten sport, który, przypominam, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, bo to chyba też o ten sam sport chodzi, po angielsku też się go nazywa soundballem, jest oficjalnie już teraz na Australian Open, więc no może ten projekt nie ma tego tu wpisanego w celach, ale jest to zawsze jakiś pierwszy krok do tego, żeby gdzieś bardziej profesjonalnie w sport się zaangażować. Więc myślę, że warto. Druga kwestia to warsztaty twórcze dotyczące przyszłości. I tu już jest informacja do osób, które no, albo w Warszawie mieszkają, albo są w stanie na te dwa spotkania do Warszawy przyjechać. A o co chodzi? Fundacja Wielozmysły rozpoczyna rekrutację do cyklu Opowiadanie Światów. To seria warsztatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i ruchu. Uczestnicy będą zastanawiać się nad działaniami, które mogą nieść nadzieję w obliczu globalnych i lokalnych kryzysów. Celem projektu jest próba wyobrażenia sobie i opowiedzenia o bardziej optymistycznych, ale jednocześnie realnych wizjach przyszłości. Warsztaty skierowane są do osób w wieku od 15 do 22 lat. Opowiadanie światów łączy działania edukacyjne i artystyczne. Projekt składa się z cyklu 9 warsztatów. Czyli 9 spotkań, a nie 2. No dobrze, zaraz to doczytamy wszystko, bo musiałem się gdzieś pomylić. Pierwsza część będzie wprowadzała wątki związane z tworzeniem narracji, relacjami człowiek-przyroda, nowymi technologiami, niepełnosprawnością i migracjami. W trakcie drugiej części uczestnicy przepracują wybrane tematy. Odbędą się warsztaty performatywne, scenariuszowe i dźwiękowe. Efektem projektu będzie słuchowisko prezentujące bardziej optymistyczną wizję przyszłej społeczności. Tytuł projektu nawiązuje do powieści Ursuli K. Le Guin, wybitnej pisarki science fiction, poetki i eseistki. Autorka uczy, że umiejętność wyobrażenia sobie świata innego niż ten, w którym żyjemy, ma kluczowe znaczenie w budowaniu zmiany społecznej i kulturowej. Warsztaty odbędą się w dwóch blokach, 20-21 maja i 3-4 czerwca w Warszawie, głównie w centrum lokalnym Żoliborz. Rekrutacja trwa do 4 maja, a zainteresowani powinni wypełnić formularz na stronie, i tu znowu formularz Google. Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie fundacji www.wielozmysły.org.pl/opowiadanie-światow. Oczywiście linki wszystkie jak zawsze u nas będą w komentarzach i profilu facebookowym www.facebook.com/fundacja-wielozmysły pisane razem. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Kontakt telefoniczny pani Monika Matusiak 509 555 812. Powtarzam, 509 555 812 lub e-mail monika@wielozmysly.org. No i myślę, że tu będziemy mogli skończyć, jeśli chodzi o to, co w tym tygodniu zakomunikował z takich ciekawych projektów Polski Związek Niewidomych. Ale po pierwsze, ze sportem jeszcze się dziś nie żegnamy, a po drugie, to nie nasze ostatnie spotkanie z projektami tej organizacji, bo jeśli tylko coś się pojawi ciekawego w którymś z naszych polskich miast, to z pewnością o tym damy znać.
1: A teraz zaglądamy do wypowiedzi naszych słuchaczy, bo piszecie do nas intensywnie, co cieszy, bardzo cieszy. Roberto do nas napisał: cześć, jeśli testujecie nową aplikację Banku Santander na iOS, to śmiało pobierajcie aktualizacje. Są poprawki dostępności, przede wszystkim już działa z voiceoverem przycisk do logowania biometrycznego. Polecam też we wstępnej konfiguracji ustawienie ekranu głównego na lekki, bo domyślnie jest klasyczny. Lekki ekran główny jest dla użytkownika VoiceOvera bardziej przejrzysty. Nadal są jednak problemy, na przykład przyciski w ustawieniach aplikacji są nie

0: opisane. Na Androidzie dostępność chyba bez zmian, tam już można zrobić większość rzeczy, ale na przykład trudniej jest zmienić ekran główny, trzeba się trochę naklikać i naprzesuwać. Sprawdzałem z Talkbackiem i Jeszuo. Tyle Roberto a propos aplikacji. No cóż, to zachęcamy do aktualizowania i testowania i dzielenia się swoimi wrażeniami w takim razie.
1: I zostajemy w kręgu aplikacji, tym razem mniej optymistyczna wiadomość, bo Voice Dream Leader, znany, lubiany, no do tej pory trzeba było zapłacić za niego raz. Teraz to się niestety zmieni, trzeba będzie za niego płacić co jakiś czas.
0: To znaczy tak, mowa o Voice Dreamie na iOS-a, to na pewno, bo tu wokół tego dość głośno zrobiło się ostatnio na forum Apple Viz, bo zdaje się, że Voice Dream na Maca to już tak działa, praktycznie od samego początku, jeżeli chodzi o ten model subskrypcyjny. No i cóż, początkowa cena, jaka została zaproponowana przez twórców Voice Dreama, to $59.99 rocznie. Pojawiła się taka informacja gdzieś tam na forum Apple Viz, że ma to zostać jednak nieco zmniejszone do $39.99, więc no jest mniej, chociaż w takim cyklu rocznym to też bez wątpienia nie jest to wcale aż taka mała suma, skoro
1: ile
0: już...
1: Ile kosztował? Tak, po prostu.
0: Jakoś tak to nie było $30 taka kompletna opłata? Tak mi się wydaje, że to mniej więcej...
1: Tak będzie więcej za rok niż...
0: Swoją drogą, Tomku, gdybyś troszeczkę mikrofon sobie podgłośnił.
2: Tak, to prawda, ale uprzejmie. Cały Voice Dream... Nie pamiętam teraz, czy on aż tyle kosztował. Wiem, że ja go kupiłem jakoś koło 60 zł, z tego co pamiętam, ale to było rok temu i może była wtedy jakaś promocja.
0: Tak, bo tam się pojawiały promocje i oczywiście to też trzeba pamiętać o tym, że Voice Dream w różnym czasie... Różnie wyglądał proces jego zakupu i to, za co trzeba było tak naprawdę płacić, bo pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy Voice Dream na iOS-a... przynajmniej dla polskiego użytkownika, wiązał się jeszcze z jednym dodatkowym zakupem, mianowicie z zakupem głosu, bo przecież kiedyś głosy iOS-a nie były obsługiwane w tej aplikacji i na początku to w ogóle było tak, że dobra, kupowaliśmy sobie Voice Dreama, ale jeszcze w Voice Dreamie musieliśmy dokupić jakiś głos, albo akapelę, tak. Albo Iwonę, to już co kto tam lubił, a na początku to w ogóle nie było wyboru, bo był tylko jeden polski głos, mianowicie akapella Ania. Ja kupowałem w tym czasie Voice Dream. To już tak dawno było. Natomiast no teraz się to zmienia. Początkowo aplikacja będzie bezpłatna, to znaczy zainstaluje nam się ona za darmo. Będzie 7-dniowy okres próbny, no a potem, no cóż, to trzeba będzie się zdecydować na subskrypcję i na to, żeby nasza karta była obciążana regularnie. Co rok czy co miesiąc, bo też ma pojawić się taka możliwość, jeżeli chodzi o Voice Dreama. No cóż, zdania są bardzo podzielone i to nawet w tej społeczności amerykańskiej użytkowników Apple, gdzie wydawać by się mogło, że w Stanach Zjednoczonych to generalnie ludzie będą mieli mniejszy problem z płaceniem za różne aplikacje, a nie oszukujmy się, Voice Dream no jest aplikacją, która dla osób niewidomych na iOS-ie to była jedną z tych, których instalacje wszyscy polecali na samym początku. Jak kupujesz sobie iPhone'a, chcesz czytać książki, to koniecznie zainstaluj sobie Voice Dream Readera. No i teraz głosy są takie, że oczywiście niektórzy bardzo chętnie będą wspierać Voice Dreama, inni szukają też alternatyw, które są, bo to też nie jest tak, że nie ma tych alternatyw. Są inne aplikacje, za pomocą których można sobie czytać książki, jak chociażby aplikacja Dolfina, jak ona? Easy Reader. Czy tak. Na przykład Speech Central też jest ta aplikacja, której to swoją drogą myślę, że za jakiś czas się przyjrzymy nieco uważniej, bo ona jest dostępna dość wieloplatformowo, natomiast wieloplatformowo z Windowsem włącznie. Niestety, ja to sprawdziłem i rozczarowałem się, mianowicie aplikacja nie synchronizuje książek na linii Windows iOS. Na linii jest... iOS ekosystem Apple tak. Jak najbardziej, ale... No.
2: Tak, ale tego nam nikt nie obiecywał też do końca. W sensie, mogłoby się wydawać, tak że skoro jest na tyle platform, to coś w tym kierunku opanowali, ale nie było to coś, co nawet było gdzieś jasno napisane w liście funkcji programu, więc ja tutaj bardziej do tego podszedłem osobiście jako do eksperymentu. Natomiast no, okazało się rzeczywiście, że się nie da, a mogłoby być, to prawda, ale w Speech Central... Jest dostępny na Maca, na Windowsa, na iOSa, Androida, nawet na Apple Watcha ponoć jest bardzo rozbudowana aplikacja.
0: I nie Apple TV też.
2: I Apple TV, tak. I nie wiem, czy ty, Michale, już testowałeś na Watcha, Speech Central.
0: Na ja Watcha nie akurat mam... nie, na Apple TV swego czasu odpaliłem. Średnio wygodnie tam się robiło cokolwiek, ale jak już bym miał coś tam załadowane i tylko żeby sobie włączyć i czytać, to jak najbardziej, to by było spoko. Mm-hmm. To by było no spoko. Więc no, to są takie alternatywy. Ta aplikacja na Windowsa, ona tam kosztuje 30 parę złotych w sklepie Microsoft Store. Cóż, ona jest dostępna. Tego nie mogę jej zarzucić, że tam są jakieś dostępnościowe problemy. Natomiast no, pod Windowsem to aplikacji do czytania książek jest wiele. Wystarczy sobie Notepada otworzyć albo cokolwiek. I mamy już chociażby w książki w zwykłych plikach TXT, czy Qrit na przykład, jeżeli chcemy czytać EPUBy.
2: Bookworm.
0: Tak, albo Bookworm. I no nie muszę kupować odrębnej aż takiej aplikacji, której interfejs jest... No dyskusyjny, jednym osobom się podoba i innym nie, inne są w stanie się do tego interfejsu przyzwyczaić. Mnie ten interfejs absolutnie nie zachwyca, to powiem szczerze. Więc no nie jest to aplikacja i nie będzie to z pewnością aplikacja mojego pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o czytanie książek pod Windowsem, ale gdyby była taka możliwość, że zaczynam czytać na Windowsie, kończę czytać sobie na przykład w podróży na telefonie, to byłaby. Zdecydowanie byłaby. I tak a propos Voice Dreama właśnie, zastanawiać może, co dalej, co będzie niosło za sobą to, że ta aplikacja będzie teraz aplikacją płatną w rozliczeniu subskrypcyjnym. Czy to będzie oznaczało, że użytkownicy rzeczywiście coś ciekawego dostaną? Bo ostatnimi czasy... To nie wiem, czy się ze mną, Pawle, zgodzisz, ale Voice Dream to tak w zasadzie na jakieś tam poprawki przynosił. Tam się od dość dawna niespecjalnie dużo działo tak pod maską tego programu.
2: Chyba ostatnią funkcją nową, która doszła dość niedawno, jest właśnie pisanie po plikach PDF. I to jest coś, co miało pozwolić na wypełnianie na przykład formularzy, które dostajemy w PDF-ach. Natomiast ta funkcja nie była dostępna z VoiceOver. I tak widać troszkę, że no, autor zauważył, że i też od początku to było poniekąd celem, że nie tylko osoby niewidome korzystają z tego programu, ale też dyslektycy, ale też osoby z innymi tak zwanymi niepełnosprawnościami czytania. Gdzieś w sektorze edukacyjnym ta aplikacja pewnie się rozniosła szerokim echem, zwłaszcza amerykańskim. Zwłaszcza, że i tutaj ten wątek amerykański nie jest bez znaczenia, że aplikacja bezpośrednio obsługuje Bookshare'a. A w Stanach, no, każda aplikacja, która wspiera Bookshare'a, NLS Bard bezpośrednio, jest na wagę złota. Więc tutaj na pewno też za to miała ona u niewidomych Amerykanów dużego plusa. Natomiast masz rację, że ostatnimi czasy te changelogi to są poprawki i usprawnienia drobne, które nie zostają nigdzie szerzej opisane. Aplikacja prawdopodobnie robi to, co ma robić. Dla mnie ona już robiła to, co miała robić jakieś 10 lat temu. Może jak doszło jeszcze jakieś integracje z chmurami, coś tam, wsparcie dla plików, dla głosów systemowych.
0: No to robi to trochę lepiej, to prawda.
2: Tak, ale ten zestaw funkcji, który tam był w tych pierwszych wersjach, zasadniczo mi osobiście by wystarczył. I tak mieliśmy już takie dyskusje na Mastodonie, że tak naprawdę w tym momencie zaczyna się era, to znaczy tak, tu trzeba zaznaczyć jasno, bo chyba tu nie mówiliśmy. Plan jest taki, że osoby, które już kupiły aplikacje, będą miały dalej do niej nieograniczony dostęp.
0: Zgadza się. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce różnie z tym bywało. Gdzieś tam było widać też na Mastodonie czy na forach Apple Viz jakieś takie wypowiedzi użytkowników, że coś tam, że jak odinstalował ktoś tę aplikację, to potem, kiedy ją zainstalował ponownie, to urządzenie zapomniało, że tam już dla tego użytkownika ten Voice Dream został kupiony, więc no, później chyba dzień po tym, jak to przeczytałem, to pojawiła się kolejna wersja Voice Dreama z jakimiś tam poprawkami. Więc myślę sobie, że to może być właśnie tak, no, że najzwyczajniej tak w świecie to zostało poprawione.
2: Oby. No bo to by w jakiś sposób ratowało sytuację, przynajmniej dla tych, którzy już te pieniądze wydali tak naprawdę i którym tą aplikację ktoś polecił i uwierzyli w to, mając przekonanie, że jak już coś raz kupili, to mają do tego dostęp. No, przykład Envision pokazuje, że nie zawsze tak to jest. Natomiast mieliśmy już takie dyskusje, że kurczę, jak tak popatrzeć na rozwój programów różnych, z których korzystamy, to twórcy różnych rozwiązań potrafili już udowodnić, że aplikacje lub program do czytania książek w różnych formatach, syntezą mowy, ba, nawet do eksportu tychże, do różnych plików audio i tworzenia sobie audiobooków syntezą, da się zrobić za darmo albo po cenie takiej właśnie jednorazowej, która nie rozrywa kieszeni.
1: Mamy balaborkę. Tylko to są rzeczywiście programy, które nie są dedykowane jakiejś wybranej grupie osób. Na przykład Voice, to moim zdaniem to jest najlepszy przykład takiej aplikacji, to Voice Loud Reader na Androida. Tak. Bo to jest aplikacja, która nie jest nie dla niepełnosprawnych kogoś, tylko po prostu chce sobie czytać książki bez patrzenia na ekran. Proszę bardzo. I to jest aplikacja dla wszystkich. To jest aplikacja, która ma wersję darmową z reklamami i no, płatną bez tych reklam. I oczywiście tam niewidomi, co są jakimś tam na tyle dużym, na tyle tam jest jakieś duże, jakaś duża uwaga skupiona na niewidomych, że no, ta dostępność jest pilnowana, żeby to było. Natomiast tak generalnie, no, tam jest właśnie opisane, że to jest aplikacja do czytania książek bez patrzenia na ekran. I rzeczywiście mam wrażenie, że coraz więcej osób różnych, kierowcy i osoby starsze, a to nie jakoś bardzo starsze, tylko takie powiedzmy, no w tym momencie 50-60 plus, które jeszcze są aktywne, powiedzmy jakoś zawodowo, życiowo i w ogóle, czytają sobie w ten sposób książki, no bo robią są coś, nie wiem, w domu, w kuchni, jadą do pracy, jadą gdzieś, coś tam jeszcze robią. I żeby im czytało książkę, to ta synteza, która już w tej chwili jest w tych smartfonach, pozwala na to, żeby te książki się może nie jakoś bardzo komfortowo, ale na tyle, że to jakoś przejdzie, no jakoś czytało. Mam w rodzinie zresztą też kogoś, kto w tej chwili czyta w taki sposób, syntezą tą wbudowaną w Androida i to jest, i to jakby mówię, to no oczywiście to tam są jakieś przekłamania, jakieś, ale to już jest na tyle fajnie, że to już wystarczy, mówi. Ciekaw jestem, co się stanie, gdy ten Eleven Labs się stanie bardziej jeszcze popularny, choć i tak już jak wpisuję na YouTube'a Eleven Labs, no tam co parę godzin albo co godzinę czasami jest filmik, w którym opisywane jest to, jak można to z tego skorzystać i to już jest chyba dość znana technologia, więc podejrzewam, że te wszystkie duże firmy mogą szykować jakieś odpowiedzi na ten system od Eleven Labs, więc ta synteza wbudowana nawet w system tak może się za jakiś czas jeszcze bardziej polepszyć. Także no zobaczcie.
0: Ja w ogóle myślę, że to bardzo zależy też, bo wspomniałeś, Pawle, o tym, że no, pokazuje życie i różne przykłady, że można stworzyć aplikację, za pomocą której będzie się czytało książki i nie będzie ona droga i nie będzie ona jakoś tam wybitnie nas uderzać po kieszeni. Tak, to się zgadza. Natomiast to wszystko, ja myślę, że też bardzo mocno zależy od tego, jak kto w proces danej rzeczy jest zaangażowany, bo jest dużo różnych aplikacji i ja się bardzo cieszę, że tak jest, które to ludzie tworzą sobie na przykład gdzieś tam, powiedzmy, po godzinach w domu, gdzieś tam po godzinach pracy nawet, jako taki projekt hobbystyczny i nierzadko one są bardzo dobrymi narzędziami. Ja w żadnym wypadku nie chcę ich dyskredytować. I to jest zawsze tak. Jeżeli aplikacja taka jest dziełem hobbysty albo takiego entuzjasty danego rozwiązania, to zazwyczaj okazuje się, że coś, co na przykład jakaś firma tworząca aplikację rozpisałaby na ileś dziesiąt albo set godzin pracy, zrobiła jeszcze dodatkowo jakąś estymację kosztów, wyszłoby to dziesiątki tysięcy złotych, to ta osoba w pojedynkę robi bez większego problemu gdzieś tam sobie po godzinach, chce za to kilka złotych i nagle okazuje się, że to wszystko można. Tak można, no tylko to nie jest do końca podejście biznesowe i ja mam tu takie wrażenie, że jeżeli ktoś myśli o tym, żeby z danej aplikacji krótko mówiąc, żyć, albo żeby była ona jakimś stałym źródłem jego dochodów, to musi jednak do tego podchodzić też w troszeczkę inny sposób i też wszystko jest uzależnione, mam wrażenie, od tego, ile ta aplikacja osób ma, kolokwialnie mówiąc, wykarmić. Bo co innego jest sytuacja, kiedy za aplikację odpowiedzialna jest jedna osoba, która ma jakąś tam swoją jednoosobową działalność, a inaczej wygląda też sytuacja, kiedy za aplikację odpowiedzialna jest jakaś firma, która musi zatrudnić kilka osób i te kilka osób opłacić. I my nawet często nie wiemy, z czego biorą się te koszta, no bo my nie zaglądamy komuś na zaplecze i nie wiemy, że w danej firmie jest na przykład, nie wiem, powiedzmy pani Kasia, która jest sekretarką, tak? I musi jeszcze odbierać maile, gdzieś tam przygotowywać spotkanie i tak dalej, i tak dalej. No, pani Kasia nie programuje, ale ona też jest zatrudniona i też na jej życie i na koszty jej zatrudnienia też te pieniądze z tej aplikacji się biorą. Więc to też chciałbym tak powiedzieć, bo ja akurat no, widziałem parę takich przypadków i na przykład tak sobie myślę, że gdyby naszą aplikację, Dawid, aplikację dla Windowsa, tak, którą stworzył, chcieć zlecić jakiejś firmie, to podejrzewam, że ta aplikacja w życiu by nie powstała, bo by się nagle okazało, że nie mamy absolutnie na to jakichkolwiek środków, a na pewno nie mamy takich środków, bo to nie byłoby, no to dobra, to dajcie nam 300 zł i zrobimy, tylko to by się zamknęło w paru tysiącach. Tak niestety to działa.
2: Jasne. I ja też nikomu nie odmawiam chleba, bo to nie o to chodzi, żeby mnie źle nie zrozumiano. Bardziej chodzi mi o to, że fajnie, że jest aplikacja, która się rozwija cały czas. Tam dochodzą nowe funkcje i to jakieś takie rewolucyjne, bo Voice Dream parę rewolucji już przeżył. Jakieś OCR-y, jakieś właśnie nowe tryby tam przechowywania tych książek, nawigacji, czegoś tam w ogóle wyszły. Jakieś aplikacje poboczne typu tam Writer i OCR i tak dalej. Natomiast fajnie, gdyby dla osób, które po prostu chcą czytać książki, istniała aplikacja, która może jest troszkę prostsza. Może nie rozwija się aż tak dynamicznie, może rozwija się tylko tyle, żeby Apple jej nie wyrzucił za to, że jest nierozwijana i żeby obsługiwała tam najnowsze iPhony, iOSy, żeby po prostu się otwierała i działała, ale żeby te podstawy oferowała i żeby osoba, która kupiła sobie iPhona w nadziei, że będzie na nim robić różne rzeczy, czytać książki, komunikować się ze znajomymi, tu jakaś nawigacja, tu jakieś coś, nie znalazła się w sytuacji, gdzie do już i tak drogiego iPhona jeszcze musi doliczyć sobie koszt aplikacji do czytania książek.
0: Dlatego dobrze,
2: nie syntezą jakąś neuronową, wypasioną, ani profesjonalną, tylko zwykłą, no, systemową, jaka jest.
0: Tak, szczególnie w naszych realiach to tak nie jest jakieś bardzo szałowe, bo powiedzmy język angielski, no i ta synteza Siri, no to to już wygląda lepiej, a chyba tych głosów też można używać. Czy nie w Voice Dreamie?
2: Chyba tylko w aplikacjach Apple coś. Nie jestem pewien.
0: Może, ale te angielskie głosy i tak są, mam wrażenie, jednak trochę bardziej dopracowane. Natomiast ja powiem szczerze, ja z miłą chęcią nawet przeszedłbym na ten model subskrypcyjny, gdyby właśnie powstała aplikacja, która zapewni mi synchronizację tych książek, synchronizację stanu, lektury. Gdyby to było coś rzeczywiście, co będzie dostępne i jeżeli twórca Voice Dreama będzie miał zamiar coś takiego wprowadzić, coś takiego wdrożyć, ale nie tylko w ekosystemie Apple, bardzo proszę, bo są ludzie, tak, którzy używają iOS-a, ale używają Windowsa jako swojego środowiska pracy, no to ja bardzo chętnie nawet i przeszedłbym sobie na taką opcję subskrypcyjną, bo to rzeczywiście jest coś, co na pewno dla twórcy też generuje jakieś stałe koszty, utrzymywanie jakiejś chmury, tej infrastruktury i tak dalej, nie ma sprawy. Natomiast w tym momencie ja się bardzo zastanawiam, po co coś takiego zostało zrobione, szczególnie, że tak mam wrażenie, że ten rynek użytkowników Voice Dreama to się jednak trochę nasycił. I to w sensie, że kto miał kupić, to kupił. Oczywiście trochę osób na pewno zawsze dojdzie, ale no procentowo to myślę, że znacznie więcej osób kupiło już te aplikacje niż kupi. Więc czy to jest dobry moment, żeby teraz?
2: I zależy moim zdaniem, w jakie funkcje pójdą. I tu można by spekulować. Ty zasugerowałeś jedną ważną rzecz, czyli aplikacja na Windows i synchronizacja stanu. Mogliby to zrobić, organizując jakąś, nie wiem, mini chmurę na te nasze zasoby, nawet mając już takie gdzieś tam pieniądze, stałe źródło dochodu. Druga rzecz, głosy różne oparte o AI. Nie wiem, na ile to się kalkuluje i na ile by się dało zrobić coś takiego. No już Voice Dream miał w przeszłości za sobą różne współprace, bo to z Acapellą, bo to z Iwoną i z innymi jakimiś, też Neo Speech chyba. No to i to w czasach, kiedy tak naprawdę Apple sam z siebie nie obsługiwał syntez firm trzecich, więc te głosy były poniekąd uwięzione w tej tylko jednej aplikacji, ale za to dało się ich użyć do czegokolwiek na tym systemie produktywnego. Oprócz oczywiście napisania sobie kawałka tekstu i puszczenia go przyciskiem play, bo takie aplikacje też były, ale tu już można było przeczytać całą książkę i za pomocą głosów takich, które są inne niż te niuanse wysokiej jakości, więc to nie byłaby pierwszyzna dla twórcy Voice Dreama, żeby jakieś współpracę tu nawiązać. Możliwe, że przez to, że to jest aplikacja nagradzana przez Apple, przez tą renomę, jaką sobie zbudował przez te ostatnich 11-12 lat, będzie w stanie jakiś sensowny deal wypracować, nie wiem, z Microsoftem, z Eleven Labs, z może Google i tymi ich Wave głosami. Kto wie, może coś takiego zobaczymy, bo to jest też inna kwestia, jak my wiemy, że za te pieniądze, które płacimy w ramach subskrypcji, dostajemy jeszcze jakieś funkcje takie premium, które rzeczywiście usprawiedliwiają ten koszt. Nie? Bo teraz tak naprawdę będziemy płacić, znaczy ci, którzy nie kupili, bo na przykład ja mam już wersję premium i jeżeli tutaj autor dotrzyma słowa, no to ja powinienem mieć dostęp do tego, co już mam. Ale te osoby, które jeszcze nie kupiły, tak naprawdę płacą i to no nie ma pieniądze, bo jak rozumiem, wylądowało na ostatniej sugestii $40 rocznie, czyli no to około 200 zł wychodzi za możliwość czytania plików lokalnych głosami lokalnymi, no i nie wiem, jedną akapelą, zwłaszcza w języku polskim, jak ktoś tylko czyta, która do tej pory była za darmo w ramach tej subskrypcji premium. No okej, okay, akapela kosztuje, rozumiem, ale tak poza tym, no to...
0: To znaczy, a kapela była za darmo? Nie.
2: Jeden głos mogłeś pobrać za darmo.
0: A, to widzisz, to kiedyś jeszcze musiałem zapłacić.
2: Nie, to potem weszło. Ja teraz jak kupiłem rok temu, to już mi się załapało, że za darmo właśnie.
0: Ja jeszcze się załapałem na te czasy, kiedy za wszystko trzeba było płacić, dlatego wiem, że tak, na samym początku, no to niestety, to wcale nie była taka tania impreza, że tu kupujesz aplikację, a zaraz potem musisz sobie jeszcze kartę obciążyć głosem.
2: Tak.
0: No.
2: Natomiast no teraz jakby efekt jest taki, że takie pieniądze płacimy za rocznie za możliwość czytania plików lokalnych. O.
0: Zgadza się.
2: Tak to
0: wygląda. No zobaczymy, co z tym będzie dalej, jak to będzie wszystko wyglądało. To czas pokaże. Ja mam nadzieję, że jednak to będzie tak, że te aplikacje będą w jakikolwiek sposób rozwijane, a właściwie Voice Dream, że będzie rozwijane, że powstanie coś nowego. No tego się trzymam i na to gdzieś tam jednak liczę. Widzę, że w naszej poczekalni są osoby, które chciałyby zabrać głos w dyskusji. Tu jest Wojciech na przykład, ale z Wojciechem mamy jakiś problem techniczny, żeby go wpuścić, więc zobaczymy, może z Patrykiem nam się uda, może uda nam się połączyć właśnie z Patrykiem. O, tu już nie ma problemu. Wojciechu, nie wiem, jaki jest u ciebie techniczny problem, ale jeżeli nas słyszysz, no to kombinuj, kombinuj, a być może się za jakiś czas połączymy. Witaj, Patryku, z czym ty do nas dzwonisz?
3: Jestem?
0: Jesteś.
2: Tak, jesteś.
3: To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy tak, pierwsze chciałem tutaj jeszcze wrócić do tematu Voice Dream Readera, o którym tutaj było mówione. No powiem tak, dla mnie to jest program, którym po prostu ja się zachwycam od kiedy go kupiłem i szczerze mówiąc jakoś ciężko mi sobie wyobrazić inny program do czytania książek na dzień dzisiejszy, bo nawet z iBooksem nie było mi jakoś po drodze. Aczkolwiek wydaje mi się, że dla osób, które faktycznie chcą jakoś tam w trybie podstawowym poczytać książkę, no to wydaje mi się, że ten iBooks nie jest zły. Nie wiem, czy ten iBooks ma możliwość czytania syntezą wbudowaną poza voiceoverem, nie wiem, wiecie może
0: właśnie,
3: jak to jest...
0: Bo jeszcze kompletnie zapomnieliśmy o tym, że przecież iBooks ma wbudowaną aplikację tak. Do czytania książek. Jak tam jest z importem własnych plików?
3: No, więc...
2: Nie wiem, ja szczerze mówiąc się nie bawiłem za bardzo. Wiem, że ona ostatnio dostała jakieś ulepszenia, zwłaszcza na Macu. No i teraz to formatowanie w Braille'u. Jakieś podkreślenia, pogrubienia tekstu pokazywane są też na linijce brajlowskiej, na monitorze.
3: Natomiast właśnie, no to by trzeba było to sprawdzić, co do Voice Dreama. Ja wiem też, dlaczego ta subskrypcja mogła się pojawić, co mogło skłonić autora, bądź autorów, bo nie wiem, ile osób to tam robi. No, przez to, że są wspierane te różne biblioteki typu Booker, jakieś tam i tak dalej, wydaje mi się, że te biblioteki mają być może płatne API. Ja nie wiem, jak działa Bookshare, ale jeżeli znając amerykański ten rynek, to sądzę, że to nie jest darmowa impreza i myślę, że twórcy muszą sobie zapłacić jakoś tam, mają jakąś umowę z Bookshare'em, że tak, no, żeby po prostu Voice Dream korzystał z tego, no to tam twórcy muszą coś opłacać. No i myślę, że tutaj aż o to chodzi. A jeżeli faktycznie miałoby być tak, że synchronizacja z Windowsem, no to byłoby naprawdę super, bo to już by było po prostu spełnienie moich marzeń. No mieć aplikację.
2: Marzenia z naszej strony, to nie jest żaden potwierdzony, żeby nie było fakt. My sobie tutaj fantazjujemy, co by było fajnie mieć w tej subskrypcji.
3: No to miejmy nadzieję, że tak w końcu będzie.
0: Natomiast... Gdzieś tam na przykład w dyskusji na Apple się pojawiła taka sugestia, że niechby to był chociaż jakiś czytnik taki webowy, bo to nie musi być już nawet natywna aplikacja, ale na przykład na Windowsie to przecież przeglądarka jest w stanie syntezą odczytywać różne rzeczy, więc dlaczegoż by tego nie zrobić w ten sposób? Ja już nie mówię o jakiejś natywnej aplikacji, żeby czytać gdzieś tam powiedzmy syntezą z czytnika ekranu, ale no fajnie by było, naprawdę fajnie, żeby człowiek przynajmniej wiedział, że za to, co płaci, to jednak jest to w jakiś sposób rozwijane.
3: No tak. Także to by było, jeżeli chodzi o Voice Dreama. Natomiast ja się chciałem odwołać do tego przeglądu, który był tydzień temu. I w zasadzie do tematu tutaj growego, który był mówiony z Piotrkiem Marczem. Trochę szkoda, że go nie ma, bo liczyłem, że Piotrek będzie. A już mówię dlaczego. Piotrek mówił o tym, że jest duża aktualizacja gry System Fold, tej takiej o robotach. No, powiem szczerze, że ja tą grę mam kupioną w sklepie Microsoft i mam ją zainstalowaną na dysku i powiem szczerze, że ja żadnej aktualizacji nie miałem. Powiem nawet więcej, człowiek, który jest za to odpowiedzialny, czyli Nolan, zawsze na łamach forum AudioGames.net pisze, jeżeli jest jakaś duża aktualizacja, bo on akurat uważa, że no, powinno się takie rzeczy tam pisać. Również tam tej aktualizacji nie ma. Ja nawet specjalnie odinstalowałem jeszcze raz kupioną wersję i no nie ma. W historii aktualizacji jest, owszem, aktualizacja z zeszłego roku, Natomiast w tym roku niestety tej aktualizacji nie ma, więc no, szkoda, że nie ma Piotra, bo bardzo jestem ciekawy, skąd uzyskał informację o tej aktualizacji, bo mówię, no może akurat ta aktualizacja się robi, natomiast no nie ma jej.
0: No ciężko nam tu powiedzieć, myślę, że Piotr będzie w kolejnym Tyflo-przeglądzie, więc postaramy się, żeby jakoś odniósł się do tego tematu, a może nas słucha w tym momencie. No więc jeżeli Piotrze nas słuchasz, to napisz słów kilka a propos tego, no, żeby jakiś komentarz tu padł z twojej strony a propos tej gry.
3: Tak, natomiast właśnie a propos gry też chciałem powiedzieć o rzeczy, której Piotrek nie powiedział, która się pojawiła chyba dokładnie w tym samym dniu, kiedy się pojawił Tyflo-przegląd, więc może na tą informację nie trafił. Gra znana wam z wielu osobom, gra wideo z Czech, dostępna, 1428 Shadows over Silesia, która była tylko na Steamie, ostatnio doczekała się wersji na platformie GOG, czyli naszego polskiego, platformy naszego polskiego studia, CD Projekt Red. To jest platforma, która nie ma żadnych DRM-ów, więc po prostu logujemy, zakładamy się sobie tam konto, kupujemy grę i grę pobieramy sobie ze strony, jak w Knajczu, i po prostu sobie gramy w to. Tak działa GOG. Tam była jakaś obniżka tydzień temu, nie wiem, czy ona nadal tam jest. Natomiast jest możliwość kupienia tam w tym serwisie GOG, czyli GOG. Więc kto Steama nie lubi, kto dla kogo Steam jest jakąś barierą, więc to teraz będzie mógł kupić to. I kolejna informacja. W tym tygodniu ruszyła beta, powiedzmy beta otwarta, znanego chińskiego MMORPG Return of the King, z tym, że teraz to się stało się to pod nazwą Return of the King 2 The Legend to the Glory. I tak naprawdę jest to nic innego jak stary Return of the King z kilkoma zmianami. Pierwszą zmianą jest tutorial, czyli jest takie małe miasteczko, w którym po prostu robimy questy takie tutorialowe, które nas wszystkiego uczą. No i później już pojawiają się lokacje znane ze starego Return of the King. No i co ciekawe, podczas tej bety można dostać płatną walutę codziennie, 2000 ingot, a ingot to jest waluta, za którą się płaci, więc możemy sobie za darmo kupić konto członkowskie, kartę członkowską chociażby, która nam daje kilka benefitów, jak chociażby to, że można dostawać codziennie karty za doświadczenie. No i można również sobie kupić zwierzę, na którym się możemy poruszać za darmo, co w przypadku pierwszej wersji Return of the King tylko się można było za pieniądze dostać. Nie wiem, co twórcy z tym zrobią. Poza tym jest po pierwsze taki problem, że nie ma angielskiego tłumaczenia, to znaczy ono jest połowicznie, natomiast twórcy twierdzą, że no jak będą gracze, to zrobimy angielskie tłumaczenie, bo tam się trochę team zmienił, więc trzeba sobie radzić z tłumaczem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chiński serwer równa się lagi. Czyli jeżeli gramy w godzinach, kiedy Chińczycy śpią, czyli od 18 do północy, no to powiedzmy, że jakoś pogramy. Natomiast w ciągu dnia, no, wywalanie z gry i lagi, przycięcia to jest chleb powszedni, także no, nie polecam w ciągu dnia. A to jest i tak beta, która pod koniec miesiąca się wyłączy, więc informuję, że jest. Można z audio games.net, z Nibylicy Room pobrać. Tam jest link do Google Drive'a i można sobie to pobrać i konto założyć i sobie sprawdzić. Cała taka procedura jest coś znana. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co tutaj Ewelina, zdaje się, pisała, tak? O Blind Quest, prawda?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
3: Dobrze. No, powiem wam szczerze, nie wiem, o której grze mówi Ewelina, bo tych wersji Blind Quest się pojawiło aż 3, to już jest trzecia część. Powiem w ten sposób, ja mógłbym się pokusić o podcast, gdyby ta gra była darmowa. A już mówię dlaczego. Ja miałem przyjemność grać w jedynkę, To jest gra, Pawle, nie z nowego studia. To już jest stare studio włoskie, które chociażby jest znane z serii gier The Inquisitor, o których przecież tutaj Tomek Tworek mówił tak, chociażby na łamach. Tak, i bardzo znęcał się nad tą firmą i w sumie słusznie, bo no ja też niestety bardzo na tej firmie każdy ich tytuł, który jakby oni wypuszczali, sprawiło, że się parzyłem na tym coraz bardziej i za każdym razem, jak wydawałem pieniądze na ich produkty, żeby potestować, za każdym razem było mi ich bardzo żal. W przypadku Blind Questa niestety jest tak, że oni ostatnio zmienili jakąś narrację co do tych gier, bo też jest jeszcze taka gra na podstawie Drakuli, Hellhunter Antinonen ona się chyba nazywa. Problem polega na tym, że to jest jakiś w ogóle silnik, który oni sobie zrobili do robienia takich, powiedzmy, gier pseudonarracyjnych. To znaczy, że tam jest jakby wypowiada się jeden narrator cały czas, który opowiada całą historię. Pomijmy fakt, że we wszystkich grach jest ten sam pan, który po prostu wszystko opowiada. I jest system walki. Tak naprawdę Blind Quest to jest jakby przygodówka, natomiast jest system walki, który jest bardzo zaawansowany. Polega w nawalaniu w ekran po prostu cały czas i ewentualnie można przesuwać palcami po ekranie, żeby starać się unikać ataków. Natomiast im szybciej będziemy nawalać w ekran, tym lepiej. Oczywiście dźwięki, efekty dźwiękowe, które temu towarzyszą, są paskudne. I gdyby nie po prostu ten system walki, który jest no, dla mnie po prostu okropny i sprawia, że boli mnie palec, przynajmniej tak było w jedynce i w dwójce. Nie wiem, jaka jest trójka, bo pieniędzy mi szkoda, a dema niestety nie mam. No to gdyby nie było tej całej otoczki w postaci tej walki okropnej, której niestety nie da się pominąć, bardzo chętnie bym ten podcast zrobił, bo faktycznie historia jest bardzo tam ciekawa, natomiast no niestety to mnie odraża. Odraża mnie sama firma i odraża mnie niestety system walki. Odstręcza mnie od zakupu. Także bardzo mi przykro. Nie będę tą osobą, która... No chyba, że pokażę jedynkę. Chyba, że udałoby mi się pokazać jedynkę, bo akurat to mam na systemie Windows.
0: Ale to wiesz, Patryku, to zawsze mógłbyś zrobić właśnie podcast chociaż z jednej wersji tej gry, żeby pokazać, jak to wygląda. No bo dlaczego nie? Też może nie warto pokazywać wszystkiego, co jest. I jeżeli kogoś zainteresuje jedynka, bo jak rozumiem, dwójka i trójka są w podobnej konwencji utrzymane.
3: Tak, tak samo.
0: No, to może się zainteresuje kolejnymi etapami i wersjami.
3: Ale ja wam powiem tylko tyle, że przez całą grę nie będziecie dostawali nic innego, żadnych przedmiotów poza Healing Potion, czyli poza miksturą uzdrawiającą. To jest jedyny przedmiot, który będziecie przez całą grę dostawać od początku do końca. Fajnie, nie? I to jest RPG.
0: No cóż,
3: także nie mam pytań.
0: Wiesz, ja myślę, że różni ludzie mają różne gusta i tak naprawdę...
3: Tak.
0: I to jest, wiesz, to ty jesteś człowiekiem, który po wiele gier sięgał, tak samo jak zresztą Tomek Tworek, czy jeszcze kilka osób. A są takie osoby, które na przykład dopiero gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z grami i dla nich, ja pamiętam swoje początki, ja nigdy nie byłem jakimś szczególnym graczem, ale od czasu do czasu lubię sobie w coś tam pograć.
3: Pamiętam, bo Kuron Dai Pouken 3 chociażby.
0: Tak, jak mam wolną chwilę, albo Eurofly na przykład.
2: Eurofly, by the way, jest w becie. Wersja trzecia i ponoć już tak gdzieś latem. Bliżej lata będzie coś bardziej publicznego.
0: Bliżej lata będą loty.
3: Zamknięta?
2: Czy... Na razie jest zamknięta. Tam są testowane jakieś w ogóle rozbudowane rzeczy, tam żeby bardziej ten krok po kroku, to co musimy rzeczywiście wykonać, żeby podjąć taki lot z lotniska, ma to być bardziej rozbudowane.
0: Super.
2: Tam jakiś więcej modeli.
3: No to bardzo dobrze, Pawle, żeś nawiązał do tematu, bo ja miałem przejść do czegoś, co jest związane z lataniem, lotem.
0: No
3: aczkolwiek spróbuję się skontaktować z kim trzeba, może uda mi się załapać na testy. Staram się. Dzięki w ogóle za informację, że mi to powiedziałeś. Natomiast ostatnio zrobiłem sobie research, ponieważ jest taka dziewczyna na YouTubie, nazywa się Sara Alawami. To jest, myślę, Pawle, że ty znasz tą personę.
2: Kojarzę tą panią jak najbardziej. Śledzę już bardzo długo i Twitter, i Mastodon, i jej podcast.
3: No i jak pewnie wiesz, poza innymi swoimi pasjami, ta pani lubi latać.
2: Lubi latać, owszem.
3: Lubi latać i ostatnio zrobiła taką miała taką prezentację na YouTubie. Gdzieś tam, nie wiem gdzie, pełna sala ludzi prezentowała, jak to osoba niewidoma jest w stanie sobie, że może sobie polatać. No to tam taka mało szczegółowa informacja. No jest sobie strona internetowa, na którą polecam zaglądać. bvipilots.net to jest strona taka, powiedzmy, taki blog, który zawiera informacje o tym, co trzeba mieć. Generalnie jest taka sytuacja, że jeżeli byśmy sobie chcieli polatać, niekoniecznie na Eurofly, czy bardziej faktycznie na symulatorze, no to sytuacja przedstawia się troszeczkę niewesoło, a już mówię dlaczego. Bo po pierwsze tak, Microsoft Flight Simulator albo Prepare 3D. To są dwa symulatory, które są dostępne. Natomiast problem polega na tym, że musimy niestety zainwestować w to bardzo duże pieniądze. Najdostępniejszymi samolotami, takimi dla nas, z którymi współpracuje wiele dodatków, między innymi Talking Flight Monitor, który jest dodatkiem darmowym. Czyli to są samoloty PNDG. No i niestety samoloty PMDG są bardzo drogim wydatkiem. I na tej stronie, jeżeli sobie tam wejdziecie, jest napisane, jakie dodatki są potrzebne. Jest dodatek FS Trump chociażby, do którego też nie potestujemy za darmo, bo musimy mieć kupiony klucz. Samoloty PMDG tak samo.
0: Ale te jedynie samoloty, to jak rozumiem, też jest jakiś program, tak? Czy mówisz o jakimś dodatku sprzętowym?
3: Nie. To jest po prostu dodatek. Jeżeli mamy Prepar 3D albo Microsoft Flight Simulator, po prostu kupujemy sobie samolot PMDG, na przykład tam 300 ileś, i po zakupie wgrywamy go po prostu do symulatora i go możemy obsługiwać. Tylko właśnie tu jest sytuacja taka, że każdy z tych samolotów, czy to jest Cessna, czy Boeing, czy jakiś inny, no ma różne interfejsy obsługi, więc te PMDG jest najbardziej polecane dlatego, bo on ma sporo takich fajnych rzeczy, które nam jakby są dobrze zrobione, czyli jakaś kontrola pogody, jakieś tam takie rzeczy. Nie znam się dokładnie na tym, bo ja się dopiero w to wgryzam. Natomiast no chociażby sam Prepar 3D, czyli ten symulator, który nie jest od Microsoftu, no już jest płatny i też nie potestujemy go sobie za darmo. Tam jest kilka licencji do wyboru. Jest licencja edukacyjna, jest licencja pro, jest jakaś tam jeszcze licencja standard i są licencje albo stałe, albo miesięczne, więc już to sam symulator by nam przyszło zapłacić. Ten Microsoft Flight Simulator 2020, który mamy, no nie jest jeszcze w pełni dostępny. Tam jest TTS, ale wymagania też trzeba mieć, także no chyba większość osób niewidomych by chciało jednak poczekać na Eurofly'a, bo sam jestem ciekawy, co to będzie, natomiast no muszę powiedzieć, że jednak jak ktoś by sobie chciał polecić, tak polatać profesjonalnie, można się skontaktować z panią Sarą, bo ona się na tym zna całkiem dobrze, ale no nie są to tanie wydatki. To mówię od razu kilkaset złotych na pewno.
0: I dodajmy jeszcze, ale to tysiące. Też trzeba liczyć się z tym i mieć to na uwadze, że jeżeli ktoś nawet miałby na tyle zasobny portfel, to warto, żeby sobie wcześniej gdzieś przynajmniej posłuchał na YouTubie na przykład, bo pewnie są jakieś materiały z tego, jak niewidomy obsługuje ten samolot i ile różnych rzeczy trzeba robić. Bo jeżeli ktoś wzoruje się na tym, że grałem sobie w Eurofly'a, w sumie proste to jest, to może się bardzo zdziwić, że zainstalowałem sobie wszystko, kupiłem sobie wszystko, no mam już niby wszystko, co powinno mi działać, ale kurczę, ja się rozbijam za każdym razem i nawet tam... nie udało mi się wznieść. To jest bardzo skomplikowany, Microsoft Flight Simulator jest bardzo skomplikowanym narzędziem. Ja pamiętam je sprzed, tam powiedzmy, 10 lat albo i więcej i tam naprawdę trzeba było już sporo wiedzieć, o tym, jak w ogóle wygląda proces pilotażu, a nie tylko nacisnąć...
3: inaczej.
0: Oczywiście, a nie tylko nacisnąć parę klawiszy i wszystko działa. Eurofly jest naprawdę taka odprężająca, fajna zabawka.
3: Ciekawe, co będzie w trójce.
0: No właśnie,
3: będzie
0: ciekawe.
3: Też tak odprężające.
0: Ciekawe.
3: No to właśnie na tej stronie, którą teraz podałem adres, jest takie coś jak tutorials, i tam są odnośniki do takich tutoriali do YouTube'a, gdzie tam różne osoby pokazują, jak latać właśnie z tymi samolotami PNDG chociażby, o których wspominałem tutaj.
0: I warto naprawdę przed jakimikolwiek inwestycjami się z tym zapoznać, żebyście w ogóle wiedzieli, z czym się będziecie mierzyć.
3: Tak, natomiast... wiadomo coś bardziej na temat tego Eurofly'a, w zasadzie co tam nowego jakby się pojawiło względem dwójeczki?
2: No właśnie, ja wiem o tych rozbudowanych procedurach, wiem o tym, że będzie teraz 9 czy ileś, czy paręnaście nawet modeli samolotów, którymi będziemy mogli latać, różnych. I tyle zapamiętałem, bo cała dyskusja się odbyła podczas czeskiego spotkania niewidomych na Clubhouse'ie i tam wypowiedziało się parę osób, które są właśnie w tej zamkniętej becie.
3: No,
2: tutaj mam nadzieję, że gdzieś tam, no,
3: bardzo chętnie
2: informacji, jak będzie bliżej.
3: Natomiast jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, już to dosłownie krótkie pytanie. Safari i iOS jest często taki problem, że z jakiegoś powodu chowa mi się dolny panel, w sensie tam jak przeglądam sobie stronę, tam gdzie mam zakładki, karty, tam historia i często po prostu tego panelu jakby nie widać, jak zrobię eksploracją, tylko po prostu jest strona tak jakby wywalona na cały ekran i niekiedy muszę po prostu parę razy odświeżać tą stronę, żeby łaskawie raczył się pojawić ten panel u dołu ekranu. Czy wy też tak macie, że tego panelu tam po prostu nie ma, bo w sumie nie wiem, co z tym mam zrobić? To się nie zawsze dzieje, czasami się tak dzieje, że po prostu ta strona jest sobie... no, pełnym ekranie i nie wiem, co z tym zrobić.
0: Szczerze mówiąc, nie mam specjalnie pomysłu, co by ci tu podpowiedzieć. Ja też od czasu do czasu się na coś takiego natykam, ale co ja dokładnie robię, żeby to zrobić, to teraz ciężko mi to odtworzyć w głowie.
3: Bo czasami nawet też jest tak, że pasek adresu nie zniknie i to już jest wtedy większy problem.
0: Tak. Jest to, potwierdzam. Jest taki problem, ale naprawdę nie umiem ci teraz tego odtworzyć dokładnie, co ja tam robię, żeby...
3: Jest jakiś inny sposób na wpisanie strony internetowej, na przykład poza Safari, żeby jakoś wpisać, nie wiem, Spotlighta czy coś, chyba się nie da, nie? Żeby co innego jakby wpisać ten adres... Jak się tak stanie? No bo na przykład, nie wiem, chcę coś szybko sobie sprawdzić, jakąś
0: stronę. Ty zawsze możesz zamknąć Safari i otworzyć ją jeszcze raz. Na przykład.
3: Tylko, że nie zawsze to pomaga, niestety. Bo właśnie w moim przypadku chciałem, dzisiaj miałem sytuację, że chciałem szybko jakąś stronę otworzyć, bo ktoś
0: to
3: mnie tam prosił.
0: W takim razie spróbuj sobie tak na szybko, no, próbując znaleźć coś rzeczywiście takiego sensownego, co mogłoby ci pomóc, spróbuj na przykład jakiejś alternatywnej przeglądarki, na przykład jest ten Firefox Focus. Rom. Albo Firefox Focus, który resetuje sobie i czyści wszystko po tym, jak skończysz go używać.
3: Zapomniałem w sumie, że taka przeglądarka istnieje.
0: A to czasem może być przydatne. Tak na szybko, żeby coś sprawdzić.
3: No dobrze wiedzieć. Zapomniałem, że coś takiego jest. Ja drogo, nie wiem, czy mówiliście o tym, a propos przeglądarek, że przeglądarka Opera... Poczekaj! Że przeglądarka Opera ma darmowego VPN-a. Przynajmniej na iOS-a oferuje. Nie wiem, czy ktoś to z was testował.
0: Ale rzeczywiście to jest VPN, czy taki coś, co tylko przepuszcza ruch stron internetowych, HTTP.
3: No nie wiem, nie jestem pewien, bo nie testuję Operą, po prostu nie testuję Opery, po prostu mi artykuł się przewinął.
0: A to jak, Patryku, potestujesz, to daj znać.
3: Okej.
0: Bo z tego, co kojarzę, to takie przeglądarki zwykle, jeżeli coś takiego oferują, to tylko właśnie w obrębie samej siebie, więc to nie jest tak do końca VPN.
3: Mhm. No dobrze.
0: Bardziej jakiś taki serwer proxy.
3: Dobrze, to w takim razie dzięki za to poświęcony czas i za informację tutaj.
0: Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Miało być o sporcie i będzie o sporcie właśnie teraz.
2: Tak, bo mamy dwa ciekawe projekty, które gdzieś tam no, z jednej strony już się pojawiły, z drugiej strony mają się pojawić, odnośnie właśnie dostępności sportu. No i tak, nie wiem, jakbyście sobie pomyśleli o skokach narciarskich, osoby niewidome mogłyby to robić, czy tak nie bardzo? No, technologia pokazuje, że w sumie to jest na to szansa, bo w Szwecji i wiem, tego typu newsów jest mnóstwo, ale tu mówimy o technologii, która już na pewnych obiektach działa. Jest stworzona technologia, która pozwala na nakreślenie pewnej trasy i potem prześledzenie tej samej trasy przez osobę z dysfunkcją wzroku. Jest to przeciekawe, bo ponoć system nadaje się do różnych sportów. Takie najczęściej cytowane to właśnie biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, jazdy na nartach po prostu, ale też wspinaczka, ale też pływanie, ale też nawet takie zwykłe wyjście, że możemy sobie zrobić trasę, nie wiem, z domu gdzieś, ale to głównie pod kątem tych sportowych. Tutaj jest to jakieś skoki, biegi na odległość i tak dalej, sprinty, maratony. No i jest to taki system, który składa się z modułu i podłączonych do niego bezprzewodowych, zdaje się, słuchawek. Moduł ma 14 cm wysokości, waży 100 gram i nosimy go sobie, zdaje się, na opasce przyczepionej na głowę, zawieszonej na głowę i wymagane jest połączenie Wi-Fi. No i teraz albo tym modułem osoba, która przygotowuje trasę, skanuje tą trasę. Sam moduł jest wyposażony w zarówno GPS, jak i wiele różnych takich czujników, które precyzję tego GPS-a i dokładność poprawiają do, no przeciętna taka to 10 cm, tak twierdzą twórcy, w optymalnych warunkach nawet 1 cm, ale to było testowane w Szwecji i oni są w stanie ręczyć za pokrycie w Szwecji. No i można taką trasę zaprojektować właśnie albo bezpośrednio przechodząc ją z tym urządzeniem i tworząc taki obraz, albo projektując ją na komputerze. I wtedy oczywiście możemy też różne umieścić informacje o jakichś punktach, o jakieś zbocze, jakieś wzniesienia, jakieś nagłe pochyłe zjazdy gwałtowne, no wszystko, zakręty, wszystko co na takiej trasie sportowej będzie dla nas ważne. I wtedy, kiedy my jako osoba już niewidoma po takiej trasie jedziemy, to słyszymy w słuchawkach jakiś sygnał, który nas informuje o tym, na przykład jak z tej trasy zbaczamy, ale też ile metrów nam zostało do jakiegoś następnego etapu, na przykład jeżeli musimy wysiąść z wyciągu i dalej już rozpędzić się na nartach, albo jedziemy po zeskoku i za chwilę to już będzie no, czysty zjazd. To też słyszymy komunikat, że jeszcze 30 metrów, 20, 10 i ruszamy. I są organizowane w tym momencie różnego rodzaju wydarzenia w całej Szwecji, w czasie których uczestnicy mogą wypróbować tą technologię. No i z tego, co słyszałem, to w tej chwili jeszcze dla bezpieczeństwa wiele osób decyduje się na to, żeby jednak wypróbować to z przewodnikiem, bo ta technologia w 100% tych potrzeb tam nie pokrywa. Jest duża szansa na przykład, że mimo, że dostajemy informacje o tym, jak wrócić na nasz tor, to nie dostajemy informacji, że wjeżdżamy na tor sąsiedni innej osoby albo na trasę, która nie jest naszą trasą, no bo w takich, powiedzmy, zawodach bardziej sportowych są pewne oznaczone trasy. One są najczęściej kolorystycznie oznaczone, No i różnie może być. Na przykład konkretna trasa oznacza konkretną trudność, w ramach której my się przemieszczamy. Ja to troszeczkę znam ze wspinaczek po ściankach, bo tam też trasy są pokolorowane i oczywiście jak ja rekreacyjnie się wspinam, to mogę sobie i chodzić po kilku różnych trasach i mogę je mieszać. Natomiast gdybym chciał zgodnie z literą prawa i z zasadami przejść po trasie, a zwłaszcza gdybym miał to już robić wyczynowo, no to musiałbym się trzymać konkretnej trasy kolorystycznej. I tu jest to szalenie ważne, żeby właśnie wiedzieć, jak przebiega konkretnie ta nasza trasa. No i tutaj ponoć jeszcze jakieś problemy są, zwłaszcza, że na niektórych stokach czy na niektórych zorganizowanych wydarzeniach te trasy, jest na przykład 5 różnych tras, każda prowadzi nas gdzie indziej i nie ma trasy złej. Kwestia tylko tego, na jaką trasę się umówiliśmy, żeby się jej trzymać. No i też gdzieś tam, jak ta trasa jest bliżej już zejścia, taka szersza, to to działa troszkę lepiej niż jak jesteśmy wyżej i w jakichś węższych fragmentach, więc to jeszcze gdzieś wymaga troszkę dopracowania i troszkę na tym etapie jeszcze pomocy asysty, ale no Szwedzi tutaj nie zwalniają tempa i organizują coraz to nowe zawody.

0: i tam asystenci będą, natomiast głównym celem jest to, żeby osoba niewidoma spróbowała sobie przejść taką trasę samodzielnie z takim systemem, no i oczywiście tam z laską czy psem. Więc no ja myślę, że to jest ciekawe. Fajnie, żeby system się rozwijał. Może kiedyś też zawita do innych krajów, a może ktoś z was będzie kiedyś, albo nas, w Szwecji i będzie możliwość przetestowania takiego sprzętu osobiście. No a teraz przenosimy się do Austrii, bo to tam w mieście Graz pani Katarzyna Sedlaczkowa rozwija sobie swoją firmę o nazwie Waybro Sports. I Waybro jest to też urządzenie, które ma powstać i to jest urządzenie, które będzie można zobaczyć na targach Side City już za no, 2-3 tygodnie, no 2,5 w Frankfurcie. No albo będzie można tą konferencję śledzić online i też w kwietniu miała ruszyć, nie wiadomo czy ruszy, nie widzę, żeby ruszyła, kampania crowdfundingowa, żeby na to urządzenie Waybro właśnie pozbierać pieniądze, bo ma to być pas, czyli domyślam się, że coś podobnego do tego pasa, jaki ja posiadam, FieldSpace, tylko że pas wyposażony jeszcze w zestaw kamer, który ma właśnie pomóc w rejestracji i przebiegnięciu no, tras takich biegowych już maratońskich. Więc tutaj, gdyby to urządzenie rzeczywiście doszło do skutku, mogłoby być ciekawie. Bardzo możliwe, że też w najbliższym czasie będę miał o tym urządzeniu troszkę więcej informacji i wtedy oczywiście chętnie się nimi podzielę.
1: A teraz będzie o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu i o tym, co warto zrobić w przypadku tego dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Tutaj Michał ma kilka takich porad praktycznych.
2: Tak, a to wyszło po prostu z życia, jak większość takich różnych sytuacji. Mianowicie, jak zapewne kojarzycie, jeżeli logujecie się na konto Google, to czasem zostaniecie zapytani na urządzeniu, na którym już jesteście zalogowani, czy aby wy to wy i czy potwierdzacie tę aktywność, jeżeli chodzi o logowanie. I to się przynajmniej u mnie bardzo często dzieje w aplikacji YouTube. To znaczy YouTube wyświetla odpowiedni alert, wchodzę sobie na tego YouTube'a, klikam w odpowiednie powiadomienie, no i powinienem tam móc to zatwierdzić. Natomiast, no niestety, ostatnimi czasy, przynajmniej u mnie, problem jest taki, że ja tego zatwierdzić nie mogę. Dlatego, że oczywiście pojawia się powiadomienie, dostaję informację na stronie, co powinienem zrobić, że potwierdzić, że tam potem na przykład wybrać odpowiednią cyfrę, a czasem tylko potwierdzić. Wszystko fajnie, pięknie, natomiast no, to po prostu nie chce działać. Pojawia się informacja, że tam jakieś informacje są jeszcze wczytywane i tak cały czas absolutnie nic się nie dzieje. Nie jestem w stanie dotrzeć do tego elementu, za pomocą którego mógłbym cokolwiek potwierdzić. Ale warto pamiętać, oczywiście dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest czymś dobrym, bo pamiętajcie, że kiedy logujemy się na hasło i login na przykład na naszym koncie Google, no to to hasło gdzieś może nam uciec, zostać gdzieś upublicznione, zwłaszcza jeżeli używamy tego hasła do także innych kont, więc ktoś może się tam zalogować w naszym imieniu. Oczywiście takie podejrzane akcje Google stara się monitorować, zresztą nie tylko oni, ale też i więcej różnych innych, zwłaszcza tych większych firm technologicznych. Natomiast warto pamiętać, że można sobie włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie, natomiast co w naszym przypadku może jest trochę mniej bezpieczne, ale ja bym jednak mimo wszystko radził dodać sobie kilka metod potwierdzenia. Wszyscy tak zalecają, żeby no raczej to korzystać z jednej, przynajmniej bardzo często się z tym spotykam, a na przykład numeru telefonu nie wrzucać, no bo tam też może dojść do jakiegoś ataku i ktoś może to przechwycić. Natomiast ja mimo wszystko jednak z naszej perspektywy, wychodząc z założenia, że lepiej mieć niż nie mieć, dodałbym kilka metod uwierzytelnienia. No i cóż takiego ja sobie pododawałem, na przykład na koncie Google, a dodałem sobie trzy metody. Dodałem sobie metodę właśnie, pozostawiłem sobie tę metodę potwierdzenia logowania z zaufanego urządzenia, z którym, na którym już jestem zalogowany, czyli to powiadomienie w YouTubie, w nadziei, że to kiedyś wróci. i będzie dostępne. Dodałem sobie

0: numer telefonu. Oprócz tego dodałem sobie Google Authenticatora. Bardzo fajna aplikacja, bardzo prosta w użyciu i dostępna. I mam taką nadzieję, że będzie ona dostępna zawsze. Te kody, które się pojawiają, one ważne są przez minutę, więc no, czy pół nawet? A może i pół minuty chyba nawet, nie minutę. Więc trzeba się dość mocno sprężać, natomiast stuknięcie dwa razy w taki kod powoduje skopiowanie go do schowka, więc można dość szybko go przekleić do innej aplikacji. Można tam sobie dodać kilka kont Google, a zdaje się, że takie aplikacje, tego jeszcze nie próbowałem, ale podejrzewam, że to zrobię w najbliższym czasie, żeby sobie pozabezpieczać też inne konta, nie tylko konta googlowskie, z których korzystam, to też można sobie z takiego authenticatora korzystać również no, w sytuacji takiej, gdzie nie tylko Google, tak? Google Authenticator może być, zdaje się, też aplikacją do generowania kodów w innych serwisach, więc no, tu jeszcze się na pewno będę rozglądał, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko połączyć ze sobą, żeby to fajnie działało. No i wiadomo, no też klucz sprzętowy, jeżeli ktoś ma, ja jeszcze nie mam, ale podejrzewam, że prędzej czy później też warto by się jednak w taki kluczyk zabezpieczyć i zaopatrzyć, bo będzie to, myślę, że z korzyścią dla bezpieczeństwa. A co mnie do tego w ogóle skłoniło? Ostatnio otrzymałem informację o tym, że moje dane logowania z jednego z serwisów, gdzie miałem naprawdę unikatowe i silne hasło, gdzieś najzwyczajniej w świecie wyciekły sobie w świat. I to był, słuchajcie, co ciekawe, Zoom. Dostałem właśnie taką informację od Zooma, że tu no, coś z tym moim hasłem, że prawdopodobnie ono gdzieś poszło w świat, więc pytanie, czy Zoom miał wyciek, czy jednak jakiś inny serwis tego hasła użył? Raczej wątpię, bo nie używałem tego hasła do Zooma w żadnym innym serwisie, więc no, jak widać, i tych większych też różne dziwne rzeczy dotykają. Nie pojawiły się żadne oficjalne informacje odnośnie tego. To tylko użytkownicy i chyba tylko co niektórzy otrzymali takie monity, żeby zmienić sobie hasło. Ale myślę, że przy tej okazji warto się zastanowić nad tym dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. Natomiast no, u nas niestety, z racji tego, że tu jest też kwestia dostępności i mimo tego, że te aplikacje czy narzędzia teoretycznie powinny być dostępne i no nie będzie z tym zazwyczaj żadnych problemów, no to niestety może być sytuacja taka, że w którymś momencie będziemy chcieli się zalogować i jakieś jedno rozwiązanie, na którym będziemy polegać, w danym momencie będzie dla nas nieosiągalne, niedostępne, a niestety z serwisami takimi jak Google, no ciężko gdzieś tu sobie wywalczyć jakiś kontakt z pomocą techniczną. A odciąć się od na przykład całej naszej poczty, no jest to nieciekawa sytuacja. Tak samo jak możemy zostać gdzieś tam powiedzmy wylogowani z takich serwisów i tu mogą się pojawiać też różne problemy, których nie przewidzimy w trakcie migracji z jednego urządzenia na drugie. Też mogą być jakieś kłopoty na przykład z aplikacjami. Co prawda Authenticator dostał jakąś funkcję przechowywania tych kluczy w chmurze Google'a. No tylko logujemy się do chmury Google'a, które to logowanie musimy potwierdzić właśnie tym Authenticatorem. Więc tak sobie myślę, że jednak mimo wszystko warto dodawać sobie kilka metod uwierzytelniania, jak najwięcej i oczywiście o te metody dbać, nie zostawiać telefonu na przykład bez jakiejś blokady biometrycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie warto polegać na jednym czynniku, bo możemy się skutecznie najzwyczajniej w świecie zablokować. Możemy zablokować sobie dostęp do jakiegoś ważnego dla nas miejsca w sieci.
1: Było było o dwuskładnikowym uwierzytelnieniu, a teraz Paweł, tu znalazł się ciekawy news na temat, dyskryminacji w transporcie lotniczym i tego, co można zrobić, jeżeli trafimy na takie coś.
2: Tak, Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, European Disability Forum, ogłosiło taki, no, takie odezwę, żeby ludzie wrzucali tego typu historie. W związku z tym, że napisali oni ostatnio raport, raport pod tytułem End the Nightmare, chyba tam dalej, The Right to for People with Disabilities to Travel, chodzi o wywarcie presji na organy unijne, no, aby zrewidowały swoje przeróżne zapisy prawne pod kątem właśnie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w podróży, zwłaszcza w podróży lotniczej. I w raporcie było mnóstwo historii osób z przeróżnymi niepełnosprawnościami i na jakie to trudności one napotykają, w tym też osób właśnie niewidomych i słabowidzących, które próbowały lecieć z psem przewodnikiem. No i był problem. I raport oczywiście jest już napisany. On będzie gdzieś tam złożony w organach, natomiast nadal, mimo to, jest prośba, żeby te historie wrzucać. Ja też myślę, że warto je wrzucać, bo one mogą posłużyć, co prawda samo forum nie ma takiej mocy, żeby ani wywrzeć jakąś presję na firmy, żeby skontaktować się w naszym imieniu z firmą, z konkretną linią lotniczą czy administracją lotniska, ani tam też no, nie może dla nas niczego bezpośrednio wywalczyć, ale w działaniach różnych politycznych, które forum prowadzi, tego typu historie to są bardzo ważne dowody anegdotyczne, pomagają w prowadzeniu pewnych statystyk, no i przede wszystkim dają znać, że coś się rzeczywiście dzieje, że problem jest realny. Ja tak sobie przejrzałem i rzeczywiście oni mają tam taką całą bazę historii. Historię można oczywiście wrzucać anonimowo. Jedyne, co jest ważne, to w jakim kraju to się odbyło, w jakim mieście, żeby też trochę stworzyć taką mapę tego, jak szeroko problem jest postrzegany. I tam tych historii na razie nie jest wiele, bo tam 37, 8, jakoś tak bardzo malutko. Natomiast dotyczą one różnych trybów transportu i w różnych miejscach. I naprawdę można sobie poczytać, jak to komuś nie przysłano asysty na lotnisku w Monachium, jak to komuś odmówiono z jakimś tam urządzeniem asystującym, z jakimś rodzajem wózka czy innego środka transportu takiego umobilniającego. W Atenach jak odmówiono, jakieś problemy z Uberami pojedyncze, tam po dwie sztuki się znalazły. Najwięcej jest oczywiście w lotnictwie i w kolei, ale też jest trochę właśnie w lokalnym transporcie miejskim, jakieś metro. Ktoś miał nie za fajne jakieś doświadczenia z podróżą autobusem, gdzieś chyba w Belgii to było, czy gdzieś. Więc jak jesteście ciekawi, jak to w różnych krajach wygląda, jakie ludzie mają też problemy, a może chcecie sami też coś napisać, oczywiście w języku angielskim, to możecie. Jest taka cała baza tego typu przypadków prowadzona przez właśnie Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. No i możecie o tym pisać i może właśnie wasz przykład też posłuży jako dowód w jakichś działaniach politycznych, które mogą coś, no coś dla nas lepiej wywalczyć.
0: A propos takich sytuacji, to właśnie teraz usiłuję odkopać tak na szybko, ale chyba mi się to nie uda. Dziś post widziałem też udostępniony przez człowieka, który też kiedyś w Tyflo Podcaście się pojawiał, Bartosza Radomskiego, który to kiedyś o kolei dla niewidomych na przykład opowiadał. Kolej na niewidomych, o to tak pamiętam ten projekt się nazywał, gdzie to tam w kilka osób jeździ sobie pociągiem, no to właśnie taka sytuacja z dziś. Bartosz miał na przykład problem na dworcu w Poznaniu, gdzie obsługa powiedziała mu wprost, że nie pomogą mu, dlatego że nie zgłosił tej prośby odpowiednio wcześnie i ta obsługa nie zostanie za to dodatkowo opłacona. To tak na marginesie.
2: No, to jest prawda, że trzeba się trzymać tych, jakkolwiek one by nie były rygorystyczne, ale tych terminów zgłaszania. Ja mam z tym też problem, bo ja bardzo często jeżdżę spontanicznie albo
0: no właśnie,
2: kupuję bilety.
0: I to też była, zdaje się, że taka sytuacja i nie zawsze tak można wszystko przewidzieć, bo tam była taka opcja, że po prostu ktoś, kto miał pomóc, niestety nie mógł pomóc, bo się rozchorował. Tak. No i niestety, tak, nie zawsze jesteśmy to w stanie przewidzieć, nie zawsze wiemy, co nas czeka, a gdzieś tam pojechać trzeba.
2: To
0: no
2: prawda, natomiast też wiem, już kilkukrotnie mi zwrócono uwagę, że zawsze warto, nawet jak nie potrzebujemy do końca pomocy w wejściu czy wyjściu z pociągu, warto te nasze podróże zgłaszać, bo wtedy też wie o nas obsługa pociągu i oni wiedzą też, że my jesteśmy na pokładzie i trzeba nam jakąś uwagę poświęcić, chociażby żeby dać nam znać w razie, gdyby coś z komunikatami było nie tak i pomóc w wysiadaniu i tak dalej, żeby oni po prostu sobie nie zapomnieli, żeby sobie odnotowali gdzie, żeby jedna drużyna przekazała drugiej, gdyby była taka konieczność. Warto te podróże zgłaszać, jeżeli oczywiście no, wiemy z takim wyprzedzeniem, że podróżujemy. Też wiem, że były opracowywane swego czasu rozwiązania na całą Unię, żeby te czasy oczekiwania były dużo krótsze. No na razie efektów nie mamy. Coś się miało skrócić od tego roku, tak? Do 24 godzin. Nie wiem, czy to w końcu przeszło, czy nie. Wiem, że coś się miało tu zmienić z tym czasem oczekiwania. No ale tak, to zgłaszanie jest bardzo, bardzo ważne, jak widać. Wiadomo, nie zawsze się da, no ale tak.
1: No to teraz taka rzecz dla osób słabowidzących. Dość często mówimy o osobach niewidomych, natomiast w tym momencie będzie coś dla osób słabowidzących, bo szykuje się konkurs rysunkowy dla właśnie osób słabowidzących.
2: Tak, czyli dla osób z poziomem wzroku z wzrokiem na poziomie 30% lub mniej, organizowany przez belgijską inicjatywę Art and Low Vision. I jest to już szósta edycja tego konkursu. Chodzi w nim właśnie o to, żeby zaprezentować swój rysunek. Można nadsyłać pracę do października tego roku, a w listopadzie na jednej z konferencji okulistycznych w Brukseli będzie wystawa tych zwycięskich prac i oczywiście uhonorowanie zwycięzców. Przeróżne nagrody czekają na uczestników, więc warto się zgłaszać, jeżeli jakieś prace wizualne czynicie i warto je przedstawiać, bo no może to właśnie wy wygracie w tym konkursie.
1: Tak jest. A teraz taki news, który powinienem ja jakoś, że tak powiem, zobaczyć i o tym wiedzieć, ale o tym nie wiem, bo pojawił się katalog dostępnych instrumentów wirtualnych, co mnie bardzo interesuje.
2: Tak, inicjatorem całego tego przedsięwzięcia jest Tony Barth z Niemiec. Ja już kiedyś o jego działalności mówiłem a propos chyba tych jednych z interfejsów audio, które stały się gdzieś tam bardziej dostępne przed świętami Bożego Narodzenia. I znowuż to właśnie Tony zaprezentował tą inicjatywę. Ta inicjatywa jest częścią jego strony Musical Site, którą on na GitHubie gdzieś tam podejmuje. Tam do tej pory były jakieś takie materiały teoretyczno-muzyczne związane z nutami, skalami, akordami, no takie wprowadzenie do muzyki z uwzględnieniem gdzieś tam potrzeb osób właśnie z dysfunkcją wzroku. A teraz odpalony został właśnie katalog instrumentów wirtualnych i może się Tomku ucieszysz, bo jest tam już aż 159 pozycji. I można tam oczywiście przeczytać o samym instrumencie. Jest na SoundCloudzie najczęściej, czy w innym miejscu podmontowane demko, jak brzmi taki instrument. Oczywiście cennik, gdzie kupić taki instrument, no i uwagi dotyczące jego dostępności. No i co ważne, my również jako społeczność możemy współtworzyć ten katalog. Ja jeszcze się nie dokopałem do tego, jak konkretnie to się robi. Czy to jest tam jakiś link? Ja nie widziałem tak na szybko linku, który by pozwalał w prosty sposób tam dodać swój wpis. No zawsze jest szansa, że jak to jest GitHub, to się robi pull requesta i przez GitHuba się dodaje takie informacje, ale może nie. Całość jest oczywiście też opatrzona filmem na YouTubie, gdzie przez 20 minut Tony prezentuje, jak z tej strony korzystać. No więc tam jest pewnie też wyjaśnione, jak do tej bazy rzeczy dodawać. Ja myślę, że to będzie bardzo ważne też źródło. Skoro mamy już Apple Viz do aplikacji iOS-owych i Mac-owych i w ogóle Apple'owych, mamy Accessible Androida do Androida. Mamy tutaj ze stowarzyszeniem w Labiryncie różne katalogi aplikacji też i dostępnych miejsc i różnych innych rzeczy. No to teraz jeszcze przyszedł czas na instrumenty wirtualne i miejmy nadzieję, że ten katalog będzie się długo i szczęśliwie rozwijał.
1: Tak jest.
2: No i chyba na koniec została ostatnia moja, tak? Monach?
1: Nie, jeszcze dwa. Jabłkowe podcasty.
2: Tak
1: jest. Tu można powiedzieć, szykuje się, no nie to, że konkurencja, bo bez przesady, ale...
2: Czemu nie? No, a życzymy.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Jak najbardziej, tak. Bo to zawsze lepiej, jak jest nas znaczy, więcej.
1: Konkurencja to tak jest...
0: o konkurencji.
1: Dokładnie, tutaj...
2: Alternatywa, uzupełnienie, ale po prostu dokładnie. Inny podcast. No, każdy rynek, anglojęzyczny rynek,
1: zresztą.
2: Tak, roi się od podcastów dla osób niewidomych. To w języku angielskim jest tego od metra.
0: I każdy ma o czym mówić. A wydawałoby tak, się, że taka mówić. Nisza, słuchajcie.
2: Tak. Tak. No w Niemczech w ogóle ten rynek jest tak rozdrobniony, że każdy ma swój podcast i to taki jednoosobowy, na jakiś na Ankorze i sobie tam tworzy na jakimś iPhone'ie czy czymś. No więc czemu by nie w Polsce? Nie musimy być jedyni. I tutaj uczniowie technikum z Lasek tworzą swój własny właśnie. Na razie jest to chyba kanał na YouTubie i przez konsekwencje troszkę też w podcastach Google Podcast, bo pewne treści z YouTube'a przenikają jako podcasty do podcastów Google. Nie wiem też, czy na innych platformach. Wiem, że Maciej Wójcik, który też udziela się na różnych grupach i listach, który jest jednym z inicjatorów tego pomysłu, pytał o to gdzieś tam też, czy, jak publikować na inne platformy, więc na pewno taki jest plan. No i te osoby, ci, to chyba same chłopaki, wrzucają tam przeróżne materiały instruktażowe. Ja już tam widziałem takie, dużo Apple'owych jest właśnie. Jest iOS-owe jakieś takie wprowadzające materiały, coś o GarageBandzie widziałem, o krótkofalówkach coś też było. No i to nie jest tylko taki sobie tam projekt hobbystyczny chłopaków, bo postanowili oni aplikować w konkursie Samsunga, tak? Solve for Tomorrow, chyba się nazywa tak ten konkurs. I tutaj moja wina, bo ja już chciałem jakiś tydzień czy dwa temu wrzucić link, bo dało się głosować w tym konkursie na działania chłopaków.
0: Widzisz, ja też chciałem to wrzucić i tak. Absolutnie nie dlatego, że nie wrzuciłem, nie dlatego, że nie chciałbym o tym mówić, bo jak najbardziej trzymam kciuki. Udało mi się zagłosować. Także mam nadzieję, że się przyczyniłem do tego, że dostaną jakieś wsparcie, dostaną być może jakieś fundusze, no chociażby na sprzęt, a to
2: tak.
0: Nie da się ukryć, że przy produkcji audio, czy nawet gdyby chcieli działać coś też z wideo, bo być może takie też są plany, skoro ten YouTube dla osób słabowidzących to może być ważne, no to, to jest potrzebne po prostu i to się nie ma co oszukiwać.
2: Tak i no życzymy powodzenia, bo chyba głosować się już co prawda nie da z tego, co ja dzisiaj widziałem, ale nawet nie wiem, czy sama inicjatywa Samsunga, czy wręcz działania chłopaków doczekały się też w portalu Warszawa, nasze miasto.pl chyba artykułu. Więc no, życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że tych materiałów będzie coraz więcej, że będą one też służyły wam, więc sprawdźcie, co tam na YouTubie chłopaki robią i jabłonkowych podcastów słuchajcie.
0: Tak jest. A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Tym razem jest z nami Milena, a właściwie, a nie, jest. Myślałem, że zniknęła, ale jest. No to teraz jeszcze pozostaje tylko czekać, żeby odciszyła sobie mikrofon i możemy porozmawiać.
3: Halo, halo.
0: Jesteś, słyszymy.
2: Witamy.
3: Cieszę się, że mnie słychać. Ja z zapytaniem do Tomka odnośnie karty dźwiękowej. No bo tak, jak tu już wcześniej rozmawiałam odnośnie tam karty dźwiękowej i kwestii mikrofonu, oczywiście mikrofon działa, karta również, tylko kwestia interesuje mnie taka, że gdy podłączę tę kartę do komputera i nawet jak mam głośniki zewnętrzne i kartę podpinam, ten głośniki podpinam pod kartę, to owszem, fajnie wszystko ładnie działa, bo słychać dźwięk w głośnikach zewnętrznych. Ale na przykład jak odpalam jakiś utwór i chciałabym na przykład słyszeć się, że tak powiem, w czasie rzeczywistym, czyli jak odpalam jakiś tam podkład, śpiewam sobie z mikrofonu, który jest podłączony pod tą kartę zewnętrzną i No i nie słyszę się. To jest karta Behringera. I zastanawiam się tak naprawdę, co mogłam zrobić, żeby słyszeć się właśnie w czasie rzeczywistym. Bo jak nagrywam się, oczywiście wszystko ładnie działa i słychać przez mikrofon, że i zrobię nagranie i potem odsłuchuję to nagranie.
1: To jest dobre pytanie.
0: W czasie, ja mam takie wrażenie, że w czasie takim rzeczywistym w 100% to będzie problem, ale gdyby użyć Reapera, sterowników Azio, no to byłby prawie rzeczywisty.
1: Tak, to, bo to zawsze będzie jakieś tam malutkie opóźnienie, ale będzie. Jeżeli chodzi o taki czas, znaczy w niektórych kartach można w opcjach odtwarzania zaznaczyć jakby odsłuch z wejścia też, ale nie w każdej. Nie wiem, jak to się robi w tym takim panelu w Windowsie 10.11. Wiem, że można wpisać w ten CMD, tudzież w ruchom, czyli Start R, znaczy Windows R. I tu można wpisać mmsys.cpl. Ja to może zrobię. I pokażę to na przykładzie. Albo w ogóle po prostu naciskamy, tylko moment, zwolnię troszeczkę syntezator. I tak, wpisuję sobie w klawisz Windows, wpisuję mmsys.cpl.
4: mmsys.cpl, element panelu sterowania.
1: Element panelu sterowania. Enter.
4: Dźwięk, dialog, odtwarzanie.
1: I teraz tak, tu ja nie mam takiej karty, która to ma, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: I coś czuję, że będzie problem, bo jak Milena wspominała, to jest karta Behringera. To jest któraś chyba z tych mniejszych kart, które my mamy, Tomek, tak mi się wydaje.
3: UMC 208. UMC 208.
1: 208, to chyba takie karty nie ma. 204 chyba jest co najwyżej.
3: Zaraz, ja zobaczę.
1: Chyba, że ty masz takie pokrętło, które my mamy do właśnie odsłuchu takiego rzeczywistego, bo o tym zapomniałem, a to u nas w tej karcie jest. Że masz pokrętło, którym regulujesz sobie miks pomiędzy dźwiękiem, który wychodzi z komputera, a dźwiękiem, który wchodzi do karty.
3: Nie wiem, ale to chodzi w sensie na urządzeniu, tak?
1: Tak, na urządzeniu. Jeżeli nie ma takiego pokrętła, to nie ma, bo ta karta nie ma czegoś takiego. Rzeczywiście. Zapomniałeś, co chodzi o tę naszą kartę.
3: Czyli no to wiedzie, że chyba kupiłem zły produkt.
0: Karta zła nie jest.
3: No, karta zła nie jest, ale że tak powiem, nie do końca spełnia moje oczekiwania w tym przypadku, nie? Pod tym względem w sensie zły, tak ironicznie.
0: Będzie problem, natomiast, ale pokrętła masz w ogóle jakieś na tej karcie oprócz regulacji głośności?
3: Tak.
0: No to może warto sprawdzić, co one robią.
3: Ja te wszystkie pokrętła dałam na maksa i właściwie tak naprawdę nic się, no tak powiem, no nie dzieje.
0: A czy tam, Tomek, nie jest potrzebne wciśnięcie jeszcze jakiegoś guzika, bo te karty to mają trochę tych różnych klawiszy.
1: Mają rzeczywiście, natomiast nie pamiętam.
0: No myślę, nie że pamiętam. Tak na teraz nie będziemy w stanie czegoś konkretnego.
1: Tak, bo ja też nie pamiętam wszystkich tych rzeczy. Także.
0: Ewentualnie i ja tak bardzo serio to zachęcałbym też do zapoznania się z instrukcją tej karty. Jakie ona ma możliwości, jakie są te pokrętła, do czego służą te pokrętła, bo tam myślę, że coś można by było wyczytać.
1: Tak, bo te nasze karty są troszkę większe i to też jest troszeczkę inaczej.
0: No i Milena chyba nam gdzieś uciekła. Się albo wyciszyła, albo... W ogóle teraz Mileny nie słychać. Dobrze, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy odebrali kolejne połączenie, bo mamy tym razem jeszcze telefon od Krzysztofa. Krzysztofa, który też chciałby pewnie co nieco tu na antenie porozmawiać. Witamy.
5: No witajcie. Nie było mnie długo, ale w końcu jestem. Mam nadzieję, że Słychać i dobrze.
0: Tak, słychać cię, Krzysztofie. Z czym do nas dzwonisz?
5: No ja wam powiem, jak się rozmarzyłem troszkę, jak tutaj, Pawle, mówiłeś o tych sportach w tej Szwecji, o tych narciarskich, o tym module takim, który tam, ta technologia się rozwija. I już przed oczami jakby się mi obraz kreuje, jak na tej skoczni skacze jak Adam Małysz i jakby w tym module na przykład był głos Adama Małysza, oddałeś dobry skok i nie wiem, bułka z bananem albo coś takiego. Ja myślę, by było fajną rzeczą.
2: To się teraz przypomina jak gra w FIFA albo Ski Jumping Deluxe, bo naprawdę to już takie bardzo growe motywy. Skoki narciarskie to jest sport, który ja oczywiście te materiały szwedzkie gdzieś też Whisperem transkrybowałem, Deeperem tłumaczyłem. On był tam wspomniany, ale bardziej była zwrócona uwaga na te właśnie biegi i tak dalej. Natomiast no jest możliwe, że gdzieś tam może w kierunku skoków to coś tam też pójdzie, chociaż nie wiem, jak można by utrzymać potem lot i kierunek.
5: No właśnie, to,
0: no
5: to
0: właśnie,
5: jest ciekawe,
0: bo to samo,
5: jest ciekawe,
0: to ciężko. Samo skoczenie tak to nie jest wszystko jeszcze tam potem. No, trzeba
5: dokładnie, tylko utrzymać dokładnie ten cały, tą pozę,
0: i
5: tą
0: przede
5: pozycję.
0: Wszystkim, przede prawda. Wszystkim też potem uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a tego to inni są w stanie widzący przecież no skoczkowi uniknąć. Różnego rodzaju niefajne sytuacje na skokach przecież mieliśmy okazję obserwować.
2: Oczywiście.
5: No dokładnie, no, dokładnie. Ale sprawa
2: fajna i
5: sprawa fajna i ciekawa, natomiast ja mam zagadkę i jak ktoś z was rozwiąże, to normalnie będę mega wdzięczny. No a jak nie, no to może mnie się uda i potem się podzielę z słuchaczami. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Może ty, Michale, będziesz wiedział, bo jako, że mamy oboje iPhony, więc myślę, że będziesz wiedział. No bo wiadomo, mamy tą technologię MagSafe, nie? I ładujemy, znaczy ja ładuję po MagSafe, bo mam ładowarkę MagSafe Duo. No i zakupiłem sobie powerbank też po MagSafe, który mi fajnie ten telefon tam przysysa i ładuję go. No i skoro telefon się ładuje po MagSafe na powerbanku i na tej ładowarce MagSafe'owej, którym podłączamy też do sieci, poza powerbankiem oczywiście, który mam też, to zastanawiam się, czy na tej ładowarce, na której ładujemy telefon w domu, gdy nie korzystamy z tego MagSafe'owego powerbanka, a ładowarka jest taka sama MagSafe jak powerbank, czy na przykład jeżeli położymy ten powerbank na tej ładowarce MagSafe, czy te dwa urządzenia będą się, czy po prostu ona naładuje mi ten powerbank po MagSafe'ie? To jest ciekawe.
0: Krzysztofie, nie wiem, bo nie mam MagSafe'a. Nie mam urządzeń z tą technologią i myślę, że nie wszyscy wiedzą, też nasi słuchacze, jak to w ogóle działa i na czym to polega, więc może opowiedz krótko przy okazji.
5: To znaczy, technologia MagSafe to polega na tym, że mamy w telefonie mamy są magnesy w telefonie i też musi być specjalne etui do tego, które też posiada w sobie magnes i po prostu mamy też do tego specjalną ładowarkę, która też ma magnesy w sobie i jakby te wszystkie elementy, czyli telefon, który ma magnes, etui, tak samo z magnesem, jak i ładowarka, współgrają ze sobą w ten sposób, że kładziemy po prostu telefon albo nawet wystarczy, jak dam delikatnie telefon nad tą ładowarkę, ona go przysysa, tak jakbyśmy przysawką przysali coś, nie wiem, do mokrej powierzchni i po prostu nie ma szans, przysysa jak magnes i nie ma szans, żeby to spadło gdzieś w podróży, czy coś się, nie wiem, nam zsunęło, tak jak w tych różnych ładowarkach indukcyjnych bez tego pola magnetycznego. Tutaj czegoś takiego nie ma opcji, żeby to nam spadło, bo już w podróży ten powerbank testowałem, zarówno jak ładowarkę tą, którą podłączamy do sieci MagSafe'ową i mogłem sobie ją wziąć do ręki i nie wiem, dzwonić do was albo nie wiem, robić, sprawdzać Facebooka podczas ładowania i nic się telefon na mnie zsuwa.
0: A jaki
5: fajnie
0: jest wybór etui, jeżeli chodzi o ten MagSafe? Dużo jest tego tak w ogóle?
5: Powiem ci, że jest tego sporo. Są i oryginalne, te Apple'owskie, no mnie się one bardziej podobają, szczerze mówiąc, bo bardziej chronią aparat Natomiast no są też te jakby certyfikowane przez Apple i z GESA na przykład jest fajne etui, bo to też chodzi o to, żeby w ręce fajnie leżało i no jest trochę tego na rynku, może można kupić i oryginalne i nieoryginalne, także sporo tego jest. No i właśnie się tak zastanawiam, jak z tym ładowaniem, bo jeżeli naładujemy telefon ładowarką, to w sumie po MagSafe powerbank też by, myślę, ruszył. I zamierzam to przetestować. No chyba, że ktoś z słuchaczy wie, no to podzielcie się w komentarzach.
0: A ja zastanawiam się, czy aby nie potrzeba do naładowania powerbanka jednak mimo wszystko większej mocy niż jest w stanie to wygenerować z siebie ta ładowarka. Ale to sprawdź. Myślę, że nie powinno się nic uszkodzić.
5: No ona ma, ta ładowarka MagSafe'owa, którą ja mam, znaczy kostka do niej, do tej MagSafe Duo, bo ona jest taka, że mogę naładować nią po MagSafe'ie telefon albo słuchawki, AirPodsy i jeszcze mamy drugie pole z tym pierścieniem na zegarek, więc jakby dwa urządzenia możemy ładować naraz. I zasilacz ma 20 W, ta ładowarka MagSafe'owa, więc ja myślę, że...
0: No powinno no, dać spróbuję, radę. Zobacz. To powinno dać radę w takim razie. No ciekawe.
5: Spróbuję i jak coś, jakieś testy poczynię w najbliższym, myślę, tygodniu, to na następny co przegląd zadzwonię, to dam znać.
0: Jasne. Okej, Krzysztofie, czy coś jeszcze?
5: Myślę, że tyle. No chyba, żeby słuchacze mieli coś w tej kwestii do powiedzenia, no to mogą w komentarzach coś napisać, to będę wdzięczny.
0: Jasne. Dobrze, to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy.
5: Dzięki serdeczne, jestem na nasłuchu.
0: Okej, trzymaj się.
2: Hej.
0: To jeszcze w takim razie spróbujmy odebrać raz połączenie od Mileny, która jeszcze do nas powróciła. Może jeszcze chciała o coś dopytać a propos tej karty. Już się, myślę, słyszymy. Halo, słyszymy się. Tak, na pewno się słyszymy.
6: No. Halo.
0: Jesteśmy. Jesteś na antenie.
6: Tak, bo coś, nie wiem, coś w ogóle was strasznie cięło i ja nie rozumiałam. To jest dokładnie, ja mam kartę UMC 202 HD, nie, bo ja się tam pomyliłam. No, że tak powiem. I tam szczerze nie zrozumiałam, co wy mówiliście na końcu. Coś w ogóle wysypało, nawet nie wiem kiedy, tak naprawdę.
0: To znaczy, ja sugerowałem, żeby jednak mimo wszystko poczytać w instrukcji obsługi, co ta karta ma, jakie ma te pokrętła, do czego i tak dalej, bo no my też nie mamy tu w głowie rozpiski wszystkiego
6: rozumiem.
0: I ciężko nam tu cokolwiek powiedzieć. Tak jak Tomek wspomniał, jest takie pokrętło na naszej karcie, którą my mamy. My mamy tę największą z tej serii Behringera kartę i rzeczywiście tu jest takie pokrętło. Ono jest, to jest bodajże na lewo od wyjścia słuchawkowego. To dobrze kojarzę to pokrętło?
1: Tak,
6: no tak są, tak.
0: Jest pokrętło do regulacji wyjścia słuchawkowego, głośności. My w sumie mamy dwa, bo są dwa wyjścia słuchawkowe. Tak. A potem obok tego jest jeszcze takie pokrętło, które właśnie służy do tego. Więc ja bym szukał też w tych okolicach.
6: No dobra, będę próbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wyjdzie coś, czy nie.
0: A w razie czego, no to tak jak wspomniałem, w Reaperze zawsze można sobie ustawić na Azio ten sterownik, ustawić sobie odpowiednio ścieżki, włączyć monitorowanie. Będzie drobne opóźnienie. Jak ja coś nagrywam na przykład z jakimś tam podkładem i chcę się słyszeć, jak chociażby nagrywam newsy, te początkowe zapowiedzi, informacji do Tyflo Przeglądu, to jak mam włączony monitor, trochę mnie to irytuje i przypuszczam, że w śpiewaniu to może być jeszcze bardziej denerwujące, bo to jest jednak takie malutkie opóźnienie. Natomiast może jest to po prostu kwestia też wyćwiczenia tego wszystkiego.
6: No po prostu przyzwyczajenia się. Przyzwyczajenia,
0: dokładnie, dokładnie. Więc może tak.
6: No dobra, dobra. Będę coś próbować dalej. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie.
0: Powodzenia.
6: Nie, dziękuję. No dobra, to ode mnie w sumie tyle, bo ja tylko w tej sprawie dzwoniłam. Tu w takim razie miłego wieczoru.
0: I wzajemnie do usłyszenia. Pozdrawiamy.
2: Ja.
6: Pozdrawiam.
2: No, to chyba został mi ostatni mój news, nie?
1: Tak.
2: Tak, no to bardzo szybko, bo tu nie ma wiele co mówić. Autor aplikacji Mona, czyli no, następca Springa, który kiedyś no, klient Twitterowy na iOS-a i Maca, teraz Mona jest tym samym dla Mastodona. Aplikacja jest nadal w wersji beta, natomiast już autor zapowiedział, że początkiem maja gdzieś, czyli no, całkiem niedługo, pojawi się już wersja ostateczna i to tam pamiętam, że te cenniki były też chyba gdzieś 70 zł dla osób, które testowały betę, nie wiem, ponad 100 zł, 100 ileś dla osób, które nie testowały, ale jeżeli chcecie w sposób no, zaawansowany i chcecie poważnie zaangażować się w działalność na Mastodonie, to myślę, że warto, bo jest to bardzo rozbudowany klient, wiele potrafi, jest bardzo personalizowalny też pod kątem naszym, jakieś gesty, jakieś tam czynności na pokrętle i tak dalej. Jedyne, czego nie ma, to jakichś dźwięków własnych, co no szkoda. Może kiedyś autor się do tego też przekona. Natomiast no, na ten moment jest to najbardziej rozbudowany i najbardziej dostępny klient, więc no jest na co czekać.
0: Tymczasem mamy wypowiedzi od naszych słuchaczy. Oj, telefon mamy, aleście się rozdzwonili. Super. Za momencik przyjmiemy telefon, ale na razie to, co napisaliście do nas. Mamy wypowiedź od Piotra. Odnośnie System Fault, informacje dostałem ze strony itch.io producenta i tamta aktualizacja się na pewno pojawiła. Z tego co wiem, podobnie jak w App Store, aktualizacje w sklepie Microsoft muszą przejść weryfikację i może dlatego tam się jeszcze nie pojawiła. I mamy jeszcze wypowiedź od Bartka. Witam, piszę do was z nietypowym pytaniem. Czy znacie jakiś program do digitalizacji kaset wideo, oczywiście dostępny dla screenreadera. Pozdrawiam serdecznie. To jest ciekawe, tylko że przede wszystkim to mi się wydaje, że trzeba by mieć odpowiednie urządzenie w ogóle, żeby to podpiąć to wideo.
2: Nie wiem, czy VLC by sobie z tym jak zwykle nie poradził. Jakoś.
0: Tak.
2: To jest opcja otwarcia...
0: Urządzenia po prostu.
2: Urządzenia przechwytywania czy coś takiego.
0: Tak. Więc może w ten sposób, więc jeżeli Bartku masz już w ogóle jakąś taką kartę, za pomocą której by to można było, a może, i ja bym chyba najbardziej celował w coś takiego, bo być może są takie urządzenia, ja oczywiście teraz zgaduję, bo kompletnie nie śledziłem tego i nie interesowałem się tym tematem, ale tak może per analogia, skoro są takie grabery do kaset magnetofonowych, na zasadzie po prostu urządzenia, w które się tę kasetę wkłada, i ją się digitalizuje i to się nawet potrafi gdzieś tam zapisywać na karcie, to być może są takie same urządzenia do kaset VHS. Trzeba by poszukać po prostu, bo może właśnie w tę stronę, gdyby pójść, okazałoby się to najbardziej dostępnym rozwiązaniem. Tak oczywiście zgaduję, nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle coś takiego stworzył, bo raczej to chyba działa przeważnie na tej zasadzie, że się to podpina po prostu pod odpowiednią kartę i zgrywa się oprogramowaniem, z tego co ja kojarzę. Mamy kolejnego słuchacza na linii, a właściwie na naszym Zoomie. Jest z nami Paweł. Witamy Pawła. Tylko jeszcze, Pawle...
2: Tak.
0: Tak, tylko jeszcze gdybyś mógł mikrofon sobie tu włączyć, to znaczy wyrazić zgodę na nagrywanie.
2: To jest stały punkt programu. Natomiast zobaczymy, czy Pawłowi się uda do nas przemówić.
0: Miejmy nadzieję, że tak.
2: Właśnie, bo to dzisiaj Wojciech też próbował. Ciekawe, czy to efekt Blind Shella, czy nie?
0: Chyba no, pytanie, chyba czy Paweł do nas z Blind Shella. Właśnie, ciekawe jak tam Darkowi się udało, bo tak. Łukaszowi się udało do nas zadzwonić na Zoomie, a ciekawe jak tam w przypadku Darka. No to może się za jakiś czas dowiemy. A może ja mogę Pawła odciszyć, ale nie, niestety nie.
2: Tu musi być wyrażona zgoda na nagrywanie.
0: Tak, musi być wyrażona zgoda.
2: Jest przycisk rozumiem, jeżeli jesteś z komputera, to tabem idąc pewnie znajdziesz i cię podłączy. No a jak z telefonu, to też tam jest do tego odpowiedni chyba przycisk.
0: Tak, no dobrze, to ja myślę, że w takim razie skoro czekamy na Pawła, aż się do nas podłączy, to może... Jakiś, Tomku, następny temat, co tam mamy? Już technikalia teraz chyba, tak?
1: Tak, przechodzimy do technikaliów I tu już najpierw mój news na temat Whispera. Pojawiła się jeszcze szybsza implementacja Whispera, to znaczy szybciej działająca. I to jest, co się nazywa Whisper Jax, pewnie to się czyta Jax, pisane przez J i X na końcu, ponieważ to jest pisane w czymś takim, co się właśnie nazywa Jax, to jest jakieś, nie, czy środowisko, czy jakiś język, no coś takiego. To jest chyba jakieś coś od Google'a do
0: tak,
1: tworzenia...
0: Tak, to jest od Google'a.
1: No, sieci neuronowych sztucznych inteligencji, nie znam się na tym za bardzo. Ma to być szybsze. Mi się to jeszcze nie udało uruchomić, natomiast ma to być szybsze tak dość konkretnie, bo 70 razy szybsze niż oryginał. Sprawdziłem sobie w instalację tego Jaxa, nie wiem. No i okazuje się, że na Windows nie jest to tak wcale łatwo zainstalować, to trzeba kompilować ze źródeł. Co ciekawe, wersja na Linuxa, na Maca jest dostępna znacznie łatwiej. Jest dostępna przez ten tak zwany pip, czyli coś takiego, co można zrobić jednym poleceniem z konsoli, to zainstalować. Teoretycznie mam u siebie Linuxa na tym WSL-u, natomiast nie udało mi się zainstalować tego Whispera na tym Linuxie. Być może czegoś nie dociągnąłem, bo on tam wymagał kilku różnych rzeczy. Cuda, CUDNN, on NVIDII, chyba czegoś z tego nie miałem. W każdym razie, no nie
0: zdałem. I to w jakichś konkretnych wersjach.
1: Więc nie zdołałem tego zweryfikować.
0: Się chyba trzeba będzie tym pobawić. Rzeczywiście, co do tego Jaxa jeszcze, o którym mówisz, to tam nawet jakieś są chyba wersje dla Windowsa, które ktoś nieoficjalnie kompiluje. Gdzieś na GitHubie to widziałem. Ale to też jest... Tam jest chyba największy problem z tym, i to jest w ogóle generalnie moim zdaniem kłopot z tymi wszystkimi zabawkami Whispero-podobnymi, które wymagają grafiki i pracy na kartach graficznych i na tych bibliotekach, że to wszystko jest strasznie od siebie zależne. To znaczy, jeżeli instalujemy CUDE, to potem CUDNN musi być w odpowiedniej wersji. To o tym wszystkim trzeba pamiętać i to nie jest tak, że tu się nie zawsze sprawdza, że jak zainstalujemy najnowszą wersję, to będzie najlepiej. Najlepiej to sobie przeczytać, co kto rekomenduje, jaką wersję danego narzędzia i trzymać się tych wersji, bo
1: to się zgadza.
0: Potem, jak zaczniemy to wszystko aktualizować...
1: Jeszcze wersja Pythona jest ważna. Wersja wszystkiego tam jest ważna.
0: To się może okazać, że dojdziemy do jakichś błędów i jak wpiszemy te błędy w Google'a, bo to oczywiście najprostsze rozwiązanie jest zawsze, żeby w ten sposób szukać, to się...
1: Za chwilę to będziemy wpisywać w czata GPT.
0: W czata GPT, tak. Ale wyszukujemy jakiś komunikat o błędzie i nagle się okazuje, że tak, fajnie, tylko że to dotyczy zupełnie czego innego i to był problem, który ktoś miał 5 lat temu i go już rozwiązał, ale my się znowu z nim spotykamy i o co tu chodzi, jak go rozwiązać tym razem. Więc to takie też moje doświadczenia niestety.
1: To się zgadza. Natomiast jakby, bo to jest jako ciekawostka w sumie, chociaż możliwe, że za jakiś czas powstaną jakieś programy, które mają to już wbudowane, programy takie, które można zainstalować u siebie na komputerze, tak jak teraz ten Whisper CPU, tudzież Faster Whisper, to są
2: no
1: też
2: może
1: takie...
2: Bass zaimplementuje, to by było fajne.
1: Może. To, no to już powoli są implementowane właśnie w programach typu Bass i one rzeczywiście trochę przyspieszają to wszystko. Natomiast chodzi mi też o to, że jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które... to znaczy... Bo trochę mówi się o tym, że te sztuczne inteligencje, że te wszystkie programy oparte na sieciach neuronowych, no, są duże, działają bardzo wolno i tak dalej, i tak dalej. I to się nieraz sprawdza, natomiast okazuje się, że to jest właśnie takie, dlatego że jest pisane na narzędziach, które niekoniecznie do tego służą. Znaczy może inaczej, służą do tego, ale nie są pisane, jeżeli chodzi o optymalizację szybkości działania. Tylko o szybkość pisania kodu.
0: Tak, bo to potem i przy okazji Whispera to zresztą bardzo fajnie widać. Okej, OpenAI stworzyło tego Whispera i naprawdę jest to imponujące, jak to działa. Natomiast teraz W związku z tym, że to udostępnili, to dali pole do popisu tym wszystkim, którzy będą te granice przesuwać jeszcze dalej. I na zasadzie, a dobra, to spróbujmy zrobić to tak, spróbujmy to zoptymalizować i zróbmy coś, dzięki czemu będzie to działało szybciej. Bo ktoś po prostu ma taką ambicję. Już nie, żeby to na przykład rozpoznawało jeszcze lepiej, tego nie rusza. No bo okej, OpenAI tu zrobiło...
1: To się robi trudno, tak. To trzeba naprawdę te 500 000 godzin, to jest niezła sztuka, żeby
0: ale
1: to
0: żeby to przyspieszyć, zgromadzić. To
1: ale już... żeby to przyspieszyć już jak najbardziej.
0: Tak.
1: Być może kiedyś uda się przyspieszyć sam proces również uczenia tych algorytmów, więc być może za jakiś czas, o ile komuś się rzeczywiście uda zgromadzić tak ogromne ilości danych, być może za jakiś czas uda się coś takiego również szybciej trenować. Natomiast
0: i powiem też... szczerze, tak wejdę ci jeszcze w słowo, Tomku, i trochę mnie martwi to szczególnie, że OpenAI, mam takie wrażenie, nie wiem czy wy też, że jest coraz mniej otwarte. To znaczy coraz mniej chętnie dzieli się różnymi informacjami. Tak na przykład jak to zostało zrobione w przypadku Whispera, super. No modelowe podejście, tak? Mamy wszystko, możemy to rozwijać i ludzie to rozwijają. W przypadku GPT, a zwłaszcza coraz tych nowszych modeli, kiedy oni weszli we współpracę z Microsoftem, no to już chyba nie do końca tak działa.
1: To znaczy ja mam wrażenie, że to się też wzięło trochę stąd, że oni się boją naprawdę, że to zacznie być używane w różnych dziwnych celach, bo powiedzmy rozpoznawanie mowy, to oczywiście wszystko da się użyć źle, tak?
0: Mhm.
1: Natomiast rozpoznawanie mowy to raczej pomaga. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w których to rozpoznawanie mowy będzie użyte źle, no pomijamy powiedzmy jakieś reżimy totalitarne, no bo tam powiedzmy...
0: Jakieś przesłuchania i tak dalej, no to może komuś to przyspieszyć
1: albo podsłuchiwania,
0: pracę,
1: nie
0: albo
1: wiem, podsłuchiwanie. Obywateli, czy coś tego typu. Natomiast ja sobie naprawdę wyobrażam czata GPT, który pisze programy bardzo nielegalne i bardzo psujące komuś różne rzeczy. Oczywiście z wszelkiego rodzaju spamy, wszelkiego rodzaju treści takie, które mają spowodować, że ktoś w coś uwierzy, bo to jest na tyle już zaawansowana technologia pisania, że no niedawno, naprawdę niedawno, dzisiaj dosłownie, poprosiłem czata GPT, żeby napisał, oczywiście bardzo prosty program, jak on ma tam kilka linijek, który usuwa wszystkie linijki zawierające tekst tam jakiś. W sensie zawierające tekst jakiś. No, tam było mi to potrzebne do tam usunięcia plików, w których się tam powtarza coś. W każdym razie on mi to zrobił w 3 sekundy, tak? Jako potem jeszcze, on mnie tam trochę źle zrozumiał, musiałem go tam poprawiać powiedzmy potem. Natomiast no, to jest kolejny przykład na to, że różne programy on jest w stanie pisać poprawnie. I oczywiście on ma tutaj załączone wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, tak? Nie wolno pisać programów hakerskich, nie wolno pisać jakichś treści niefajnych, ale gdyby to dostał szary człowiek, to by zaraz pojawiły się rzeczy, jak to wyłączyć, bo skoro jest to open source, byłoby powiedzmy, no to na pewno istniałaby możliwość wyłączenia tego lub chodziły po internecie paczki, w których byłoby to po prostu odblokowane.
0: Z jednej strony ja to oczywiście rozumiem i rozumiem tu ideę, natomiast ja się trochę obawiam tego, to tak samo jak przy tej okazji klonowania głosów, tak? Okej, okay. Eleven Labs ma tę technologię opracowaną fajnie i doprowadzoną naprawdę do ciekawego poziomu, natomiast ktoś to prędzej czy później też zrobi, sklonuje, i będzie miał do tego dostęp. I trochę to jest...
1: Tylko tam jest problem inny.
0: No.
1: Bo technologia, która to pozwala, poniekąd już jest.
0: Aha.
1: Jest coś takiego, co się nazywa Tortoise TS. I to jest właśnie coś, co pozwala na naprawdę ładną syntezę. Tylko, że to wymaga ogromnych ilości też, znowu, danych, żeby to dobrze nauczyć. Tak jak na przykład te wszystkie takotrony, flowtrony, czyli te technologie, o których już mówiliśmy tutaj, to wymagały na ten tak zwany model bazowy kilkunastu godzin. To i tak jest sporo. Ja przy pracy nad RH Voice'em, takiej ręcznej oczywiście pracy, no wiadomo, z Whisperem jest to szybciej, ale przy ręcznej pracy takie 2 godziny, no to obrabiam w kilkanaście godzin. I to w momencie, gdy jest już transkrypt. Mówię o takiej sytuacji, że mam jakąś, nie wiem, mam kogoś nagranego, kto czyta i po prostu muszę to obrobić. Na zasadzie pociąć na zdania, jakoś coś ten. Oczywiście w momencie, gdy pojawiają się różne skrypty do automatyzacji tego, robi się to znacznie szybciej. Teraz na przykład niedawno robiłem, tak z ciekawości, 3-godzinny plik. I mojej roboty tam było, nie wiem, może pół godziny, przy czym też podejrzewam, że można by było część z tego zautomatyzować. Niemniej do tego Tortoise TTS ktoś robi właśnie polski model, tak. Jestem na kanale Discordowym, w którym siedzą ludzie, którzy, no, pasjonaci właśnie syntezy mowy. Znaczy syntezy mowy, to są po prostu ludzie, którzy chcą sobie tego używać gdzieś tam u siebie w różnych miejscach. I siłą rzeczy, no, gdzieś tam muszą liznąć trochę tematu, często więcej niż ja. W każdym razie do tego Tortoise TTS, to model, który jakoś działa, to tam chyba 500 godzin było danych, znaczy danego materiału. Podobno 11 Labs to tam kilkadziesiąt tysięcy godzin przepuścili przez trening, żeby uzyskać takie rezultaty, jakie mają. Także wiecie, porównajcie sobie nasze RH Voice, które mają po 2 godziny i to coś, co ma kilkadziesiąt tysięcy, oczywiście tam jest ileś osób, bo to klonowanie głosu opiera się o to, że tam jest na przykład kilka tysięcy lektorów i tam w 11 nas właśnie jest, zdaje się, kilka tysięcy lektorów danych, jeżeli chodzi o język angielski. I z tych kilku tysięcy lektorów wybiera się taki, który ma głos najbardziej podobny do tego, który klonujemy. I tam jakieś tam parametry są dostosowywane do tego, żeby ten nasz głos, który chcemy, żeby to był podobny do tego naszego głosu. Czyli coś trochę jakby robić casting wśród aktorów i potem kazać mu jeszcze tak się douczyć troszeczkę tego naszego głosu w pewnym sensie.
0: Tak i go naśladować.
1: Tak naśladować. I z tego, co wiem, no właśnie ten Tortoise właśnie też coś takiego wspiera, tylko właśnie to wymaga przeogromnych ilości danych i ten trening tego wszystkiego, obróbka tego, to nawet mając Whispera, nawet mając różnego rodzaju te narzędzia, które to wszystko sprawdzają, no to wiesz, no przepuść 1000 godzin nagrań przez Whispera. To nawet na Faster Whisperze, no to będzie kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin ciągłej pracy dobrej karty graficznej.
0: No to prawda, to prawda. Więc
1: potem jeszcze to zwalidować.
0: Oczywiście.
1: To będą kolejne ileś godzin.
0: I to już będzie musiał człowiek jednak jakoś tam przy tym usiąść.
1: Z tego, co wiem, to nie, bo no jest chociażby ten skrypt, który RH Voice wykorzystuje w pewnym momencie. I on w pewnym sensie waliduje te pliki, znaczy on je dzieli na fonemy i stara się właśnie to podzielić zgodnie z transkryptem. I jak ten transkrypt się nie zgadza z tekstem, to on się na tym jakoś wywala. Oczywiście on ma pewnie jakieś tam coś, no może jakoś się tam pomylić, ale z tego co wiem, to są programy, które mają za zadanie zrobić coś podobnego i to robią na tyle dobrze, że przynajmniej takie amatorskie modele można przez to przepuścić i jakoś to będzie działało, ale możliwe, że 11 Labs musiało jakoś to sprawdzać, chociaż no nie wyobrażam sobie sprawdzania kilkudziesięciu tysięcy godzin tak zupełnie ręcznie. Być może to też było mi wszystko jakoś automatycznie sprawdzane. No w każdym razie to są przeogromne ilości danych, które trzeba jakoś sprawdzić, coś z nimi zrobić, żeby ta synteza brzmiała tak dobrze, jak brzmi w przypadku 11 Labs. Więc znowu, technologia jest dostępna, ale trzeba to wytrenować.
0: Tak, i oczywiście, no wiadomo, że nawet tu, jeżeli chodzi o czata GPT, czy w ogóle o GPT-4, no nie sposób liczyć na to, że każdy będzie sobie w domu mógł postawić taki model językowy, nawet już wytrenowany. Natomiast, no...
1: Ale tu powstają różnego rodzaju alternatywy darmowe dla czata GPT, te jak różne. Więc ja się wcale nie zdziwię, jak za jakiś czas dostaniemy jakiś tego typu model, zwłaszcza, że patrzyłem ze ciekawości na ceny wynajmu kart graficznych i tych maszyn z kartami graficznymi. No i na przykład jakieś 8 kart takich serwerowych, każda ma 80 giga, to są koszty rzędu chyba 2 czy 3 dolarów na godzinę, powiedzmy, czyli 10 zł. No więc powiedzmy kilkadziesiąt osób się zrzuca po kilkanaście dolarów.
0: I jest.
1: I jest kilkadziesiąt godzin co najmniej pracy 8 kart, więc to jest dość dużo w sumie, z bardzo dużą ilością pamięci, które są potrzebne do czegoś takiego. I coś się zrobi przynajmniej. A podejrzewam, że gdyby zrobili jakąś zrzutkę na to...
0: To już w ogóle.
1: To by mogli już poszaleć.

0: Zacznie. Oczywiście on pewnie będzie pisał przedziwne rzeczy, ale oprócz tego myślę, że gdyby go odpowiednio wytrenować, no to zaczną się dziać rzeczy ciekawe.
1: Tak jest. Mamy kolejkę słuchaczy w naszej poczekalni, więc popróbujmy poodbierać od nich telefony. Jeszcze spróbujmy raz połączyć się z Pawłem, tylko no, Pawle, musisz zezwolić na ten dostęp do mikrofonu, wyrazić zgodę na nagrywanie. Może się to uda tym razem, a jeżeli nie, to spróbujmy odebrać przynajmniej w oczekiwaniu na telefon od ciebie i na połączenie z tobą. Spróbujmy odebrać naszego kolejnego słuchacza, który w kolejce już też czekał. Bartek tym razem jest z nami. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, Bartek jeszcze się łączy do naszego audio. Dziś widać, że z tym Zoomem jakieś problemy są, co chwilę komuś coś się nie udaje, no ale może, może akurat teraz się uda. A jeżeli nie, to jeszcze mamy Martę w kolejce, więc jak widać dzwonicie do nas intensywnie, tylko później z podłączeniem się na antenę są jakieś problemy. O, komuś się chyba udało. Bartku. Zdaje się, że tobie. Jesteś z nami?
2: Tak, zgadza się, bo po ostatniej aktualizacji Zooma chyba pojawiły się jakieś zmiany w komunikatach tutaj podczas łączenia i dlatego miałem pewne problemy.
1: Aha.
2: Ale na szczęście się udało wszystko okiełznać i dlatego już jestem z wami. Zacznę od tego, że to ja pisałem w sprawie tej digitalizacji wideo. Tylko chcę nadmienić, że posiadam sprzęt fizyczny, czyli po prostu odtwarzacz wideo i chodzi mi o to, czy istnieje jakiś po prostu program, który no, powiedzmy działałby tak jak Goldwave, tak, że podłączamy jakiś odbiornik radiowy, mamy kabel liniowy i nagrywamy dźwięk przez kartę dźwiękową, to na tej samej zasadzie chodzi o to, że podłączamy wideo przez HDMI, i zarówno audio, jak i wideo zostaje rejestrowane. Czy w ogóle istnieje taki program? Oczywiście to z czystej ciekawości, bo na razie nie mam takiego zamiaru, żeby, że tak powiem, za to się zabierać, ale kiedyś taki temat mnie po prostu natchnął.
1: To znaczy, jak ja dobrze pamiętam z czasów, kiedy ja miałem wideo, to tam były generalnie trzy przewody do łączenia tego wszystkiego z telewizorem na cinchach. Tam był chyba...
2: Tak, tam chyba było cincze, to się zgadza.
1: Tak, tylko... i to musiałbyś mieć w ogóle jakieś urządzenie, które będzie w stanie ten sygnał odebrać i go odpowiednio skonwertować.
3: Zacznijmy. A czy jest coś takiego? Telewizyjne? Są karty telewizyjne z cinchami?
2: No chyba już nie, tak mi się wydaje.
1: Ja myślę, że musiałbyś poszukać jakiejś specjalnej rzeczywiście karty. Są te tak zwane grabery i tu ja bym szukał. A jak to potem zapisać? Wcale się nie zdziwię, jeżeli właśnie albo tak jak proponowałeś, Pawle, VLC, albo może OBS-em.
3: O, OBS.
1: Jakby sobie zrobić odpowiednią scenę i wtedy to spokojnie można by było przechwytywać zarówno audio, jak i wideo, tylko tu jest kwestia urządzenia odpowiedniego.
2: Okej, ale bo to są programy, tak? To są aplikacje, o których mówiliście.
1: Aplikacje, tak. VLC i OBS to są aplikacje.
2: Okej, ale istnieją jakieś skróty klawiaturowe właśnie, żeby, nie wiem, rozpocznij nagrywanie, zakończ nagrywanie.
1: Tak, tak, to w OBS-ie to bez problemu. Musiałbyś sobie zbudować odpowiednią scenę, w której byś tam te źródła pododawał sobie, ale tak jak mówię, Bartku, to jest kwestia programowa. Ja tu problem podstawowy widzę w sprzęcie. Bo, no bo jak ty to wideo chcesz podłączyć do tego komputera?
2: No właśnie też się tak zastanawiam, no bo to po stronie komputera pozostaje tylko oczywiście HDMI, ale
1: no
2: tu z drugą
1: właśnie
2: stroną.
1: I tu by trzeba było poczytać o tym, jak ten sygnał skonwertować. Wydaje mi się, że musisz mieć jakiś konwerter sygnału, który pozwoli na podpięcie tego. No ja się nie zajmowałem digitalizacją kaset VHS, więc tu niczego nie podpowiem. Pamiętam, że jak chciałem sobie zgrać samo audio z urządzenia właśnie takiego z VHS-a, to po prostu podłączałem to najzwyczajniej w świecie do wejścia liniowego którymś z tych cinchów, natomiast jak to dokładnie wygląda, jak to działa, jak to jest, nie powiem ci a propos tego sygnału wideo.
2: Okej. Okay.

0: Jeszcze takie drugie pytanie w zasadzie ode mnie, bo też nie wiem, skąd to się wzięło jakieś półtora miesiąca temu. No, może mniej niż półtora, ale to akurat jest najmniejsze, ma to najmniejsze znaczenie w tej chwili. Wymieniałem iPhone'a na nowszego, przynosiłem dane z poprzedniego iPhone'a, zrobiłem metodą, że przenieść dane bezpośrednio z iPhone'a, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie, że jeżeli zostaje do mnie wykonane połączenie telefoniczne i kiedy voice-over przeczyta nam identyfikator dzwoniącego, to po kilku sekundach nagle ścisza się dzwonek. Sprawdziłem już niejednokrotnie ustawienia dźwięku. Napomnę tylko, że mam wyłączoną opcję, żeby ściszać przyciskami, a głośność mam ustawioną, no, przyznam, na 80% i zastanawiam się, skąd to może się brać.
1: No to jest bardzo nietypowa sytuacja, ja się z nią nie spotkałem. Nie wiem, czy wy coś możecie dodać.
2: Jak ktoś w moim otoczeniu miał taki problem, że ogólnie dźwięk się ściszał bardzo często.
0: Znaczy się to Pawle, ma tylko miejsce właśnie, kiedy zostaje wykonane do mnie połączenie telefoniczne. Mhm. Jeżeli chodzi o odtwarzanie audio typu, nie wiem, no, pojedźmy po aplikacjach, czyli chociażby Player, czy Polsat Go, czy chociażby WP Pilot, to wszystko jest bez żadnych zarzutów.
2: Okej, okay. Bo znajoma ostatnio mi zgłaszała taki problem, że właśnie w losowych momentach ścisza jej dźwięk i nie wiemy, czy do końca, ale w jakiejś części okazało się, że winna może być bateria. Z jednej strony na pewno warto się upewnić, że nie masz włączonego oszczędzania energii w ustawieniach baterii.
0: To nie. Na pewno nie, bo na pasku statusu by to było pokazane.
2: Okej. Okay. A druga rzecz, że może po prostu bateria ci się już jest w takim stanie zużycia.
0: No ale Pawle, powiedz, w jakim, jaki to może mieć, że tak powiem, no, wpływ, kiedy telefon jest nowy?
2: A no to w takim razie to nie będzie ten przypadek. A jakieś
0: no właśnie. No bo mówię, że wymieniałem telefon, no nie nadmieniłem, że na zupełnie nowy, czyli kondycja baterii to jest 100%.
2: Jasne. A wyłączałeś łagodzenie dźwięku w voice-overze może?
0: Właśnie w voice-overa wchodziłem, tylko gdzie to by trzeba było wejść?
2: Na pokrętle to możesz mieć, bo to jest też na pokrętle.
0: Nie, na pokrętle tego ustawionego na pewno nie mam.
2: Możesz sobie dodać w każdym razie, bo to się czasem przydaje.
0: No to tak. Ale to by miało miejsce tylko właśnie w przypadku wykonywania połączeń telefonicznych, jeżeli chodzi w naszą stronę?
2: Możliwe, że jest jakiś bug, że jak ktoś dzwoni i ci voiceover, tak, voiceover ci czyta, kto dzwoni, tak?
0: Tak, voiceover mi czyta, tylko że właśnie dźwięk sam.
2: I nie zwalnia potem, może nie zwalnia wątku i nie wraca dzwonek. Może jakiś taki bug się trafił tobie? No zobacz, czy jak złagodzenie wyłączysz, czy jest okej. Okay.
0: No dobrze, no to prawdopodobnie, zakładając, że jeżeli tutaj nie jest przyczyna, to gdzie jeszcze może być, hipotetycznie zakładając?
2: Mi się pomysły skończyły w tym momencie, ale może
0: no bo próbowałem też standardowo, jak to przy zawieszaniu chociażby telefonu, w sam reset, tak, czyli włączyć, wyłączyć, ale też nie pomogło.
2: No to zobacz, co mogę zanieść dźwięku, a jak nie zadziała, to będziemy się martwić dalej.
0: Okej, no to w przyszłym tygodniu, a właśnie, czy w przyszłym tygodniu w ogóle jesteście?
2: To jest dobre pytanie.
1: To jest dobre pytanie, no. Na pewno nie będziemy w środę, ale być no właśnie, może coś sobie ustalimy.
0: No to czyli tak. Sami odpowiedzieliście na moje pytanie, dziękuję bardzo, bo w przyszłą środę wypada trzeci.
1: Dokładnie, na pewno nie będziemy w środę, ale całkiem możliwe, że uda nam się coś zrealizować pod koniec tygodnia. No to wszystko zależy od tego, jaka będzie dostępność ekipy, że tak powiem.
2: To prawda.
0: No to pozostaje ewentualnie was obserwować na Facebooku albo w tyflo radio, jeżeli.
1: Dokładnie.
0: Bo dziwna sytuacja, bo nie wiem, czy w zeszłym tygodniu audycja była, czy nie?
1: Była w piątek.
2: Była w piątek.
0: A w piątek, a ja właśnie patrzyłem w środę i kurczę, tutaj była.
1: Ale
0: stary
1: były, Bartku, informacje publikowaliśmy na Facebooku, więc warto tam zaglądać i w różne inne miejsca.
0: Nie wyświetliło mi na Facebooku, szczerze powiedziawszy.
1: No to niestety, no czasem tak bywa.
0: Ale no zgadza się, no to są akurat przypadki losowe. No dobrze, no to w tej sytuacji, no miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę was słyszał na żywo, to ewentualnie jak już do czegoś tutaj dojdę w kwestii tego voice-overa, no i samego tego dźwięku to dam znać, no bo nie powiem, ale troszeczkę to irytuje, bo w gwarze miejskim, jeżeli ktoś idzie, to wyciszonym dźwięku to nie słyszy się, że ktoś dzwoni, a ja akurat nie mam ustawionej wibracji, także...
2: Jasne. No nie, to spróbuj łagodzenia dźwięku. To jest mój typ. Zobaczymy, co dalej.
0: No dobrze. No to w takiej sytuacji dzięki jeszcze raz serdeczne. Słucham was dalej i do usłyszenia.
1: Dzięki, Bartku, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. No dobrze, to teraz spróbujmy odebrać połączenie od Marty. Tu już chyba nie będzie żadnego problemu. Miejmy taką nadzieję. Halo, Marto, czy się słyszymy?
3: Halo, Michale, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się.
3: Dobry wieczorek. Ja przypadkiem, bo Pawłowi połączenie się nie udało. Nie wiem, w czym problem jest, ale na pewno... voiceover się wysypuje, bo za pierwszym razem Pawłowi nie wyskoczyło powiadomienie o nagrywaniu i nie miał możliwości wyrażenia zgody na nagrywanie, a za drugim razem voiceover mu wysypało.
1: O, to ciekawa sprawa.
3: I mi się też tak zrobiło, no i zresetowałam voiceovera 3 razy przyciskiem power, bo na iPhone 13 Pro i się udało.
1: Z czym ale skoro nas dzwonisz?
3: Skoro jestem już przy głosie, to może zapytam, bo wczoraj bawiłam się profilem zaufanym, przedłużałam sobie ważność, pomimo to, że można by było tą ważność automatycznie sobie przedłużyć ze względu na epidemię, która była, no ale warto to o 3 lata sobie przedłużyć, wtedy ma się dłuższy ten czas. No i próbowałam aplikacji EDO na iPhone'ie, na iOS-ie.
1: O, bolesne doświadczenie, jak mnie
3: mam. No właśnie, coś, żebyście więcej powiedzieli. No bo takie podpisywanie na przykład dokumentów profilem zaufanym i jak ja robię to przez bankowość elektroniczną, no to trochę trwa, bo trzeba tych numerków, tych haseł się napisać. No skoro ten dowód z warstwą elektroniczną już ma, no to byłoby wygodniej, ale no właśnie... Czy jest taka możliwość?
1: To znaczy, możliwość istnieje. To na pewno. Mi się nawet raz udało taki dokument podpisać. Natomiast tam ta aplikacja, Edo App, jej dostępność jest naprawdę kiepska. I to niestety muszę przyznać. Jakoś mi się to udało. Wybacz, to było już tyle czasu temu. Ja o tym mówiłem w którymś Tyflo Przeglądzie. Którym? Też już nie pamiętam, ale wspominałem o tym, o jakichś tam swoich próbach, które podejmowałem i jakoś to się zrobić dało, ale co tam było, czy tam była jakaś customowa klawiatura do wprowadzania PIN-u, czy jeszcze jakieś inne utrudnienia, ja już tego nie pamiętam, naprawdę, bo absolutnie mnie to nie zachęciło do podejmowania jakichś dalszych interakcji z tą aplikacją.
3: A ten, nie pamiętasz, czy ten numer, to jest numer CAN, czy CAN się czyta, nie wiem w jaki sposób, czy trzeba jednorazowo wpisać, czy za każdym razem z dowodu?
1: Ojej, nie pamiętam, naprawdę. Wiem, że tam też jakoś to zbliżeniowo miało działać i czy przypadkiem to nie...
3: No na to bym liczyła
1: działało
3: właśnie,
1: na tej zasadzie.
3: NFC, bo to no. niby na NFC ma działać, że... Teoria jest taka, że dowód przykładam do czytnika NFC w komputerze albo do swojego telefonu z takim czytnikiem.
1: I powinno to zadziałać.
3: Dokładnie.
1: I powinno to zadziałać. Być może ktoś ma świeższe dane na ten temat. Tak jak mówię, ja podpisywałem raz jedyny w życiu dowodem dokument i tyle. I tyle jest mojego doświadczenia z tym. Większość podpisuje po prostu profilem zaufanym, bo najzwyczajniej w świecie czuję się pewniej, robiąc to za pomocą tej usługi.
3: Bo sam mObywatel, potwierdzanie do profilu zaufanego, to mi się udaje już zrobić. To dość fajnie działa.
1: Aha.
3: Troszeczkę się tam poprawiło.
1: No tak, mObywatel to rzeczywiście tu ktoś nad tym pracuje i nad tą dostępnością. Teraz już te dane z naszego dowodu, na przykład ten voiceover mniej się przytyka, chcąc to zczytać. Tam jakieś inne rzeczy też są poprawiane, natomiast no z Edo App jest gorzej. To prawda, niestety.
3: No i drugie pytanie, też może trochę do ciebie. Czy nadal ten ekspres firmy Nivona posiadasz? I czy ktoś ma, może słuchaczy też informacje, czy nowe modele z Nivony są tak samo dostępne? Albo ktoś by mógł coś polecić, jakiś ekspres innej firmy, który
1: to znaczy
3: będzie
1: zniwony,
3: z aplikacją i...
1: Zniwony to robiliśmy podcast z Karolem Olejnikiem i on opisywał dostępność tego ekspresu, więc proponuję, żeby jego posłuchać.
3: Słuchaliśmy, ale obawiam się, że może być nieprodukowany, bo na Allegro chyba z dwie oferty tylko znaleźliśmy z tym ekspresem właśnie. Dobrze, to
1: ja niczego nowszego niestety nie mogę polecić, bo mój ekspres, który ja mam, to jest w ogóle jakaś jeszcze wersja już naprawdę zdecydowanie nieprodukowana, bo on ma, liczy sobie z dobre 10 lat, jak nie więcej.
3: Oj, wtedy mówiłeś w tym 11 mówiłeś na tym podcaście, więc
1: tak,
3: to teraz
1: tak.
3: 2 lata to już
1: to będzie więcej.
3: Niedługo
1: więcej,
3: to
1: no.
3: będzie tak, do muzeum niedługo będzie się nadawał.
1: Ale słuchaj, jeszcze działa, więc być może za jakiś czas trzeba się będzie rozejrzeć za czymś nowszym, natomiast no skoro na razie jeszcze działa, to niech działa.
3: Dobrze, jakby ktoś coś wiedział, to może jakieś komentarze napisać, to chętnie się zapoznam z jakąś ofertą, a teraz daję telefon Pawłowi.
1: Okej.
4: Dziękuję bardzo, w ogóle przepraszam za zamieszanie, ale faktycznie nie można było po prostu wyrazić tej zgody, po prostu ona się nie pojawiała. Słuchajcie, odnośnie tego szwedzkiego wynalazku, bo bardzo mnie on zaintrygował i zainteresował, bynajmniej nie w kontekście sportu, bynajmniej zupełnie, a w takim oto kontekście, bo on jest oparty na GPS-ie, z tego co tutaj Paweł mówił, i uzupełniony o dodatkowe czujniki, które ten GPS nam sprawiają, że on jest dużo dokładniejszy. Dodatkowo urządzenie waży tak 100 gram, tak. Więc nie jest przesadnie ciężkie. No i słuchajcie, w czym jest problem, żeby je zaimplementować jako urządzenie po prostu do nawigacji dla niewidomych? Czy to w ogóle ktoś nad tym...
2: Wedle zapewnień producenta w niczym. Tylko kwestia tego typu, że ktoś musiałby narysować wcześniej trasę, bo to nie jest nawigacja w zakręcie wytyczająca sobie z jakiegoś OpenStreetMap, tylko tu już są rysowane trasy albo za pomocą samego urządzenia, tak przynajmniej strona producenta głosi, albo za pomocą oprogramowania komputerowego dedykowanego.
4: Rozumiem, ale teraz tak, urządzenie jest wyposażone w Wi-Fi, tak? Więc tak. Gdyby do takiego urządzenia jeszcze tam dorzucić jakąś po prostu nawigację, jakiś taki moduł typu, no nie wiem, wrzucam teraz z czapy tak Google Maps czy tam cokolwiek, czy jakikolwiek, no bo tak naprawdę, jeśli chodzi o nawigację dla niewidomych, no to największą naszą bolączką jest tak naprawdę nawet nie tyle do końca działanie różnych aplikacji, bo one działają jak działają i to jest jedno, ale z drugiej strony przede wszystkim dokładność GPS-u, tak, który nas nie poprowadzi pod drzwi jakiegoś budynku. Nawet jeżeli sobie zapiszemy punkt, to po prostu ten punkt jest z dokładnością do kilku metrów i takie urządzenie. No nie mówię, żeby rozwiązywało problem, bo to może jest zbyt odważnie postawiona teza, a natomiast no myślę, że w tym kierunku, gdyby to ewoluowało, to myślę, że byłoby to ciekawe. Nie wiem, co...
2: Znaczy, szczerze mówiąc, za mało mamy informacji takich technicznych i ja też bardzo nie lubię, jak producenci sprzętów, jak marketingowe mambo jumbo przeważa nad detalami technicznymi. Ja wiem, że przeciętny użytkownik, konsument, który wchodzi, albo w tym przypadku jakieś organizacje samorządowe, to po prostu chce to słyszeć, że to jest urządzenie, które zrewolucjonizuje za pomocą i tutaj kupa takich słów kluczy, buzzwordów typu właśnie GPS, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. Ale wiesz, no my już tych sprzętów trochę widzieliśmy i widzieliśmy też, w którym miejscach one osiągają porażki. I dla nas pewnie fajnie by było wiedzieć, z czego to konkretnie korzysta, jakie to sensory, co sprawia, że ta dokładność się zwiększa. No producent na przykład pisze, że ta dokładność taka do centymetrów to była testowana tylko w Szwecji. I tylko w Szwecji.
4: Nie, ja rozumiem. Jeżeli dzięki temu urządzeniu osoba niewidoma jest w stanie teoretycznie oczywiście w sposób, rozumiem, bezpieczny, tak? Spoczyć na nartach, no to poruszanie się i korzystanie z nawigacji jest sportem, jak wydaje mi się, dużo mniej ekstremalnym niż taki skok narciarski. I w związku z tym wydaje mi się, że można byłoby to bardziej w tym kierunku. No i oczywiście jakby no nie każda osoba niewidoma chce skakać na nartach, a każda, oczywiście, albo prawie każda osoba niewidoma chce się samodzielnie, precyzyjnie poruszać, więc wydaje mi się, że gdyby to w tym kierunku ewoluowało, byłoby to super. No, skakać na nartach nie zamierzam, natomiast gdyby jakby skorzystanie z takiego urządzenia w celu lepszej precyzyjności nawigacji, no to już jest dużo...
2: Można się skontaktować z producentem. To wszystko będzie link w komentarzu. Firma się nazywa Nordic Evolution i adres to jest nordic-evolution.com/EN, ja bym jeszcze dodał, bo domyślnie załaduje się strona po szwedzku.
4: Po szwedzku. No jasne.
2: Tak. I tam jest adres nawet do człowieka, który się tym zajmuje, który nawet udzielił wywiadu dla Szwedzkiego Związku Niewidomych, co jest moim źródłem, z którego, na które się powołuję. I na pewno oni udzielą jakichś takich bardziej szczegółowych informacji. Ja się obawiam, że to nie jest urządzenie, które jest sprzedawane osobom fizycznym. Ja się obawiam, że oni się naprawdę, i to widać po dotychczasowych implementacjach, i to będzie też pewnie jakoś się wyrażało w cenach tego urządzenia. Ono jest chyba nastawione na to, że ty je wypożyczasz w konkretnym kontekście od jakiegoś obiektu właśnie sportowego, czy od miasta, czy od kogoś, i go używasz w jakichś określonych okolicznościach.
4: Rozumiem, tylko że znaczy ja nawet nie mówię o tej wersji, która jest w tej, ale żeby to byłaby to jakaś taka wariacja, ewolucja tego urządzenia. Mm-hmm. Bo to, co jest teraz, to rozumiem, że to jest jakby pod konkretne potrzeby sportowe i tak dalej. Natomiast gdyby na bazie tego urządzenia, to już są takie różne dywagacje, tak? No ale po prostu usłyszałem jakby informację od ciebie i od razu. Jasne, gdzieś tam się otworzyła taka opcja, że no, sport sportem, ale tak naprawdę życie życiem, i można byłoby to po prostu na co dzień gdzieś tam próbować ścielić. Były różne, po prostu dużo mniej ciekawe rozwiązania, które nie działały albo działały wadliwie, a tutaj jeżeli oni faktycznie się chwalą, że no szczególnie jakby uderzyło mnie to, że jakby ta dokładność GPS-a jest zwiększona do 1 centymetra, no co po prostu w naszym przypadku to by rozwiązywało bardzo wiele kwestii, tak? No nie mówię, że wszystko, ale...
2: No tak, to prawda. No można się zwrócić do firmy z zapytaniem, jaką widzą przyszłość tej technologii i w ogóle o co ją opierają, bo...
4: No myślę, że sama firma mogłaby na tym skorzystać, tak? Bo myślę, że tak jakby ta nisza sportowa jest bardzo jakby niszowa, natomiast... jakby próba sprzedaży tego jako urządzenie do nawigacji, oczywiście może nie mówię, że w tej wersji, w jakiej ono teraz obowiązuje, tak? Natomiast no po jakichś tam ewentualnie przeróbkach i po prostu dostosowaniu tego bardziej pod potrzeby nawigacji, no już uważam, że byłoby takie, no...
2: No sensowne. Zgadzam się, warto się zwrócić do firmy, warto się czegoś dowiedzieć, bo no możliwe, że rozświetlą nam tu jakieś, uchylą rąbka tajemnicy co do tego, co tam w środku w bebechach siedzi.
4: Super, no to chyba tyle od nas. No jeżeli ktoś by miał jakieś wrażenia na temat właśnie ekspresów do kawy, to też będziemy wdzięczni. Już nie zajmujemy dłużej czasu. Dziękujemy bardzo i ewentualnie właśnie jakby pod rozwagę kwestia, nie wiem, czy to jest kwestia najnowszego Zooma, czy po prostu no coś jednak się dzieje, że
1: nie przyszła pojawia... aktualizacja Zooma tak swoją drogą, więc może jakieś tam poprawki zostały wdrożone. Nie wiem, czy dziś aktualizowałeś, Pawle.
4: No chyba dzisiaj, może niekoniecznie. Może wczoraj, może przedwczoraj, albo po prostu ostatnim. Niby to się robi automatycznie, ale wiecie, jak to
1: ale
4: jest
1: tak, oczywiście, to chwilę często trwa, zanim to wszystko do nas doleci, to co zostało wypuszczone przez twórcę aplikacji.
4: Jasne, dzięki wielkie i pozdrowienia tutaj.
2: Pozdrowienia.
4: Serdecznie.
1: Pozdrawiamy, trzymaj się. No dobrze.
5: I został chyba ostatni temat audycji. Tak mi się wydaje.
1: Tak, został ostatni temat, konkretnie mój. Tak.
5: Czyli a propos Chroma.
1: Tak,
5: komendy w Chrome.
1: A propos Chroma, dokładnie. No. Tak, tak. Tej palety komend, o której już mówiliśmy swego czasu przy okazji przeglądarki Microsoft Edge, ale okazuje się, że ta funkcja w Chromie, wyobraźcie sobie, to ostatnio czytałem, że jest już od 2 lat. I
2: ja
1: nadal...
2: Ja o tym słyszałem, ale nie jestem pewien. Mhm.
1: I nadal ona nie jest włączona domyślnie, ale oczywiście można to zmienić, jeżeli macie ochotę skorzystać właśnie z takiej palety jak w przeglądarce Microsoft Edge. Wystarczy udać się na podstronę w pasku adresu wpisując Chrome:// flags. I następnie szukamy sobie takiego eksperymentu, ich będzie dużo, dużo, dużo, ale znajdziemy taki eksperyment, który się nazywa Quick Commands i ustawiamy go jako Enabled. Następnie trzeba zrestartować przeglądarkę, a do tej palety komend, do tego okna, które pozwoli nam na wyszukiwanie jakichś konkretnych poleceń przeglądarki Chrome, dostajemy się naciskając Ctrl spację. Ctrl spacja to jest skrót klawiszowy, on zadziała nam nawet jak będziemy na stronie, nie musimy być w pasku adresu, po prostu wciskamy Ctrl spację i otwiera nam się takie okno, które się będzie nazywało szybkie polecenia. I tam po prostu możemy sobie wpisywać różne nasze typy, typu jakieś na przykład okna albo cokolwiek innego. No i po prostu znajdziemy jakieś podpowiedzi, które nam ułatwią szybsze korzystanie z przeglądarki. Także jeżeli ktoś chce korzystać z Chroma w ten sposób, no to może nie tylko z Edge'a.
5: No i to już chyba dzisiaj, wszystko na dzisiaj miało być oczywiście. Chyba, że komuś coś jeszcze wskoczyło w czasie audycji. Nie, ale chyba nic nie wskoczyło, więc żegnamy się. Dzisiaj Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, trzy osoby, ale i
1: ale
5: trzy godziny
1: trochę tych
5: prawie
1: informacji było, no i między innymi to też dzięki waszym telefonom, wpisom, za czyli wszystkie serdecznie dziękujemy. Jak będzie w przyszłym tygodniu? No na pewno nie będzie nas w środę, ale nie mówimy, że nie będzie Tyflo Przeglądu, musimy sobie to ustalić.
5: Tak jest. No to w takim razie to wszystko na dziś, że się tak wyrażę. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobrej nocy.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym, a la Witek z tej strony. Dziś opowiem o przygotowaniu dania, które jest zdecydowanie przedstawicielem klasyki polskiej kuchni, czyli o kotlecie schabowym. Bardzo popularne danie obiadowe, można podawać zarówno z sałatką ziemniaczaną, jak to się robi na przykład na Śląsku, ale także z ziemniakami, różnego rodzaju dodatkami typu buraczki, mizeria, młoda kapusta oraz takie dania jakieś z frytkami i smażonymi pieczarkami. Także oczywiście pewnie różne inne sposoby są podawania kotletów schabowych Państwu znane. Natomiast ja wspominam tutaj o tych takich najbardziej klasycznych. Cóż, czego potrzebujemy? Na pewno mięsa. Jak wybrać dobre mięso na kotlet schabowy? Otóż ja decyduję się raczej na schab, ten, który już dostajemy bez kości, dlatego że po prostu ułatwia mi to pracę, nie muszę później odkrawać po pierwsze od tej kości dużej, a po drugie w jakichś ewentualnie pozostałości drobnych chrząstek wycinać. Tak samo nie wybieram też nigdy schabu zupełnie chudego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tłuszcz jest nośnikiem smaku i taki kotlecik, jeśli zupełnie powycinamy wszystkie te lekko tłuste obrzeża, to po prostu będzie nam smakował mdło, nie będzie miał typowego smaku takiego, jaki powinien mieć kotlet schabowy. Tym tłuszczykiem, jeśli oczywiście jest go niewiele, jeśli to jest tylko po brzegach, a nie samo mięso jest jakby poprzerastane w środku. nie należy się przejmować, dlatego że on dobrze wytłuczony wytopi się, a tak jak mówię, nada taki smak typowy, jaki powinien mieć kotlet schabowy. I druga ważna rzecz, wytapiając się po opanierowaniu, też sprawi, że to mięso w środku nie będzie takie suche. Więc tutaj jakby wbrew temu, co się mówi, że nie powinno się jeść tłustego mięsa. Oczywiście każdy decyduje sam i sam ma świadomość tego, co mu szkodzi. Natomiast ja mówię o pozostawianiu tego niewielkiej ilości tego tłuszczu w mięsie tylko w kontekście, że tak powiem, walorów smakowych, a nie jakichś dietetycznych czy zdrowotnych. Cóż, ja na ogół na takie kotlety 4 średniej grubości i średniej wielkości kupuję do 50 dekagramów właśnie tego schabu bez kości i dzielę go na 4 takie kotlety, które przed roztłuczeniem mają gdzieś około 1,5 cm. Natomiast po roztłuczeniu powinny mieć centymetr, nie mniej. Jak rozbijamy? Rozbijamy, mówię o tym teraz, dlatego że nie chciałabym później mówić w trakcie tłuczenia z oczywistych przyczyn, będzie mnie gorzej słychać. Rozbijamy równomiernie, natomiast robimy to delikatnie. Po pierwsze dlatego, żeby był nie podziurawić tego mięsa, a po drugie dlatego, żeby nam nie pryskało. Ja jako osoba nie widząca praktycznie prawie że nic, nie jestem w stanie kontrolować, czy przekładając jakimś takimi wynalazkami typu worek, folia kuchenna, czy jakaś szmatka, czy cokolwiek innego, nie jestem w stanie sprawdzić, czy jakieś mikrowłókna albo mikropasek tych worków tudzież folii nie pozostały mi w mięsie. Wobec powyższego wolę rozbijać dłużej, a delikatniej i wtedy nie obawiam się, że będzie mi jakoś to mięso pryskało. Oczywiście po dokładnym umyciu pod bieżącą wodą i po dokładnym osuszeniu, żeby nie było tak, że gdzieś tam upłuczamy to mięso, nawet niezbyt dokładnie i później po prostu zaczynamy rozbijać od razu, bo wiadomo, że będzie nam woda pryskała na wszystkie możliwe strony. Cóż, do tego jeszcze rozbijania równomiernego wrócę. Chodzi o to po pierwsze właśnie, żeby nie porobić dziur, bo później będą się nam te kotlety w trakcie panierowania, odwracania rwały. To też ma znaczenie przy samym pieczeniu, smażeniu ich, dlatego że jeśli będą wytłuczone nierównomiernie, to jedne miejsca będą się nam szybciej przypalać, a inne będą pozostawały te, gdzie został mniej rozbity, dłużej niedopieczone, więc na to należy zwrócić uwagę. Myślę, że to w kwestii tego, co jest do zrobienia na razie tyle. Zaraz, jeśli chodzi o panierowanie, będę mówiła o składnikach, jakich potrzebujemy, podobnie jak o samym smażeniu. Dobrze, to na początek porozbijam. Rozbijam najpierw tą częścią tłuczka, gdzie jest ta taka bardziej wystająca, grubsza ta tłucznia, a później tą drobniejszą i wtedy już uderzam delikatniej. Odwracam sobie raz to na jedną, raz to na drugą stronę i po prostu poprawiam w tych miejscach, gdzie nie jest jeszcze rozbity równo. Jedyną częścią kotleta, którą pozwalam sobie rozbić na bardziej płasko niż pozostałe, jest ten taki znajdujący się na obrzeżach tłuszczyk. Możemy go spokojnie wyczuć przed rozbijaniem, żeby wiedzieć, po której stronie jest, dlatego że on po prostu jest taki bardziej śliski, nie ma takiej włóknistej, suchej struktury, tylko pozostaje taki bardziej śliski, wilgotny i gładszy. I tą część można sobie spokojnie rozbić troszeczkę cieniej. Po opłukaniu kotletów możemy je sobie odłożyć na papierowy ręcznik i posypać solą i pieprzem. Powiem jeszcze, że do rozbijania kotletów używam zawsze tłuczka metalowego, nigdy nie drewnianego, jakoś mam opory przed używaniem drewnianego tłuczka do mięsa. Trudno jest mi jakoś pozbyć się wrażenia, że być może mylnego, że trudno jest później po prostu po mięsie taki drewniany tłuczek dobrze domyć. Mam tutaj taki fajny miks w młynku z soli morskiej i pieprzu czarnego. teraz z odrobiny mąki, dosłownie trzech łyżek, dwóch jajek i 10 łyżek bułki tartej przygotuję sobie panierkę w trzech talerzach głębokich, dlatego że w głębokich najwygodniej jest obtaczać, ponieważ mniejsze jest ryzyko, że coś się wyleje, wysypie. Talerze stawiamy blisko obok siebie i obtaczamy 10 bułki tartej. I tutaj ja dla ułatwienia wsypuję sobie 5 i później 5, dlatego że po prostu gdybym wsypała całe 10 do talerza, trudniej byłoby mi sobie te kotleciki odwracać, bo wszystko by mi się po prostu przesypywało przez brzegi. Teraz jeszcze jajka, 2. Stukam delikatnie o krawędź talerza, tak żeby otworzyć każdy z nich przez połowę. Przelewam zawartość do środkowego talerza. I teraz kwestia tego typu, że jajka bardzo dokładnie trzeba rozmieszać, żeby się połączyło białko z żółtkiem. Roztrzepujemy sobie widelcem i sprawdzamy co jakiś czas palcem. Konsystencja nie ma być kleista, ma być jednolita i taka płynna po prostu. Roztrzepujemy widelcem oczywiście tak, że tą wypukłą część przykładamy do dna, lekko pochylamy i rozmącamy od środka w stronę brzegu. Takimi kolistymi ruchami. Jak już trochę rozmącimy, możemy sobie dodać jeszcze odrobinę soli z pieprzem również do panierki. Odwracamy sobie pod koniec talerz, żeby każdą część, odwracamy oczywiście dookoła, żeby każdą część tego białka z żółtkiem połączyć jak należy. I po takich 4-5 obrotach z kierunkiem wskazówek zegara zgodnie można sobie sprawdzić, czy jest już płynna. Jeśli nie, to jeszcze można sobie trochę poprawić. Tak naprawdę im lepiej rozmącimy jajko, tym lepsza będzie cała panierka, bo mąka to mąka, bułka to bułka. A jajko jest tak jakby tym spoiwem, tym lepiszczem tej panierki i żeby nie odchodziła i żeby równomiernie się trzymała na naszych kotletach, to po prostu musi być to jajko dobrze rozmącone. Dobra, myślę, że już wystarczy. I teraz przystępuję do przygotowania patelni do smażenia, ponieważ muszę wcześniej rozgrzać i patelnię i tłuszcz. Ja sobie smażę na patelni dużej, takiej 28-centymetrowej średnicy na dużym palniku, żeby cała patelnia była jednakowo podgrzewana, ale na stosunkowo niewielkim ogniu, więc chwilę zajmie jej nagrzanie. Smażę kotlety na smalcu tradycyjnie. Można też smażyć na klarowanym maśle, ale po pierwsze masło ma więcej cholesterolu od smalcu. A po drugie smak kotletów smażonych na maśle jest gorszy niż tych smażonych na smalcu, nie mówiąc już o smaku kotletów smażonych na olej. Przesmażenie 4 takich sporych kotletów zużywam około 2/5 kostki, gdzie dzielę oczywiście. Najpierw pierwsze 2 smażę na 1/5 i kolejne 2 też. Bo jednak ten tłuszcz musi się roztopić, musi go być na tyle dużo, żeby po prostu te kotlety do połowy z jednej i później z drugiej strony były w nim zanurzone. I żeby też nam się nie przypaliły. Jeśli się taka sytuacja zdarza, że nam się przypalą, musimy albo wymienić patelnię razem z tłuszczem, jeśli mamy drugą taką samą, albo po prostu ostudzić patelnię na tyle, żebyśmy mogli ręcznikiem papierowym tą przypaloną panierkę po prostu z niej zebrać, bo będziemy na dobrze usmażonych pozornie kotletach mieli jakby tą zostawioną, przyklejoną panierkę spieczoną z poprzednich. Co oczywiście nada im smak spalenizny. Nagrzewam sobie teraz patelnię, która musi być nagrzana naprawdę porządnie. Żeby to sprawdzić, kładziemy mniej więcej na powierzchni, na równo z krawędzią tej patelni. I jeśli czujemy takie gorąco od tłuszczu, to po prostu wiemy, że jest już dobrze nagrzany. Możemy sobie tutaj przystąpić na razie do panierowania. Na początek delikatnie tylko tak muskam powierzchnią kotleta mąkę. Później zanurzam w jajku. Zanurzam dokładnie tak, żeby każda część mogła się tym jajkiem nasączyć. I nadmiar lekko otrząsam nad talerzem. Ten nadmiar musimy otrząsać zawsze, żeby po prostu panierka była równomierna i żeby nigdzie nam nie odstawała. Następnie wkładam do bułki tartej. Też obtaczam. Wstrząsam nadmiar i na sekundę zostawię ten jeden. Zaraz dołączy do niego drugi i oba trafią na patelnię. I w momencie, kiedy ten drugi wkładam do tartej bułki, poprzedni już kładę na patelni. Układam go równo. Z wierzchu jest zimny, można to spokojnie zrobić i sprawdzić palcami. I obtaczam sobie w bułce ten drugi kotlecik. Też otrząsam nadmiar. I jego również układam na patelni obok poprzednika. Można na początku, zanim się wprawimy w kładzeniu, w odwracaniu, piec pojedynczo. Oczywiście pieczenie kotletów nie zabiera bardzo dużo czasu, więc spokojnie można sobie to robić pojedynczo. Wtedy łatwiej jest odwracać, jeśli nie mamy wprawy, kontrolować, jak się nam smażą. I nastawię sobie na 4 minuty czas pieczenia z jednej i później na 4 minuty czas pieczenia z drugiej. W międzyczasie oczywiście mogę sobie pozostałe dwa opruszyć mąką, obtoczyć w jajku i w bułce tartej. Nie jestem w stanie podać Państwu jakiejś konkretnej metody, jak sprawdzić, czy już kotlet jest, nadaje się do zdjęcia z patelni, czy też odwrócenia na drugą stronę. W przypadku odwrócenia na drugą stronę jestem w stanie podać ewentualną metodę zbliżoną. Jeśli podnosimy na tej szpatułce, którą odwracamy kotlet i czujemy, że on się nie ugina po tych 4 minutach, to generalnie można założyć, że spokojnie już będzie się nadawał do odwracania. Myślę, że też każdy z Państwa, znając własny piec, jakoś tam opracowując sobie jakieś własne sposoby na przygotowanie, też dochodząc do wprawy, będzie mniej więcej w stanie oszacować, jak to wygląda. Oczywiście jest to różnie trochę, też zależy to od mięsa. No w moim przypadku akurat na ogół te 4 minuty z okładem, tak, i 4 minuty po drugiej stronie w zupełności wystarczają na ten, na to zrumienienie się kotleta rozbitego na taką grubość i odpowiednie wysmażenie go w środku, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie zawsze musi to wyglądać tak samo, dlatego nie chcę wprowadzać Państwa w błąd i nie podam jakiejś jednej konkretnej metody. To po prostu trzeba sobie kilka razy zrobić, być może przez pierwsze 2-3 razy przy czyjejś pomocy, żeby się upewnić, jakoś sobie opracować ten czas, jaki będzie wystarczający.

0: odsunę od siebie, tak żeby żadna część nie pozostała surowa, żeby nie opierała się do drugiego kotlecika. Okruczę sobie teraz ręce i też nastawię na kolejne 4 minuty. Wykonanie tego dania, jak pewnie sami Państwo zauważyliście, nie jest zbyt trudne. Troszeczkę problematyczne jest właśnie odwracanie i upewnianie się, czy jest właściwie wysmażone, ale samo przygotowanie nie przedstawia jakichś większych trudności, więc mam nadzieję, że poradzą sobie Państwo. Na koniec przypomnę składniki. Na pół kilograma schabu bez kości do opanierowania potrzebujemy 4-5 łyżek mąki, 2 jajek i około 8-10 gdzieś łyżek tartej bułki. To w zależności od wielkości tych kotletów, jakie Państwo będą przygotowywali. Lepiej sobie na początek wsypać mniej i później dosypać w miarę potrzeb. Oczywiście jeszcze sól, pieprz do przyprawienia oraz smalec do smażenia. I to właściwie wszystko. Cóż, życzę powodzenia i w trakcie przygotowywania tego dania i wszystkich innych, które proponuję Państwu w Tyflo podcaście. Zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji, nie tylko kulinarnych, a dziś dziękuję już za uwagę. Życzę oczywiście smacznego i do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry i witamy w końcu online, można powiedzieć. I miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych problemów technicznych.
3: Tak, słuchajcie, ostatnio to ja od razu mogę powiedzieć, w trakcie montażu jednego łącza internetowego u sąsiadów przerwali kabel od mojego łącza, także tak się nieładnie zachowali. Ale już działa, już jest okej. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak zostanie.
2: Uroki montowania internetu.
3: Tak jest.
2: Dzisiaj wraz ze mną w studiu Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, Michał Dziwisz, a ja jestem Tomek Bilecki, no i zapraszam jak zwykle na Tyflo Przegląd, na 232 audycję Tyflo Przeglądu i zaczynamy od, jak zwykle, od tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy mówić, a o tym powie, jak już zwykle zresztą, Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wrażenia po testach nawigacji MyWay Pro. Nowości w majowej aktualizacji Jaws. Centrum imienia Ludwika Brajlaczeka, a w ofercie jest naprawdę sporo. Syntezator Vocalizer dla Androida zniknął ze sklepu Play. VMware Fusion i Workstation stają się darmowe dla użytku domowego. Nowa seria minikart w Hearthstone. Nowe wersje Forcy Motorsport i Transport World Simulator. Tegoroczni wystawcy na Side City. Jakie nowości w dostępności pojawią się na urządzeniach Apple? OpenAI zaprezentowało kolejną wersję modelu GPT. Czy czeka nas kolejna rewolucja? Pojawiła się pierwsza wersja beta NVIDIA 2024.2. Nie chcesz podawać znajomym hasła do Wi-Fi? Użyj kodu QR. Claude, konkurencja dla czata GPT w końcu dostępny w Europie. Sztuczna inteligencja trafi do każdego produktu Google. Za zakupy w sklepie Play zapłacimy blikiem. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo.
3: O, a co to się stało?
2: Nie wiadomo.
3: Nie wiadomo. Coś tak.
4: Myślałem, że internet znowu.
3: Nie, nie. Po prostu nasza technika nie polubiła Pauliny tym razem, ale to w takim razie, skoro tego dźwięku z jakiegoś powodu nie ma, naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło, to no po prostu dodam 663-883-600. To jest telefon do nas. Można dzwonić, można się nagrywać na WhatsAppie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu dzwonić. Można też po prostu na przykład na FaceTime'ie do nas się próbować wdzwonić. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook. To dla tych, którzy wolą do nas pisać niż z nami rozmawiać. Wszystkie drogi kontaktu już czynne, no i na was czekają.
2: A gdyby ktoś czekał na wrażenia z nawigacji, to już za chwilkę, no bo Paweł tutaj testował, tak, MyWay Pro.
4: Tak, ale zanim przejdę do tego, to jeszcze chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy, który pojawił się pod poprzednią audycją i pewną kwestię krótko wyjaśnić i też troszkę przeprosić, bo istotnie tutaj pewna kwestia leży po mojej stronie. Komentarz się pojawił od jednego z naszych słuchaczy. Czy to jakaś premedytacja wydawnicza, że te przeglądy wychodzą zawsze tydzień po emisji oryginalnej audycji? No otóż nie premedytacja, po prostu ja muszę znaleźć wolną chwilę, żeby dodać znaczniki czasu i żebyście mieli rozdziały w tych odcinkach. No i tu się przyznaję, istotnie czasem ten czas gdzieś znajdował się bardzo późno. Też w ukropie różnych tu aktywności, gdzieś między moją aktualną pracą, a różnymi aktywnościami w czasie wolnym. Próbuję ten czas zawsze jakoś znaleźć, a chwilkę muszę, no bo poprzewijać ten plik, poznajdować te miejsca. Jeszcze też się upewnić, że was ujmę w tych rozdziałach, wasze wypowiedzi, które tą naszą audycję zawsze jakoś tam wzbogacają, bo też zasługujecie na swoje własne miejsce, moim zdaniem, w znacznikach, no i dlatego też staram się was ująć. Czasami grupowo, ale jednak. No i tak to wyglądało, jak wyglądało. Postaram się robić to szybciej, tak żeby ten odcinek do was docierał, no miejmy nadzieję, no tak szybko, jak to gdzieś możliwe. Oczywiście też konkurencja jest duża, bo materiałów jest dużo i to też... Staramy się tak to prowadzić, żeby na przykład jeden tyfloprzegląd nie leżał nad drugim, albo żeby, jeżeli wpadła jakaś nowa audycja w międzyczasie, żeby też miała swoje 5 minut na tej głównej stronie jako ten pierwszy element.
3: Na topie. Tak.
4: Tak jest. Natomiast no postaram się robić to gdzieś tam sprawniej, natomiast minimum do weekendu trzeba będzie poczekać, no bo ja też mam swoją pracę poza tyflopodcastem. No i też czasami mam ochotę sobie odpocząć. Także no... Spróbujemy się poprawić. To tak, jeśli chodzi o techniczną kwestię.
3: To wiesz co, Pawle, to może zanim przejdziesz do kwestii nawigacji, to odbierzmy telefon, bo już pierwszy telefon mamy. Ktoś do nas się dodzwonił. A kto?
5: No, pierwszy telefon, oczywiście, gdyby nie Szusza Inteligencja w audycji podcast, to oczywiście to być może by nie ja. Mam trzy sprawy. No, postaram się bardzo szybko, żeby nie absorbować tutaj czasu. Pierwsza sprawa, chciałem powiadomić Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że wyszedł Logic Pro 11.
4: No, może jeszcze Logic... ja przedstaw się z imienia, bo może nie wszyscy słuchacze rozpoznają głos.
5: Tak, oczywiście zapomniałem, to z tej strony Marcin Sierżęga.
4: Witaj, Marcinie.
5: Trzy razy, przepraszam za jakąś taką pomyłkę. Wyszedł Logic Pro wersja 11, a skoro tutaj mowa o Logicu Pro 11, to sztuczna inteligencja wchodzi do Logica. Po pierwsze, pojawiły się tak zwane trzy nowości. Funkcja Session Player zyskała jakby trzy opcje. Była już 10 lat temu, pojawiała się funkcja Drummer w Logicu, gdzie można było sobie tam jakoś wyzwalać, jak to powiedzieć, lupy perkusyjne, coś takiego, no też można jakoś tymi dźwiękami perkusyjnymi, czy jakimiś tam rytmami manipulować, jakimiś wariacjami i tak dalej, ale pojawiły się także keyboard player i chyba, o ile się nie mylę, bass player, podobno do drummera. Można dzielić tak naprawdę oddzielać sztucznie inteligentnie wokale od instrumentów robi tak zwane stemsy, jak z aplikacji Noises bodajże, czy stems, jak ona się nazywała. Tomek Bilecki orientuje się, o co chodzi. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, taka wtyczka pojawiła się, ona się nazywa Chroma Glow.
2: Tak, jeszcze dodam, że te stemy, o których mówisz, to teraz jest dość sporo takich serwisów. Jest na przykład, no właśnie, Moises, jest Demux, to można u siebie zainstalować na komputerze. W niektórych programach DJ-skich to już jest.
3: Ale czekajcie, jest... to co to są właściwie te stemsy? To jest to, że można podzielić utwór na jakieś jakby konkretne części składowe?
2: Tak, na bębny... Bębny, z reguły to są bębny, bas, wokal i reszta. Niektóre algorytmy, na przykład Lalai, mają jeszcze tam gitarę, fortepian, coś tam jeszcze.
6: W Logiku chyba są te cztery.
2: W Logiku chyba są cztery, tak.
5: Tak. No i pojawia się jeszcze jakaś wtyczka do kręcenia, się wykręcania dźwięków na bazie sztucznej inteligencji, oparcie o klasyczne instrumenty i tak dalej, żeby można było sobie tam dobrudzać, dobarwiać, ocieplać to brzmienie. Nie wiem, jak to się robi, no dokładnie ja jestem trochę taki średnio początkujący, że tak powiem, w dawach. Kładę nadzieję na tak naprawdę na sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. A teraz jest jedna rzecz, która jest problem, ponieważ Logica korzystam tak naprawdę 2-3 lata i mogę śmiało powiedzieć, że poruszanie się po brzmieniach jest takie, no trochę takie koślawe moim zdaniem, dlatego że do niektórych brzmień nie mogę się dostać z pomocą poruszania się po patchach, po channel stripsach i tak dalej. Natomiast jest jakiś coś jak app loops i w tych app loopsach tak naprawdę słyszę tych dźwięków zdecydowanie więcej i one się gdzieś w głębi znajdują. I Logic ma to do siebie, ma taki minus, że żeby się dostać do takiego, ja mam duże wrażenie, ja jestem tym dzielony, że żeby dostać się do pewnych rzeczy, trzeba pokombinować trochę z albo czarnym stripsami, albo z czymś innym, o czym ja nie wiem. I tutaj się kłania pomoc Tomka Bileckiego, czym ja wątpię, bo Tomek w którejś audycji powiedział, że Logikiem się nie bawił i niestety tutaj nie będzie tu nic w kwestii działać. Bo chodzi o to, że niektórych brzmień ja odtwarzam na klawiaturze, a teraz by do niektórych brzmień musiałbym się jakoś dziwnie dostać, bardzo w głąb programu i po tym, co ja słyszę w App Loops, orientuję się, że jest tych dźwięków więcej i naprawdę są fajne sample.
6: Ale twój problem jest taki, że jak masz ten App Loops załadowany, to nie możesz grać z nimi na klawiaturze, tak?
5: Tak, znaczy
6: bo
5: to brzmień, no to jest... nie mogę go znaleźć poruszając się po patchach albo w ogóle po dźwiękach.
6: Jest to... No to jest podstawowa różnica między takimi patchami a Apple Loops. Apple Loops to są po prostu sample, to są zapętlone jakieś klipy, które możesz w swojej...
2: Tak, i w ogóle to można chyba nawet w przeglądarce po prostu w plikach znaleźć. Jako...
6: Tak, dokładnie. One nie są w żaden sposób zaszyfrowane, chyba nawet Reaper potrafi szczytywać też ich metadane, jakby ktoś chciał w Reaperze z nich korzystać, tak, więc...
5: Chodzi mi o to, żeby znaleźć właśnie sample MIDI, brzmienie MIDI, które słyszę w App Loops, a nie mogę go znaleźć...
2: No to nie zawsze się da.
5: No da się, znaczy... To zależy od Logic, jest to w ogóle taki trochę dziwny programem, niby dostępny w ogóle dla osób niewidomych, a tak naprawdę są dostępne, właśnie troszkę mi się wydaje, że on kuleje. Że takie mam wrażenie, że...
6: No to jest skomplikowana aplikacja, na pewno ja osobiście z Logika nie korzystam, ale znam ludzi, którzy korzystają. To jest na pewno skomplikowana aplikacja. Warto zastanowić się nad potworzeniem sobie hotspotów do miejsc, które korzystasz często. Wiem, że Andrzej Luis to chwalił sobie. Hotspoty voice-over, że pozwalają nam zapisać 10 takich miejsc, do których możemy dostać się jednym skrótem. No to jest... To jest aplikacja, której trzeba się na pewno nauczyć. Ludzie też tworzyli skrypty, taki skrypt, który przypominam sobie nazywał się Logic Keys. To chyba był skrypt do programu Keyboard Maestro, który tam też parę skrótów.
5: Właśnie tam się jakiś błąd, a teraz nie przychodzą, tutaj nie absorbują czasu. Mam dwie sprawy. Jeszcze jedna. Chciałem Państwa powiadomić, że do Eleven Labs wkracza tekst na muzykę. i to słyszałem osobiście parę demówek na YouTubie i to już trąbią od kilku dni o tym, że się pojawi na Eleven Labsie generator muzyki, ale jeszcze Eleven Labs jakby nie wypuścił tego, tak jak w przypadku sound effectsów, kwestionariusza tutaj do wypełnienia, żeby dostać się do takich właśnie do zastosowania song, music generatora od Eleven Labs, ale zapowiada się bardzo realistycznie i muszę powiedzieć, że te utwory, które opublikował Eleven Labs na swoim kanale na YouTubie, brzmią bardzo, bardzo i to bardzo realistycznie. Jest obiecujące, tak naprawdę brzmi to obiecująco. Także proszę się przygotować na to, że będzie rewolucja w Eleven Labs. Nie mam, będzie dodatkowa rzecz. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś sobie na to przyczekać, jeżeli chcieliście, będziecie chcieli mieć jakieś kredyty do skorzystania i tak dalej, będziecie mieli fundusze, to radzę sobie przyczekać i tak dalej. Jeżeli będzie taka rzecz, no to jeżeli ktoś wie oczywiście o tym, że się to pojawi, no to zapraszam do dzielenia się tymi opiniami i tak dalej. O, wiecie coś o tym, że ma się pojawić muzyka na Eleven Labsie? Czy jeszcze nikt was nie słyszał?

0: weryfikacji konta. No i korzystam z tego UDIO. No jakby można powiedzieć, że ta jakość tej muzyki jest jaka jest, ale muszę powiedzieć, że co odróżnia ją od Suno? Niestety nie mamy możliwości takiej, żeby zrobić dwu czy trzyminutowego klipu jakby w jednym tym, w jednym wygenerowaniu, czy jeden z dwóch wygenerowań, tylko on właśnie robi te utwory tak od końca, od środka tak jakby to UDIO robi te aranżacje. A z plusem tego UDIO jest fakt, że bardzo dobrze sprawdza się w muzyce, której ja się obracam ostatnio. Właściwie dobrze zaczyna się sprawdzać i muszę powiedzieć, że zaczyna się naprawdę dziać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Mówię to o muzyce hard dance, hardstyle, niekiedy hardcore, niekiedy wczesne brzmienia tego typu muzyki od 2000 któregoś tam roku chyba, początku tego wieku lub końca lat 90. do dzisiaj, no zaczyna się naprawdę dziać, jeśli chodzi o UDIO. Ale mam wrażenie, że czasem on sobie coś dopowiada, kiedy ja wpisuję jakiś tekst piosenki i niby śpiewa po polsku, a tak naprawdę wychodzi mu jakiś taki jakiś niby jakiś słowiański akcent. I to jest minus tego UDIO.
1: No cóż, no to po prostu trzeba obserwować, porównywać sobie te różne modele, które są, no i pewnie jedne będą lepsze do pewnych gatunków muzycznych, inne do jeszcze jakichś tam.
0: No, odnoszę wrażenie, że mam małą bazę tych utworów, tych gatunków wytrenowaną, ale już powoli, no z dnia na dzień mam tam parę zasubskrybowanych kanałów na YouTubie, także jakby można powiedzieć, jestem troszkę na bieżąco z tymi tematami.
1: Ale co na tych kanałach, Marcinie, jest? Czy to jest tak, że ludzie wrzucają tam po prostu swoją twórczość?
0: Testują sobie jakieś aktualizacje, testują wczesne aktualizacje, kiedy mogą, prezentują co tam, jakieś możliwości pisywania promptów, nie promptów i tak dalej, jak to oni robią. Gatunki pokazują muzyki, jak wpisywać, jakie sztuczki robić przy pisywaniu promptów. No, różne rzeczy takie robią, które powinny się człowiekowi przydać przy generowaniu takiej muzyki. No, ale to są oficjalne kanały. Myślę, że to są kanały, które jak ludzie prezentują, w ogóle opowiadają o tym, to myślę, że po pierwsze robią to profesjonalnie, a niekiedy na luzie, można powiedzieć. Dobrze, nie będę absorbował czasu. Myślę, że przekazałem wszystkie informacje. Macie 100 kolejnych telefonów, dużo tematów do omówienia, także jak będę coś miał do przekazania, może w następnej audycji będzie coś ciekawego, to po prostu zadzwonię i z chęcią porozmawiamy.
1: Okej, dzięki Marcinie za telefon. Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru, dobranoc, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No to Pawle, co z tą nawigacją?
2: A no, z nawigacją jest dość ciekawie, bo jest chyba to jeden z ciekawszych programów, które ostatnio widziałem na iPhone'a, jak chodzi o nawigację. Taki, który najbardziej mi przypomina Dotwalkera. Przy czym warto wspomnieć, że zanim się jeszcze podekscytujemy, że wielu rzeczy tam brakuje, więc to na pewno nie jest odkrycie stulecia, aplikacja, która bije na głowę wszystkie inne, no i 1000 peanów można by bić, ale no nie trzeba jeszcze, zwłaszcza, że aplikacja od gdzieś ponad roku nie ma aktualizacji. A o czym ja w zasadzie mówię? Ano, mówię o aplikacji My Way Pro. Aplikacja, która wcale taka nowa nie jest, aplikacja w ogóle produkcji szwajcarskiej i co ciekawe, spod egidy Szwajcarskiego Związku Niewidomych, bo wyobraźcie sobie, że Szwajcarski Związek Niewidomych, jeden z, bo to nie jest jedna organizacja tego typu w Szwajcarii, ta, o której ja mówię, tworzy swoje własne aplikacje. I to jest fenomen jak dla mnie, bo no, tego typu organizacje nie kojarzyły mi się jakoś z produkcją własnego oprogramowania, a jednak w Szwajcarii jest trochę inaczej i tam jest cały oddział, powiedzmy, zajmujący się technologiami. Z jednej strony oczywiście jakąś tam pewnie ich ewaluacją, ocenianiem, testowaniem, co by się nam przydało, a co mniej. No ale też...

0: rozwojem i tworzeniem własnych jakichś aplikacji. No i efektem tego jest MyWay Pro, który już no, jakąś dobrą dekadę temu pojawił się na iPhone'ie jako MyWay Classic, czy też po prostu MyWay. No i to była taka nawigacja, którą na początku trochę gdzieś tam testowano, ona miała być takim nowym lodestone'em, coś tam miało się dziać, no i potem jakoś słuch o niej zaginął. No a w międzyczasie okazuje się, że powstała wersja Pro, czyli następczyni tej klasycznej, którą znaliśmy z roku 2000, powiedzmy 12-13. No i co aplikacja nam oferuje? Aplikacja, zacznijmy od tego, jest płatna. Ale wiadomości są też dobre, bo zarówno jest opcja wykupienia licencji wieczystej, która kosztuje jakoś ponad 100 zł, jak i możliwość wykupienia abonamentu, który kosztuje 5 zł na miesiąc. Więc nie jest to jakaś wielka kwota, jeżeli ktoś uzna, że aplikacja jest użyteczna. Moim zdaniem warto ją mieć i czekać na rozwój wydarzeń. No bo co mamy? Ja mogę pokrótce zademonstrować, jak to działa.
1: Biblioteka, środa, 15 maja, dwa powiadomienia, YouTube, testek. Wyjście ekranu Braille Ori Y, MyWay Pro. Otwieram MyWay, orientacja pionowa, MyWay Pro, pełen monitoring, off, przycisk.
0: Też na prośbę słuchaczy troszeczkę ustawiłem sobie Zosię, już nie ispika. Przepraszam was za tego ispika, wiem, że to jest taki smak i gust, który... To trzeba nabyć. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Zosia jest taka bardziej neutralna i uniwersalna i przede wszystkim też bardziej osłuchana, więc zostańmy przy niej. Otwieram i co ja tu mam? No mam POI Monitoring Off, czyli no mogę śledzić i dostawać w czasie rzeczywistym informacje o tym, jakie mijam punkty.
1: Home, nagłówek.
0: No i jestem na stronie głównej.
1: Network rent adres.
0: Tutaj mogę sobie sprawdzić mój adres.
1: Flech kasy 1, 1000.
0: To jest mój.
1: Zaznaczone, POIS list, przycisk.
0: I tu mogę wybrać, czy chcę podać punkty w formie, najbliższe punkty te POI, w formie listy.
1: POIS map, przycisk.
0: W formie mapy, to bardziej dla osób słabowidzących.
1: ATM, 20.
0: I tu już zaczynają się punkty, czyli to jest w nawigacji pierwsza zaleta, że po pierwsze my możemy od razu załadować aplikację i nie wchodząc w żadne jakieś kategorie, zakładka punkty, zakładka to, od razu widzimy najbliższe punkty. To jest super, jak chcemy podejrzeć tak na szybko, co jest dookoła nas.
1: ATM, 27 MB, 11 cloc, przycisk.
0: No.
1: ATM, home, przycisk.
0: I tu mamy na przykład ATM, czyli no, aplikacja jest po angielsku, czyli bankomat. No bankomat jest niedaleko mnie, istotnie, w sklepie Spar zresztą, który też już został zapowiedziany. No i mamy tak całą listę, ciągnie się lista punktów.
1: Pełen monitor, home, net, flex, zeznacz, poiz map, spar, super, ATM, spar, supermarket, 29 metrat, 11 cloc, przycisk.
0: No i na przykład podajemy też kategorię, czyli jest Spar, że jest to supermarket, no i
1: ATM,
0: o, to się też odświeża na bieżąco ta lista, czyli w miarę jak ja zmieniam, nie wiem, kierunek, albo się oddalam, przybliżam, to ta lista się też automatycznie filtruje i aktualizuje. No nie ma tu przeglądania według kategorii, takie, że mogę wejść sobie w same bankomaty albo same supermarkety. No to jest pierwszy problem, ale za to jest pewna inna przydatna funkcja, którą miała w GR Mapa w ogóle, żeby było ciekawiej. I nie ma tego żadna mobilna nawigacja, a mają właśnie MyWay Pro. Przykładowo wejdę sobie w
1: ATM, Futterboden, Klein, Prinsladen, Flechkasse, Limser, DM, Hem, Flechkasse, Limser, Strasse, Intersektion, 46 metra, 6 cloc, przycisk.
0: To jest skrzyżowanie ulic dwóch. Ja sobie w to wejdę.
1: Flechkasse, Limser, home, przycisk, wróć.
0: I co my tu mamy?
1: Flechkasse, Limser, Strasse, nagłówek, Navigation, przycisk.
0: No tu możemy nawigować, jasna sprawa.
1: Intersektion.
0: Informacje, że jest to skrzyżowanie.
1: Zaznaczone. Home. Aha.
0: No i tu nic nie ma, ale to pomyliłem z czym innym, ale... Dobra, to może inny punkt. Przykładowo mamy tutaj fryzjera. Tu jest adres.
1: Opening hours.
0: Godziny otwarcia. No i informacje, że w poniedziałek zamknięte, wtorek do soboty 8 do 19 zdaje się. 9 do 18 zgadza się. No i tyle. To by nie było nic zasadniczo wyjątkowego, no bo Todd Walker na przykład już pokazywał takie informacje. Ale na przykład. Mamy przejście dla pieszych, mamy światła na przejściu dla pieszych. No i wchodzimy tu. Czy jest wibracja przy tych światłach? Czyli no element wibracyjny dla osób no niesłyszących, niewidomych. Czy jest udźwiękowienie na przejściu dla pieszych? Ano jest.
1: No.
0: Czy jest dotykowa ścieżka, linia naprowadzająca? Nie ma.
1: Button, no.
0: Czy jest przycisk? Nie ma. No to ciekawe, jak to jest, że jest wibracja i dźwięk, a nie ma przycisku. To trochę nie rozumiem, ale domyślam się, że...
2: Też pytanie, skąd biorą te informacje? Tylko jakby czasami OpenStreetMap pozyskuje te informacje jakoś hurtowo, a czasami po prostu ktoś je dodaje, no bo trzeba pamiętać, że OpenStreetMap jest darmowy i każdy tam może dodać, w związku z czym możliwe, że ktoś tam dodał info i tam wpisał, że no jest chyba wibracja przycisku, no nie widzi, więc chyba nie ma.
0: No chyba, że to jest tak zinterpretowane, że dla osób widzących przycisku, bo zazwyczaj osoby widzące też muszą
2: mieć taki panel dotykowy i być może on mówi,
0: tak. I tego
2: no,
0: nie ma.
2: Przycisku jako takiego nie ma.
0: Nie ma, ale dla niewidomych przycisk od dołu jakby skrzyneczki jest, który służy do tego, żeby no, włączyć to udźwiękowienie jakby, że te światła mają piszczeć szybciej, jak będzie zielone i wibrować. To trzeba włączyć ręcznie i do tego jest przycisk.
1: No.
0: Czy jest wysepka? No nie ma.
1: Zaznaczone.
0: I to tyle. Co to jest? No to są tagi OSM. I GR Mapa te tagi pokazywała. W tych tagach, no tam się znajdują najprzeróżniejsze dziwne informacje, które czasem się mogą nam przydać, czasem mniej.
2: Tak, na przykład ilość pięter w budynku, jakieś ograniczenia szybkości. Natomiast fajnie, że to pokazuje, dlatego że tam chyba w ogóle można sobie czasami wpisywać różne rzeczy w tagach, jakieś własne. W związku z tym, no bardzo fajnie, że ta aplikacja ma, no bo jakkolwiek nie musi ich umieć interpretować, ale no wystarczy, że po prostu w GearMapie dojdzie jakiś nowy standard, coś tam będzie uzupełniane, to nie musi aplikacja już tego wspierać, nie musi prosić autora, żeby coś tam, tylko po prostu no mamy i no komu to potrzebne, no to potrzebne, komu niepotrzebne, no to no, tak. Jakby nie musi czytać, tak? Także.
0: Dokładnie. Ja już tam nawet widziałem kiedyś, pamiętam, że sprawdzałem chyba przystanek kiedyś tramwajowy, gdzieś czy były nawet tory tramwajowe zaznaczone na mapie gdzieś tam na Śląsku i oni podawali na przykład tam napięcie tej linii trakcyjnej. Takie dane...
2: No proszę. Tak, no dla miłośników się... pewnie czy
0: tak.
2: Coś. No,
0: na ogół nam się mogą nie przydać, ale jak ktoś bardzo lubi komunikację miejską i się nią pasjonuje, no to może się do takich informacji gdzieś
2: zgadza.
0: Tam dokopać.
2: Poza tym nigdy nie wiadomo, co się okaże, na przykład, że nie wiem, mamy jakieś tramwaje udźwiękowione, ale ktoś powie, no bo one mogą pracować tylko z tym napięciem. Dobra, tu widzę, że jest inny, więc tu nawet nie ma co na przykład liczyć na takie rzeczy.
0: Na przykład.
2: Nie wiem, no tak wymyślam, tak? Ale
0: no, tak.
2: Masa takich rzeczy może być, które po prostu niby nie mają znaczenia, ale gdzieś tam nagle się okaże, że no jednak się przyda.
3: Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli i tu się to
2: tak
3: sprawdza
2: jest.
3: Po prostu.
0: Dokładnie. No więc to jest właśnie jedna z takich funkcji. No co my jeszcze możemy? Możemy wyznaczyć nawigację do... W ogóle możemy projektować swoje trasy z punktów i importować, zdaje się, nawet z plików GPX. Ja o tym wspominałem przy okazji mojego raportu ze Szwajcarii, jak byłem tam, no gdzieś chyba z dobre... Dwa miesiące temu prawie? Prawie dwa miesiące temu. Że tam jest do pobrania możliwość pobrania tras wędrówkowych po Szwajcarii. Mi ta opcja nie chciała działać, mi się ta aplikacja po prostu na tych trasach wykrzaczyła. Natomiast zdaje się, że pliki GPX można tu importować. No i oczywiście można nawigować do dowolnego punktu, no wedle wskazówek nawigacyjnych. No i ja spróbuję taką nawigację sobie tu wytyczyć.
1: Mymaj pro, back, przycisk, poi, off, przycisk, detail of route, nagłówek, start, przycisk.
0: O, i mogę od razu uruchomić. Oczywiście ja mogę też przejść sobie na zakładkę navigation, tam wybrać nawigacja według adresu od do i wypełnić dwa pola. Mogę wpisać adres początkowy, adres końcowy i on mi przekalkuluje trasę i pokaże dokładnie to samo okno, które mam teraz.
1: Chroma Center to Emsger, distance 157 meter.
0: Tak, czyli od punktu startowego do końcowego, ile tam mamy odległości?
1: GPS, GOT, accuracy 6 metrów.
0: Dokładność GPS-u.
1: Zaznaczone, list, przycisk, map, przycisk, cockpit, przycisk.
0: I mogę sobie tutaj zaprezentować jakby te moje poszczególne zakręty na trasie w formie listy, mapy lub tak zwanego kokpitu, czyli kokpit to jest taki moment, w którym on pokazuje tylko aktualną wskazówkę i są przyciski poprzedni, następny. No zobaczmy na razie, jak to wygląda, jak jest lista.
1: Distance to target, 114 meter, na kółwek.
0: Okej, okay, i co tu mamy?
1: P1, 12 meter, od 7 zlotk, rozpocznij na trachkasę.
0: O, nawet po polsku wygenerował mi nazwy punktów, wykrył, że tutaj po polsku. Czyli 12 metrów stąd mam rozpocząć na tej ulicy, z której startuję. To jest P1, czyli punkt pierwszy.
1: P2, 45 metrów, a 10 zlotk, skręć w prawo w linii zerstrasse.
0: Tak.
1: P3, 114 metrów, a 12 zlotk, przybycie do celu.
0: No, no i na przykład coś takiego mam.
2: To ciekawie brzmi, nazwy angielskie, komunikaty polskie, skręć w prawo, a metry i kierunki po angielsku.
0: Tak, ale to chyba... Znaczy my jesteśmy przyzwyczajeni, bo jakby... to talker jest przetłumaczony, czy seeing assistant mówię jest przetłumaczony, ale jak pobiera te wskazówki z API zewnętrznego, no to kieruje się językiem urządzenia, nie? I...
2: Nie, no oczywiście, tylko chodzi mi o to, że jakby mieszkasz w takim miejscu, że tu trzy języki się jakby spotykają się.
0: Tak, nazwy ulic są po niemiecku, to też prawda, no. No, w kokpicie mapy nie będę nawet pokazywał, bo to tu dla nas nic nie ma ciekawego, ale kokpit...
1: Zaznaczone. Cockpit. Distance to target. P1 point. Trzy łączniki. Trzy łączniki. Current point. P1. Rozpocznij na trachkasę. 12 meter od 7 clock. Next point. P2. Skręć w prawo w linii zerstrasse. Tollbar. Save route. Przycisk.
0: Aha, no i mamy pokazane tylko takie najważniejsze, czyli aktualny, nie ma listy całej wszystkich może zakrętów, tylko jest obecny punkt i następny punkt tutaj.
1: Next point. N.
0: Taki wypisany tekstowo. No i tu mamy przyciski.
1: Tollbar, save route, przycisk. ADD point, wygaszony, przycisk.
0: No punktu nie możemy...
2: Ale da się gdzieś obejrzeć w ogóle trasę w całości?
0: No przed chwilą ją pokazywałem. Na
2: A, okej, okay, dobra,
0: to były
2: dobra.
0: Te trzy punkty, które były, okay. To była całość trasy.
2: A, dobra, okej. Okay.
0: Bo to niedaleko, to jest tam 110 metrów ode mnie, nie? Przejście dla pieszych.
1: Sort, wygaszony, przycisk.
0: Można sortować, jeżeli oczywiście mamy tutaj punkty.
1: Eksport, wygaszony. Navigation załatwiony od Beatrice, to favorites, wygaszony. Navigation...
0: No właśnie, no i można by dodawać do ulubionych te trasy i eksportować, gdyby to była trasa zrobiona z normalnych punktów, a nie wygenerowana tak. No więc to tak wygląda. Mamy też...
1: Set, navigation, karta, 2 z 4.
0: Zakładkę nawigacja.
1: Navigation selection, nagłówek. Route navigation, nagłówek. Routes, przycisk.
0: To są moje trasy, które sobie stworzyłem sam.
1: Routes from internet, przycisk.
0: To są te trasy, które można pobrać z internetu, czyli no na ten moment też szwajcarskie trasy wędrówkowe.
1: Adres navigation, nagłówek.
0: A tu nawigacja od adresu.
1: Take me home, przycisk.
0: Zabierz mnie do domu.
1: Navigate to an address, przycisk.
0: Nawiguj do adresu.
1: Tabbar, home, car.
0: I tyle. No czego aplikacja nie ma? No, na pewno aplikacja nie ma... typowego określenia punktów, czyli nie można sobie stworzyć bazy, jak na przykład w Seeing Assistant mówię. Można za to, ja tu już tą aplikację może wyłączę, bo nic więcej pokazywał nie będę. Można za to stworzyć trasę i na tej trasie dodawać punkty. Czy można tą trasę robić jakoś tak, żeby ona była po prostu zbiorem punktów, a nie ciągiem łączącym jeden punkt z drugim? Nie wiem, ale wątpię, szczerze mówiąc. No i aplikacja również nie ma łatwego wyszukiwania punktów, czyli jak teraz nam na przykład pokaże na głównym ekranie 5000 tych punktów, no to nie ma też żadnej opcji ani jak te punkty przefiltrować, ani też znaleźć punktu, który jest gdzieś tam daleko od nas przez wyszukiwarkę. Nie ma po prostu takiej opcji. Nie ma też symulacji tras. Coś, co można zrobić, no to oczywiście można wyszukując nawigację do adresu, wyszukać sobie konkretny punkt, wpisując w pole do, zamiast konkretnego adresu, no to jakąś tam nazwę, jakiś sklep, jakiś tam, no sklep, ja ostatnio szukałem jednego supermarketu, jak się wpisze, to on też nam to znajdzie, więc tu jakby nie ma problemu, nie musimy znać dokładnych adresów miejsc, żeby rozpocząć do nich nawigację, ale nie da się tak znaleźć punktu, gdzieś go tam dorzucić do trasy, zasymulować i tak dalej. Także no, jest to w tej kwestii dość uproszczone, natomiast słyszę takie głosy czasem, jak pokazujemy różne no dość skomplikowane aplikacje, zwłaszcza nawigacyjne, a nie mogłoby być coś takie proste. Przecież widzący mają tak prosto, że wyciągają telefon, otwierają tam Google Mapy, wpiszą sobie jakiś tam cel, klikną nawiguj i działa. No to My Way Pro to chyba jest dość blisko tego konceptu.
3: Taka druga obok Lazario, wydaje mi się.
0: Tak, przy czym właśnie te wskazówki nawigacyjne są takie dla mnie bardziej zrozumiałe i bardziej przypominają właśnie czy do Dogwalkera, czy Seeing Assistanta, że ja po nich umiem trafiać. Ja wiem, co on ode mnie chce. No i fakt, na trasie dosyć prostej konstrukcyjnie znalazłem to, czego szukałem. I on mi te instrukcje podawał, zawsze na czas, zawsze tam jakieś dawał powiadomienia, że się już zbliżam. Mogę też ustawić, co ile sekund on ma mnie informować o tym, gdzie aktualnie jestem, jak tam aktualnie jestem ustawiony. No także jest z czego wybierać i fajnie, że to na iPhone'a jest taka aplikacja, bo Android ma tych aplikacji, mam wrażenie, trochę więcej albo trochę takich więcej sprawdzonych, bo i Dotwalker, i jak ktoś lubi i się przyzwyczaił do Seeing Assistant Move'a, to też jest całkiem fajnie. No Lazario wiadomo, tam parę jeszcze jakichś innych. No a na iOS'ie jakoś tak zawsze jest, coś jest, ale brakuje czegoś, coś jest, ale nie ma tamtego. No i w ten sposób myślę, że My Way Pro może być fajnym dodatkiem do waszej tej skrzynki z narzędziami, którymi posługujecie się na co dzień, kiedy no, wasz telefon po prostu ułatwia wam życie. No jeżeli byście mieli jakieś sposobności, żeby to testować, to dajcie znać. Tak jak mówiłem, aplikacja od ponad roku nie widziała aktualizacji, co troszkę mnie martwi, natomiast no, będę w kontakcie z... Już wiem, z kim się skontaktować w Szwajcarskim Związku Niewidomych, żeby no, otrzymać informację, czy coś w tej sprawie będzie się działo. Także jak tylko będę coś wiedział, to oczywiście dam wam znać.
3: Mamy słuchacza na antenie, ale zanim oddamy mu głos, to chociaż ze dwa komentarze, które przybyły do nas w formie tekstowej. Matt do nas napisał: witam, aktualizuję Zooma na stronie zoom.jp / help center firmware / en. Proszę o info, czy to dobra i oficjalna strona, bo tam nic się nie dzieje, w sensie nowych aktualizacji brak. Tomku, jak to jest z tym Zoomem?
2: Zaraz wyszukam adres strony, z której ja aktualizuję. Ona jest na pewno inna.
4: Przypuszczam, że to strona no, na pewno nie jest oszustwem.
2: Japońska strona.
4: Tak, natomiast... dokładnie. Może tam po prostu nie zaktualizowali tego z niewiadomych przyczyn.
3: Okej. Okay. To
2: już...
3: A, to już masz, tak?
2: Tak. /h1essential/support i tyle.
3: Dobra. To teraz jeszcze jeden komentarz od kogoś, kto się podpisuje.
2: Aha. I tam jest coś takiego, że jak się wejść na tę stronę, to oni najpierw mówią, że no w sumie to masz stronę Zooma bardziej europejską i w sumie to na nią przejść. Naciskam tam Escape i jestem na tej stronie głównej. Być może na tej europejskiej też by było to samo, ale ja pobieram akurat z tej strony US i to działa.
3: Teraz komentarz od kogoś, kto się podpisał Warden Darzywrzask. Cześć wam. Drobna, choć istotna nowość w Talkbacku. Talkback dostanie opisywanie obrazów za pomocą Gemini od Google'a, tego modelu, więc to rzeczywiście fajna sprawa. Dzięki za te informacje, zresztą w ogóle teraz z każdego konta u Google'a będzie sztuczna inteligencja wychodzić, o tym będziemy jeszcze mówić, a tymczasem odbierzmy telefon od naszego słuchacza Sylwestra, który się naczekał, a się w końcu doczekał. Witaj.
5: Witam. Ja mam taką informację w sprawie tych ładowarek do telefonów iPhone'owych. I podobno stara, najstarsza ładowarka, która trochę dużo wolniej ładuje, ale podobno nie robi błędu tej 13, o którym Bartosz mówił, ale ja tak sprawdziłem, bo ja mam 6 tych ładowarek i jedną taką wybrałem. Jest dobrze.
3: W ogóle z ładowaniem iPhone'ów to jest ciekawa sprawa. Ja na przykład słyszałem dużo informacji na temat tego, że istotny jest kabel, jakim ładujemy.
5: A właśnie, a kabel nie robił mi problemu, tylko podobno jakaś zwariowana ładowarka była problemem. I okazało się, ładowarka, która jest starsza i która dobrze wolniej ładuje, ale nie robi błędów w nawigacji, tam kursorze i tam tak dalej. A co do MyWay Pro, słyszę o tej aplikacji. I to dobra jest wiadomość, tylko pytanie, czy jest wersja próbna?
3: Pawle?
0: Przepraszam, mogę jeszcze raz prosić pytanie, bo tutaj coś mi się...
3: Czy jest wersja próbna?
0: MyWay. Niestety nie. To znaczy płaci się od razu te 5 zł za miesiąc. Ja myślę, że to jest fajna wersja próbna, jakkolwiek ironicznie to nie brzmi. Zapłacić 5 zł za pierwszy miesiąc i jeżeli aplikacja się nie sprawdzi, anulować subskrypcję.
5: Tak, ale jest wersja jeszcze wieczysta, tak? Rozumiem.
0: Jest. Jest. Ona tam 100 ileś złotych kosztuje, natomiast myślę, że te 5 zł za miesiąc to jest na tyle mała kwota, że idealna, żeby sprawdzić, czy aplikacja działa.
5: Ale czy spełnia nasze potrzeby. Tak, a czy na terenie to Polski będzie działać w ogóle?
0: Tak, ona korzysta z OpenStreetMap, czyli no, tych samych map, z których korzysta, czy Seeing Assistant Move, czy Dotwalker.
3: Tak. Musisz się tylko liczyć z tym, że interfejs jest w języku angielskim.
0: Angielskim, tak.
5: No to...
3: Więc będzie taki miks po prostu pewnych rzeczy po polsku, pewnych rzeczy po angielsku. No niestety.
5: No właśnie, tak trochę jest, ale jako kogoś poproszę, to może mi wykupi.
0: Jasne, no to powodzenia.
5: I na razie tyle, bo ja na razie nic nie mam. No jak dam znać, kiedy tam coś tu nie wiem, na razie nic nie mam.
3: Okej, okay. To dzięki Sylwestrze za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i miłego wieczoru życzymy. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze może garść komentarzy od was, bo się rozpisaliście. Audycja na żywo nie była przez tydzień i się chyba stęskniliście za kontaktem z nami. Matt do nas ponownie pisze. Witam, jaka jest przewaga Zooma H1e nad nagrywaniem z iPhone'a. Jak tak słucham, to w Zoomie są większe szumy niż w iPhone'ie. Jest to możliwe, czy tylko mi się wydaje? Tomku.
6: Jest. Jest. Z dość prostego powodu. Albo może z dwóch. Po pierwsze, iPhone nie ma tych mikrofonów złych. Po drugie, ja tam się nie zdziwię, jak tam jest mimo wszystko jakieś dopalenie tego wszystkiego, to znaczy no być może jest jakiś odszumiacz, jakieś inne tego typu coś, choć nie wiem, ale bym się nie zdziwił, bo to generalnie jest dość często, tylko że w iPhone jest to zrobione dość dobrze i to jest troszeczkę tak jak z aparatami, to znaczy w smartfonie te aparaty się sprawdziły i się ludziom sprawdzają, dlatego że one, znaczy jak się okazuje, algorytmy są w stanie z tych aparatów podobno rzeczywiście nawet z nie najlepszych aparatów zrobić całkiem dobry użytek. I no troszkę podobnie może być z dźwiękiem i jak się to dobrze zrobi, to jest naprawdę fajnie. No tylko problem polega na tym, że mało kto robi to dobrze, natomiast w rejestratorach nie ma żadnych upiększeń. Dlatego no tak to wygląda. To z drugiej strony rejestratory pozwalają mimo wszystko na nagrywanie takie surowe, to znaczy jeżeli ktoś nie chce tego poprawiania dźwięku, no bo ono nie, no czasami może rzeczywiście być troszkę irytujące w pewnych sytuacjach, no to tu tego nie ma. To znaczy jakby firmy, które produkują takie rzeczy, no jakby zakładają, że no coś użytkownik będzie wiedział na temat tego dźwięku. Ja bym w sumie chciał, żeby powstawały takie telefony, ale to raczej jest marzenie, tylko to zostanie w sferze marzeń, żeby trochę było jest jak z aparatami, to znaczy, że no, można sobie wybrać jakiś tryb zdjęcia, coś tam jeszcze, to tak samo tryb nagrywania,
2: I żeby to było jakoś fajnie robione. Natomiast no nie wiem, czy się tego doczekam. Raczej nie. No i do iPhone'a jest problem z podłączeniem mikrofonów zewnętrznych. No a tutaj jest też sporo do zrobienia, bo na przykład no, nagrywanie binauralne. Oczywiście są Sennheisery do iPhone'a. Tak, no tylko że one już nie są wspierane, więc pytanie, ile będzie takich Sennheiserów jeszcze na stanie, kiedy to się skończy, kiedy one z jakiegoś powodu przestaną być kompatybilne, no i teraz zaczynają być iPhony z USB-C, czyli trzeba przejściówkę z Lightninga na USB-C.
3: A z przejściówkami to może być tak, że ona na przykład nie będzie chciała działać z tymi słuchawkami albo teraz, albo za jakiś czas, bo to jest kolejne ogniwo w łańcuchu.
2: To się zgadza, poza tym działać to działać, ale po prostu któraś z tych rzeczy może się zwyczajnie wypiąć z telefonu, albo dokładnie, przejściówka, albo same Sennheisery z przejściówki, także no tu są takie rzeczy, które oczywiście niektóre nie przeszkadzają, no bo jeżeli powiedzmy ktoś chciałby no, sobie iść i sobie coś nagrać, no to jakby nie miał problemu, no gorzej właśnie w sytuacji, przepraszam, w której no to nagrywanie jest mimo wszystko dość ważne. No i dobrze by było, żeby było jakieś właśnie zewnętrzne urządzenie, które po prostu zajmuje się tylko tym, a nie to, że no w sumie to jest telefon i w sumie ktoś zadzwoni i teoretycznie można włączyć tym samolot, ale no różne telefony mają czasami rzeczy i wszystko jedno, iPhone, nie iPhone, no to jakby różnie to tak naprawdę wygląda.
3: Mamy kolejne komentarze, tym razem od Witolda. Cześć, wiecie co zrobić, żeby wrzucane do Apple Music utwory nie zapisywały się jako oddzielne albumy? Chodzi mi o wersję na Windowsa. Klikam Ctrl-O i włącza się okienko importowania. Można też to zrobić z paska narzędzi, opcja importuj pliki lub podobnie, ale nie mogę folderu wrzucić, a każdy plik jest osobnym albumem. Czytałem w necie, że można, że robi się dokładnie tak samo, tylko trzeba folder, a nie plik otworzyć, jednak nie ma takiej opcji, no chyba, że czytnik czegoś nie widzi, ale w tym przypadku jakoś mało prawdopodobne mi się to wydaje. Jak jest z playlistami VLC na iPhone'ie? Zapisują się gdzieś w apce w specjalnym formacie i niedostępnym miejscu, czy na przykład w przypadku podłączenia dysku Google można mieć zwykły plik PLS? Chodzi mi o to, żeby na komputerze je wygodnie zrobić, na przykład w LTE-nie programem playlist, a później na telefonie odtwarzać, żeby się to ładnie synchronizowało. Najprościej by było, gdyby do Apple Music dało się wrzucać normalnie pliki, bo jeszcze dochodzi udostępnianie playlist. Co do pierwszej części pytania, to nie wiem. Może ty, Piotrze, coś?
4: Tak, ja w międzyczasie próbowałem rozejrzeć po aplikacji Apple Music na Windowsie, bo generalnie korzystam z Maca. Natomiast faktycznie jest osobna opcja do dodawania folderu. Znajdziesz ją w pasku menu aplikacji, którego no, bardzo intuicyjnie wchodzi się naciskając Alt M i M. Jeszcze raz, jest też do tego przycisk. Natomiast tam jest właśnie w podmenu biblioteka jest właśnie opcja dodaj plik, tak jak już opisywałeś, a pod nią jest opcja dodaj folder, która też ma skrót Ctrl-Shift-O, więc spróbuj tą opcję.
3: Natomiast Witoldzie, co do drugiej części twojego pytania, zainteresuj się programem Flagbox, o którym z Edwinem Tarką nagraliśmy jakiś czas temu podcast. Ta aplikacja powinna przynajmniej w jakimś tam stopniu spełniać twoje oczekiwania, przynajmniej od pewnego czasu, bo obsługuje playlisty, więc jest szansa, że uzyskasz tam właśnie to, czego byś chciał. My jeszcze w trakcie tej audycji nie omawiamy tego, bo jeszcze wtedy playlisty nie były wspierane, natomiast dosłownie kilka dni czy tygodni po wypuszczeniu tego podcastu ta funkcja się pojawiła, więc myślę, że warto spróbować. A teraz odbieramy telefon. Patryk jest z nami. Witaj.
7: Witam bardzo serdecznie.
3: Słuchamy.
7: Okej, bo nie wiedziałem, czy mnie słychać. Pierwsza rzecz, oczywiście mam tutaj do uzupełnienia informację o Hadesie drugim, o którym tu już było powiedziane, ale to sobie zostawiam na koniec. Natomiast pierwsza rzecz, to jest, którą chciałem powiedzieć dla tych osób, które używają programu Tuning Radio. I dla tych osób, które logowały się do Tuning za pomocą Facebooka, nie wiem, co się stało, ale od jakiegoś czasu w TuneIn Radio. Nie można się zalogować za pomocą Facebooka, po prostu kiedy się otwiera to strona facebookowa z logowaniem, to się pokazuje, że logowanie jest z pomocą konta Facebook jest niemożliwe, czy coś w tym, coś takiego i po prostu się tego zrobić nie da. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, że to jest jakiś błąd po stronie TuneIn. Natomiast no, ja akurat straciłem dostęp, bo ja się zawsze tak logowałem. Także zobaczymy, co z tym będzie. Należy na razie logowanie z Facebooka po prostu nie działa.
3: A jeżeli byś spróbował zrobić zapomniałem hasła i podać swój mail do Facebooka, być może wtedy przyjdzie ci link do odzyskiwania hasła i będziesz mógł się logować po prostu swoim adresem e-mail i hasłem.
7: Spróbuję, to dzięki w takim razie. Postaram się tak zrobić. Natomiast mam tutaj do poruszenia bardzo, odkryłem bardzo poważny błąd w iOS-ie, który, no, o którym ja zapomniałem, ale który się ciągnie już przez wiele systemów iOS, to jest iMessage. Sytuacja, która zdarza mi się bardzo często, kiedy na przykład piszę z osobą, ostatnio z mamą pisałem, która była gdzieś za granicą, nie, nawet nie za granicą, była w Bieszczadach, w miejscu, gdzie internetu nie miała, wysłałem do niej wiadomość iMessage. Normalnie pokazywał mi iOS, że wysyłam wiadomość iMessage. Była to dość ważna wiadomość. Okazało się, że mimo że iMessage pokazał mi, że wiadomość została dostarczona, mama niestety tej wiadomości nie otrzymała. W momencie, kiedy mi o tym, znaczy nie dawała mi długo znać, ja stwierdziłem, no pokazuję, że jest dostarczone. No i tam po przeciągnięciu na wiadomości palcem w dół było coś takiego, wyślij tą wiadomość jako SMS. I dopiero kiedy to zrobiłem, ta wiadomość, iMessage, która nie doszła, została wysłana jako wiadomość i wtedy mama tą wiadomość dostała. Natomiast jest to nie pierwszy raz coś takiego, co się dzieje, że właśnie kiedy ja mam internet, a druga strona nie ma internetu, te wiadomości iMessage się nie wysyłają. Co więcej, jest w opcjach wiadomości coś takiego, próbuj wysyłać SMS, jeśli nie można wysyłać iMessage i to mam zaznaczone, a mimo to po prostu nie działa. Ja na przykład przez te problemy, że nie mogłem się z nią skontaktować, wyłączyłem na siłę z ustawień iMessage, no i wtedy mogłem normalnie wysyłać wiadomości. No także ja nie mam pojęcia w ogóle, ja uważam to za, nie wiem jak wy, ale ja uważam to za bardzo krytyczny błąd w iOS-ie.
3: No jest to spory, jest to spory problem, chociaż z drugiej strony to, no ale tak, to i tak nie rozwiązywałoby skorzystanie na przykład z jakiegoś alternatywnego komunikatora. Ja tak,
7: no jeżeli mama nie ma
3: internetu, tak, jeżeli nie ma internetu, no to nic to nie da. Więc
7: najgorsze to, że na przykład ja nie wiem, kiedy mama ten internet straci, bo na przykład jak gdzieś jest na jakimś tam, no Bieszczadach, gdzie może ten zasięg stracić, no to ja będę, wiesz Michale, no będę chciał wysłać SMS-a.
3: Wiem. Więc w takiej sytuacji to chyba ja bym rzeczywiście się tego, jeżeli ma być to częstsza sytuacja, to generalnie chyba w ogóle pozbyłbym się tego iMessage'a w takiej sytuacji, do komunikacji internetowej używał na przykład WhatsAppa, no bo tam wszystko fajnie widać, tak? Czy wiadomość tak została wysłana. To jest właśnie na WhatsAppie jest o tyle fajnie, że tam mamy trzy statusy wiadomości. Jest wiadomość wysłana, dostarczona, wyświetlona. Więc w takiej sytuacji, no to jest jasny komunikat. Czy ktoś,
7: Messenger też to ma.
3: No właśnie. Czy ktoś dostał tę wiadomość, ale po prostu jej jeszcze nie przeczytał? Czy ta wiadomość została od nas wysłana, ale jeszcze gdzieś się zatrzymała na serwerach Mety i po prostu nie dotarła do odbiorcy? Więc no to jest, to chyba ja bym w ten sposób zrobił.
7: Tym bardziej, że ten, no powiedzmy sobie szczerze, no ten iMessage tak naprawdę w przypadku, jeżeli ktoś nie ma Maca, tylko ma segmowe iPhone'a, no to co on tak naprawdę nam daje? Poza tym, że mamy jakieś reakcje, które możemy dawać na wiadomości, no poza tym, że możemy sobie głosowe wiadomości wysyłać, to dla kogoś, kto wysyła SMS-y, to ja uważam, że ten iMessage, no nie daje chyba tyle, poza tym, że jeżeli wysyłamy iMessage, to chyba nie płacimy za operatora. to chyba to tak działa, że i to nie jest traktowane jako SMS, więc w razie czego jak mamy płatne wiadomości SMS, no to chyba nam operator no, nie liczy.
3: To wszystko zależy od tego, czy płacimy za internet, bo...
4: Tak, to zależy od właśnie zależy od tego, co jeszcze dostajemy. No wiadomo, to też dostajemy w innych komunikatorach, więc to nie dokładnie są jakieś funkcje wow, natomiast no mamy powiadomienie, jak gdyby ktoś pisał. Mamy wyższą jakość wysyłanych załączników, tutaj mówię głównie o zdjęciach i materiałach wideo, co może czasem być istotne, więc też warto o tym pamiętać, więc no, wtedy po prostu lepiej z innego komunikatora skorzystać. No i mamy integrację z różnymi aplikacjami iMessage, natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakaś aplikacja mi się w życiu przydała, która z iMessage korzysta.
7: Mi też. Więc,
4: to już swoją
7: no i tak, jeszcze taka informacja a propos iOS-a, no to mamy w tym tygodniu wyszedł iOS 17.5 wersji oficjalnej, który między innymi wprowadza te zmiany europejskie, o których tutaj mówimy, czyli obsługę sklepów. Ponadto, jeżeli instalujemy w App Store w ogóle jakąś nową aplikację, to klikniemy zainstaluj, to dodatkowo pojawia się nam jakiś taki dodatkowy monit, że ta aplikacja będzie mieć takie, a takie uprawnienia i tam są one wszystkie wymienione, czyli musimy dwa razy klikać zainstaluj. Bo tam są takie dwa monity. Ja tego tam nie czytałem, ale no mniej więcej coś takiego jest. Że tu nam App Store informuje, jakby co ta aplikacja będzie robić, jak ona będzie się, jakie będzie mieć uprawnienia i tak dalej. Także Apple nas też informuje o tym. iOS 17.5. Okej, to tyle takich ode mnie informacji związanych z aplikacjami. No to przejdę teraz do Hadesa 2, bo tutaj nie chwaląc się, jestem testerem modów Hadesa 2 od momentu, kiedy te mody zostały publicznie na świat wypuszczone. No i generalnie o samej grze mogę powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę może być wrażenie, że jest to Hades 1. Poza tym, że nie gramy już panem Zagreusem, no tylko gramy panią Melinoe. Jak wiecie, z mitów greckich jest to córka naszego tatusia Hadesa, którego mieliśmy w jedynce, i siostra Zagreusa. No i okazuje się, że tutaj zaginął nam Bóg Kronos, Bóg czasu, postanowił rozwalić Hadesa i porwać Hadesa i Zagreusa. Znaczy, no, oni zaginęli przez Boga czasu i nasza pani Melinoe musi się zemścić na Kronosie, żeby odnaleźć swoją rodzinę. I muszę przyznać, że jest trudno. Przynajmniej dla osoby niewidomej. Ale trudno dlatego, że bardzo nam przeciwnicy utrudniają życie na początku. Nasza postać ma 30 HP tylko. Jeżeli nie uważamy i nie jesteśmy szybsi, to możemy w pierwszym pokoju zginąć. Co ciekawe, co doszło w ogóle, i uważam, że jak na wczesny dostęp, to Hades 2 naprawdę ma bardzo dużo, tam chyba jest wszystko zrobione. Z tego, co gdzieś słuchałem wywiadu z jednym z twórców Hadesa, no to pan ten powiedział, że zakończenie do Hadesa w zasadzie jeszcze nie jest napisane do 2, że tak naprawdę ta gra się gdzieś kończy, ale jeszcze w zasadzie zakończenia nie mają napisanego. Natomiast tak naprawdę co mamy? Mamy manę, słuchajcie. Możemy używać ataków podstawowych i ataków tak zwanych omega, które są mocniejsze i które nam tutaj zużywają manę, więc warto też o tej manie pamiętać, żeby ją sobie regenerować. Ona się nam regeneruje, kiedy wyjdziemy do pokoju. Mamy surowce, mamy coś nowego, surowce, które możemy wydobywać. I za te surowce ulepszać sobie różne rzeczy. Do wydobywania tego służą odpowiednie narzędzia, które pozyskujemy. No tutaj teraz lustro, które używaliśmy do odblokowywania talentów, nam się zmieniło w ołtarz, gdzie mamy arkany do odblokowywania. Arkany to są po prostu karty, które odsłaniamy i te karty możemy aktywować albo deaktywować. Co nam oczywiście służy do ulepszania naszej postaci, to ile możemy aktywować kart zależy od tego, jaką mamy zdolność opanowania, którą też zdobywa się podczas rozgrywki. No ja tak naprawdę wiele nie udało mi się w tej grze osiągnąć, natomiast co do samych modów, mody jak najbardziej działają podobnie jak w Hadesie 2. Jest link do GitHuba, gdzie należy sobie z repozytorium odpowiednie pliki skopiować. Tym, że uczulę was tutaj, tych, którzy by chcieli testować, nie ma w tym repozytorium kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie ma czegoś, co się nazywa mod utility. I to sobie trzeba dociągnąć z GitHuba. I nie ma mod importera. I mod importer też, mod importer sobie należy pobrać z Nexus, ze strony z Nexusa, czyli z takiego repozytorium modów. Gdyby był problem, no to piszcie gdzieś tam w komentarzach, to ja to gdzieś wrzucę, bo to jest plik exe, który się po prostu uruchamia i on sobie importuje. Mówiłeś Piotrze tutaj o tym, że czytnik ekranu, że jakaś synteza być może się pojawi. Tak, testowałem i dzisiaj muszę powiedzieć, że że pojawiła się publiczna, oficjalna wersja wsparcia dla czytników ekranu, czy jest SAPI i NVDA. No i to wsparcie obsługuje podstawowe menu plus opcje. Jedyne, czego to menu nie czyta, no to nie są czytane te takie menu, door menu, door menu, shop menu, czyli tych wszystkich rzeczy, które mod obsługuje, czyli tam listy nagród i tak dalej, to nie jest czytane. Natomiast czytane są wszelkiego rodzaju dary, które dostajemy. Co ciekawe, zresztą nawet sam OCR już, jeżeli mamy opisy darów, no OCR rozpoznaje teraz to bardzo dobrze, bo wszystko jest w jednej linijce napisane, co dany dar robi. Więc nawet jeżeli czytnik ekranu nie, no to można sobie też OCR-em i OCR ładnie to teraz rozpoznaje. Mam nadzieję, że Super Jump Games tego nie popsuje. Natomiast jest wsparcie upublikowane na wątku Audio Games Net New Releases Room Hades 2 przez Tomka Tworka. Jest link do Google Drive'a, gdzie można pobrać odpowiednie pliki i tam jest napisane w tym poście. Ja może postaram się napisać na WhatsAppie, który to jest numer posta na Audio Gamesie. I prześlę link do Google Drive'a, gdzie można pobrać właśnie te odpowiednie pliki. Tam też właśnie to będzie, także postaram się to wam wrzucić. Także to by wyglądało, że Hades 2, jak ktoś chce, można kupić. Właśnie. Cena Hadesa 2 została obniżona na Steamie ze 130 zł chyba do 100 zł. A to dlatego, nie wiem, czy ktoś z was czytał, ale pojawiła się, słuchajcie, polska społeczność łowcy gier.pl podniosło rwetest, że gry na Steamie są w porównaniu z całym światem zdecydowanie za drogie. No i sporo gier się obniżyło, w tym Hades również. Co ciekawe, ja dostałem zwrot do portfela Steam 20 zł, więc no...
3: To rzeczywiście miły gest.
7: Miły gest. Także tutaj Polacy walczą o to, żeby te ceny były niższe i ta cena jest również niższa. A co do cen, to gra Warsim, o której jest wspominana, do końca przyszłego tygodnia kosztuje 23 zł. I co ciekawe, ja ją sobie, słuchajcie, kupiłem za te pieniądze, które dostałem właśnie za zwrot z Hadesa.
4: No także... i super, czyli jak widać, przydało się.
7: Normalnie bym tej gry nie nabył, ale skoro już ją tak nabyłem, to się nią zainteresuję, pobawię się nią. No.
4: No jak widać, sytuacja z Hadesem rozwija się dynamicznie, tak wspominałem, że tak może być i, no i fajnie, że społeczność...
7: Tu się chciałem, Piotrze, chciałem się odnieść do wypowiedzi, którą mówiłeś w poprzednim Tyflo Przeglądzie. No bo powiedziałeś, że ten mod jest do Hadesa, że on też dodaje jakieś dźwięki. Bo tak żeś powiedział. Nie, mod do Hadesa nie dodaje żadnych dźwięków. On tylko dodaje właśnie te listy różnych rzeczy. Listy nagród, listy obiektów.
4: A nie było tam... tak w tym pierwszym Hadesie, że mod dawał dźwięki tam na różne nagrody?
7: To był taki prototyp tego moda, ale to potem zostało zmienione i teraz mod po prostu teleportuje nas do poszczególnych obiektów i tych dźwięków okay. tam nie ma. Także to w ogóle polecam Hadesa. Jeśli nie grałeś ani w jedną, ani w drugą część, to polecam. Bo warto. Także myślę, że to na razie tyle z mojej strony. Jak właśnie nie wiem, Michał, jak zrobić? Czy podesłać ten link z tym? Czy po prostu podesłać, jaki to jest numer wątku?
3: Wiesz co, to podeślij może ten link, to wrzucimy to do notatek, do komentarzy później, do...
7: Bo tam chodzi o to, że jest pod spodem opis jakby pod tym linkiem, jakby w tym poście konkretnym, co z tym trzeba zrobić.
3: A jesteś w stanie, nie jesteś w stanie podesłać linka do konkretnego postu?
7: No nie wiem, czy na Audiogamesie tak się da. Piotrze, ty się orientujesz, czy można na Audiogamesie jakby w konkretny link do...
4: Do danego postu jak najbardziej. Zauważ, że link, że miejsce, gdzie się wyświetla data danego postu, jest linkiem. I jeśli skopiujesz sobie ten link, to fokus powinien się w odpowiednim miejscu ustawić. Warto mimo wszystko podać numer postu też obok, bo na przykład na Windowsie to generalnie działa fajnie, ale na przykład jak ktoś by na to wchodził z iPhone'a, czy czasami też na Windowsie, to po prostu może nie przenieść nas tam gdzie trzeba.
3: No to podrzuć to w każdym razie Patryku na WhatsAppie i wrzucimy to do naszych notatek.
7: Ja to akurat tutaj, bo ja WhatsAppa akurat w momencie nie mam. Mogę to wrzucić na przez iMessage właśnie, o którym mówiliśmy?
3: Dobrze, dobrze.
7: Okej.
3: Dobra, no to dzięki w takim razie za telefon.
7: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. To zanim przejdziemy do następnego tematu, to jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości, która się już trochę naczekała na jej odtworzenie. Milena do nas nagrała wiadomość i proszę bardzo, teraz tej wiadomości posłuchajmy.
8: Witajcie, z tej strony Milena. Nie wiem, czy moja wiadomość została odtworzona w poprzedniej audycji, czy po prostu już nie. Wprawdzie chciałam powiedzieć o Josie taką kwestię, bo jak pewnie kojarzycie, jakiś czas temu się nagrywałam właśnie w sprawie Josa, że mam problem, nie mogę się połączyć za pomocą Josa Tandem, bo po prostu nie był generowany ten kod, żeby go ktoś, druga osoba wklepała, bądź jak ja wklepywałam kod, który dostałam od drugiej osoby, to nie łączyło się. No ale sprawa się wyjaśniła. Kwestia była tego typu, że po prostu do wyjątków GDATY trzeba było dodać ten adres ich serwera. No i jak to zrobiłam, no to po prostu teraz już wszystko działa jak należy. To tyle, pozdrawiam. Miłego prowadzenia audycji.
3: I to tyle, przynajmniej na razie.
6: No to w takim razie przechodzimy do następnej nowości, no, jednej z pierwszych, no tutaj sporo, tutaj mamy wypowiedzi od was, ale to cieszy. To w takim razie Centrum imienia Ludwika Braille'a, tutaj podnoć sporo nowości, Michale.
3: Tak jest. Centrum imienia Ludwika Braille'a to jest projekt realizowany przez nas, czyli przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest on dofinansowany ze środków PFRON-u i tu rzeczywiście sporo w ramach tego projektu się dzieje. Są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli ktoś miałby ochotę z czegoś skorzystać, to zapraszamy bardzo serdecznie na naszej stronie internetowej www.firr.org.pl. Znajduje się informacja na temat tego projektu, a teraz ja pozwolę sobie przeczytać informację jego dotyczącą. Na chwilę obecną zapraszamy uczestników z województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. No i ten formularz oczywiście będzie pod link. A jeżeli chodzi o to, co w ogóle jest oferowane w ramach projektu, to tak, w ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia. Po pierwsze, pogotowie technologiczne, indywidualne zajęcia komputerowe. Po drugie, wsparcie psychologa i psychodietetyka, to zajęcia indywidualne. Po trzecie, wsparcie prawnika, zajęcia indywidualne. Po czwarte, zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów, orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego. Po piąte, indywidualne konsultacje w zakresie autoprezentacji, ubioru, postawy ciała, wyglądu. Po szóste, weekendowe, grupowe warsztaty z zakresu wykorzystania orientacji przestrzennej i mobilności, elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii. To warsztaty tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Po siódme, weekendowe, grupowe szkolenia z umiejętności miękkich, na przykład szkolenie z kompetencji społecznych, szkolenie z wizażystką i fryzjerem. Po ósme, weekendowe grupowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych, na przykład dekupaż, rękodzieło. Po dziewiąte, mamy kurs języka obcego, konkretnie język angielski, zajęcia grupowe w formie stacjonarnej lub zdalnej. No i następny punkt, dziesiąty, intensywne wyjazdowe grupowe warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego przez ruch. To jest szkolenie pięciodniowe. Ale to nie wszystko, bo mamy punkt jedenasty, intensywne wyjazdowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych i rozwoju osobistego przez ruch. To jest też szkolenie pięciodniowe. Mamy następne warsztaty. To są warsztaty wendo-grupowe, warsztaty tylko dla kobiet, szkolenie z samoobrony. To jest kolejna oferta. No i zapraszamy serdecznie, żeby dołączać. Tu 13 rzeczy mamy w ramach Centrum imienia Ludwika Braila dla tych wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć. No i oczywiście spełniają warunki projektowe, bo jest to projekt dofinansowywany, więc tutaj te warunki też trzeba spełniać. No jest to projekt adresowany do osób z niepełnosprawnością wzroku przede wszystkim, no i mamy tutaj konkretne województwa, z których musicie być, żeby w tym projekcie wziąć udział, ale rzeczywiście jest z czego korzystać.
6: Tak jest. Czy możemy, Piotrze, do twoich newsów?
4: Tak,
6: czy
4: tak, już możemy.
6: Dobra. No to co tam w JOSie nowego?
4: Co tam w JOSie? Pojawiła się majowa aktualizacja JOSa 2024, więc tutaj widać, że firma Vispero cyklicznie co te dwa miesiące wypuszcza nowe aktualizacje, tak jak to było obiecane. A przypomnijmy, że ta marcowa aktualizacja była dosyć ciekawa, bo no, jak tego można było się spodziewać, do JOSa też doszła sztuczna inteligencja, konkretnie opisywanie zdjęć oparte o kilka chmur właściwie, bo zarówno o ChatGPT, jak i o Google Gemini. No i po dwóch miesiącach pojawiła się kolejna aktualizacja, która wprowadza kolejne zmiany właśnie z tym związane, między innymi. Po pierwsze, ta funkcja, która nazywa się Picture Smart AI, jest teraz opcją domyślną, bo wcześniej to było tak, że to było coś, co musieliśmy sobie włączyć w tej sekcji Labs, czyli tej sekcji, gdzie różne funkcje są testowane, zanim zostaną udostępnione szerzej, ale no to już według firmy było na tyle przetestowane i było na tyle dużo informacji pozytywnych, że po prostu postanowili to włączyć dla wszystkich. I teraz JOS domyślnie, kiedy włączymy sobie te funkcje Picture Smart, które pozwalają nam zrobić zrzuty i poprosić o opisy kilku rzeczy, bo zarówno możemy robić zdjęcia z kamery czy skanera podłączonego do komputera, zawartości schowka, dowolnego pliku, kontrolki pod kursorem całego okna lub całego ekranu. No to domyślnie już będą wysyłane do AI. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z tego starszego Picture Smarta, który korzystał z takiego prostszego rozpoznawania zdjęć, tych poprzednich technologii, co czasami może się przydać, tutaj Vispera podaje przykład, że te starsze funkcje są troszeczkę lepsze, jeśli chodzi o rozpoznawanie tekstu, bo tam jest taki klasyczny OCR, który no, raczej nie będzie nam halucynował, no to możemy do naszego skrótu dołożyć klawisz Control, więc na przykład jeśli rozpoznajemy kontrolkę, no to naciskamy JOS spacja, później P, żeby wejść do tej warstwy Picture Smart, no i zamiast C naciskamy Ctrl-C i to wtedy zostanie wysłane do tego starszego mechanizmu, gdzie ten tekst będzie troszeczkę lepiej rozpoznany, a generalnie po prostu będziemy już teraz dostawać opisy od sztucznej inteligencji. Ponadto będziemy mogli zadawać dodatkowe pytania i tutaj jest podany taki przykład, gdybyśmy na przykład zrobili sobie opis do jakiegoś wykresu, na którym są różne rzeczy opisane, tutaj jest przykład podany składu urzędu w danej firmie. Kto czym się zajmuje. Na początku osoba dostała taki ogólny opis, ale używając właśnie tego linku zadaj pytanie.

0: głosowego Josa, no niestety on cały czas po polsku dostępny nie jest, więc to nas nie dotyczy. Natomiast mamy dosyć istotną zmianę, jeśli chodzi o jakie usługi są do tego używane, bo JAWS zawsze generował krótki i dłuższy opis. I to wyglądało tak, że krótki opis był wcześniej generowany przez system Gemini od Google, bo to trwało po prostu, bo ten model jest dużo szybszy, natomiast no, faktycznie te opisy były mniej szczegółowe, były krótsze, ale mogliśmy też poprosić o opis dłuższy używając czata GPT albo linkiem na ekranie wyświetlającym ten krótszy opis lub dokładając klawisz Shift do naszych skrótów. A teraz do tych krótszych opisów będzie wykorzystywana inna chmura, już nie będzie Google, a będzie model Cloud od firmy Anthropic AI, o którym będziemy później mówić. To jest też taki podobny model językowy, który też jest w stanie rozpoznawać zdjęcia i według wielu osób jest w stanie to robić no, na pewno lepiej niż Gemini i porównywalnie myślę z czatem GPT, też chyba niektórzy uważają, że nawet lepiej, więc no, generalnie jakość tych opisów po prostu będzie dzięki tej zmianie lepsza. To wszystko jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, natomiast to jeszcze nie jest koniec nowości w tej majowej aktualizacji, bo na przykład użytkownicy monitorów brajlowskich ucieszą się z tego, że JAWS jest w stanie wyświetlać nam emoji w brajlu. Emoji w internecie jest coraz więcej, możemy się z nimi spotkać praktycznie wszędzie, więc fajnie, że użytkownicy, którzy korzystają z Braille'a, będą w stanie ich opisy uzyskać, bo mało czytników ekranu jest w stanie to zrobić. NVIDIA domyślnie nie jest, no chyba, że zainstalujemy odpowiedni dodatek. Można też na iPhone i na Macu z VoiceOverem dostawać opisy emoji w Braille'u, ale poza tym chyba żaden inny czytnik ekranu takich funkcji nie oferuje. JAWS do tej pory też, więc emoji, mimo to, że były odczytywane przez syntezę, w Braille'u wyświetlały się jako po prostu znaki zapytania najczęściej.
1: A propos emoji, to ja tylko wejdę ci w słowo, Piotrze, i powiem, że emoji to już nawet zawitało do firm, bo nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli nie macie poczty służbowej na platformie Microsoftu, to z tego akurat za bardzo nie skorzystacie, ale w Outlooku, szczególnie tym mobilnym, jest coś takiego jak selektor reakcji i tam można dodawać do maili, które do nas przychodzą i które są właśnie obsługiwane przede wszystkim przez Microsoft, można dodawać reakcje, więc oprócz tego, że gdzieś tam powiedzmy te emotikonki, no to już w internecie są powszechne, że reakcje za pomocą różnych ikonek są też powszechne w sieciach społecznościowych, to też nawet i w poczcie już można dać lajka.
0: No proszę, więc jak najbardziej funkcja się przyda. A jak działa? No w dosyć ciekawy sposób, bo domyślnie emoji po prostu będziemy widzieli jako 8 punktów. Po prostu będziemy widzieli znak, który ma wszystkie 8 punktów wyświetlone i jeśli chcemy uzyskać jego szczegółowy opis, no to po prostu naciskamy przycisk przywołania kursora, czy ten kursor router na tej komórce i wtedy JAWS, używając wiadomości błyskawicznej, wyświetli nam tekstowy opis tego emoji, tak jakbyśmy to słyszeli syntezą. Ja bym chciał tu mimo wszystko zobaczyć jakąś opcję, żeby dostosować, jak to ma być wyświetlane, czy to faktycznie ma działać tak, bo to może się przydać w ten sposób, albo żeby te opisy były gdzieś domyślnie rozwijane, bo no bo tych emoji jest jednak dużo i to właśnie mogą być no, różne reakcje, właśnie kciuk w górę i w dół i no za każdym razem byśmy musieli klikać, żeby to rozczytać, a na innych czytnikach ekranu takiej potrzeby po prostu nie ma. No, z drugiej strony pewnie są osoby, które faktycznie chciałyby, żeby takie jedno emoji nie zajmowało nam pół albo nawet całego monitora, bo niektóre z tych opisów są faktycznie, mogą być długie, no taka buźka.
2: To się zgadza, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak wygląda kwestia na przykład opisu tych emotek typu klawisz 1. Czy na przykład tam będzie jedynka zwykła wyświetlona, no bo to jest jakby dość praktyczne, tak? Zwłaszcza, że tego się często, znaczy często, niektórzy wykorzystują, na przykład gdzieś widziałem jakiś jeszcze wtedy tweet, że tam w mieście jakimś tam mamy już klawisz 1, klawisz 6, czegoś tam.
0: No przypuszczam, że to będzie działało w ten sposób na ten moment tak, że to po prostu będzie widoczne jako, no właśnie jako te 8 punkty, tak? Więc byśmy musieli pod każdym tym klawiszem nacisnąć ten przycisk, więc tutaj kolejny powód, dlaczego to powinno być

0: rozszerzane, natomiast to się wtedy będzie wyświetlało właśnie jako słowo klawisz pewnie, więc tutaj kolejny krok mógłby być zrobienie jakiegoś słownika, które by takie emoji właśnie niektóre zastępował po prostu danymi liczbami, więc no to już gdzieś kolejny krok dalej. No więc no, na pewno funkcja, którą można by jeszcze rozbudować, nie zmienia to jednak faktu, że fajnie, że w JOSie też już te emoji w Braille'u w jakikolwiek sposób da się wyświetlać. I jeszcze nie kończymy tematu Braille'a, bo tryb podzielonego Braille'a, czyli przypominam, jeśli ktoś nie wie, to jest ta funkcja, która pozwala nam no, podzielić nasz monitor Braille'owski na pół i no, oprócz tego, że JOS nam wyświetla to, co mamy akurat pod fokusem na komputerze, możemy sobie wyświetlać różne inne rzeczy, od zawartości jakiejś strony internetowej lub dokumentu, jakichś dodatkowych informacji o formatowaniu, czy historii czatu, na przykład w Teamsie możemy sobie pisać jakąś wiadomość i na jednej połowie linijki widzimy to, co my piszemy, a na drugiej możemy sobie cofać się w historii czatu, więc funkcji, jak to można zastosować, jest dużo i pojawiła się teraz obsługa tej funkcji dla monitorów serii Alpha BC, serii Alpha BC, które, no bo domyślnie nie wszystkie monitory miały skróty klawiszowe do tego przypisane, można było to zrobić ręcznie, no ale jeśli korzystacie z monitorów Alpha BC, Alpha BC, to już tego nie będziecie musieli zrobić, bo już takie skróty zostały przepisane i to są takie skróty jak otwarcie okna konfiguracji podzielonego Braille'a, to jest F2 i F5, przełączenie trybu bufora tekstu F2 i F6, przełączenie odświeżenia bufora tekstowego po naciśnięciu klawisza Enter to jest F2 i F4, poprzedni wiersz w tekście F10, następna linia F11, przesuń w lewo, no to klawisz Braille Left, przewiń w prawo to jest klawisz Braille w górę, przewiń w lewo to jest Braille w dół i przesuń w prawo to Braille w prawo. I jeśli chodzi o to były skróty do tego naszego głównego Braille'a, czyli to przyciski, którymi zawsze chyba przewijamy Braille'a na tych monitorach. A na tym ekranie podziału, więc tam, gdzie mamy na przykład jakiś plik załadowany, no to tam poprzednia linia to jest F12, następna linia F13 i no właśnie, następna linia to jest F13. Następnie mamy poprawki dla nowego Thunderbirda, czyli Thunderbirda Supernova. Poprawiono odczytywanie alertów, które czasami były powtarzane kilka razy, na przykład jeśli Thunderbird blokuje jakąś zawartość wiadomości e-mail. Jeśli podczas wprowadzania adresu do pola do, JOS nie zawsze automatycznie czytał adres po naciśnięciu tab, aby go uzupełnić, to już zostało poprawione. I komunikaty o nowych wiadomościach będą czytane tylko raz, a nie kilka razy, jeśli Thunderbird nam wysyła jakieś powiadomienia. Mamy kilka poprawek w internecie. JOS nie zawsze prawidłowo czytał pola listy. Kiedy mieliśmy wirtualny kursor włączony, to już zostało poprawione. Nie czytał też pol listy, które też były dodatkowo oznaczone jako tylko do czytu. Atrybutem ARIA to też zostało poprawione. Poprawiono problem, że klawisze szybkiej nawigacji nie działały w przeglądarce Chrome po tym, jak zablokowaliśmy i odblokowaliśmy nasz komputer. Poprawiono błąd, że JOS podzielał elementy w niektórych listach na kilka akapitów, jeśli były wykorzystane tagi paragrafu, tagi akapitu nawet. Poprawiono problem, że JOS zawieszał się na niektórych listach rozwijanych, na niektórych polach kombi. Kiedy poruszamy się po siatce, na której znajdują się jakieś pola wyboru, które możemy zaznaczać i wirtualny kursor jest wyłączony, poprawiono problem, że JOS nie zawsze informował, że dany wiersz jest zaznaczony. Poprawki w Braille'u. Poprawiono problem, że Braille podzielony czasami aktywował się sam z siebie w Excelu. Program LibLouis do tłumaczenia Braille'a został zaktualizowany do wersji 3.29. JAWS będzie teraz automatycznie wykrywał monitory HIMSS, więc już nie będzie trzeba ręcznie portów wybierać pewnie z ustawień. W Wordzie poprawiono błąd, że przyciski przywołania kursora nie zawsze przywołały kursor w odpowiednie miejsce, jeśli dokument zawierał jakieś skomplikowane formatowanie. No to myślę, że też wiele osób ucieszy. Ogólne poprawki w JAWS-ie, znaczna poprawa wydajności w polach edycji, zwłaszcza w Outlooku. JAWS powinien też startować szybciej. Dla nowych instalacji JAWS-a ikona FS Readera już nie będzie umieszczana na pulpicie. FS Reader cały czas będzie instalowany, ale po prostu ikonę do niego znajdziemy tylko w menu Start. Natomiast dla tych, którzy tego JAWS-a aktualizują, to ta ikonka nie zniknie. Także jeśli ktoś chce, żeby ten FS Reader był na pulpicie, no to ta ikonka cały czas będzie. Poprawiono błąd, że czasami automatyczna zmiana języka syntezatora i tak się aktywowała, nawet jeśli sobie tą opcję wyłączyliśmy. To głównie był problem, który pojawiał się w językach innych niż angielski. Mamy poprawki w asystencie głosowym w języku francuskim i holenderskim. I poprawiono błąd, że JAWS nie zawsze startował na ekranie logowania Windows. I mamy jeszcze inne poprawki. Dodano skrypty do aplikacji Bard Express, czyli aplikacji do pobierania książek z amerykańskiej biblioteki dla niewidomych. Poprawiono działanie funkcji dołączania plików skrótem Alt-X w WhatsAppie. I poprawiono nawigację do niektórych pól w formularzach zawartych w plikach PDF, jeśli korzystamy z Adobe Readera DC. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą majową aktualizację, natomiast jak widać, no tych zmian jest całkiem sporo i myślę, że wielu osobom się spodobają, zwłaszcza jeśli chodzi o tego asystenta, fajnie, że można się o różne rzeczy dopytywać, to jest coś, o co wiele osób prosiło, no i fajnie, że faktycznie firma Vispero sugestii posłuchała.
1: Zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo są kolejne. Matt, na dobry początek. Witam. Czy jest jakiś sprawdzony sposób, żeby wiedzieć, czy Zoom H1e nagrywa, czy nie? No to Tomku.
2: No, jeżeli masz podłączone słuchawki, no to na przykład można nacisnąć któryś z tych czterech przycisków i wtedy on stawiał marker. Zresztą tak, chyba tak, to był chyba taki sposób. Gorzej, gdy korzysta się z wbudowanego głośnika w Zooma, no bo wtedy rzeczywiście jest to o tyle problem, że wtedy jest dość ograniczona mowa przez ten głośnik. I ja na razie nie widzę takiego sposobu, żeby sprawdzić na przykład, czy mamy baterie jakieś tam wyczerpane. To, co zrobiłem, to podpiąłem sobie jakieś słuchawki, koreczki do Zooma i po prostu no mam je podpięte ciągle i po prostu na chwilkę sobie je daję do ucha. Nawet nie to, że przez cały czas mam je w uchu, tylko no co jakiś czas sprawdzam sobie, czy wszystko jest jakby, czy wszystko się nagrywa. Natomiast w momencie, myślę, że gdybym chciał mieć taką stuprocentową pewność, że na pewno się wszystko nagrywa, no to po pierwsze bym włożył nowe baterie do Zooma. Po drugie, w związku z tym, że Zoom może być teraz zasilany chyba od jakiegoś czasu te urządzenia mogły być zasilane z powerbanków, natomiast chyba Zoom teraz o tym jakoś pisze. To nie wiem, czy ja w ogóle czegoś takiego nie zrobię, że kupię sobie jakiś taki niezbyt duży powerbank do zasilania właśnie Zooma głównie. Jakiś, nie wiem, 5000, 10000, jakiś taki bardzo duży. I po prostu w momencie, gdy mam jakieś szczególnie ważne nagranie i mogę tak zrobić, no bo znam na przykład osobę, która nie może skorzystać z powerbanka, no to po prostu bym zaopatrzył się w nowe baterie, jakieś sprawdzone, tudzież akumulatory, No i włączam nagrywanie, no bo włączenie nagrywania jest sygnalizowane dźwiękiem, blokuję klawiaturę, no i wtedy jest troszkę lepiej, aczkolwiek rzeczywiście mi brakuje takiego stuprocentowego sprawdzenia, że na pewno się nagrywa, oczywiście no bez zaangażowania jakiegoś OCR-a, no bo jakby to jest wszędzie taki sposób, zapewne jakoś tam się sprawdzi. Natomiast no miło by było, gdyby można było jakoś to sprawdzić tak w 100%. Na razie chyba nie można. Przynajmniej ja nie znam takiego sposobu.
1: To jeszcze jedno pytanie od Mateusza tym razem i myślę, że tutaj też może coś, Tomku, powiesz. Witajcie. Co myślicie na temat dostępności aplikacji w Thermomixie i Lidlomixie lub ewentualnie innych robotów z funkcją gotowania? Zdaje się, że ty coś tam testowałeś,
2: miałem,
1: prawda?
2: To znaczy mam robot Tefala, natomiast tak, podobno Thermomix słabo, Lidlomix chyba też, ale nie jestem pewien.
1: Te nowe Thermomixy w ogóle mają, zdaje się, ekran dotykowy, ekran więc dotykowy, dla nas tak, to tym bardziej to niezbyt fortunne rozwiązanie.
2: I teraz tak, nowe te fale chyba też mają w ogóle jakieś dotykowe, tylko nie wiem, czy to są przyciski dotykowe i to by się jakoś dało, czy to jest ekran dotykowy, bo no, trzeba niestety brać pod uwagę to, że coraz więcej urządzeń ma ekran po prostu dotykowy, na którym ta lokalizacja przycisków może się zmieniać. Natomiast my mamy Tefala, który jeszcze jest niedotykowy i to w ogóle jest aplikacja dosyć specyficzna, dlatego że tą aplikacją nie da się jeżeli mamy przepis, to rzeczywiście da się wysłać do robota jakby polecenie następny krok. Natomiast jeżeli mam go w trybie ręcznym, to nie mogę na przykład z aplikacji ustawić temperatury, ale mogę tę temperaturę ustawić na urządzeniu i ta temperatura, czy czas, czy obroty będą wyświetlane w aplikacji. Natomiast właśnie rzeczywiście jak mam jakiś przepis z aplikacji, ich tam jest coś w tej chwili koło 1000, no to rzeczywiście mam po prostu przycisk następny, chyba włączyć, z tego co pamiętam, muszę już w urządzeniu przyciskiem, natomiast na pewno właśnie ten następny krok mogę sobie zrobić w aplikacji. I mogę sobie przejrzeć listę i aplikacja jest generalnie dostępna i dość przyjazna.
1: Okej, okay. No i jeszcze jedna informacja tekstowa, bo mamy jeszcze wypowiedź. Mamy informację od wiernego słuchacza. Witajcie, chciałbym się podzielić informacją, że specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Łodzi prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu tyfloinformatyki. Trwa on 1,5 roku i umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego dla zawodu technik tyfloinformatyk. Szczegóły pod poniższym linkiem, tu jest adres blind.edu.pl/strona/kurs-kwalifikacyjny. Taki adres, ale myślę, że uda nam się go również wrzucić do naszych notatek. Ja już sobie go tutaj też odhaczam, żeby starać się o tym pamiętać. No to dobrze, to teraz jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości głosowej, która do nas w międzyczasie przybyła, a jest to wiadomość od Rafała.
3: Nagrywanie bez przytrzymywań. Wyślij przycisk.
4: Dobry wieczór. Mam takie pytanko do was. Troszkę chyba nietypowe. Chodzi mi, czy znacie takie urządzenie, albo urządzenie, chodzi mi po prostu o klawiaturę brajlowską w jaki sposób ona będzie tam działać, czy to na Bluetooth, czy na USB, to troszkę nie ma to dla mnie jakby znaczenia. Chociaż bym wolał bezprzewodową, ale jakby, no, ale wiadomo. ale ostateczności nie ma znaczenia. No. Wiem, że monitory brajlowskie takie coś mają. Ale czy oprócz monitorów brajlowskich, czy coś takiego jest? No, wiem, że eBay miał, ale no, niestety eBay już, no, od iPhone'a 13 to tak działa źle, żeby nie powiedzieć, że tragicznie. Więc pytam właśnie, czy nie znacie jakiegoś takiego innego urządzenia, bądź najlepiej, żeby było to typowa klawiatura, żeby to była typowa klawiatura, że nie było to urządzenie, no wiadomo, że jakby było, to by było, ale jakby była sama klawiatura, to by było najlepiej. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No moim pierwszym skojarzeniem to też był właśnie eBay, ale jeżeli nie eBay, jak to urządzenie się nazywało? Fable?
5: Hable.
1: Hable.
5: Przez Hable.
2: Tylko to chyba dość drogie było, nie?
5: Z 200 tego, euro, nie wiem, czy to w ogóle w Polsce jest sprzedawane?
0: Jest jeszcze Orbit Rider, który chyba jest tańszy, bo on chyba jakieś około 100 euro kosztował. Nie wiem, czy on jest w Polsce sprzedawany.
5: Właśnie to jest ten problem, że te urządzenia nie są w Polsce, no.
0: Też podstawowa różnica między Hable a Orbitem, bo też ludzie się na tym zastanawiali i też dotarłem do takiej informacji. Orbit to jest taka tradycyjna klawiatura w takim układzie Perkinsa jak na maszynie, a Hable, co ciekawe, jest chyba trochę mniejszy, ale te klawisze ma ułożone tak jak na tablicy, to znaczy tak jakbyśmy pisali w wejściu Braille'a na ekranem od siebie, tak? Trzymamy to urządzenie w ten sposób.
1: Czyli ta klawiatura jest w kształcie sześciopunktu, tak jakby, tak?
0: Tak, dokładnie.
5: No coś, co też możesz zrobić, tylko to musiałbyś znaleźć sobie, bo prawdopodobnie nie posiadasz, no chociaż może posiadasz, skąd wiemy, drukarkę 3D i też umiejętności, żeby to samodzielnie poskładać, jest urządzenie Oscar względnie MetaBraille, bo to różne ma nazwy, od naszego tutaj hackerspace'u lokalnego z Wiednia, MetaLab, gdzie na stronie projektu no, są zarówno pliki, otwarto źródłowe wzory do drukarek 3D, jak to wydrukować wszystkie części, no oraz informacje, całe wiki, jak tylko w języku właśnie angielskim, jak to wszystko poskładać razem, żeby działało. No tylko, no właśnie, to jest wersja zrób to sam.
1: Ale gdybyś na przykład potrzebował pomocy w tym zakresie, to podejrzewam, że można by na przykład się spróbować zwrócić do prowadnicy. Może oni by pomogli ze stworzeniem tego, jeżeli byłbyś, Rafale, zainteresowany w ogóle tego typu urządzeniem. No jest, jak widać, trochę różnych rozwiązań. Mm-hmm.
2: No to przechodzimy chyba do następnego newsa, zresztą właśnie od Pawła i być może też pojawi się na Side City jakieś urządzenie tego typu, a tymczasem mamy listę wystawców na tych targach.
5: Tak, bo od dziś, od 15 maja do 18 maja, te targi odbywają się, no jak to zwykle, we Frankfurcie. Największe targi sprzętu asystującego, no i nie tylko, targi w ogóle dla osób z dysfunkcją wzroku w Europie. No i jak co roku postanowiłem przyjrzeć się liście wystawców i stworzyć bardzo subiektywną listę tego, na co warto zwrócić uwagę. Mówię bardzo subiektywną, bo tu zastosowałem kilka filtrów. Po pierwsze, skupiłem się bardziej na wystawcach nowych, takich, których nazwy mi nic nie mówiły. No bo wystawcy starzy, no to na tyle raczej śledzimy w ciągu roku to, co się dzieje w technologiach, że no o wielu rzeczach wiecie, tak? O Envision wiecie, o Braille Sensach i Motionach i tak dalej wiecie, o Humanwareach wiecie, no te typowe firmy różne, które się pojawiają wszędzie na świecie. Natomiast te firmy takie mniejsze, jakieś startupiki, które przyjechały po raz pierwszy, albo firmy z jakichś egzotycznych krajów, no o tym na co dzień wiemy troszkę mniej, więc tutaj fajnie było zapoznać się z tym, co nowicjusze mają do zaproponowania. Oczywiście to, co teraz wam wymienię, to też nie będzie wszystko prawdopodobnie co do SiteCT. W najbliższych tygodniach ja się spodziewam, że opublikowane będą podcasty w ramach chociażby podcastu SiteViews Bawarskiego Związku Niewidomych, gdzie pan Christian Stahlberg co roku prowadzi wywiady z wystawcami, więc domyślam się, że jeżeli tam coś jeszcze, znaczy jeżeli coś bym miał znaleźć jeszcze a propos SiteCT, co by się miało wydarzyć takiego rewolucyjnego, no to znajdę to tam. Pewnie kilka innych podcastów też coś będzie o tym mówić, więc myślę, że spokojnie możemy liczyć na te materiały, ale na razie taka lista. Ja też wspomniałem o kilku wystawcach starszych, więc złamałem troszkę tą zasadę, że przedstawiam samych nowych. No z tego powodu, żeby wspomnieć o kilku produktach, do których no wiem, że są jakieś nowości, mniejsze lub większe. Natomiast raczej skupiam się na nowych, na tych, co do których nic nie wiedziałem wcześniej. No i którzy rzeczywiście coś dla osób niewidomych robią. Pomijałem już tam jakieś firmy instalujące, linie prowadzące i tego typu rzeczy. Dałem sobie spokój, a skupiłem się właśnie na takich typowo rozwiązaniach, które no może kiedyś my sobie kupimy, a może nie, a może pojawią się na dofinansowanie, a może nie, a może zainstalujemy sobie na telefonie i tak dalej. No więc zaczynamy od polskich akcentów na SiteCT, bo tak są. No typowi jakby podejrzani usual suspects jak zwykle tam są, czyli Altix, Harpo, ale też jest nowa firma. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej, ja pierwsze w życiu słyszę. Miracle, Robert Biegański i Małgorzata Bauer, spółka jawna z Łodzi.
2: Byli kiedyś na Recha.
5: O widzisz, no to robią lupy i powiększalniki. To mi umknęli. No nie dziwię się w sumie, bo
2: to znaczy nazwisko gdzieś właśnie mi się obiło, pamiętam kiedyś na Recha, bo montowałem i tylko nie pamiętam, czy to była ta sama firma. Musiałbym zobaczyć.
5: Aha, no bardzo możliwe, no to pozdrawiamy je. Może nas gdzieś słuchają, albo słucha nas ktoś, kto używa ich produktów, to dajcie znać. No i zaczynamy od, bo tutaj alfabetycznie sobie wypisałem mniej więcej, od A, a na A jest firma Another Day, firma z Korei. I tutaj nie jestem do końca pewien, jak oni, o co im do końca chodzi, bo oni stworzyli farbę, która pozwoli osobom niewidomym wyczuć kolory po zapachu. Więc takie dziwne zjawisko. Niby też nie tylko możemy interpretować obrazy, które są w ten sposób namalowane, ale też je tworzyć, używając odpowiednich zapachów. Także no to taki jest pomysł tutaj z Korei. Ciekawe, jak im się to sprawdzi. Następnie mamy firmę Beit Limited z Turcji. No, na rynku tureckim jest to dostawca wielu produktów, takich jak właśnie linijki brajlowskie, screenreadery i tak dalej. No i tutaj przywieźli coś, co się nazywa Brailleland. I jest to, no z tego co czytam, taki rodzaj, nie wiem, powierzchni, na której można pisać brajlem, czy to jest jakaś tabliczka brajlowska. Podana jest tylko ilość znaków i ilość linii, więc przypuszczam, że są to jakieś urządzenia do zapisu gdzieś tam Braille'a w formie trwałej, takiej papierowej. I też mają linijki takie geometryczne, w sensie linijki brajlowskie do chyba cyrkle też, czy kątomierze. Takie narzędzia matematyczne, ale nie słyszałem o tej firmie wcześniej, więc informuję. Canon Deutschland się wystawia i tu nie do końca wiadomo, co oni mają, bo nie były wymienione żadne produkty, natomiast były wymienione kategorie, w jakich ta firma się zarejestrowała, że produkty oferuje. I no, jest ciekawie, bo wypisane są pomoce dla osób niewidomych, drukarki i maszyny brajlowskie lub maszyny brajlowskie. Także nie wiem, czyżby Canon wszedł na rynek drukarek brajlowskich, a może już byli na tym rynku, a ja nic o tym nie wiedziałem, ale no Canon jest. Także no, myślę, że za jakiś czas może się przekonamy, z czym firma Canon przybyła. Następnie mamy startup z Belgii, MVAI. Rzekomo MV jest aplikacją, która jest taką jakby sztuczną inteligencją, która wszystko nam załatwia. Czyta, interpretuje obrazy, czyta dokumenty, opisuje sceny. I właśnie o ten opis scen najbardziej nam chodzi, bo w tym opisie scen skupia się na emocjach, które są przez te zdjęcia wyrażane. No więc tutaj ten aspekt emocjonalny jest gdzieś dla firmy bardzo ważny i ma być jakoś bardziej szczegółowo opisany. Patrzyłem, aplikacja nie jest dostępna w polskim App Store przynajmniej, więc albo jest na razie to jakaś zamknięta beta, albo no do Polski ta aplikacja jeszcze nie dotarła. Przenosimy się do Hiszpanii, bo tam firma iSynth proponuje nam okulary, które interpretują obraz w formie dźwięku 3D zrozumiałego dla osób niewidomych. Nie wiem, jak sobie to wyobrazić. Czy to jest coś jak ta aplikacja The Voice, tak, która jest dla mnie taką zagadką, bo to jest aplikacja, która rzekomo dużo może i ona już od lat sobie jest i tak dalej. Natomiast żeby zrozumieć to, co ta aplikacja chce pokazać, no to trzeba przejść chyba jakieś masywne szkolenie i się nauczyć interpretowania tych odgłosów, bo no jest to dla mnie wybitna kakofonia. Jak sobie radzi z tym iSynth? Szczerze mówiąc, możemy się o tym przekonać i jeżeli temat by bardzo was jakoś zainteresował, no to mogę się postarać, bo rzecz była już omawiana w ramach kilku hiszpańskojęzycznych podcastów dla niewidomych, do których mam dostęp, no tylko musiałbym sobie tutaj jak zwykle transkrybować i przetłumaczyć. Natomiast jeżeli jest zainteresowanie, to mogę zrobić jakiś research i coś o iSynth na najbliższy raz albo za jakiś czas opowiedzieć. Handy Exceller Braille, pisane B-R-E-E. Braille. Francuska firma i ich narzędzie do nauki Braille'a. Narzędzie, które tego Braille'a uczy nas przez zabawę i tam są różne minigry, jakieś quizy muzyczne, wpisywanie słów za pomocą jakichś żetonów i my jesteśmy potem poprawiani. Jakaś forma rywalizacji jest też tam wprowadzona. Można za pomocą Braille grać w kilka osób na przykład i w ten sposób uczyć się Braille'a, jakieś pojedynki, konkursy i tak dalej. No więc tu jest takie urządzenie. Kinoa, no to już startup znany z Zero, jeżeli słuchaliście naszej audycji o Zero Project Conference, no to tam jak najbardziej startup z Kenii, jeżeli dobrze pamiętam, zagościł i była to rękawiczka na rękę, która wibrowała nam różne komunikaty. Do motywu wibrowania jeszcze wrócimy na samym końcu, ale zanim to firma Leeline z Łotwy, która zajmuje się tak normalnie systemami do zarządzania kolejkami. To są różne kolejki. Kolejki przepuszczania ciężarówek, jakieś tam kolejki na wydarzenia, jakieś wydawanie biletów do stania w kolejce i takie zarządzanie kolejkami różnego rodzaju. A na Side City prawdopodobnie, z tego co wyczytałem, są z udźwiękowionymi maszynami typu kiosk, więc tu już zaczyna się powoli działalność w stronę europejskiej ustawy o dostępności, co bardzo cieszy, bo potrzebujemy jeszcze pionierów w dziedzinie właśnie dostępnych kiosków. Light Vision, firma z Korei Południowej, z Seulu, i tu mamy aplikację Visionverse i rozwiązanie, które pomaga nam orientować się w transporcie miejskim. Aplikacja, patrzyłem, nie jest dostępna właśnie jeszcze w App Store, ale według opisu producenta ma ona nam pomóc w zidentyfikowaniu autobusu, czyli numer i jaka linia, nawet jeżeli podjeżdża tych autobusów więcej, a w środku autobusu nawigacja do najbliższego kasownika czy też automatu na bilety. No więc tutaj ciekawe, jak na ile to jest implementowane na całym świecie, na ile to działa od, że tak powiem, strzału wszędzie, a na ile to trzeba interpretować i implementować pod kątem transportu miejskiego w konkretnym kraju. Myślę, że o tym się jeszcze przekonamy. Page Braille, pisane Paige Braille. Brytyjski startup, zresztą zaangażowany w niego jest Sean Randall, którego możecie kojarzyć z chociażby Mastodona czy Twittera. Jest to jeden z chyba instruktorów nawet w Royal National College for the Blind w Hereford, jeżeli dobrze kojarzę. Hereford albo Worcester, któraś z takich właśnie szkół dla niewidomych brytyjskich znanych, tych koledży.
0: Czy autor aplikacji Skype Talking czy Jotera, jakby ktoś kojarzył, także...
5: A to on też, rzeczywiście. Tak. Ja myślę, że Skype Talking to był Chrwojekatycz? Nie, on jakiś skrypt...
0: To może pomyliłem aplikację... SK Read chyba się nazywało, to jeszcze było chyba przed Skype Talking, tak, przepraszam.
5: Tak.
0: Ale Jotter to był on, na pewno.
5: Tak. No więc człowiek, który już kilka fajnych rzeczy stworzył. czym jest Page Braille? No Page Braille to jest bardzo wymyślne urządzenie, bo urządzenie, które działa w ten sposób, że w zwykłym maszynie Perkins demontujemy ten spód, ten taki tekturowy spód, który tam na pewno kojarzycie, że jest, i montujemy w nim właśnie Page Braille'a. I w tym momencie to urządzenie łączy się na Bluetooth z naszym smartfonem, wykrywa naciśnięcia klawiszy na Perkinsie i przekazuje je jako konkretne litery Braille'a do aplikacji na smartfonie.
1: I mamy fantastyczną, dyskretną, cichą klawiaturę.
5: Tak,
0: są osoby widzące, które sobie przeprojektowują maszynę do pisania na klawiatury, na USB i na Bluetooth, więc w sumie czemu nie maszyny Braille'a?
2: Wiesz, wiecie, ale to nawet ja sobie wyobrażam coś takiego mimo wszystko, może w jakiejś szkole, żeby no właśnie, okay, pisać tak. notatki, i masz notatki w Braille'u, ale masz też w razie czego cyfrowe.
1: Oprócz tego, tak, ale wiecie, to nawet przy okazji pisania jakichś egzaminów, że dobra, na przykład mamy jakąś tam, nie wiem, matematykę albo coś na kartce sobie liczymy, ale przy okazji też jest to w postaci elektronicznej, żeby nauczyciel, który nie zna Braille'a, mógł sobie to podejrzeć.
5: Na przykład. To znaczy, ja nie jestem do końca pewien, na ile to na 100% działa jako klawiatura zewnętrzna, domyślam się, że też, natomiast na pewno jest bardzo poruszany aspekt edukacyjny, że jest tam dedykowana aplikacja i my piszemy coś na tej maszynie, na tym Perkinsie klasycznym, a wyświetla się to na przykład naszemu tam nauczycielowi na smartfonie. No i tak to mniej więcej działa, więc no, to bardzo ciekawe urządzenie. Seventh Sense, czyli kolejne podejście do okularów, które opiszą nam w jakiś sposób rzeczywistość. To jest startup estoński. Ja już słyszałem o nim, ale nie mówiłem o nim w Tyflo Przeglądzie i zaraz wam powiem czemu. Otóż odbyły się już testy tego startupu w Luksemburgu. No i udało mi się uzyskać kontakt z osobami, które testowały to urządzenie. No po pierwsze jest to ponoć hełm, no czyli kolejne urządzenie, które bardzo niepraktycznie wygląda. A po drugie, jakiś bardzo negatywny feedback otrzymałem odnośnie tego, jak to urządzenie informuje nas o tym. Już teraz nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, natomiast bardzo jakieś były niejasne te komunikaty i ogólna użyteczność urządzenia w takiej formie, w jakiej ono jest teraz, była oceniana dość nisko, więc nawet nie chciałem zawracać wam tym głowy. Tangible Surface Research, amerykańska firma, która oferuje nam naklejki na różnorakie sprzęty. Są pakiety dostępne naklejek na pralki, na kuchenki, na mikrofalówki, no i ogólnie takie mieszane naklejki na co tam chcemy. No więc takie znów dotykowe symbole do ponaklejania na różne sprzęty. Unwired Things, firma z Danii, która ma nam do...
2: Tak? Ja bym się tu trochę wtrącił, bo właśnie proszę. Jakiś czas temu u nas chcieliśmy nakleić coś na naszą suszarkę dotykową i słuchajcie, są w sklepach papierniczych takie dla dzieci chyba to są, jakieś kółeczka, jakieś mniejsze, większe kropeczki, litereczki, jakieś takie różne rzeczy właśnie do naklejania. Co prawda głównie na papier, ale niekoniecznie i można też tam poszukać. I to jest taniak, no bardzo tanie, bo no to myśl dla dzieci, więc no to jest jakieś takie kawałki plastiku pewnie produkowane masowo i z tego też można skorzystać. My to mamy już od paru ładnych miesięcy zamontowane na tej suszarce i nam to się trzyma. I to są właśnie jakieś kropeczki, jakieś kółeczka, jakieś pewnie są jakieś różne rzeczy i myślę, że można by z czegoś takiego też skorzystać.
5: A z ciekawości, jakie jest główne przeznaczenie tego typu elementów w takim zwykłym sklepie papierniczym?
2: No właśnie dla dzieci, żeby tam sobie coś naklejały, tak. Żeby coś, tak. Więc no to jest tanie, to nie pamiętam ile to kosztowało, ale nie dużo, tak? No bo to jest produkt właśnie dla dzieci, więc tego jest dużo. No i no właśnie, taki może, nie wiem, apel, czy może, nie wiem, taka sugestia, być może jest ktoś tutaj, kto prowadzi jakiś sklep dla niewidomych, to być może to jest dobry pomysł, żeby poszukać właśnie po różnych sklepach, znaczy takich standardowych produktach, bo być może okaże się, że naprawdę sporo jest takich produktów, które mogą być dla nas przydatne i niekoniecznie trzeba je wymyślać i produkować w jakichś szczątkowych ilościach i brać za to duże pieniądze, tylko nawet jeżeli byśmy sobie za to wzięli jakiś procent, no to jest szansa, że jakoś by się to sprzedawało. No, taka ciekawostka.
5: Mhm. Wracając do listy, duńska firma Unwired Things, oni mają nam do zaproponowania, opisują to jako system IoT, czyli Internet of Things, Internet rzeczy, do sterowania urządzeniami w domu, niska cena, dostępny, udźwiękowiony, za pomocą jakiegoś uniwersalnego pilota, tylko nie do końca rozumiem, tam niby jest wbudowana funkcja minutnika, zegara, alarmu, notatek głosowych, więc trochę nie rozumiem, czy to jest taki rodzaj jakby mówiącego zegarka, czy tam kryje się coś więcej. Trzeba by rzeczywiście dodatkowo jeszcze jakieś informacji poszukać. Natomiast no, jest też mówiący termometr, mówiąca waga kuchenna, no i kilka jeszcze takich mówiących drobnych elementów i ma to być rzekomo przystępne cenowo. Także to jest kupon przetargowy firmy Unwired Things. White Cane IO, lekka laska biała z Niemiec. Tyle się dowiedzieliśmy.
2: O której, znaczy, która była na Recha,
5: o,
2: zdaje
5: okay.
2: się...
5: Nie Comme tak de Derenda, żeby była jasność. Nie mówię o tej tytanowej, takiej wytrzymałej Comme de Derenda.
2: Nie.
5: Tylko jakaś White Cane, jakaś taka lekka.
2: To... Tak. Okay. Oni chyba byli na Recha.
5: Okay.
2: I oni... Skąd oni byli? Już nie pamiętam.
5: No tu jest napisane,
2: ale chyba tak. Taka nazwa mi się kojarzy.
5: Okay.
2: Ona, to była ta laska, która... ona się poniekąd sama składała. To znaczy, jak był duży nacisk na to, to tam wyskakiwał jakby jedna część z drugiej, to znaczy chodziło o to, że nie walczymy z jakimiś przedmiotami typu samochód, który najeżdża na laskę, tylko ta laska się zegnie, a potem się znowu prostuje.
5: O, widzisz, no to fajnie, to...
2: Tylko tak 600 euro.
5: No tak, bywa i tak. No i ostatni, chociaż nie do końca ostatni startup, tak po liście alfabetycznej, X-Tactor IT i ich produkt X-Band. Jest to produkt produkcji szwedzkiej i jest to wibrująca opaska na rękę, która za pomocą wibracji informuje nas o aktualnej godzinie, o powiadomieniach z telefonu oraz o wskazówkach nawigacyjnych z aplikacji Clue. Clue to jest jedna z tych aplikacji do projektowania tras wewnątrz budynku, gdzie kamerą rejestrujemy przebieg naszej trasy i później smartfon jest nam w stanie tą trasę odtworzyć i nas pokierować. No także tutaj się zdecydowano na taką współpracę. No i trochę na sam koniec zostawiłem sobie WeWalka, ponieważ WeWalk wypuścił drugą wersję swojej laski. Jest WeWalk 2, i już wam przeczytam za Applebee's, bo tutaj ktoś postarał się i stworzył post. I tutaj...
2: Zresztą WeWalk też był na Recha, więc w audycji o Recha będzie można sobie posłuchać wywiadu.
5: Tak, ale WeWalk zdaje się, że to dopiero parę dni temu wypuścił, nie parę dni, tylko to jakoś tydzień, dwa temu wypuścił w okolicach majówki, jakoś był webinar i wypuścili tą nową wersję. No zaadresowano dużo z tych skarg, które mieli użytkownicy wersji pierwszej i na przykład usprawniono ergonomikę i wagę urządzenia. Urządzenie wygląda jak zwykła laska. No, ciekaw jestem, o co im chodzi. Ja jestem zawsze zagubiony w takich opisach, bo z tego co pamiętam, to była zwykła nakładka na Ambutecha, więc jakby sam WeWalk to jest tylko moduł przyczepiany na rączkę laski. No ale zmniejszyli wagę i o ile pierwsza generacja ważyła 252 gramy, no to już druga jedyne 190 gramów. Po drugie, ulepszono głośnik i tutaj użyto głośników Harman Kardon i dzięki temu bardzo wyrównała się jakby wyraźność tego dźwięku. No istotnie ten głośnik w wersji pierwszej pozostawiał wiele do życzenia, to trzeba przyznać.
2: Tak, i oni chyba nawet mówili, że no to taki na razie czego, w jakichś awaryjnych sytuacjach, ale no zasadniczo
5: nie do końca, bo to była podstawa obsługi tej laski wtedy. Jakby kontrolowanie wszystkiego, co się dzieje na tej lasce, jakby co się dzieje w aplikacji smartfonowej, odbywało się na panelu dotykowym i wyjście tego, co my robiliśmy, wychodziło przez ten głośnik, całe sterowane po menu.
2: Albo słuchawki, bo tam był, zdaje się, albo jack, albo jakoś to można było ze słuchawkami połączyć.
5: Chyba, no.
2: I no, oni mówili, przynajmniej na Recha, że jakby podstawa to no, słuchawki byle jakieś z przewodnictwem kostnym, czy jakieś, żeby to nie zakłócało. Natomiast ten głośnik, no to według tego, co mówili na Recha, no to taki miał być, no nie wiem, rozładowały się słuchawki, no to okej, okay, no w razie czego jakoś ten głośnik jakoś da radę, może.
5: Aha, no to tutaj już wprowadzony jest nowy głośnik i to nie byle jaki. Usprawniono też motorek wibracyjny oraz port ładowania. Port ładowania, no, jest już USB-C, nie żadne micro USB. No a motor został usprawniony na bardziej intuicyjny, więc pewnie jest też bardziej wyczuwalny i w jakimś bardziej logicznym miejscu zamontowany. Panel dotykowy został zamieniony na przyciski naciskane. O, to jest ciekawe. I można teraz już chodzić w deszczu i normalnie używać. Rzeczywiście problemem było to, że no, poprzednia edycja nie była wodoodporna, więc trzeba było naprawdę uważać na to urządzenie, no i w deszczu nie można było z nim chodzić. No i był ten panel dotykowy, teraz zamieniono to na tradycyjne fizyczne przyciski i już jest to wodoodporne. Zintegrowano też czata GPT, do czego dokładnie, no nie jest w tym krótkim podsumowaniu napisane, natomiast od października już będzie potrzebny specjalny abonament, żeby z tych funkcji AI korzystać. No i cena laski, regularna cena taka tradycyjna $849, $100 zniżki dla osób, które kupią teraz przez sprzedaży, czyli serię $749, no i jeżeli ktoś miał wersję pierwszą, to też można z jakąś zniżką to wymienić. Usprawniono też wykrywanie przeszkód, teraz ten wykrywacz przeszkód jest trochę bardziej wyczulony i odległość do przeszkody jest dużo lepiej zrozumiała dzięki dźwiękom, które przypominają czujnik parkowania w samochodzie. No, ciekawe, na ile to się sprawdza w terenie. No, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ewoka 2. Natomiast kończąc już temat Side City, no to pojawiło się kilka monitorów w większej wersji, na przykład Activator, o którym mówiliśmy rok temu, czyli monitor brajlowski ze stacją, z wbudowaną klawiaturą, zarówno brajlowską, jak i kuwerty, oraz stacją dokującą dla iPhone'a. No teraz doczekał się wersji Pro, która prawdopodobnie różni się tylko tym, że jest większa, już nie ma 40 znaków, a zdaje się 80. Swoją drogą, skoro już o tym mówimy, to też nie wiem, czy Asus swojego B-Note'a nie wypuścił, czy nie wiem, czy oni są na Side City, ale B-Note został wypuszczony w wersji 64 i 80-znakowej. No i to chyba tyle, jak chodzi o Side City. No więc trochę nowych rzeczy jest, parę ciekawych istotnie. No i czekamy na wywiady, czekamy na dalsze informacje, które może gdzieś tam w międzyczasie się ukażą.
1: Na tak zwanym holdzie czekał też dość długo Bartek, ale się w końcu doczekał. Dobry wieczór, Bartku.
6: No witajcie serdecznie, w końcu na żywo. Myślałem, że po zeszłotygodniowym chochliku, bo też próbowaliście kilka razy wejść na antenę, ale się nie udało. Myślałem, że tyflo przeglądu nie będzie, chociaż tyflochedy były, więc zdążyliśmy się chociaż załapać na to, co było w tym tyflo przeglądzie, ale wczoraj bynajmniej na strony zajrzały, więc można było przesłuchać, bo się tyflo przegląd 231 pojawił.
1: Zgadza się.
6: No i tutaj. I pierwsze moje wrażenie, którym chcę się podzielić, oczywiście pozytywnym wrażeniem, to super, że w końcu Mobile MPK pojawił się na iOS. Bo już, chociaż de facto pobrałem go dopiero wczoraj i tylko powiedzmy, że dwa razy go powiedzmy przetestowałem, to wstępnie mogę sobie wyrobić opinię, że na pewno jest lepszy niż Movit. Chociażby pod takim względem, że od dzisiaj przez powiedzmy półtora miesiąca w Bydgoszczy kilka linii autobusowych koło mnie zmieniło trasę ze względu na remont ulicy i już w MPK Mobile ta zmiana się pojawiła. A chociażby na przykładzie aplikacji Movit też będzie jakoś z miesiąc temu jedna właśnie z linii powróciła koło mnie, a nadal w Movit jest stara trasa pokazana, więc wydaje mi się, że w tym przypadku, jeżeli chodzi o Mobile MPK, to rzeczywiście on tutaj naprawdę bardzo duże plusy u mnie zaczyna łapać. Tym bardziej, no, że chociażby w porównaniu z Time for Bus, jak sam Tomku to podkreśliłeś w audycji, że jest więcej miast. I możemy sobie przeglądać więcej chociażby właśnie tras komunikacyjnych z innych miast, tak jak ja to zacząłem robić.
2: Tak.
6: I to, co mnie, Tomku, podkreśliłeś w zeszłej audycji, że też są rowery, i powiem, że to też nawet śmiesznie wygląda, bo u mnie też w Bydgoszczy jest rower aglomeracyjny i rzeczywiście to de facto może się przydać tylko osobom widzącym, ale można bynajmniej sprawdzić ilość pozostałych rowerów na danej stacji, w danej lokalizacji. To akurat osobom widzącym na pewno się też przyda. No zapewne tutaj iOS-owców tak zwanych, jeżeli chodzi o niewidomych, jest więcej chyba niż Androidowców, więc ta opcja nie będzie zbytnio przydatna, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o linie autobusowe, tramwajowe czy też metro, to jak najbardziej się sprawdzi bardziej od Movida, moim zdaniem bynajmniej. Takie subiektywne zdanie mam to znaczy, w tej chwili.
2: To znaczy Movid jakby bazuje na trochę innej filozofii. Bo Movid działa chyba w taki sposób. Znaczy jakby to jest taki podstawowy sposób działania. Powiedz nam, gdzie jedziesz, a my już zadbamy o resztę. A Mobile MPK, no to jest raczej masz rozkład jazdy i rób co chcesz. Tak? I jakby no to jest taki no starszy poniekąd sposób, który raczej tutaj zrzuca na użytkownika tutaj sprawdzenie sobie wszystkiego. Natomiast mi się podoba akurat ten system. Natomiast no póki co wersja na iOS ma jeszcze kilka problemów. Na przykład wersja na Androida nie ma tych wszystkich, jakiś strzałka, coś tutaj. Jeden flik, jeden autobus, ewentualnie dwa, bo na przykład jest tak, że mam na przykład jakiś przystanek, centrum, no i widzę 171 kierunek, 128 kierunek, tam 127 kierunek, coś tam jeszcze kierunek i teraz, nie, przepraszam, nie kierunek, tylko godzina. 127 kierunek, coś tam, to jest jedno i godzina to jest drugie. 128 kierunek jakiś tam, to jest jedno i godzina drugie. I teraz, jeżeli stuknę w linię, to pokazują mi się wszystkie odjazdy danej linii z tego przystanku, więc mogę sobie jakby bardzo szybko sprawdzić, kiedy jest następny, w razie czego, bo na przykład w sumie to bym chętnie skoczył do sklepu, tylko pytanie, czy następny będzie za pół godziny, czy za 5 minut. Natomiast jeżeli kliknę w godzinę, to mogę sobie sprawdzić cały kurs tego autobusu, ewentualnie informacje, że to jest pojazd niskopodłogowy, że coś tam jeszcze, albo nie wiem, zjazd do zajezdni, jakieś takie informacje. Także tutaj w iOSie tego jeszcze nie bardzo jest. Poza tym jak sprawdzę cały kurs, to klikając w kolejne przystanki, mam informacje o odjazdach z tych konkretnych przystanków. Więc no o tyle to jest fajne, że rzeczywiście można sobie podróżować niejako wirtualnie po różnych przystankach, różnymi autobusami i w ten sposób albo się bawić, albo po prostu sprawdzać komunikację miejską w danym mieście. Także no to jest ciekawe.
6: To jeżeli chodzi o MPK Mobile, to zauważyłem właśnie, że jak patrzymy całą trasę danej linii, to też właśnie mamy ile od przystanku do przystanku jedzie. Czyli jak mamy przystanek A i przystanek B, to jest podany czas między tymi przystankami, tak? I idąc dalej, przystanek B, przystanek C i mamy to samo. Też właśnie w MPK Mobile to bynajmniej zauważyłem. To może być właśnie ciekawe, bo to jest oczywiście czas szacunkowy, prawda? Ale tak. Czy orientujecie się, czy jest możliwość chociażby śledzenia, jeżeli jeszcze czekamy na danym przystanku, za ile nasz autobus przyjedzie?
2: To znaczy, z tego co wiem, samo nie powie. Trzeba sprawdzać. I teraz tak, no na Androidzie, bo głównie mimo wszystko na Androidzie korzystam z tej aplikacji, no na Androidzie ten czas jest odświeżany. Natomiast na iOSie nie wiem, jak to wygląda.
6: Ale Tomku, to trzeba wejść w linię, tak? Rozumiem? Czy w dany przystanek, na którym jest...
2: Nie, w dany przystanek. To znaczy, ja wchodzę w rozkład według przystanku, znaczy rozkład z przystanku, wchodzę w ten przystanek, bo on jest tam w tych najbliższych, dlatego że też trzeba pamiętać
6: o tym, że... Zawsze na górze chyba zauważyłem, że te najbliższe są...
2: To znaczy, to wygląda troszkę inaczej. Na górze są ostatnio użyte, potem są najbliższe i potem wszystkie. A tak naprawdę jeszcze na samej górze jest pole edycji, w którym można sobie wpisać nazwę jakiegoś przystanku, na którym chce się
6: sprawdzić. Duże prawdopodobieństwo u mnie jest to, że ja po raz pierwszy tą funkcję odpaliłem i dlatego mi na samej górze, no oprócz oczywiście tego pola do wyszukiwania, pokazało najbliższe przystanki, jakie są w mojej
1: okolicy.
6: Ja się
1: tak jeszcze tylko wtrącę, że jutro w Tyfloradiu po godzinie 19 będzie cała audycja poświęcona Mobile MPK na iOS-a. Wojtek Dulski będzie prezentował tę aplikację, więc
6: wtedy, i chyba będzie trzeba też wysłuchać.
1: Jakieś pytania się pojawią, konkretne, to znaczy... szczegółowe, to myślę, że warto.
2: To znaczy, trzeba wiedzieć, znaczy dobrze wiedzieć, że to jest dopiero pierwsza wersja, która się ukazała na iOS-a. Pytanie, czy w testach beta uczestniczyły osoby niewidome? Możliwe, że nie. Więc jeżeli nie, no to pytanie, czy do producenta spływa jakiś ten tak zwany feedback od osób niewidomych.
1: W ogóle z tego, co ja rozmawiałem z Wojtkiem kiedyś, bo on próbował się kontaktować jakoś w ogóle z twórcami Mobile MPK, no to tamten kontakt jest dosyć utrudniony i też żadnej informacji nie było w ogóle wcześniejszej, że coś powstaje dla tego iOS-a, że taka aplikacja ma się ukazać, więc nawet nie było specjalnie jak zareagować.
6: A co masz, Michale, na myśli, że jest kontakt utrudniony, bynajmniej Wojtek coś mówił?
1: To znaczy tak, z tego co rozmawiałem z Wojtkiem, no że po prostu tam generalnie kontakt jest problematyczny, żeby pojawiały się jakieś czy odpowiedzi, czy jakiś w ogóle taki dialog.
6: Czy nawet jak mailowo byśmy się z nimi kontaktowali, to nie odpowiadają.
1: To już nie wiem, to już myślę, że ten temat przerzućmy na jutro po prostu.
6: Okej, dobrze, w porządku, dobrze. No to teraz, Tomku, druga sprawa, taka pytanie właściwie do ciebie, bo w majówkę prezentowałem sobie, można powiedzieć, podróż do stolicy. No to taki powiedzmy spontaniczny. W tej i z powrotem, i bo chciałem też sprawdzić poniekąd właśnie komunikację w waszym mieście i dzięki opóźnionemu pociągowi z Bydgoszczy miał okazję być w stolicy o godzinę dłużej, ale do czego uderzam? Powiedz mi, Tomku, jak w ogóle wygląda ta dostępność dworca centralnego, bo jeżeli chodzi z takiej mojej perspektywy, to jeżeli chodzi o samo wyjście z peronu, no to ja miałem problem bynajmniej z dojściem do schodów. Schody ruchome dopiero zauważyłem, można powiedzieć, słuchem je wyłapałem. Bo jak szedłem wzdłuż linii naprowadzającej wzdłuż peronu, to nie znalazłem linii naprowadzającej, która by doprowadziła do schodów zarówno zwykłych, jak i ruchomych.
2: Tak, to znaczy...
6: A czy są w ogóle jakieś opisy brajlowskie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek dostępność, bo też tego nie zauważyłem, nawet na poręczach, tak jak jest w Bydgoszczy tutaj u mnie na dworcu, jeżeli chociażby chodzi na peron.
2: To znaczy tak, bo w związku z tym, że dworzec centralny ma te perony podziemne, więc zjeżdża się na perony na dół. I teraz większość schodów na peron z tych tak zwanych galerii, bo na dworcu centralnym są galerie, to są schody ruchome. I tam mam wrażenie, znaczy w ogóle bardzo często jest jakoś tak, że na schodach ruchomych prawie nigdzie nie ma opisów brajlowskich. I te opisy są z reguły na przykład w metrze jest tak samo i w kilku innych dworcach też widziałem, że jak były gdzieś napisy, to na poręczach tych zwykłych, a nie na poręczach schodów ruchomych. I z jednej strony no jakby rozumiem, o co chodzi, no tam na schodach ruchomych
6: na schodach ruchomych to nie ma co się nawet dziwić, bo tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie by one miały się znajdować, bo te poręcze chyba jeżdżą zazwyczaj, nie? Tak jest.
2: To znaczy, no można na tej takiej metalowej czy szklanej, nie wiem, może podstawie, tylko no z drugiej strony kto tam zagląda. Więc no, to jest takie...
6: No właśnie.

0: podziemnym, pod rondem 40-latka. Dodatkowo peronem można przejść na dworzec Śródmieście, do takiego małego przejścia podziemnego. Jest jeszcze drugie przejście podziemne, też w okolicach tego ronda. I jest jeszcze stacja WKD. Natomiast na górze jest hala główna Dworca Centralnego, ona jest dość spora. No i tych galerii jest ileś, znaczy są w sumie cztery, pięć. Północna, południowa, wschodnia, środkowa, zachodnia. One mają takie nazwy. Wejść na perony też jest sporo, bo na dwóch galeriach jest chyba po jednym, plus w tej jednej galerii jeszcze są chyba dwa zejścia na perony. Więc generalnie z peronów można wejść do trzech różnych galerii, w tym do jednej dwiema różnymi parami schodów, po jednej i po drugiej stronie, więc generalnie tych schodów na peronie jest dość dużo ruchomych.
1: No ja akurat miałem tego farta, że jechałem 3 maja, więc wszystkie galerie i Złote Tarasy, i nie wiem jak ta druga galeria się nazywa, były zamknięte, więc powiem tobie szczerze, że udało mi się wyjść bodajże chyba na Alei Jerozolimskich i Jana Pawła II.
0: Mi nie chodzi o galerie handlowe, tylko jest 5 korytarzy, które są nazwane galeriami.
1: W ten sposób. Okej, przepraszam, bo
0: a Złote Tarasy to jest jeszcze co innego. To jest galeria handlowa, do której rzeczywiście też można dojść z Dworca Centralnego bezpośrednio. Generalnie w ogóle z Dworca Centralnego, tak sobie teraz to, znaczy jakiś czas temu już to sobie uprzytomniłem, że można na dobrą sprawę prawie 2 przystanki autobusowe lub tramwajowe przejść pod ziemią.
1: Także... Ale to wtedy będzie się szło wzdłuż Alei Jerozolimskich, czy...
0: Tak. I można zacząć sobie od peronu kolei WKD, przejść na centralny, przejść tam na peron i wyjść dworcem Warszawa Śródmieście, który sprawie jakby początek peronu WKD jest no bliżej powiedzmy przystanku jeszcze tego jakby na zachód od Dworca Centralnego, czyli Plac Stankiewicza, po czym no jest cały kompleks przystanków, nawet kilka kompleksów przystanków w pewnym sensie. Znaczy, no to jest jakby, no te wszystkie przystanki nazywają się Dworzec Centralny, ale jest pętla, z której na którą wychodzi się z hali głównej. Jest przystanek tramwajowy, który w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy od tramwaju, przynajmniej właśnie na Alejach Jerozolimskich, to można wejść albo do jednego przejścia podziemnego, albo do drugiego przejścia podziemnego.
1: No to tak naprawdę rzecz ujmując, żeby poznać ten dworzec centralny, to minimum tydzień trzeba w Warszawie zostać, żeby w ogóle go poznać.
0: To tak znaczy inaczej, no to trzeba...
1: Nawet dla zaawansowanych niewidomych.
0: To znaczy, myślę, że jakiś ogarnięty nauczyciel orientacji by to wytłumaczył, tak? Jeszcze w zależności od tego, kto jak myśli, można powiedzieć. To znaczy, no mi bardzo na przykład brakuje planów wszelkiego rodzaju, ale wiem, że dużo osób niewidomych planów nie lubi, więc no...
1: A plac... No, plany są takie dość słabo chyba... zrozumiałe bynajmniej, bo ja w Bydgoszczy też nie potrafiłem zrozumieć. A też mogę powiedzieć, że mam zastrzeżenia chociażby do tych napisów na poręczach, które informują o peronach. Właśnie jak jechałem do Warszawy, startowałem z peronu drugiego, a tym przejściem, którym dotarłem na peron, na poręczy, nie było napisane, że prowadzi na peron drugi.
0: Mhm.
1: I
0: no to rzeczywiście.
1: Musiałem tutaj poprosić o pomoc przypadkowe osoby. Na szczęście to wszyscy okazali się wyrozumiali, jak również obsługa pociągu, ale to akurat idzie na plus. Ale dobrze, to tak tylko oczywiście podpytałem, bo powiem tobie szczerze, że na pewno powtórzę taki wypad jeszcze niejednokrotnie. Pewien sentyment do stolicy. Okej, ale pozostańmy jeszcze w temacie kolei. A propos jeszcze Koleo. Możecie mnie tylko upewnić, czy nam jako korzystającym z czytników VoiceOver i Talkback, chociaż w naszym tutaj w moim przypadku chociażby to będzie voice over, można wybrać w Intercity miejsce bynajmniej z listy

0: czy jakoś zrozumiałe, bo jak ja to przeglądałem ostatnio właśnie, jak do Warszawy jechałem, to tak dziwnie te miejsca były jakby ponumerowane.
1: Szczerze mówiąc, tak. Moim zdaniem to jest zrobione akurat słabo. To ten wybór miejsca ze schematu jakiś taki dla mnie jest nieintuicyjny. Może ktoś ma na to patent. Ja jakoś powiem szczerze, nie
0: Nawet tej formy tekstowej nie byłem w stanie pojąć. I tylko jeżeli możecie mnie jeszcze upewnić a propos Koleo, tam można w przód do 30 dni chyba tylko te rozkłady, tak? Przeglądać.
1: Oj, wydaje mi się, że nawet jakoś dalej, ale...
0: Bo ja właśnie chciałem sprawdzić na 16 czerwca, a mogłem dzisiaj mamy 15, prawda? Tak, dzisiaj jest 15, to tylko do 14 mi pokazywał i dalej była granica, jak wybierałem dzień.
1: Mam takie wrażenie, że kiedyś udawało mi się to sprawdzić jakoś dalej, ale może coś w międzyczasie pozmieniali.
0: Dobrze, no to w porządku, to troszeczkę przejdę dalej. Miejmy nadzieję, że krótko. Okej, przejdę teraz może do bardziej technologicznych rzeczy związanych z aplikacjami. Pierwsza informacja, niestety wydaje mi się, że też na gorszy bynajmniej na tą chwilę, to jest aplikacja WP Pilot, która ostatnio dostała aktualizację i niestety moim zdaniem, jeżeli chodzi o czytnik ekranu, to niestety na gorsze. Bo jeżeli chodzi o listę programów, która czytelna jest, ale jest zbyt skomplikowana, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po niej. Bo jak wcześniej mieliśmy nazwę programu i zaraz czytaną nazwę aktualnego programu, który leci na danej stacji, to teraz mamy wszystko w osobnych wierszach. Dodatkowo jeszcze są te sekwencje program, jakieś obrazki, nie obrazki. I o dziwo nawet nie ma tego górnego przycisku play, bynajmniej ja nie znalazłem na głównej stronie i nie możemy zobaczyć danego rozkładu do końca dnia, jakie programy będą emitowane w danej stacji. Miejmy nadzieję, że to bynajmniej zostanie poprawione przy najbliższej aktualizacji, chociaż nie wiem, czy to osoby widzące też się z tym styknęły, czy tylko u nas, że tak powiem, ten problem występuje. Kolejna sprawa, tutaj też zwracam się do was z pytaniem, bo chodzi konkretnie mi o stronę tyflopodcast.net. Jak chciałbym sobie odtworzyć strumień ze strony, czyli jak wchodzę w zakładkę Tyflo Radio i jest ten odnośnik, kliknij, by włączyć Tyflo Radio. Ja się zastanawiam, dlaczego po wejściu w ten odnośnik uruchamia mi się okno pobierania i do folderu z pobranymi pobieram. Próbuję bynajmniej, bo dzisiaj nawet wyświetlił mi się błąd, że pobiera mi plik listen.pls.
1: Dlatego, że to jest playlista. Ten odnośnik jest do wklejenia do odtwarzacza zewnętrznego. Jeżeli chcesz, Bartku, odsłuchać z poziomu przeglądarki, to tam masz odtwarzacz, który możesz sobie
0: kliknąć. Tak, znalazłem ten odtwarzacz, to się zgadza. Znaczy się, to akurat ten problem nie dotyczył mnie, bo ja i tak sobie wcześniej zrobiłem playlistę z adresu URL, który znajduje się poniżej. Także to nie było żadnego problemu, ale podobny problem mam chociażby właśnie ze subskrypcją podcastów z danej kategorii. Że jak klikam w odnośnik subskrybuj podcasty z tej kategorii, to też mi jakiś dziwny w ogóle plik bez rozszerzenia pobiera. No,
1: pobiera ci prawdopodobnie po prostu kanał RSS, a zamiast klikać w ten odnośnik, najlepiej sobie go skopiować i wkleić bezpośrednio do programu, za pomocą którego chcesz subskrybować.
0: Ale jeżeli, Michale, pozwolisz, że dopytam tylko subskrypcja, chodzi o to, że wtedy wszystkie podcasty wyświetli jakby na stronie?
1: Z danej kategorii, no bo to są podcasty.
0: Z danej kategorii, tak. No
1: tak, to są podcasty, to są odnośniki do kanałów RSS. Więc musisz mieć narzędzie, którym to będziesz obsługiwał. Jakiś program do odtwarzania podcastów albo po prostu czytnik RSS.
0: A co polecasz?
1: Pod Windowsa to obecnie to chyba z takich dostępnych dla nas, no to Wisły RSS. Albo na przykład w Firefoxie, czy te zakładki dynamiczne to jeszcze tam działają w ogóle?
0: Szczerze powiedziawszy, nigdy z tego nie korzystałem, więc...
1: To, szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam. No ale z zewnętrznych aplikacji, no to Wisły RSS chociażby. Albo sobie możesz do Thunderbirda dodać, jeżeli używasz.
0: Nie no, Thunderbirda to oczywiście, że używam, no to, bo pocztę przecież mam. Tak,
1: no tak, no ale Thunderbird to obsługuje też kanały RSS.
0: A wtedy jak to w Thunderbirdzie zrobić?
1: Tam jest konfiguracja osobnego konta, jak dobrze pamiętam. Pawle, może ty częściej używasz Thunderbirda, może
0: czyli
1: ty bardziej pamiętasz.
0: Czyli trzeba wejść w narzędzia tam i zakładka konta i tam pewnie dodaj konto, tak?
2: Tak, jest przycisk w ogóle pod tabem dodaj konto i tam się wybiera spod menu, czy to ma być konto pocztowe, czy to mają być RSS-y, czy konto czatu, komunikatora. I otwiera się kreator, który nas
0: okej, a jeżeli byśmy skonfigurowali konto RSS, ale na tą chwilę takiego konta nie posiadamy, to jak założyć wtedy?
2: Czy to nie jest, znaczy konto, nie konto, no to jest jakby podpinać po prostu konkretny kanał i on wtedy sobie tworzy swój własny folder.
0: Czyli wtedy jakbym to konfigurował, to muszę wtedy wkleić ten odnośnik, tak?
2: Tak.
1: Dokładnie tak.
0: Okej. No to bynajmniej mam pewną alternatywę, żeby to...
1: Poza tym, Bartku, pamiętaj, że Tyflo Podcast pod Windowsem ma swoją własną aplikację.
0: No właśnie, zawsze zabieram się do tego, żeby to pobrać, tylko przypomnijcie nazwę, jak można poprosić.
1: Znajdziesz informację, jak słuchać Tyflo Podcastu. Tam będziesz miał, oprócz informacji dotyczących właśnie kanału RSS, tam będzie link do... aplikacji.
0: Okej. I jeszcze
1: ona jest do pobrania na GitHubie.
0: Okej, w porządku. I jeszcze taka jedna informacja też może nie zła, ale dość przykra, bynajmniej dla użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Play24. Nie wiem, czy wśród was są takie osoby?
1: Cisza.
0: Nie słyszę. Więc chyba nie, więc tutaj informacja też dla innych, chociaż może już to zauważyliście, że kiedy wchodzimy w aplikację, prosi nas zazwyczaj o PIN, który sobie ustaliliśmy do zalogowania się do aplikacji. I bynajmniej dla użytkowników iOS-a, czyli tych, którzy korzystają z VoiceOver, niestety nie jest widoczna klawiatura. To znaczy, klawiatura jest widoczna, tyle że jest źle odczytywana, bo każdą cyfrę odczytuje nam jako tryb interakcji, to się tak jakoś nazywa. I po prostu nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, rozpoznać, na której cyfrze aktualnie się znajdujemy. Więc tutaj niestety możemy tylko i wyłącznie polegać na znajomości klawiatury T9. Tak zwanej, czyli po prostu klawiatury numerycznej.
1: No to nie bardzo wiem, czy to słabo. Zostanie.
0: No bardzo słabo, bo tryb obszaru interakcji, nawet jak zwykłym flikiem się przemieszczamy, jedynie pozostaje właśnie przesuwanie się, bynajmniej polecam, od dołu ekranu, czyli jadąc od zera. I wydaje mi się, że to będzie najlepsza orientacja tutaj dla osób niewidomych, bynajmniej na tą chwilę. Bo nie wiem, co, że tak powiem, będzie w najbliższej aktualizacji, ale myślę, zastanawiam się w ogóle, czy to zgłosić. Chociaż patrząc na to, co, jak traktują nasze...
3: Ja się zastanawiam, jaki był cel tego, bo interakcja bezpośrednio to jest generalnie wykorzystywana w sytuacji, kiedy voiceover ma nie interpretować gestów, tak? Na przykład z aplikacji, której powiedzmy gramy muzykę, obszar, na którym możemy grać nuty, albo w grach to jest często wykorzystywane, ale na takiej klawiaturze, czy tutaj jest założenie, że po prostu
0: właśnie na przykład, Piotrze, jak
3: wpisywać bezpośrednio?
0: No właśnie, jak tapniemy w jakiś tam ten tryb obszaru interakcji, to nam tą cyfrę wpisze.
3: No i chyba to był zamysł tego, ale tak...
1: No ale My do końca nie wiemy, jaką cyfrę wpisujemy, no bo przecież te cyfry mogą mieć różną wielkość, tak? Ta ekrana, ta klawiatura może być na połowie ekranu, na 3/4 ekranu, no bez sensu.
3: Tak, jeszcze w różnych miejscach mogą być przyciski, nie wiem, OK czy kasuj, tak? No,
0: niestety. Znaczy się, kasuj, jeżeli chodzi o tą opcję, pozycję, to on zazwyczaj jest w prawym dolnym rogu ekranu.
1: Bartku, użyłeś dobrego słowa, zazwyczaj.
0: I też zazwyczaj po lewej stronie, bynajmniej w aplikacji Play 24, pamiętam, był też przycisk nie pamiętam hasła, który próbował nam wtedy to hasło zresetować.
1: No dobrze, ale wiecie, mamy jakiś tam, powiedzmy, zakładam, limit prób na wprowadzenie tego hasła. Albo jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenia. No nie, no to jest bardzo zła wiadomość. Bo jak rozumiem, te cyfry nie są w żaden sposób czytane, jak wejdziemy w ten tryb.
0: Tylko tryb obszaru interakcji, interakcji. Aha. Za każdym razem, jak eksploracją przemieszczamy palcem po ekranie, nic więcej.
1: I zgaduj z gadula, gdzie są jakie cyfry.
0: W której ręce złota kula, tak. Jak to się tutaj rymuje. W porządku, myślę, czy coś jeszcze chciałem, chyba nie, bo i tak już za dużo czasu wam antenowego zająłem, a północ niedługo. Także ja was wtedy słucham dalej i dziękuję, że mogłem w końcu się też wypowiedzieć i miejmy nadzieję, że już żadna usterka nas nie dopadnie.
1: No tego byśmy sobie życzyli. Dzięki, Bartku, za telefon.
0: No do usłyszenia, trzymajcie się serdecznie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię, a tymczasem, skoro mamy tutaj jeszcze chwilkę, zanim przejdziemy do następnych tematów, to zobaczmy, co piszecie. Matius, co do nagrywania w Zoom, ja w Zoom H2N, aby mieć pewność, że nagrywam, robię tak, że wkładam słuchawki i mam monitor. I jak nacisnę do nagrywania, to klawisz, który otwiera menu, nie otwiera się, kiedy jest monitor, i wcisnę ten klawisz, to wchodzi w menu i wtedy znika monitor, a kiedy jest nagrywanie, to urządzenie nie wchodzi w menu. Mati, witajcie, czy znacie jakieś ciekawe, dostępne aplikacje na iPhone'ie do poznawania ludzi w internecie? Kiedyś robiliśmy nawet taki podcast.
2: Tak, no ja jak teraz tak myślę, to chyba najlepszy, co mi się jawi, i nie jest to do końca niestety dostępne, to jest Interpals. To jest taka typowa platforma do znajomości korespondencyjnych, gdzie po prostu się raczej pisze długie wiadomości, takie bardziej w formie listów, nawet niektórzy wymieniają rzeczywiście fizyczne listy pocztą. Natomiast no ta aplikacja, ona to lepiej działa jako strona internetowa momentami niż jako aplikacja, no ale jest. No Omegle się niestety zwinął, więc teraz ciężko. No są aplikacje randkowe różnie dostępne, no i są też grupy na Facebooku, prawdopodobnie różne jakieś do...
1: Dotyczące konkretnych zainteresowań.
2: Zainteresowań na przykład.
1: Nie? Miejsc, chociażby Discord jeszcze.
2: No jest Discord, jest dużo serwerów Discordowych. Tak.
1: Są nawet jakieś katalogi tych serwerów, więc możesz sobie tam
2: poprzeglądać. Discord.org na przykład. Discord.
1: I coś tam znaleźć
2: dla siebie. Na Clubhouse jeszcze są jakieś osoby, ktoś się tam kręci. Czasem na jakichś Zello kanałach. CB Radio Chat jakkolwiek, ale się kręci. Też o nim był podcast. Więc zależy, co lubisz, czy tekstowo, czy głosowo, czy jak tam.
1: Kolejna wiadomość to wiadomość od Mateusza. Czy moglibyście podać dokładny model tego robota od Tefala? I nasuwa mi się jedno pytanie dotyczące takich urządzeń. Czy jesteśmy w stanie jakoś przetestować działanie aplikacji w sklepie, na przykład menu podstawowe przynajmniej? Tomku?
4: Nie widziałem. Najczęściej niestety. Więc jedyne, co chyba nam pozostaje, no to taka praktyka, którą niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, no wziąć na 14 dni i, znaczy wziąć, kupić, no i w razie czego mieć ten 14-dniowy okres na zwrot.
1: I jeszcze 3 wiadomości z rzędu od Matiusa. W dworcu centralnym jest prosto, schody z peronów są albo na końcach, albo na środku peronu. Dworzec ma kształt prostokątu. Galeria środkowa dzieli jakby ten prostokąt na pół. Na perony można wejść tylko galerią środkową i galerią wschodnią i zachodnią. I następna wiadomość.
4: Tak, to prawda.
1: Czy Bilkom bilety działa? Czy nadal można tam kupować bilety? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z Bilkom bilety?
4: Kiedyś korzystałem.
1: Ale Bilkom bilety to nawet z M-Obywatelem jakoś przecież było połączone, więc chyba działa. I jeszcze Matius. Co do aplikacji Play, potwierdzam ten problem, o którym mówił Bartek. Niestety ten problem istnieje dalej po wpisaniu PIN-u. Wybierając konkretne panele, też trzeba wybierać na czuja. Poprawki dostępnościowe to tak swoją drogą. Jeszcze takie nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mianowicie a propos Sonosa, że tam się źle z dostępnością dzieje. To się zaczyna dziać chyba jednak lepiej. Dziś czytałem informację, że wyszła jakaś aktualizacja, która poprawia dostępność. Co prawda jest jeszcze trochę do zrobienia, ale jest lepiej. No i docelowo jeszcze chyba do końca miesiąca ma to wszystko zostać poprawione.
3: I nawet już jest jeszcze jedna aktualizacja, którą testują beta testerzy i już jedna osoba na Macedonie napisała, że ma tą wersję beta na testflecie i tam jest jeszcze lepiej. Więc faktycznie w ogóle było Q&A z deweloperami wczoraj na forum i tam między innymi też w odpowiedzi na post Jonathana Mosena i paru innych osób też jeszcze raz firma potwierdziła, że no przepraszają, że tak się stało. Na pocieszenie też wiemy, że aplikacje no mają jakieś elementy w systemie Flutter takim wielopro platformowym, ale same interfejsy są nadal natywne, więc na iOSie jest to SwiftUI, na Androidzie jest to też interfejs natywny, więc ta dostępność, jeśli zostanie to zrobione, no tak jak powinno być, no to powinno być dobrze.
2: No i tutaj Marko Ceje taką wątpliwość rzucił. Jak bardzo trzeba było się postarać, żeby zepsuć tak mocno aplikację w natywnym SwiftUI? Przecież tam dostępność taka podstawowa robi się sama. Jeżeli ktoś stosuje oczywiście natywne kontrolki, a nawet jak nie stosuje się do końca natywnych, no to co najwyżej jest, nie wiem, przycisk, ale bez etykietki, a tam zdaje się jest tak potężny miszmasz, że godne podziwu jest to, jak bardzo firma się postarała. Swoją drogą dość zabawne jest to, że stwierdzili, że wypuszczenie tej nowej aplikacji wymagało odwagi. No, ciekawe.
1: W sumie tak, wziąwszy pod uwagę to, co się stało potem.
2: Znaczy tak, to na pewno trzeba mieć dużą umiejętność przyjmowania krytyki na klatę, to tak. To już firma Sonos przećwiczyła.
4: Tak, no dobrze, to przechodzimy do kolejnych nowości, bo troszkę ich jeszcze nam zostało. Na przykład nowości dostępności w Apple'u, które się mają pojawić, bo tutaj Apple coś zdradził, zdaje się.
3: Tak, i to taka miła niespodzianka, dlatego że no, dla tych, którzy nie wiedzą, jutro mamy Światowy Dzień Świadomości o Dostępności i jak to bywa od ostatnich kilku lat, wiele tych dużych firm różne rzeczy z tej okazji pisze, bardzo często pokazują nam, nad czym pracują, no i tak samo robi już od jakiegoś czasu firma Apple. Myślałem, że to właśnie się stanie jutro, a tutaj miła niespodzianka, bo ta wiadomość pojawiła się na kilka godzin przed naszą audycją, więc dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, a nie w przyszłym tygodniu. To od razu mogę powiedzieć, też nie będzie wszystko na pewno, no bo tutaj generalnie są wymieniane takie rzeczy, które no trzeba sobie powiedzieć, robią dobre nagłówki, tak, na portalach technologicznych i tego typu rzeczach, ale pewnie tych nowości będzie znacznie więcej, kiedy te systemy zaczną się już pojawiać, no to pewnie będziemy wiedzieli już wszystko, natomiast już na ten moment całkiem sporo się możemy dowiedzieć i taką sztandarową nowością jest coś, co może nie będzie stricte przydatne dla osób niewidomych, ale dla osób, które takich rzeczy potrzebują, to na pewno będzie bardzo ważna funkcja, mianowicie obsługa iPhone'ów i iPadów poprzez gesty oczyma. Więc tak jak to działa na Vision Pro, gdzie no większość tego interfejsu jest właśnie zrobiona po prostu poprzez patrzenie się na konkretne przyciski, a później na przykład stuknięcie jednym palcem o drugi, żeby coś kliknąć. No, podobna technologia zaczęła pojawiać się na iPhone'ach i na iPadach, gdzie przednia kamerka naszego urządzenia po prostu będzie w stanie śledzić ruch naszych naszych oczu i w ten sposób osoby, które takich funkcji potrzebują, są w stanie poruszać się po całym systemie, dodawać sobie różne skróty, nawigować po interfejsach i uaktywniać różne przyciski. To jest taka sztandarowa nowość w tym roku. Oczywiście to jest wszystko prywatne, kalibracja trwa kilka sekund i konfiguracja tego pierwsza nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, więc to myślę, że może być bardzo ważne, no bo wcześniej nawet jak mieliśmy kontrolę przełącznikami, to na pewno były takie urządzenia, które pozwalały to śledzić, na przykład które można było podłączyć na Bluetooth czy na kabel. Na Windowsie taka obsługa w systemie też była, ale ona wymagała też właśnie zewnętrznych akcesoriów, które no, nie zgłębiałem rynku, ale przypuszczam, że taniej nie były pewnie, więc jeśli to faktycznie działa tak dobrze, jak zapowiada firma, a na pewno trochę zainwestowali w dopracowanie tej technologii przez Vision Pro, no to myślę, że tutaj będą osoby miały na co czekać. Następnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, ale myślę, że to może czasami inne osoby też sobie będą włączać, mamy haptykę dla muzyki. Czyli funkcja, która chyba gdzieś na telefonach Samsunga jakiś czas pamiętam, że było takie coś w ustawieniach dostępności, można było sobie włączyć taką opcję, żeby wszelki dźwięk odtwarzany na telefonie był też odgrywany przez haptykę na tym urządzeniu, natomiast to nie było jakieś bardzo dokładne, no a tutaj firma Apple obiecuje coś bardziej dopracowanego. No właśnie, funkcja, którą po włączeniu której nasz iPhone będzie używał swojego tego silnika do haptyki, aby odwzorować nam piosenkę, która akurat leci. To nie tylko długie wibracje, tylko jeszcze takie krótsze, jakieś stuknięcia, więc tutaj pewnie też będzie jakaś sztuczna inteligencja.
1: Czyli to, co mamy przy dzwonkach.
3: Tak, tego to będzie w czasie rzeczywistym na każdej piosence. No, ciekawe jak to będzie działało. Może tutaj prace, które zostały dokonane przy lodziku na przykład będą wykorzystywane, żeby na przykład rozdzielić te ślady i na przykład system wie faktycznie co jest perkusją, a co jest powiedzmy wokalem i faktycznie jest w stanie do perkusji takie prawdziwe, takie odpowiednie stukanie wygenerować. Ciekawe czy to się będzie dało włączyć dla dzwonków, które sami wgramy. To mnie bardzo ciekawi, bo...
4: Ja się w ogóle zastanawiam, no bo ja patrzyłem sobie co jakiś czas, zwłaszcza teraz moje dzieci mają trochę fazę na dzwonki i na przykład w Samsungu S24 dzwonki są trójkanałowe, to są pliki trójkanałowe, to nie są pliki stereo, tylko właśnie jest tam trzeci kanał dodany i na trzecim kanale, słuchajcie, jest normalnie dźwiękiem podawana częstotliwość właśnie dla wibracji, pewnie dla haptyki. I to po prostu słychać. No, tak jak ten telefon wibruje. Więc jeżeli tam zostało to w ten sposób zrobione, to ja się wcale nie zdziwię, gdyby właśnie w iOS-ie było to troszkę podobnie zrobione, bo teraz kwestia z tego, na ile ten silnik może na przykład wysokie częstotliwości ogarniać, bo być może właśnie dałoby się zrobić coś takiego, no bo kwestie perkusji, basu, to da się zrobić, no bo wiecie, z drugiej strony, jak mamy nawet te wszystkie różne mrugacze dyskotekowe, to one też nieraz są synchronizowane z utworami i to działa. Więc to się nawet da zrobić, podejrzewam. Więc ja się wcale nie zdziwię, jak to będzie rzeczywiście trochę grana muzyka na tym haptycznym silniku, tylko no w bardzo niskiej jakości. Ale ja sobie wyobrażam, że coś takiego mogłoby być.
3: Tak, i to na pewno jakoś będzie, przypuszczam, generowane, dlatego że to też nie jest coś, co po prostu będzie działało na całym dźwięku na urządzeniu, to znaczy może, natomiast to działa w ten sposób, bo tak tu jest napisane, że na start to będzie dostępne w Apple Music, natomiast będzie też po prostu API, więc jeśli jakaś aplikacja będzie chciała się z tym integrować i wysyłać dźwięk do tej funkcji, no to deweloper będzie musiał odpowiednie API włączyć w swojej aplikacji i po prostu kiedy to zrobi, to ta funkcja powinna działać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no natomiast faktycznie zapowiada się ciekawie. No to tak, mieliśmy ruch, mieliśmy słuch, no to teraz przyszedł czas na mowę, bo tutaj też się trochę zmieniło. Po pierwsze, to też no, funkcja pewnie po części dla osób, które mają problemy z używaniem ekranu dotykowego, ale nie tylko, bo myślę, że to się może przydać wszystkim. Mamy taką funkcję, która nazywa się wokalne skróty. I to pozwala nam przepisać skróty, które możemy wywołać poleceniem głosowym. Tylko, że to nie jest polecenie głosowe, które wywołamy po uruchomieniu asystenta Siri, tylko właśnie tak jak mamy to słowo klucz Siri, które nam może właśnie Siri na naszym iPhone'ie uaktywnić z dowolnego miejsca, to jeśli skonfigurujemy sobie taki skrót, a proces konfiguracji wymaga tego, żebyśmy kilka razy frazę, którą wpiszemy, wymówili, więc telefon uczy się tego, jak my to wypowiadamy, no to możemy wtedy jednym poleceniem taki skrót wykonać. Ja tutaj widzę dosyć duży potencjał do wielu rzeczy właśnie, żeby jednym słowem sterować, nie wiem, odtwarzaniem muzyki, ale na przykład sterować jakąś aplikacją, może nawet do nawigacji, no bo przecież VoiceVista ma skróty do wszystkich swoich funkcji. Więc no tutaj pewnie będzie wiele kreatywnych zastosowań tego, nie wiem, uruchamianie jakiegoś nagrywania jednym słowem, no pytanie, ile z tych funkcji będzie...
4: Zwłaszcza w połączeniu na przykład z aplikacją skróty, tak?
3: No, tak, oczywiście.
4: Do tej pory jak właśnie tworzyłem jakieś skróty, no to zawsze miałem taki problem, że no ilość gestów, które można tam przyporządkować, jest no skończona, to jakby nic nie powiedzieć. Tam tych skrótów, tych gestów jest naprawdę niewiele. I trochę miałem takie wrażenie, że fajnie, ale bym chciał troszkę więcej.
3: No, właśnie.
4: No mam duże nadzieje, że się...
3: Tak, mamy to, mamy gesty na VoiceOverze, mamy przycisk na tych nowych iPhone'ach, no i jeszcze będziemy mieli polecenia głosowe. Ja na to osobiście bardzo czekam, zobaczymy jak to będzie działało. Zostając przy mowie, będzie nowa funkcja, którą będzie można sobie włączyć. Słuchaj niewyraźnej mowy. I to może się właśnie przydać osobom, które z tego czy z innego powodu no, mówią mniej wyraźnie, tutaj są podane no, różne choroby, na przykład osoby po udarze, no, które faktycznie mówią niewyraźnie, to zostały algorytmy odpowiednio wytrenowane, żeby takich osób telefon czy Mac słuchał lepiej, tylko będziemy musieli chyba sobie to włączyć.
4: Ciekawe, jakie języki będą wspierane. Jak tylko angielski, no to...
3: No tak, angielski na pewno.
4: To trzeba się będzie trochę pogimnastykować.
3: Tak. Dobrze. Mamy skróty. Mamy funkcję dla osób, które mają chorobę lokomocyjną, zwłaszcza jeśli patrzą się na swoje urządzenia podczas jazdy samochodem. Funkcja nazywa się Vehicle Motion Cues. I to jest coś, co możemy włączyć i kiedy telefon wykrywa, że akurat ten samochód podskakuje, są jakieś wyboje, to wyświetla na ekranie jakoś odpowiednio kropki, jakieś rzeczy, które się na tym ekranie ruszają w taki sposób, żeby ten dyskomfort w jakiś sposób zniwelować. Do końca nie wiem, jak to ma działać, ale no, to ma właśnie pomóc osobom, które no, mają problemy z podczas czytania w pojeździe, które szybko się porusza. Więc no myślę, że to jest coś, co się przyda, to będzie można przełączyć sobie w centrum sterowania na przykład łatwo. Następnie funkcja CarPlay dostaje kilka funkcji dostępności. CarPlay to jest funkcja, która też jest związana z samochodami, bo kiedy podłączamy iPhone'a do w miarę nowego samochodu, w miarę nowego do takiego z ostatnich kilku lat, to też można sobie radia kupić chyba, które to wspierają i po prostu najczęściej używane elementy iPhone'a wyświetlają się na ekranie tego samochodu i tam można na przykład sterować muzyką, to wtedy automatycznie też dźwięk przenoszony, nawigacja, najbardziej popularne aplikacje, a teraz też są plany nad CarPlayem nowej generacji, który będzie w stanie nawet zastąpić różne wyświetlacze w samochodzie i na przykład kontrolę nad wentylacją między innymi, co wbrew pozorom może się na przykład osobom niewidomym przydać, bo coraz więcej samochodów ma w ogóle nieudźwiękowione ekrany dotykowe, więc jeśli jesteśmy pasażerem w takim samochodzie, no i chcielibyśmy jakoś samemu sobie, nie wiem, temperaturę dostosować na przykład z tyłu, no to jest ten teraz większy problem. Czy nawet głośność radia, bo ponoć to też nie jest zawsze takie oczywiste. Więc ten interfejs, który właśnie na ekranach samochodów się będzie wyświetlał, dostanie takie funkcje jak sterowanie głosem, więc będzie można w odpowiednie przyciski klikać, filtry kolorów, rozpoznawanie dźwięków, więc tutaj też dla osób, które nie słyszą, to jest funkcja, która powoduje, że nam iPhone wysyła powiadomienia, kiedy, nie wiem, słyszy dzwonek, alarm jakiś, czekanie psa, to można różne rzeczy skonfigurować. No a dla kierowców będzie w stanie wysłać powiadomienie na ekranie samochodu, kiedy usłyszy na przykład klakson albo syreny jakiegoś uprzywilejowanego pojazdu. Powiększony tekst, też będzie można sobie tekst powiększyć, więc tutaj no, ten interfejs CarPlay będzie miał takie funkcje, jak znamy na przykład z iPhone'ów. Vision OS, czyli system operacyjny, który znajdziemy na headsetie rozszerzonej rzeczywistości Vision Pro, też cały czas dostaje nowe funkcje. Wiele rzeczy, które znamy z iOS-a, macOS-a, ale których na Vision Pro nie było. Największym są tutaj napisy na żywo, live captions, które też są w stanie no, wyświetlać nam, to, używając rozpoznawania mowy, wyświetlają nam to, co jest mówione w aplikacjach, ale nie tylko, bo też mogą słuchać mikrofonów i z tego, co czytałem, to wygląda bardzo fenomenalnie na tym headsetie, dlatego że to jakoś się wyświetla, no przez to, że ten headset ma kilka mikrofonów i te kamery nam wyświetlają wszystko, no to gdzieś te dymki z tym, jak ktoś mówi, wyświetlają się jakoś na tym, więc to wygląda bardzo futurystycznie. No ale fajnie, że takie coś się pojawiło. Będzie można to przenosić, będzie można zredukować animacje i wersja kolorów inteligentna, zapobieganie miganiu tych rzeczy też nie było na Vision Pro, a też już się pojawią. I mamy jeszcze nie koniec aktualizacji, bo tutaj mamy taki nagłówek właśnie jeszcze kolejne aktualizacje i tutaj kilka rzeczy dla użytkowników VoiceOvera. Myślę, że na to wielu z was czeka. No czego możemy się spodziewać od VoiceOvera? No możemy się spodziewać nowych głosów. Jakich, w jakich językach? No tyle wiemy na ten moment. Przypuszczam, że tutaj może Apple dalej pracuje nad swoją sztuczną inteligencją i może jakieś nowe głosy po prostu przy okazji pokażą. Bardziej elastyczne pokrętło głosów, więc może tutaj tak, no, nie wiem, czy to tylko na iOSie czy na Macu, może będzie jakoś to rozdzielone, bo teraz na iOSie mamy tylko pokrętło języków tak naprawdę. Własna kontrola głośności, więc może będzie można ustawić na przykład konkretną głośność multimediów względem VoiceOvera. Myślę, że to jest coś, co by się mogło przydać, no bo tak na ten moment możemy VoiceOvera ściszyć, ale później nie podgłośnić. Czy może jakoś sterowanie głośności na iPhone'ie będzie bardziej udźwiękowane, tak jak to jest na Androidzie, nie wiem. Tyle wiemy na ten moment. I będzie jeszcze możliwość dostosowania wszystkich skrótów klawiszowych na Macu w VoiceOverze. I to się też może podobać, bo no właśnie wbrew pozorom na Macu się tego nie dało zrobić. Na iOSie od jakiegoś czasu mamy tą pełną... Można sobie dostosować wszystkie skróty i gesty i wszystkie skróty klawiszowe, natomiast na Macu oprócz tego, że mamy ten w tej sekcji, ja teraz nie przypomnę sobie, jak to zostało przetłumaczone, te komandery, czyli szybka nawigacja i ten keyboard commander cały, czyli tam możemy sobie do klawisza prawego option i różnych i z nim kombinacji rzeczy przypisać, to było tak naprawdę tyle, co my mogliśmy dostosować. Jeśli nam jakiś domyślny skrót VoiceOvera nie pasował. No nie wiem, czytanie daty i godziny, które jest domyślnie na skrócie WoF8, wolelibyśmy, żeby to było F12 na przykład, tak jak na Windowsie, no nie dało się tego zrobić. Jeśli był jakiś skrót, który był dla nas za trudny do naciśnięcia, a VoiceOver no, ma trochę takich skrótów, gdzie naciskamy Ctrl, Option, Command, Shift i no, wszystkie klawisze, które się da generalnie, no to teraz będziemy w stanie przynajmniej w jakiś sposób wiele z tych skrótów sobie pewnie uprościć, więc no to na pewno coś, co się przyda. No i to na razie wszystko, co wiemy na temat VoiceOvera, natomiast pewnie będzie tego jeszcze więcej, tak jak wspominałem, no musimy poczekać na to, kiedy te systemy zaczną się pojawiać. Ale to nie koniec nowości, bo dla tych, którzy korzystają z aplikacji Lupa, pojawi się w niej nowy tryb czytania oraz dla nowych iPhone'ów z przyciskiem czynności, przyciskiem Action, który zastąpił przełącznik wyciszania. Z jego poziomu będzie można od razu wejść do trybu wykrywania w lupie, czyli tego, który nam na przykład wykrywa drzwi, czyta inne rzeczy i tak dalej. No właśnie, a propos nowości VoiceOvera, to w sumie też nie jest wszystko do końca, bo dla tych, którzy korzystają z Braille'a, pojawi się nowa opcja, która pozwoli w łatwy sposób włączyć i pozostać w wejściu ekranu Braille'a, no bo łatwo się faktycznie dało niechcące pokrętłem dwoma palcami wykonać jakiś gest, który system zinterpretuje jako potarcie i wyjdzie nam z tego wejścia Braille'a, kiedy my tego nie chcemy. No teraz będzie jakaś opcja, żeby sobie to w jakiś sposób zablokować. Może będzie jakiś gest globalny, więc może będzie się w ogóle dało to z pokrętła wyrzucić i sobie jakimś gestem to wejście Braille'a uaktywniać. I dzięki temu będziemy mieli lepszą kontrolę nad kursorem i edycją tekstu, więc może jeszcze jakieś gesty nowe się pojawią. Ponadto wejście ekranu Braille'a będzie dostępny język japoński. Wsparcie dla wielowierszowego Braille'a na monitorze Dotpad, więc tutaj no, on wcześniej był wspierany do wyświetlania grafiki, a teraz będzie też chyba w stanie interfejs wyświetlać na wielu wierszach, więc to myślę też ciekawa rzecz. I będziemy w stanie wybrać różne tabele na wejście i wyjście, bo do tej pory to no, po prostu wybieramy jedną tabelę na cały system, wybieramy sobie jeden język, a teraz będziemy w stanie na przykład czytać Braille'a 8-punktowego, a pisać 6-punktowym na monitorze. Dla osób słabowidzących będzie funkcja, nie wiem jak to zostanie przetłumaczone, nazywa się hover typing, która podczas pisania będzie nam wyświetlała taki powiększony widok tego tekstu, który wpisujemy, więc zawartość tego pola tekstowego będzie się dynamicznie powiększała, nie powiększając całego ekranu. I będzie można dostosować czcionkę tego, więc nawet jeśli aplikacja nam wyświetla coś w jakąś niewyraźną czcionką, a stukniemy w jakieś pole tekstowe, no to ten tekst po prostu będzie wyświetlany dla nas w bardziej czytelny sposób, który możemy sami zdefiniować, oraz kolory też możemy sobie wtedy tego tekstu wybrać. Dla osób, które mają... Dla osób, które chcą skorzystać z tej funkcji Personal Voice, która pozwala nam sklonować nasz głos, ta opcja teraz też będzie dostępna w języku chińskim, niestety cały czas polskiego nie ma, oraz procedura nagrywania głosu też zostanie uproszczona, jeśli ktoś nie jest w stanie wypowiadać długich zdań, a te zdania, które musimy przeczytać podczas tej konfiguracji są faktycznie długie, no to będzie można przejść proces uproszczony, gdzie będziemy pojedyncze słowa musieli czytać. Oraz tryb mowy na żywo, czyli to jest takie okienko, które możemy sobie wyświetlić i dzięki temu okienku wpisywać różne rzeczy, które będą przez naszego iPhone'a czy Maca wypowiadane na głos, czy naszym głosem lub jednym z głosów wbudowanych system. Dostało wsparcie dla kategorii i teraz będzie mogło być uruchomione jednocześnie z funkcją napisów Live Captions. Będzie też wirtualny gładzik, który będzie można sobie na ekranie włączyć. Sterowanie przełącznikami będzie w stanie... Będziemy mogli wykorzystać aparaty w iPhone'ach lub iPadach, żeby zamienić nasze palce na przełączniki. Czyli będziemy mogli po prostu używać tej funkcji sterowanie przełącznikami poprzez, nie wiem, stukanie palcem na biurku i to będzie interpretowane przez system jako przełącznik. Sterowanie głosowe będzie lepiej wspierało jakieś bardziej skomplikowane słowa. No i to wszystko, co zapowiedziała firma Apple na ten moment. Jak widać, jest tego dużo. Niektóre rzeczy wyglądają faktycznie ciekawie, ale tak jak wspominałem, no to są takie rzeczy, które są najbardziej chwytowne w kwestii marketingowej, ale pewnie tych nowości, jak to zwykle bywa, będzie znacznie więcej. No tak na przykład w iOS 17 no, mieliśmy tę opcję dostosowania lepszego głosu, była ta funkcja wskaź i mów, która jakoś chyba ciepło się nie przyjęła, ale pojawiło się parę innych rzeczy, no a na Macu też działo się dosyć dużo, bo w ogóle VoiceOver na Macu przyspieszył, było trochę poprawek błędów, zmieniło się działanie szybkiej nawigacji, no ale mówię, to są rzeczy, które, no, takie, które po prostu będziemy musieli znaleźć sami, kiedy te systemy już zaczną się pojawiać w wersjach beta, a to się stanie niebawem, bo już na początku czerwca.
1: Zaglądamy ponownie do waszych wypowiedzi. Mamy informacje od Pawła. Bilkom bilety nie działa. Zarówno IC Mobile Navigator, jak i Bilkom bilety nie działają. Ja korzystam z Koleo, według mnie najlepszej aplikacji do kupowania biletów kolejowych różnych przewoźników. No to myślę, że Pawle, w tej kwestii nie jesteś odosobniony w opinii. Natomiast mamy tu jeszcze jedną wiadomość głosową. Bartek do nas dzwonił, ale jeszcze chyba chce coś dodać.
5: Witam jeszcze raz. Jak zwykle o czymś zapomniałem. Tym razem jeszcze będzie to pytanie dotyczące Excela. Mianowicie, zastanawia mnie jedna rzecz. Przykładowo, mam od komórki A2 do komórki A5 podane pewne wartości. I powiedzmy, że w komórce B2 chcę wprowadzić formułę, aby zsumować te wartości z kolumny A. Po wpisaniu prawidłowej formuły i wciśnięciu Enter wyświetla mi jakieś dziwne cyfry. Zastanawiające jest to, że kiedy tę samą formułę wprowadzę przykładowo w komórce B1, to wynik jest wyświetlany poprawnie.
1: To, na co ja bym stawiał, to kwestia formatowania komórek. Może tutaj jest jakiś problem, no bo zakładam, że formułę wpisujesz na zasadzie równa się suma i w nawiasie tam zakres tych komórek rozdzielony dwukropkiem. No to jest jedyne, co im przychodzi do głowy, dlaczego tak się dzieje. I pytanie, czy nie próbujesz przypadkiem kopiować tej formuły z jakiejś innej komórki? Bo w przypadku kopiowania to też się lubią adresy komórek zmieniać, jeżeli ich nie zablokujemy za pomocą znaku dolara. I w takiej sytuacji on sobie sam próbuje przeliczać i być mądrzejszy odnośnie tego, co my właściwie chcemy policzyć. Więc to takie moje przemyślenia na ten temat. Nie wiem, czy coś chcielibyście dodać.
4: O, chyba nie.
3: Chyba nie.
4: To został nam jeszcze ostatni maraton, jak zwykle newsowy. I
2: może
4: cóż.
2: Jeszcze, nie, bo ten NVDA, który mi przypadkowo wpadł do innej sekcji.
4: Okej. Okay.
2: To chyba też.
4: A to nie się, zauważyłem, ale no tak.
2: Jeszcze chyba też tyflowieści załapię. Myślę, że tu poradzimy z nim sobie. Więc jest wersja pierwsza beta NVDA 2024.2, ledwo co się ukazała pierwsza wersja na ten rok, a już mamy następną. I co tu jest nowego? Już właśnie, o, zaglądam. Otóż mamy nowe funkcje, konkretnie jest 8 pozycji na liście nowych funkcji. No i co my tu mamy? Mamy nowe polecenia klawiszowe, które pozwalają nam na nawigację po nowych elementach w różnego rodzaju, na stronach internetowych, w dokumentach i tak dalej. I na przykład w trybie przeglądania, w przeglądarkach, literka P pozwoli nam na przeskoczenie i, no i Shift P odpowiednio do poprzedniego, P do następnego, akapitu w tekście. No to może być ciekawe, zwłaszcza jak jest jakiś artykuł, który nie ma nagłówków, ale ma powcinany tekst, no to można spokojnie sobie nawigować, to może trochę pomóc i przyspieszyć. Mamy też nieprzypisane domyślnie skróty klawiszowe, które możemy samodzielnie przypisać, żeby przemieszczać się do następnego i poprzedniego elementu następujących typów. Figura, czyli te takie podpisy obrazków bądź tabeli. Akapit ułożony pionowo, no czyli tak, takie formatowanie. Element menu, przycisk przełączania, czyli wciśnięty, nie wciśnięty, pasek postępu i formuła matematyki. Aha, też tekst w tym samym stylu, czyli no ta sama czcionka, krój, kolor i rozmiar i tak dalej. I tekst innym stylem napisany. No, więc trochę się nam ta nawigacja rozbudowała. No to fajnie, zwłaszcza, że to bierze pod uwagę takie przypadki, gdzie no świat nie jest idealny i nie wszyscy autorzy stron internetowych czy dokumentów stosują właśnie tą semantykę HTML-owską, czy jakieś nagłówki i punkty orientacyjne i tak dalej. No i mamy też opcję przeskoczenia do pierwszego i ostatniego elementu, no w danym ustawieniu tego pierścienia syntezatorów mowy, SynthRing, czyli to, co robi się NVDA Control lewo-prawo, gdzie można szybko modyfikować prędkość, wysokość, głośność, głos, język i tak dalej. No to tu możemy w tych konkretnych listach przeskakiwać do pierwszego, ostatniego elementu. Nie ma domyślnie przypisanych skrótów. No i można też zwiększać lub zmniejszać różne parametry o konkretny, znaczy o trochę większy krok niż normalnie tam o 1%. W układzie klawiatury desktop jest to NVDA Control Page Up i Control Page Down, a na laptopie NVDA Control Shift Page Up i Page Down. Jest nieprzypisany domyślnie skrót do włączania lub wyłączania oznajmiania właśnie figur i podpisów, no to przy obrazkach lub tabelach. Jeśli chodzi o Braille'a, no to dodano wsparcie dla monitorów brajlowskich Braille Edge S2 i S3. Domyślam się, że tu chodzi o Braille Emotion również. I doszedł nowy tryb Braille'a, który nazywa się Wyświetlaj mowę. I w tym trybie, no, normalnie to Braille ma różne jakieś skróty, nie wiem, przycisk jest tam PC, czy BTN, lista jest jakoś inaczej, a tabela coś tam, jakieś symbole. No to tu mamy opcję taką, żeby Braille pokazywał dokładnie to, co mówi syntezator mowy. No to może być przydatne dla osób głucho-niewidomych, które chciałyby gdzieś tam coś odnotować, jak dokładnie czyta syntezator mowy. I NVDA Alt-T przełącza ten tryb. No i dodano funkcję rozdzielania dźwięku, czyli Sound Split. No to jest funkcja, która do tej pory była dostępna jako dodatek do NVDA, a tutaj już jest jako samodzielna funkcja. No i służy ona do tego, aby rozdzielić dźwięk po kanałach, czyli na przykład dźwięk NVDA jest w lewym kanale, a cała reszta w prawym. No to się ponoć pomaga, ja nigdy tego nie praktykowałem jeszcze, ale skupić bardziej na spotkaniach jakichś audio, wideo, że mamy w jednym kanale rozmówców, a w drugim kanale nasz screen reader. Także tutaj taka jest sytuacja. W polach edytowalnych, tak zwanych content editable, czyli no, edycja tekstu sformatowanego na stronach internetowych, jest podawanie nagłówków, kolumn i wierszy tabel w tabelach. No, w ustawieniach formatowania dokumentu również opcje do wyłączenia oznajmiania figur i podpisów. W Windowsie 11 będą odczytywane alerty wpisywania głosowego łącznie z sugestiami. Aha, takie jak kiedy kopiujemy numer telefonu. No, różne sugestie dotyczące dźwięku. No i NVDA będzie od teraz też utrzymywać w całej gotowości urządzenie audio, po prostu emitując jakiś tam niesłyszalny szum. To co robił dodatek Bluetooth Audio Enhancement, czy jaką tam audio Bluetooth. Taki był dodatek, który no, sprawiał, że właśnie, żeby nam urządzenia się nie usypiały i cały czas ta mowa płynęła nieprzerwanie, bez żadnych postojów. Wspierany jest też bezpieczna przeglądarka HP na laptopach HP. Teraz zmiany, jeśli chodzi o sklep NVDA. Minimalna i ostatnia testowana wersja będą teraz pokazywane w polu edycyjnym ze szczegółami dotyczącymi dodatku. I opcja recenzji danego dodatku jest na wszystkich zakładkach, nie tylko na zakładce Odkrywaj. I zaktualizowano komponenty. No, LibLouis na przykład zaktualizowano. I tu mamy usprawnione nową, szczegółową tablicę brajlowską dla języków białoruskiego i ukraińskiego z zaznaczeniem wielkich liter oraz nowa hiszpańskojęzyczna tablica do czytania greki. Więc to, co mówiłem kiedyś, że język hiszpański i grecki są fonetycznie bardzo bliskie i tu Maciek opowiadał różne historie z zamienianiem tych języków, jak można by napisać po hiszpańsku tekst greckim alfabetem i tak dalej. No to tu mamy hiszpańską tablicę do czytania greckiego. I też dla języka Lao jest stopnia pierwszego. I Speak też został zaktualizowany. I język Tigrinia został dodany. Zmieniano też kilka gestów, kilka skrótów klawiszowych, czy akordów w notatnikach Braille Sense, tutaj w NVDA, żeby uniknąć konfliktów z francuską tablicą brajlowską. I też teraz wielokropki, które na przykład są stosowane do formatowania tekstu, na przykład w spisach treści, już też nie będą odczytywane na niższych poziomach interpunkcji. I poprawki. Poprawki w Windowsie 11. NVDA będzie już od teraz czytał sugestie wpisywania na klawiaturach sprzętowych. I w wersji 24H2 można już używać interakcji myszą i ekranem dotykowym w panelu szybkich ustawień. Aha. Jeżeli w sklepie z dodatkami naciśniemy Ctrl Tab, no to fokus nam się przesunie do nowego okna i ono będzie miało właściwy tytuł. No i jeżeli są jakieś problemy z plikami cache, no to NVDA się nie zrestartuje. Poprawki dla przeglądarek na bazie Chromium przy użyciu, kiedy używamy UIA, czyli tego API nowego, które Microsoft stworzył do komunikacji właśnie Windowsa z różnymi technologiami asystującymi. Naprawiono błędy sprawiające, że NVDA się zawieszał. I Backspace działa już jak należy w polach logowania na stronie Gmail. Backspace działa również dobrze w Nudi 6.1, tak, oprogramowaniu. Jeżeli mieliśmy włączone odtwarzanie dźwiękowo-koordynatów myszki, no to już teraz nie będzie nam odczytywana, nie będą one odgrywane, kiedy aplikacja jest w trybie uśpienia. No, od teraz Adobe Reader nie powinien już ignorować tekstów alternatywnych ustawianych na formułach. Naprawiono błąd, przez który nie były czytane opcje i wstążki w menu aplikacji Geekbench. Naprawiono rzadki błąd, który powodował, że problem z zapisaniem konfiguracji oznaczał również problemy z zapisywaniem profili. I tak, jeżeli wewnątrz pola edycji była lista w Firefoxie, no to od teraz Enter będzie prawidłowo otwierał tryb formularzy nawet na elementach tej listy. Teraz, od teraz będzie prawidłowo odczytywany ustawiony stan kolumn wiadomości, nagłówków wiadomości w Thunderbirdzie. I naprawiono przełącznik w wierszu poleceń myślnik H, który pokazuje help, czyli pomoc. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą wersję NVDA. Zmian jest troszeczkę. No i myślę, że też jest troszeczkę nowości, więc z pewnością jest na co czekać.
1: Zaglądamy do waszych komentarzy i komentarze sprzeczne wzajemnie nam się tu pojawiają a propos aplikacji Bilkom. Bo z kolei Łukasz napisał, że Bilkom bilety działa. Ostatnio kupował Łukasz przez tę aplikację bilety, no i się udało, więc to w ogóle ciekawostka. Ale dzięki Łukaszu za te informacje. I jeszcze mamy króciutką wiadomość od Bartka. To pewnie a propos Excela.
6: Tutaj tylko, Michale, chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie kopiuję formuły z innej komórki. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli sumuję te wartości, które przykładowo były od A2 do A5 w komórce A6, to wynik również jest poprawnie wyświetlany.
1: No to bardzo dziwna sprawa i szczerze mówiąc na tę chwilę nie mam pomysłu, co to może być. No, trzeba by było po prostu poćwiczyć ten temat na jakimś arkuszu z konkretnymi danymi i może wtedy temat by się rozjaśnił, bo moim zdaniem to ta formuła powinna działać w dowolnej komórce, a nie tylko w komórkach wybranych. A jeżeli nie działa, to prawdopodobnie tu mamy jakiś problem z formatowaniem.
4: No i został jeszcze ostatni, no właśnie maraton newsów, już częściowo zapowiedzianych. No drobne newsy, tutaj od Piotrka chyba głównie albo tylko nawet.
3: Tak, drobne news. Dzisiaj trochę z technologii, trochę ze świata gier. Zaczynając od znów tematów Apple'owskich, a mianowicie pojawiły się nowe wersje systemów operacyjnych zarówno iOS, to był iOS 17.5 oraz macOS, macOS 14.5. Natomiast no przez to, że to są małe aktualizacje, jakoś dużo tam się nie zmieniło. Większość zmian, przynajmniej jeśli chodzi o iOS-a, dotyczy aplikacji News, aplikacji wiadomości, która no, przydałaby się w Polsce, ale niestety jej cały czas nie ma. Tam teraz można rzeczy sobie zapisywać offline i czytać je później. Jakieś gry nawet słowne się pojawiły, bo o tym jak New York Times kupił sobie grę Wordle, to wszyscy chcą też jakieś gry mieć. Nawet LinkedIn ostatnio jakieś gry zaczął dodawać, no ale to niestety w Polsce nie działa. Co będzie działać i co pewnie za jakiś czas będzie bardzo przydatne, to nowość, nad którą Apple pracowało z Googlem, co ciekawe, a mianowicie urządzenia obu tych firm będą w stanie wzajemnie powiadamiać swoich użytkowników, gdyby zostały wykryte w ich okolicy przez dłuższy czas jakieś nieskonfigurowane urządzenia śledzące, czyli no tak jak od jakiegoś czasu urządzenia z Androidem były w stanie ostrzec kogoś,

tej sprawie. I pewnie ta funkcja z czasem będzie coraz bardziej przydatna, jak więcej takich urządzeń będzie się na rynku pojawiać. Jeśli chodzi o dostępność, no to tutaj też nie zmieniło się jakoś dużo. Na iOSie został poprawiony błąd z czytaniem szczegółowego ekranu ustawień dla głosów Apple, głosów typu Alex na przykład, więc tutaj głosy typowo angielskie, tam słówek prędkości taki nie był czytany prawidłowo, to już zostało naprawione. Natomiast na Macu zmieniło się trochę więcej. Po pierwsze, mamy nowy błąd. Mianowicie, jeśli mamy włączone to nowe pole wyboru, które powoduje, że szybka nawigacja zachowuje się tak, że kiedy fokus wląduje do pola tekstowego, to ona się automatycznie wyłącza i kiedy z tego pola wyjdziemy, to się włącza z powrotem, czyli taki no, automatyczny tryb formularza, coś w tym stylu, to teraz zostało niedawno dodane. To niestety, i to też znów błąd z kategorii nie wszyscy go mają, niektórzy go mają częściej, niektórzy mają go rzadziej. VoiceOver po prostu, nawet jeśli nie jesteśmy w jakimś polu tekstowym, nam będzie czasami ten tryb szybkiej nawigacji po prostu wyłączał. To znaczy te strzałki nam przestaną poruszać się po stronie, tylko zaczną nam chodzić po znakach, czyli te skróty dostaje system. Można to obchodzić poprzez wyłączanie, włączanie szybkiej nawigacji, ale kiedy klikniemy w jakiś link, bo to się generalnie dzieje, kiedy zmieniamy strony, albo klikając jakieś łącze, albo zmieniając karty otwarte, to wtedy ten błąd najczęściej się objawia. No to się po prostu będzie pojawiało, ale tak jak wspominałem, nie u wszystkich. Drugim obejściem jest oczywiście wyłączenie tego pola wyboru i wtedy, jeśli chcemy wpisywać do jakiegoś pola tekstowego, to po prostu ręcznie tą szybką nawigację wyłączamy, no i wtedy ona nam po prostu zawsze będzie działała tak jak powinna, więc no tutaj, jeśli ten problem będziecie mieli po aktualizacji, a ogólnie aktualizację warto zainstalować, bo jest też kilka poprawek, o których za chwilę powiem, no to właśnie albo sobie to wyłączyć, albo po prostu jakoś sobie radzić. Miejmy nadzieję, że Apple to poprawi. Ale mamy poprawki. Poprawki, które myślę, że wiele osób ucieszą. Po pierwsze, a propos Safari, już nawigacja w polach tekstowych, polach edycji już działa prawidłowo. Z tym też były problemy przez jakiś czas. Nie zawsze VoiceOver wszystko czytał tak, jak powinien. To już na szczęście zostało naprawione. VoiceOver też nie będzie nam zwalniał na dużych stronach internetowych. Z tym też były problemy, które niedawno się pojawiły, na szczęście też zostały naprawione. Nie ma już też potrzeby wchodzenia w interakcję z polem wyszukiwania. Jeśli naciśniemy skrót WF, czyli to skrót znajdź w VoiceOverze, a mamy włączoną szybką nawigację, czyli jeśli faktycznie mamy tą opcję włączoną, o której wspominałem przed chwilą, no to ta szybka nawigacja nam się w tym miejscu automatycznie nie wyłączała, no teraz już się wyłącza. I naciskając skrót Home w aplikacji Słownik, teraz fokus nam prawidłowo ląduje w pasku narzędzi. To wcześniej też nie zawsze działało, ale to już zostało naprawione. Poza tym, przynajmniej według portalu AppleWiz innych zmian nie ma, tu zarówno na Macu, jak i też na innych systemach, bo też w międzyczasie został zaktualizowany WatchOS i tvOS, ale tam po prostu były różne poprawki bezpieczeństwa i jakieś mniejsze właśnie poprawki błędów. Więc to są nowe wersje systemów Apple. Teraz porozmawiamy chwilę o Androidzie i tutaj smutna informacja, natomiast informacja, która gdzieś wpisuje się w to, o czym mówiliśmy niedawno, bo mówimy ostatnio o Vocalizerze dużo, o tym, że dla użytkowników NVDA pojawił się nowy sterownik do tego syntezatora. Mówiliśmy o tym, że firma Code Factory postanowiła zarzucić wsparcie dla Vocalizera na system Windows. Zastanawialiśmy się wtedy, co się stanie z Vocalizerem dla Androida, bo on w sklepie Play był, natomiast nie był aktualizowany od kilku lat i przez zmiany, które wprowadziła firma Google, nie dało się go w łatwy sposób zainstalować na nowszych urządzeniach. On się po prostu nie wyświetlał. Trzeba było ręcznie sobie plik APK załadować i wtedy ten syntezator się zainstalował. No, teraz ogłoszenia oficjalnego nie ma, natomiast po prostu ze sklepu Play ten Vocalizer zniknął. Jeśli sobie znajdziemy na przykład przez Google link do tej aplikacji i w niego wejdziemy, to po prostu dostaniemy komunikat, że strona została nieznaleziona. Oficjalnej informacji nie ma. Na stronie Code Factory podsekcja o Vocalizerze dla systemu Android cały czas jest.

0: Natomiast ona nie została zaktualizowana, tam cały czas link download jest, no ale właśnie prowadzi nas do linku, który nie działa. No też na tej stronie mamy taki akapit Loren Ipsum, czyli sobie wkleił szablon i go nie zmodyfikował, więc no widać jak tutaj niestety dbają o swoją stronę internetową. Jeśli ktoś tego wokalizera ma, no to on na ten moment działa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda sytuacja, gdyby ktoś chciał sobie jakieś głosy dokupić, czy aplikacja wyświetla listę głosów, czy te głosy się pobiorą. Przypuszczam, że tak, bo chyba te serwery jeszcze działają. Natomiast pytanie, jak na jak długo? Fajnie byłoby mieć jakieś oficjalne stanowisko od Code Factory, natomiast na ten moment niestety tego stanowiska nie mamy. No i to jest też, wydaje mi się, smutna informacja dla osób, które szukają czegoś bardziej naturalnego na system Android, no bo kiedyś do wyboru było dużo, bo była acapella, był vocalizer, a teraz tak naprawdę została tylko acapella, ewentualnie synteza Google, no i mamy i Speaka i RH Voice'a, no ale nie każdy takie syntetyczne głosy lubi. No na szczęście acapella jeszcze jest. Może coś też z wokalizerem będziemy wiedzieć więcej. No, faktycznie taka dosyć niestety smutna informacja. Więc może znów coś pozytywnego. Mianowicie aplikację VMware. Konkretnie jest to aplikacja VMware Fusion na Maca, które nam w ogóle VMware to firma, która zajmuje się uruchamianiem i tworzeniem wirtualnych maszyn, czyli uruchomieniu kilku systemów operacyjnych jednocześnie na jednym komputerze. No właśnie coś, co bardzo często na przykład właśnie użytkownicy komputerów Apple robią, żeby uruchamiać Windowsa na swoich Macach i uruchamiać aplikacje z Windowsa, ale nie tylko, żeby nie było, bo na Windowsie też zastosowania dla wirtualnych maszyn też jak najbardziej się znajdą. Firma, która została jakiś czas temu przejęta przez korporację Broadcom i tam po tym przejęciu zaczęły się różne rzeczy dziać. Ludzie spodziewali się, że te narzędzia dla osób prywatnych, dla klientów indywidualnych po prostu znikną, bo Broadcom bardziej tutaj celuje w duże firmy i tam zmiany w cennikach faktycznie to by sugerowały, idą ostro w abonamencie i tak dalej. Natomiast niespodzianka, VMware postanowiło, że właśnie te aplikacje konsumenckie dla klientów indywidualnych będą po prostu darmowe. I tutaj zarówno mówimy o właśnie aplikacji VMware Fusion, jak i pakietowi VMware Workstation. I to jest fajna sprawa, dlatego że no, mieliśmy wcześniej darmowe wersje tych pakietów, tak zwane playery, był VMware Fusion Player darmowy i VMware Workstation Player na Windowsie, który no, pozwalał nam jak utworzenie takiej prostej maszyny i jej uruchomienie, ale wiele zaawansowanych funkcji, nie wiem, na przykład snapshoty, więc mogliśmy stan takiej maszyny zapisać w danym momencie i go przywrócić, gdyby coś się stało. No wielu tych funkcji nie było, no a teraz przez to, że mamy tę pełną wersję Workstation Pro dostępną za darmo, no to te funkcje po prostu dostępne są. Co za tym idzie, też VMware Player na Windowsa już nie jest rozwijany. Jeśli ktoś ma playera zainstalowanego, to będzie musiał po prostu go odinstalować i sobie zainstalować pełny pakiet Workstation. W przypadku VMware Fusion wystarczy aplikację zaktualizować i wpisać nowy klucz. Tam klucze można sobie wygenerować. Robimy to na stronie supportu Broadcom. Znajdziecie linki do wszystkiego, gdzie trzeba odpowiednie konto utworzyć i też z tamtej strony już pakiety instalacyjne sobie pobierzecie. No, fajna sprawa, zwłaszcza dla użytkowników Maców, chociaż VMware Fusion nie ma tylu funkcji co Parallels, co jest bardziej dostępne, co może być plusem dla wielu osób, no i jest darmowy, co też jak najbardziej może być plusem dla wielu osób. Dla takich dużych firm zmienił się też cennik, bo kiedyś to było dostępne kilka wersji, a teraz to jest wszystko teraz zostało połączone w jedną subskrypcję, która kosztuje około $120 rocznie, więc tak to się zmieniło, no ale dla większości osób faktycznie te aplikacje VMware są teraz po prostu darmowe. No i na koniec kilka tematów związanych z grami. Po pierwsze Hearthstone, którym rusza nowa mini seria, czyli to jest taki zestaw kart, które możemy sobie kupić jednocześnie. Nie bawimy się w otwieranie losowych paczek i wiemy na 100% co dostajemy. Konkretnie w tej serii będzie 38 nowych kart i Ta miniseria nazywa się Wynalazki doktora Hooka, więc tutaj cały czas mamy nawiązanie do tej dużej serii, która pojawiła się wcześniej. I mamy nowe słowo klucz, tak jak wcześniej mieliśmy słowo miniaturyzacja, karty, które nam mogły tworzyć takie ich swoje mini wersje, które lądowały do naszej talii i mogliśmy je wykorzystać. No to teraz tutaj mamy gigantyzację i też karty, kiedy taką kartę zagramy, no to ona nam się skopiuje i jej kopia trafi do naszej ręki w takiej wersji powiększonej, która kosztuje 8 many i ma 8 punktów ataku i życia. No i poza tym mamy też zmiany balansu, nie będę też czytał wszystkich, natomiast mogę już powiedzieć, że mod Hearthstone Access został zaktualizowany, więc można spokojnie grać i sobie tą miniserię wykupywać. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie ustawek w duetach, no to ono cały czas jest dostępne w osobnej wersji, tak jak wspominałem w poprzedniej audycji. Link się nie zmienił, ta wersja testowa do duetów też została zaktualizowana, żeby z tą najnowszą wersją działać. Podobnie została zaktualizowana gra Forza Motorsport i tutaj tradycyjnie jak co miesiąc pojawiają się nowe wydarzenia i nowe samochody. Tym razem mamy serię opartą o tak zwane track toys, czyli takie torowe zabawki, dokładnie nie wiem jak to przetłumaczyć, to są też takie samochody, które gdzieś są na pograniczu samochodów ulicznych, do takiej jazdy normalnie po ulicy, a rasowych wyścigówek. No i poza tym oczywiście mamy dużo poprawek, błędów, w tym z dostępnością, tutaj kolejne rzeczy są lepiej czytane, bonusy kredytowe, kiedy konfigurujemy własny wyścig, bo niektóre ustawienia mają wpływ na to, ile możemy kredytów za dany wyścig dostać, niektóre ekrany konfiguracji, tuningu samochodu, no tam parę takich poprawek, drobnych błędów, jeśli chodzi o to, co jest czytane, zostało wprowadzone. No i na koniec jeszcze został zaktualizowany symulator pojazdów szynowych Transport World Simulator, czyli TWS. I tutaj nawet mieliśmy dwie aktualizacje, mniej więcej. Będziemy szybciej informowani o zbliżających się stacjach, tym razem teraz od 3,5 km, a nie 2,5. Jeśli mamy brytyjski pociąg i wyjdziemy z okna, to już nie będziemy informowani o zielonych światłach, tylko będziemy dźwięki słyszeć. Monitor statusu w Braille'u teraz będzie odświeżał się 10 razy na sekundę, a nie 80, tak jak wcześniej, co znacznie poprawia wydajność gry. No właśnie tutaj mamy jeszcze poprawki wydajności. I w poprzedniej wersji, która pojawiła się na początku maja, został dodany nowy komputer informacyjny, którym możemy sobie chodzić lewym kwadratem i klawiszem apostrof po tym komputerze, a prawym kwadratem przełączamy się między ekranami i tam możemy różne informacje o naszym pociągu w łatwy sposób sobie podglądać, niektóre rzeczy z poziomu takiego menu zmieniać. Tube Sim też miał coś takiego, więc jeśli nie chcemy uczyć się wszystkich skrótów na pamięć, no to też będziemy mogli wiele rzeczy sobie po prostu przełączyć z poziomu tego menu, które jest dostępne wszędzie. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy z mojej strony.
1: Mamy kolejny komentarz, tym razem od Tyflo Pasjonaty. Witajcie, czy da się wstawiać przypisy w Pages na iPhone'ie? A jeżeli tak, to jak to ewentualnie robić? Szybki rzut oka w Google informuje, że na pewno da się wstawiać przypisy na iPadzie. Ale czy na iPhone'ie? To tutaj ciężko mi coś powiedzieć tak na szybko. Chyba, że ktoś z was ma większe doświadczenie na iPhone'ie z Pagesem. Chyba nie.
2: To co, przechodzimy chyba do technikaliów. Tutaj mamy kilka newsów. Może by Piotr sobie odpoczął. To może, Michał, od twojego newsa zacznijmy. Nie chcesz podawać znajomym hasła do Wi-Fi? Użyj kodu QR.
1: Tak jest. Można to zrobić. Przetestowałem sobie taką możliwość. Na iOSie działa, skoro na iOSie, to na Androidzie na pewno też wam to zadziała. Jest sobie taka stronka, której adres mogę teraz podać, bo jest akurat dość prosty. qifi.org, czyli Wi-Fi, ale zamiast W to jest Q i wchodzimy sobie na tę stronę i podajemy tu zaledwie kilka informacji dotyczących naszej sieci. Przede wszystkim SSID, no, czyli ten identyfikator naszej sieci bezprzewodowej. Później metodę zabezpieczenia, czyli czy to jest WPA2, WPA-PSK, czy to jest web, czy sieć jest otwarta. To sobie również musimy wybrać. No i jeszcze musimy podać klucz, jeżeli nasza sieć jest zabezpieczona takowym. Tu zaznaczamy, czy nasza sieć jest ukryta, czy też nie, i generujemy sobie taki kod QR. Następnie ten kod musimy wydrukować. I po wydrukowaniu możemy po prostu gdzieś go sobie w domu, no nie wiem, przykleić, oprawić w ramkę dla naszych gości, albo umieścić po prostu w takim miejscu, żeby był łatwy do zeskanowania. Na pewno, co mogę powiedzieć, to ten kod nie jest jakiś przesadnie wielkich rozmiarów. Jak wydrukowałem sobie go na kartce, to ja miałem problem ze skanowaniem tego kodu. No ale to też dlatego, że ta powierzchnia kartki była duża, a kod był dosyć niewielki. Natomiast no, w przypadku, kiedy sobie wytniemy już ten kod i go gdzieś tam przykleimy, no to wtedy sytuacja jest prosta. Na iOS-ie wystarczy, że uruchomimy czytnik kodów QR, wtedy po prostu, kiedy skierujemy obiektyw aparatu na ten kod, zostaniemy zapytani, czy chcemy przyłączyć się do tej sieci bezprzewodowej, która nam tu została podana. No i w takim przypadku wybieramy, że chcemy i zostajemy do tej sieci przyłączeni. Więc jeżeli na przykład macie jakieś skomplikowane hasło do sieci bezprzewodowej, albo po prostu nie chcecie się dzielić tym hasłem ze znajomymi, co oczywiście no, też nie oznacza, że to hasło nie będzie do odgadnięcia, bo to też wiadomo, że na pewno w jakiś sposób będzie można się z nim zapoznać.
2: Sprawdzałeś w sensie, jakie czytniki, no bo to chyba czytnik musi to też wspierać kodów. To aplikacja.
1: Na pewno na iOS-ie. Na pewno na iOS-ie działa.
2: Ale na którym czytniku?
1: No na tym czytniku kodów QR w iOS-ie, w systemie. Jak wchodzisz sobie w centrum sterowania, tam możesz sobie dodać czytnik kodów QR i wybierasz sobie po prostu ten czytnik. No i najlepiej z niego korzystać. Tu też jest kilka informacji na temat tego, co działa na Androidzie, na tej stronie. Tam jest kilka aplikacji rekomendowanych do tego. Natomiast no, zazwyczaj tego typu problemy, jeżeli już będą, to będą z iOS-em, więc bardziej tam to sprawdzałem i sprawdziłem, rzeczywiście zeskanował, zapytał, czy chce się przyłączyć do tej sieci i no i to po prostu zadziałało. Więc na przykład no, z iOS-em jest z kolei ten problem, bo na Androidach to działa, ale na iOS-ie z kolei nie działa ten mechanizm WPS, który jest dostępny w routerach, aczkolwiek który też z bezpieczeństwem to tak za wiele wspólnego nie ma. Tam jakieś luki były i lepiej sobie to wyłączyć, ale wiem, że niektórzy na przykład wolą tak, zamiast podawać hasło do sieci bezprzewodowej, to po prostu połączyć kogoś za pomocą WPS-a. No więc jest alternatywa, jest to wszystko robione, przynajmniej tak twórcy tego narzędzia deklarują w naszej przeglądarce. Hasło nie opuszcza naszej przeglądarki, wszystko robione jest lokalnie. No oczywiście wiadomo, no to po prostu trzeba twórcom uwierzyć na słowo. Jeszcze raz przypomnę adres qifi.org.
2: To w takim razie może teraz sztuczne inteligencje. Dawno nie było, no teraz troszeczkę nadrobimy zaległości, bo i czat GPT, i jeszcze coś tam będzie związanego ze sztuczną inteligencją. Może zacznijmy od OpenAI, bo pojawił się tam nowy model, ale o szczegółach więcej Piotrek.
0: Tak, pojawił się nowy model. Co ciekawe, OpenAI zrobiło swoją konferencję. Konferencja króciutka, bo trwała niecałe 25 minut. Dzień przed konferencją Google'a, Google I.O., o której też za chwilkę będziemy mówić. No i co było tematem tej konferencji? No właśnie była następna wersja modelu GPT. Konkretnie to jest GPT, czy GPT-4o. O w tym przypadku znaczy Omni. Dlatego, że no zacznijmy od tego, że ten model ogólnie jest lepszy, bardziej dokładny, jest lepiej działa z innymi językami niż z angielskim, ale jest też szybszy dwukrotnie i o połowę tańszy, czy pięciokrotnie nawet chyba szybszy i o połowę tańszy w używaniu, więc to już są zmiany na plus. Natomiast on ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. No to właśnie w tej nazwie, co znaczy, że model jest multimodalny. Co to znaczy? No, generalnie do GPT wysyłamy tekst, ewentualnie dołączaliśmy jakieś zdjęcie, no ale on nam wtedy odpowiadał tekstem. GPT-4o jest w stanie rozumieć nie tylko sam tekst. Możemy też do niego wysyłać nagranie dźwiękowe i w nagraniu dźwiękowym po prostu możemy coś mu powiedzieć i on nam jest w stanie odpowiedzieć też głosem, nawet dostosowując emocje do swojego głosu.
1: Z tym, że to jeszcze nie działa.
0: To jeszcze nie działa.
1: Na razie odpowiada tekstowo i rzeczywiście, jak sobie włączymy ten model O, to działa to szybciej.
0: Działa to szybciej, skoro już o tym rozmawiamy, zanim może pójdziemy do tego, co będzie w przyszłości, to faktycznie działa to szybciej. Jeśli macie dodatek OpenAI do NVIDIA, no to on już ma wsparcie tego modelu, więc wystarczy ten dodatek zaktualizować i faktycznie no te opisy przychodzą szybciej. Też rozpoznawanie zdjęć działa dużo szybciej. I Be My Eyes, jeśli korzystacie z tej aplikacji, Be My AI też już zostało przełączone na tryb, na używanie właśnie GPT-4o,
1: więc tu sam też przyspieszenia nie zauważyłem akurat. Nie, nie.
0: Aha, no ale mniej więcej chwalą się, że przełączyli się, więc przy okazji też informuję. No właśnie, ale aplikacja ChatGPT właśnie będzie w stanie wykorzystywać te możliwości multimodalne, że będziemy mogli sobie z tym asystentem rozmawiać, więc możemy na przykład poprosić, to była demonstracja podczas konferencji, możecie sobie posłuchać, czy tutaj pracownik firmy poprosił, żeby ten asystent mu pomógł z ćwiczeniami oddechowymi, bo coś tam się stresował. No to on zaczął mówić, żeby oddychał pomału. No to oczywiście człowiek zaczął oddychać bardzo szybko, na co GPT odpowiedziało, no nie jesteś odkurzaczem, zwolnij, więc był w stanie usłyszeć po jego oddechu, że nie, no nie oddycha tak jak powinien, żeby to ćwiczenie wykonać prawidłowo. To działa no, dużo szybciej. Odpowiedzi są zwracane, nie wiem, po 2-4 sekundach nawet, więc no, to jest dosyć płynna rozmowa, taki no, porównywalne to jest, nie wiem, z Siri, czy z jakąś Alexą, czy tego typu rzeczami. Natomiast oczywiście to też rozumie zdjęcia. No to już mówiliśmy, że cały czas może rozpoznawać zdjęcia i to nawet bardziej szczegółowo. Podobno lepiej sobie radzi z tekstem. Ale po raz pierwszy, włącznie z tą mową i z tym wszystkim innym, jest w stanie reagować na wideo. I tutaj już widzę duże pole na rewolucję dla nas, no bo tutaj znów mieliśmy podane kilka przykładów, kiedy to na przykład GPT pomagał w odrabianiu pracy domowej podczas tego, jak tam uczeń sobie pisał na kartce i zadawał jakieś pytania, no to GPT obserwował to, co się dzieje i był w stanie odpowiadać. Była pokazana demonstracja, kiedy to były akurat dwa GPT, które rozmawiały ze sobą. Jeden był niewidomy dosłownie, bo tylko mógł słyszeć i odpowiadać na głos, a drugi był oczema dla tego pierwszego i właśnie miał cały czas włączoną kamerę i w momencie, kiedy ten GPT opisywał, co się dzieje, bo akurat tam było pytanie, żeby opisać scenę, on cały czas obserwował. W kadrze tam coś się działo i pracownik OpenAI przerwał mu i zapytał, a co się stało? I wtedy ten model odpowiedział, że tam ktoś wszedł do kadru, zrobił królicze uszy, uśmiechnął się do kamery i sobie poszedł, więc do tego stopnia ten model jest w stanie interpretować to, co się dzieje na żywo. Były też już pokazane demonstracje używając Be My Eyes, Be My AI konkretnie. Tutaj były w Londynie podane już testy tego rozwiązania.
1: Było czy podane, król jest w pałacu, tak?
0: Czy król jest w pałacu, co robią kaczki lub kiedy nadjeżdżała taksówka. Tutaj się zapytał, no, daj mi znać, kiedy będzie jechała taksówka, bo chcę złapać taksi. No i powiedział mu, no może zacząć machać. No i jak już zaczął machać, to nawet mu powiedział, no gratuluję, dobrze ci idzie to wzywanie tego taksi. To No to takie odpowiedzi okay. To już no, osoby faktycznie denerwują, natomiast wiadomo, można te prompty dostosować, nawet można ton głosu dostosować, tam był przykład czytania historii o robotach i tam chyba z 3 albo 4 razy była prośba, żeby to było coraz bardziej dramatyczne i faktycznie ten głos stawał się coraz bardziej dramatyczny, później było takie bardziej robotyczne, nawet było śpiewanie, które nawet jakoś mu wychodziło, więc no to będzie się dało dostosować, natomiast ja widzę duży ten potencjał, jeśli to faktycznie działa tak dobrze. Same opisy zdjęć, przynajmniej jeśli chodzi o interfejsy komputerowe, bo jakoś na razie to testowałem na zrzutach ekranu, bo po prostu to było w dodatku do NVIDIA, więc tak było najłatwiej. Mam wrażenie, że są bardziej szczegółowe, no ale jeśli chodzi o wideo, no to tutaj widzę bardzo duży potencjał. Jeśli faktycznie to trafi do na przykład aplikacji Be My Eyes, a ma trafić, tutaj jest powiedziane, że po prostu czekamy na to, aż się API do tego pojawią, bo to jest wszystko na razie...
2: Ciekawe jestem, ile to będzie kosztowało, bo pytanie na przykład, czy nie będzie tak, że no okej, wideo, no ale masz na przykład, nie wiem, 10 minut dziennie, czy coś.
1: Z drugiej strony, ja myślę, że to będzie doskonały materiał.
0: Dobry
1: do
0: PR,
1: uczenia.
0: Właśnie.
1: Nie, nawet PR to PR, ale uczenie. Niewidomi to te aplikacje nakarmią tak różnymi materiałami, że myślę, że akurat o to przynajmniej na razie
2: a
1: możemy
2: na
1: być
2: pewno.
1: Spokojni, że...
2: To jakby chcieli dane, tak. To jesteśmy ich w stanie zaspokoić w każdych ilościach.
1: Dokładnie, więc tu akurat myślę, że to... A, oczywiście...
2: Ale audiodeskrypcja do filmów?
1: No,
0: no właśnie, no, no. Już ludzie się zastanawiają, audiodeskrypcja dla filmów, czytanie podświetlonej opcji na interfejsach na komputerach czy w grach, jakieś właśnie niedostępne ekrany, tutaj mieliśmy przykład z tą taksówką, więc mój pierwszy pomysł był, czekam na konkretny autobus, na konkretną linię. Więc no...
2: O pytanie, jak to będzie zmyślało, no bo wiecie, no, no wszystko tak. Fajnie, autobus, ale no to twój, tylko że nie.
1: Słuchajcie, w ogóle ważna rzecz.
0: Zawsze to ryzyko jest.
1: Ten tak. Nowy model jest udostępniany też za darmo.
0: Tak, jest udostępniany za darmo w aplikacji ChatGPT, no bo on jest tańszy w uruchomieniu podobno, więc tutaj też się nie dziwię, że no po prostu OpenAI przerzuciło wszystkich na ten model. No to jest inne funkcje multimodalne tak zwane. Aha, coś jeszcze, co mi się bardzo podobało. Na takich zastosowań jak na przykład Tyflo Podcast, no, czy w ogóle no właśnie jakieś transkrypty, tylko wiadomo, to będzie pewnie dużo droższe niż wykorzystywanie Whispera, ale no przez to, że ten model jest w stanie rozróżniać głosy i emocje i tak dalej, no to jest w stanie rozróżniać mówców. I tutaj był podany taki przykład, był załadowany jakaś przykładowa próbka z jakiegoś korpusu otwartego danych i został ten model poproszony najpierw o streszczenie i w tym streszczeniu było powiedziane, że no bo akurat w tej rozmowie rozmawia sobie Michał, Tomek, Paweł i Piotr i rozmawiają o technologii, powiedzmy, ale później był poproszony o zrobienie jako właśnie konkretnego transkryptu z podziałem na mówców. Nie było z tym większego problemu. Więc pewnie to też jakoś będzie wykorzystywane do takich zadań pewnie też, więc zobaczymy. Te API będą dostępne za najbliższe kilka tygodni, tak szacuje OpenAI, no tutaj wiadomo kwestie bezpieczeństwa, więc to jest wszystko włączane stopniowo. Ponadto ChatGPT pojawi się też jako aplikacja na komputery, bo na razie jest dostępna, wiadomo, jako aplikacja mobilna i strona internetowa, w aplikacjach też się za jakiś czas te funkcje wideo mają pojawić, na razie też ich jeszcze nie ma. Natomiast jest już aplikacja komputerowa na Maci. Na razie jest dostępna tylko dla osób, które mają wykupiony abonament ChatGPT Plus i to nawet też jeszcze nie dla wszystkich, natomiast to stopniowo też będzie poszerzane. Jest ona już w stanie robić zrzuty ekranu, więc możemy do tego czata wysłać zawartość ekranu. Za jakiś czas też będą włączone funkcje nagrywania wideo, więc będzie mogła w czasie rzeczywistym cały czas mieć wgląd na to, co się dzieje na ekranie, przynajmniej na czas rozmowy, natomiast to też jeszcze nie zostało włączone. Z czasem ta aplikacja ma być dostępna też za darmo dla wszystkich, więc nie tylko dla osób z abonamentem, no ale na razie dla testów to tak zostało uruchomione. I aplikacja na Windowsa też się ma pojawić. Nie mamy konkretnej daty, natomiast jest powiedziane, że no do końca roku to się powinno pojawić. Natomiast no Ja myślę, że to może być kolejna rewolucja, tak jak tutaj rozmawiamy o zastosowaniach tych nowych modeli. Ja naprawdę jestem ciekawy właśnie, jak to się sprawdzi w takich no właśnie sytuacjach audiodeskrypcyjnych i tak dalej. No, na pewno będziemy to testować i jeśli jakaś aplikacja już te funkcje dostanie, no to pewnie do tematu wrócimy i będziemy z wami się dzielić informacjami, jak to się wszystko sprawdza w praktyce.
2: To jak jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to może taka konkurencja dla OpenAI, czyli może im znowu wyleciało z głowy. No Cloud w każdym razie, czy Claude w sumie ten, to co się nazywa. Czyli no też model sztucznej inteligencji, o którym mówi się, że no jest co najmniej podobny do właśnie GPT. Ten Claude ma kilka swoich modeli, tak jak GPT, i jest tam model Sonnet, to jest ten średni, jest model Opus, to jest taki odpowiednik tego płatnego GPT-4, który no, jeszcze tam pewnie jest w tej płatnej wersji. No i jest jeszcze taki mały model, ale on jest chyba niedostępny w tej jakby wersji czatu. No tak czy inaczej, ten czat jest dostępny już w Europie, bo wcześniej on no, też był, tyle że nie był dostępny dla właśnie krajów Unii Europejskiej. No teraz już jest. Ja tam się zarejestrowałem, no i zarejestrowałem się kontem Google i myślałem, że to już wszystko, ale się okazuje, że nie. Jeszcze trzeba podać numer telefonu, trzeba ten numer telefonu zweryfikować, nawet przychodzi SMS po polsku. No i gdy się zweryfikujemy, no już jest rzeczywiście dostępny ten panel tego czata. No i co? Mamy pole edycji, w którym możemy coś wpisywać, natomiast to jest takie pole, mam wrażenie, to nie jest takie do końca standardowe pole, to znaczy ono jest odczytywane przez czytnik ekranu jako pole edycji, natomiast naciśnięcie Entera nie powoduje wyjścia z trybu przeglądania. Trzeba wyjść z tego trybu no, w NVIDIA Insert Spacja, no, zacząć pisać. Natomiast co ciekawe, jeżeli wkleję tam jakiś tekst, to on się nie pojawia w tym polu, tylko jest osobny taki element na stronie, wklejony dokument. Jeżeli ja ten dokument chcę usunąć, to obok tego dokumentu jest przycisk usuń. Problem z tym polega na tym, że ja nie bardzo wiem, gdzie, to znaczy na przykład, czy mam pisać zrób coś z poniższym dokumentem, powyższym, tudzież, no nie wiem, jeżeli mam na przykład kilka dokumentów i mam porównać pierwszy do drugiego, to jak to opisać? W sensie, na przykład porównaj poniższy dokument, wklejam, do następującego dokumentu. Pyk, albo no okej, okay, bo tutaj akurat w tym przypadku oczywiście da się to zrobić, porównaj dwa dokumenty wklejone, natomiast no czasami zdarza się, że no dobrze by było jakoś tam te dwa dokumenty zrobić. No i być może dałoby się to też znowu w dwóch wiadomościach zrobić, ale no mi by się czasami też przydało, żeby można to było zrobić mimo wszystko w jednej wiadomości. No ale no jest to jakoś tam dostępne. No i w końcu jest w Europie, bo wcześniej trzeba było przez jakieś VPN-y, jakieś tego typu rzeczy, to nie zawsze było dostępne. No i wersja darmowa, jak tak kilka jakichś takich testów zrobiłem, no to rzeczywiście jest niezła. Czy jest lepsza od... No wydaje mi się, że jest lepsza od tej wersji 3,5, przynajmniej w takim zwykłym napisaniu czegoś. Czy jest lepsza od czwórki, nie wiem. Na ile zmyśla, trudno powiedzieć, natomiast zrobiłem taki jeden z moich ulubionych testów. Nie wiem, czy kojarzycie, no podejrzewam, że część tutaj z prowadzących kojarzy, pytanie, kto ze słuchaczy kojarzy, takie opowiadanie Andrzeja Pilipika w moim bloku Straszy. I to jest, tam jest przedstawiony fikcyjny list mieszkańca jakiegoś bloku, który zaobserwował u siebie następujące zjawiska. Następna jest odpowiedź na ten list. Mondogram zadresował, że niby do jakieś tam ministerstwa, coś, do wiadomości prezydenta, no tam różne, i tam wysnuwa jakieś teorie, że to obcy, kosmici, coś tam, i tam ileś tam na to zjawisk, tam opisuje tych zjawisk. I napisałem zarówno czatowi GPT, tylko że w wersji 3,5, jak i temu Claude'owi, żeby napisali odpowiedź na ten list, który zawiera no wyjaśnienie tych zjawisk. Chat się tam troszkę coś tam próbował wymyślać, ale dziwnie mu to wychodziło. Potem jak mu próbowałem to zrobić, to stwierdził, że tu coś jest nie halo i to trzeba cenzurować, więc tam napisał ten swój taki komunikat, coś tam treść niedostępna. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, w każdym razie no było coś takiego. Natomiast Claude no, na pewno ustosunkował jakby nieco bardziej te wszystkie rzeczy troszkę bardziej były no takie racjonalne. Oczywiście nie dotarł do wszystkiego. Tam było kilka takich rzeczy, które mógł zrobić inaczej, trochę lepiej. I jeszcze mu wkleiłem właśnie z rozmowy z Rechy jeden z tych wywiadów, które przeprowadziłem rok temu z jednym z wystawców, właśnie chyba z przedstawicielem WeWalka. I to było przetranskrybowane Whisperem i kazałem mu to przetłumaczyć na polski. Na początku robił kilka kwiatków typu jesteśmy długimi użytkownikami białych lasek, czy coś tego typu, ale było kilka takich rzeczy, które według mnie przetłumaczył tak zgrabniej niż ChatGPT, nawet po jakiejś tam, jak kazałem chatowi GPT zrobić korektę. No i wiedząc, że to nie jest jeszcze ten model najwyższy, to nie jest ten opus, tylko sonet, no ciekaw jestem, jakby przetłumaczył ten model największy, zwłaszcza, że no też ludzie, którzy, znaczy inaczej, gdzieś tam widziałem na jakichś Hacker Newsach, że no w jakichś zadaniach z logiki, zadaniach z programowania, no trochę lepiej sobie radzi od tego GPT, a że ostatnio kilka gdzieś tam skryptów poprosiłem, żeby czat mi stworzył, no to być może trzeba się będzie przenieść na Claude'a z takimi rzeczami, zwłaszcza, że no, czat GPT teraz ma ten model GPT-4o już za darmo, no może to jest też jakaś ciekawa rzecz i być może się to sprawdzi. Zobaczymy. Także jeżeli ktoś tylko chciałby, no to może sobie potestować, tylko no trzeba podać numer telefonu i trzeba oprócz tego się zarejestrować jakimś tam mailem lub kontem googlowym, no więc tam kilka informacji musimy podać w firmie Anthropic, no, ale no cóż, no tak to bywa z rzeczami, które są darmowe, także no cóż. I co jeszcze zostało? W zasadzie chyba, jeśli dobrze patrzę, to dwa newsy. Najpierw od Piotrka rusza konferencja Google I.O. 2024. No i co? Chyba znowu AI.
0: Tak, znowu AI. Pamiętam w zeszłym roku, jak omawialiśmy tę konferencję, to puściłem taki klip, gdzie ktoś skompilował wszystkie momenty, kiedy prezes Google, pan Sundar Pichai, mówił na tej konferencji właśnie AI. Tym razem, co ciekawe, nawiązał do tego na końcu swojego przemówienia i powiedział, że pewnie ktoś to policzy zaraz, ile razy to powiemy. Ale no słuchajcie, taka jest nasza misja. Chcemy wszędzie wcisnąć AI, gdzie się da. I no to jest konferencja, na której tradycyjnie były omawiane nowości w Androidzie, nowości w Chromie. To wszystko zostało zepchnięte na późniejsze sesje, jak to ktoś podsumował, no po prostu nie było związane z AI. Więc pewnie do tematu Androida może jeszcze wrócimy, może pod kątem dostępności, bo będzie do tego sesja, ale jako osobny temat, więc może w przyszłym tygodniu wrócimy. Natomiast na samej prezentacji głównej właśnie była mowa cały czas o AI konkretnie. Mamy GPT, mamy Claude'a, a Google ma model Gemini. Gemini też się aktualizuje. Pojawił się w wersji 1.5 i to w dwóch wersjach, wersji Flash i wersji Pro. Różnica między innymi jest taka, że no Flash ma za zadanie reagować szybciej, chociaż nawet jest też w stanie przetwarzać cały czas duże ilości danych, do miliona tokenów, no to już takie 16 tysięcy linii kodu, jak to było porównane, ale też deweloperzy będą w stanie zarejestrować się na testy 2 milionów tokenów, więc będzie w stanie jeszcze więcej informacji przetworzyć. No i jak to w Google powiedziało, wersja Pro jest fajna, kiedy nie liczy się aż tak szybkość reakcji, a dokładność, a wersja Flash, kiedy no jak najszybciej chcemy uzyskać odpowiedź. I tutaj też ten model jest multimodalny, więc wiele z tych rzeczy, które gdzieś wspominałem o OpenAI, jak ten model potrafi reagować, no też dotyczy Gemini, natomiast Google tutaj takiego asystenta rozbudowanego jeszcze nie planuje, to znaczy planuje, to nawet było zademonstrowane jako projekt Astra tak zwany, natomiast to jest coś, co może się pojawić w przyszłym roku, to jest coś, co jeśli chodzi o Google'a jeszcze jest dopracowane, też nawet w prezentacji było widać, że na przykład, no mimo to, że efekt był podobny, to widać było, że to działało zdecydowanie wolniej na przykład, więc faktycznie tutaj chyba Google zostało trochę zaskoczone. Wracając do ogólnie sztucznej inteligencji, w całej prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć, no, jak właśnie ten model Gemini w różnych swoich wersjach i iteracjach, no bo ten model Gemini może być dostosowany do konkretnych zadań, będzie wykorzystywany w różnych miejscach. I tak na przykład obiektyw Google, aplikacja Google Lens będzie w stanie za jakiś czas nam odpowiedzieć na pytanie, które na wyszukiwanie, które możemy zrobić nagrywając wideo. Więc możemy podczas nagrywania wideo zadać na przykład jakieś pytanie i wtedy AI będzie nam odpowiednie rzeczy z internetu, odpowiednie wyniki wyświetlać. Czy to będzie nam w stanie coś opisywać? Nie wiem. Będzie tak samo w stanie odpowiadać na pytania związane z naszymi zdjęciami w aplikacji Google Photos. I tak na przykład tutaj pan Pichai zrobił demonstrację na wykorzystując bibliotekę swoich zdjęć, pytając o numer swojej tablicy rejestracyjnej samochodu, co AI było w stanie wyświetlić, przeczytało mu ten model, wyświetliło też zdjęcie na ekranie, więc był w stanie sobie zobaczyć. No właśnie, ten główny model Gemini jest po prostu lepszy. Powinien być teraz lepiej w stanie przetłumaczyć tekst, tak samo jak zresztą GPT-4, też o tym nie wspominałem, ale też jeśli chodzi o tą wielomodalność, była demonstracja tłumaczenia, oczywiście GPT też jest w stanie takie rzeczy robić. Gemini będzie też oczywiście wykorzystywany w pakiecie Google Workspace, czyli te różne aplikacje biurowe. Będzie w stanie pozyskiwać dla nas różne informacje z naszych dokumentów. Będzie mógł pisać wiadomości, które będą wykorzystywać informacje na przykład z dokumentów, na którym piszemy. Kilku testerów już miało okazję to testować, ale to będzie teraz dostępne od przyszłego miesiąca dla wszystkich osób, które wykupiły sobie abonament Gemini, bo to jest dodatek, który musimy sobie jeszcze oprócz samego Google Workspace wykupić. O projekcie Astra już mówiliśmy. Pojawił się nowy model generujący wideo. Też coś tam się pojawiło nowego do tworzenia muzyki, natomiast nie byłem w stanie wyczuć, co tam właściwie pojawiło się nowego. Tam też było wideo, które to demonstrowało. To jest gdzieś na YouTubie testowane i też niektórymi producentami, więc zobaczymy, czy to też będzie jakoś szerzej za jakiś czas dostępne. Tak samo jak GPT ma swoje GPTs, czyli właśnie takie chatboty, które możemy dostosować do własnych potrzeb. GPT swoją drogą też będą darmowe dla wszystkich. Wcześniej były funkcją płatną czata GPT+, a teraz każdy będzie mógł sobie z takiego GPT-sa skorzystać.
2: Gemini ja się w ogóle zastanawiam, co będzie w czacie GPT Plus, czego nie ma w zwykłym?
0: Na przykład będzie miał więcej pojemności, to znaczy może być taka sytuacja, że gdzieś te darmowe serwery będą w pełni wykorzystane, a użytkownicy premium po prostu będą mieli tych serwerów więcej. Na przykład. No i pewnie jakiś wczesny dostęp do nowości, tak? No jak mówiliśmy tutaj o tej aplikacji na Maca, nie zdziwię się, jeśli te funkcje wideo na przykład też na początku będą w plusie.
2: Być może.
0: No ale z czasem pewnie to też będzie trafiało do wersji darmowej. Podobnie zresztą Google robi z Gemini, z tego co widzę, i tutaj będziemy jeszcze do tego nawiązywać kilka razy. No właśnie, Gemini też będzie mógł mieć takie własne chatboty, tutaj one się będą nazywały Gems, więc taka też urocza nazwa. Nie wiem, czy tutaj będzie możliwość i udostępnienia, czy to będzie też taki sklep. Natomiast będzie po prostu można sobie go w podobny sposób dostosować, załadować jakieś dokumenty, wydać mu jakieś instrukcje, żeby nas konkretnie odpowiadał, no i sobie takiego Gemsa stworzyć. Zanim pojawi się ten projekt Astra, to już ulepszone rozpoznawanie mowy będzie dostępne w aplikacji Gemini. Będzie taki tryb rozmowny udostępniony, nazywa się Gemini Live i on będzie w stanie reagować na nasz ton głosu, więc jeśli będziemy mówili jakoś szybko, wolno, no to też nam Gemini będzie w podobny sposób w stanie odpowiedzieć. Będziemy też w stanie przerwać mu po prostu, kiedy on nam będzie coś mówił, a chcemy zadać jakieś konkretne pytanie, no to będziemy mogli w każdej chwili przerwać i będziemy mogli też poprosić, żeby na chwilę wykorzystywał w aparat telefonu, tylko będziemy musieli o to po prostu poprosić i będzie też w stanie pobierać informacje z kalendarza, z aplikacji Keep, zadań, czyli notatki tutaj Keep. No i tutaj też właśnie funkcje multimodalne, więc będziemy mogli na przykład poprosić o to, żeby dodał informacje o nadchodzącym locie, bo kupiliśmy sobie na przykład bilety, mamy bilety na Gmailu, żeby nam to do kalendarza dodał. Swoją drogą to chyba było już wcześniej po prostu w Gmailu jakoś możliwe, że się wyświetlało, no ale to jest jako jako nowość podana. Swoją drogą to jest właśnie też coś, co na początku będzie dostępne tylko dla użytkowników Gemini Advanced, czyli no, abonamentu na lepszy dostęp do Gemini. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o nowości związane z Androidem, bo tutaj przechodzimy pomału, funkcja podkreślenia, żeby coś wyszukać, bo osoby widzące mogą po prostu narysować kółko nad rzeczą, która ich interesuje i w ten sposób uruchomić wyszukiwanie używając AI, to na wydarzeniu Samsunga było demonstrowane przy okazji telefonów serii Galaxy S24. No teraz to będzie w stanie rozwiązywać problem. Zadania domowe, czy inne problemy matematyczne. Więc jeśli podkreślimy jakiś problem, no to Google nam zacznie wyświetlać podpowiedzi, jak ten problem rozwiązać. Nie dostaniemy od razu odpowiedzi, żeby uczniowie nie oszukiwali, natomiast powinno pomóc po prostu w nauce matematyki. Wyszukiwanie Google też zmieni się nie do poznania, można powiedzieć, no bo będzie właśnie domyślnie wyświetlało się w takim widoku podglądu AI domyślnie, który będzie w stanie automatycznie nam różne rzeczy wyszukać, nawet kilka kroków naraz wykonać. Tutaj będzie działało podobnie jak na przykład Perplexity AI, jeśli ktoś kojarzy, wiem, że w Tyflo przeglądzie jakiś czas temu mówiliśmy o tym, to nam może pozwolić, tutaj były też podane takie przykłady, powiedzmy jedziemy do Londynu, do jakiegoś miasta, wiemy, że chcemy się spotkać z kimś, no i przydałoby nam się znaleźć jakąś fajną restaurację. No to wyszukiwanie Google jest nam w stanie najpierw wyszukać loty, a potem od razu na tej samej stronie też wyszukać w jakieś fajne restauracje w pobliżu lotniska, powiedzieć nam, która ma najlepszą ocenę i to z tego jednego ekranu będziemy mogli takie informacje znaleźć. Miejmy nadzieję, że to nie będzie halucynowało, niby ma pobierać informacje z internetu.
2: No właśnie jakoś trochę temu nie wierzę, że nie będzie, tak. Bo na razie wszystko, co jest sztuczno-inteligentne, to jednak halucynuje ostro. To znaczy ostro, może nie to, że ostro,
0: tak.
2: Ale jeżeli no mamy tutaj prosić o konkretne adresy, konkretne loty, ceny, czy coś tego typu, to ja bym się jednak obawiał.
0: Tak, zwłaszcza,
1: ewentualnie, no, ja zauważyłem, przynajmniej tak z moich testów wynika, że jeżeli chcę coś sprawdzić faktycznie, czy coś jest prawdziwe i czy coś jest prawdą, to zawsze dodaję taką klauzulkę: wyszukaj w internecie i podaj konkretne jakby miejsce, skąd to wziąłeś. Mhm. I wtedy przynajmniej ChatGPT zdecydowanie mniej halucynuje, bo już go parę razy złapałem właśnie na tym, że oj, jak on ma możliwość korzystania z tej swojej bazy, to po prostu tak fantazjuje, a jak już mu każe coś znaleźć konkretnego, no to wtedy jakoś się wstrzymuje i przestaje tak robić.
0: No i tutaj ciekawostka, Google też dodało inną nowość, mianowicie pojawi się przycisk wyszukaj w internecie, który po prostu to zamyka, to AI. Także Google odkryło szukanie w internecie, tak przy okazji.
1: Wiecie co, ale to w ogóle się tego trzeba będzie tak swoją drogą to zupełnie nauczyć, że my w ogóle możemy to robić i jak to robić, bo to wcale, tak, mam takie wrażenie, że dla ludzi nie będzie oczywiste.
0: Jak i to chyba taki jest plan.
1: Jak teraz wpisujemy po prostu jakieś konkretne hasło, tam na przykład, nie wiem, loty Londyn, tak, to teraz... Mhm. Lecę do Londynu, planuję się tam wybrać w przyszłym miesiącu, poszukaj mi taniego lotu, albo i tak dalej, i tak dalej. No,
2: ale ile osób umie pisać szybko?
1: O, właśnie.
0: Z drugiej strony znam osoby mniej obeznane z komputerami, które tak rozmawiają z Googlem. Więc...
2: Okej.
1: Okay. Ale słuchajcie, no jeszcze tryb głosowy i wziąwszy pod uwagę to, że teraz naprawdę coraz więcej jednak pracuje się na telefonach po prostu, no to też jest coś na rzeczy.
2: No być może te asystenty faktycznie, no może te asystenty, no bo ja naprawdę jakoś średnio widzę to w wyszukiwarce, gdzie po prostu no, trzeba podać maksymalnie uproszczony, no, żeby było szybciej, tak? No wpisuje się po prostu na szybkości. Nie wiem, jakoś...
0: No, wiele osób też tak uważa, natomiast no, Google w to idzie i to bardzo agresywnie. Na pocieszenie, czy no, nie pocieszenie, no nie wiem, jeśli ktoś chciał to przetestować teraz, na razie tego nie zrobimy, bo to będzie po malutku startowało najpierw w Stanach i to będzie dla wszystkich udostępnione w Stanach, a za jakieś parę miesięcy ta funkcja będzie rozszerzana na cały świat, więc pewnie za jakiś czas nasze wyniki tutaj w Europie, w Polsce też się w ten sposób zmienią. Skoro rozmawiamy o tego typu rzeczach, no to Android oczywiście też będzie dostawał kilka funkcji opartych o AI. I tak na przykład, no generalnie na Androidzie będziemy mieli uruchomione te modele, niektóre lokalne i te w chmurze. Jest ten model Gemini Nano, który jest w stanie działać sobie na telefonach, na przykład na tych nowych Pixelach, ale nie tylko. I on będzie do wielu rzeczy wykorzystywany. Na przykład do tego, o czym mówił jeden z naszych słuchaczy, przepraszam, teraz już nie pamiętam kto, ale dziękujemy. To też właśnie było podkreślone jako zastosowanie tej funkcji podczas właśnie konferencji Google I.O. TalkBack będzie dawał nam bardziej szczegółowe opisy zdjęć. I to tak z tego, co widziałem, te opisy są faktycznie takie dłuższe, takie no 2-3 zdania, to jeszcze nie są takie opisy rozpisane na całą stronę, powiedzmy. Nie wiem, czy to po prostu będzie się działo automatycznie, tak jak na iPhone'ie, czy to będzie trzeba wywołać gestem, tak jak to było do tej pory. Nie wiem, mówię, będzie osobna sesja o nowościach w dostępności w Androidzie, więc może na przyszły Tyflo Przegląd będziemy mieli więcej informacji. Natomiast to jest jedno zastosowanie. Innym zastosowaniem będzie wykrywanie oszustw przez telefon, bo ten Gemini Nano też jest multimodalny, więc odbieramy połączenie, niby dzwoni do nas bank, rozmawiamy sobie, nasze konto zostało zhakowane, pomożemy panu, pani przelać pieniądze na inne konto, żeby je zabezpieczyć. I tutaj wtedy wyświetla się alert na telefonie, telefon zaczyna wibrować. Prawdopodobne oszustwo, banki z reguły o takie rzeczy nie proszą, tak? Gemini nam wyjść to ostrzeżenie. No.
2: Nano ma być lokalny?
0: Tak, tak, tak. On ma działać po prostu na urządzeniu. Tak. Będziemy mogli też wywołać Gemini z każdego miejsca na telefonie i on też będzie w stanie widzieć to, co robimy na nim. I tutaj na przykład był otwarty duży plik PDF z jakimiś zasadami do jakiegoś sportu i kiedy to Gemini zostało otwarte w tym miejscu, no to on miał dostęp do całego pliku, przynajmniej jeśli ktoś ma wykupione Gemini Advance znowu. No i tutaj też od razu ta osoba mogła pytać się o zawartość całego tego pliku, bo Gemini po prostu o nim wiedział. Podobnie działa na YouTubie i tutaj na przykład czerpię informacje z napisów, z tekstu z napisów, który jest udostępniony, więc możemy się o wideo pytać. Chociaż to ciekawe tutaj, a propos halucynacji, Google zostało złapane na tym, że ich model pozmyślał i to mocno, bo przykładem podanym na pytanie o wideo była zepsuta kamera analogowa, aparat. No i było pytanie, jak przesunąć ten mechanizm, żeby to wszystko się obracało tak, jak powinno. Na co Gemini szczęśliwie odpowiedział, to nawet dziś było podkreślone jako dobra sugestia, żeby otworzyć drzwiczki i jakoś ręką to wszystko przesunąć. Natomiast to spowoduje tyle, że nam się po prostu film naświetli i po prostu stracimy wszystkie zdjęcia, więc no dosyć duża wpadka. Więc jak widać, nie zawsze to musi wychodzić na zdrowie. Z drugiej strony pewnie się przyda. Tak.
2: Ale z drugiej strony to trochę świadczy o tym, że niekoniecznie to było ustawione.
0: No właśnie. Nikt tego nie zauważył po prostu, no bo może ci, co obrabiali to materiał, po prostu no, nie korzystają z
1: tego. Z drugiej strony to też
0: sprzętu.
1: Chodziło o osiągnięcie konkretnego efektu. Nie było mowy o efektach ubocznych. Pewnie jak tam się to przesunęło, no to już się odblokował ten mechanizm, a że przy okazji cała praca poszła w gwizdek, no to...
0: No tak. Więc to jest Android, Gemini będzie wszędzie na Androidzie, oczywiście też będą do tego API, więc deweloperzy będą mogli z tego korzystać. I Gemini Nano też na lokalny trafi do Chroma. I co będzie w Chromie mógł dla nas robić? No będzie mógł na przykład nam pomagać pisać tekst na przykład na media społecznościowe, recenzje, no chociaż nie wiem, czy chciałbym AI wykorzystywać do pisania recenzji, no ale może żeby jakoś ładnie to ubrać w tekst. Też dla deweloperów będzie w stanie pomagać nam w konsoli deweloperskiej, jeśli wykryje jakiś błąd i będziemy chcieli się od razu o ten błąd zapytać, może jakieś potencjalne rozwiązania na ten błąd, no to będziemy mieli dostęp do AI z poziomu tej konsoli. No to się w sumie też może przydać, no jak widać AI, tak jak wspominałem, pojawia się wszędzie. Tego pewnie będzie z czasem jeszcze więcej, no jak widać no w każdej części aplikacji Google to AI zaczyna się pojawiać, oczywiście w Workspace, tak jak wspominałem, czyli w Gmailu, w dokumentach, w dysku Google też będziemy zawsze dostęp do AI mieli, będziemy mogli zadawać różne pytania. Trwają też prace nad czymś, co Google nazywa agentami. To się ma pojawić w przyszłym roku, chociaż już też nawet dostałem informację, że wewnątrz Google'a takie rzeczy są już testowane, że AI po prostu będzie kolejnym członkiem naszego zespołu i tak po prostu podczas, nie wiem, spotkania na Google Meet, oczywiście też Gemini może nam podsumowania generować, więc jeśli poprosimy go, żeby nam jakieś transkrypty stworzył, jest w stanie to zrobić. Natomiast kiedy te funkcje agentów już zostaną zaimplementowane, no to po prostu takie AI będzie mogło dołączyć do naszego spotkania, będzie można wysyłać mu wzmianki w komentarzach i on po prostu będzie jakby kolejnym członkiem drużyny, którego będziemy mogli się o różne rzeczy pytać. No mniej więcej to jest w skrócie to, co było zaprezentowane na głównej konferencji Google I.O. Tak samo jak w przypadku konferencji Apple'owskiej, wiele też będzie odbywało się różnych sesji deweloperskich, bo to jest głównie konferencja dla deweloperów. Więc pewnie do tematu jeszcze wrócimy, no bo nie było powiedziane oprócz samego AI, co jeszcze na przykład w Androidzie się pojawi. Będzie sesja o dostępności na pewno, którą postaram się obserwować. Jeśli tam się pojawi coś nowego, o czym jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy, no to na pewno do tematu Google I.O. będziemy wracać.
2: O, chyba już mnie słychać. I chyba został jeszcze news jeden od Pawła.
3: Zgadza się.
2: Znowu Google, ale tym razem już nie sztuczna inteligencja, tylko metody płatności, bo nowe. tutaj w Google, nowe, choć dla nas niekoniecznie nowe, to znaczy no, dla nas Polaków, ale dobrze, że plik. Tak?
3: Tak. Zdaje się. Zgadza się. I ja może tu za portalem Cashless przeczytam, co następuje. Na platformie Google na razie można płacić plikiem za jednorazowe zakupy. Użytkownicy plika mogą nim płacić w sklepie Google Play. Na platformie tej można znaleźć m.in. aplikacje, gry, filmy czy książki w formie cyfrowej. Rozwiązanie płatnicze póki co dotyczy zakupów jednorazowych i z jego pomocą nie można płacić za subskrypcję. Jak przebiega cały proces? Podczas zakupów Google Play wystarczy wybrać plika jako metodę płatności. W kolejnym pliku należy otworzyć apkę swojego banku i wygenerować w niej sześciocyfrowy kod. Ten ostatni trzeba wprowadzić na platformie internetowego giganta. Po autoryzacji płatności zakupione produkty zostaną udostępnione klientowi. No i tutaj jest jeszcze komentarz jakiś dodatkowy, no więc jest to kolejna metoda. Jeżeli nie chcecie wprowadzać na stałe karty płatniczej,

0: informacja, tak a propos wielowierszowego monitora Monarch, o którym wspominaliśmy niedawno, mówiła o nim Paulina, też pamiętam, że on się wiele razy pojawiał, też pamiętam, że omawiałem wywiad podczas podcastu Living Blindfully. No słuchajcie, urządzenie pojawiło się w przedsprzedaży, w jesienią mają pierwsze egzemplarze ruszać, natomiast raczej go będzie nam trudno kupić, dlatego że takie jedno urządzenie, no fakt, że naprawdę imponująco wyglądające, kosztuje niecałe 18 tysięcy dolarów, 17 800, czyli na polskie około 70 tysięcy złotych, więc ewidentnie celuje pod rynek edukacyjny i pod dofinansowania amerykańskie. Zresztą na razie jedynym sposobem na składanie zamówień jest skorzystanie z tak zwanego programu Federal Quota. Ja trochę starałem się poszukać generalnie, z tego co widzę, to jest dofinansowanie na sprzęt dla osób niepełnosprawnych, które albo właśnie kończą jeszcze szkołę, albo studia. Także tak wygląda sytuacja.
1: No to a propos jeszcze brązowych urządzeń, ja będę miał pewien sampelek, no bo przekroczyliśmy 4 godziny, no to sampelek się należy jak najbardziej. Pytanie tutaj, czy można prosić o rolę współprowadzącego, żeby
2: a
1: móc...
2: A to już, proszę bardzo, no, już się włącza.
1: Tak, dziękuję.
3: Sterowanie udostęp...
1: Już chyba jest...
3: Rozpoczęto.
2: Ruszane. Ruszyło.
3: Audycja 200, audacity, kolumna no audacity, nowa szybka, uwaga. Notatka...
1: Rusza dźwięk.
3: Uczestnicy mogą teraz zobaczyć.

0: Jak wam się dźwięczek?
1: Sterowanie autos, audycja 200.
0: Podobał.
2: Bardzo ciekawy, aczkolwiek nawet mam problem z identyfikacją języka.
0: Język czeski.
2: Tak przypuszczałem, ale w pewnym momencie to zaczął mi brzmieć jak jakiś norweski albo szwedzki.
3: Ja myślałem, że to jest na pewno coś słowiańskiego, ale nie wiedziałem co.
0: Jak rozumiem, zorientowaliście się po Ahoj.
2: No w sumie tak.
0: Tak, to jest notatnik brajlowski, ale głosowy, bez brajlowskiego wyjścia, tylko z brajlowskim wejściem, odpowiednik naszego kajetka. Czeski z końca lat 90. nazywał się gin, pisane gin, jak ten alkohol. No i tutaj może nie popełnię grzechu, jak wywołam do tablicy, bo nasz słuchacz Roberto posiadał takowy nawet, jeszcze o ile pamiętam posiadał, nie wiem czy działa. I jest to notatnik z dość ciężki, z wklęsłymi przyciskami. Ja nie wiem dlaczego, mam odnoszę wrażenie, że czeska czy też czechosłowacka jeszcze nawet myśl technologiczna bardzo lubiła taki design bardzo wklęsłych, dużych, kwadratowych klawiszy, bo widziałem to też na niektórych telefonach z tamtego czasu. No i taką syntezą właśnie się witał i pozwalał na zapisywanie notatek w pliku TXT. Oczywiście łączność po kablu szeregowym i też była opcja wymiany za pomocą kart pamięci danych. Tam jakiś był prosty menedżer kontaktów, który służył chyba tylko do zapisu kontaktów. On nie pozwalał na żadne wybieranie numerów ani nic takiego. To nie ARIA. No i zdaje się z tego, co słyszę, bo sampelek zaczerpnięty jest i tu podziękowania również dla naszych słuchaczy z podcastu Teczko Plus Czeskiego Związku Niewidomych. I ponoć jeszcze znajdzie się parę osób w Czechach, które z tego notatnika korzystają, bo on po prostu jest stabilny, nie ma już na niego aktualizacji oprogramowania, więc o ile jeszcze komuś działa bateria, no to jak najbardziej, jak się sprawdzało przez lata, to i teraz się sprawdza. Początkiem lat 2000 zaczął go wypierać Packmate. Natomiast, no właśnie, im głębiej w las, tym bardziej
2: zaawansowane. To się nie dziwię, że nie wyparł. No. Co jak co, ale Packmate, no to niestety nie było udane rozwiązanie, jeżeli chodzi o trwałość danych. W Polsce wyparł Braillite i to akurat szkoda. Ja się cieszę, że jeszcze przez swoje studia działałem na Braillite, bo ile ja bym notatek stracił, jakbym przeszedł na Packmate'a, to podejrzewam, że
0: prawda.
2: Mogłoby być
0: potem Packmate o mnie jakoś tam to nadganiał, ale no to już
2: to
0: za
2: prawda.
0: Późno. Too little, too late. No dobrze, no to tyle z mojej strony i takie wspominki na dziś.
4: No dobrze, to w takim razie chyba...

0: Bo kończymy na dzisiaj.
1: W czwartek.
0: Tak, w czwartek. No i zapraszamy, miejmy nadzieję, za tydzień na kolejny Tyflo Przegląd. Dzisiaj jeszcze tylko przypomnę, że w studiu tutaj Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobrej nocy.
0: I dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, 210. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w takim nieco kompaktowym składzie, że się tak wyrażę. To znaczy jest Michał Dziwisz, jest Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i no, Tyflo Przegląd. Dzisiaj będzie akurat Piotrek tutaj miał dość dużo do powiedzenia w dzisiejszej audycji, ale nie tylko. A o czym dzisiaj będzie? O tym jak zwykle opowie Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. BeamAI w pomocy Microsoftu potrafi porozumiewać się po polsku. Remote Incident Manager podoba się także użytkownikom Jaws'a, ale działa z nim gorzej niż z NVDA. AI Content Describer – rozpoznawanie zdjęć GPT-4 w dodatku do NVDA. Petycja o uczynienie Telegrama na iOS bardziej dostępnym. Nowe oprogramowanie dla monitorów brajlowskich Humanware. TuneIn nawiązuje współpracę z Humanware. Remaster The Last of Us na PlayStation 5 zapowiedziany. Będzie bardziej dostępny niż oryginał. Clubhouse obiecuje poprawki dostępności w swojej aplikacji. Taniec z audiodeskrypcją? Tak, to możliwe. Orcam Read 3. Nowe urządzenie czytające z funkcjami AI. Oculens. Headset rozszerzonej rzeczywistości dla słabowidzących. Od czerwca rozszerzenia blokujące reklamy w Google Chrome będą mniej skuteczne. Z czatem GPT porozmawiamy od teraz nawet w wersji darmowej. Telefony Oppo, Realme i OnePlus lepiej zintegrują się z Windowsem. Dostałeś podejrzanego SMS-a? Wyślij go na 8080. iPhony dostaną wsparcie wysyłania wiadomości RCS. Windows 11 w Unii Europejskiej pozwoli na odinstalowanie wielu różnych usług, w tym Edge'a i Binga. Copilot zawita także do Windowsa 10. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I oczywiście, zanim zaczniemy, to przypominamy, jesteśmy na żywo, więc możecie się z nami kontaktować, a sposobów jest kilka. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest on do waszej dyspozycji, możecie dzwonić, możecie nagrywać nam także wiadomości głosowe na WhatsAppie. Możecie też do nas pisać w komentarzach pod transmisją na YouTubie oraz Facebooku i na naszej stronie kontakt.tyflopodcast.net. Aplikacja Tyflo Podcastu na Windowsa oraz na iOS-a również poleca się waszej uwadze. Warto ją zainstalować, warto z niej skorzystać, sprawdzić, no i też z jej poziomu można do nas napisać.
0: I zaczynamy newsy, zaczynamy od czegoś, co już w poprzedniej audycji się pojawiło. BeamAI AI nawiązuje dość ścisłą współpracę z Microsoftem, znaczy to już było wcześniej jakby. Znaczy może nie to, że współpracę ścisłą, chociaż to pewnie też, ale Microsoft na BeamAI był, BeamAI w zasadzie, można było porozmawiać z Microsoftem. No, jakiś czas temu to było tak, że tam był pracownik. Od niedawna jest to sztuczna inteligencja, no konkretnie podejrzewam, że jakaś wersja GPT, taka gdzieś tam, no w jakimś sensie dla Microsoftu jakoś tam podstrojona, że tak powiem. No i okazuje się, że ta sztuczna inteligencja od Microsoftu potrafi porozumiewać się również po polsku, co w sumie z jednej strony nie jest niczym dziwnym, ale cieszy.
1: Tak, bo się zastanawialiśmy, czy potrafi, czy też nie potrafi. Oczywiście, kiedy napiszemy do tego Be My AI, do Microsoftu, kiedy w ogóle wejdziemy w ten tryb pomocy, to będziemy mieli dwie opcje. Zresztą o tym mówił Piotr już pod koniec naszej poprzedniej audycji, że możemy sobie wybrać, czy chcemy porozmawiać z pracownikiem Microsoftu, czy użyć mechanizmu Be My AI. No i jeżeli wybierzemy Be My AI, to na dobry początek dostaniemy jakiś taki prompt powitalny, taką wiadomość powitalną po angielsku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego chatbota spróbować pisać w języku polskim. Ja tak się trochę pobawiłem, napisałem do niego: cześć, czy możesz mówić po polsku? Dostałem odpowiedź: cześć, no tak, mogę. Jeżeli masz jakieś pytanie, to słucham. No i tu już oczywiście możemy zadać pytanie, jakie nas interesuje. Ja na przykład stwierdziłem, że trochę go popytam na zasadzie takiej: słuchaj, nie działa mi tu komputer, wiatraki się kręcą, ale nic się nie dzieje, co ja mogę zrobić? No to mi tam podpowiadał trochę, że mogę przede wszystkim spróbować poodłączać na przykład wszystkie urządzenia peryferyjne, że mogę sprawdzić, czy wszystko jest popodłączane najpierw, potem jeżeli jest popodłączane, to może spróbować odłączyć i tak dalej, i tak dalej. Też zasugerował, że mogę mu przesłać zdjęcie. Gdybym miał możliwość, to może właśnie ze zdjęcia uda się tu coś wyłuskać, uda się coś zrobić, no i dzięki temu jest szansa, że on mi w jakiś tam sposób pomoże. Ja się tak trochę tym zainspirowałem w kontekście takim, że nawet gdzieś ostatnio zauważyłem taki artykuł mówiący o tym, że Be My AI z Microsoftem to pozwoli zainstalować samodzielnie Windowsa. No to już w zasadzie z narratorem jest dość możliwe, jeżeli chodzi o te Windowsy tam 10, 11, nawet i pewnie z 8 to by się dało zrobić, ale te im nowszy Windows, tym większe prawdopodobieństwo, że nic się nie wysypie po drodze i że będziemy w stanie to rzeczywiście uruchomić. Natomiast no tutaj taka była też adnotacja, że dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, czyli ja z tego tekstu wywnioskowałem, że to nie chodzi o osoby całkowicie niewidome. Natomiast podejrzewam, że takie osoby nawet całkowicie niewidome, a troszeczkę bardziej technicznie ogarniające różne rzeczy, to spokojnie tego Windowsa już rzeczywiście mogą zainstalować, a być może ta pomoc techniczna Microsoftu, sztuczna inteligencja, która nam będzie podpowiadać, to jest jeszcze dodatkowo dokarmiona różnego rodzaju informacjami, które mogą faktycznie pomóc w jakichś konkretnych przypadkach. Jeżeli na przykład dostajemy laptopa i ten laptop ma jakieś początkowe ekrany, które może nie są udźwiękowione, albo które mają jakieś tam kłopoty z tą dostępnością, bo to wiadomo, że producenci lubią brandować swoje sprzęty i te Windowsy niekoniecznie zawsze są takimi czystymi systemami. Czasem nam się pojawia jeszcze jakiś dodatkowy ekran, jakieś dodatkowe informacje albo dodatkowe kreatory konfiguracji, które wcale nie chcą współpracować z narratorem, no to może właśnie te narzędzia od Be My Eyes, a właściwie Be My AI napędzany sztuczną inteligencją będzie w stanie nam w tym pomóc. No ciekawe, ciekawe. Podejrzewam, że jeżeli kiedyś będę miał jakiś komputer, w którym będę miał faktycznie jakieś tam kłopoty, albo na przykład będę chciał postawić system, to spróbuję skorzystać z tej pomocy sztucznej inteligencji Microsoftu. No i zobaczę, czy w ogóle będę w stanie to zrobić. Was zresztą do tego samego również zachęcam. No, warto popróbować, pokombinować. Może akurat właśnie ta sztuczna inteligencja będzie nam w jakiś sposób pomocna. Szczególnie, powiem tak, nawet ostatnio z własnego doświadczenia miałem problem z systemem. Co prawda samemu udało mi się go zdiagnozować, ale no to jednak tam się pojawiają czasem w sieci takie głosy mówiące o tym, że Apple no zdecydowanie lepiej ma rozwiązaną tę dostępność. Mówię tu o Macach przede wszystkim, że komputer Apple to od samego początku mówi i rzeczywiście tutaj możemy w zasadzie wszystko zrobić samemu, a jeżeli nam się wysypie Windows, no to jesteśmy czasem pozostawieni tak samym sobie, nic nam się nie odzywa. I ja na przykład miałem ostatnio taki problem, że po prostu co bym nie robił, to, no, to komputer się nie włącza. Okazało się, że no, najzwyczajniej w świecie jeden dysk miał jakiś problem i po prostu system czekał, aż on się załaduje, jakieś tam dane z niego się załadują i to go bardzo, bardzo spowalniało. Wystarczyło ten dysk odpiąć i problem się rozwiązał, wszystko już zaczęło działać. Natomiast no, fakt faktem jest trochę takich różnych problemów, chociaż mimo tego i tak Windows dość dużą drogę pokonał od czasów chociażby Windowsa XP czy Windowsa 7, gdzie ta dostępność w trakcie tych procedur instalacyjnych była naprawdę bardzo słaba.
0: No, żeby to nie powiedzieć żadna.
1: Dokładnie. No, ja pamiętam, jak robiłem podcasty mówiące o tym, jak zainstalować Windowsa. No i tam sporo różnych rzeczy trzeba było robić pamięciowo. Jak to ktoś robił na co dzień, to wiedział jak robił to od święta, to miał duży problem. Natomiast no teraz jest lepiej, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Więc pozostaje mieć nadzieję, że ta sztuczna inteligencja no jakoś okaże się pomocna w takich innych problemach i przypadkach.
0: Rzeczywiście miejmy nadzieję. Ale no, ta nadzieja, mam wrażenie, dość jest uzasadniona, mam takie wrażenie, bo rzeczywiście coraz więcej jest takich rzeczy, gdzie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja zdaje się dość ładnie sobie radzić z różnymi rzeczami, oczywiście pomijając te tak zwane halucynacje. Natomiast no tak czy inaczej, jeżeli to jest, no, to są pierwsze wersje takiego publicznego produktu, takiego szeroko dostępnego, jakim jest chociażby ten ChatGPT. Samo GPT jakkolwiek jest dostępne od kilku lat, no to właśnie taką wielką popularność, no to było tak naprawdę co sprzed roku. Pamiętać, to była właśnie końcówka, zdaje się, listopada. Otwarcie czata GPT i po prostu wielki, ogromny boom.
1: Tak, to nawet grudzień był chyba, kiedy ten boom się zrobił taki już faktycznie duży. My w grudniu, zdaje się, też o tym w ogóle mówiliśmy tak nieco szerzej i mieliśmy okazję się tym na większą skalę pobawić.
0: Tak, to się zgadza. Także no to jeszcze to rocznica dopiero nam się szykuje, a tutaj już naprawdę sporo się dzieje w temacie, także no zobaczymy. A tymczasem przechodzimy chyba w takim razie do newsów już na ten tydzień.
1: Wiesz co, to może zanim to mam tu jeszcze taką wiadomość, którą wysłał do nas Roberto, więc odsłuchajmy jej, bo ona dotyczy no też poprzedniej audycji, więc zanim przejdziemy dalej, to może jeszcze zostańmy na chwilę przy tym. Będzie teraz Roberto mówił o notatniku.
3: Dobry wieczór, pozdrawiam was z poznańskiego tramwaju i tylko bym chciał nawiązać troszkę do dyskusji o notatniku Windows 11 z poprzedniej audycji, bo po pierwsze tak, jeśli chcemy bez przestawiania, żeby się notatnik zachowywał tak jak ten poprzedni, to wystarczy się przyzwyczaić do jednego, jedynego nowego skrótu. Mianowicie zamiast Alt F4 zamykając notatnik naciskamy Ctrl W, jak zamknij kartę w przeglądarce. I wtedy on pyta, czy chcemy zapisać dokument, czy nie i tak dalej. No i zawsze nam otwiera pusty dokument, bo nie ma żadnej otwartej karty, tak? A druga sprawa, jeśli chcemy zmienić faktycznie zachowanie, to trzeba wejść, tak jak już ktoś ze słuchaczy bodajże tak mówił w zeszłym tygodniu, trzeba wejść w menu tam czcionki i wtedy się otwiera ustawienia i tam trzeba przestawić dwie opcje. Ja teraz nie pamiętam, jak się jedna z nich nazywa. Jedno to rzeczywiście jest otwórz pusty dokument, A druga to jest chyba otwieraj w nowym oknie, a nie, nie w nowej zakładce, ale na pewno jakby, przepraszam bardzo, ale jest ogólnie tak, że trzeba zaznaczyć, jakby przestawić dwie opcje, z których jedna to jest pole wyboru, Boże, nie pole wyboru, przepraszam, jedno to jest lista rozwijana, jedno to jest lista rozwijana, gdzie wybieramy właśnie albo jedno zachowanie, albo drugie zachowanie, a do drugiej opcji z NVDA przejdziemy tabem, tam jest przełącznik jeden zaznaczony, ale niestety nie udało mi się tego zrobić bez nawigacji obiektowej, czyli tam musimy zmienić to zachowanie przechodząc, przepraszam bardzo, przechodząc jakby nawigacją obiektową na ten drugi przełącznik, kliknąć w niego, no i to się wtedy zaznacza i jest to taki jedenastkowo, dziesiątkowy typ ustawień, czyli już potem nie trzeba naciskać chyba ani OK, ani nic, tylko po prostu wychodzimy z tego i się wszystko zapisuje. Nie sprawdzałem tego z JOS-em jeszcze, niestety nie mogę was dzisiaj słuchać. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem i no jeszcze tylko powiem, że mi ten notatnik z drugiej strony pomaga. Teraz na przykład mogę faktycznie mieć otwarte dwa dokumenty, naciskam Ctrl+Tab, coś edytuję, tak, w drugim dokumencie coś sobie sprawdzam na przykład. No i tak to działa i wtedy Ctrl+T to jest jakby nowa karta, a Ctrl+W to jest zamknięcie tej nowej karty albo zakładki, jak w przeglądarkach. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem. Miłej audycji życzę i do usłyszenia.
0: Tak, no mi się ten notatnik nowy naprawdę podoba. Jeszcze przed chwilą sprawdziłem jedną rzecz, której byłem w sumie dość ciekaw, to znaczy, co się stanie, gdy otworzę notatnik, coś tam w nim sobie napiszę i z menedżera zadań zamknę na siłę ten notatnik. Czyli jakby to chodzi o taką sytuację, gdy coś piszę sobie w notatniku, komputer mi się, nie wiem, zawiesza i no muszę zamknąć system. No i okazuje się, że po zamknięciu takim siłowym, że tak powiem, notatnika i po otwarciu z powrotem, to co napisałem nadal w tym notatniku jest. W związku z powyższym, no wychodzi na to, że rzeczywiście on jest odporny na różne rzeczy, które sobie w tym pliku robimy i nawet jeżeli ten komputer nam się zawiesi, czy notatnik się zawiesi, to nie tracimy tego, co napisaliśmy, tylko rzeczywiście nadal można sobie do tego potem wrócić. Co mi się, myślę, będzie przydawać, bo różne rzeczy się dzieją, a ja mam akurat czasami taki zwyczaj, że piszę sobie jakieś notatki czasem w notatniku, które wiem, że za chwilkę będę chciał użyć, ale ta chwila to się potem przesuwa, bo coś tam. I już kilka razy mi takie notatki zniknęły, dlatego że nie zapisałem ich nigdzie, bo to było jakby w zamyśle takie tymczasowe. No i teraz jest dużo większa szansa, że te notatki mi rzeczywiście zostaną, nie zostaną nigdzie, gdzieś tam w niebyt odesłane przez to, że nie wiem, program mi się zwisił, albo zapomnę o tym, że jest notatnik, wyłączam komputer i potem się nagle okazuje, że coś tam mi zniknęło, także to też może być taki fajny przypadek, także no, mnie się ten nowy notatnik naprawdę podoba, zresztą to chyba nam wszystkim tu się chyba ten akurat nowy notatnik podoba, także no jakby polecamy, myślę, troszkę się zastanowić, to znaczy inaczej, wiem, że można sobie oczywiście przywrócić ten stary notatnik, ale tak jak są takie zmiany w tym Windowsie, które rzeczywiście nie wnoszą żadnych nowych funkcjonalności poza zmianą wyglądu, który się może rzeczywiście niektórym osobom nie podobać, tak tutaj rzeczywiście nowe funkcjonalności są i warto się zastanowić, czy te nowe funkcjonalności nie przydadzą się czasem, bo myślę, że mogą się naprawdę przydać. Zresztą nie wiem, czy u was, ale u mnie ten notatnik, chyba że to jest kwestia NVDA, ale ten NVDA jakby szybciej w nim się porusza. Jeżeli się porusza na przykład kontrol strzałki, żeby czytać sobie jakiś tekst, to na przykład ostatnio zaczynam dzieciom czytać jakieś książki, nie tylko wierszyki, ale jakieś takie książki dla dzieci. I rzeczywiście jestem w stanie w tym notatniku dość płynnie czytać za syntezą coś, a w związku z tym, że, i to znowu, nie wiem, czy to nie jest kwestia NVDA, że wszystkie przecinki, kropki są jakby odczytywane jako znaki. Ja sobie odczytuję nie po linii, tylko po wyrazie, bo mam akurat pamięć raczej kiepską, tu się przyznam, bez bicia. I rzeczywiście, nawet czytając tak po słowach, jestem w stanie w miarę, no nie wiem, czy fajnie, ale no jakoś w miarę płynnie przynajmniej czytać coś właśnie za syntezą, co się może też nie raz i nie dwa przydać.
1: To ja mam inny sposób, tak a propos czytania za syntezą. Też działam w ten sposób, ale też może się komuś to przyda. Ja z kolei sobie ustawiam w tych opcjach przeglądania NVDA, czyli pod Control NVDA i literka B, tryb czytania to się nazywa. Tu jest taka opcja jak maksymalna liczba znaków w linii. To jest domyślnie ustawione na 100, ja sobie to zmniejszam do 30 i otwieram sobie pliki tekstowe w przeglądarce. W ten sposób sobie czytam.
4: Aha, no ja też czytam
0: tak,
4: po słowie.
0: To też tak można. Aha.
1: Mi te 30 znaków wystarcza. Jak ktoś na przykład potrzebuje mniej, no to wiadomo, to sobie to jeszcze może zmniejszyć tam powiedzmy do 20. Ale dla mnie już te 20 to było troszeczkę mało. Te 30 to jest tak właśnie akurat. I to jest o tyle fajne, że właśnie można sobie wrzucić taki nieco większy fragment tekstu, bo dla mnie na przykład po wyrazie, czytanie po wyrazie to było zbyt absorbujące, że muszę ciągle naciskać tę strzałkę, kontrol strzałkę. Ale to oczywiście wiadomo, to każdy ma jakiś tam swój sposób wypracowany. Mi się spodobał ten i go już od dawna, dawna stosuję. Jeszcze tak myślę, że zanim przejdziemy sobie w ogóle do tych naszych aktualności, ja tu widzę, że się pojawił w Tyflo podcaście przednią audycją, komentarz jeden, myślę, że on jest wart zacytowania, to jest komentarz od Mateusza i Mateusz napisał a propos mechanicznych, walizkowych psów przewodników. Coś mi się wydaje, że o tej walizce przewodniku już mówiliście. No, całkiem możliwe, albo po prostu ileś było tych koncepcji tego typu rozwiązania. To
4: jest tych koncepcji, ja wam jeszcze mogę zdradzić, że przed przygotowaniem dzisiejszej audycji znalazłem kolejny artykuł, tym razem to był przykład psa, ale no tutaj też kolejny projekt, który gdzieś jeszcze może za parę lat się pojawi, może nie, więc no stwierdziłem, że może na jakiś czas to chyba jesteśmy takimi informacjami nasyceni, natomiast no tutaj był przypadek faktycznie czegoś, co chyba wygląda jak pies, reagowało nawet na pociągnięcia smyczą jak prawdziwy pies, no natomiast to są też jakieś bardzo wczesne prace.
1: I dalej kontynuując komentarz Mateusza, w sumie ciekaw jestem rozwoju tego projektu, bo z czasem może zrobić się to faktycznie interesujące, zwłaszcza gdy ktoś z jakiegoś powodu nie chce bądź nie może pozwolić sobie na psa przewodnika. A biorąc pod uwagę fakt, jak dziś rozwija się technologia AR plus rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, możemy być pewni finalizacji takiego projektu prędzej czy później. Może nawet nie w formie walizki czy innego rodzaju robota, ale po prostu okularów naszpikowanych elektroniką i wówczas laska będzie jedynie pełniła rolę sygnalizacyjną i asekuracyjną, a o wszystkich przeszkodach i interesujących nas obiektach poinformuje syntezator lub wybrany dźwięk połączony z wibracją. To znaczy, ja myślę, że w ogóle no, takich rozwiązań, które mają zadanie ułatwić niewidomym życie i ułatwić niewidomym orientację, no to jest już dużo, tylko cały czas chyba jeszcze nie doczekaliśmy tego momentu, żeby one były takie naprawdę z jednej strony wygodne, z drugiej strony na tyle skuteczne, żeby jakoś się mocno upowszechniły. Bo przecież są te różne detektory przeszkód, jakieś laski wykrywające przeszkody, no te okulary właśnie, jak chociażby Envision Glasses. I to wszystko już jest, ale to wszystko nadal nie jest jeszcze chyba takie do końca na tyle fajne, albo kosztujące na tyle dużo, że po prostu no, odstrasza jednak.
4: Ja widzę tutaj bardzo duży potencjał Vision Pro, czyli tych okularów, nad którymi Apple pracuje. No one w tej wersji, która wyjdzie, no to też jest sprzęt drogi, ale na razie zostawiają gdzieś tam cenę. No to w tej pierwszej wersji wiemy, że deweloperzy nie będą mieli dostępu do wszystkich sensorów, które to urządzenie będzie miało, ale kiedy to się stanie, no jakiś przedsmak, jak lidar z połączeniem z aparatem i właśnie jakimiś modelami maszynowymi może wykrywać drzwi czy inne przeszkody. No widzimy, jak to może wyglądać. Ja myślę, że za jakiś czas może coś takiego, że taka aplikacja, która gdzieś będzie działała trochę jak, nie wiem, Soundscape połączony z tym, co robi właśnie ta aplikacja Lupa na iPhone'ie, może coś się pojawi. No, no i to będzie coś, co nosimy, więc no ręce będziemy mieli wolne, to będzie miało na tyle mocne podzespoły, żeby faktycznie nas gdzieś poprowadzić, a przynajmniej poinformować nas o tym, co jest wokół nas, to co chcemy usłyszeć zresztą. No a jak będzie, zobaczymy. Myślę, że to jeszcze kilka lat pewnie zajmie, zanim coś takiego zacznie się pojawiać.
0: Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, no bo wyobraźcie sobie nawet, ewentualnie może ktoś zrobić takie ćwiczenie, byle w jakimś takim w miarę spokojnym i o wszystko miejscu. Wychodzicie sobie na przykład z kimś zaufanym widzącym i teraz ten ktoś wam, i teraz na przykład idziecie sobie na przykład, nie wiem, no, bez laski albo właśnie tylko w formie takiej sygnalizacyjnej i niech ktoś wam mówi, jak iść. I wiecie, niech to będzie nawet żywy człowiek, który doskonale widzi i doskonale wie, co się dzieje. Ktoś, nie wiem, idzie sprzeciwka, jedzie samochód, to czasami albo nie wiem, jest jakiś słup, albo dwa słupki są przed wami i teraz co? W lewo. Skręciliście za mało. No nie, to bardziej w lewo, a już za późno. Wiecie, o co chodzi. Te komunikaty słowne są bardzo mało precyzyjne z reguły, a jeżeli są precyzyjne, no to to mało kto zrozumie komunikat, znaczy zrozumie, będzie w stanie poprawnie wykonać komunikat, skręć o 30 stopni w lewo. Okej, okay, niektórzy będą wiedzieli mniej więcej, ile to jest 30 stopni, inni nie. I problem chyba polega na tym, z tymi, z takimi właśnie rzeczami typu okulary, jakiekolwiek one by inteligentnie nie były, to trudno by było chyba im zrobić tak, żeby zasygnalizować nam, jak iść, żeby rzeczywiście na nic, nie wpaść na nikogo, a już tym bardziej w zatłoczonym mieście, gdzie tych osób, samochodów, jakichś reklam na drodze, czegoś jeszcze są ilości ogromne. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Ja właśnie sobie bardziej wyobrażam, nie wiem, coś w rodzaju takiego czegoś, co nie wiem, na jakichś kółeczkach, czy na czymś takim, co sobie jest przed nami, co ma jakąś mimo wszystko masę na tyle dużą, że na przykład my to sobie nie pchamy, albo idziemy obok tego, jak obok psa przewodnika i to coś nas po prostu fizycznie trochę ściąga na lewo, trochę ściąga na prawo, trochę coś tam jeszcze z tym robi, ze mną powiedzmy, żeby... Bo to jest po prostu dużo krótszy komunikat, jakby dużo, dużo krótsza taka metoda niż to, że ktoś nam coś powie. My to jakoś zinterpretujemy. Im więcej obiektów, które trzeba, no, trzeba będzie gdzieś tam uwzględniać, tym więcej, no nie wiem, jakichś dźwięków, jakichś komunikatów, no bo no, słupek jest czym innym niż człowiek, który się porusza.
1: Poza tym na wygenerowanie takiego komunikatu to przecież też potrzeba czasu. I teraz zanim to się wygeneruje...
0: Ale nawet niech te procesory będą ekstra szybkie, niech to wszystko działa błyskawicznie, no to mówię, jak ja sobie wyobrażę nawet taki eksperyment, że idę w centrum miasta i ktoś widzący idzie za mną, ja idę powiedzmy bez laski, czy tam tylko w formie sygnalizacyjnej, to wątpię, że ja sobie, że tak powiem, bezwypadkowo będzie można sobie iść w centrum miasta, zwłaszcza dużego, no, żeby się z nikim albo z niczym nie zderzyć, bo po prostu będzie za mało czasu na te wszystkie komunikaty, które mówi do nas żywy człowiek, przypomnę. A maszyna jest póki co dużo wolniejsza. Także nie wiem, czy to ma jakiekolwiek szanse powodzenia. No właśnie bardziej sobie wyobrażam to jako mimo wszystko pomoc do laski właśnie w wykrywaniu jakichś obiektów albo na wysokości nieosiągalnej dla laski, albo w odległości zbyt dużej dla laski, albo właśnie takich, których nie da się wykryć niczym, czyli na przykład typ tego czegoś przed nami, czy to jest drzewo, słup, drzwi, no to wtedy oczywiście, albo nie wiem, autobus nadjeżdżający, czy coś tego typu, jaki to jest autobus, co to za budynek, do którego podchodzimy, czy jakby takie rzeczy, które, no, nie wiem, no ja przynajmniej na razie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie znaczy, że nie ma takich rzeczy, czy tam one są niemożliwe, ale trudno mi sobie wyobrazić coś takiego, co by rzeczywiście mogło zastąpić laskę, zwłaszcza w takim terenie bardzo dynamicznie się zmieniającym, typu właśnie centrum.